0: Jest decyzja o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce złożyć zażalenie. Polska straci pozycję lidera w wydatkach na obronność na rzecz państw bałtyckich. Dlaczego? O tym za chwilę. Szef Pentagonu zapowiada sprowadzenie z powrotem do USA dziesiątek tysięcy żołnierzy, a także większy nacisk na sztuczną inteligencję oraz religię w wojsku. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest pozytywna decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenia trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
1: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
0: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o taki list żelazny. Z kolei rzeczniczka sądu przekazała, że sąd uznał, iż lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Śledczy zapowiadają, że złożą zażalenie na decyzję sądu. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci depozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, czyli około 0,5% mniej niż Polska. Wynika to z zaludnienia tych państw, mówił w TOK FM analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
2: Są to mało liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
0: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. To o prawie 2 miliardy mniej niż plan na bieżący rok. Rząd tłumaczy ten spadek m.in. z zakupami z unijnego programu SAFE. Państwa na to zobowiązały się, że do 2035 roku będą przeznaczały na obronność 5% PKB. Rządzący nie zrealizują swojej wyborczej obietnicy dotyczącej likwidacji Funduszu Kościelnego. Fundusz to w tym roku 272 miliony złotych z budżetu państwa. Środki też są przeznaczane głównie na składki ubezpieczeniowe osób duchownych. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
3: Likwidacja funduszu i zastąpienie go na przykład odpisem podatkowym miało być realizacją postulatu rozdziału Kościoła od państwa. Przygotowano propozycje, ale większości i woli do ich przyjęcia nie ma. Wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki, który był gościem TOK FM.
4: Ustawa w tej sprawie trafi do Sejmu?
5: Moim zdaniem jeszcze nie jest zakończona do tego stopnia, że akurat kwestia Funduszu Kościelnego, mimo że to jest hasło, które brzmi dobrze na sztandar rozdziału Kościoła od państwa, nie jest rzeczą najbardziej fundamentalną, tak, bo tu naprawdę chodzi o świadczenie emerytalne.
3: Jak donosi TVN24, temat pojawił się też na posiedzeniu rządu. O likwidację Funduszu Kościelnego miała pytać ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, a w odpowiedzi usłyszała, że do likwidacji nie dojdzie i że w sumie fundusz finansowany wprost z budżetu kosztuje państwo mniej niż odpis podatkowy. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Szef Pentagonu Pete Hegseth oznajmił, że administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy. Hegseth ogłosił też szereg nowych inicjatyw, w tym powołanie dowództwa do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji. Szef Pentagonu powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny na Ukrainie jako motywację do utworzenia nowego dowództwa i zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni. Amerykański minister wojny zapowiedział też znaczne podwyższenie roli, jaką odgrywa w wojsku religia. Ogłosił utworzenie Biura do Spraw Religijnych podległego bezpośrednio szefowi resortu. Biuro ma bronić budżetów kapelanów, domagać się infrastruktury i wzmacniać duszpasterstwo wojskowe. Wystąpienie odbyło się rok po pierwszym spotkaniu Hegsetha w Quantico z kilkuset generałami i admirałami. Po tym jak szef Pentagonu zapowiedział 10% cięcia stanowisk generalskich, w tym roku ogłosił podwojenie redukcji etatów. Lalkomania wchodzi w decydującą fazę. Po serialu Netflixa na ekrany w całej Polsce trafiła fabularna adaptacja powieści Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Między nami nie ma jednak żadnej rywalizacji, zapewnia reżyser fabuły Maciej Kawalski i podkreśla, że cieszy się z tak dużego zainteresowania lalką.
6: Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. Jest po prostu kolejny wybór. Można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że

0: To jest powtórka.
1: Radio Tok FM, czas na magazyn EKG. Rafał Hirsch, witam, zapraszam. Na rynkach finansowych dzisiaj zaczęło się całkiem dobrze. WIG20, indeks warszawskiej giełdy papierów wartościowych jest na plusie, rośnie o 0,5%. Na rynku walutowym spokojnie. Lekkie spadki kursów walut obcych, czyli złoty się minimalnie umacnia. Dolar 3 zł 84 grosze, euro 4 zł 36 groszy. I na świecie ropa naftowa troszeczkę taniej. Bo kosztuje w tej chwili baryłka ropy Brent nieco ponad $102. To jest kontrakt z dostawą w listopadzie i on dzisiaj wygasa, bo dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, a ten kolejny grudniowy jest po $96, więc jest o kilka dolarów tańszy, więc tutaj wygląda sytuacja dość dobrze. W naszym studiu gość pan Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mieliśmy dane o inflacji o 9.30, czyli 15 minut temu podane, wzrost do 4%. Rok do roku oczywiście. Przed wejściem do studia widziałem, że pan siedział i liczył inflację bazową. Policzył pan?
2: Policzyłem i to jest ciekawe, bo o ile ogólna inflacja wzrosła do 4%, czyli ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną szybciej, to źle, to inflacja bazowa, nie ma jeszcze dokładnych danych, ale wydaje mi się, że mogła obniżyć się do około 2,9, może 3%. Czyli jest niższa niż była, co oznacza, że z jednej strony mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się, mówiąc obrazowo, tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Czyli na razie nie widać takiej spirali, więc ogółem oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
1: Ta inflacja bazowa, to tylko jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi, to jest taka inflacja, którą się liczy z pominięciem cen żywności, cen paliw, cen energii, bo te wszystkie kategorie to są raczej takie rzeczy, które zależą od tego, co się dzieje na świecie, przychodzą do nas z zewnątrz, tak jak w przypadku paliw i ropy naftowej, a nie od tego, co się dzieje w środku naszej gospodarki. Czyli jest niedobrze z inflacją, ale pod pewnymi względami zaskakująco dobrze. A jeśli chodzi o budżet, bo to z kolei decyzja wczorajsza, rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok i przy okazji pokazał strategię zarządzania długiem publicznym, z której wynika, że w 2028 roku przekraczamy tak zwany próg ostrożnościowy i trzeba będzie zaciskać pasa, tak? Trzeba będzie?
2: Tak. No,
1: czyli jakoś da się coś zrobić.
2: Znaczy teoretycznie, bo tak, próg ostrożnościowy oznacza, że jeżeli państwowy dług publiczny przekroczy 55% PKB, to rząd musi wprowadzać oszczędności. Tak. Zamrażać pensje w administracji.
1: Tak, budżetówka nie ma wtedy tak. Podwyżek żadnych, cała emerytury masa... są podnoszone tylko wskaźnik inflacji, ani grosza więcej.
2: Tak, ale... Teoretycznie można by zmienić definicję na przykład.
1: No właśnie, i zastanawiam się, co pan sądzi. Znaczy, co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że politycy, którzy nie chcą tego robić do tej pory z różnych powodów, pewnie boją się, że jak wprowadzą trudne reformy, to przegrają wybory, a do tego jeszcze jest klincz między rządem i prezydentem i oni się blokują nawzajem, więc to jest jakby podwójny problem. Czy bardziej prawdopodobne jest to, że oni zmienią swoje postępowanie, czy to, że zmienią przepisy, żeby tego progu nie było?
2: Myślę, że i to jest prawdopodobne. To znaczy jakieś zaciśnięcie pasa jest nieuniknione. Oczywiście nie takie zaciśnięcie, w którym tracimy wręcz oddech, tak? Że zaciskamy, dodziurkujemy pasek i zaciskamy go na fest, że już nie mamy jak się ruszać i oddychać.
1: I nie ma pieniędzy na nic.
2: Tak, nie ma pieniędzy na nic. Nie o to chodzi. Ale mamy bardzo duży deficyt w budżecie. I w całych finansach państwa, czyli oprócz budżetu jeszcze samorządy, sektor ubezpieczeń społecznych, licząc wszystko. I w końcu gdzieś trzeba będzie zacząć szukać mniejszych wydatków albo wyższych podatków. To wydaje mi się nieuniknione i sądzę, że w rządzie też sobie zdają z tego sprawę. Tylko idzie rok wyborczy, to jest trudne, ale po wyborach ktoś będzie musiał to zrobić. Bez względu na to, czy zmusi nas do tego reguła ta konstytucyjna, wydatkowa, czy ustawowa reguła, czy pewna logika ekonomiczna i inwestorzy na rynku obligacji, którzy będą mniej chętni, żeby te obligacje kupować. Więc

0: jakaś, jak to się mówi w analizach ekonomicznych, konsolidacja fiskalna, czyli zmniejszanie deficytu, nas czeka.
1: A to rzeczywiście jest tak, że jeśli postanowimy nie zwracać uwagi na te przepisy, co jest prawdopodobne, patrząc na naszych polityków, to wtedy faktycznie poczujemy ten nacisk ze strony rynków finansowych, bo tym naciskiem straszą ekonomiści raz na jakiś czas i nic się nie dzieje. Znaczy, deficyt w Polsce jest wysoki i rośnie od wielu lat i jest całkowity spokój właściwie. Może całkowity nie, ale nie ma nic niepokojącego na rynkach finansowych, co by zmuszało polityków do przemyślenia jeszcze raz tego, co robią.
0: Rzeczywiście nie mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład inwestorzy byliby niechętni, żeby kupować obligacje, czyli nie byłoby popytu na aukcji, tak? Czyli rząd chciałby sprzedać, powiedzmy, partię obligacji, ale nie byłoby kupujących. Do takiej sytuacji nie doszło.
1: Nie ma takiej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, że była nowa pani premier, miała swoje pomysły, rynek się zbuntował tak bardzo, że ją odwołali.
0: Tak, ale u nas też była taka sytuacja, że rynek się zbuntował w pewnym momencie. Może nie każdy pamięta, ale w październiku i listopadzie 2022 roku była taka sytuacja, kiedy rząd miał problem ze sprzedażą obligacji. I wtedy ten problem rozwiązano różnymi metodami. Po pierwsze, rząd zapowiedział jednak pewne oszczędności. To było rok przed wyborami, więc to już było niewygodne politycznie. Po drugie, prowadził interwencję na rynku przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc rząd ma pewne instrumenty, żeby zapobiegać takim nagłym kryzysom. Ale zwróciłbym uwagę na fakt, że mimo wszystko koszty obsługi naszego długu rosną. I to stopniowo jest coraz większym problemem dla rządu, bo o ile przez tą minioną dekadę 2010-2020, a może nawet możemy to przeciągnąć do 2022, koszty długu istotnie malały. I to robiło dużo miejsca w budżecie na inne wydatki. Trochę dzięki temu można było wprowadzić 500+ i inne transfery społeczne. To teraz jest odwrotnie. Te koszty długu maleją, rosną, przepraszam.
1: Tak, ponad 100 miliardów.
0: Rosną. One rosną i nominalnie, i oczywiście w relacji do PKB. I to jednak zmniejsza przestrzeń w budżecie. Więc moim zdaniem nie będzie takiego momentu, że nagle się rząd zorientuje, o Boże, nikt nie chce kupować obligacji z dnia na dzień. Mm. Nie? Ale to jest bardziej jak podgrzewanie żaby w garnku. Powoli. Widać stopniowo w różnych parametrach na rynku obligacji taką percepcję rosnącego ryzyka, jeżeli chodzi o Polskę. Te rentowności obligacji zawierają w sobie pewien komponent ryzyka kredytowego i wydaje mi się, że nie da się w Polsce już zwiększać deficytu budżetowego istotnie.
1: No właśnie, wczoraj minister finansów też troszeczkę grzmiał na swojej konferencji, chyba w stronę swoich kolegów z rządu, innych ministrów, że generalnie miał taki przekaz, że żadnych kiełbas wyborczych w roku wyborczym. Wierzy pan w to?
0: Nie. Nie wierzę w to, że nie będzie żadnych obietnic. Trudno mi sobie wyobrazić. Logika polityczna ostatnich lat jest taka, że przed wyborami każdy składa jakieś hojne obietnice. Później nie każdy je realizuje.
1: A jeśli chodzi o...
0: Więc jakieś obietnice będą, ale wydaje mi się, że wiarygodność tych obietnic będzie niska. Na pewno minister finansów będzie protestował. Widać, że on coraz bardziej stara się postawić szlaban politykom. Prawda? I wczoraj po posiedzeniu rządu mówił, że mamy w Polsce takie trochę magiczne myślenie, że możemy mieć wysokie wydatki, to znaczy transfery społeczne, inwestycje, idą pełną parą, zbrojenia. No wydajemy dużo, wydajemy w relacji do PKB tyle co Szwecja, tak? Czy średnio kraje skandynawskie. A jednocześnie mamy dość niskie podatki. Jak sobie porównamy podatki w Polsce, dochodowe głównie podatki dochodowe z innymi krajami rozwiniętymi, to one są dużo niższe w Polsce. Czyli ogółem wydajemy jako państwo w relacji do naszych dochodów, do PKB, ponad 50% w relacji do PKB, a z podatków zbieramy poniżej 40%. I teraz rzeczywiście, no tak jak mówi minister finansów, to jest trochę magiczne myślenie, że da się to długo utrzymać. I przed posiedzeniem rządu on też wczoraj udzielił wywiadu agencji Bloomberg, mówiąc, że już nie ma żadnych nowych wydatków na przyszły rok. Czyli próbuje gdzieś ten szlaban postawić. No tylko to jest jeden minister finansów, który trzyma ten taki rachityczny szlaban, a na ten szlaban pędzi zgraja generalnie
1: innych ministrów,
0: polityków, którzy mają zupełnie inną wizję tego, co należy robić. Więc czy on to utrzyma? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. To znaczy, że jakieś jednak cały czas będziemy obserwować próby powiększenia wydatków albo zmniejszenia podatków w Polsce.
1: No właśnie, można to skutecznie zrobić w jakimś miejscu, zakładając, że w polityce nic się nie zmieni. Znaczy, rzeczywiście można zwiększyć jakieś podatki w jakimś miejscu albo zaproponować takie cięcie wydatków, żeby zrobić to, nie wiem, bez nowej ustawy, albo takie cięcie, żeby prezydent się na to też zgodził?
0: W sensie, czyli już teraz mówimy o konsolidacji fiskalnej, zmniejszaniu deficytu, co pewnie się odbędzie po wyborach generalnie.
1: No na pewno tak, ale czy podejrzewam, po wyborach będzie jakaś możliwość ruchu?
0: Mi się wydaje, że na pewno tak. Jest część rzeczy, które rząd może zrobić
1: na przykład
0: trochę po cichu i wydaje mi się, że w dużej mierze powtórzymy to, co rząd robił 15 lat temu. Po kryzysie finansowym, z którego też wychodziliśmy z dużym deficytem i później ten deficyt ograniczyliśmy. Więc jest kilka rzeczy. Przede wszystkim niższe będą inwestycje publiczne w relacji do PKB. Oczywiście rząd nie powie, zmniejszamy inwestycje publiczne, bo wtedy rozpęta taką awanturę, że trudno będzie ją ogarnąć, uspokoić. Więc po prostu w naturalny sposób mniej funduszy europejskich będzie płynąć do Polski. To teraz jesteśmy w szczycie napływu funduszy europejskich.
1: To się samo zrobi tak troszeczkę.
0: Więc,
1: tak?
0: A my musimy te fundusze, inwestycje sfinansowane przez fundusze europejskie współfinansować, co generuje zapotrzebowanie na wydatki. Będzie mniej funduszy, będzie mniej współfinansowania. To jest jedna rzecz. Podejrzewam, że w pewnym momencie będzie też mniej wydatków na sprzęt zbrojeniowy. Teraz jesteśmy na takiej fali i generalnie będziemy wydawać dużo na sprzęt przez wiele, wiele lat, ale wydaje mi się, że z tej fali trochę zejdziemy mimo wszystko. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o inwestycje. Coraz więcej inwestycji jest wypychanych do spółek Skarbu Państwa, czyli one przejmują rolę takiego wehikułu inwestycyjnego rządu i to nie wchodzi oczywiście w żadne deficyty, tylko że płacimy za to nie podatkami, tylko płacimy za to cenami usług, które te spółki oferują, czy to energia, czy to transport. Zamiast podatków będą wyższe ceny u niektórych usług świadczonych przez spółki Skarbu Państwa. Tak to widzę, że tu w tych inwestycjach jakieś oszczędności są możliwe.
1: A w teatrze politycznym będzie wszystko po staremu, a tam w tle różne rzeczy będą się
0: inna rzecz, wynagrodzenia w sektorze publicznym. I to już widać, o ile rosną pensje nauczycieli w przyszłym roku. 3%. Przy 6-procentowym przeciętnym wzroście wynagrodzeń. 5-6-procentowym mniej więcej. Przy wyższej inflacji, więc realnie rzecz biorąc, wydatki, wynagrodzenia nauczycieli nie rosną, mimo że pensje w gospodarce rosną. I to na razie jest jedna grupa może, ale tego będzie coraz więcej.
1: Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Inflacja dotarła do 4%. Poznaliśmy dzisiaj wstępny inflacyjny odczyt GUS-u zakończący się wrzesień. Wszystko przez paliwa?
3: W zasadzie tak, to można by rzeczywiście w ten sposób krótko spuentować. Ten wzrost inflacji w okolice 4% nie jest zaskoczeniem i też nie jest zaskoczeniem, że rzeczywiście głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen był wzrost cen paliw. One w stosunku do września wzrosły o blisko 10%. Jak popatrzymy ten wskaźnik roczny inflacji, to około 2 punktów procentowych z tych 4 to w zasadzie są tylko i wyłącznie paliwa.
2: No rzeczywiście. Chyba wielu kierowców i my mamy takie wrażenie, że te paliwa aż tak mocno nie wzrosną i też ekonomiści byli dość ostrożni w szacowaniu skali wzrostu tych paliw. One zaskoczyły państwa ekonomistów, ta skala wzrostu paliw?
3: Akurat jeżeli chodzi o nasze szacunki, to tutaj zaskoczenia nie było. W tych okolicach spodziewaliśmy się tego wzrostu paliw, natomiast oczywiście jest trudno śledzić w tej chwili ceny paliw, bo one się bardzo często zmieniają, to po pierwsze, no a po drugie mieliśmy te programy interwencyjne w postaci pakietów CPN. Wiemy też, że Urząd Statystyczny, jak mierzy ceny paliw, to też nie wszystkie dni miesiąca uwzględnia, więc to trochę generuje dodatkowej niepewności w tych prognozach.
2: W sierpniu mieliśmy taką sytuację, że ta inflacja wzrosła mniej niż ekonomiści się spodziewali, bo Główny Urząd Statystyczny nie wychwycił tego najprawdopodobniej jednego tygodnia wakacyjnego programu CPN. No i to, co wtedy nam inflacja zabrała, to teraz oddała?
3: No niekoniecznie to tak działa. To znaczy te dane później historyczne nie są aktualizowane czy też weryfikowane przez Urząd Statystyczny, więc nie do końca to tak działa, ale pewną niepewność to rzeczywiście generuje, w jaki sposób te interwencje są uwzględniane w cenach.
2: To jest tak zwany szybki szacunek, więc znamy tylko takie 3 główne punkty, czyli właśnie paliwa, żywność i energię. No i właśnie do żywności teraz przejdźmy. Kończy się ten dobry czas, który mieliśmy w tym roku taniejącej żywności?
3: Prawdopodobnie tak. To znaczy ten rok, jeżeli chodzi o żywność, jest trochę wyjątkowy. Ta sezonowość wyglądała inaczej niż w poprzednich latach. Szybciej wiosną zobaczyliśmy spadki cen w takim ujęciu miesiąc do miesiąca na niektórych kategoriach, zwłaszcza w warzywach. I prawdopodobnie szybciej zakończy się ten okres tych spadków cen. W dzisiejszym odczycie już widzieliśmy, że ten ogólny wskaźnik cen żywności minimalnie wzrósł o 0,1%.
2: W skali miesiąca, czyli w porównaniu z sierpniem.
3: Dokładnie tak. No i zobaczymy, jaka sytuacja będzie się rozwijała w kolejnych miesiącach. Mieliśmy 4 miesiące spadku w tym ujęciu miesiąc do miesiąca i ten trend wydaje się, że zaczyna się odwracać. No i szereg oczywiście ryzyk jest, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Mieliśmy prawdopodobnie gorsze zbiory zbóż. Mamy wyższe ceny niektórych surowców, będziemy mieli prawdopodobnie trochę wyższe ceny nawozów, więc to wszystko może przełożyć się na dalsze wzrosty cen żywności.
2: Czyli te efekty wojny na Bliskim Wschodzie, a także efekty pogodowe mogą się zacząć ujawniać w kolejnych miesiącach?
3: Myślę, że to jest jeden z czynników ryzyka, jeżeli patrzymy na inflację w kolejnych kwartałach.
2: No tak, bo ta żywność dotychczas to była taką, nazwijmy to, inflacyjną poduszką, która trochę na tych codziennych zakupach chroniła nas przed tymi mocno drożejącymi paliwami.
3: Zdecydowanie, to znaczy jak popatrzymy sobie na tą strukturę inflacji, to w przypadku żywności mieliśmy do czynienia wręcz z deflacją, a w zasadzie nadal mamy, czyli ceny są niższe niż rok wcześniej, więc płacimy więcej za paliwo, trochę mniej płacimy za żywność.
2: Oczywiście ogółem są niższe, bo są też takie produkty, które drożeją. Paliwa i żywność, no i ta trzecia składowa dzisiejszego odczytu to energia. No i tutaj mamy prawie 5% wzrost w skali roku. Dlaczego?
3: No tu w skali też miesięcznej mamy wyraźny wzrost. To, co w tej chwili drożeje, to są oczywiście te rzeczy też związane z energią, bo mamy substytuty chociażby dla gazu. Więc z jednej strony gaz płynny prawdopodobnie podrożał, a z drugiej strony paliwa stałe takiego rodzaju jak, nie wiem, pelet na przykład, czy też węgiel, czyli to, co możemy wykorzystać również w celach grzewczych. Te ceny są ze sobą w jakiś sposób tam zawsze też oczywiście powiązane, więc w tym obszarze też widzimy presję na wzrost cen. To, co nie drożeje, bo w zasadzie nie może, to są ceny prądu i ceny gazu sieciowego, no bo te ceny są regulowane, także tutaj na ewentualne wzrosty pewnie przyjdzie nam poczekać do początku roku, kiedy Urząd Regulacji Energetyki ogłosi nowe taryfy.
2: I też trudno prognozować, co dalej z tym odczytem, wskaźnikiem, jeżeli chodzi o wzrost cen energii?
3: To znaczy ta część, ten komponent regulacyjny też jest oczywiście trudny do przewidzenia, bo algorytmy ustalania cen regulowanych są dosyć skomplikowane i tutaj Główny Urząd Energetyczny, znaczy regulator, ma po prostu dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o uwzględnianie poszczególnych czynników, więc tu też jest duży element niepewności. Natomiast myślę, że możemy założyć, że ceny przynajmniej gazu w taryfach będą w przyszłym roku wyższe.
2: Wiemy już, jak to wygląda w tym odczycie inflacyjnym za wrzesień. No to czy te drogie paliwa widać, że już szerzej przenikają do innych cen w gospodarce? Bo tak mam wrażenie, że już od wielu miesięcy, od momentu wybuchu wojny w Iranie, ekonomiści mówią, że no już lada chwila to zobaczymy, że te paliwa na wszystkie inne ceny się rozleją, ale chyba jeszcze tego nie widzimy.
3: Zdecydowanie nie. I tutaj omówiliśmy już sobie energię, paliwa, żywność, no i to, co pozostaje, te pozostałe kategorie cenowe są dosyć stabilne. Inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen żywności i paliw, prawdopodobnie obniżyła się lekko we wrześniu. I nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście ten wzrost cen miał szerzej zakrojony charakter, czyli na razie te koszty nie są przenoszone na inne produkty i usługi. Oczywiście to ryzyko cały czas istnieje, to znaczy im dłużej będziemy mieli do czynienia z podwyższonymi cenami energii, no tym większe prawdopodobieństwo, że te ceny będą musiały gdzieś tam znaleźć odzwierciedlenie po prostu w kosztach funkcjonowania firm i ostatecznie w cenach. Na razie tym czynnikiem, który to trochę ogranicza, jest jednak bariera popytu, to znaczy tempo wzrostu wynagrodzeń spowalnia, więcej wydajemy na paliwa i trochę mniej zostaje w tym przeciętnym statystycznym portfelu na inne wydatki, więc trudność w podnoszeniu cen myślę, że jest w tej chwili większa niż w poprzednim epizodzie podwyższonej inflacji.
2: No właśnie, ten poprzedni epizod mocno podwyższonej inflacji, kiedy doszliśmy nawet do blisko 20%, tam wtedy firmom było łatwiej przerzucić na nas te koszty drogiej energii, drogich paliw?
3: Zdecydowanie było łatwiej, bo tamten szok miał charakter z jednej strony podażowy, ale też popytowy, tak? Więc nałożyły się dwa elementy, z jednej strony ograniczeń podaży, z drugiej strony szoku popytowego, byliśmy po pandemii, mieliśmy zgromadzone oszczędności, mieliśmy bardzo wysoką dynamikę dwucyfrową wynagrodzeń. Łatwiej było akceptować wzrosty cen. W tej chwili ta sytuacja jest inna z dwóch powodów. No po pierwsze, jednak skala tych wzrostów cen nie jest tak duża jak wówczas. No i z drugiej strony ta sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tempo wzrostu wynagrodzeń, też jest inna, więc no ta bariera jest zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o możliwości przerzucania wyższych kosztów na ceny finalne.
2: A to ograniczone przenikanie drogich paliw do innych cen w gospodarce to jest tylko nasza specyfika, czy, no bo drogie paliwa są w całej Europie, czy widać to też właśnie w innych krajach?
3: No to jest właśnie ciekawe, bo ten fenomen jest wspólny dla wielu krajów, jak popatrzymy na to, jak wygląda inflacja w strefie euro, czy w całej Unii Europejskiej, to tam też cały czas próbujemy się doszukać tych czynników wpływu droższej energii na inne towary i usługi. Na razie rzeczywiście tych efektów wtórnych tak zwanych nie widzimy. Nie widzimy też ryzyka takiego sprzężenia między cenami a wynagrodzeniami, czyli taki trochę koszmar, myślę, bankiera centralnego, czyli wzrost cen powoduje presję na wzrost wynagrodzeń, to podnosi znowu koszty, znowu podnosi cenę i ta spirala się napędza. To trochę tego widzieliśmy w poprzednim epizodzie wysokiej inflacji. Wydaje się, że ryzyko takiego scenariusza w tej chwili jest wyraźnie mniejsze.
2: No to właśnie. Spróbujmy zajrzeć w inflacyjne prognozy. 4% we wrześniu. Czy my dopiero jesteśmy na początku tej drogi z tą inflacją powyżej 3,5%, czyli no tego poziomu uważanego za optymalny?
3: Znaczy jesteśmy zdecydowanie już powyżej tej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu i w najbliższych miesiącach pozostaniemy na tych podwyższonych poziomach, czyli powyżej 4%. Pytanie oczywiście, jak zareaguje na to Rada Polityki Pieniężnej, bo z jednej strony inflacja jest już wyraźnie powyżej celu, więc no na pewno to jakiś niepokój musi budzić. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na realne stopy procentowe, tak ex post, czyli odejmiemy bieżącą inflację od bieżących stóp procentowych, no to realna stopa jest w tej chwili już ujemna. To też nie jest komfortowa sytuacja z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, więc na pewno jest ta obecna sytuacja niekomfortowa z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej. Myślę, że w przyszłym tygodniu stopy procentowe pozostaną bez zmian, bo jednak to, o czym rozmawialiśmy, ta struktura inflacji w dalszym ciągu no, sugeruje, że to jest przede wszystkim szok podażowy. Natomiast w listopadzie będziemy mieli nową projekcję makroekonomiczną i myślę, że to będzie przyczynek do tego, żeby taką dyskusję, debatę w ramach Banku Centralnego a propos ewentualnych podwyżek stóp procentowych rozpocząć.
2: No i jaki scenariusz widzą Państwo dla stóp procentowych?
3: Tak jak wspomniałem, spodziewamy się, że ta debata się rozpocznie w listopadzie, natomiast dużo będzie zależało od struktury, oczywiście też wzrostu cen, natomiast musimy pamiętać, że ta nowa projekcja będzie na innych założeniach przygotowana niż ta lipcowa, więc wyższe ceny ropy, wyższe ceny energii, to się przełoży na mniej korzystną ścieżkę inflacji, więc my zakładamy, że Rada może jeszcze poczekać, natomiast początek przyszłego roku prawdopodobnie przyniesie dwie podwyżki stóp, łącznie o 50 punktów bazowych.
2: Ale w przyszłym tygodniu to najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj Państwo zmian się nie spodziewają, żadnych.
3: Tu się nie spodziewamy, tak jak mówię, ważna jest ta struktura inflacji, to, że cały czas nie rozlewa nam się ten wzrost cen paliw na ceny innych towarów i usług, więc no jest to jeszcze ten moment, kiedy można poczekać i poobserwować perspektywy inflacyjne. Też oczywiście mamy ten element niepewności, jak będzie wyglądała koniunktura, czyli na ile te podwyższone ceny paliw i docelowo pewnie też energii przełożą się na dynamikę procesów gospodarczych.
2: A ten wskaźnik inflacyjny za wrzesień 4% w kolejnych miesiącach będzie przyspieszał? Do jakiego poziomu i kiedy tego maksymalnego możemy dojść?
3: No to jest oczywiście bardzo duża niepewność, bo ceny nam się bardzo szybko zmieniają, jeżeli chodzi o chociażby ceny na rynkach światowych w zakresie cen ropy naftowej. Natomiast no myślę, że zobaczymy być może okolice 4,5%. nie można wykluczyć, że nawet bliżej 5% i ten szczyt powinien być gdzieś tam na przełomie roku. Dużo lepiej wyglądają perspektywy na drugą połowę roku, bo tam jednak bardzo mocny efekt bazowy na paliwach powinien nam...
2: Przyszłego roku
3: powinien nam ograniczać inflację. Oczywiście z tymi ryzykami, o których wspominałem, chociażby dla cen żywności.
2: No, chyba że wydarzy się coś, co nam na przykład ceny paliw sprowadzi dość istotnie w dół.
3: No tak, to zawsze jak rozważamy takie czynniki ryzyka, to bardzo często się okazuje, że ostatecznie pojawia się takie, o którym nie myśleliśmy.
2: Tak, cały ten rok w prognozach ekonomistów jest pełen właśnie takich zastrzeżeń. Chyba że coś wydarzy się na Bliskim Wschodzie, chyba że uspokoi się sytuacja właśnie tam. Bardzo dziękuję. Adam Antoniak, ekonomista banku ING, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, a w naszym studiu Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego z serwisu flyforfree.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Przez problemy z ropą naftową paliwo samochodowe na stacjach drożeje na potęgę. Czy to samo dzieje się z paliwem lotniczym?
4: Tak, niestety no, mamy do czynienia no, z taką sytuacją, kiedy to paliwo lotnicze jest rzeczywiście no, praktycznie dwa razy droższe niż w momencie wybuchu tego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Tak, ostatnie dane IATA mówią o tym, że cena paliwa lotniczego sięga jakichś kosmicznych poziomów rzędu $180 za baryłkę ropy. No i to może spowodować to, że faktycznie stanie się coś, o czym mówi się od dawna, czyli te ceny biletów faktycznie pójdą w górę, ponieważ one teoretycznie powinny pójść w górę już przed tegorocznym, wciąż jeszcze trwającym sezonem letnim. Natomiast mieliśmy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, kiedy linie lotnicze, mimo tego, że ta cena paliwa rosła, to obniżały ceny biletów. Wynikało to z tego, że napięta sytuacja geopolityczna sprawiała, że pasażerowie wstrzymywali się z decyzjami o zakupie biletów, o jakichś tam swoich planach podróżniczych, więc linie musiały stymulować popyt, obniżając ceny biletów, a mogły to robić, ponieważ linie w Europie stosują na dość masową skalę tzw. hedging paliwowy, czyli zawierają kontrakty na paliwo o jakiejś określonej cenie, w tym przypadku niższej, więc miały te rezerwy tańszego paliwa i mogły to robić. Natomiast no sytuacja obecnie wygląda tak, że te kontrakty się w większości kończą w przyszłym roku, no i linie będą musiały kupować paliwo po tych cenach, że tak powiem, rynkowych, a to powoduje, że tak naprawdę nie ma już gdzie ciąć, nie ma już gdzie subsydiować, no i te podwyżki są, wydaje się, nieuniknione w obecnej sytuacji.
2: No właśnie, bo tego lata to nawet zaskakująco tanie, jak na skalę podwyżek ropy naftowej, tego paliwa lotniczego, te bilety były. No właśnie, te możliwości, które linie miały, już powoli się kończą?
4: Tak, znaczy ja może tutaj się posłużę przykładem najlepiej przygotowanej linii do okresu, czyli Ryanaira. Wczoraj w Warszawie szef Ryanaira McAuliffe dokładnie tłumaczył, jak wygląda sytuacja linii. Linia ma obecnie 85% zakontraktowanych swoich potrzeb na paliwo w cenie $67 na baryłkę. Tylko to są kontrakty do marca 2027 roku. Od przyszłorocznej wiosny ten hedging wynosi tylko 15% w cenie za $85 za baryłkę. Co oznacza, że de facto 85% zapotrzebowania na paliwo będzie musiało być kupowane w cenach, że tak powiem, rynkowych. A to sprawia, że będą te podwyżki. No, O'Leary nie chciał dokładnie mówić, jakie korzyści mogą być te podwyżki. No, padła tam deklaracja o podwyżkach rzędu 15, nawet 20%. No co wydaje się też dosyć optymistycznym wariantem, zważywszy na to, że no, cały czas ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, to jest główna determinanta rynku ropy, tego, co się dzieje na rynku ropy i tego, co się dzieje z paliwem lotniczym.
2: No, branża i pasażerowie wsłuchują się zawsze w to, co mówi prezes Ryanaira, bo to największa niskokosztowa linia lotnicza, no i ona też trochę narzuca to, co na rynku się dzieje. No właśnie, ta konkurencja między liniami lotniczymi, Ryanairem, Wizzerem, ona też trochę tego lata nam nie trzymała tych, czy właśnie trzymała te ceny biletów na niższych poziomach, bo skoro Ryan trzyma bilety niskie, no to chyba wszyscy inni też.
4: Z całą pewnością tak. Polska, można powiedzieć, że trochę się wybijała na tle Europy, ponieważ z jednej strony jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem lotniczym w Europie, z drugiej strony Wizz Air też postanowił to wykorzystać, stawiając sobie Polskę jako taki najważniejszy rynek do rozwoju. Z kolei Ryanair, który był w tej, jak powiedzieliśmy, w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o te rezerwy paliwa, postawił sobie, można powiedzieć, za punkt honoru, żeby wykosić Wizera z rynku lub trochę nawet wykrwawić. Wyglądało to tak, że właściwie w obecnym rozkładzie letnim wciąż jeszcze mamy taką sytuację, kiedy mamy kilkadziesiąt tras, na których na wszystkich dużych lotniskach w Polsce, gdzie Ryanair i Wizer właściwie dublują swoje połączenia, a ta konkurencja sprawia, że faktycznie te ceny biletów były jeszcze niższe, niż można się było tego spodziewać. Natomiast to cenowe Eldorado też się kończy i widzimy to nawet po tym, że przed zimowym rozkładem lotów, który zaczyna się na koniec października, linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów. Zarówno, głównie jeżeli chodzi o częstotliwości, ale też część tras jest po prostu zawieszana. Wynika to z faktu, że ten sezon zimowy i tak jest zawsze dla linii lotniczych deficytowy, więc linie starają się ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłoroczny sezon letni, który, jak już powiedzieliśmy, będzie bardzo trudny.
2: O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. No, rzeczywiście, sporo mówiło się o tej żółto-landrynkowej wojnie o pasażera, od kolorów i barw tych dwóch największych przewoźników. To kiedy te wzrosty cen mogą się zacząć? Czy one już się zaczynają?
4: Powoli widzimy, że coś faktycznie zaczyna się dziać, natomiast linie lotnicze stoją teraz przed takim jakby wyborem: albo podnosimy ceny biletów, albo tniemy oferowanie, ponieważ zimą faktycznie jest tak, że poza tym okresem feryjnym i okresem świąteczno-noworocznym faktycznie ten popyt na latanie jest znacznie mniejszy, więc w tej chwili linie wybierają mniejsze złoty i to jakby cięcie oferowania. Myślę, że wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy na loty od końca kwietnia, maja. Natomiast tu też pytanie jest też, że powiem, dosyć istotne, jak zareaguje na to konsument, czyli czy zareaguje tak jak w zeszłym roku, czyli po prostu nie będzie kupował, ponieważ sytuacja jakby geopolityczna i sytuacja w naszym otoczeniu będzie niepewna, czy też będzie kupował, ponieważ ludzie muszą podróżować i siłą rzeczy jakby chcą to robić. Tutaj dochodzi do tego jeszcze jedna rzecz, czyli to, o czym też mówi szef Ryanaira, czyli to, że być może niektóre linie znikną z rynku. No, szef Ryanaira znany jest z tego, że zawsze mówi, że niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle.
2: Połowę linii lotniczych tak zamyka jest za każdym razem.
4: Ale teraz faktycznie wydaje się, że coś jest na rzeczy, bo mamy tutaj chociażby przykład linii Air Baltic, która jest w Chapter 11. Wczoraj też hiszpańska linia Volotea zgłosiła wniosek o upadłość, jest w restrukturyzacji. No i wydaje się, że niektóre linie mogą mieć problemy, żeby przetrwać jakby ten sezon letni.
2: Właśnie z powodu tych drogich paliw?
4: Tak, ponieważ jeżeli nie będzie popytu na latania, linie nie będą mogły stymulować tego popytu, bo nie mają jakby odpowiedniej poduszki finansowej, a nie ma tego nawet Ryanair, jak już sobie powiedzieliśmy, to tak naprawdę będą musiały ograniczyć ofertę jakby do minimum, lub po prostu zaprzestać operacji, aby nie generować dalszych strat.
2: No i przyszły rok to będzie ten moment, w którym jakoś te straty tegoroczne paliwowe w bilansach przewoźnicy będą musieli odrobić.
4: Muszą się zgadzać, tak.
2: Mhm. Bilety to jedno, ale mamy mnóstwo usług dodatkowych. To może tutaj gdzieś nam poukrywają te podwyżki?
4: To jest jeden ze scenariuszy, który myślę, że może się ziścić. Mamy do czynienia, generalnie jest tak, że model biznesowy linii niskokosztowych, takich jak Ryanair czy Wizz Air, rzeczywiście sprzyja takim troszkę przewagom konkurencyjnym w kryzysie, ponieważ dla Wizz Aira usługi dodatkowe to jest nawet do 40-50% wszystkich przychodów, dla Ryanaira ten wskaźnik zbliża do 40%. I generalnie może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały troszeczkę sobie zrównoważyć, utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie. Paradoksalnie te wszystkie kryzysy pokazują, że mogłoby się wydawać, że ludzie będą rezygnować zrezygnowali z tych niektórych dodatkowych usług, które możemy uznawać za jakiś taki luksus. Natomiast wszystkie dane pokazują, że no jednak jeżeli podróżujemy z rodziną czy znajomymi, no to na przykład ta konieczność dopłaty kilkunastu euro za to, żeby siedzieć z blisko nam osobą podczas dwugodzinnego lotu, no najczęściej okazuje się być pokusą nie do odparcia i faktycznie kupujemy te usługi, no i prawdopodobnie będziemy za nie musieli zapłacić więcej.
2: Sporo mówimy o tych niskokosztowych liniach lotniczych, no bo i one ten spory kawałek tortu na niebie zajmują, a ci tradycyjni przewoźnicy, jak oni sobie w tej sytuacji kryzysowej radzą?
4: Sytuacja tradycyjnych przewoźników jest no niestety jeszcze gorsza, natomiast ona zależy od tego, o jakiej linii mówimy, no ponieważ mamy takie linie jak na przykład Lufthansa, gdzie do tradycyjnych problemów takich jak właśnie, nie wiem, spadek popytu, czy kiepska sytuacja finansowa dochodzi, na przykład kwestia związków zawodowych, które co je już paraliżują.
2: Strajków.
4: I strajków dokładnie, które co je już paraliżują tamtejsze lotniska i tamtejszych przewoźników. No tutaj no istnieje duża obawa, że ci przewoźnicy też będą musieli ciąć swoje oferowania. Skala będzie uzależniona po prostu od tego, jaka jest kondycja finansowa danego przewoźnika. Wydaje się, że nie czekają nas żadne bankructwa ani upadłości tych dużych przewoźników, natomiast no pod znakiem zapytania stoi jakby skala ich rozwoju, czy jakiś taki potencjał ich dalszej jakby polityki.
2: Sporo mówi się ostatnio przed tym jesienno-zimowym rozkładem lotów. Przewoźnicy wychodzą, chwalą się, tu będziemy latać, po czym no po cichutku, nie ma w zasadzie dnia, kiedy nie czytamy informacji o tym, że tną te siatki połączeń. Mocno tną w tym roku, mam takie wrażenie.
4: Mocno tną, ale to też wynika z tego, że mamy do czynienia z taką dużą niepewnością na rynku, tak? Czyli która jest jakby korelacją tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, który wpływa na to, nie tylko na ceny ropy, ale też na nasze decyzje zakupowe. I jakby z jednej strony mamy przewidywania przewoźników, z drugiej strony mamy jakby realia rynkowe i wygląda na to, że jakby to takie wahanie konsumentów i pasażerów w tych decyzjach zakupowych, które można było zacząć w sezonie letnim, w sezonie zimowym, który już jest jakby z definicji deficytowy, sprawia, że po prostu linie nie chcą multiplikować tych strat, no i decydują się właśnie na cięcia tych takich połączeń, jakby można powiedzieć, mniej atrakcyjnych, aby po prostu te straty minimalizować, no i tak jak mówiliśmy wcześniej, przygotować się lepiej do tego nadchodzącego sezonu letniego, który będzie bardzo trudny i dla linii, i dla pasażerów.
2: No to na ostatnie pół minuty naszego programu, jaki scenariusz dla pasażera, jak pan przewiduje, o ile te bilety rzeczywiście mogą zdrożeć w tych kolejnych
4: powiem
2: miesiącach?
4: Powiem panu redaktorowi, jak pan redaktor mi powie, kiedy się skończy kryzys na Bliskim Wschodzie. No, możemy się tak umówić, więc to generalnie jest jasna korelacja. No, w tej chwili wygląda to tak, że im prędzej będziemy mieli jakieś, nie wiem, porozumienie pokojowe, czy kiedyś spokoju, tym większa jest szansa na to, że ten kryzys będzie jakby mniejszy. Natomiast jeżeli ta deeskalacja nie nastąpi, no to pewnie zaufałbym szefowi Ryanaira i rozważyłbym szukanie ofert na przyszłoroczne wakacje już tej jesieni. Chociaż też nie ma gwarancji, że na przykład kupimy bilet jesienią, a wiosną linia lotnicza poprosi nas o dopłatę z powodu rosnących kosztów paliwa.
2: Bo i takie sytuacje się zdarzały. Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego z serwisu Fly for Free. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
5: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura z decyzją się nie zgadza, a za chwilę również o tym, jak decyzję argumentuje sąd. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że czeka nas wzrost inflacji, a co za tym idzie, mogą zostać podniesione również stopy procentowe. W informacjach również Wenezuela i protesty przeciwko brakom prądu i na rzecz demokratyzacji kraju. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa też szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu, a na to szybko się jednak nie zanosi. List nie może być wydany bez zgody prokuratora, a tej nie ma, bo jak mówi prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekał i nie można mu wierzyć.
5: Nie można.
6: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to potem powody, mam potem podstawy.
4: Śledczy jednak nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski, a list żelazny pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy, mówi obrońca polityka PiSu, mecenas Bartosz Lewandowski.
7: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie.
4: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny może przyspieszyć postępowanie w sprawie afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Paliwa wyraźnie napędziły inflację w kończącym się wrześniu. Wzrost cen dotarł do 4% w skali roku właśnie przez paliwa, droższe o 9% niż w sierpniu i aż o 40% niż rok temu. Do tego drożeją nośniki energii, gaz w butlach, pelet czy węgiel. Kończy się już dobry czas, w którym taniała żywność, mówił w południowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Adam Antoniak, ekonomista banku ING.
8: Mieliśmy 4 miesiące spadku w tym ujęciu miesiąc do miesiąca i ten trend wydaje się, że zaczyna się odwracać. No i szereg oczywiście ryzyk jest, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Mieliśmy prawdopodobnie gorsze zbiory zbóż, mamy wyższe ceny niektórych surowców, będziemy mieli prawdopodobnie trochę wyższe ceny nawozów, więc to wszystko może przełożyć się na dalsze wzrosty cen żywności.
4: Ekonomiści prognozują, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie dalej rosła, nawet w okolice 4,5 lub 5%, a to może Radzie Polityki Pieniężnej otworzyć drzwi do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Premier Węgier Peter Maher zaznaczył, że jego rządowa operacja Czyściec w ciągu kilku miesięcy dotarła do, i tu cytat, najwyższych kręgów mafii Fideszu, czyli partii byłego premiera Viktora Orbana. Maher zaznaczył, że celem operacji było uwolnienie Węgier od polityczno-gospodarczej mafii, która oplatała wszystko, a także odzyskanie skradzionych środków publicznych i pociągnięcie do odpowiedzialności przestępców, którzy przez dekady czuli się bezkarni. Zapewnił, że jego rząd będzie chronił śledczych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia, czyli powołanej przez rząd TIS instytucji, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, państwowe dotacje, koncesje, unijne fundusze, spółki Skarbu Państwa i inne formy mienia publicznego. W środę w związku z podejrzeniem sprzeniewierzenia środków publicznych na kwotę ponad 45 milionów euro prokuratura wystąpiła też o aresztowanie innego byłego ministra Orbana i obecnego posła jego partii Fidesz, Balasza Hanko. Tysiące mieszkańców Wenezueli od środy protestują w całym kraju przeciwko trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa. Według niezależnego dziennika El Nacional wprawdzie większość protestów ma charakter pokojowy, ale w kilku miastach niedobory prądu doprowadziły do blokowania przez demonstrantów ulic i dróg krajowych. Zgodnie z zapowiedziami tymczasowej prezydentki Delcy Rodriguez, która objęła władzę po obaleniu w styczniu przez wojska USA Nicolasa Maduro, w Wenezueli odbędą się wybory prezydenckie. Rodriguez nie określiła jednak, kiedy miałoby to nastąpić. Czy krakowski półmaraton stanie mieszkańcom miasta na drodze do urn? Jeden z największych biegów w mieście będzie się odbywał dokładnie w tym samym dniu, co druga tura wyborów na prezydenta miasta. W części Krakowa trzeba się będzie więc liczyć z utrudnieniami w dotarciu samochodem do lokali wyborczych. O szczegółach teraz opowie Katarzyna Mynarczyk.
5: Miasto wytypowało 33 lokale wyborcze, do których dojazd może być czasowo utrudniony. Zamknięcia ulic zaczną się od 9, ale kolejne odcinki trasy mają być otwierane zaraz po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Pieszo do wszystkich komisji będzie można dotrzeć przez cały dzień, przekonuje Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
9: Gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy ewentualnych niedogodności.
5: Organizatorzy podkreślają, że termin półmaratonu był ustalony dużo wcześniej.
9: Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie. Powstały m.in. medale, trwa produkcja koszulek.
5: Dlatego mieszkańcy rejonów znajdujących się przy trasie dostaną do skrzynek ulotki z informacją o utrudnieniach i godzinach, w których najlepiej zaplanować dojazd do komisji.
4: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień bezchmurny lub z małym zachmurzeniem. Nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. W całym kraju dziś bez opadów. Termometry pokażą w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25 stopni na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Przyjazny kraj, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Ja rozumiem, że Was nie zraża takie sformułowanie jak dług publiczny albo deficyt budżetowy.
2: No nie zraża, ale prawdę
0: może
2: mówiąc,
0: martwicie.
2: On pada w informacjach, te sformułowania padają, natomiast tak na dobrą sprawę nie ma w Polsce od ponad dobrych 10 lat debaty publicznej na ten temat i my, całe społeczeństwo, nie bardzo wie, co to znaczy, ponieważ zostaliśmy wychowani przez polityków, którzy bardzo chcieli wygrać kolejne wybory, w takiej świadomości, że jak się uprzemy, to coś dostaniemy, albo jak się uprzemy, to coś nam cofną. Na przykład przekonywano nas i do tej pory nas się przekonuje, że stać nas na to, żeby pracować krócej niż inne społeczeństwa europejskie, które też się starzeją, a Polska starzeje się szybciej, ale my jesteśmy przekonani, że nas na to stać. I tak można taką listę wymieniać długą. Także dla nas pojęcie dług publiczny, finanse publiczne są pojęciami w dużej mierze abstrakcyjnymi.
0: Ja mam czasem taką potrzebę, taki przypływ i bronię polityków i mówię wtedy, no ale cóż złego, że chcą wygrać wybory, a nie mogą nam obiecać podwyżki podatków, cięcia wydatków, bo nie wygrają wyborów.
2: I to źle świadczy o całej klasie politycznej.
0: A już myślałem, że powiesz, że o nas.
2: Nie, bo to nie jest problem jednej ekipy, która chce wygrać, tylko ta następna powinna myśleć o tym, że jeżeli są problemy i ona wygra, to te problemy spadną na nią i one się, te dwie ekipy, muszą ze sobą w pewnych sprawach dogadać. Takie sprawy to są finanse publiczne, to jest numer jeden, i publiczna ochrona zdrowia, to jest numer dwa. Nie ma takiej możliwości w Polsce, bo jest tylko parcie do władzy. Nie wiem, po co oni chcą mieć tę władzę, jeśli tylko wszystko się psuje.
1: Twarde. A dla mnie optymistyczne sformułowania długu publicznego i budżetu z tego powodu, że...
0: Tak? To są dla ciebie optymistyczne?
1: Optymistyczne, dlatego że ten temat po tym długim okresie przerwy, prawie dziesięcioletnim, o którym...
2: Czyli zgadzasz się ze mną.
1: Zgadzam się, ale to już zaczyna do debaty publicznej wracać. I o tym zaczyna się rozmawiać. Być może nie jeszcze u cioci na imieninach, ale temat długu publicznego, temat tego, na co nas stać, a na co nas nie stać, zaczyna naprawdę w społeczeństwie być tematem, o którym się rozmawia. I to bardzo ważne, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, kiedy stoimy przed ścianą długu publicznego. I może się okazać, że polski cud gospodarczy, transformacja ostatnich 35 lat, może zakończyć się w sposób niezwykle bolesny już w ciągu kilku najbliższych lat, z tego powodu, że zarówno dług publiczny, jak i stan budżetu, czy też finansów publicznych, szeroko rozumianych, był traktowany w sposób, o którym wspomniała moja przedmówczyni, czyli lekceważący, na zasadzie na wszystko nas stać, najwyżej albo dodrukujemy trochę pieniędzy, albo ewentualnie wypuścimy obligacje, inwestorzy przecież i tak je kupią. To trochę jest tak, proszę Państwa, jak z pomysłem, aby wyjechać na wakacje. Mąż i żona zaczynają o tym rozmawiać.
0: Lubimy jeździć na wakacje.
1: Lubimy.
0: Tomek, no
1: tak,
0: odbieraj
1: nam takie przyjemności. Natomiast mamy budżet 7 tysięcy złotych na wakacje. I w pewnym momencie jeden ze współmałżonków mówi, wiesz co, mówi, ale za 10 tysięcy jest all inclusive. Możemy pojechać, będzie wszystko za darmo. Będzie jedzenie za darmo, ile się chce. Będzie można się napić, ile się chce. Może jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale drugi mówi, wiesz co, my na to nie mamy. Mamy tylko 7 tysięcy. Mamy na wersję bez all inclusive. Na co dochodzą w końcu do porozumienia, że przecież te brakujące 3 tysiące złotych można pożyczyć. I taki jest mniej więcej dzisiaj obraz budżetu Polski zaproponowanego przez rząd na rok 2027.
0: Dlatego pojęcia, ja lubię takie obrazowe przykłady.
1: Pojęcia budżetu i długu publicznego są naprawdę maksymalnie ekscytujące obecnie i rozmowa o nich naprawdę jest fascynująca.
0: Maksymalnie ekscytujące dla nas. Na co dzień zajmujemy się dziennikarstwem ekonomicznym. Chciałem w tej audycji właśnie przekonać się wspólnie, że to naprawdę jest poważny temat i ja bym bardzo chciał i myślę, że tak jak tutaj siedzimy, chcemy, żeby on powrócił do dyskusji publicznej, do takiej prawdziwej debaty. Nawet, wiesz, nie wiem, czy takiej jak powiedziałaś 10, ale to jest tak naprawdę trochę więcej, bo to jest w rok 2013-2014.
2: Od początku transformacji mieliśmy tak zwaną dziurę budżetową, bo zawsze

0: budżet polski wydawał więcej niż miał dochodów.
1: Ja nie chciałbym naszych słuchaczek i słuchaczy zanudzać historią, ale przecież w latach 90. przy kolejnych wyborach temat podatków, finansów publicznych, a na końcu, na początku XXI wieku dziury Bałca był głównym tematem kampanii wyborczej. Jednym z głównych.
0: Ale wtedy nawet jak politycy obiecywali, to zarzucaliśmy im, my media, że obiecują gruszki na wierzbie, czyli obiecują rzeczy, które są nierealne i potem ich nie dotrzymują właśnie dlatego, że są nierealne. A teraz PiS był pierwszą partią, która obiecała, spełniła, tylko ciągle nie mamy świadomości jakim kosztem. Kosztem tego, że zaczęła zadłużać nas w sposób szalenie dynamiczny i w dodatku kłamała, bo ja się zgadzam z Tomkiem, że debata się zaczyna, tylko że ta debata jest nieuczciwa, bo opozycja mówi, że to Tusk nas zadłużył, podczas kiedy to jest nieprawda.
1: Nie. Ale Tusk też zadłuża.
0: Też, ale właśnie długi się zaczęły i to nawet nie zaczęły się. Był COVID, wtedy była ta pomoc publiczna. Okej, była pandemia, rząd się bał, żeby gospodarka nie ostygła. To wszystko rozumiem. Ale potem zaczęto uprawiać kreatywną księgowość. Deficyt rósł, a rząd Morawieckiego wymyślił sobie fundusz COVID-owy i przecież ustawa budżetowa nie pokazywała prawdziwych wydatków państwa.
1: I to zarzucaliśmy wtedy.
0: No tak, wyborze. Tylko że ludzie nie bardzo rozumieją, o co chodzi. I dzisiaj Morawiecki mówi, że za jego czasów nie było deficytu. I co to jest za debata?
1: No i tu pełna zgoda. Mnie się wydaje, że ta debata o gospodarce, o finansach zepsuła się właśnie w okolicach tego 13-14 roku, kiedy do nadchodzącej w 15 kampanii wyborczej przebiło się hasło i uczyniono z Jacka Rostowskiego tego złego, pieniędzy nie ma i nie będzie. A ja zaryzykuję i to nie jest powodowane ani sympatiami, ani brakiem sympatii politycznych. Tu trzeba Jacka Rostowskiego, który przyjdzie i powie, pieniędzy nie ma i nie będzie. I właściwie zadałbym takie publiczne pytanie, gdzie jest Jacek Rostowski, oprócz tego, że chyba gdzieś poza Polską pracuje.
0: Chyba we Boże.
1: No właśnie, bo to jest mniej więcej ten moment, ale ja wciąż mam takie poczucie, że rozmawiamy trochę na jakichś takim ogólnym poziomie. Jesteśmy świeżo po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej i jeszcze o wiele ciekawszego dokumentu, do którego też nie każdy będzie sięgał, strategia zarządzania długiem. Wiecie, ja oglądałem tę konferencję ministra Domańskiego, minister Majszczyk, która zajmuje się budżetem, rzecznika rządu po posiedzeniu Rady Ministrów i tam to wszystko dobrze brzmiało. Pieniądze na edukację, pieniądze na obronność, pieniądze na ochronę zdrowia. No i może ważne jest to, że w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie nie przekroczymy relacji długu do PKB progu konstytucyjnego 60%, ale przekroczymy inne. I chciałbym namówić was właśnie na te konkrety. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że wydajemy za dużo, że wydajemy niegospodarnie, że wydajemy w sposób nieracjonalny.
0: I to.
1: Wszystko razem?
0: Wszystko razem, bo wydajemy dużo więcej niż nas stać, a ja bym chciała zauważyć, że naprawdę stać nas na dużo więcej, ponieważ dochody budżetu nie są złe. I PiS kłamie, mówiąc, że wróciły jakieś mafie VAT-owskie, że znowu wróciła luka podatkowa. Nieprawda, dochody są bardzo dobre. Tylko problem polega na tym, że wydatki są dużo, dużo wyższe niż dochody państwa. I wtedy rozwiązanie dla ekonomistów jest proste. Albo się wydatki zmniejsza, albo się podatki zwiększa.
2: Całym nieszczęściem finansów publicznych w Polsce jest tak naprawdę, proszę państwa, to, iż wprowadzono do budżetu państwa bardzo wiele tak zwanych sztywnych wydatków. Czyli wydatków, na które muszą się znaleźć pieniądze. Ponieważ są to wydatki uchwalone ustawowo. Mówię tutaj o 800+.
1: No zawsze to na
2: argument. O tak zwanej 13.
1: Czy to nie jest populizm?
2: I tak zwanej, to nie jest żaden populizm. Tak zwanej 13, 14 emeryturze, mówię tak zwanej, ponieważ nie są to żadne emerytury. I nazywanie tego emeryturami jest to jedno z największych oszustw politycznych ostatniego dziesięciolecia. To są po prostu świadczenia polityczne, czy jak mówi Jasia, zapomogi, które powstały tylko i wyłącznie dlatego, że politycy tak chcieli i nie ma to żadnego związku.
0: Że za krótko pracujemy, emerytury
2: systemem
0: są niskie.
2: Emerytalnym, nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o składki, które odprowadzamy i tak dalej, i tak dalej. To nie są żadne emerytury. Te dodatkowe świadczenia kosztują nas dziesiątki miliardów złotych, ale one są sztywne. I ten udział w budżecie państwa tych sztywnych wydatków jest tak duży, że my nie jesteśmy w stanie ich pokrywać już nawet z tych dochodów, które mamy. Czyli tych dochodów podatkowych, wszystkich danin, VAT-u, akcyzy, etc., etc. Zatem wprowadziliśmy sobie zobowiązania trwałe, których nie możemy się pozbyć, jeżeli nie zmienimy prawa w Polsce. Natomiast nie zapewniamy im wystarczających dochodów. Z czego tak naprawdę jest finansowany cały ten strumień wszystkich świadczeń socjalnych w tej chwili? Z kredytu, z długu. Jest to życie na kredyt. Program 800+, tak zwana 13, 14 emerytura, tak zwane babciowe, gdyby to podsumować, to wszystko mieści się w tym, co musimy pożyczyć na rynkach międzynarodowych.
1: Dobrze, to ja teraz, no musi być ktoś w kontrze do was. Dług publiczny, jego relacja do PKB i konstytucyjny limit jest zawieszony na poziomie 60%. Wiele państw ma więcej. Dlaczego macie problem z polskimi finansami publicznymi, a nie macie problemu z innymi? Ja wiem, że jesteśmy w Polsce, więc martwimy się o Polskę, ale dlaczego sami sobie zawężamy tę przestrzeń, a jeszcze nie dodaliśmy, tak żeby nie chciałbym komplikować tej historii. My oprócz zapisu konstytucyjnego mamy zapis ustawowy, jeszcze mamy ustawę o finansach publicznych i tam jest drugi próg 55%, o który się ocieramy i jak się otrzemy, to będzie trzeba trzeba będzie znaleźć oszczędności. I wtedy będzie na nowo dyskusja publiczna i debata i będziemy się zastanawiać, co ciąć. Ale może my się niepotrzebnie sami na początku ograniczyliśmy, że nie możemy tak dużo.
0: Nasz dług rośnie szybciej. Na tym polega problem. Bo te kraje bardziej zadłużone od nas, to są kraje, tam z wyjątkami, z wyjątkiem Rumunii, kraje, które mają wspólną walutę. I zapożyczone pieniądze, odsetki są niższe w euro niż płacimy my. Myśmy w tej chwili już dobiegli do 6,5% oprocentowania obligacji. Francuzi, którzy ten dług mają ponad 100%, mają też bardzo wysokie oprocentowanie, bo ponad 5%, ale to jest mniej niż 6,5%. Poza tym oni są na innym poziomie rozwoju. Jeśli byś chciał wymienić 5 globalnych marek światowych, francuskich, to
1: będzie
0: wymienisz
1: łatwiej,
0: bez kłopotu.
1: Łatwiej niż polskie.
0: Polska nie ma żadnej. Więc znaj proporcje, moi panie.
1: W symbolach jesteśmy nieźli.
0: No tak, no. Ale nie symbole oprocentowujemy, tylko dług.
1: Tylko i znów, no, są politycy, czasem mówię, że czasem ich bronię, no niektórych, w pozycji niektórych nie chciałbym się stawiać, ale pamiętam, to hasło niesprawiedliwe, krzywdzące, nie dla Tuska, czy dla premiera Tuska, czy dla Platformy, ale dla Polski. Krzywdzące hasło Polska w ruinie. Ono było nieprawdziwe, podszyte kłamstwem. Ale wtedy Jarosław Kaczyński, nie będę tego cytował wprost, bo cytatu nie pamiętam, ale przekaz był istotny. Chciał zawalczyć z tym, że się nie da. I szybko udowodnił, że to 500+ się da. I
0: teraz, na kredyt.
1: I teraz jak ty mówiłaś te porównania, to znowu wracamy do tego, że czegoś u nas się nie da, a może my chcemy, żeby się dało. My też chcemy mieć świadczenia, my na co tak nierozsądnie wydaliśmy, nie zbudowaliśmy tej mapy, tych punktów, nie wyznaczyliśmy, na co te pieniądze są tak nierozsądnie wydane.
2: No jest pytanie o skalę i tempo, w jakim wydajemy pieniądze, których nie mamy. Ponieważ ono na tle Europy rzeczywiście jest, daje nam pozycję jednych z liderów. Pamiętajmy o tym, że udział wydatków publicznych czy też socjalnych w relacji do tego strasznego słowa PKB można policzyć dla wszystkich państw w Europie, dla wszystkich państw, które mają jakiekolwiek dobre statystyki. I chodzi o to, że my w tej szczodrości państwa, tak to nazwę, żeby już pana redaktora tutaj nie drażnić.
1: Nie, nie drażnisz mnie, ja po prostu
2: jesteśmy
1: na każdy temat z każdej strony
2: spojrzeć. Jesteśmy nadzwyczaj szczodrzy. To znaczy, mamy socjal umownie na poziomie szwedzkim i najbardziej rozwiniętych państw opiekuńczych. Natomiast z drugiej strony mamy podatki na poziomie umownie irlandzkim, czyli niskie.
1: To szef Rady Fiskalnej używa takiego sformułowania.
0: Tak, to jest jego. I to jest prawda, bo te nożyce, o których mówi Tomek, my wydajemy, bo to nie tylko na socjal, ale wydatki publiczne wynoszą 51% PKB, a dochody państwa 44%. Czyli mamy 7% w tym roku, który mamy w tej chwili, i w przyszłym roku będzie też ponad 7%. I to jest problem, że to nie jest deficyt jednoroczny, tylko to jest deficyt rok po roku, rok po roku. I to tak się nie da dłużej rządzić.
2: Jest takie pojęcie kuli śnieżnej, długu.
1: Wejdę ci w słowo. Bogusław Grabowski, z którym rozmawiałem w minionym tygodniu, w tej właśnie audycji, bo uważam, że o finansach publicznych należy nam się porządna debata publiczna i po prostu punkt po punkcie, z audycji na audycję gości trzeba zapraszać i o tym dyskutować. Mówił o takim fiskalnym klifie, że my po prostu stoimy i zrobimy zaraz krok i po prostu będzie, no nie chcę już tego bardziej obrazowo wyjaśniać, ale to każdy sobie może wyobrazić ten klif. I po prostu trzeba będzie ciąć i będzie potrzebna sanacja, jak to chce to nazwać, i będzie być może potrzebna podwyżka podatków.
2: Niekoniecznie, panie redaktorze. Ponieważ skoro obie siły polityczne odpowiadają za stan finansów publicznych, które mamy obecnie, zgadzam się tutaj w pełni z panią redaktor Solską, że zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i obecny, który doszedł do władzy 3 lata temu i doszedł do wniosku, że w tej piaskownicy są całkiem fajne zabawki, jeśli chodzi o generowanie długu publicznego. Wspomniany już fundusz antykowidowy. No przecież, proszę państwa, pandemia skończyła się ładnych parę lat temu, a zabawka w postaci funduszu antykowidowego, który jest poza kontrolą parlamentarną i można stamtąd ciągnąć dług do woli, pozostał.
0: Do czasu.
2: Do czasu. I to jest taki element, który powoduje, że ta odpowiedzialność może w pewnym momencie doprowadzić do, uwaga, ponadpartyjnego porozumienia, aby nie utopić całej klasy politycznej odpowiedzialnej za to. Ponieważ oczywiście można, zgodnie ze słynnym powiedzeniem, stucz pan termometr, nie będziesz pan mieć gorączki, zmienić konstytucję. No przecież konstytucja nie jest wyryta w
1: kamieniu. Można zmienić łatwiej ustawę o finansach publicznych.
2: Ustawę o finansach publicznych. Ale do tych zmian trzeba jednak porozumienia wszystkich sił politycznych. Czy taki scenariusz będzie? On nie jest wcale wykluczony, ponieważ obydwie siły polityczne zdają sobie chyba sprawę z tego, że obecnie dochodzą do głosu siły polityczne, które mogą na tej scenie bardzo dużo namieszać.
1: Wchodzisz w politykę, to jest... Nie powiem, że chciałem uniknąć, ale... Mam wrażenie taki, nawet nie to, że łatwiejszy, tylko zupełnie inny obszar, który absolutnie łączy się jeden z drugim. Ale podążając z tym tokiem, który ty, Tomek, przedstawiasz, obecna władza reformy finansów publicznych to na pewno nie przeprowadziła. Można mieć do niej większe, mniejsze zastrzeżenia. W niektórych obszarach jakieś zmiany są, w innych pewnie są zbyt wolne. Każdy, kto jest akurat tej władzy wyborcą, ma pewnie swoje zastrzeżenia i swoje jakieś satysfakcje. Na pewno nie ma reformy finansów publicznych. Ale znów odwołam się do tego, co było teraz już nie w 15, ale w 23. Głównym hasłem ówczesnej władzy, no może nie głównym, ale jednym z takich haseł przeciwko idącej do władzy demokratycznej wtedy opozycji było: jak oni przyjdą, to zabiorą. Tusk zabierze. No więc jak przyszedł, to nie mógł zabrać. No, nie mógł zabrać.
2: Więc zadłużył jeszcze bardziej państwo. To jest decyzja polityczna służąca temu, aby władzę uzyskać i władzę utrzymać.
1: Nie, ona się ze mnie śmieje. Jestem ciekaw, dlaczego. Mógł zabrać?
0: Teoretycznie nie mógł zabrać. Tylko, że to wszystko się źle skończy. I ja chciałam poprzeć Tomka, bo gdybyśmy mieli mądrych polityków, już nie powiem mężów stanu, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że obie strony, które są w klinczu, powinny się ze sobą porozumieć. Ja w to nie wierzę. Tylko, że ludzie będą myśleli, właśnie dlatego, że tej debaty nie ma, że to wobec tego zagłosują na tą trzecią, bo ci obiecują właśnie cięcia, to oni zagłosują na tą trzecią. Otóż nie ma takiego wyjścia, dlatego że ta trzecia też już się nie zapożyczy nas więcej, bo tu mamy coś takiego jak rynki, że oni nie powiedzą, że nie pożyczą, tylko powiedzą, płaćcie dużo więcej i my tego nie wytrzymamy. Bo w tej chwili społeczeństwo, ja wiem, że porównania budżetu domowego do budżetu państwa są ułomne z tego powodu, że jak ja się zapożyczę na wakacje, to jak z tych wakacji wrócę, to ja potem muszę te pieniądze oddać i ja to czuję. A my ciągle tego nie czujemy, bo my się zadłużamy za te dzieci i wnuków. I my tak troszkę jak przez mgłę wiemy, że powinno nam być lepiej, no bo jesteśmy 20. gospodarką świata, a jakim, w jakim stanie jest nasza ochrona zdrowia, a w jakim stanie jest edukacja. I nie mamy świadomości, ale czujemy, że te tak zwane koszty obsługi długu są strasznie dużo, bo my ale nie wiemy, że my ponad 100 miliardów wydajemy na te odsetki.
1: Ale wiesz o tym, że to jest strasznie dużo, bo ekonomiści, eksperci, dziennikarze, dziennikarki o tym mówią. Ale pamiętasz, jest takie sformułowanie, bardzo często posługujemy się w sprawach dotyczących wykroczeń, prawa, że liczy się nie wysokość kary, a nie uchronność kary. My jak rozmawiamy o tych finansach publicznych, powiem tak, na szczęście ciągle nie mamy tego przykładu nieuchronności tej kary.
0: No dlatego to obawiam się, że jak już ją poczujemy, to będzie za późno.
1: No będzie za późno, ale to mam taką propozycję. Dotknijmy tej części dyskusji, która jest tutaj kluczowa. Co się stanie, jeśli tego politycznego porozumienia nie będzie, czy tego rozsądku wśród polityków nie będzie? W kolejnej części naszej audycji. Wrócimy tuż po krótkiej przerwie. Pani Joanna Solska i pan Tomasz Prusek w studiu. To jest audycja Dłuższa Rozmowa. Dziś jeszcze w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Słyszymy się tuż po krótkiej przerwie. I to jest druga część dzisiejszego wydania audycji Dłuższa Rozmowa. Jeszcze w tym tygodniu w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Dobry wieczór, Maciej Głogowski w studiu. Pani Joanna Solska i pan Tomasz Prusek. Tak spróbuję podsumować, zrekapitulować. Nastraszyliście. Powiedzieliście,
0: no właśnie, że, jeszcze nie.
1: Że dług jest za wysoki, że politycy są nieodpowiedzialni. Zapętla nam się to. Politycy czegoś nie robią, bo wyborcy, czy ci, którzy są odpowiadają na pytania sondażowe, tego nie chcą. Jedni patrzą na drugich, nic się nie da. Obiecali, no to nie chcą zabierać. Straszyli, że ci zabiorą, to nie zabierają. No i co się wydarzy, jeśli już spełnią się te oczekiwania czy te przestrogi, które słyszę w tej debacie? Przywoływany przeze mnie Bogusław Grabowski mówił o tym klifie. Tomek mówił o ścianie długu. Joanna, ty mówiłaś, że no w którymś momencie nie wytrzymamy. Ale czego nie wytrzymamy? Co się może stać?
2: To jest bardzo proste, ponieważ wynika z przepisów prawa, które obecnie są, czyli ustawy o finansach publicznych oraz z konstytucji. My nawet dokładnie wiemy, kiedy to się wydarzy. To nie jest żadne wróżenie ze szklanej kuli, tylko wyciąganie wniosków z planów rządowych, długoterminowych zadłużania się. Problemy będą w roku 2030. Mamy obecnie 2026.
1: Nawet wcześniej muszę.
2: No być właśnie, może o rok wcześniej.
0: Cieszyłam się.
2: Tak? Być może wcześniej. O rok wcześniej. Powiem tak, inaczej. W optymistycznym scenariuszu wydarzy się to w roku 2030. W pesymistycznym może to się wydarzyć już w kolejnym albo za dwa lata. Co się może wydarzyć? Wydarzy się właśnie to, że będziemy przekraczać te progi z ustawy o finansach publicznych, które, o ile nie zmienimy prawa w ramach jakiegokolwiek ponadpartyjnego porozumienia, nakazują równoważenie budżetu, wykluczają podwyżki w sferze budżetowej, wykluczają podwyżki ponad stopę inflacji emerytur, więc to są bardzo konkretne sprawy, które dotkną rzesze, nie tysiące, dotkną miliony Polaków. I na pytanie, czy dług jest czymś, co możemy lekceważyć, ponieważ w kolejnej dekadzie to się nie wydarzy, odpowiadam, że tak to się wydarzy, proszę państwa.
1: Znaczy, nawet z rządowego dokumentu, ja już mówiłem, on ma taką specyficzną nazwę, ale jest ta strategia zarządzania długiem, I nawet trochę minister finansów o tym powiedział w trakcie wystąpienia konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów w tym tygodniu. No, że jeśli w 28 przekroczymy, no to po prostu przyjdzie, tak? W 29 się dowiemy, no to na 30 rzeczywiście trzeba będzie porządkować. I co nam grozi? Podwyżka podatków?
0: Ale ja myślę, że to się stanie wcześniej, dlatego że cała nasza strategia, czy rządowa strategia, jest oparta o to nasze liczenie, według metodologii polskiej,
1: Bo nasze jest w ustawie, o której tutaj ciągle mówimy.
0: No tylko, że rynki finansowe nie będą się kierowały naszą ustawą, tylko będą się kierowały autentyczną wysokością naszego długu. I to, co nam grozi już, nie czekając na 30 rok, to jest właśnie błyskawiczny wzrost oprocentowania obligacji, które musimy sprzedać, bo nie będziemy mieli pieniędzy na pokrycie tego deficytu. Poza tym nasza dyskusja się odbywa tak, jakby nie było wojny na wschodzie. Tutaj impulsem do nerwowego zachowania rynków, czyli właśnie w jakichś takich absurdalnych z dzisiejszej perspektywy odsetek, coś się stanie na naszej granicy, a wiemy, że z dnia na dzień dzieje się coraz gorzej, bo Putin sobie coraz bliższy jest testowania paragrafu 5. Czy rok mamy przedwyborczy, zaczną się, opozycja nie wydaje mi się, że będzie taka przytomna, żeby się powstrzymać z obietnicami nierealnymi i będzie obiecywać, no bo nie ona rządzi. W budżecie, w projekcie budżetu nie ma prezentów jeszcze, nie ma kiełbasy wyborczej, ale nie wiem, czy ona się nie pojawi, że rządzący staną do tej licytacji. I to wszystko, o czym mówi Tomek, może się wydarzyć dużo wcześniej. I to, co można zrobić dzisiaj, ja mówię, źle reagujemy, bo nikt tego nie lubi, na podwyżki podatków, ale my mamy potwornie niesprawiedliwe podatki. Jak ja słyszę w Sejmie opozycję, która mówi, że to, co rząd zaproponował w progach podatkowych, że to jest ulga dla średniej klasy, to nie jest żadna ulga. To jest jedyna grupa, której podatki realnie rosną, chociaż stawki nie rosną. Mamy przywileje jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej, przywileje absurdalne, które nie powinny zostać utrzymywane. My mamy rezerwy, żeby nie podnosząc na przykład VAT-u, robić porządek, czynić te podatki bardziej sprawiedliwe. No. I możemy to robić teraz, możemy robić to, co sami uznamy za słuszne. Jeżeli pęknie kryzys, to trzeba będzie robić to, co
1: wymuszą
0: na nas rynki. Znamy i to będzie gorsze.
1: Znamy takie
2: dwa sposoby można reagować. Można reagować albo w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie kontrolować ten proces jeszcze, czyli nie pod presją wydarzeń zewnętrznych, takich czarnych łabędzi, nazwijmy to, ekonomicznych, jak na przykład wojna na wschodzie, czy też wojna w Zatoce Perskiej. Ale może być też sytuacja, o której powiedziała pani redaktor, że będziemy zmuszeni zareagować bardzo szybko pod presją inwestorów zagranicznych. Ja się w pełni zgadzam, że jest jedna kategoria, której bał się rząd poprzedni i boi się obecny. To są inwestorzy zagraniczni, którzy posiadają polskie obligacje. Ich jest, ktoś powie, niedużo, ponieważ z grubsza 20% długu jest w rękach zagranicy. Ale to, proszę państwa, oni rządzą ceną tego długu na rynku. I jeżeli okaże się, że dojdą do wniosku, iż Polska ma problemy wewnętrzne, jest zagrożona ze wschodu czy w jakikolwiek inny sposób, to po prostu będą te obligacje wyprzedawać. Będą rosły rentowności. A jest zawsze tak zwany próg bólu, przy którym państwo niczym na ringu rzuca biały ręcznik. I mówi, koniec, poddaję walkę. Jest taki poziom oprocentowania obligacji, który jest nieakceptowalny dla każdego rządu. Każde państwo ma to na innym poziomie. Ktoś powie o tym klifie, że mamy 60% limit konstytucyjny, a Francuzi mają ponad 100, a Włosi mają ponad 100, a Grecy mają ponad 100. No i co z tego?
1: No Grecy to się boleśnie przekonali, co z tego.
0: Ale Grekom rośnie wolniej to zadłużenie, które im zostało niż nam.
2: Z jeszcze innych przyczyn, ale powiem tylko tyle, że w 2010 roku zbankrutowała Rumunia. Rumunia, proszę państwa, która miała relację długu do PKB zaledwie na poziomie 30%. Z grubsza o połowę niższą niż my mamy obecnie. Rumuni poszli na kolanach do Międzynarodowego Funduszu Walutowego po pieniądze. Dlaczego? Ponieważ wyprzedaż obligacji przez inwestorów zagranicznych doprowadziła do tego, iż rentowności tych obligacji były kilkunastopunktowe, kilkunastoprocentowe. A to oznacza, że państwo nie jest w stanie obsługiwać swojego długu. Dlatego zbankrutowała kiedyś Irlandia, dlatego zbankrutowała kiedyś Grecja, Portugalia, a Hiszpania i Włochy w zasadzie o włos uniknęły takiego losu.
1: Ja się nie zgadzam trochę z Joanną o tych wielkich zasobach podatkowych, które jeszcze są możliwe. Mnie się wydaje, że gdybyśmy rozpatrywali kategorię tych podatków osobistych, tę, którą wymieniłaś, no, po sprawiedliwości, to tak. To mamy do zrobienia dużo ryczałtowcy, liniowcy.
0: Ale to jest ważne, żeby potem mieć przestrzeń do następnego kroku.
1: Tylko ja patrzę na to, jakie są wpływy podatkowe i PIT nie jest najważniejszą kategorią. W VAT-ie jest pieniądz i być może do tego trzeba będzie wrócić kiedyś. Wkurzą się wszyscy, to jest jasne. Ja się zgadzam absolutnie, że system jest niesprawiedliwy. To, co w tej chwili rząd proponuje, czyli ta delikatne podniesienie progu, wprowadzenie nowej stawki, to jest, ja nawet nie wiem, czy to jest...
0: To nie jest zamiast, to może być to, pierwszy
1: dokładnie,
0: krok.
1: Chciałem powiedzieć, że to nawet nie jest zamiast, to może być jakiś pierwszy krok. Nie jest to wielka zmiana, ale ona jest może gdzieś takimś tam przesunięciem.
0: Jak masz poczucie sprawiedliwości, to łatwiej to identyfikujesz jest... się z państwem, tak. Płacę, bo jest taka potrzeba. A jeżeli człowiek, który zarabia 13 tysięcy brutto, czyli netto jest poniżej 10, który jeździ starym samochodem, wyjeżdża na ulicę Warszawy i widzi te samochody luksusowe i mówi do siebie, cholera, to ja jestem elita finansowa, bo ja płacę najwyższy podatek. Nie można lekceważyć ludzkich emocji.
1: Płacenie
0: w Polsce podatków uczciwe zaczyna być frajerstwem.
1: Ja uważam, że ci, którzy są na skali podatkowej, na etatach, trochę lepiej zarabiają, no na pewno nie najniższe wynagrodzenia, są frajersko potraktowani, tak, jeśli chodzi o podatki.
0: A jednoosobowa firma nie inwestuje, bo to nie jest ten rodzaj firmy, który jest najważniejszy dla gospodarki, powoduje jej rozwój.
1: I wiesz, ja szanuję każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą.
0: No ale dlaczego przywilej?
1: Wiem, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie elementy i to porównanie, do którego będę zachęcał, jest niedoskonałe, bo oczywiście na tej działalności jest różna działalność na działalności gospodarczej, różne formy opodatkowania, ale najbardziej trafiają, mam wrażenie, do świadomości takie porównania, na przykład w najbliższej rodzinie. Jedno z małżonków etat, drugie działalność gospodarczą. No. Wystarczy sprawdzić, jak się, przepraszam za takie bardzo prostackie sformułowanie, jak się finansuje ZUS. Jest to kolosalna różnica i oczywiście na umownie niekorzyść dla tego, kto płaci, kto jest świadczy pracę na etacie. No, po drugiej stronie są przywileje, a przecież
0: ale chorujemy. Ja przepraszam, nie mów działalność gospodarcza. Ja mówię o jednoosobowej, bo jeżeli ktoś zatrudnia jednego czy dwie osoby, to jest zupełnie inna skala odpowiedzialności, bo on już dźwiga ten ciężar, że jego pracownik też ma rodzinę. On płaci innego rodzaju podatek. Ale jeżeli jeden, już nie chcę powiedzieć lekarz, który pracuje w szpitalu na etacie, płaci ze składką 41%, a ten, który ma działalność jednoosobową, płaci 12 czy 14%, no naprawdę, tak nie wolno.
2: Ja bym jeszcze wrócił jednak do tego VAT-u. Ponieważ jeżeli będziemy finanse publiczne naprawiać pod presją, może się okazać, że tak naprawdę te podatki, nazwijmy je zbiorczo osobiste, będą z powodów politycznych trudne do podniesienia. Właśnie z powodu tego, że jedne grupy będą czuły się dotknięte, inne mniej, inne bardziej. Natomiast najprostszym sposobem obecnie, aby podnieść dochody podatkowe państwa, jest niestety podwyżka VAT-u. I uwaga, my nie jesteśmy,
1: nie
2: proszę
1: podpowiadamy
2: państwa,
1: oczywiście.
2: W Polsce. Nie jesteśmy
0: wielka
2: w Polsce,
0: pokusa dla mafii.
2: Nie jesteśmy w Polsce liderem pod względem wysokości stawki VAT podstawowej.
1: Ale jesteśmy liderem pod względem zróżnicowania tych stawek i głupoty, która tam
2: i
1: jest.
2: Tutaj właśnie jest bardzo dużo do zrobienia i bardzo dużo do uzyskania dla Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o tak zwaną lukę VAT, prowadziliśmy w fundacji w tym roku na ten temat badania, opublikowaliśmy raport. Luka VAT, proszę Państwa, w tej chwili już nie jest problemem w Polsce.
0: Co?
2: Została
1: jest
2: ona
1: hasłem,
2: tak domknięta, że jeżeli ktoś szuka jakichkolwiek oszczędności teoretycznych, które można by jeszcze wycisnąć z domknięcia tej hipotetycznej luki VAT, to naprawdę, proszę Państwa, to są niewielkie kwoty.
1: Ale żeby było sprawiedliwie, Tomek, ja z Tobą też się nie zgodzę. Tak jak się nie zgodziłem przed chwilą z Joanną w sprawie tych podatków, tak z Tobą się nie zgodzę w sprawie, o której wspominałeś kilka czy kilkanaście minut temu, bo ten czas nam szybko tutaj mija. Tej możliwości porozumienia politycznego. U nas nie będzie, bo u nas nie jesteśmy w stanie się w polityce porozumieć w sprawach fundamentalnych i takich egzystencjalnych, jak na przykład bezpieczeństwo. Więc mielibyśmy się w finansach porozumieć. Ja mam taki swój bazowy scenariusz. I wczoraj, jest dzisiaj środa, wczoraj było to już wspominane kilkukrotnie przeze mnie posiedzenie Rady Ministrów i przyjęcie budżetu i słuchałem tego ministra Domańskiego. No, robi co może, oczywiście musi to wszystko opowiedzieć. Tak jak mówiłem, on tam nawet zakreślał tą perspektywę, tak? Najbardziej się skupił na tym, że nie przekroczymy na razie poziomu 60% w relacji do PKB, czyli tej konstytucyjnego. No naprawdę, no super, tylko że jest jeszcze ten próg ustawowy, który przekroczymy i o tym już też trochę mówił, chociaż jeszcze bez układania tych konsekwencji. Gdzieś tam to zasygnalizował, odhaczone. Ale też mnie utwierdził w takim przekonaniu, że scenariusz może być następujący. Idziemy na to zwarcie z prawem, które sami ustanowiliśmy. I wszystko zależy od tego, kto będzie po 27 roku rządził. Jeśli będzie rządziła ta koalicja albo fragment tej koalicji, czyli Koalicja Obywatelska, przyjmuje taki scenariusz, że będzie współtworzyć przyszły rząd. Mnie się tak wydaje. Przepraszam was bardzo. To będzie musiała się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, jakim jest naprawa tych finansów i w trakcie tej kadencji jakieś poczynić oszczędności. Jeśli zaś wygra inna opcja, bliższa prezydentowi, to oni po prostu zmienią ustawę o finansach.
0: Ja uważam, że pierwszy krok,
1: przepraszam,
0: jaki się zanosi, to jest właśnie zmiana ustawy, tylko że ona niczego nie załatwi.
1: To znaczy wtedy mogą rynki finansowe powiedzieć
0: no,
1: nie.
0: Więc o to
2: właśnie
0: chodzi.
2: O tym mówimy, że te reakcje rynków, one będą kluczowe tak naprawdę i reakcji rynku powinien się bać każdy rząd wyłoniony po wyborach 27 roku. Ja się tutaj nie zgodzę z panem redaktorem, że jeżeli będzie rząd, który dzisiaj jest opozycją, a może wygrać te wybory w 27 roku, to on to zlekceważy. Nie, on tego nie będzie mógł zlekceważyć. Bo jeżeli rentowności obligacji zostaną przez wyprzedaż inwestorów zagranicznych doprowadzone do poziomów nieakceptowalnych przez Polskę, to euro nie będzie kosztowało, proszę państwa, 4,40. Będzie kosztowało 5 albo 6 zł. I wtedy skończy się polski cud gospodarczy. Niezależnie od tego, kto będzie po roku 27
1: muszę się
2: rządzić.
1: Wyspowiadać z tego naszym słuchaczkom i słuchaczom, aż się zakrztusiłem i łzy mi lecą i wygląda na to, dobrze państwo tego nie
0: chyba
1: widzą.
0: Chyba nie miałeś racji.
1: Tak, albo mi łzy lecą nad tymi finansami publicznymi, za co bardzo przepraszam. No dobrze, to tak powoli kończąc, to i ja wiem, trochę nas też muszę i usprawiedliwić i trochę, może właśnie nie, nam jest łatwo, bo my nie bierzemy za to odpowiedzialności jako obywatele.
0: No gdzie łatwo, jak to wszystko nas dotknie?
1: To co trzeba zrobić?
0: Najpierw trzeba mówić ludziom prawdę. Naprawdę, na co nas... Dlaczego my kłamiemy, że stać nas na to, żeby pracować krócej? Nie stać nas. Dlaczego wprowadzono 13 i 14 dla emerytów? Dlatego, że ze składek nie ma szans na godną emeryturę. Trzeba martwić się o publiczną ochronę zdrowia, żeby ludzie mieli zdrowie i siły
1: ale
0: pracować.
1: Ale jeszcze raz przypomnę, to nie chodzi o sympatię lub brak sympatii politycznych, ale w Polsce rząd, który podniósł wiek emerytalny, przegrał wybory na długie lata.
0: Tak, i dlatego następny tego nie robi i lepszy będzie kryzys.
1: Nie, tego nie powiedziałem.
2: W Grecji kryzys miał moc oczyszczającą. Bo kiedy spojrzymy sobie na to, co wydarzyło się w Grecji po kryzysie lat 2010-2012, przypomnę tylko, że to nie Polacy wymyślili 13 tak zwaną 14 emeryturę. To wymyślili Grecy. tak samo jak wiele innych rozwiązań, które powodowały, iż finanse publiczne Grecji były zdemolowane przed kryzysem.
0: Ale zostali zmuszeni do reformy.
2: I to wszystko, proszę Państwa, zostało im odebrane. Jak jest dzisiaj? Ktoś mówi, że Grecja jest w bardzo złym stanie. Proszę Państwa, Grecja jest obecnie krajem pod względem finansów publicznych kwitnącym. Jest krajem, tak, który ma nadwyżkę budżetową.
1: No może w kwitnącym to nie, ale...
2: Ma nadwyżkę budżetową.
1: Skoro już tak porównujesz, to ja bym jeszcze ułożył taką historię polityczną do tego. Grecy sobie fundowali swój kryzys, o którym przed laty rozmawialiśmy bardzo długo, bo on miał znaczenie dla Europy, która musiała ratować.
0: I Grecja też jest mała.
1: I też trafiło, wiecie, w takim najmniej spodziewanym momencie. I człowiek, który wtedy rządził, był bardzo lubiany i trafiło na niego i stał się wrogiem publicznym i musiał się przed własnym narodem pewnie, no nie powiem ukrywać, bo to nie o to chodzi, no ale no zapłacił wysoki koszt całej klasy politycznej, mimo że no nie miał prawa się tego spodziewać w chwili, gdy... To też trafił u nas kogoś...
0: Reformatorzy nigdy nie są kochani. W Niemczech po wojnie też nie.
1: No tak. To już może nie idzie.
2: Czasem trzeba, proszę Państwa, kryzysu, aby nastąpiło pewnego rodzaju otrzeźwienie także opinii publicznej, nie tylko klasy politycznej, bo jeżeli nie będziemy mieli takiego momentu, kiedy poczujemy sami w naszych portfelach, w przyszłości naszych rodzin, tego, że pewne rzeczy zostały zrobione źle, że nie bójmy się użyć tego słowa, oszukiwano nas, mówiąc, że na wszystko nas stać, to z własnej woli politycznej, z własnej strefy komfortu raczej nie wyjdziemy. Natomiast w sytuacji, kiedy dojdzie do dużego kryzysu fiskalnego i okaże się, że te 35 lat to był złoty wiek polskiej transformacji, a później wypływamy naprawdę na niepewne wody w sytuacji, kiedy gospodarka słabnie, waluta jest słaba, pożyczamy bardzo drogo, wtedy, proszę Państwa, te wybory polityczne, które będą w kolejnej dekadzie, mogą naprawdę zupełnie inaczej wyglądać niż obecnie.
0: Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, że nie, tylko że dopóki decyzja zależy od nas, to my możemy dyskutować, gdzie się możemy posunąć, co ściąć, czego dołożyć, komu odjąć. I my wybieramy kryteria. Jeśli dotknie nas kryzys, to nie będzie na to czasu i wtedy ofiary będą dużo większe.
1: No tak, ale dalej nie powiedzieliście i tak mam wrażenie, chcieliście uniknąć tej odpowiedzi. Mamy jeszcze jakieś
0: do wróżki.
1: Dwie minuty? Nie. To od czego zacząć? Ty powiedziałaś o tym wieku emerytalnym.
0: Od uczciwej rozmowy.
1: Ale to tu jest uczciwa rozmowa. Politycy, no ja nie wiem, czy oni...
0: Ale z całym społeczeństwem, bo to nie media dyskutują ze sobą. Ludzie coraz mniej są wrażliwi na media, bo oni mają swoje media społecznościowe, w których nie ma prawdy. Więc to musi być dyskusja, którą się zainteresuje każda rodzina. Bo każda rodzina musi mieć świadomość, że są jakieś konieczności, w którym momencie ona może paść ofiarą. Ja na przykład się dziwię, że młodzi ludzie z taką otwartością do Konfederacji podchodzą, a mają babcię na emeryturze, mamę na emeryturze, dziadek jest chory i korzysta z publicznej ochrony zdrowia, a przecież Konfederacja mówi, socjal jest za duży. Czyli on może, jeżeli jest przedsiębiorcą, ten młody człowiek, liczy na to, że będzie miał niższe podatki, co nie jest realne. Ale jeśli ta Konfederacja zdecyduje się na cięcie socjalu, to cała reszta rodziny będzie miała gorzej. I mnie chodzi o to, żeby taki rachunek każdy przeprowadził sobie na własnym podwórku, we własnej rodzinie.
2: Myślę, że w najbliższych latach czeka nas nie tylko poważna dyskusja, ale również faktyczna, fundamentalna przebudowa systemu podatkowego w Polsce. Ponieważ tych nierówności, o których wspomniała pani redaktor Solska, jest bardzo dużo i one są dostrzegalne rzeczywiście przez coraz większą grupę społeczeństwa. Dochody budżetowe są takie, jakie są, a wydatki mamy takie, jakie mamy, czyli przekraczające o 1/3 to, co ściągamy. Więc bez, ja mówię o debacie, bez realnych decyzji dotyczących stawek podatkowych, tych najważniejszych, w tym VAT, w następnych latach raczej nie unikniemy. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ musimy zarówno po stronie dochodowej państwa poszukać pieniędzy. Nie takich pojedynczych miliardów, które blokuje pan prezydent, bo to jest na waciki tak naprawdę. My potrzebujemy rozmowy o dziesiątkach miliardów złotych. Zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej.
1: Większe i mniejsze decyzje. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. To był kolejny odcinek taki, na miarę tutaj naszych możliwości debaty o finansach publicznych. Pani redaktor Joanna Solska, Tygodnik Polityka, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: I pan Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję państwu.
1: Zbliża się godzina 20, o 20 informacje, ale jeszcze przed informacjami oddaję głos Paweł Sulik z informacją o tym, co w mikrofonie TOK FM. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura z decyzją się nie zgadza, a za chwilę również o tym, jak argumentuje ją sąd. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany w działaniu systemu kaucyjnego. W informacjach również komentarze dotyczące porozumienia, które amerykański prezydent podpisał z czołowymi firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu, a na to się jednak szybko nie zanosi. List żelazny nie może być wydany bez zgody prokuratora, a tej nie ma, bo jak mówi prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekał i nie można mu wierzyć.
2: Nie można.
3: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to potem powody, mam potem podstawy.
1: Śledczy jednak nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski, a list żelazny pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy, mówi obrońca polityka PiSu, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie.
1: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny może przyspieszyć postępowanie w sprawie afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałoby tego zrobić. Tak wynika z badania Ibris dla Polskiej Agencji Prasowej. Nie jest to jednak jedyna czynność, na którą musimy być gotowi w sytuacji zagrożenia, mówił w TOK FM współautor poradnika bezpieczeństwa z ramienia MSWiA Paweł Florek.
5: Samo spakowanie rzeczy jest tylko jednym z elementów przygotowania. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
1: 1/4 Polaków deklaruje, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, do której może zwrócić się w sytuacji kryzysowej. Problem ten częściej dotyczy mieszkańców wsi niż mieszkańców miast. O tym, co robić w sytuacji zagrożenia, można przeczytać w poradniku bezpieczeństwa dostępnym na stronie internetowej gov.pl. Po roku działania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili już 5 miliardów opakowań po napojach. Sieć punktów zbiórki rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc, a zdecydowana większość zwrotów odbywa się za pomocą automatów. Resort klimatu zapowiada tymczasem kolejne zmiany, m.in. dłuższą ważność bonów i rozszerzenie systemu na szklane tzw. małpki. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Aż 90% zwrotów odbywa się w automatach kaucyjnych. Resort klimatu przekonuje jednocześnie, że efekty widać również w przestrzeni publicznej. Tu podaję przykład sprzątania brzegów Odry, gdzie zebrano o 80% mniej puszek i 90% mniej butelek PET niż rok wcześniej, ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: System kaucyjny działa. Jego wprowadzenie do polskiego handlu, do polskiego porządku, do polskiej logistyki, do naszego życia miało sens.
6: Kolejnym krokiem ma być objęcie systemem także szklanych małych opakowań po napojach, dodaje ministra.
7: Tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania. Tego chcą obywatele. Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym.
6: Inną projektowaną zmianą w systemie kaucyjnym jest m.in. wydłużenie ważności bonów kaucyjnych z obecnie 30 do 90 dni. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Tu potrzeba twardego prawa, tak o bezpieczeństwie związanym ze sztuczną inteligencją, mówił w TOK FM analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji Aleksandra Wójtowicz. Prezydent USA Donald Trump podpisał porozumienie z 6 największymi firmami technologicznymi w sprawie kontroli bezpieczeństwa systemów AI.
8: Z big techami ciężko jest tak dogadać się, powiedzmy na dobre słowo. Trumpowi naprawdę nie zależy na regulowaniu ich, więc to jest właściwie taka gratka dla tych big techów, bo nie dość, że on nie chce ich regulować, to tak naprawdę tylko chce się spotkać i wydać jakieś oświadczenie. No więc no mało to jest efektywne w kontekście myślenia po prostu o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji.
1: Porozumienie z amerykańskim przywódcą zawarły m.in. Google, Meta i OpenAI. Na mocy podpisanego dokumentu firmy zobowiązują się do wdrożenia 4 warstw kontroli: wewnętrznego monitoringu, zespołów audytowych, niezależnych audytów zewnętrznych i komitetu nadzorczego. Donald Trump nazwał porozumienie czymś w rodzaju konstytucji dla sztucznej inteligencji. Władze Warszawy ogłaszają plan B na budowę stadionu i obiektów Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Po tym jak plan A, czyli partnerstwo publiczno-prywatne, okazało się fiaskiem, wszystko ma przejąć miejska spółka. Budowa ma ruszyć za rok. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
2: Obietnic co do budowy sportowego kompleksu i stadionu dla Polonii było już tyle, że ta nowa złożona przez władze Warszawy niewiele wnosi.
9: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty.
2: Jak mówi Tomasz Męcina, wiceprezydent Warszawy Miasto, odrzuciło propozycję klubu, by to Polonia przejęła inwestycje.
9: Będziemy realizować ten cały program przy wykorzystaniu, powierzeniu tych prac jednej z naszych spółek.
2: Budową ma się zająć miejskie przedsiębiorstwo realizacji inwestycji.
10: Te spółki nie słyną z terminowej realizacji.
2: A jak mówi Tomasz Herbich z PiS, zabraknąć w budżecie może też pieniędzy.
10: Jest w zasadzie pewne, że w chwili obecnej Rafał Trzaskowski musi znaleźć dodatkowe źródła finansowania dla tej bardzo dużej inwestycji.
2: Ile tak naprawdę trzeba będzie dołożyć, tego dowiemy się wiosną przyszłego roku, gdy zostanie rozpisany przetarg. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Na razie miasto ma zarezerwowane ponad 800 milionów złotych, a oprócz stadionu ma powstać młodzieżowe centrum sportu oraz hala na 2000 widzów oraz parking podziemny. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. W całym kraju dziś bez opadów. Termometry pokażą od dziś od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25.

0: roku. Tych wniosków jest o ponad 5 tysięcy więcej. 18 tysięcy wniosków rocznie o ubezwłasnowolnienie osób w całej Polsce wpływa do sądów okręgowych, z czego zdecydowana większość kończy się rozstrzygnięciem o nawet nie częściowym, ale jednak całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Ta sytuacja w Polsce od wielu lat, oczywiście obserwowana przez organizacje międzynarodowe, jest niedopuszczalna, dlatego że ubezwłasnowolnienie, jak pan redaktor zauważył, ingeruje w podstawowe prawa człowieka. Zabiera możliwość decydowania o swoim życiu. I już te słowa dla wielu z państwa słuchaczy, słuchaczek, no, mogą budzić kontrowersje, ale o jakim decydowaniu mówimy? Wyobraźmy sobie osobę na przykład z głęboką intelektualną niepełnosprawnością. O jakich decyzjach my tutaj mówimy? Ktoś powie. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych oczywiście rozwiewa wszystkie wątpliwości, usuwa też te kontrowersje i mówi, każdy człowiek bez względu na poziom funkcjonowania ma możliwość wyrażenia swojej woli. Tyle tylko, że to nie jest wcale prosta sytuacja.
1: Nie każdy może.
0: Oczywiście, być może trzeba będzie tej woli poszukiwać. Być może trzeba będzie próbować skomunikować się z osobą na wszelaki sposób. A na koniec ewentualnie być może trzeba będzie zinterpretować wolę tej osoby z jej zachowania, z warunków życia, z otoczenia, w których ona przebywa. Podam przykład, bo oczywiście bez niego będzie to trudne do wyobrażenia. Gdybyśmy wyobrazili sobie 40-kilkuletnią osobę, na przykład z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, która mieszka tutaj na Dolnym Mokotowie w okolicach na przykład Czerskiej. Jest brunetem, jest mężczyzną, 1,78 cm wzrostu i wyobraźmy sobie, że żywo reaguje na, nie wiem, muzykę Dawida Podsiadło albo na przykład uwielbia kolor fioletowy, bo wtedy jej ciało całe mówi, że się cieszy. I teraz, nie wiem, jest piątek, godzina 20 i możemy sobie zadać pytanie, co 1,78 cm wzrostu mężczyzna, przystojny brunet, robiłby w Warszawie w okolicach Czerskiej w piątek wieczorem. Jeżeli próbujemy wyobrazić sobie, co by zrobił, gdyby nie był osobą z niepełnosprawnością, to jesteśmy przekonani, że pewnie jego wolą na przykład byłoby udanie się do lokalnej restauracji albo na przykład pojechanie na ulicę Marszałkowską. I teraz idąc dalej, dołóżmy do tego te wszystkie trudne sytuacje życiowe. Wyrwanie zęba pod narkozą, spadek po babci, podział majątku po rodzicach, reprezentacja w urzędzie, decyzja o tym, gdzie chce mieszkać i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że to jest niezwykle trudne, natomiast cały świat, a szczególnie oczywiście Unia Europejska, przygotowuje się na inne rozwiązania niż tylko zabieranie człowiekowi możliwości decydowania i przyznanie tego jednej osobie, jak pan redaktor zauważył, właściwie bez terminu. Bo to nie jest orzeczenie, które trwa 5, 3, 10 lat. Ono często jest do końca życia tego człowieka, ponieważ ono jest po prostu bezterminowe. I teraz co się zmieni? To zmieni się bardzo dużo, dlatego że po raz pierwszy od 20 lat, na to czekam nie tylko ja, ale bardzo wiele organizacji, też wielu rodziców osób z niepełnosprawnościami, pojawia się projekt o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji. No i znowu tajemnicze słowa, ale co to jest wspierane podejmowanie decyzji? W języku angielskim organizacje wymyśliły, że to jest supported decision making, czyli taki proces i różne narzędzia, które są kierowane do człowieka, żeby on mógł jak najpełniej wyrazić swoją wolę. Państwo polskie zwlekało bardzo długo. Obowiązek wprowadzenia nowych regulacji mamy od 2012 roku, bo wtedy weszła w życie konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami. Czyli my czekamy. To nie jest tak, że oczywiście cieszymy się z tego, że to rozwiązanie już w tym momencie jest w pracach parlamentarnych, ale my czekaliśmy bardzo długo. Muszę podziękować na pewno też poprzedniej władzy, że to pamiętać, że ten zespół, który w ministerstwie do tego projektu się przygotowywał, powstał jeszcze w 2023 roku. No i efekty teraz widzimy.
1: Czy efekty są takie, że zamiast jednej instytucji czy dwóch mają być cztery?
0: Tak.
1: Czyli jedną podzieliliśmy na trzy, drugą zostawiliśmy.
0: Tak, niektórzy próbują dokonywać takich analiz, rzeczywiście. Natomiast głębia tej ustawy, ona jest niewyobrażalna. To znaczy ta zmiana, która z nią idzie, to zmiana kultury myślenia, to zmiana w ogóle podejścia do osób z niepełnosprawnościami. To jest trochę schowane w tej ustawie, trzeba się temu przyjrzeć, szczególnie w pierwszym artykule, w którym czytamy, że wszystkie te środki nie są po to, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnościami, tylko żeby one miały możliwość korzystania ze zdolności do czynności prawnych. To jest ogromna różnica, to jest taki prymat woli nad prymatem interesu tych ludzi. Te rozwiązania, które są wprowadzone w tej ustawie, kurator reprezentujący, kurator wspierający, asystent i pełnomocnik rejestrowany. To są takie instrumenty, które mają wypełnić tą lukę, która powstanie po likwidacji ubezwłasnowolnienia, na co oczywiście czekamy. I tę lukę da się wypełnić tymi instrumentami. Możemy sobie o nich oczywiście opowiedzieć pod jednym warunkiem.

0: że zmieni się po pierwsze nastawienie też sędziów, prawników do osób z niepełnosprawnościami. Nie będą myśleć kategoriami oczywiście tego pejoratywnego starego ubezwłasnowolnienia.
1: To weźmy konkretną sytuację. Weźmy sobie, nie wiem, samodzielnego rodzica, który wychowuje dziecko dorosłe, powiedzmy 25-letnie, z bardzo głęboką niepełnosprawnością intelektualną i wobec którego na przykład jest orzeczone ubezwłasnowolnienie. Co się dla takiego rodzica zmieni, jeśli ta ustawa wyjdzie w życie?
0: W pierwszych 5 latach po wejściu w życie tej ustawy będą obowiązywały przepisy przejściowe, to znaczy w dalszym ciągu rodzic będzie mógł działać, jakby był opiekunem prawnym swojego dziecka, czyli będzie mógł go reprezentować wszędzie tam, gdzie ten człowiek nie jest w stanie sam niczego załatwić. Mhm. Ale pytanie, czy nie jest w stanie oczywiście, czy do tej pory nikt nie próbował tego z nim robić, bo na przykład nie miał siły, był samotnym rodzicem, nie było innych środków wsparcia, nie było asystencji osobistej, nie było opieki wytchnieniowej, nie było kręgów wsparcia i mogłabym tak zmieniać, żeby pokazać, gdzie ten człowiek w wieku 25 lat jest. Czy miał wcześniej system wsparcia przez państwo oczywiście zorganizowany, czy też nie.
1: Jeżeli nie miał, to ten system się teraz magicznie pojawi?
0: To jest bardzo ważny element tej całej układanki. My nie zatrzymujemy się tylko na tej ustawie, tylko mówimy, że żeby ta układanka działała, to tych elementów w systemie musi być więcej. No, asystencja osobista, która powiedzmy się pojawia na horyzoncie, ale jednak znowu w czasie odleczona. Kręgi wsparcia, opieka wytchnieniowa, też doradztwo dla rodziców. Tego wszystkiego jest dużo, ale wracając do tego konkretu, bo...
1: czyli kurator reprezentujący...
0: Prawdopodobnie w ciągu tego okresu przejściowego tata wystąpi do sądu o dalsze wspieranie swojego dziecka i teraz sąd, już nie sąd okręgowy, ale sąd rejonowy, wydział opiekuńczy, sąd opiekuńczy, czyli nie sąd okręgowy, to jest bardzo ważne, bo on jest taki, rzeczywiście od razu widzimy sobie tam 3 sędziów, którzy mają orzekać. Tutaj sąd rejonowy, czyli bliżej człowieka, musi się przyjrzeć sytuacji tego człowieka z niepełnosprawnością. Może powołać psychologa do tego, żeby ocenić, jak ta osoba funkcjonuje. Może powołać specjalistę AAC, czyli specjalistę od komunikacji wspomagającej i alternatywnej, żeby zobaczyć, jak ta osoba się komunikuje. Oczywiście, że porozmawia również z rodzicem, być może terapeutą, jeżeli ta osoba korzysta z jakiejś placówki. Wszystko po to, żeby dobrze zdiagnozować potrzeby człowieka. I sąd prawdopodobnie, jeśli ta osoba, tak jak pan powiedział, nie komunikuje się werbalnie, na przykład jest to osoba, która nie wie, czy dzisiaj jest poniedziałek, czy wtorek, ale na przykład wie, że lubi jeść truskawki, powiedzmy.
1: Znaczy wie, że lubi jeść coś.
0: Na przykład. I zakres jej poczucie jej świadomości na ten moment wydaje nam się, że jest ono bardzo, bardzo niewielkie. Takie podstawowe sprawy dotyczące jakby swojego ciała na przykład, tylko wyraża. To prawdopodobnie sąd ustanowi kuratora reprezentującego dla tego człowieka. Ktoś powie, no i co? Tak samo jak opiekun prawny, to się zmieniło. Ale przede wszystkim sąd ustali, w jakich zakresach ten kurator reprezentujący może działać. Sąd ustali też okres, na który on będzie działał. I po trzecie, o czym mówią wprost przepisy, sąd nakłada na tego kuratora obowiązek poszukiwania woli, realizacji woli tego człowieka, jego wspierania, rehabilitacji. Tego w tych przepisach obecnie nie ma obowiązujących.
1: No dobrze, w praktyce co? Czyli sąd powie, dobrze, to kurator, kuratorka będzie reprezentowała taką osobę w tych kwestiach, a w innych kwestiach?
0: W innych kwestiach oczywiście sąd nie wypowie się co do tego, jak ta osoba powinna funkcjonować. Sąd może jednej osobie przyznać kuratora zarówno reprezentującego, jak i kuratora wspierającego. Kurator wspierający to jest taki, który nie reprezentuje człowieka, on mu tylko pomaga. To może być ta sama osoba, to mogą być inne osoby. I to może być ten ojciec. Tego najbardziej obawiają się rodzice bardzo wielu osób, którzy krzyczą i mówią, że nas pominięto w tej ustawie, nas nie ma. Będą obcy ludzie przychodzić, zabierać majątki naszych dzieci, albo będą zajmować się nimi, nie mając pojęcia, jak się funkcjonuje z taką osobą na co dzień. To jest nieprawda oczywiście, dlatego że w pierwszej kolejności sąd zawsze kuratorem powoła osobę, która jest najbliżej, czyli po prostu członków rodziny. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa również jest dla tych, którzy nie mają rodzin, nawet tego ojca, o którym pan wspominał. Ktoś mieszka 30 lat w domu pomocy społecznej, nie mając rodziny. Więc ta ustawa jest też po to, żeby pojawił się kurator, którego sąd będzie pilnował, będzie ma taki obowiązek.
1: A jakby w praktyce będzie sąd pilnował kuratora?
0: Sąd nie tylko wyznaczy terminy, w których kurator ma się sprawozdawać, oczywiście, no ale przede wszystkim...
1: Te terminy mogą być co tydzień, co miesiąc?
0: Nie, oczywiście, że nie co tydzień, co miesiąc. Musimy być racjonalni. One teraz są na przykład terminami rocznymi. Te sprawozdania, które opiekun prawny już teraz składa...
1: Czyli w takiej sytuacji, jeżeli ktoś zakłada złą wolę kuratora, to przez rok kurator może zrobić całą masę rzeczy, których obawiają się ci, którzy krytykują.
0: Podobnie jak
1: bez
0: teraz.
1: Bez nadzoru.
0: Podobnie tak. Jak teraz mogą robić to opiekunowie prawni będący i członkami rodzin, nie tylko na przykład pracownicy domów pomocy społecznej.
1: Rozumiem, że ten projekt ustawy jest odpowiedzią właśnie na te zastrzeżenia, a on tylko tak? Mówi, że to my będziemy mieli teraz potencjalnie inną osobę, która będzie przez rok poza kontrolą.
0: Zdiagnozowaliśmy słaby punkt tej ustawy, ale może on nie musi być słaby oczywiście, czyli wymiar sprawiedliwości.
1: Bez własnowolnienie rząd planuje je zlikwidować i zastąpić innymi instrumentami. O tych instrumentach rozmawiamy. W studio pani dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Nasz słuchacz pyta, wyobraźmy sobie los rodziców osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub atypowej w innym zakresie. Co ma zrobić, dajmy na to, ojciec syna, który nie ma pojęcia o finansach? Cechuje go naiwność dziecka i niefrasobliwość, ale pod wpływem medialnych przekazów z utęsknieniem czeka na wystąpienie o świadczenie wspierania, co odbierze ojcu dotychczas pobierane świadczenie z tytułu rezygnacji z pracy. Co ma zrobić ojciec opiekun, który ma ponad 60 lat i nie pracuje od 20 i straci nawet ten marny dochód, choć nadal będzie musiał przecież utrzymywać syna, który sam sobie nie poradzi, a pobrane świadczenia roztrwoni w kilka dni?
0: To już się dzieje. To nie jest sytuacja hipotetyczna, dlatego że świadczenie wspierające, które obowiązuje od 2 lat w polskich przepisach prawa, powoduje rzeczywiście, że świadczenie otrzymuje bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, a nie jej rodzic. To jest taka zmiana po wielu latach utrzymywania stanu, kiedy to rodzic, w cudzysłowie opiekujący się, zajmujący się osobą z niepełnosprawnością, otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne. Teraz, z duchem też przepisów prawa międzynarodowego, świadczenie wspierające jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością i ona oczywiście w jakiś sposób tymi pieniędzmi zarządza. I oczywiście ja wiem, to zaraz pojawią się argumenty, ale ona nie potrafi, ona nie rozumie, nie zna wartości pieniądza, może coś z tym zrobić i tak dalej. Oczywiście, że to się może wydarzyć, więc no tutaj mamy przede wszystkim bardzo dużą edukację od samego początku, ale nie tylko tej osoby, tylko też społeczeństwa, dlatego że wcale nie brakuje błędów, wyzysku po prostu, podstępu w ogóle i oszustw, więc w dalszym ciągu trzeba będzie z tym walczyć. Natomiast, co może zrobić ojciec w takiej sytuacji? Nic, może tylko zabezpieczyć oczywiście syna w prawidłowym wydatkowaniu pieniędzy, bo one są po prostu jego.
1: Dobrze. Szacuje się, że mamy od, nie wiem, 70, 80, 100, 150 tysięcy osób, wobec których jest orzeczone ubezwłasnowolnienie. Co się zmieni dla tych osób, jeżeli chodzi o te 4 instrumenty, czyli te 4 formy kuratorów? Załóżmy, że część z tych kuratorów to będą te same osoby, które dzisiaj są najbliżej, nie wiem, matka, ojciec, ktoś z bliski z rodziny. No ale dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli lub chcieli takimi kuratorami być, to skąd pojawi się nagle, nie wiem, 50 tysięcy, 20 tysięcy, x tysięcy wyszkolonych kuratorów.
0: Tylko doprecyzujmy, kuratorów będzie 2, asystent prawny w ogóle nie będzie przez sąd ustanawiany. Każda osoba może sobie na podstawie zwykłej pisemnej umowy ustalić z jakimś człowiekiem, że będzie jego asystentem. Bardzo potrzebujemy tego w systemie, żeby osoba tak zwana wspierająca, która się pojawi w urzędzie, w instytucji, u lekarza, która często jest pomijana i jej zdanie nie jest brane pod uwagę, żeby ten asystent wspierał człowieka z niepełnosprawnością i mam na to papier. I to jest mój asystent, ja chcę, żeby był obecny ze mną na przykład u lekarza czy w ZUS-ie, jak pani z ZUS-u mówi do mnie trudnym językiem.
1: Będzie miał pełnomocnictwo na wszystkie
0: to,
1: te...
0: Nie, to nie będzie reprezentant osoby, to będzie taki pomagacz, taka osoba wspierająca. Na przykład jak będzie umowa do podpisania, która będzie trudna, będzie, nie wiem, czcionką 12 w ogóle.
1: I on mówi, nie podpisuj, te warunki są niekorzystne.
0: Nie. On mówi, ja to ci wytłumaczę. Czy rozumiesz, co tutaj jest napisane? Mogę to wydrukować większym drukiem, mogę to przygotować w tekście łatwym, mogę z tobą omówić, jakie to są konsekwencje, co to są kary umowne, albo co to są odsetki, bo być może tego nie rozumiesz, ale decyzja potem jest twoja. Wytłumaczę ci też, jakie są konsekwencje. I oczywiście cała lawina, bo to już widzę w oczach pana redaktora, wątpliwości, które się tutaj pojawiają, ewentualnych nadużyć, oczywiście jest do jest na stole.
1: Nie, bo wejdę pani w zdanie, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że większość z nas... Żeby podpisać umowę, potrzebujemy pomocy, asystencji osoby, która skończyła prawo. Tak? I często nawet pewne kwestie są bardzo trudne do zrozumienia i kwestia chociażby kar umownych wspomnianych przez panią nie jest wcale łatwa.
0: Oczywiście, że nie jest łatwa.
1: No i teraz większość z nas miałaby problemy z zrozumieniem, czyli teraz rozumiem, że ta osoba, która doradza w sprawie na przykład podpisania umowy, ma chociaż skończone 3 lata prawa.
0: Nie, asystenta wybieram sobie samodzielnie, dlatego że nie mówimy o umowach w postaci umowy kredytowej albo umowy sprzedaży mieszkania, ale mówimy o takich sprawach, które dla pana jednak są oczywiste, jak na przykład umowa w telefonii komórkowej, powiedzmy, i sprzętu na raty, bo nawet pan nie doczyta pewnie tych ostatnich punktów. Niestety takie jest nasze
1: doświadczenie. Chciałbym mieć możliwość negocjowania tych umów.
0: No to powodzenia, bo ja ostatnio próbowałam. Natomiast mówimy oczywiście o takich sprawach, które dla nas są oczywiste, a dla bardzo wielu ludzi one po prostu podlegają tłumaczeniu. Do innego wsparcia, no jak chcę sprzedać mieszkanie, no to idę po prostu do prawnika i wtedy każdy z nas będzie mógł tam pójść. To jest jedna instytucja, notariusza, oczywiście. Pełnomocnik rejestrowany. To jest coś, w czym pan redaktor mógłby się odnaleźć, ja również. Czyli jeżeli podejrzewam, albo nie podejrzewam, tylko po prostu jestem dość inteligentna, więc wyobrażam sobie jednak, że za parę lat mogę mieć trudności w funkcjonowaniu, mogę już teraz wyznaczyć swojego pełnomocnika rejestrowanego, który za 5-10 lat, kiedy ja nie będę w stanie funkcjonować, będzie mógł mnie reprezentować. I ja już dzisiaj w tym akcie notarialnym tego pełnomocnictwa dokładnie zapiszę, co chcę, żeby się ze mną stało, co ma się stać z moją biżuterią, albo co ma się stać z moim wspaniałym komputerem. I teraz pełnomocnik rejestrowany będzie mógł działać zgodnie z tymi wytycznymi, pod warunkiem, że ja nie będę w stanie funkcjonować, co potwierdza teraz w tych przepisach, w tym projekcie, 2 lekarzy. Natomiast na tą taką bolączkę ubezwłasnowolnienia przede wszystkim będą te 2 instrumenty stosowane przez sąd, czyli kurator wspiera i reprezentujący. I ten reprezentujący będzie najczęściej do tych osób, o które teraz się najbardziej boimy, czyli właśnie z dużą, wieloraką, z przeszaloną niepełnosprawnością. I on może być powołany właściwie do wszystkich spraw dotyczących tego człowieka. Natomiast nie będzie to ubezwłasnowolnienie BIS, a nie opiekun prawny BIS, przede wszystkim dlatego, że będzie to czasowe rozstrzygnięcie, po drugie sąd wskaże, co on może robić, a po trzecie on będzie miał konkretne obowiązki, których teraz opiekun prawny nie ma wprost w ustawie przewidzianych. Oczywiście to jest miłość, to jest troska, to są sytuacje rodzinne, ale jeśli to jest inna osoba, obca dla tego człowieka, który jest ubezwłasnowolniony, to ona zrobi to minimum, które trzeba zrobić, ale no już nie myśli o tym, czy on był na turnusie rehabilitacyjnym 2 czy raz w roku na przykład, a teraz kurator będzie też z tego trochę rozliczany. No i teraz skąd ta armia ludzi? Nie mamy ich obecnie, zakładamy, że na pewno w pierwszej kolejności to będą po prostu rodziny, tak jak teraz się to dzieje. Ale już teraz w wielu miastach sądy rodzinne, bo to one ustanawiają opiekunów i kuratorów dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, one wysyłają błagalne listy do pomocy społecznej.
1: Jak będą wynagradzane te osoby i skąd środki?
0: No więc właśnie, i mówi, dajcie mi kuratora i opiekuna prawnego, bo nie ma rodziny. Tak. I teraz OPS po prostu jest w panice i szuka, to jest często łapanka pracowników socjalnych z różnych instytucjach, po prostu żeby byli opiekunami i kuratorami. I teraz jak będzie wyglądało wynagrodzenie? Teraz obecnie, przy ubezwłasnowolnieniu, jeżeli opiekun prawny lub kurator stwierdza, że robię bardzo dużo, to jest ciężka praca, należy mi się wynagrodzenie, kieruje do sądu wniosek o przyznanie wynagrodzenia za swoją pracę. Sąd sprawdza sytuację majątkową tej osoby ubezwłasnowolnionej i mówi, okej, przyznaję wynagrodzenie z majątku osoby ubezwłasnowolnionej. Ono wynosi na przykład XY. Jeżeli by się okazało, że praca jest bardzo duża, a osoba z niepełnosprawnością ubezwłasnowolniona nie ma majątku, sąd mówi, będzie to świadczenie z pieniędzy publicznych, czyli świadczenie z pomocy społecznej i to pomoc społeczna w tej kwocie, którą sąd ustali, będzie wypłacała to wynagrodzenie.
1: Jaki to może być poziom?
0: No na przykład to może być 300-400 zł miesięcznie.
1: To już widzę tę armię, która po prostu
0: i
1: się
0: formuje. Teraz ta zasada, ten mechanizm się nie zmienia, czyli on będzie dokładnie powtórzony w tych nowych rozwiązaniach, więc oczywiście, że to się powinno w przyszłości zmienić, ale ja uważam, że ta ustawa, ten projekt ustawy to jest pierwszy krok na ogromnej zmianie podejściu do niepełnosprawności i też weryfikacji w ogóle postanowień państwa, jeżeli chodzi o pieniądze, które na ten cel są przeznaczane.
1: Nasz słuchacz, który zadał poprzednie pytanie, pisze tak, obecnie ubezwłasnowolnionemu dziecku, czy ubezwłasnowolnione dziecko nie może wystąpić o świadczenie wspierające, a po wejściu w życie ustawy zrobi to, nawet jeśli otrzyma kwotę niższą od tej, którą teraz pobiera rodzic. I teraz co na przykład może zrobić, jeżeli z czego rodzic ma tego syna utrzymać, tak? Albo jeżeli jakimś cudem temu synowi uda się znaleźć pracę, kto będzie pilnował bezpieczeństwa dziecka?
0: Odpowiem na to, bo to są oczywiście bardzo częste pytania, 2 historiami. Pierwsza, pytanie rodzica, jak zabezpieczyć dziecko, żeby nic mu się nie stało, żeby nie wziął kredytu, żeby nie wpadł w jakieś długi. Po pierwsze, już w tym momencie możemy zastrzec PESEL. Każdy z nas może to zrobić. To wymaga naprawdę 10 minut aktywności i to oznacza, że ta sytuacja już jest zdecydowanie lepsza. Po drugie, w polskim systemie prawa istnieją wady oświadczenia woli. Jeśli podpisze umowę osoba, o której potem sąd stwierdzi, że ona w danym momencie nie była w stanie zrozumieć, co tam jest zapisane, to jest po prostu nieważność czynności prawnej. Oczywiście, że prawnicy wiedzą, że będzie to trwało postępowanie w sądzie jakiś czas, ale to jest na wyciągnięcie ręki. Może to być sytuacja właśnie podstępu, błędu, czy też na przykład groźby. Natomiast nie da się zabezpieczyć człowieka przed tym, że być może ktoś go oszuka, no chyba, że go zamkniemy, obetniemy mu dwie ręce, nie podpisuj umowy, zabierze ci dowód osobisty, zamknę cię na cztery spusty, najlepiej w lesie, żeby nikt cię nie widział. To jest to zabezpieczenie człowieka i czy my tego naprawdę chcemy w 2026 roku w dobie praw człowieka?
1: Myślę, że troska rodziców nie wynika z tego, że chcą dziecko zamknąć w czterech ścianach i nie wypuszczać, tylko raczej z tego, żeby nic się nie wydarzyło złego.
0: Jak najlepiej nauczyć się języka angielskiego. Pojechać do Anglii, pojechać do Nowego Jorku, pobyć sobie tam, porozmawiać, być wśród ludzi. W jaki sposób mam się nauczyć decydować, jeżeli ja jestem w hermetycznych warunkach? Placówka, transport i dom. Nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli nie włączymy tych osób społecznie, czyli nie będziemy pracować nad edukacją tych ludzi oraz całego społeczeństwa, to zawsze będzie taka sytuacja, jak ta osoba będzie miała 40-50 lat, że ktoś powie, nie no, jednak u was własnowo, nie, bo on je tak nie rozumie. To nie jest rozwiązanie. Odbieranie możliwości działania.
1: Ale dopuszcza pani, że są osoby, które nawet tak jak pani powiedziała bardzo pozytywnie, po prostu wypuścimy je w świat, żeby zobaczyły, jak ten świat funkcjonuje i nauczyły się mechanizmów. Powrócą z tego świata, mówiąc, moja niepełnosprawność intelektualna nie pozwala mi tych mechanizmów zrozumieć.
0: Nie, no moja odpowiedzialność w życiu nie pozwoliłaby na to, żeby po prostu tak do tego podejść, że wypuszczamy ludzi po prostu świat. Do tego musimy się wszyscy przygotować. Natomiast to założenie w głowie musimy mieć jedno. Ta osoba po prostu może popełniać również błędy, ale potrzebuje też wsparcia. I sytuacja ze świadczeniem wspierającym, muszę to powiedzieć. Nie powiem, jakie miasto w Polsce. Dokładnie. Osoba niekomunikująca się werbalnie, osoba poruszająca się na wózku, która dostaje wezwanie z sądu na stawienie się w sprawie o swoje własne ubezwłasnowolnienie, złożone przez mamę, która, jak okazało się, że syn otrzymał bardzo wysoką punktację przy świadczeniu wspierającym, w związku z powyższym jego świadczenie będzie wynosiło kilka tysięcy złotych. Ono będzie bardzo duże. Mama nagle postanowiła jednak przyjrzeć się tej sytuacji i ubezwłasnowolnić swoje dziecko, uniemożliwiając mu próbę niezależnego życia. A jest to mężczyzna, który pracuje. Jest to mężczyzna, który chce wyprowadzić się, żeby żyć samodzielnie, żyć w swoim własnym mieszkaniu.
1: A pytanie, czy to jest wyjątek, czy to jest reguła?
0: Nie ma znaczenia, bo to jest człowiek.
1: No nie ma znaczenia, bo jeżeli jak gdyby w mediach pani mówi o czymś, co jest wyjątkiem i prezentuje to pani jako regułę, no to teraz wszyscy, którzy nas słuchają, mówią, świetny pomysł, bo będziemy teraz chronić ludzi przed takim zachowaniem, ale jeżeli to jest jeden przypadek na 150 tysięcy,
0: ja nie wiem,
1: no to jest to staje się to propagandą, nie wiem, a nie rzetelną informacją.
0: Nie wiem, ile jest takich przypadków, dlatego że to, że w ogóle o tym
1: no to warto, pani dlatego... doktor, z całym szacunkiem, warto sprawdzić, no bo jeżeli pani mówi o jednym przypadku na 150 tysięcy,
0: ale pan redaktor, cytował jedną historię jednego mężczyzny. Jedną historię ojca, który nie boi się o to, czy syn będzie pracował, czy syn będzie szczęśliwy, czy syn będzie na przykład miał dziewczynę, albo czy będzie miał znajomych, tylko boi się o to, w jaki sposób będzie mógł kontrolować jego wydatki. Więc w odpowiedzi na to mówię o tym, że takie sytuacje oczywiście mają miejsce w całej Polsce. Trudno jest o te statystyki, bo to jest taki temat, który jest schowany po prostu często nie tylko w domach rodzinnych, ale też w korytarzach oczywiście sądowych. I mam nadzieję, że też dyskusja o tym parlamentarna, no i też ta dzisiejsza, zmieni tę sytuację.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani doktor Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej, była gościem. To jest program Owczarek, studio pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I historia absolutnie fantastyczna, super ciekawa i też taka spod znaku płaszcza i szpady niemalże. No bo to, że Warszawa uległa zniszczeniu, to wszyscy wiemy. I też, że cała stolica odbudowuje, cała ludność odbudowuje całą stolicę, to wiemy. Wśród tych obiektów, które były odbudowywane, także Zamek Królewski w Warszawie. No i nie wszyscy pewnie wiemy, że ówczesne władze partyjne, szczególnie i państwowe, pomyślały sobie, świetna miejscówka w centrum Warszawy. Budowa niewiele kosztuje, bo już i tak się cały naród na to zrzuca. Widok dobry, pokoje przestronne. No, może by tam w tym Zamku Królewskim wydzielić jakiś fragmencik pod płaszczykiem jakichś reprezentacyjnych funkcji i po prostu tam sobie imprezować.
2: No, dwie poprawki.
1: Dobrze.
2: O tej historii nie wie właściwie nikt, bo ona jest nienapisana, wyparta, zapomniana, w ogóle przemilczona. W związku z tym, jeżeli ktoś nie pracuje lub nie pracował w Zamku Królewskim i nie chodził po tych pomieszczeniach, to nie wie, że one w ogóle powstały. I nie wiedzą o tym najwybitniejsi polscy historycy, bo po prostu nigdy na ten temat nikt niczego nie napisał. A druga poprawka to niemały kawałek. Tam docelowo z pół zamku by pod to poszło, pod ten Pałac
1: Republiki. No jak już szaleć, pani profesor, tak. To szaleć. I to rozumie ten od strony Wisły?
2: Nie. To właśnie od strony Wisły, czyli te pokoje Stanisława Augusta Poniatowskiego i sale reprezentacyjne miały być muzealne, a plan był taki, żeby skrzydło zachodnie, czyli to od Placu Zamkowego przeznaczyć.
1: Czyli żeby mieć baczenie na samochód.
2: Tak jest, na rodzaj takiego Pałacu Republiki z wielką salą konferencyjną, bankietową. Natomiast apartamenty na drugim piętrze mieścić się miały w skrzydle zachodnim i południowym. Ten najważniejszy patrzył na trasę WZ i panoramę południową Warszawy.
1: To ja skoryguję, że to nie zostało napisane, bo właśnie już zostało napisane.
2: No tak, ale dopiero dzisiaj o 12:00 przyjedzie z drukarni w Krakowie książka, którą żeśmy napisali razem z kolegami, koleżankami z zamku, przypominająca tą historię. Tytuł
1: Sekretne komnaty władzy ludowej.
2: Tak, i ten tytuł podsunął nam Marcin Napiórkowski, którego poprosiliśmy, żeby jako specjalista od antropologii kulturowej opowiedział nam nieco o tych tajnych przestrzeniach w zamkach. I do tego tomu napisał nam fantastyczny esej o tym, jak to zawsze zamki miały swoje tajemnice. A po Zamku Królewskim nikt się tajemnic nie spodziewa, prawda? Budynek, który w swojej materialnej treści ma raptem niewiele ponad 50 lat.
1: Jedyna tajemnica związana z Zamkiem Królewskim była taka, dlaczego tak brzydko odbudowali.
2: No, ale marzyłoby się jakieś piwnice z jakimiś tam
1: lochami,
2: narzędziami tortur, jakieś strychy ze skrzyniami kryjącymi jakieś zapomniane pamiątki. To nic. Klimatyzatory, instalacje grzewcze, system alarmowy. No, my mamy naprawdę fajne te piwnice i strychy, ale one są czyściutkie, wyłożone kawałkami i tam naprawdę high-tech leci.
1: A tymczasem
2: są sekretne komnaty na drugim piętrze.
1: Które już oczywiście dzisiaj nie są sekretne. One są sekretne, rozumiem, w tym sensie, że one dziś czemu innemu służą, ale nawet osoby, które z nich korzystają, nie wiedzą, że miały być prywatne po prostu komnaty najwyższych władz partyjnych i państwowych.
2: Tak, bo ta historia zaczęła powoli się zacierać, więc nawet koleżanki i koledzy, którzy siedzą w tych łazienkach i garderobach, które tam wówczas powstały, bo nikt tego nie zniszczył, nie bardzo wiedzieli, czemu to służy. Raczej mówili o jakimś hotelu dla przyjezdnych, o takich historiach. Tymczasem z tego zasobu archiwalnego, który zresztą u nas jest w zamku, wyczytaliśmy, że tak naprawdę chodziło o tworzenie instytucji państwowej tu, dla miejscowych. Rakowski w swoich wspomnieniach napomknął, że w 1974 roku był taki pomysł, żeby zmienić w ogóle ustawodawstwo polskie i stworzyć urząd prezydenta. Edward Gierek miał tym prezydentem zostać i najprawdopodobniej myślano o tym, żeby to była właśnie rezydencja tego prezydenta Edwarda Gierka z żoną. Ten największy apartament pokażemy właśnie zwiedzającym. Od piątku będzie je można oglądać. One zostały wykończone na potrzeby tej władzy. Łazienki zostały wyłożone białym marmurem kararyjskim, czarnym dębnikiem. Umywalki, bidety, toalety, wanny sprowadzono z Paryża. Zrobiono przepiękne orzechowe garderoby. Zrobiono wspaniałe posadzki, klimatyzowane sale, stukaterskie sufity. To wszystko było gotowe. Kupiono meble, dywany, nawet piękne nowoczesne szkła, które miały zdobić te wnętrza.
1: I to wszystko można już od pojutrza, czyli od piątku, 2 października oglądać.
2: Oczywiście. Ale tylko przez 3 miesiące, bo potem wraca do starego. Tak.
1: Ale oczywiście wernisaż, rozumiem, jest jutro, ale to ci, którzy pewnie taki pomysł wciąż mają, że... Ale muszę przyznać, pani profesor, że zaciekawiła mnie jedna rzecz, no bo w tej książce pojawiają się zdjęcia, bo książkę można sobie zdobyć oddzielnie, kto chciałby i wystawę, i książkę, albo tylko książkę. Tam są zdjęcia tych miejsc. Jest jedno zdjęcie, łazienka apartamentu A. Piękna, wielka wanna i podpis obecnie pomieszczenie socjalne.
2: No, są to...
1: Co się w tej wannie robi?
2: Nie, no te wanny są przykryte deskami po prostu. W jednej z nich jest na przykład gabinet jednego z kustoszy.
1: Tak.
2: I on ma tą wannę przykrytą deskami i na tym trzyma książki. I siedzi w tych kafelkach. No ma biurko. Piękne wielkie okno, portfenet wychodzący na dziedziniec.
1: Czyli to, żeście odkryli po prostu, jak gdyby przewróciliście do stanu, tak jakby tam... byśmy byli takim działaczem partyjnym PZPR i wracamy do domu. Tutaj
2: Nie, no pomysł wystawienniczy jest taki, że ponieważ ten apartament jest symetryczny, to połowę żeśmy przygotowali do stanu, jakby jutro miał się tam wprowadzić gość, a połowę zostawiliśmy w stanie, w jakim my to eksploatujemy. Tak, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć, jak to miało być i jak to faktycznie jest użytkowane. Także będzie sobie można zobaczyć i te biurka naszych kustoszy, i te stosy książek, i te potoki papierów, w którym oni normalnie siedzą i pracują.
1: No dobrze, to jak to się zaczęło? Kto był pierwszy, kto powiedział, dobra, sprawdzamy to, chcę tam zamieszkać i chcę stworzyć zasób?
2: Zgodnie z pamiętnikiem Józefa Kępy zwrócił się do niego z tym Edward Gierek, ale to jest tylko słowo Kępy przeciwko słowu, więc tak naprawdę... I podobno stało się to wiosną 1974 roku, czyli już po ukończeniu surowego stanu zamku. To jest ważne, bo żeby te pokoje i te wszystkie... ten cały Pałac Republiki tam zrobić, trzeba było niszczyć wiele rzeczy, które już powstały. Przebijać się przez stropy szybami windowymi, bo trzeba było wprowadzić nowe windy. Jest jedna specjalna tylko do tego apartamentu.
1: Czerwona winda tak zwana.
2: No, ona jest akurat brązowa, bo ona jest drewniana, ale do dzisiaj działa w niej telefon. To nie jest
1: winda
2: to...
1: Winda z telefonem?
2: Tak, tam jest telefon, jak się podniesie słuchawkę, to cały czas jest sygnał, można zadzwonić do jakiegokolwiek pokoju na terenie
1: zamku. Czyli wewnętrzny.
2: Tak.
1: A nie, że do Stanów.
2: No nie, jest wyłączony z możliwości połączenia z zewnętrzem. Jest specjalna klatka schodowa wiodąca do tego apartamentu prezydenckiego. Praktycznie nieużywana w tej chwili. Także trzeba było bardzo wiele rzeczy zmienić w tej strukturze zamkowej, żeby to zrobić. W podziemiach zrobiono wielką kuchnię. I to tam, wie pan, wyposażenie typu baseny dla ryb, żeby tam nie pozdychały i nieświeże nie były.
1: Baseny dla ryb?
2: Tak. My tego niestety nie możemy pokazać, bo tam mamy wstawione regały i tam jest magazyn książek naszej
1: biblioteki. W basenach?
2: No wokół. A. No przecież one są puste, nie ma tam woda.
1: Nie, a nie można... Święta się zbliżają, karpie. Napuścić karpi.
2: Tylko książki. Ale to jest niewiarygodna historia, bo sala poselska, dzisiejsza nowa, miała być bankieciarnią. To miała być po prostu jadalnia dla nich. A sala senatorska miała być salą konferencyjną. I całe to skrzydło miało być po prostu pałacem Republiki Ludowej.
1: Zapytam z troską. Nie boi się pani, no bo wybory zbliżają się niedługo, że ktoś powie, o, super pomysł, może faktycznie pan prezydent powinien tam mieszkać, albo premier?
2: Powiem tak. Nie boję się. Po pierwsze dlatego, że nie wierzę, żeby polskie społeczeństwo pozwoliło komukolwiek, jakiejkolwiek władzy, odebrać sobie tą instytucję kultury, a ją by trzeba było po prostu w bardzo dużym stopniu zniszczyć. A po drugie...
1: Grób nieznanego żołnierza pozwolili sobie odebrać.
2: A po drugie, jest taka historia z tym związana, że podobno powodem, dla którego wycofano się z tego pomysłu,
1: klątwa,
2: była wizyta ochrony, służb ochrony państwa. Mianowicie, kiedy zwiedzali ci ówcześni sopowcy, przyszły prezydent Gierka, to Jan Zachwatowicz, który słynął z takich fajnych wistów, mówi, no panowie, to rzeczywiście bardzo ciekawe będzie tutaj, jak tu prezydent zamieszka, tylko jak państwo chcą go zabezpieczyć przed ewentualnym atakiem snajperskim przez te okna. Ponieważ widok jest rzeczywiście piękny, ale rozciąga się na pół Warszawy. I te okna wychodzące na południe są w zasięgu ostrzału i właściwie nie ma możliwości zabezpieczenia mieszkańca tego apartamentu przed zagrożeniem zewnętrznym.
1: Można dyktą zabić.
2: No, to już przestanie być apartament prezydencki.
1: Coś wymyślę.
2: W każdym razie SOP się wtedy z tego, ówczesny SOP się wtedy z tego wycofał.
1: No dobrze, ale społeczeństwo pozwoliło sobie odebrać grób nieznanego żołnierza. To dlaczego miałoby Zamku Królewskiego sobie nie pozwolić?
2: No ja cały czas wierzę, że jednak grób nieznanego żołnierza ma w tej chwili dobrego opiekuna. Jest nim minister Kosiniak-Kamysz, proszę pamiętać.
1: No ale co? Kopią.
2: Co kopią? Wykopaliska archeologiczne pod Brylem robią.
1: I co, nie będą dobudowywali, żeby tak jak w serialu Lalka wyglądało w pierwszym odcinku Netflixa?
2: Daleka droga, przyjacielu.
1: O to się módlmy. Gościem jest pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie. Pojutrze, czyli w piątek 2 października, można oglądać sekretne komnaty władzy ludowej. Historia niesamowita, bo oto w którymś momencie Edward Gierek mówi, dobra, to tam odbudowujcie sobie Zamek Królewski. Czemu nie? Z różnych powodów, na razie w to nie wchodzimy. No on potem patrzy, rosną te mury, wygląda co całkiem zacnie. No i być może powstał w głowie taki pomysł, że no w różnych państwach Europy władza centralna też jakoś legitymizuje się przez to, że jest umieszczona w miejscu takim właśnie pałac łamany przez zamek, centralnym, pięknym, no to dlaczego, żeby w Polsce miało być inaczej?
2: To, nie, to poniekąd miało też swoje uzasadnienie w dziejach II Rzeczpospolitej, bo przecież w czasach II Rzeczpospolitej Zamek Królewski był siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej, jego kancelarii. Funkcja muzealna była też wprowadzona tylko do skrzydła wschodniego, więc poniekąd patrzył na dobry wzorzec. I myślę, że no, władza ludowa robiła bardzo dużo, żeby się legitymizować przeszłością. W związku z tym przypomnę też, że Urząd Rady Ministrów dekadę wcześniej urządził, półtorej dekady wcześniej urządził pokoje specjalnie na Wawelu. Wawel też miał swoje urmowskie tajne komnaty. W związku z tym to nie było nic jakby dziwnego, że wpadł na ten pomysł. Natomiast rzeczywiście szło to w poprzek tym założeniom, zgodnie z którymi zamek był odbudowywany. Bo przecież koncepcja odbudowy została wypracowana w 71 roku i przyjęta, że zamek będzie w całości instytucją kultury, w części będzie opowiadał historię, dzieje polskiej monarchii, parlamentaryzmu w salach, które można zrekonstruować, ale o części sal było wiadomo, że się nie da ich zrekonstruować, bo nie ma czego specjalnie, głównie chodzi o drugie piętro. I tu były zaplanowane różne przestrzenie muzealne dedykowane polskiej kulturze. Wybitnym pisarzom, tam miało być w istocie rzeczy muzeum wybitnych polskich osobowości, na polskiej nauki, tam miano upamiętniać Kopernika i Skłodowską. Po prostu był cały rozbudowany koncept opowieści o polskich dziejach i kulturze, który miał być rozprowadzony po zamku jako takim centralnym muzeum Rzeczpospolitej.
1: Dobrze, papiery, listy, kto z kim korespondował oficjalnie, gdzie też widzimy to, co się miało wydarzyć na podstawie jakiejś wymiany korespondencji?
2: No mamy wspomnienia właśnie Kępy, które no troszkę są na pewno
1: jasne.
2: No wiadomo.
1: A nie ma żadnej oficjalnej, że tam towarzysze, wicie, rozumicie, tutaj potrzebujemy 15 pokoi, albowiem...
2: Nie, pierwszy dokument, który znaleźliśmy, jest z maja 1974 roku, opatrzony klauzulą poufne i jest jakby notatą sporządzoną przez Jana Zachwatowicza na podstawie ustnych uzgodnień z Kępą, kierujący do ówczesnego architekta odpowiadającego za odbudowę, czyli Jana Bogusławskiego, zalecenia, jak ma przygotować założenia i przebudowę Zamku Królewskiego na potrzeby tych pokojów.
1: Czyli stąd wiemy, że jakieś decyzje już zapadły.
2: Tak.
1: Tak, że były na tyle być może sprytnie podjęte, że nie ma śladu na papierze, albo po prostu nie mamy tych dokumentów.
2: Ja myślę, że one były po prostu ustnie wydanymi poleceniami.
1: No ale to tak można sobie, że tak powiem, zmienić charakter instytucji kultury Subroza?
2: To jest zabawne, dlatego że my mamy potem właśnie z 74 roku protokoły posiedzeń OKOSK-u, czyli Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, na czele którego stał Józef Kępa, przypominam, w których jest mowa o tej przebudowie zamku na potrzeby władzy jako czymś oczywistym, jako czymś już postanowionym, gdzie właściwie rozwiązujemy zadania praktyczne, tak? Czy więcej, czy mniej powierzchni, czy dwie składki, czy trzy klatki, ale tam już nie ma dyskusji czy. Tylko jak?
1: No i co się stało?
2: No i wdrożono. To ciekawe, bo zatrudniono do tego po pierwsze Bogusławskiego, któremu kazano przeprojektować zamek w dwóch skrzydłach pod te nowe urządzenia, bo przypominam, że to jest wejście, czyli lobby, które wiodło przy bramie Grodzkiej, to dzisiejsze nasze kasy. Potem piękny hol prowadzący do narożnej sali czterosłupowej, w której dzisiaj jest nasza biblioteka, czytelnia naszej biblioteki. Mhm. Tam miała być recepcja. Stamtąd winda do pokojów prezydenckich, dalej pokoje recepcyjne. Druga winda przy wieży zegarowej, prowadząca hydrauliczna. Podobno dlatego, że prowadziła z kuchni i podczas jazdy miały się nie wylać w jednej wersji zupa z talerza, a w drugiej wersji wódka z kieliszków. W każdym razie specjalnie urządzono tam hydrauliczną, żeby była właśnie taka niewstrząsowa. Wreszcie na pierwszym piętrze zaplecze gastronomiczne, sala jadalna, kredensy, pomieszczenia dla służby, sale konferencyjne i na drugim piętrze te wielkie apartamenty, bo przecież to nie jest tylko apartament prezydencki, to jest także ciąg pomieszczeń mieszkalnych dla asysty, dla lekarza osobistego, dla sekretarza osobistego. To są pokoje, każdy z łazienką, z garderobą, rozbudowane, także to jest ogromne zaplecze. I to wszystko zostało po pierwsze architektonicznie zaprojektowane przez Bogusławskiego, ale po drugie zatrudniono najwybitniejszych wówczas żyjących polskich dekoratorów wnętrz, architektów od wnętrz, czyli Jana Masa i Marię Referowską, małżeństwo. Znanych z tego, że opublikowali w 1967 roku taką Biblię na temat mieszkania. Ta książka się nazywa Mieszkanie, wyszła w kilku językach i opowiadała o tym, jak urządzić w latach 60. nowoczesne mieszkanie. I właśnie Mas z Referowską zaprojektowali te wnętrza pod parę prezydencką, czy wybitnych gości, cokolwiek byśmy tam interpretowali te pokoje. I rzecz w tym, że miały być to bardzo nowoczesne łazienki, bardzo nowoczesne garderoby, ale pokoje miały być urządzone w tak zwanym stylu zabytkowym. Czyli kupowano w Desie meble, które miały, lub zamawiano w Henrykowie, dobierano tkaniny tkane w Milanówku, w Łodzi na obicia ścian, ale także na baldachim nad łożem. Była mowa nawet o baldachimie.
1: Trochę wiśniackie.
2: Tak, a jednocześnie kupowano współczesne szkła, które miały zdobić te wnętrza, więc...
1: Które miały się nie rozlewać w windzie. Dobrze, a woda jest? Działają te łazienki?
2: Nie, są odcięte. Będziecie Państwo to oglądali, ale nie będziecie mogli pokręcić.
1: No dobra, ale jest teraz, rozumiem, że jest odcięte na czas wystawy?
2: Nie, to...
1: Czy w ogóle?
2: To jest w ogóle odcięte, dlatego że te łazienki są używane jako pokoje biurowe.
1: No i nikt się tam nie kąpał nigdy?
2: Nie.
1: Znaczy nikt się nie przyznaje.
2: No w każdym razie nie znam nikogo, kto by się przyznał, że się
1: kąpał. A w którym roku odcięli wodę?
2: Tego nie wiem, ale to być może...
1: No bo nie wierzę, że kurczę, takie łazieneczki, ja pierwszy tam się wykąpał, jakby
2: było. Ale może nigdy ich nie podłączono. Chociaż odbiory konserwatorskie świadczyłyby o tym, że to było gotowe do użytku. No. Bo my mamy komplet odbiorów konserwatorskich do tych wnętrz. Zachowane dokumenty w archiwum leżą, tak. I reprodukujemy zdjęcia z tych odbiorów konserwatorskich w książce.
1: I co się wydarzyło? W którym roku, kiedy już było wszystko gotowe, nic tylko się wprowadzać? Zapadła decyzja...
2: Jesienią 79. Jest taki...
1: Czyli Gierek słabnie.
2: Gierek słabnie, Kępa powoli traci władzę i Okosk... Na tym posiedzeniu Okosku jest protokół potwornie pokreślony. My zresztą próbowaliśmy, bo publikujemy ten protokół, oddać atmosferę tego pokreślenia. To znaczy drukujemy zarówno też przekreślone słowa, jak i te nadpisane, jak zmanipulowano po czasie ten protokół. I na temat tych pokojów pada jedno zdanie. Kontynuacji prac nad pokojami nie przewiduje się. Po prostu od tak. Jesienią 79 roku kończy się ta historia, aczkolwiek konserwatorzy robią odbiory jeszcze w 81. No bo ktoś to musi dokończyć robotę, odebrać i zapłacić. I zapada decyzja o utworzeniu instytucji kultury Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. I ta decyzja zapada pod koniec 79 roku, a w lipcu 80 na dyrektora tej instytucji samodzielnej i niezależnej zostaje powołany Aleksander Geisztor. I to jest nieodwołalny koniec historii pokojów gościnnych, bo Aleksander Geisztor natychmiast do tych pokojów wprowadza swoich pracowników. Jako do biuru.
1: I oni coś mówią? Kąpali się? Kto się tam musiał kąpać?
2: No proszę spytać Andrzeja Rotermunda, nie przyznaje się. On tam miał swój pokoik, ale nie w tym głównym apartamencie prezydenckim, tylko jednym z tych lekarskich, czy tam sekretarskich. I nie kąpał się.
1: Czyli na razie sprawa jest zawieszona.
2: Tak.
1: Czyli gdyby komuś przyszło do głowy, że jednak tam władza prezydencka łamana na jakaś centralna powinna się mieścić, to pokoje i łazienki są.
2: No myślę, że te miliony, które trzeba by było włożyć w to, żeby to uruchomić, a następnie zabezpieczyć przed ewentualnym ustrzeleniem kandydata, który by tam zamieszkał przez okno, no chyba są nie do wydania.
1: Czyli chodzi o to, żeby nie podchodzić do okna.
2: No to po co mieszkać?
1: Rozwiążemy tę zagadkę. Ale dobra, czyli co można? Wchodzimy i oglądamy całość, przy czym połowa tych pomieszczeń jest zobaczymy, jak to miało wyglądać dla władzy. A druga połowa to jest to, jak to dzisiaj jest wykorzystywane.
2: Zacznijmy od tego, że w ogóle inaczej będziemy na tą wystawę wchodzić, niż normalnie wchodzi się do zamku na tak zwane główne zwiedzanie. Bo goście będą wchodzić przez wejście przy bramie Zygmuntowskiej, która normalnie jest niedostępna dla zwiedzających. Będą wchodzić klatką schodową przy wieży Zygmuntowskiej, którą normalnie nigdy nie chodzili. To znaczy tą klatkę schodową po raz pierwszy udostępniamy zwiedzającym. Wejdą nią na drugie piętro i tam będą mogli w takim szerokim holu, który wjedzie w trakcie wschodnim skrzydła zachodniego, zobaczyć wystawę. My tam zrobiliśmy ekspozycję dokumentów, rysunków, zdjęć. Pokazujemy, o co chodzi. Próbujemy jakoś przybliżyć widzom tę historię, bo ją trzeba jakoś też wizualnie opowiedzieć. Więc przygotowujemy naszych widzów tą opowieścią i przejściem przez ten hol główny i dopiero na końcu wchodzi się do tego apartamentu, ogląda, jak miało być, jak jest, i można zobaczyć też tą windę, ale nie można się nią przejechać. Bo...
1: Dlaczego?
2: Wie pan, ile to... wie pan, ile kosztuje uruchomienie windy, która 50 lat nie jeździła?
1: A to czemu żeście ją tak zajechali?
2: No ona nigdy nie została uruchomiona. A przepisy...
1: Myślałem, że wszystko zostało odebrane.
2: No ale przepisy stanowią, że taka winda musi być konserwowana, odbierana co kilka miesięcy, co kilka lat. My nie możemy zapłacić tak ogromnych pieniędzy po to tylko, żeby 4 razy przyjechała i znowu została zamknięta. Ona nikomu nie służy. W związku z tym stoi otwarta, można ją zobaczyć, ale nie można się nią przyjechać.
1: No dobra. Czyli piątek, 2 października, Zamek Królewski w Warszawie. Wskakujemy w tajemne, sekretne komnaty władzy, w których ta władza nigdy nie zamieszkała. Ale być może Andrzej Rotemund się kąpał w tych wannach. Tego nie wiemy.
2: Nie przyznaję się. On nie. Albo że ktoś inny.
1: Trzeba popracować nad tym jeszcze bardziej, coś mu obiecać może. Pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, była gościem i też jest redaktorem naukowym tej książki i publikacji, która pokazuje cały ten proces, jak do tego doszło, co tam jest, co miało być. Fascynująca publikacja.
2: W tej książce są przepiękne zdjęcia Nikolasa Grospiera i Chrisa Niedentala. I to też jest wielka wartość tej publikacji. Zdjęcia Niedentala nigdy wcześniej nie publikowane z okresu odbudowy zamku.
1: Tak, to wolę jego zdjęcia. No dobrze. Nie będę rozwijał tematu. Bardzo dziękuję, pani profesor.
2: Dziękuję pięknie.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sąd wydał list żelazny byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości z czasów PiS Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy złożą zażalenie. W informacjach również o powstającym Krajowym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa, które ma pomagać w przypadkach cyberataków. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego odpowiednika systemu Starlink. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest pozytywna decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenia trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
1: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny. Z kolei rzeczniczka sądu przekazała, że sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Śledczy zapowiadają, że złożą zażalenie na decyzję sądu. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, tak deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku, a wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji medycznych MyDoktor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i dodaje, że śledztwa są w toku, ale mówi też o odpowiedzialności firm, których dane wypłynęły do sieci.
3: Niektóre ze śledztw łączą się operacyjnie, więc też mamy takie szersze modus operandi tego, co się wydarzyło. Wiemy natomiast jedną ważną rzecz. Firmy prywatne w obszarze medycznym nie traktowały często swoich zadań bardzo, bardzo odpowiedzialnie i wprost nadużyły zaufania swoich klientów.
1: Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. A w ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które będzie pomagać firmom i instytucjom, które padły ofiarą cyberataku. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówił w TOK FM Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
4: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
1: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych o objęcie sankcjami spółek związanych z rosyjskim systemem satelitarnym Razwiet, poinformował kierownik ambasady Ukrainy w Waszyngtonie Denis Sienik. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Jak powiedział Sienik na spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie, dyplomaci przekażą administracji Donalda Trumpa i kongresowi informacje na temat rozwoju rosyjskiej sieci satelitarnego internetu. Jak zaznaczył, Rosja stara się agresywnie zwiększyć konstelację satelitów na orbicie i jak najszybciej uruchomić sieć mającą być rosyjską alternatywą dla Starlinka. W Hiszpanii rośnie liczba osób protestujących przeciwko wysokim cenom mieszkań. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty. Wzrost cen mieszkań jest realnym problemem, co widać po statystykach, mówił w TOK FM socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: W odpowiedzi na protest hiszpański rząd przyjął pakiet regulacji, które mają ograniczać możliwości spekulacji nieruchomościami. Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat, a to dlatego, że właściciel lokalu podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro, wykorzystując lukę prawną. chcący odwiedzić w październiku województwo podlaskie albo lubelskie mogą dostać 300 zł dopłaty do co najmniej dwóch noclegów. W obu województwach rusza nabór drugiej edycji czeku turystycznego. O szczegółach opowie Jakub Medek.
6: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
6: Na korzystających z czeków podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
8: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
6: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. W całym kraju dziś bez opadów. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25 stopni na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 5. 1 października 2001 roku ukazał się 8 studyjny album Kylie Minogue zatytułowany Fever. I to już jest ćwierć wieku od tego wydarzenia. Choć jak Państwo zaraz usłyszą te utwory z tej płyty, w tym ten, który Państwu teraz zaproponujemy, Can't Get You Out of My Head, brzmią całkiem świeżo. Witamy Państwa w pierwszym programie TOK FM. Róża Rumińska i Piotr Gawroński.

0: pozostawały w mieszkaniu, musiały pokrywać wyższą część czynszu.
1: Taka firma rzecz jasna musi zarobić. Czy to negatywnie jakoś wpłynęło na ceny, zauważalnie?
0: To wpłynęło negatywnie, tutaj na ceny trudno by było porównywać, natomiast to na pewno wpłynęło właśnie ten taki szczyt podpisywania umów w sierpniu i we wrześniu. Po prostu uczyły się te firmy od siebie, wdrażały swoich pracowników i się okazywało, że tak, podpisujemy umowy tylko na rok, najlepiej, żeby ta umowa była podpisana właśnie w sierpniu, na rok do przodu. No i rzeczywiście to było tak mniej więcej, że przed pandemią wszystkie te firmy działały w dokładnie ten sam sposób, co sprawiało, że rzeczywiście we wrześniu, koniec września albo początek października, były takie sytuacje, kiedy naprawdę ciężko było znaleźć jakikolwiek wolny pokój bądź mieszkanie, bo właśnie skończył się sezon podpisywania umów. Wpływało to też na ceny, bo rzeczywiście w tym piku takim podpisywania umów, no wszyscy się spieszyli, że zaraz zabraknie, że trzeba natychmiast, że trzeba zdecydować. Natomiast w tej chwili bym powiedziała, że jest już zdecydowanie bardziej elastycznie, że rzeczywiście trochę tych pokojów i mieszkań jest. Oferta najmu jest dostępna, w związku z tym sprawdzajmy, od kogo wynajmujemy, co to dokładnie jest. No i pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
1: Mieszkanie czy akademik?
0: No zdecydowanie więcej osób wynajmuje mieszkania bądź mieszka z rodzicami. Akademik jest opcją dla coraz mniejszej liczby studentów. Z prostej przyczyny, jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
1: A jakie powinny być akademiki? Jak one powinny się dostosować do zmieniających się realiów?
0: Po pierwsze, rzeczywiście został wybudowany jeden akademik tylko w ostatnich kilku latach i jest to akademik pokazywany jako modelowy. Wspólne przestrzenie, miał możliwość integracji, natomiast z drugiej strony pokoje indywidualne z ograniczoną jakby liczbą osób mających dostęp do wspólnej łazienki. Najlepiej, żeby tych wspólnych łazienek nie było. Aneksy kuchenne bądź takie miejsca do gotowania już nie są aż tak istotne, natomiast rzeczywiście ta prywatność pokoju i prywatność łazienki jest bardzo dużym czynnikiem ważnym dla wielu młodych osób. No a z drugiej strony to, żeby znaleźć bliskie osoby, z którymi będzie można porozmawiać, będzie można się wspólnie uczyć, wspólnie wyjść na miasto, czyli te części wspólne, przestrzenie w akademiku, gdzie można jednak to te kontakty społeczne toczyć, gdzie można się poznawać z innymi, są bardzo ważne.
1: Czyli właściwie kierunek zmian jest taki, trochę mniej ciasnoty, więcej intymności tam, gdzie śpimy, tam, gdzie odpoczywamy i trochę i lepsza oferta tam, gdzie są przestrzenie wspólne. Dobrze panią zrozumiałem?
0: Tak, z tym, że rzeczywiście sypialnie w tej chwili, no to te wszystkie parametry dotyczące choćby mieszkania, że ono musi mieć 25 metrów, przy pokoju jednoosobowym to nie obowiązuje, ten pokój może być taki rzeczywiście, no jak to się mówi w ogłoszeniach, dość przytulny, czyli nie musi być duży, o dużym metrażu, natomiast musi być to indywidualny pokój, tak.
1: Mieszkanie jest znacznie droższe, wynajem, niż akademik, prawda?
0: Akademik publiczny rzeczywiście jest najtańszym rozwiązaniem. Uczelnie jeszcze to tak robią, że starsze akademiki o niższym standardzie rzeczywiście mają dosyć konkurencyjne ceny. No nowe akademiki publiczne to już nieco wyższe wydatki, natomiast akademiki prywatne potrafią przebić najem kawalerki.
1: Wskazała pani, że te mieszkania są bardziej atrakcyjne od akademików. A czy nie powinno być odwrotnie? Czy studentów nie powinny akademiki kusić ofertami?
0: No prywatne akademiki właśnie w ten sposób w tej chwili działają. Natomiast publiczne akademiki od lat mają właśnie zmniejszającą się liczbę miejsc. To jest po pierwsze. Rzeczywiście były takie momenty. No, na szczęście wielu studentów w tej chwili nie pamięta. Może rodzice im powiedzą, natomiast tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no akademiki to było pokoje 3-4 osobowe, jedna wspólna łaźnia na korytarzu, do którego było około 20, może nawet więcej pokoi i jedna wspólna kuchnia. Także warunki nam się

0: bardzo poprawiły, natomiast uczelnie rzeczywiście nie inwestowały w nowe akademiki, nawet kilka akademików zostało zamkniętych, wycofanych z użytku, nawet budynki były sprzedawane. Uczelnie jakby liczyły na to, że będzie niż demograficzny, natomiast okazuje się, że mamy studentów imigrantów z zagranicy i te liczby dotyczące osób studiujących w Polsce wcale nie spadają. Potrzebowalibyśmy akademików, no tutaj są rozwiązania. W tej chwili państwo proponuje dla uczelni kredyty powiązane z programami mieszkaniowymi, ale właśnie na budowę akademików, czyli zamieszkania zbiorowego.
1: To własne lokum, czy też pokój w akademiku, to jest trochę dobro luksusowe, jak przynajmniej wynika z raportu Centrum Amron, napisywany w ostatnich dniach, gdzie niemal połowa studentów na przykład gdzieś z rodziną mieszka, nie ponosi tych kosztów najmu, bo pewnie nie ma na ten najem. Czy polski student to jest biedny student?
0: No i to jest troszeczkę inaczej zadane pytanie, bo jeżeli spojrzymy na pewne opracowania, z których korzystają właśnie prywatne akademiki, a takie instytucje, które budują obiekty zamieszkania zbiorowego, no to dla nich po pierwsze niska liczba miejsc w akademikach publicznych jest wskazówką, tak, należy budować. Po drugie to, że studentów stać na najem nawet indywidualnie całej kawalerki jest znakiem, tak, trzeba budować. I rzeczywiście te akademiki komercyjne znajdują, mimo że to są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju, a za indywidualny pokój to jest już koło 2500 zł. Akademiki mają chętnych, także tutaj bym powiedziała, że jest mi bardzo trudno ocenić, bo pamiętajmy też, że tak naprawdę definicja studenta nam się z latami zmieniała. Mhm. Coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi. Coraz więcej osób kończy studia na przykład licencjackie i następnie robi sobie 2-3 lata przerwy, żeby zdecydować, czy w ogóle będzie szła na studia magisterskie. Studiujemy w coraz bardziej zróżnicowanym wieku, tak bym powiedział. Mhm. Bo no, to się troszeczkę zmienia. Taka grupa osób, które zajmują się wyłącznie studiowaniem, to myślę, że zostali to studenci głównie medycyny i prawa.
1: Rynek najmu mieszkań. Jak pani patrzy na ten rynek z uwzględnieniem tych słynnych castingów na najemce? Czyli coś, co wydaje mi się nie powinno mieć miejsca, żeby student przesyłał, nie wiem, swoje zdjęcia i niemal CV, żeby raczył mu wynająć mieszkanie właściciel.
0: No powoli rzeczywiście zwiększa się ze strony właścicieli taka świadomość, że dobrze jest najemcę zweryfikować. O zdjęciach przyznaję, że jest to dla mnie bardzo zaskakujące.
1: Na grupach, w serwisach społecznościowych można zobaczyć, no sami potencjalni najemcy reklamują się ze zdjęciem, opisem, czy mają zwierzęta domowe, czy jakie mają zwyczaje, czy mają nałogi i tak dalej.
0: Ach, to w ten sposób. To rzeczywiście, no bo zakaz palenia, zakaz zwierząt to są te rzeczy najczęściej wymieniane również w ogłoszeniach. Natomiast tak, rzeczywiście właściciele zaczęli pytać, kto właściwie będzie płacił czynsz najmu i czy ta osoba ma na tyle stałe zatrudnienie, że no będzie wypłacalna. No liczą się również
1: takie zwyczaje. I mają prawo do tego?
0: No, w polskich warunkach nie ma jakby żadnego zakazu. Rzeczywiście w innych krajach Europy jest zawsze jakieś sprawdzenie, natomiast no, w przypadku studentów, którzy często nie mają stabilnej pracy, niekoniecznie mają wsparcie również ze strony rodziców, co właśnie na przykład utrudnia ubieganie się o miejsce w akademiku, gdzie są wymagane dokumenty od rodziców. Te takie no, castingi, bym powiedziała rzeczywiście, że mogą być zbyt daleko posunięte, natomiast informacje podstawowe, czyli czy ktoś poszukuje mieszkania mając zwierzę, czy rzeczywiście poszukuje mieszkania dla osoby palącej, są
1: trudno
0: istotne.
1: Trudno się dziwić temu. Mhm. Bardzo tak. Dziękuję. Hanna Milewska-Wilk, specjalistka do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, była z nami. Do usłyszenia. W poranku TOK FM po 7.40, więc za ponad godzinę, będzie Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. O tych kwestiach także będzie jeszcze u nas w TOK FM.
2: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
12: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 6.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Fly Dubai zawiesza loty do Izraela. Tamtejsze służby prowadzą śledztwo. To po wczorajszej próbie rozbicia samolotu przez jednego z pilotów. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot ranił nożem kapitana i próbował doprowadzić do rozbicia maszyny. Inni członkowie załogi wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna działał sam. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych o objęcie sankcjami spółek związanych z rosyjskim systemem satelitarnym Razwiet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii w Moskwie w związku z incydentem z połowy września, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Zdaniem Rosjan duński śmigłowiec podczas incydentu z 14 września wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Wcześniej nazajutrz po incydencie duńskie MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. W Hiszpanii rośnie liczba osób protestujących przeciwko wysokim cenom mieszkań. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty. W odpowiedzi na protest hiszpański rząd przyjął wczoraj pakiet regulacji, które mają ograniczać możliwość spekulacji nieruchomościami. Teraz czas na sport w TOK FM.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Katarzyna Kawa już odpadła. Po długim meczu z Darią Snigur, sprowadzoną przez Dawida Celta zawodniczką, przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś Magdalinety zagra z czeszką Katariną Siniakową, a Maja Chwalińska i Iga Świątek zaczną grę od drugiej rundy. Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
19: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i
4: i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce, to trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
18: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka piłkarska. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barca wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatnią z bramek strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzyni nie udało się dostać Czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie Polski awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Breidablik 1-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Budućnost Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Antoni Hiki i Malik Parsons. Obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.
17: Dopóki można, cieszmy się ładną i ciepłą jesienią. Dziś będzie dużo słońca, mało chmur i nigdzie nie powinno padać. A na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum, do 24 miejscami na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po 6:00, to jest pierwszy program Tok FM. Od dzisiaj stacje benzynowe mają obowiązek sprzedawać nam paliwa przejściowe. I co to są te paliwa przejściowe? To jest pierwsze pytanie do naszego gościa. Jest z nami Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Dzień dobry.
14: Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam szanownych radiosłuchaczy.
1: Zamieniamy się w słuch. Co to są te paliwa przejściowe?
14: Generalnie jest tak, że mamy dość duże różnice temperatur między latem a zimą. Przynajmniej tak było przez wiele lat. Ostatnio tego nie odczuwamy. I to, co jest ważne, ze zmieniającą się temperaturą musimy dostosować paliwa do zmieniających się warunków atmosferycznych. I jest tak, jeśli chodzi o lato, gdy jest gorąco, no to jest zwłaszcza różnica w benzynach, dlatego że chodzi o to, że one z zasady są takie lotne. Są spalane opary benzyny i teraz chodzi o to, żeby ta prężność par, czyli lotność paliw była ograniczona. Chodzi o to, żeby latem była ograniczona, bo ono jest naturalne taka cecha benzyn, że one są lotne, dlatego na przykład nie możemy też za długo trzymać benzyn w kanistrach. Ich konstrukcja jest trochę mniej trwała. W związku z tym w zimę dodajemy dużo więcej takich lekkich na przykład butanu, tak? To, co jest w gazie LPG. I teraz chodzi o to, że jak zaczynamy ten okres przejściowy, czyli w przypadku benzyn mówimy o tym, że to jest październik, to przez cały październik sprzedajemy takie paliwo, taką benzynę, żeby ona była dostosowana do tego, żebyśmy przyjdzie zima, dajemy o niższej prężności par benzynę. W przypadku oleju napędowego to jest jeszcze bardziej ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak jest zima, to następuje, im zimniejsza temperatura, tym więcej wytraca się parafin. Jest taki podstawowy parametr, czyli temperatura blokowania zimnego filtra. I często jest tak, że ktoś ma problem z rozruchem z samochodem na diesla i chodzi o to, że od 1 października do 16, w zasadzie do 15 listopada jest sprzedawany diesel w jakości przejściowej. Mhm. Chodzi o to, że ten, jak mówimy o właśnie temperaturze blokowania zimnego filtra, to ona jest na poziomie zero dla oleju napędowego o letnich parametrach. W przejściowym to jest do minus 10. Czy chodzi o to, że jakby była minus 10, to wytrąci się tak dużo parafin, że one zblokują silnik, tak? No, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy mówili o takich ekstremach, bo to, co jest ważne, że idziemy w kierunku, ochładza się temperatura, dlatego ważne jest to, żebyśmy dostosowali paliwo do temperatury.
1: Czyli są dwa rodzaje, zwykłe i przejściowe paliwo.
14: Oczywiście. Może mówimy o letnim, o zimowym, a te przejściowe dwukrotnie w roku. Czyli na jesieni i na wiosnę stacje paliw wprowadzają takie paliwa, żeby można było swobodnie przejść, tak? Żeby to nie było skok między zimą a latem, tylko no jest taki okres, jeśli ktoś często jeździ, ale to też jest ważne, jak zbliża się, jeśli ktoś nie za często używa samochodu, nie ma sensu do końca napełnić pełnego baku, już nie mówiąc o tankowaniu na zapas.
1: Panie prezesie, to nie jest powszechna wiedza. Pozwolę sobie założyć, choć nie mam tutaj badań, wiedzy, ale tak mam wrażenie, że kierowcy się tym nie zajmują. Jak to jest w takim razie, że jeżdżą jakoś te nasze auta, mimo że nie wiem, czy zatankowałem to przejściowe, czy zimowe, czy letnie paliwo, czy jak to wygląda?
14: Nie, ja myślę, że kierowcy nie muszą się tym martwić, dlatego że to stacje paliw, to do zasady się tym zajmują, to jakby te parametry są na tyle różne, bo tam powiedziałem o tych podstawowych, tak, zmieni się też gęstość, ale to są na tyle niewielkie różnice, że w ogóle zwykły Kowalski nie jest w stanie rozróżnić tego, o to dbają po prostu stacje paliw, natomiast to, co jest ważne, to, że nie możemy tego za długo trzymać, bo w ogóle jest tak, że benzyna nie za bardzo nadaje się do tego, żeby ją przechowywać. Natomiast jeśli chodzi o olej napędowy, możemy go trzymać trochę dłużej, powiedzmy sobie do roku, nawet do dwóch lat.
1: Hipotetyczna sytuacja. Zatankowałem do pełna samochód we wrześniu. Trochę pojeździłem, zostało 3/4, wyjechałem, wracam, jest grudzień, odpalam samochód. I to nie jest ogrzewany jakiś parking. To co wtedy się dzieje?
14: Jest tak, jeśli ma ktoś taką sytuację i nie jeździ za dużo, to najlepiej pojechać i wówczas w grudniu, jeśli samochód odpali, jeśli nie jest jeszcze bardzo zimno, to pojechać i dolać paliwa, które jest dodatkowe nie tylko zimowe, ale arktyczne. To jest dodatkowe parametry po to, żeby ono się wymieszało. Mieszanie paliwa może dochodzi bez problemu.
1: Arktyczne paliwo. Często
14: jest też, mamy takie, nie na każdej stacji jest ono sprzedawane, można to wcześniej sprawdzić. To chodzi o to, żeby szybciej dostosować to paliwo, które było letniej jakości, bo ono się zmieszało z paliwem, gdzie faktycznie te parametry są bardziej przystosowane do zimna. No, czasami jest tak, że po prostu nie da rady odpalić. Jeśli są już minusowe temperatury w grudniu,
1: i wtedy wina paliwa.
14: Czasami nie jest to wina paliwa. To trzeba, wina. No jakby, jeśli ktoś w ogóle nie jeździ, to tak samo jak ktoś przez długi czas w ogóle nie korzysta z samochodu, czasami jest tak, że przez kilka lat, tak? No to nawet są takie sytuacje, że trzeba spuścić paliwo i nalać nowe.
1: Jest problem z odpaleniem, ale rozumiem, że nie zaszkodzimy sobie próbując odpalić, tylko po prostu uzupełniamy, dajmy na to arktyczne paliwo dolewamy, tak?
14: Dokładnie tak, ale może być też taka sytuacja, że wystarczy wprowadzić ten samochód do garażu, poczekać, aż silnik się ogrzeje, gdzie to paliwo po prostu się znajduje, gdzie ono, można powiedzieć, po prostu jest zbyt zimne. Ogrzeje się, wtedy można spokojnie podjechać, silnik już odpali, można podjechać na stację paliw i zatankować to arktyczne paliwo.
1: A jak powstaje ta mieszanka, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy to stacja benzynowa sobie reguluje właściwości tego paliwa, czy ona po prostu przyjeżdża gdzieś z rafinerii już gotowe?
14: Nie, ono jest robione w rafineriach, także to nie stacja paliw, nic się nie dodaje. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś wie, że ma paliwo, no mówimy tutaj głównie o dieslu, letniej jakości, tak, to można dodawać takie żele, które obniżają tą temperaturę blokowania zimnego filtra, ale jakby to działanie na własną rękę jest zawsze ograniczone. To jest tak, że to na stacji paliw obowiązek. Jeśli jest tak, że powiedzmy sobie był mniejszy obrót, nie udało się sprzedać paliwa letniej jakości, to stacja paliw, coś co jest bardzo kosztowną operacją, po prostu zamawia transport, który wypompowywuje to paliwo. I tak, no chociaż jakby no, ze względu na duże koszty, to każda stacja paliw próbuje tak rozłożyć logistykę, żeby na 1 października być gotowa z paliwem przejściowym i żeby nie robić tej operacji logistycznej, ale takie sytuacje zdarzają się.
1: Jeszcze tutaj na koniec dodajmy, to już ostatnie sekundy naszego spotkania, ale to bardziej, zdecydowanie bardziej dotyczy właścicieli samochodów z napędem dieslowskim, prawda? Nie benzyny, tak, mniej benzyny. Więc to warto zapamiętać na koniec. Dziękuję. Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, był z nami. Do usłyszenia.
14: Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Pora na pierwszy program gospodarczy.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Gazeta Wyborcza na początek i artykuł o 3 miliardach straconych na sprzedaży Orlenu. Rząd PiSu tanio sprzedał akcje tej państwowej firmy, pozbawiając przy tym rząd pełnej kontroli nad koncernem. 4 lata temu państwo w cudzysłowie zarobiło na tym 1,5 miliarda. Dziś akcje są warte ponad 4,5 miliarda. Rząd PiSu za skromną kwotę, właśnie wspomnianą już 1,5 miliarda, zrezygnował z formalnej kontroli państwa nad Orlenem. W Wyborczej także kontynuacja sprawy, o której już państwu wspominałem w pierwszym programie gospodarczym. ZUS w końcu podjął decyzję o wypłacie 800 plus dla Ukrainki. Zakład przyznał kobiecie to świadczenie na niepełnosprawne dziecko, ale odmówił na dwoje pozostałych, argumentując, że kobieta powinna pracować. Po naszej interwencji zakład odblokował pieniądze, przyznając świadczenia pracującemu mężowi. Pieniądze od lutego do maja na dwoje dzieci rodzina może odzyskać tylko wtedy, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli odmowę wydane matce. Orzecznictwa jeszcze nie ma, więc pierwsze wyroki ustawią praktykę dla wszystkich takich rodzin. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita dzisiaj sporo uwagi poświęca systemowi kaucyjnemu. Rok systemu kaucyjnego w Polsce i tutaj kolejne strony, ich jest co najmniej kilka, o tym jak ta droga wyglądała przez ten rok, o wielu wyzwaniach, które są za nami, ale małpki i nowi gracze są już na horyzoncie. Czytamy w jednym z dzisiejszych tekstów Rzeczpospolitej.
19: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Autopromocja.
22: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
2: 15 zł.
5: Lepiej.
2: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
5: Z kuponami?
2: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
7: O, wielka sprawa!
24: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
26: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
27: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
28: Nie, jakie to składniki?
27: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
28: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
27: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa.

0: Aromagold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego weszła nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura odwołała się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesiony zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
4: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty, paszport, więc no, nie może się poruszyć, na pewno no, nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no, statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
5: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
3: Odpowiada prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Od dziś do końca maja resort zdrowia będzie finansował zakup szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla osób w wieku od 18 do 26 lat. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokry.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
3: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Mamy 1 października i rusza nowy rok akademicki. Mury ponad 300 polskich uczelni znów wypełnią się studentami i wykładowcami. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki, czasem wręcz jedne z najlepszych w historii. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. Przyjemna jesienna pogoda na razie z nami zostaje. Dziś znowu dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Temperatura to 18 stopni na północnym wschodzie maksymalnie, około 20 w centrum i 24 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Za 17 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Dr Kinga Rodkiewicz, dyrektorka Polskiego Instytutu ESG oraz ekspertka Fundacji Odzyskaj Środowisko jest z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Czy system kaucyjny u nas zdał egzamin?
8: Myślę, że system kaucyjny zdał w Polsce egzamin, można tak powiedzieć, po tym roku obowiązywania, a świadczą o tym liczby. 3/4 Polaków korzysta na co dzień z systemu kaucyjnego. W ciągu tych 12 miesięcy zwróciliśmy 5 miliardów opakowań, a system kaucyjny stale się rozwija, co nie oznacza, że nie jest pozbawiony wad.
7: To jakie są te wady?
8: Te wady, myślę, że związane są z tym okresem wdrażania systemu kaucyjnego. Słyszymy w przestrzeni publicznej, że są czasem kolejki do automatów, że pojedyncze zwrotomaty się gdzieś tam blokują, więc to są takie problemy dnia codziennego, bym powiedziała. Natomiast ich jest znikoma już, myślę, ilość i z każdym miesiącem obowiązywania systemu kaucyjnego i rozwojem myślę, że tych problemów będzie coraz mniej.
7: Tych wątków jest bardzo dużo do poruszenia, ale to, co w ostatnich tygodniach tutaj się pojawiło w mediach, dotyczy kwestii kaucji nieodebranej przez klienta. Mianowicie płacimy, kupujemy napój, dajmy na to złotówka, 50 groszy, to musimy zapłacić, no ale nie oddajemy później tej butelki. Co się dzieje z tą kaucją?
8: Ta kaucja trafia do operatora, natomiast jest ona przeznaczona na utrzymanie systemu kaucyjnego i to wczoraj bardzo mocno też wybrzmiało w konferencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ministra Paulina Henik-Kloska tłumaczyła, że ta kaucja pozostaje w obiegu, to znaczy będzie przeznaczona na rozwój systemu kaucyjnego, na rozwój logistyki, na zakup maszyn. My jako Polacy, i to pokazały te 12 miesięcy obowiązywania systemu kaucyjnego, bardzo mocno cenimy sobie wygodę i okazuje się, że prawie 90% zwrotów dokonujemy przez automaty, więc ta nieodebrana kaucja myślę, że zostanie w większości przeznaczona przez operatorów na zakup maszyn, bo my chcemy wygody, chcemy tego zwrotu dokonać bardzo szybko.
7: Ale to, przepraszam bardzo, tutaj trochę złapię panią za słowo. Pani powiedziała, że pani myśli, że to się tak wydarzy. Ja też chciałbym, żeby tak się wydarzyło. A skąd, czy będziemy mieli pewność, że te pieniądze poszły na cel związany właśnie z tym, a może na przykład, nie wiem, na premię dla pracowników, tutaj nie odmawiam nikomu przyzwoitych dochodów, rzecz jasna, ale wie pani, to jest, dopytuję o to dlatego, że pani ministra w jednym z wywiadów, czy nawet więcej niż jednym wywiadzie, jakoś tak wymijająco odpowiadała na pytania, które tego dotyczyły. Mnie absolutnie nie przekonała co do tego, że tutaj państwo dobrze to przemyślało, jak to ma wyglądać. Czy to będzie jakoś rozliczone, co się stało z tymi pieniędzmi, które zostały?
8: Oczywiście, że tak. Ta moja wątpliwość i to, że mnie pan złapał za słowo, dotyczyła tylko tego, czy te pieniądze zostaną przekazane na rozbudowę maszyn, czy logistyki, czy centrów liczenia. Tutaj operatorzy nie mają, że tak powiem, wolnej ręki, co z tymi pieniędzmi zrobią, dlatego że reguluje to ustawa. Operatorzy działają w systemie not for profit, to znaczy cała nieodebrana kaucja idzie na rozwój systemu kaucyjnego. Decydują wyłącznie o tym, czy te pieniądze zainwestują w rozwój maszyn, o którym mówiłam, czy w rozwój centrów liczenia, czy rozwój logistyki, czy rozwój sieci IT. I oczywiście takie sprawozdania do ministerstwa są zobligowani składać każdego roku.
7: Co z małpkami?
8: Z małpkami myślę, że tak jak zapowiadało ministerstwo, będzie to kolejny krok w rozszerzeniu systemu kaucyjnego. Natomiast to vocatio legis, o którym wczoraj mówiła ministra, około 2 lat, myślę, że jest wskazane, dlatego że małpki, gdyby weszły do systemu kaucyjnego, to potrzebują zupełnie innej logistyki. Jest to opakowanie cięższe, jest to opakowanie szklane, więc musimy się do tej zmiany przygotować. Natomiast patrząc z punktu widzenia tego, jak duża jest skala wprowadzania małpek na rynek, gdzieś przeczytałam dane, że kupujemy jako klienci około 3 miliona małpek dziennie i faktycznie widzimy też te małpki porozrzucane w przestrzeni miejskiej. Myślę, że będzie to dobry krok, żeby takie małpki do systemu kaucyjnego włączyć. Natomiast musimy dać czas na przygotowanie tych kwestii operacyjnych i logistycznych, żeby ten system kaucyjny w kontekście małpek dobrze funkcjonował.
7: Te automaty w sklepach są, tak z mojej obserwacji, albo do lewej czy tam prawej komory trafia plastik, do drugiej aluminium. Na szkło chyba nie ma tam miejsca w nich.
8: Na tą chwilę większość automatów, które działa, jest na puszki i na butelki PET. Natomiast w przyszłości są dostępne na rynku automaty, które będą też na trzecią frakcję i na opakowania szklane. To wszystko będzie zależeć właśnie od rozwoju systemu kaucyjnego. Dziś szkło, jeżeli chodzi o system kaucyjny, to producenci mogą zachować na tą chwilę swój własny system zbiórki. Więc szkło, można powiedzieć, że funkcjonuje równolegle do systemu kaucyjnego, więc dopiero po wprowadzeniu, myślę, przepisów, operatorzy i sieci handlowe będą się zastanawiać, jak to szkło skutecznie zebrać.
7: A czy to nie jest późno na takie zastanawianie się? Ja tak tutaj sobie myślę, że może to jest naturalna ewolucja tego systemu, a może to jest coś, co nam się odbija czkawką, bo nie pomyśleliśmy o małpkach rok temu, czy tam 2 lata temu.
8: Może tak, natomiast proszę zauważyć, że biorąc pod uwagę tylko butelki PET i puszki aluminiowe, skala systemu to już jest około 10-12 miliardów opakowań rocznie. Dzisiaj, przywołując wczorajsze dane ministerstwa, zebraliśmy 5 miliardów opakowań, więc system ewoluuje, jeszcze nie osiągnął pełnej, że tak powiem, skuteczności i efektywności, więc skala, nawet przy założeniu, że wprowadzamy puszki i butelki PET, już jest bardzo duża, więc myślę, że takie krok po kroku wprowadzanie zmian nie jest tutaj błędem.
7: Czy niemal 100% opakowań, które wracają, czy to jest realny cel?
8: Myślę, że tak i tutaj powołałabym się na doświadczenia innych krajów, które wprowadziły system kaucyjny. Proszę zauważyć, że system kaucyjny działa, czy obejmuje już 180 milionów Europejczyków, więc to nie jest coś, co my jako Polacy wprowadzamy jako pierwsi. W innych systemach kaucyjnych, chociażby w Niemczech, ten system po 2-3 latach osiąga ponad 90% zwrotu opakowań, więc myślę, że jest to realny cel. Natomiast musimy sobie dać ten okres 2-3 lat, żeby system osiągnął dojrzałość, żebyśmy my jako konsumenci nauczyli się tego systemu kaucyjnego, a z drugiej strony system kaucyjny musi się nas nauczyć. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to wydaje mi się, że dzisiaj po tych 12 miesiącach możemy powiedzieć, że system kaucyjny zmienił jedną prostą rzecz, mianowicie butelka przestała być dla konsumenta wyłącznie odpadem, a stała się jednak przedmiotem, który ma wartość i postrzegamy tą butelkę jako coś cennego, co w dalszym etapie staje się surowcem.
7: Niektórzy konsumenci mówią, że nie chcą być śmieciarzami. Tak, to nie są moje słowa, tak słyszę od niektórych. Mimo tego, że ten system rzeczywiście się udał nam, to chyba taki wniosek możemy wyciągnąć, to jednak jest wielu wciąż nieprzekonanych, którzy narzekają na to, że nie ma miejsca w domu na to, żeby trzymać te butelki, że później chodzimy gdzieś z takim wielkim worem. Pani też ma na pewno swoje doświadczenia konsumenckie na co dzień. Co by pani odpowiedziała tym ludziom?
8: Dla mnie tutaj najważniejsze jest to, że jednak 75% Polaków korzysta z tego systemu kaucyjnego. Ja, odnosząc do swoich doświadczeń, nie kolekcjonuję tych butelek w setki, tylko po prostu oddaję opakowania przy okazji zakupów. Zakupy robię co 3-4 dni, więc tych butelek mam, nie wiem, 3, 4, 5, 6. To nie są ogromne ilości. I tak też pokazują ostatnie badania, że jednak oddajemy opakowania i robimy równocześnie zakupy. Jest to czynność, którą robimy przy okazji, więc oczywiście każdy może sobie wypracować swój nawyk. Tak jak mówiłam, ważna jest dla nas Polaków wygoda, więc większość z nas decyduje się na zwrot opakowań do automatów, natomiast musimy pamiętać, bo to jest zwykle wątek pomijany, że działa też zbiórka ręczna, to znaczy jeżeli automat akurat w danej chwili ma awarię, zawsze możemy podejść do ekspedienta, ekspedientki i poprosić o zwrot kaucji i przyjęcie tych opakowań.
7: Nie zawsze ekspedientka jest taka chętna, żeby to uczynić.
8: Natomiast jest to jej obowiązek.
7: A jaki ma pani patent na to, na trzymanie tych butelek? Mówi pani kilka opakowań, no ale 10, paręnaście się czasami zbierze. I co?
8: U mnie to wygląda bardzo prosto. Jeżeli mam już tych opakowań, nie wiem, 5-6 i wiem, że czy 10 i wiem, że nie wiem, przed pracą w środę będę w sklepie, bo będę sobie, nie wiem, kupować coś na lunch czy na śniadanie w pracy, po prostu zabieram je do bagażnika.
7: Ale ma pani jakąś specjalną szafkę na nie? Oddaję. Czy na przykład jakiś taki, teraz są modne takie, znaczy modne, widzę przynajmniej reklamy takich specjalnych worków, pojemników do kuchni, żeby to estetycznie wyglądało.
8: Nie, raczej jestem fanką wykorzystywania zasobów, które mam, więc jest to zwykła torba wielorazowego użytku, którą mam w domu i po prostu za lodówką mam taką pustą przestrzeń, gdzie te butelki sobie czekają, aż je zwrócę.
7: Bardzo dziękuję. Doktor Kinga Rotkiewicz, dyrektorka Polskiego Instytutu ESG oraz ekspertka Fundacji Odzyskaj Środowisko. Była z nami tuż przed godziną siódmą.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję i do usłyszenia. A teraz już Dominika Wielowiejska, która gotowa do tego, żeby...
1: I o butelkach też będzie.
7: A co u ciebie się dzieje z butelkami, powiedz?
1: No nic, po prostu oddaję butelki i odzyskuję kaucję w kasie sklepowej.
7: I myślę, że tutaj spotkanie z ministrą Pauliną Henning-Kloską to będzie okazją, żeby też rozwiać niektóre wątpliwości wokół systemu kaucyjnego, który
1: ma rok. Zapytać o plany, tak? To znaczy, czy będziemy poszerzać ten system kaucyjny?
7: O małpki na przykład.
1: Tak jest. To pytanie nad nami wisi. Są tacy, którzy przeciwko temu protestują. Ale zaczynając od początku poranka, to chcę państwu powiedzieć, że po 7:20 gościem TOK FM będzie dr Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, i porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Bogdan Święczkowski może zostać w przyszłości odsunięty od kierowania Trybunałem, bo to jest kluczowa kwestia, która będzie miała także wpływ na system prawny, tak, bo wiele po prostu decyzji bezprawnych Trybunału mogło być cofniętych. Po 7:40 Marcin Kulasek, minister nauki, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Tak jak wspomnieliśmy, po 8:00 ministra Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu. Po 8:20 Jacek Nisienkiewicz, profesor Sławomir Sowiński.
7: Dominika Wielowiejska zaprasza państwa na czwartkowy poranek w TOK FM. A my już dziękujemy za nasze dzisiejsze wczesnoporanne spotkanie. Pierwszy program TOK FM przygotowali dla państwa Róża Rumińska i Piotr Gawroński. Zrealizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy i dobrego dnia państwu życzymy.
9: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
10: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
11: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Reklama.
14: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
19: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
18: Brzmi dobrze.
19: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
20: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to w wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych. Fly Dubai zawiesza loty do Izraela to po wczorajszej próbie rozbicia samolotu przez jednego z pilotów. Czwartek, 1 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tak zwany list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Błażej Kulesza.
25: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
5: To postanowienie zostanie zaskarżone.
25: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
5: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
25: List żelazny zawsze można cofnąć, przekonuje obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
25: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth i zapowiadał, że wojsko ma skoncentrować się przede wszystkim na ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli. Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani jak zapowiadane zmiany wpłyną na stacjonujące w Polsce. Hegseth wystąpił w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych. Ogłosił tam wprowadzenie 6 nowych inicjatyw, m.in. budowy nowych, tu cytat, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy. Zapowiedział także redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20% i większy nacisk na religię w wojsku.
26: Analitycy twierdzą, że zwolniliśmy 10% generałów i admirałów w całej armii i ta liczba wydaje się być w porządku. Koniec z głupimi szkoleniami PowerPoint i pokazami drag queen. Koniec z parytetami różności. Koniec z zaimkami określającymi płeć. Koniec z miesiącami tożsamości. Tylko etos wojownika.
3: Amerykańska armia ma także powołać dowództwo do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji. Europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa. Została zapytana o możliwość uruchomienia w Polsce produkcji pocisków przechwytujących Patriot dla Ukrainy i odpowiedziała, że kraje europejskie, pomagając Kijowowi, biorą bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON-u Magdalena Subkowiak-Czarnecka informowała ostatnio, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce Centrum Serwisowego Rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia tu fabryki tych pocisków. Flight Dubai zawiesza loty do Izraela. Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
26: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
3: Netanyahu spotkał się na lotnisku Ben Guriona z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchują drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. 18 tysięcy biegaczy i druga tura wyborów jednego dnia. W niedzielę 11 października Kraków będzie musiał pogodzić wybory prezydenta z Krakowia półmaratonem królewskim. Katarzyna Młynarczyk.
0: Trasa biegu może czasowo utrudnić dojazd do 33 lokali wyborczych. Ulice zamykane będą od 9 rano, ale pieszo do każdego lokalu będzie można dotrzeć przez cały dzień, mówi Sławomir Farbaniec z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Faktycznie niefortunnie mamy kolizję terminów. Należy zaznaczyć, że przygotowania do samego półmaratonu zaczęły się na rok przed imprezą. Natomiast druga tura wyborów i jej termin gdzieś końcem lipca się dowiedzieliśmy.
0: Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21, a mieszkańcy rejonów przy trasie mają dostać wcześniej szczegółowe informacje o utrudnieniach. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Czwartek będzie bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. W całym kraju dziś bez deszczu, a termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A w Rzeczpospolitej znajdą Państwo rozmowę z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Czy Polska powinna zbojkotować szczyt G20, na który Donald Trump zaprosił prezydenta Rosji? Radosław Sikorski odpowiada: nie powinna. Będę na G20 w Atlancie. Nie wiem, czy minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej będzie zaproszony, ale niezależnie od tego, czy będzie, czy nie, zamierzam brać w nim udział. Dyplomacja jest trudniejsza, niż się wydaje, i czasami stawia nas w niekomfortowych sytuacjach, z którymi musimy sobie umieć radzić. Pytanie Jacka Nizienkiewicza. Dobrym pomysłem Donalda Trumpa było zaproszenie na szczyt Władimira Putina? Radosław Sikorski odpowiada: złym. Przypominam, że Władimir Putin nie ma wstępu do szeregu krajów, na przykład nie mógł odwiedzić RPA, bo tamtejsze sądownictwo poważnie traktuje zobowiązania wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. USA nie są członkiem Trybunału, ale Putin nie powinien być traktowany jako pożądany gość tak długo, jak prowadzi napastniczy kolonialną wojnę. Muszę przyznać, że tutaj, jeśli chodzi o ministra do spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta Marcina Przydacza, to wystąpił on Bogdana Rymanowskiego i Konrada Piaseckiego i też był krytyczny co do samej koncepcji, aby Władimir Putin pojawił się na G20. Natomiast wydaje się chyba oczywiste, i tu mamy swego rodzaju konsensus, że to nie może oznaczać bojkotu tego spotkania. Chciałam przejść też do spraw krajowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przeczytają Państwo artykuł Agnieszki Nowak i Patryka Rutkowskiego. Sąd zgodził się, prokuratura zdziwiona. Sąd okre-

0: bo oni muszą mieć dostęp do surowca na rynku wtórnym, ponieważ każdy producent będzie teraz musiał zwiększać ilość tego surowca pochodzącego z rynku wtórnego. I my w ten sposób jesteśmy w stanie ten surowiec zapewnić na potrzeby polskiej gospodarki.
1: Rząd widzę, że zaplanował dopłaty do magazynów energii, biorąc pod uwagę to, że sieci elektroenergetyczne są zbyt obciążone. Natomiast te dopłaty są tak małe, a magazyny energii tak drogie, że podejrzewam, iż ten program no, nie będzie się cieszył wielką popularnością.
0: Mamy to tak skalkulowane, że obstawiamy, że będzie. Cały mój prąd był zawsze tak skalibrowany, że te dopłaty były tylko częścią. I dotychczasowe nasze praktyki, w ogóle ceny magazynów bardzo spadły. I mamy to tak skalibrowane, że szacujemy, że popyt na to będzie dość duży, zwłaszcza...
1: A kiedy w zasadzie to ruszy tak porządnie, jeśli chodzi o te magazyny energii?
0: W piątek mamy konferencję prasową, powiemy wszystko dokładnie, jak to będzie wyglądać. Już serdecznie Państwa, również dziennikarzy, zapraszam do śledzenia naszej konferencji. Natomiast 20 października bodajże, jak dobrze pamiętam, ma ruszyć nabór. I to jest element budowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, bardzo ważne, bo my dzisiaj budujemy około 200 dużych i wielkoskalowych magazynów energii w całej Polsce, a te przydomowe to jest kolejny poziom bezpieczeństwa.
1: A czy przewiduje Pani ewentualnie w przyszłości dopłaty do samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Polsce, nie w Polsce oczywiście, tylko w Unii Europejskiej?
0: A dzisiaj elektryfikacja transportu ma jeszcze większe uzasadnienie niż kiedykolwiek, nie tylko ekologiczne, środowiskowe, klimatyczne, ale także, a może przede wszystkim ekonomiczne. W pierwszej kolejności chcemy wypuścić kolejny program i on będzie na pewno dla samorządów na elektryfikację transportu miejskiego i walkę z wykluczeniem.
1: Czyli dla samorządów, nie dla prywatnych użytkowników.
0: Dla samorządów będzie. Właśnie w pierwszej kolejności chcemy uruchomić program dla samorządów.
1: A dla prywatnych osób
0: i firm? Zobaczymy, na ile będziemy mieli środków, bo ostatni ten program był z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj podsumowaliśmy 40% wydatków z KPO głównym wykonawcą dla 40%, 105 miliardów było Ministerstwo Klimatu i Środowiska i wszystkie te cele inwestycyjne udało się zrealizować. Dziękuję wszystkim, którzy z nami w tym zakresie współpracowali, bo to szereg kluczowych i strategicznych programów w związku z przebudową gospodarki. No i teraz jakby rozliczamy jeszcze KPO, kończymy tą część. Też w najbliższym czasie mówimy programy priorytetowe. No musimy priorytetować według możliwości finansowych, krajowych, bo te środki europejskie jednak będą mniejsze w tym ostatnim roku i no i dla mnie priorytetem są busy i autobusy dla samorządów i na to strumień środków finansowych w pierwszej kolejności będziemy chcieli
1: Pani
0: skierować.
1: Pani minister, Szymon Hołownia został szefem klubu parlamentarnego Polski 2050 i czytaliśmy w mediach, że właściwie założenia są takie, że Szymon Hołownia chciałby doprowadzić do ponownego połączenia obu ugrupowań, czyli Pani ugrupowania i Polski 2050. Czy to jest możliwe?
0: Nie ma rozmów w tej sprawie i myślę, że większość moich parlamentarzystów nie będzie chętna, nie byłaby, bo nie będzie to tak, jakby miał jakiś plan, nie byłaby chętna do takich rozmów. Jestem
1: o tym dlaczego?
0: Przekonana.
1: Może warto, żebyście się zjednoczyli? Może to doprowadzi do tego, że Szymon Hołownia ponownie zostanie szefem partii, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ustąpi z tej funkcji?
0: Na szczęście spory wewnątrz Polski 2050 to już nie mój problem i ja naprawdę poszłam do polityki po to, żeby zajmować się tym, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, a nie wewnętrznym kotłem w jakimś klubie czy partii. I właśnie chyba dlatego większość moich parlamentarzystów, nie wierząc w realną postawę i zmianę postawy po stronie czy pani minister, czy globalnie części osób, z którymi kiedyś współpracowaliśmy, nie będzie gotowa. Ludzie wolą naprawdę zajmować się pracą.
1: Rozumiem.
0: Dla Polski.
1: Czy pani zdaniem Szymon Hołownia mógłby wejść do rządu?
0: A to już jest oczywiście decyzja klubu parlamentarnego, bo niewątpliwie on jest dzisiaj tam tą główną emanacją polityki w ramach Polski 2050, więc to jest główna decyzja klubu parlamentarnego, kogo deleguje do rządu i oczywiście pana premiera,
1: rozumiem,
0: z kim chce.
1: Zjednoczenia nie będzie na razie.
0: Ja bym absolutnie tu nie oponowała. Natomiast oczywiście to by musiało być w ramach obecnego rozdzielnika Polski 2050, a nie dodatkowo.

0: dodatkowa funkcja w rządzie, bo nie ma żadnych podstaw do tego,
1: żeby... A co to, że miałby Szymon Hołownia zastąpić Katarzynę Kuczyńską-Nałęcz?
0: Która jest pani minister, którą Polska 2050 w rządzie ma. To mówię, to nie jest moja decyzja i na szczęście proszę mnie zwolnić z decydowania w tej sprawie i zajmowania się tą sprawą. Czuję się szczęśliwa, jak nie muszę się tymi sprawami.
1: Czy ma pani zdanie, ostatnio pani minister Cienkowska wystąpiła na pokazie mody zorganizowanym przez fundację, która dostała dotację od resortu.
0: Czy fajnie by było angażowanie? Ja nie widzę nic jakby takiego złego, ale dobrze by było, żeby jakiś cel charytatywny, misyjny.
1: Był.
0: I jeżeli był, ja nie znam kontekstu tego występu, powiem szczerze. Uważam, że politycy mogą wspierać akcje charytatywne w różny sposób. Ja wspieram w różny, w jakiś swój, uczestnicząc w różnych akcjach. Rozumiem, że pani minister znalazła taką ścieżkę. Natomiast to oczywiście nie może zastępować normalnej pracy. To jest dodatek do naszej pracy.
1: Pani minister, ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że naszą rozmowę można także oglądać na platformie YouTube. Oczywiście zachęcamy do komentowania. Pani minister, jednak jeszcze wrócę do kwestii Polski 2050 i Unii Centrum, dlatego że sytuacja jest taka, że obie te formacje mają tragiczne notowania, nazwijmy to brutalnie. I chciałam zapytać, czy jest pani za jedną listą wszystkich ugrupowań obecnej koalicji rządzącej?
0: Oczywiście, jak wszystkie partie polityczne, musimy szykować się i kalkulować na samodzielny start. Taka jest misja i cel partii politycznych. Natomiast oczywiście, że mamy świadomość, że przyszły rok będzie rokiem o współpracy i że należy tak skalkulować szanse na kontynuowanie naszej misji i pracy, by optymalnie kwestiami również strategii wyborczej.
1: Jest pani na tak. A czy sądzi pani, że koledzy z PSL-u są gotowi na wspólną listę z Koalicją Obywatelską?
0: Jestem przekonana, że każdy z liderów naszej koalicji bierze pod uwagę różne scenariusze, bo przede wszystkim mamy na celu i powinniśmy mieć na celu nieoddawanie Polski w ręce brunatnych, prorosyjskich, proputinowskich sił i takich antyrozwojowych, bo ja cały czas słyszę, że Mateusz Morawiecki, rozwój plus, był premierem od rozwoju, a powiedzmy sobie szczerze, zostawił Polskę nam. Myśmy zaczynali misję i pracę w tej kadencji od rocznego wzrostu PKB 0,1%, bo to jest dorobek Mateusza Morawieckiego na koniec 2023.
1: Ostatnie pytanie.
0: Rozwijał za to doskonale inflację i ja naprawdę do tych warunków nie chcę.
1: Ale pani minister, jeśli chodzi o inflację, to jest ten sam problem, co dzisiaj, to znaczy są pewne okoliczności zewnętrzne.
0: Teraz
1: i pandemia
0: też.
1: Oraz wojna w Ukrainie sprawiły, że ta inflacja urosła.
0: Mamy gigantyczny kryzys na rynkach paliw. Ja się strategicznie nie zgadzam z taką oceną sytuacji i takim wybielaniem winy poprzedniego rządu za nakręcanie inflacji. Oni nakręcali inflację, przyjmując złe instrumenty polityki fiskalnej państwa i doprowadzili do podpalenia finansowego.
1: Opozycja też głosowała za zwiększeniem 800+, czyli zwiększeniem wydatków,
0: trzeba bić się
1: w swoje piersi.
0: Pani redaktor, ja akurat nie głosowałam za tym, wiedząc, jaka jest sytuacja budżetowa, natomiast i widząc inne realne rozwiązania wsparcia rodzin, bo proponowaliśmy oczywiście inne rozwiązanie, mniej proinflacyjne. Natomiast co najważniejsze, dzisiaj mamy też gigantyczny kryzys na rynku paliw i inflacja póki co jest trochę powyżej 3%, a nie powyżej 18%. A za Mateusza Morawieckiego i rządów PiS inflacja przebijała 18% i polityka rządu, istotnie się do tego rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego, który istotnie wtedy rząd wspierał, dzisiaj absolutnie nie wspiera, do tego dołożyła swoją cegiełkę.
1: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani minister.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po informacjach Jacek Nisienkiewicz, Sławomir Sowiński.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert.
3: Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
6: Święto designu we Wrocławiu. Targi rzeczy ładnych w hali stulecia. Aż 300 wystawców z całej Polski. Nowe marki, premiery i tysiące ładnych rzeczy. TRE Wrocław. Już 3 i 4 października. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 65 tysięcy punktów zwrotu opakowań to bardzo dużo jak na Polskę, przekonywała przed chwilą w TOK FM Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska. W ten sposób odpowiadała na zarzuty przeciwników i krytyków systemu kaucyjnego. Mija właśnie rok od czasu jego wprowadzenia. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministra poinformowała, że system zostanie niebawem poszerzony o tak zwane małpki. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Jak tłumaczył, wojsko ma skoncentrować się przede wszystkim na ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli. Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani czy zmiany obejmą amerykańskie siły stacjonujące w Polsce. Europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi, ostrzega rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowego rakiet Patriot. Odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych o objęcie sankcjami spółek związanych z rosyjskim systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Teraz w TOK FM czas na sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów. Polacy po dwóch słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy będą grać o posadę. A dziś mecze w dwóch grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Danii z Portugalią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce, a on domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
12: Nunca. Zero.
11: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa i jeszcze nie wygrali, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z trzecim golem w tej edycji Ligi Mistrzeń. Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barsa pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończyn tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servette Geneva i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium Wielkiej Pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
10: Nieco więcej chmur dziś jedynie na południowym zachodzie, poza tym pogodnie i słonecznie. W całym kraju dziś bez deszczu, a termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Oraz profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
14: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Chciałam naszą rozmowę rozpocząć od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Tak jak państwo zapewne pamiętają, prokuratura chciałaby zarzuty postawić Romanowskiemu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tam mieliśmy defraudację pieniędzy rzędu 150 milionów. To w różny sposób ta defraudacja się odbywała, a pan Romanowski nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że proces w tej sprawie już się toczy. Dotyczy dwóch urzędniczek i księdza Michała. Natomiast Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro uciekli z Polski. No i na razie póki co odpowiedzialność ponoszą osoby niejako poniżej. Ziobro i Romanowski zostawili ich i zwiali. No i teraz problem polega na tym, że prokuratura jest bardzo oburzona wystawieniem tego listu. Problemem jest także to, iż sędzia Konrad Mielcarek, biorąc pod uwagę jego aktywność na platformach społecznościowych, no jest bardzo związany z Solidarną Polską, ma poglądy też trochę na pograniczu Konfederacji, czym się chwali. W tej chwili no, trochę się wystraszył i postanowił ograniczyć dostęp do swojego konta na platformie X, no ale wcześniej zdążyliśmy zaobserwować. Poza tym jest beneficjentem decyzji personalnych Zbigniewa Ziobry. Trochę się zastanawiam, dlaczego prokuratura nie podniosła tej sprawy, że chyba jednak kto inny powinien orzekać w tej sprawie, no ale nie słyszałam stanowiska prokuratury. Może, nie wiem, ty, Jacku, słyszałeś, żeby prokurator się odniósł? Bo jakby działalność pana sędziego była powszechnie znana, tak. Jest on związany ze Zbigniewem Ziobrą po prostu.
13: Ja powiem, co ja słyszałem, bo wiadomo, i to również z kręgów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że prokuratura, mimo że PiS nie rządzi od kilku lat, w dalszym ciągu w dużej mierze jest zaminowana przez osoby związane ze Zbigniewem Ziobrą.
1: Ale wiesz co, nie prokurator Woźniak, który prowadzi sprawę w Funduszu Sprawiedliwości, dobrze, bo on naprawdę
13: na kilku sprawach, o których pisałem, wiedziałem w kontakcie z ludźmi Ziobry i to najbliższymi, że oni mieli informacje i wprost mówili, że mieli informacje o tym, co się wydarzy w prokuraturze. I mógłbym na kilku, jakby mnie kiedyś prokuratura wezwała, to no, nieważne, dobrze, w każdym razie
1: no nie
13: jest tak,
1: jest tak, że
13: część prokuratury w dalszym ciągu to są ludzie Zbigniewa Ziobry. Jeżeli chodzi o pana Romanowskiego, w idealnym świecie to byłoby tak, że gdy on dostał już ten list żelazny, no to przyjeżdża do Polski, jest chroniony, nie idzie do aresztu i może zeznawać, ale wiadomo, że tak nie będzie. Pan Romanowski raz już skłamał, już raz powiedział, że będzie współpracował z prokuraturą, nigdzie nie zamierza uciekać, tym bardziej mdleć, a jednak wyjechał, słuch po nim zaginął, no i bardzo kombinuje. Więc z tego, co mi wiadomo, pan Romanowski chciałby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Zbigniewa Ziobry, ponieważ został porzucony przez Ziobro i tak się czuje. On też ma problemy finansowe, a Ziobro w Stanach ma się jak pączek w maśle. W związku z czym ten list żelazny, gdyby on dostał, to wtedy mógłby wyjechać, dać, czy już dostał, jakby zostało tam ściągnięte z niego NA, to wtedy mógłby wyjechać. I on by wyjechał, więc w tym idealnym świecie nie żyjemy i on do Polski prawdopodobnie nie przyjedzie, nie wróci teraz za tych rządów i nie będzie zeznawał.
1: Czy to jest swego rodzaju podstęp, który ja też jestem zwolenniczką tej tezy, że Romanowski w momencie, kiedy zostanie na przykład cofnięty europejski nakaz aresztowania, to po prostu ucieknie do innego kraju.
13: Jedno zdanie tylko powiem, ja rozmawiałem z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości i oni mówili, mecenas Lewandowski jest bardzo dobrym mecenasem i potrafi używać różnych kruczków. I myślę, że tak jest. I można wiele o panu mecenasie powiedzieć, ale myślę, że jest sprawny.
14: Ja najpierw zacznę od tego wymiaru bardziej, że tak powiem, systemowego. To znaczy, wiadomo, że takie instytucje, czy takie narzędzia prawne jak list żelazny, czy abolicja podatkowa, czy amnestia polityczna, one zawsze budzą dylemat, prawda? Tu mamy dylemat między dwiema wartościami. Między taką wartością, jaką jest pryncypialność, to znaczy, że osoby, które, prawda, okazały się jakoś tam niewiarygodne, muszą być traktowane przez państwo pryncypialnie. Z drugiej strony jest wartość, jaką jest funkcjonalność, tak? No państwo jakoś musi działać i w pewnych sytuacjach, na przykład w sytuacji abolicji podatkowej, dochodzimy do wniosku, że no, trochę, że tak powiem, zwalniamy z pewnego rodzaju odpowiedzialności niektórych podatników po to, żeby państwo mogło lepiej działać. I tutaj prawnicy, bo to nie jest tylko ten sędzia, ale to jest też na przykład rzecznik sądu okręgowego, która też jakby w takim duchu
1: mówiła. No nie, ona tylko, powiedzmy otwarcie, relacjonuje argumentację tak, sędziego, bo
14: ale
1: takie
14: też słyszałem komentarze innych prawników, którzy mówią tak. Obecnej sytuacji, tak, państwo jest bezradne. W obecnej sytuacji ta sprawa to jest tylko element, powiedziałbym, igrzysk politycznych, to jest agenda polityczna. Zróbmy więc krok wstecz, żeby tę sprawę z agendy politycznej przenieść na niwę sądową, tak, żeby tę sprawę po prostu prawnie wyjaśnić. I teraz oczywiście można z tym stanowiskiem dyskutować, natomiast gdybyśmy przyjęli państwa interpretację, że to jest tylko pewnego rodzaju pułapka, że to jest tylko pewnego rodzaju jakiś tam fortel, no to jeszcze bardziej będzie pogrążało wtedy pana Romanowskiego, gdyby on, prawda, wykorzystał to, żeby gdzieś tam uciec, dlatego że wszyscy chyba jesteśmy przekonani, że dzisiaj i pan Ziobro, i pan Romanowski w sytuacji, w jakiej się znaleźli, płacą bardzo duży polityczny koszt. Nie? Znaczy, właściwie tak naprawdę wykruszają się, moim zdaniem, z przyszłości w polskiej polityce. Dlatego ja uważam, że sprawa jest, że tak powiem, dyskusyjna. I to, co mi się w tej sprawie tylko nie podoba, i to jest dla mnie ewidentne, to sposób, w jaki niektórzy politycy obozu władzy, a zwłaszcza pan minister, prokurator generalny, komentują decyzję sądu, tak? Myśmy 9 lat temu protestowali przeciwko temu, jak władza PiS-u traktowała sędziów, jak mówiła, jak oceniała pracę sędziów, i bardzo bym nie chciał, żeby dzisiaj obecny obóz władzy w taki sposób podnosił się do sędziów, których biografie, wyroki mogą im się nie podobać.
13: Ja tylko nie zgadzam się z tym zdaniem, że panowie Romanowski i Ziobro, oni są już jakoś poza polityką, bo oni są w tej chwili poza polityką. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to jestem w stanie się założyć, że Zbigniew Ziobro będzie prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości się tak mówi, rozmawiałem kiedyś tam ze Zbigniewem Ziobro w Rzeczpospolitej i on też o tym opowiadał. Był najdłużej sprawującym politykiem ten urząd i myślę, że jeżeli PiS wróci do władzy, to on też wróci do tego urzędu.
1: Tutaj takie słowo polemiki z profesorem Sowińskim, bo można było odnieść wrażenie, że minister Żurek, krytykując tę decyzję sądu, postępuje tak jak PiS. Ja przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości działania nie ograniczały się do krytyki czy wyrażenia swojego zdania, tylko po pierwsze wszczynano postępowania dyscyplinarne wobec tych sędziów, którzy wydawali wyroki niezgodne z oczekiwaniami władzy, to punkt pierwszy. No i generalnie wszczynano też śledztwa prokuratorskie wobec tych sędziów, więc tutaj zachowajmy
14: pewną pewną zgoda. Ja mówię tylko o pewnym miarę. Języku, tak? Mówię tylko o pewnym sposobie widzenia rzeczywistości, bo zobaczmy, Platforma czy Koalicja Obywatelska jeszcze kilka lat temu mówiła, rozdzielmy funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, prawda? Odpolitycznijmy prokuratorę, tak? I teraz, kiedy kiedy minister sprawiedliwości, ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, prawda, wchodzi z takim przekazem politycznym w spór jednak prawny, w spór jednak dotyczący właśnie pewnych pryncypiów, to moim zdaniem niepotrzebnie upolitycznia, jakby odbiera też pewną wiarygodność tutaj państwa wobec tej sytuacji, wobec polityków opozycji. To jest moim zdaniem niepotrzebne. Znaczy, ja rozumiem jakby rachubę polityczną, ale jako obywatel nie czuję się z tym komfortowo.
13: Ja myślę, że też obywatele nie wiedzą właśnie, jak wygląda sytuacja w prokuraturze i wielu chciało rozliczeń, a tych rozliczeń nie ma z określonych powodów. Po pierwsze, prokuratura nie działa teraz.
1: Ale można mówić, że nie są dostateczne.
13: No tak, nie są dostateczne, nie są sfinalizowane. To się dzieje, ale dzieje się powoli. Część wyborców oczywiście oczekiwała szybciej spełnienia niektórych obietnic, tylko po pierwsze nie można tego robić na skróty, a po drugie, tak jak powiedziałem wcześniej, część prokuratury to są w dalszym ciągu ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością i z Zbigniewem Ziobro. I ten przykład, który był podawany, tego prokuratora, który był też aktywny na portalu X i teraz tą aktywność swoją zmniejszył i żeby nie było widać niektórych jego wpisów, też o tym świadczy. Czy prokurator Żurek nie powinien na to reagować? No to jest trochę tak jak z Donaldem Tuskiem, który właśnie powiedział, że jeżeli ktoś tam wychodzi do niego, na niego z kijem baseballowym, to co on ma w takim razie grać w szachy? No tak się nie da nigdy wygrać. No i coś w tym jest.
14: Ja widzę inaczej, pewnie mam czasu, żeby to rozwijać, ale ja rozumiem to oczekiwanie rozliczeń pewnej części, czy dużej części elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Ale po pierwsze, ta sprawa została moim zdaniem jakoś skompromitowana na samym początku rozliczenia nieszczęsnym pomysłem przy komisji śledczych, prawda? Które właściwie tę sprawę jakoś zamazały, rozmyły i właśnie w sensie politycznym położyły. Potem zmiana prokuratora generalnego, to znaczy odsunięcie pana profesora Bodnara, który ja uważam miał pewien autorytet w środowiskach prawnych, w środowiskach prokuratury i wprowadzenie no jednak takiego, szukam eleganckiego słowa, takiego no jednak politycznego kandydata, jakim jest obecny prokurator minister sprawiedliwości, to sprawiło, że on być może nie ma też zaufania wśród części prokuratorów, takiego zaufania, które sprawia, że prokurator jest w stanie pójść w jakąś trudną sprawę, jest w stanie zaryzykować swoją karierę polityczną.
1: Nie przesadzajmy. Pani prokurator umorzyła sprawę dwóch wież. I jest umorzenie i tyle. I nikt z tego, jeśli chodzi o władzę prokuratury, jej ani nie prześladuje, tylko coś tam mówi mecenas Giertych, tak? No ale to nie ma przełożenia na fakty. A poza tym chcę tylko powiedzieć jedno. Naprawdę te rozliczenia postępują w tym sensie, że wiele procesów już się rozpoczęło. Mówiłam o Funduszu Sprawiedliwości. Dariusz Matecki też ma, już sprawa jest w sądzie i się toczy. No mamy sprawę RARS, co prawda Michał Kuczmierowski uciekł, no ale są też postępowania dotyczące bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego.
13: Tylko jest Dominika, zarzuty każdemu można postawić. Pytanie, czy sprawy są sfinalizowane, czy są wyroki prawomocne i tak dalej.
1: Tylko, że było wiadomo, że w ciągu 2 lat wyroków prawomocnych nie będzie. No tego nie należy się spodziewać. Ale chyba muszę przerwać, bo już czas na informację, to KFM.
15: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze, z bliska i z dystansu, za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
24: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
25: Czyta lektor AI.
26: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
25: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
26: Stokrotka.
27: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
28: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
29: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Wynik nie jest satysfakcjonujący. Być może kampania była zbyt delikatna. Tak rezultat pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie kandydatki Nowej Lewicy oceniał w TOK FM sekretarz generalny Nowej Lewicy i minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W wyborach na prezydenta stolicy Małopolski Daria Gosek-Popiołek zajęła dopiero piąte miejsce. Zdobyła mniej głosów od kontrkandydatki z Razem Aleksandry Owcy.
32: Wynik rzeczywiście nie jest dla nas satysfakcjonujący. Chociaż to środowisko, jeżeli chodzi o Kraków, to jest trudny teren dla Lewicy. Naszym rezerwuarem jest przede wszystkim mniejsze miejscowości, miasta powiatowe i tam Lewica dostaje najwięcej poparcia. Też trzeba przeanalizować kampanię. Być może była zbyt delikatna.
10: Bo... Druga tura wyborów w Krakowie 11 października, czyli w najbliższą... w niedzielę za tydzień. Oględziny przesyłki o nieznanym pochodzeniu doręczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Nie stwierdzono śladów zatrucia. Więcej na ten temat w informacjach o 9:00. Kilka milionów Polaków choruje na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z czego znaczna część nawet o tym nie wie. Najprostszym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego jest spirometria. Wczoraj można ją było wykonać w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. O czym więcej Agnieszka Wynarska.
33: Badanie jest bezpłatne, bez skierowania i rejestracji.
34: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
33: A pali pan papierosy?
34: Paliłem przez 20 lat, ale nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
35: Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać.
33: Badanie trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne, jego wynik może być pierwszym sygnałem ostrzegawczym, zanim pojawią się poważne objawy, mówi Anita Balcer, która wykonywała spirometrię pacjentom z Bydgoszczy.
36: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc oraz rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
33: Od października nałogowi palacze będą też mogli wykonać profilaktyczną tomografię komputerową płuc w ramach diagnostyki onkologicznej. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Dziś znowu dużo słońca, mało chmur i nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita, i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja chciałam tylko dwa słowa na temat Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że być może wielu osobom się wydaje, że to taka sprawa bardzo prawnicza, która nie porusza wyobraźni masowej, ale ona ma kluczowe znaczenie, bo jeżeli Bogdan Święczkowski zostanie odsunięty od zarządzania Trybunałem, a w tej chwili w Trybunale już powoli mają większość osoby wskazane w tej kadencji Sejmu i już dobiega w styczniu kadencja ostatniego dublera, no to wiele decyzji starych Trybunału może zostać zakwestionowanych właśnie ze względu na to, że dublerzy brali udział w orzekaniu. Na przykład ustawa antyaborcyjna wróci do poprzedniego kształtu. Ja w tej chwili oczywiście spekuluję. Na przykład ustawy dotyczące sądownictwa i Sądu Najwyższego zostaną uchylone jako niezgodne z konstytucją. To naprawdę może mieć poważne konsekwencje, ta rozgrywka. Tu nie chodzi tylko o personalia i starcie z Karolem Nawrockim, no ale dość poważne zmiany systemowe i prawne. No i muszę wam powiedzieć, że tak, w Dzienniku Gazecie Prawnej jest bardzo ciekawa analiza, która wskazuje na to, i z rozmowy z profesorem Sławomirem Patyrą, sędzią Trybunału, dzisiaj po 7.20 wynika, że absolutnie są podstawy prawne, żeby przeprowadzić odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, tylko oczywiście dramat polega na tym, że może się to stać niestety z pomocą policji, no i nie byłaby to dobra wiadomość. Jarosław Kaczyński już wzywa do obrony Trybunału. Pan profesor Sowiński.
2: Jak no cóż, no, PiS jest w trudnej sytuacji i szuka jakichś takich nowych, bardzo widowiskowych pól, że tak powiem, konfrontacji. Też takie, powiedziałbym, konfrontacji na granicy protestu obywatelskiego, ale chyba popełnia błąd, jaki popełniała ówczesna opozycja w roku 2015, 2016, 2017, na przykład blokując Sejm, tak, bo to ostatecznie nie buduje wizerunku takiej partii, która szykuje się do władzy, która jakby szuka kompetencji, żeby lepiej, sprawniej rządzić państwem, tylko po prostu no gdzieś tam brnie w jakąś taką retorykę trochę insurekcyjną, trochę taką retorykę mówiącą o tym, że jest rzeczywistość autorytarna. A jaki to jest autorytaryzm, prawda, skoro mamy, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, sądy, które wydają decyzje, które, prawda, są ewidentnie nie po myśli rządzących. Więc ja mam ciągle nadzieję, że kończąc, że nie dojdzie do jakichś takich bardzo, powiedzmy, ekstremalnych scen, także, które będą media światowe pokazywały. I że ostatecznie też premier Tusk chyba rozumie, że jeżeli z jednej strony i słusznie mówi o tym, że jesteśmy właśnie w sytuacji przedwojennej, czy takiej na granicy wojny, prawda, na granicy zagrożenia państwa militarnego, no to teraz ja myślę, że raczej rządzący powinni mówić o, ja wiem, że to znowu być może idealizowanie, o jakimś, nie wiem, być może rządzie jedności narodowej, tak, a nie jakby wytaczać działa w takiej wewnętrznej wojnie domowej, politycznej, czy zwłaszcza z tych działów w taki ostentacyjny sposób strzelać wizerunkowo. Więc wydaje mi się, że kończę, kluczowe jest to, jak się zachowają obecni sędziowie, którzy są wybrani jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Czy oni wesprą, że tak powiem, tych nowych sędziów i to się, ta zmiana jakoś dokona w sposób pokojowy. To jest chyba, powiedziałbym, kluczowe i to jest chyba w tej sprawie najlepsze rozwiązanie, jakie można sobie wyobrazić.
1: To tutaj tylko jedna uwaga, bo rzeczywiście na pewno jeden sędzia jest sekowany, sędzia powołany za czasów PiSu, Jakub Stelina, ponieważ jest nieuwzględniany w składach sędziowskich, bo wielokrotnie zgłaszał zdanie odrębne w rozmaitych procesach. Co do innych sędziów, to słyszymy, że są chwiejni, dlatego że przypomnę, iż sytuacja, w której zgromadzenie ogólne nie może się zebrać, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału doprowadziło do sytuacji, że zgromadzenie nie wysłało do Ministerstwa Finansów projektu wydatków Trybunału, a to z kolei oznacza, że Minister Finansów nie uwzględnił tego w projekcie budżetu. Innymi słowy, od 1 stycznia sędziowie w stanie spoczynku i personel nie dostaną pieniędzy, bo nie została spełniona ta główna przesłanka, że to Zgromadzenie Ogólne musi wysłać ten projekt. Jacek.
3: Nie ma jedności w Trybunale Konstytucyjnym, no ale ta szala nie przeważa się na stronę Bogdana Święczkowskiego i prawdopodobnie dojdzie do tego, że problem w Trybunale Konstytucyjnym zostanie rozwiązany rękami sędziów Trybunału wewnętrznie. W Trybunale Konstytucyjnym nikt nie będzie umierał za Bogdana Święczkowskiego. Są też te problemy finansowe. Ta instytucja jest coraz bardziej i skompromitowana, i coraz mniej wydajna, a tam też są sędziowie, którzy mają swoje ambicje, którzy pewnie myśleli, że to będzie wyglądało inaczej również, którzy byli nominowani za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc to się wkrótce może rozwiązać samo. Czemu oczywiście Bogdan Święczkowski tak łatwo się nie podda, nie podporządkuje i myślę, że będą tutaj demonstracje polityczne nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również samego Święczkowskiego, który jest twardym politykiem, przypomnijmy. I według mnie ja to będę powtarzał wszędzie.
1: PiS myślę, że będzie dążył do starcia, bo Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby również była awantura.
3: Tak,
1: i
3: tak, ale sam też. Święczkowski również, który jest politykiem, który kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ja będę to powtarzał wszędzie, nigdy nie powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo Święczkowski był szefem ABW, kiedy doszło do śmierci Barbary Blidy i o tej śmierci też nie powinniśmy zapominać.
1: Był prokuratorem krajowym, wydarzyło był osobą wtedy bardzo zaangażowaną.
3: Więc to jest
1: polityk
3: z krwi i kości, a nie żaden niezależny sędzia. A jeżeli chodzi o ten wariant siłowy, o którym wspominałaś, rządzący go nie wykluczają z tego, co Rzeczpospolita się dowiadywała, ale nie chcieliby, żeby do niego doszło, tak jak nie chcieli ostatecznie wynieść szefa NBP z gabinetu, o czym wcześniej mówił Donald Tusk, bo premier Tusk wcześniej też wygrażał się, że pan Glapiński zostanie wyprowadzony, ale jednak to byłby fatalny obrazek dla opinii międzynarodowej, gdyby doszło do takiego siłowego rozwiązania. Myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny...
1: Glapiński się trochę uspokoił, prawdę powiedziawszy.
3: Tak, bo Glapiński, pewnie większość ludzi nie wie, ale Glapiński próbuje się jednak dogadywać i on ma swoje interesy, więc to jest... taki zawodnik, z którym można się jakoś dogadać. Ze Święczkowskim nie. Ale tam na pewno nie będą chcieli go na siłę wyprowadzać. To będzie ostateczność.
1: Znaczy, Glapiński się uspokoił z jednym wyjątkiem, bo w sprawie Sejf został zmuszony przez Karola Nawrockiego do zbudowania jakiejś narracji, która usprawiedliwiała prezydenta, który wetował Sejf.
3: Ale pomógł się tylko niestety w tym przypadku prezydentowi troszkę jednak skompromitować, bo prezydent wystąpił przeciwko bardzo ważnemu programowi, jakim jest Sejf. Nie pokazał nic w zamian, tylko zdjęcie z Adamem Glapińskim, a konkretnych kasy środków alternatywy realnej dla Sejf nie ma, więc tutaj Adam Glapiński podłożył nogę prezydentowi
1: Karolowi Nawrockiemu. I tu właśnie żeśmy gładko przeszli do oceny prezydenta Nawrockiego, bo ja chcę przypomnieć, że prezydent mierzy się z problemem zonda krypto, to po pierwsze, dlatego że wetował trzykrotnie ustawę, która co tu dużo mówić, dawała państwu kontrolę nad rynkiem kryptowalut i teraz już wiemy, że ta cała opowieść, że ta ustawa była po myśli Krala, no to bzdura, bo przeczytaliśmy, że Przemysław Kral był bardzo zadowolony z tych poprawek liberalizujących zgłoszonych przez Janusza Kowalskiego, byłego posła PiS. No ale mamy sprawę paliw, zwarcie tutaj. Więc rzeczywiście widzimy spadek notowań. Profesor Sobiński.
2: To prawda. Jeżeli się lista tych problemów, kłopotów politycznych, które kładą się cieniem nad, powiedzmy, takim sukcesem prezydentury Karola Nawrockiego jest długa, ale ja myślę, że są dwa takie strukturalne powody, dla których możemy mówić o tym, że w tej chwili ta prezydentura wchodzi w taką trochę polityczną zadyszkę. Pierwsza sprawa to jest kwestia bardzo wysoko postawionej poprzeczki oczekiwań, tak? Tutaj prezydent trochę wpada w taką pułapkę, w jaką padł kiedyś Szymon Hołownia, Hołownia. To znaczy oczywiście Szymon Hołownia innego rodzaju budził oczekiwania, ale prezydent Nawrocki był oczekiwany jako taki odnowiciel polskiej prawicy, jako taki strongman, prawda, który wejdzie i uporządkuje te w tej chwili dosyć, że tak powiem, rozedrgane prawicowe szeregi. No i widzimy, że pojawia się sytuacja kryzysu, pojawia się sytuacja kłopotu, prawda, i od takiego silnego polityka, jakim prezydent Nawrocki się jako taki prezentuje, byśmy oczekiwali jakiegoś zaangażowania, tak? A tego zaangażowania po prostu nie widać. Prezydent gdzieś tam stoi z boku i się zastanawiamy, czy nie ma pomysłu, jak tę prawicę z kryzysu wyprowadzać, z takiego, powiedzmy, zamieszania, czy nie ma jakiejś politycznej siły, czy nie ma zaplecza, ale to nie buduje na pewno takiego wrażenia siły politycznej. I druga sprawa jeszcze ważniejsza. Po roku widzimy, że ta prezydentura jest niesamowicie szablonowa. Niesamowicie taka, powiedziałbym, schematyczna, taka powtarzalna, prawda? Możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić kolejne reakcje prezydenta w kolejnych sytuacjach zwarcia politycznego z Donaldem Tuskiem, a to jest w polityce słabość. Bo po pierwsze, to sprawia, że no, politykiem przewidywalnym, szablonowym można dość łatwo, znaczy można go rozgrywać, ale to jest też jakby coraz mniej ciekawe, tak? Tam nie ma jakiejś politycznej finezji. Prezydent ma ileś różnych narzędzi, gdzie mógłby ostatecznie, prawda, rządowi szkodząc, ale jednak robić to w sposób ciekawszy, bardziej interesujący, mniej schematyczny. Ta schematyczność, moim zdaniem, dzisiaj w tę prezydenturę uderza.
1: Jacek Niedzienkiewicz.
3: No, trochę jestem zaskoczony, że pan profesor się spodziewał finezji po Karolu Nawrockim, bo to ma być skuteczność i to miał być konkretny atak na Donalda Tuska i był, tylko prezydent w pewnym momencie chyba za bardzo uwikłał się w te polityczne, partyjne spory i zaczął tracić, bo kolejne sondaże pokazują, że rzeczywiście traci. To nie jest jeszcze dramat, to nie jest jeszcze jakiś kryzys, to jest jakieś lekkie tąpnięcie, ale faktem jest, że miesiąc miodowy Karola Nawrockiego z Polakami się skończył i prezydent ma teraz najtrudniejszy rok przed sobą, bo jeżeli doprowadzi do tego, że dojdzie do zmiany władzy, a jemu na tym zależy i to też, jak mówią jego ludzie, no to odniesie sukces. Jeżeli nie, no to i będzie patronem tej prawicy, która będzie miała pokonać koalicję 15 października, ale do tego nie dojdzie, no to będzie fiasko, gigantyczne fiasko i kolejne lata prezydentury on będzie musiał z rządem Donalda Tuska, za przeproszeniem, według własnego uznania pewnie się użerać, a to pewnie doprowadzi do gigantycznych spadków i to będzie koniec historii Karola Nawrockiego jako prezydenta. Pytanie, jak to prezydent zrobi? Ja jeszcze raz powiem o finezję Karola Nawrockiego. Nie podejrzewam polityczną, a jeżeli chodzi o jego ludzi, to też im tam często puszczałem nerwy, a kwestia zonda krypto, kwestia kryptowalut może się okazać kluczowa, bo jeżeli okaże się, że ludzie Karola Nawrockiego mieli dużo wspólnego z kryptowalutami i te weta prezydenckie, one też nie są za nic, no to Karol Nawrocki będzie miał problem, a już ma i też jest jeden proces, który też w nie najlepszym świetle stawia Karola Nawrockiego, bo przypomina o pewnych problemach głowy państwa, więc to poparcie głowy państwa może spadać. Im bardziej się będzie wikłał w spór z rządem, tym większe będzie miał problemy, a też może do ludzi dotrzeć, że gdyby prezydent tak naprawdę chciał, to my byśmy mniej płacili za paliwo, a płacimy więcej.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czwartkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
4: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Dzisiaj zaczniemy od spotkania z przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To jest nowa instytucja i pierwsza przewodnicząca i dowiemy się przede wszystkim, czym ma się zajmować i czy ma odpowiednie zasoby, czyli personel i fundusze.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszamy na informacje i na program Owczarek, a ja z państwem spotkam się w wywiadzie politycznym o godzinie 17:00. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Autopromocja.
0: Reklama.
31: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
31: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gecent Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gecent Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Będę popierać szybsze rozszerzenie systemu kaucyjnego, zapowiedziała w Tok FM ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wykluczono obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych w przesyłce, która trafiła do komisariatu żandarmerii w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozszerzenie systemu kaucyjnego zaplanowane jest na rok 2028, ale poprę szybsze jego wdrażanie, zapowiedziała w poranku TOK FM ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. System kaucyjny ma według propozycji resortu objąć także małe szklane opakowania, czyli tak zwane małpki. Ma także pozwalać na dłuższy okres wykorzystania bonu kaucyjnego z 30 do 90 dni. Zmianami ma zająć się najpierw rząd, a potem operatorzy systemu i producenci opakowań będą mieli czas na wdrożenie nowych rozwiązań.
18: 2 lata wprowadzaliśmy system kaucyjny, więc to jest absolutnie maksymalny termin. Jeżeli uznamy w drodze konsultacji i prac w parlamencie i rządzie, że krótszy termin jest pożądany, to ja też krótszy chętnie poprę ten początek 2028.
1: W 2028 roku?
18: Tak, tak by było to pewnie najszybciej. Natomiast, tak jak powiedziałam, będę to uzależniać w dużej mierze od rozmów z samymi operatorami.
17: Rząd ma według propozycji resortu klimatu zająć się przepisami o rozszerzaniu systemu kaucyjnego jeszcze w tym roku. Przeprowadzono oględziny przesyłki kurierskiej, która dotarła do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Całkowicie wykluczyła obecność substancji biologicznych, chemicznych oraz radiologicznych. Wczoraj po otwarciu paczki 2 żołnierzy oraz 1 osoba cywilna zgłosili podrażnienia skóry, w związku z czym wczoraj zostali przewiezieni do szpitala w celach diagnostycznych. O szczegółach Marcin Starzec.
19: Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic poważnego się nie stało. Zarówno żandarmi, jak i mężczyzna, który wtedy był na komisariacie, zostali wypisani ze szpitala i nie stwierdzono śladów zatrucia. Po otwarciu przesyłki, którą, jak twierdzi żandarmeria, nadano z nieznanego kierunku, konieczna była ewakuacja całego komisariatu, czyli ponad 130 żandarmów wojskowych i cywili. Na miejscu przez kilka godzin pracowały jednostki ratownictwa chemicznego. Okoliczności tego incydentu wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Rosjanie atakowali w Kijowie, Odessie, a także w obwodach sumskim i dniepropietrowskim. Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii. Po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów, samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów, pochodzący z Omanu, drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówił w TOK FM pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
0: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
17: Samolotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Brytyjskie władze uważają, że Teheran był zaangażowany w weekendowy incydent w pobliżu bazy RAF w Ferdorf w zachodniej Anglii, skąd Amerykanie przeprowadzają ataki na Iran. Pod zarzutem przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi i terroryzmem aresztowano tam 5 mężczyzn, potem zwolniono ich za kaucją. Później okazało się, że jeden z zatrzymanych sam zadzwonił pod numer alarmowy. Tomasz Orchowski.
20: O zaangażowaniu zagranicznego aktora mówił na początku tygodnia szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Iran wskazał w BBC brytyjski premier Andy Burnham. Istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że Iran odegrał pewną rolę w wydarzeniach, które miały miejsce w weekend w bazie RAF w Fairford. Trwa śledztwo. Pracujemy z naszymi kolegami z USA. Czemu zatem podejrzanych wypuszczono za kaucją? To nie jest jasne. Burnham stwierdził, że, i tu cytat, objęto ich najsurowszymi możliwymi warunkami zwolnienia. Te decyzje skrytykował prezydent USA Donald Trump, a szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przekazał, że brytyjski lider szuka w niewłaściwym miejscu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
21: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Kolejny ciepły jesienny dzień. 19 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Łodzi, 20 w Gdańsku i Lublinie, 21 w Warszawie i Krakowie, 23 w Poznaniu i 24 we Wrocławiu. Czwartek jest i będzie pogodny i słoneczny, nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie.
21: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio gość, przewodnicząca nowej instytucji, czyli Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Pierwsza w historii, pani Pamela Krzypkowska. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani minister.
23: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji ma się zajmować czym?
23: Znaczy, jak sama nazwa wskazuje, rozwojem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, znaczy jest w takim, powiedzmy, prawnym sensie jest to organ nadzorujący rynek sztucznej inteligencji w rozumieniu aktu w sprawie sztucznej inteligencji, czyli AI-aktu. Ale bardziej potocznie, no zajmuje się ona kwestią ochrony obywateli, budowania informacji i świadomości na temat sztucznej inteligencji, ale także wsparciem i rozwojem rynku, tego rynku w Polsce, czyli tworzeniem takich instrumentów jak na przykład piaskownice regulacyjne, takie testowe środowiska, gdzie startup, firma może dostać wsparcie i regulacyjne, i technologiczne w zakresie właśnie zgodności z regulacjami, no a także rozwijanie swoich innowacyjnych produktów.
4: Ale rozumiem, że ta ochrona obywateli nie obejmuje działalności obronności służb specjalnych, części badań naukowych oraz...
23: Tak, jeżeli chodzi o to, czyli pytasz o zakres, jakby tak. Zakres aktu w sprawie sztucznej inteligencji, no i samej ustawy, która woduje, ja to tak mówię, ten aks na polski rynek. Mówi tutaj o właśnie działalności związanej ze wprowadzaniem produktów na rynek albo produktów, które na tym rynku są. Czyli weźmy sobie przykład, jeżeli obywatel bierze udział, weźmie udział w rekrutacji, w tej rekrutacji zostanie użyty system sztucznej inteligencji, w którym zostanie on źle potraktowany, albo na przykład zostanie zmanipulowany przez system AI do, nie wiem, zakupienia czegoś ze względu na jakąś swoją słabość, wiek, albo nie wiem, to, że za młody, młodszą osobą albo starszą, no to wtedy może zgłosić skargę i komisja może przeprowadzić kontrolę, czyli weryfikację, czy ten dostawca systemu jest zgodny z, czyli albo korzysta z praktyk zakazanych, tutaj mówimy właśnie na przykład o tym wykorzystaniu, czy manipulacji, czy wykorzystaniu słabości, albo czy jak już wejdą systemy wysokiego ryzyka, to właśnie czy jeżeli korzysta z, nie wiem, systemu do przesiewania CV czy AI do rekrutacji, to czy faktycznie trzyma się tych zasad czy tych wytycznych, które musi brać pod uwagę.
4: To jak w praktyce taka kontrola ma wyglądać? Podejrzewam, że takich skarg czy też próśb o interwencję może być bardzo dużo. A komisja w tym roku planuje 30 etatów, w przyszłym 70?
23: Tak, dokładnie. Znaczy, jak kontrola? Przepisy o kontrolach razem ze skargami i opiniami indywidualnymi wchodzą 28 października. Więc żeby wszcząć kontrolę, komisja może powziąć informację. Ta informacja może pochodzić ze skargi, ta informacja może pochodzić z rynku, może pochodzić od społecznej rady, żeby właśnie zweryfikować, czy dany dostawca, czy ktoś, kto wprowadza na rynek system, no właśnie, korzysta z zakazanych praktyk albo robi coś, czego nie powinien. Więc kontrola z definicji jest zdalna, czyli po prostu jest wszczęcie kontroli, jest zawiadomienie do danego podmiotu, że ta kontrola się zaczyna. No i oczywiście to ma takie dwa elementy, no ten prawny i techniczny, tak? Czyli należy zweryfikować, czy w przypadku, gdy są jakieś wymagania do wprowadzenia systemu na rynek, te wymagania zostały spełnione z takiego prawnego, z prawnej perspektywy. Czy to chodzi o instrukcję użycia, czy to chodzi o jakieś konkretne opisy, które muszą się znaleźć, dokumentacja. No ale druga jest weryfikacja już bardziej techniczna, czy faktycznie to, co jest napisane, jest stanem faktycznym. Czyli komisja może mieć dostęp do modelu.

0: osobiste prawa autorskie do rzetelnego rozpowszechniania. O tego ducha chciałem zapytać, czy spotkała Pani w prawie autorskim paragraf, który by o tym duchu mówił. A drugą rzecz, którą dorzucę, Pani doktor cytowana mówi o adaptacji, ale ja raczej bym zasugerował, że ten serial telewizyjny, o którym mówimy, czyli Lalka, nie jest adaptacją, tylko opracowaniem.
1: No tutaj nakłada nam się kilka kontekstów. Nic z tego, co pan przeczytał z wypowiedzi dr Błyszyńskiej, no nic nie jest nieprawdą. Problem polega tylko na kontekst, w jakim te prawdy układamy. Bo teraz tak, prawa do tego, żeby móc dokonać adaptacji, a zaraz przejdziemy do tego, czy w ogóle w przypadku Netflixowej Lalki mamy do czynienia z adaptacją, z opracowaniem, które polega na przejęciu elementów twórczych i pokazaniu ich najczęściej w ramach innego typu utworu, innego rodzaju. No bo teraz tak, te prawa do adaptacji, do opracowania, czyli tak naprawdę do decydowania, co się będzie działo potem z tym opracowaniem, czyli komu mogę udostępniać, na jakich zasadach, to są prawa majątkowe. I one wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy. Prawa autorskie osobiste w naszym modelu prawnym, no bardzo romantyczna i piękna koncepcja, tylko mało praktyczna, są nieograniczone w czasie, czyli trwają nawet jak twórca umrze, co więcej nie są dziedziczone, czyli tutaj wracamy do tego pytania o podmiot, ale jest pewna regulacja, która mówi, kto może te prawa wykonywać. I teraz, prawnicy zastanawiali się już wiele lat temu, czy jeżeli ktoś nabędzie sobie te prawa do korzystania z adaptacji, ten aspekt majątkowy, to czy już przez samą naturę adaptacji, czyli to, że od razu wiadomo, że będzie coś zmieniane, czy to już powoduje, że te zmiany mogą iść w dowolnym kierunku. Kiedy rozmawia się ze scenarzystami, którzy piszą scenariusz na podstawie książki na przykład, czy reportażu, czy sztuki teatralnej, i kiedy oni próbują odpowiedzieć no właśnie autorowi tego oryginału, jak to będzie wyglądało, to jedyna uczciwa odpowiedź jest taka: nie tak, drogi autorze, jak sobie wyobrażasz. No i teraz rzeczywiście przyjęło się, że jeżeli dokonuje się adaptacji, czyli z założenia opowiada się ten sam utwór, tylko innymi środkami wyrazu, uzupełniony o dodatkowe elementy, to nie powinno się wprowadzać przede wszystkim odbiorców w błąd co do treści oryginału. Czyli ta więź twórcy z utworem swoim własnym, który jest adaptowany, ma przejawiać się w tym, że może protestować takiemu kontekstowi pokazywania swojego utworu, który jest sprzeczny z jego wymową, zamiarami twórcy, który na przykład mógłby także nie tylko utwór, ale twórcę stawiać w niekorzystnym świetle, na przykład przypisywać mu jakieś idee, koncepcje, poglądy polityczne, których nie posiada. Z Lalką Netflixową jest po pierwsze problem taki, że komunikat i zawarty w opisie tego serialu, jak i komunikat medialny mnie w błąd nie wprowadza. Wymyślono nawet takie sformułowanie chyba, które po raz pierwszy jest używane w takiej komunikacji z widzem. Nawet nie, inspirowane to przecież, panie redaktorze, ile rzeczy inspirowanych luźno widzieliśmy. To jest reinterpretacja. Nie? Zazwyczaj mieliśmy adaptację, inspirowany, oparty na, a tu mamy reinterpretację. Patrzyłam z większą uważnością na początek poszczególnych odcinków. Akurat sobie odświeżyłam pierwszy i nie widzę tam jakiejś nachalnej informacji, jakoby to miało być na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W dodatku, tak jak wspomniałam w opisie tych odcinków, no mamy to nowe sformułowanie, reinterpretacja. No i teraz wydaje mi się, że tylko spokój i dystans może nas uratować, bo każdy przepis jest po coś, przynajmniej tak zakładamy przy racjonalnym ustawodawcy, i ma chronić w tym przypadku w odniesieniu do praw osobistych twórcę przed, no właśnie, negatywnym odbiorem jego dzieła, dopisywaniem jakichś kontekstów.

0: na które twórca się nie zgadza. No i teraz wspomniałam o tym, że te prawa trwają wiecznie, wieczyście. Świat się skończy, a prawa autorskie osobiste będą istnieć. Tyle tylko, że o ile cała ta konstrukcja związana też z tym, że po śmierci twórcy ustawodawca wymienia, kto może wykonywać te prawa zmarłego twórcy, jakie to są osoby i kto może wystąpić z powództwem, no to jednak ideą powinno być to, że te prawa wykonuje się de facto w imieniu i zgodnie z wolą zmarłego. W przypadku takich twórców jak na przykład John Huston, pewnie znany panu reżyser takich filmów jak Asfaltowa dżungla, chociażby takie cine noir. Takie kwestie były bardzo proste do ustalenia, dlatego że on wyraźnie w wywiadach mówił, że po jego trupie będą kolorować jego filmy. No i co się stało? No umarł i pokolorowali. I był jasny komunikat, czego sobie ten twórca życzył, czego nie życzył i zresztą na kanwie tego przypadku mamy bardzo ciekawą sprawę sądową, pokazującą starcie tych systemów, gdzie uznaje się prawa osobiste, a gdzie nie.
1: Dobrze. A teraz na chwileczkę zawiesimy, zbudując suspens i powrócimy po informacjach TOK FM. Jeszcze soku maltański, John Huston.
0: Jeszcze soku.
1: Tak, informacje o 11.20, po informacjach wracamy do ducha, także Johna Hustona. Gościem jest pani dr Iga Bałos z Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Informacje.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Służby bezpieczeństwa Łotwy zatrzymały dwójkę obywateli tego kraju pod zarzutem nielegalnego gromadzenia informacji dotyczących łotewskiego sektora obronnego na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego. Takie informacje podaje agencja LETA. Do zatrzymania doszło pod koniec czerwca. Śledztwo wykazało, że osoby te pozyskały i przekazały GRU informacje dotyczące systemu obronnego Łotwy, działań sił sojuszniczych NATO oraz różnych form wsparcia dla Ukrainy. A rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garry Kasparow poinformował, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu śmiertelnym niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Ivan Tutrin. Wiadomość, że jesteśmy na liście celów do likwidacji, nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale mimo wszystko jest szokująca, napisał Kasparow. On i Tutrin założyli Forum Wolnej Rosji w 2016 roku. Forum organizuje konferencje sprzeciwiające się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2025 władze Rosji wpisały ją na listę organizacji uznawanych za terrorystyczne. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. Ekonomiści są podzieleni w ocenach tego, czy obniżka cen będzie trwała i w jakim stopniu w dłuższym terminie ulga podatkowa zostanie przerzucona na zmotoryzowanych. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Policja podała dane wypadków na drogach w pierwszym miesiącu po powrocie dzieci do szkół. We wrześniu doszło do niemal 2000 wypadków, w których zginęło 147 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Ofiar jest mniej niż we wrześniu poprzedniego roku. W danych widać też, że spadła znacząco liczba zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policja przypomina, że jesienią szybciej zapada zmrok, a pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach. Dlatego zaleca noszenie odblasków. Magda Linet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Siniakową Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej, także z rzędu porażki. To czwarte kolejne zawody, które 34-letnia poznanianka kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej przegrała premierowe spotkania w Cincinnati, wielkoszlemowym US Open oraz w Seulu. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magda Lena Frank. Kolejny słoneczny i ciepły dzień. Od 17 stopni pokazują termometry na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Czym jest netflixowa lalka? Interpretacją, reinterpretacją, opracowaniem, czy też, jak to, muszę tutaj sięgnąć po cytat.
7: Wypaczaniem spuścizny
6: narodowej. Wypaczaniem spuścizny narodowej. Przejrzałem ustawę prawa autorskie i nie znalazłem nic o wypaczaniu. A ten głos to pani doktor Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Czym jest ten serial? Pani by go nazwała interpretacją, reinterpretacją. Ja bym go nazwał opracowaniem, bo spełnia właściwie, można powiedzieć, że wypełnia wszelkie cechy opracowania i myślę tutaj o orzecznictwie sądowym.
7: No jak pójdziemy w taki nurt, że jest to opracowanie, to producenci mieliby wtedy potencjalnie większy problem niż jak stwierdzą, że jest to interpretacja, dlatego że opracowanie bazujące właśnie na tych prawach zależnych, czyli przekształcaniu, zaadaptowywaniu tak naprawdę, bo polskie prawo autorskie jest bardzo ubogie, jak chodzi o nazewnictwo tego, jak można przerobić, korzystając właśnie z innych obszarów sztuki na przykład, dany utwór. Mamy kategorię opracowania i tam się mieści wszystko. Adaptacja, kontynuacja, prequele, sequele, midquele. Dlatego ja, jeżeli miałabym...
6: Ale jakie problemy? Przepraszam.
7: Już mówię, no, bo jeżeli mówimy, że jest to opracowanie danego utworu, to podkreślamy związek zamierzony z podstawą, czyli z tym utworem.
6: Jasne.
7: Moim zdaniem to, co chcieli zrobić producenci Netflixa, a przynajmniej tak i twórcy zaangażowani w tę produkcję, a przynajmniej tak komunikują, to bazując na elementach świata przedstawionego, wykreowanego przez Prusa, opowiedzieli historię uwspółcześnioną, stworzyli bohaterów bliższych współczesności, dzisiejszym emocjom, nadali im, tak szczerze mówiąc, moim zdaniem też charakter i nie twierdzą, że opowiadają to, co napisał w książce Prus.
6: I to jest bardzo istotne. I to nie może być opracowanie?
7: No, z perspektywy terminologii prawnej ja bym jednak twierdziła, że ostrożniej będzie właśnie używać tego słowa reinterpretacja.
6: Jasne, ale jakie są konsekwencje tego, żeby twórcy powiedzieli, albo że my sobie ustalimy, że to jest opracowanie?
7: No bo wtedy jest to utwór zależny, bazujący na tym wyjściowym, no i wtedy jest prosty argument do stosowania tego orzecznictwa, które, jak ja sięgam pamięcią, oczywiście nie mogę powiedzieć, że czegoś na pewno nie było, ale ja nie przypominam sobie takiego orzeczenia sądowego, gdzie rozpatrywano by dokładnie taki przypadek, kiedy w Polsce ekranizacja naruszałaby więź twórcy z utworem, no właśnie poprzez to, jak historia jest opowiedziana.
6: Jakie są sankcje takiego naruszenia więzi?
7: Tylko weźmy jeszcze pod uwagę to, że zupełnie inaczej trzeba by popatrzeć na taki przypadek, jak mieliśmy w odniesieniu do Johna Hustona, gdzie zmiany i pewnego rodzaju opracowanie, i tutaj się właśnie przed sądem sprzeczano, czy to jest wprowadzanie zmian do utworu, kiedy go kolorujemy, czy to jest stworzenie odrębnego utworu na bazie tego pierwszego, a różnica była taka, że jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian, jest to wkroczenie w prawo do integralności i tutaj trzeba by mieć zgodę twórcy. A jeżeli robię opracowanie i mam prawa majątkowe, to w tym rozumieniu amerykańskim wszystko jest w porządku. No ale tam była praca na żywym organizmie, tak? Czyli na tamtym utworze. A w przypadku ekranizacji Lalki rzeczywiście przechodzimy na taki metajęzyk, bo mówimy teraz o tym, że w czymś, co nie, że na skutek czegoś, co nie jest moim utworem, ja uważam, że więź z moim utworem została naruszona. I w przypadku takiej reinterpretacji ja bym jednak bardzo mocno kładła nacisk pomiędzy sytuacją, kiedy twórca tego oryginału, który zainspirował, czy był podstawą do interpretacji, żyje czy nie żyje.
6: Dlatego, tutaj konkretnie nie żyje. Załóżmy na chwilę, pani doktor, że mamy do czynienia z opracowaniem i teraz któż miałby zaprotestować przeciwko temu?
7: Wyglądałoby to jasne. No bo tak, teoretyczna konstrukcja, a możliwość skorzystania z jakichś regulacji, które delikatnie mówiąc nie są doskonałe i w wielu aspektach także nie są moim zdaniem racjonalne, to jest już inna sprawa. Bo co by się musiało wydarzyć w tym konkretnym przypadku? No, najpierw trzeba by znaleźć podmiot, który chciałby takie powództwo wytoczyć, wykonując najpierw być może prawa za Prusa, czyli zgłaszając się do producenta serialu i twierdząc, że ze względu na to, że została tutaj naruszona więź twórcy z utworem, to na przykład chciałabym skorzystać z jednego z roszczeń, które mi tutaj przysługują, no i na przykład żądać usunięcia skutków tego naruszenia. Albo w ogóle, jeżeli by ktoś jeszcze na to wpadł, zaniechania naruszania, czyli w ogóle zakazu rozpowszechniania z takim tytułem, do tego zaraz wrócę, usunięcie skutków naruszenia, czyli na przykład moim zdaniem nie są to uzasadnione żądania, ale wielkiego komunikatu na samym początku, a już najlepiej pewnie na wielkim pasku, paskudzącym obrazek przez cały czas trwania odcinka, że to nie jest wierne oryginałowi. I teraz, jeżeli Netflix by stwierdził, że no jednak odmawia realizacji tego roszczenia, albo zrobiłby to po amerykańsku, czyli obrócił w pewnego rodzaju żart i uznano by, że idą do sądu, no teraz pytanie, kto idzie? Z tego, co wiem, nie udało się tutaj, do którego sądu, to też byłaby odrębna kwestia, na razie ją zostawmy, bo z tego, co wiem, no nie ma krewnych, bo skąd wiadomo, kto w ogóle może wystąpić z takim powództwem, skoro tylko duch się unosi? Z przepisów ustawy o prawie autorskim. Jeżeli twórca nie wyrazi innej woli, a nie wiemy nic na temat woli Prusa w tym zakresie, który nomen omen nie miał na nazwisko Prus, to z takim powództwem po śmierci może wystąpić małżonek, no to właśnie nie wiemy, zstępni, rodzice i tak dalej, no ale także można by rozważyć stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zmarłego twórcy. No z tą organizacją, działającą jako organizacja zbiorowego zarządu, mielibyśmy problem, bo ZAX powstał parę lat później po śmierci Prusa, więc nie mógł zarządzać jego prawami. W dodatku, z tego co pamiętam, najpierw w ogóle nie reprezentował pisarzy, tylko mniej poważne.
6: Przedstawiciele ZAX odpada.
7: Ale nie, ja bym ten ZAX nawet teoretycznie rozważyła, bo można by uznać, że skoro jest to stowarzyszenie autorów, no to można uznać, że jest to właśnie to stowarzyszenie twórców. No pewnie jakieś tutaj konkurencyjne mogłoby być stowarzyszenie zrzeszających innych twórców literatury.
6: Dobra, mamy takie stowarzyszenie, które teraz pozywa o to, że tak, duch się nie unosi, że ta więź twórcy...
7: Zły duch się unosi.
6: Tak, że więź twórcy teraz została naruszona. Tak.
7: No więc po pierwsze, zastanówmy się, abstrahując od tego, że przepisy prawa materialnego, czyli dające te uprawnienia, to pozwalają, czy jesteśmy w stanie wykazać, że ta więź twórcy została naruszona, to po pierwsze. Po drugie,
6: według pani
7: jest tutaj takie domniemanie. Moim zdaniem nie.
6: Okay.
7: W dodatku sąd musiałby podjąć taką próbę, co więcej, musiałby jej podołać, wydając orzeczenie, jakie było przesłanie lalki i czy ono zostało wypaczone w tym serialu. Bo moim zdaniem przesłania nie można utożsamiać na przykład z charakterem poszczególnych postaci. Przesłania nie można utożsamiać z tym, co sobie widz pomyśli po oglądnięciu takiego serialu. W dodatku niektórzy przedstawiciele doktryny uznali, że no jednak trzeba by to różnicować, te sytuacje, kiedy twórca żyje, a kiedy nie żyje i mamy do czynienia z adaptacją. Dlatego, że po śmierci twórcy stwierdzono, że w zasadzie można by tylko wykonywać te prawa w takim skrajnym przypadku naruszenia dóbr autorskich tego twórcy, czyli takim, gdzie no właśnie dochodzi do wprowadzenia w błąd odbiorców, stworzenia wrażenia w ich głowie, no właśnie nieuprawnionego na temat treści tego utworu, czy no właśnie tego, jaką wypowiedź także pod względem swoich poglądów chciał sformułować autor. Na przykład, gdyby na podstawie serialu Lalka powstała teraz książka, co się nieraz zdarza, czasami w ramach pewnej takiej pauperyzacji przekazu, że na podstawie utworów audiowizualnych powstają książki będące pewnego rodzaju skrótem. Ona by mogła powstać, jeżeli chodzi tutaj o zakres praw majątkowych, tutaj nic nie naruszamy, no bo one właśnie już wygasły. No i teraz, gdyby ktoś na takiej książce napisał Lalka Bolesława Prusa, tu zgodzę się, że doszłoby do naruszenia tych praw osobistych. Jeżeli ktoś by twierdził, że to właśnie jest lalka Bolesława Prusa. Natomiast w przypadku serialu w ogóle takiego komunikatu nie ma. I ci przedstawiciele doktryny, którzy jednak zauważają osłabienie więzi twórcy z utworem po śmierci twórcy, podkreślają, że no na przykład korzystanie z postaci, z tytułu, no nie stanowi wkroczenia w prawa osobiste tej osoby zmarłej. Przypominam, że to nie jest taka konstrukcja, gdzie te osoby wymienione w ustawie dziedziczą cokolwiek. One działają w pewnym interesie, który moim zdaniem słabnie wraz z upływem czasu. I zwłaszcza w takim kontekście, kiedy jednoznacznie z przekazów medialnych, a także z opisu tego utworu dostępnego na stronie, nie wynika, że ani jest to wierne, że jest to adaptacja i nikt nie wypowiadał się z producentów za Bolesława Prusa, czy jemu by się to spodobało.
6: Mówi pani doktor Iga Bałos z Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, autorka bloga sprawnaedukacja.pl. Dziękuję pani doktor.
7: Dziękuję bardzo.
6: Informacje TOK FM o 11.40, po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry.
3: Dzisiaj zanurzymy się w kulturze osobistej, też w kulturze osobistej się zanurzymy, ale zanurzymy się w klasycznej powieści Virginia Woolf, Do latarni morskiej. Powieść, którą sama Virginia Woolf nazywała jej swoją najlepszą powieścią, ukazała się właśnie w nowym tłumaczeniu Barbary Kopeć-Umiastowskiej i Magdy Heidel, nakładem wydawnictwa Dwie Siostry. No, to powieść bardzo poetycka i bardzo chciałabym porozmawiać o niej właśnie z tłumaczką Magdą Heidel. To się wydarzy, proszę Państwa, po 11.40 w Kulturze Osobistej. Ja tylko powiem, że powieść wydana w 27 roku, no, w rankingach najlepszych brytyjskich powieści. Jeżeli Państwo cenią rankingi, oczywiście to poinformuję, że zajmowała bardzo wysokie miejsca. Dlaczego? Tego się, mam nadzieję, dowiemy już niebawem.
8: Autopromocja.
9: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00, a może dłużej. Marcin Sobesta.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla
8: dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy.
18: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. Jesteśmy blisko przełomu w tej sprawie, powiedział w Luksemburgu wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Zamierza poruszyć ten temat podczas posiedzenia unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Polska zabiega m.in. o nieuznawanie w całej wspólnocie rosyjskich paszportów niebiometrycznych. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Moskwa mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym Sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera. Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw sojuszu, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń jądrową. Szef NATO Mark Rutte.
23: Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy.
5: W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Premier Iraku ogłosił, że proirańskie ugrupowania zbrojne działające na terytorium kraju muszą zostać rozbrojone najpóźniej do 30 czerwca 2027 roku. Decyzję ogłoszono dzień po zakończeniu obecności wojsk koalicji antydżihadystycznej pod dowództwem USA. Rząd Iraku pierwotnie wyznaczył termin rozbrojenia tych ugrupowań na wczoraj, jednak został on przesunięty o 9 miesięcy. Wczoraj Irak opuścili ostatni amerykańscy żołnierze. Siły USA stacjonowały w tym kraju od 2003 roku, kiedy dokonały inwazji i obaliły reżim Saddama Husajna. Administracja USA wezwała władze Niemiec i Francji do uwolnienia awaryjnych zapasów oleju napędowego, by pomóc w obniżeniu światowych cen paliw, grożąc w przeciwnym razie zakazem eksportu do tych krajów oleju napędowego ze Stanów. Jak pisze Reuters, ostrzeżenie to oznacza eskalację presji na Europę w czasie, gdy prezydent Donald Trump stara się doprowadzić do obniżenia cen paliw w USA przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Interaktywne gry ruchowe poprawiają sprawność seniorów. Naukowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu tradycyjne ćwiczenia dla seniorów połączyli z interaktywnymi grami ruchowymi, co przyniosło poprawę sprawności fizycznej. Szczególnie interesujące okazały się efekty u osób zagrożonych rozwojem zespołu kruchości. Jednym z ważnych elementów przeciwdziałania utracie sprawności jest odpowiednio dobrana aktywność fizyczna, obejmująca ćwiczenia wzmacniające mięśnie, równowagę i elastyczność. Wyzwaniem bywa jednak utrzymanie regularności ćwiczeń przez dłuższy czas i tu z pomocą mogą przyjść interaktywne gry ruchowe, w których ruch ciała służy do sterowania tym, co dzieje się na ekranie. Niemal bezchmurne niebo dzisiaj w całym kraju i ciepło. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Do wielbicieli twórczości Virginia Woolf pewnie już ta wiadomość dotarła. Nakładem wydawnictwa Dwie Siostry ukazała się powieść Woolf do Latarni Morskiej w nowym tłumaczeniu Barbary Kopeć-Umiastowskiej i Magdy Heidel. Magda Heidel jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
3: Kiedy przychodzi taki moment, że książka zaczyna potrzebować nowego tłumaczenia?
0: Ha, to jest bardzo dobre pytanie. Mowa zwykle o tym, że każde pokolenie powinno mieć swoich klasyków. Jeśli Wolf uznamy za klasyczkę, a sądzę, że są wszelkie do tego powody, no to te ponad 60 lat, prawie 70, mhm, które nas dzielą od poprzedniego przekładu Krzysztofa Klingera, to jest no najwyższy czas. Najwyższy czas. Wiele się zmieniło.
3: No właśnie, ale co z tych zmian trzeba wziąć pod uwagę, kiedy tłumaczy się taką powieść klasyczną?
0: Trzeba wziąć pod uwagę, że to my jesteśmy w innym miejscu. Klasyczna powieść, klasyczna literatura, według mojej może trochę naiwnej definicji, jest taką literaturą, którą czytamy bez względu na to, ile nas dzieli od momentu jej powstania. No, to jest taka literatura, która się nie starzeje w tym sensie, że nie jest sezonowym odkryciem albo nie jest sezonową atrakcją. To są książki, to są dzieła, które nam wciąż zadają jakieś ważne, często bolesne pytania. I Do latarni morskiej Wolf z całą pewnością jest taką powieścią, a jak pani pytał, to co się zmieniło od ostatniego przekładu, który powstał w 1958 roku, prawda? Czyli rzeczywiście bardzo dawno temu, no to zmienił się świat, zmieniliśmy się my i zmieniła się, można by paradoksalnie powiedzieć, Virginia Woolf.
3: To jest bardzo ciekawa kwestia, którą chciałabym rozwinąć, jak się zmieniła Virginia Woolf, jak się zmienił jej feminizm na przykład.
0: Brzmi to paradoksalnie, prawda? No tak. Bo Virginia Woolf, której dzieło jest zamknięte od 1941 roku, nie zmienia się w sensie ścisłym i bezpośrednim, ale zmieniają się jej odczytania. Woolf była traktowana przez długi czas jako mniej istotna pisarka modernistyczna, jako eksperymentatorka następnie, a potem została włączona w ten wielki dyskurs literatury i myśli feministycznej przez feministki drugiej fali, czyli mówimy o latach, końcu lat 60., latach 70. i później. Prawda? Czyli długo po swojej śmierci i po zakończeniu dzieła stała się nagle głosem pokolenia, które mówiło rzeczy rewolucyjnie nowe wówczas, prawda? Mm-hmm. Jakieś zmieniające sposób patrzenia na społeczeństwo, nie tylko na kobiety, ale w ogóle na role społeczne, na role genderowe, na porządek, który organizuje mniej lub bardziej siłą pewne nasze obszary życia. Więc to jest na pewno ogromna zmiana i Woolf w tej chwili nazywana jest wręcz babką albo prababką feminizmu, prawda? Bo po kolejnych dekadach feminizm również się zmienił, ale my patrzymy w tej chwili na jej twórczość nie jako na pomniejszą twórczość eksperymentatorki, która bawi się narracjami, prawda? Czy próbuje pisać tę nowoczesną prozę. Ta proza już od dość dawna nie jest nowoczesna w tym sensie, że nie jest już szokująco niedostępna, tak jak była być może właśnie w latach 30. dla niektórych czytelników. Natomiast czytamy ją już z całym bagażem tej historii ideowej, która się nabudowała na tej twórczości. Jak mówię, że nabudowała się, to nie mam na myśli to, że to są nadinterpretacje, tylko to jest życie tej literatury. Tak. Ona bywa tu i tam i zmienia się w ten sposób.
3: Praca nad tłumaczeniem Do latarni morskiej była przedsięwzięciem wyjątkowym, bo była niejako przejęciem przez panią dzieła translatorskiego od zmarłej wspaniałej tłumaczki Barbary Kopeciu-Miastowskiej.
0: To jest bardzo ważne. Dziękuję, że za to pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ważny aspekt tej książki. Basia była wspaniałą tłumaczką i pięknym człowiekiem. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się przyjaźniłyśmy, bo aż tyle nie miałyśmy okazji być razem, ale wszystkie nasze spotkania były dla mnie niezwykle ważne i bardzo, bardzo bogate. Rozpoczęła pracę nad tą niezwykłą powieścią i udało jej się zrobić, no tak powiedzmy, 1/4 może tekstu, który w pewnym momencie już miał znamiona tekstu niegotowego. I ja zostałam poproszona przez wydawczynię o to, żeby dokończyć i żeby zredagować całość tego tekstu. Więc ten dwugłos, jeśli to jest dwugłos, stylometrzy potrafią to określić, prawda, w którym miejscu odkłada pióro jedna tłumaczka, a podejmuje pracę druga. Ten dwugłos jest dla mnie też takim dodatkowym aspektem przy pracy nad powieścią, która jest powieścią o pamięci, o upływie czasu, o odchodzeniu, no i o śmierci.
3: Powiedziała pani o tej powieści, że to powieść niesamowita, więc może kontynuujmy ten wątek w stworzonym w 2015 roku przez krytyków rankingu 100 najlepszych brytyjskich powieści w historii. Do latarni morskiej zajęła drugie miejsce. Wynik rewelacyjny i moje pytanie, skąd tak wysoka ocena?
0: Jak mówię, że ona jest niesamowita, to mówię to w obu, powiedzmy, sensach tego słowa. Niesamowita w sensie nadzwyczajna, niesłychana, cudowna, no i właśnie zasługująca na miejsca w rankingach, jeśli to jest rzeczywiście miernik znakomitości literatury. Ale z drugiej strony jest to powieść niesamowita w sensie odnosząca się do tego, co niesamowite, co uncanny, prawda? Co ma ten taki posmak, dotyk tego, co nas przekracza. Bo to opowieść, właściwie narracja jest tutaj, fabuła jest tutaj pretekstowa. Tak? Rodzina spędza wakacje w domu, widzimy jeden dzień z tego wakacyjnego życia kończący się kolacją, a przedtem jest spacer na plażę, mikrozdarzenia, dziecko zawiedzione, że nie popłynie do latarni morskiej następnego dnia, bo będzie zbyt duży wiatr, dziewczyna gubi broszkę na plaży, zawiązują się relacje między ludźmi, no i malarka, która chce namalować pejzaż, chce uchwycić to miejsce i ten czas. Potem druga eksperymentalna część, która jest niezwykłym osiągnięciem abstrakcyjnego pisarstwa, abstrakcyjnego w tym sensie, że uchwytującego jakości przekraczające ludzkie percepcje i ludzki sposób rozumienia świata, bo to jest część, która mówi o upływie czasu. I jeśli Państwo nie znacie tego tekstu, macie tę lekturę przed sobą, bardzo, bardzo polecam, żeby tej części krótkiej poświęcić spokojny wieczór, spokojną lekturę. I potem wracamy w to samo miejsce po wielu latach, czyli wchodzimy do tej samej rzeki, a może do tej samej wody, do tej samej zatoki, żeby zobaczyć, że wszystko jest to samo, a inne. No i tutaj jest ta niesamowitość. My wszyscy żyjemy w czasie, który upływa, wszyscy mierzymy się z tym, że przemijamy, że przemija świat wokół nas i że to samo jest zawsze czym innym, że powrót do jakiegoś miejsca nigdy nie jest całkiem możliwy, a z drugiej strony jakby jest konieczny, żeby odnaleźć siebie. Więc nie dziwię się miejscu w rankingu, ale myślę też o tym, że to jest powieść, która daje dużo więcej niż takie dotknięcie znakomitości, prawda? Ta jej niesamowitość ma dużo głębsze, dużo ważniejsze dla nas znaczenie.
3: Ukazała się ta powieść w roku 1927. Jakim była dziełem dla samej Virginia Woolf? W jakim momencie napisanym i jakie jej ambicje realizującym? Sama Virginia Woolf uważała, że to najlepsza powieść, jaką napisała.
0: Virginia Woolf była bardzo zawsze krytyczna wobec własnych dzieł i bardzo niepewna tego, jak będą odebrane. Natomiast ta powieść przychodzi w momencie, w którym ona jest w tak u szczytu swojej twórczej energii, u szczytu swojej swojego dzieła. Dwa lata wcześniej ukazuje się Pani Dalloway, ukazują się szkice The Common Reader, czyli zwykły czytelnik, w którym taka kwintesencja jej myśli o literaturze zostaje zawarta. Do Latarni Morskiej powstaje jako w takim długim procesie, jak zresztą wiele dzieł Virginia Woolf. Widzimy najpierw takie pierwsze motywy, które się jakoś krystalizują, to są w dzienniku zapisane i w listach notatki i potem nagle okazuje się, że ta historia, nie ta historia, ten obraz, prawda, wykwita pod jej piórem, łącząc wątki autobiograficzne z, no właśnie, eksperymentem twórczym, który zawsze towarzyszył kolejnym dziełom pisarki. Ona nie napisała dwóch takich samych powieści, prawda? Znaczy zawsze szukała ciągu dalszego również dla swojej metody. Więc ten aspekt autobiograficzny, sądzę, jest niezwykle ważny, bo Woolf mierzy się tutaj z własnym dzieciństwem, z portretami rodziców, takim poczuciem własnej straty, która definiowała jej wrażliwość przez no całe jej życie, ale myślę, że ta powieść jest swojego rodzaju odczynianiem tych przeżyć i takim może, nie chcę powiedzieć egzorcyzmem, tak, ale jakimś rodzajem poradzenia sobie z tym ładunkiem emocjonalnym, którym jej własne życie rodzinne obciążyło, ale i też obdarzyło. Więc sądzę, że to rzeczywiście jest powieść dla niej osobiście niezwykle istotna, robiąca coś bardzo ważnego dla niej samej, a zarazem rzeczywiście była już przyjęta zarówno przez jej bliskich, jak i przez krytykę jako wielkie dzieło.
3: Bardziej album fotograficzny niż film. pisze pani o tym w tekście na końcu książki, czyli co, ciągłość, ale bardziej oparta na obrazach, które są oddzielne?
0: Bardzo mnie jakoś pochłonął ten temat fotografii, które towarzyszą Virginia Woolf i jej rodzinie. To jest czas, kiedy fotografia nie jest jeszcze oczywistością, prawda? Nikt nie robi zdjęć co sekundę i co chwileczkę i nie nosi ich setkami w kieszeni. Natomiast Woolf sama fotografowała, fotografowali członkowie jej rodziny. Ojciec przygotował album fotografii dla swoich dzieci w takich wspomnieniach, które napisał po śmierci żony i które były rodzajem takiego przetwarzania tych bolesnych wspomnień i budowania swojej tożsamości na tych wspomnieniach. Więc pomyślałam, że rzeczywiście gdyby tę powieść przeczytać jako serię fotografii, to ona się ulogicznia, tak? Ponieważ ta fabuła nie jest, jak mówiłyśmy, bardzo rozbudowana, ani nie jest bardzo ciągła. To są obrazy, które się raz z jednej, raz z innej perspektywy pojawiają. Ostatnia część zwłaszcza, prawda? Raz widzimy to, co widzi malarka stojąca na brzegu, a raz to, co się dzieje na łódce. Więc sądzę, że w tym sensie jest to fotograficzna powieść bardziej niż filmowa, chociaż wyobrażam sobie, że można by wielkim powodzeniem przy nowoczesnych, dzisiejszych naszych środkach wrażliwości filmowej stworzyć dzieło, które by nie było opowieścią o tym, co tam się wydarzyło, tak? Tylko właśnie byłoby odpowiedzią, rezonansem z tym, co tam się dzieje na poziomie duchowym.
3: To jest dobry pomysł, żeby zacząć przygodę, przyjaźń może, znajomość z Virginią Woolf, czytając na początek właśnie Do latarni morskiej?
0: Bardzo polecam, od razu mówiąc, że jest to wyzwanie, nie dlatego, żeby Państwa zniechęcać, czy mówić, że to trudne. Ja właściwie bardzo zawsze jestem zirytowana, jak słyszę w radiu, że jakaś powieść jest ważna, ale trudna. To jest, bo to nie w tym rzecz. To jest wyzwanie w tym sensie, że trzeba się nastroić na pewien rodzaj refleksji. Tak. To jest poezja w dużej mierze. Tak naprawdę, gdyby o tym pomyśleć tak z punktu widzenia technicznego, z punktu widzenia również mojego doświadczenia jako tłumaczki tej prozy, nie tylko tej powieści, to Woolf pisze prozą, ale to jest poezja.
3: Magda Heidel, tłumaczka razem z Barbarą Kopeć-Umiastowską książki Do latarni morskiej autorstwa Virginia Woolf, wydanej przez wydawnictwo Dwie Siostry. Była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą
0: dziękuję
3: opowieść.
0: Dziękuję bardzo i bardzo też polecam książkę jako obiekt. Nie powiedziałyśmy o tym. Ta książka jest wydana z pięknymi ilustracjami Zosi Frankowskiej, tak. W opracowaniu graficznym, które samo w sobie jest dziełem sztuki. Bardzo polecam.
3: Tak, niebieska czcionka niech Państwa nie zniechęca. Przy dobrym świetle czyta się bardzo dobrze. Marta Perchuć-Burzyńska, ja mówię Państwu do usłyszenia. Dziękuję za ten kwadrans spędzony w towarzystwie Magdy Heidel i moim Jakubowi Paziowi. Też dziękuję i Pawłowi Ziętarzy za pomoc w przygotowaniu programu.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Uwaga, uwaga! Ryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
25: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
26: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Magda, wszystko w porządku?
28: Przepraszam, migrena.
29: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
27: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
30: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Czwartek, 1 października, minęło południe. Nie milkną komentarze dotyczące żelaznego listu dla Marcina Romanowskiego, zarówno te polityczne, jak i te dotyczące meritum nieprawomocnej jeszcze decyzji sądu.
3: Szef Pentagonu zapowiada, że sprowadzi do Stanów Zjednoczonych tysiące żołnierzy z zagranicznych misji. Pete Hegseth zapowiada również redukcję liczby dowódców najwyższego szczebla i zwiększenie nacisku na kwestie religii.
5: Ceny biletów lotniczych pną się w górę, przewoźnicy zaczynają przerzucać na klientów koszty drogiego paliwa.
3: A studenci rozpoczynają nowy rok akademicki. Problemy dotyczące mieszkania i budżetu są natomiast co roku podobne.
5: To jest TOK 360 w południe. Filip Kakusz
3: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
5: Bardzo różnie interpretowana i oceniana jest przez polityków decyzja sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Poseł PiS ukrywa się za granicą, a prokuratura chce mu postawić kilkanaście zarzutów.
3: List żelazny, jeśli się uprawomocni, daje Romanowskiemu gwarancję, że gdy wróci on do kraju i będzie współpracował z prokuraturą, to nie trafi do tymczasowego aresztu.
5: Opinie w tej sprawie od rana zbiera reporter TOK FM Maciej Kluczka.
32: Sąd, uzasadniając swoją decyzję, stwierdził, że skoro dotychczasowe środki, a więc list gończy i europejski nakaz aresztowania nie były skuteczne, to w celu ścigania Romanowskiego do Polski trzeba wybrać inną drogę, a więc wystawić mu list żelazny, mówiła sędzia Anna Ptaszek.
33: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania.
32: Z takim podejściem zgadza się chociażby poseł Polski 2050 Paweł Ślis, prawnik z wykształcenia oraz związany z prawicą Jan Krzysztof Ardanowski.
34: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
32: Z kolei prokuratura twierdzi, że nie można dać wiary Romanowskiemu i jego mecenasowi, że podejrzany wróci do kraju i będzie współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Podobnie uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński.
35: Romanowski, jeśli wróci, to tylko po to, żeby użyć tego niefrasobliwego orzeczenia sądowego, pod warunkiem, że będzie prawomocne, do tego by dalej uciekać. A to, co sąd chciał mu fundować, a właściwie ten neosędzia, to jest bilet powrotny, nie do polskiej polityki, to jest bilet powrotny na salę rozpraw.
32: Prokuratura w ciągu 7 dni odwoła się od decyzji sądu i ostateczną decyzję w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego podejmie sąd apelacyjny.
3: O czym informował Maciej Kluczka. Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u. W Polsce ma odpowiedzieć za nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
5: Zarzuty w tej sprawie ma też usłyszeć były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który również ukrywa się za granicą.
3: Państwa Zachodu oskarżają Iran i Rosję o ostatnie ataki hybrydowe, których celem były kraje NATO. Według Brytyjczyków to Teheran stał za weekendową operacją wymierzoną w bazę RAF w zachodniej Anglii, skąd Amerykanie przeprowadzają ataki na Iran.
0: Z kolei Estończycy otwarcie oskarżyli Rosjan o podpalenie budynku siedziby firmy w Tallinie, która dostarcza sprzęt i drony Ukrainie.
3: Moskwa z podobnych oskarżeń nic sobie nie robi i wygraża NATO użyciem broni jądrowej. Tomasz Orchowski.
2: Na początku tygodnia szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zasugerował w Fox News, że to Iran stał za operacją Wielkiej Brytanii. To bardzo poważna sytuacja, w którą zaangażowany był zagraniczny aktor. To pokazuje, że mamy do czynienia z elementami na świecie, które jak Iran otwarcie groziły atakami wymierzonymi w nasze interesy. Teraz w BBC premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham powiedział wprost: to Iran. Istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że Iran odegrał pewną rolę w wydarzeniach, które miały miejsce w weekend w bazie RAF w Fairford. Trwa śledztwo. Pracujemy z naszymi kolegami z USA. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zdecydowanie zaprzeczył, że jego kraj stał za wydarzeniami w Fairford. O tym, że Iran ma planować atak na tamtejszą bazę RAF, Brytyjczyków informowali Izraelczycy, co przekazał Benjamin Netanyahu. Premier Izraela został zapytany w Fox News, czy to Iran stał też według niego za próbą uprowadzenia samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Pilot, który zaatakował drugiego, jest teraz przesłuchiwany w Arabii Saudyjskiej. Wracając do Europy, NATO ostrzega przed rosyjskimi atakami hybrydowymi, bo Moskwa jest coraz bardziej agresywna. Reuters dotarł do dokumentu przesłanego przez Rosjan sojuszowi, w którym to pojawia się groźba użycia broni jądrowej w razie odcięcia obwodu królewieckiego. Eksperci cytowani przez agencję podkreślają, że może to świadczyć o coraz większych wpływach twardogłowych na Kremlu. Szef NATO Mark Rutte w Euronews uspokajał jednak. Putin tymi listami, działaniami hybrydowymi w szarej strefie próbuje nas podzielić. Chce, żebyśmy przestali wspierać Ukrainę. Nie uda mu się to. Każde działanie hybrydowe spotka się z większym wsparciem Ukrainy. To przesłanie. Zachować spokój, działać dalej, utrzymywać wsparcie dla Ukrainy. Moskwa oczywiście deklaruje, że nikogo atakować nie zamierza, ale to samo robiła przed pełnoskalowym uderzeniem na Ukrainę. Tomasz Syrchowski, TOK FM.
0: Szef Pentagonu zapowiedział, że USA sprowadzą do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy z zagranicy. Według jego planów amerykańskie wojsko ma się teraz skoncentrować na ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli.
3: Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani jak zapowiadane zmiany wpłyną na wojska stacjonujące w Polsce.
0: Hexet wystąpił w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych. Ogłosił tam wprowadzenie 6 nowych inicjatyw, w tym redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20% i większy nacisk na religię w wojsku.
8: Analitycy twierdzą, że zwolniliśmy 10% generałów i admirałów w całej armii i ta liczba wydaje się być w porządku. Koniec z głupimi szkoleniami PowerPoint i pokazami drag queen. Koniec z parytetami różności. Koniec z zaimkami określającymi płeć. Koniec z miesiącami tożsamości. Tylko etos wojownika.
3: Amerykańska armia ma także powołać dowództwo do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji.
0: W centrum Madrytu cały czas przybywa namiotów. Protestujące wypełniają już cały plac Puerta del Sol. Młodzi ludzie domagają się dostępu do tanich mieszkań.
3: Władze Madrytu uważają, że zgromadzenie jest nielegalne i zagraża porządkowi publicznemu. Hiszpański rząd odmówił jednak interwencji, argumentując, że protest ma pokojowy charakter.
10: Mieszkańcy nie mogą nawet pomarzyć o posiadaniu własnego domu. Tymczasem patrzymy, jak inni bogacą się naszym kosztem, a my wydajemy prawie całą naszą pensję na opłacanie czynszów. Jesteśmy tu, bo mamy tego dość.
0: Protesty dotyczące kwestii mieszkalnictwa wybuchły w wielu miastach Hiszpanii tydzień temu, kiedy z mieszkania eksmitowana została 87-letnia kobieta.
3: Zajmowała je przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z 500 do 1650 euro.
0: W tym tygodniu zawarto porozumienie, na mocy którego kobieta wróci do mieszkania, a czynsz ma nie przekraczać 30% jej dochodów netto.
3: Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa.
0: W zamieszaniu związanym z drożejącą benzyną i olejem napędowym do samochodów nie każdy zanotował, że kerozyna do samolotów zdrożała już w tym roku dwu, a nawet trzykrotnie. Baryłka kosztuje około $200.
3: Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo i wkrótce będą je kupować po rynkowych cenach i będą musieli to przerzucić na pasażerów, bo skończyły im się inne możliwości.
0: Jeszcze minionego lata trzymały ceny biletów twardą ręką, biorąc na siebie wyższe koszty, ale nawet prezes Ryanaira, największej niskokosztowej linii w Europie, stawia sprawę jasno. Lepsze czasy się skończyły, przyszły rok w lotnictwie będzie wyraźnie droższy, nawet o 20%.
3: A na razie już przyszły cięcia siatek połączeń. Mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, ekspert rynku lotniczego portalu flyforfree.pl, Mariusz Piotrowski.
4: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów. Linie starają się ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłoroczny sezon letni, który, jak już powiedzieliśmy, będzie bardzo trudny.
12: To kiedy te wzrosty cen mogą się zacząć? Czy one już się zaczynają?
4: Powoli widzimy, że coś faktycznie zaczyna się dziać, natomiast no, linie lotnicze stoją teraz przed takim jakby wyborem, albo podnosimy ceny biletów, albo tniemy oferowanie. W tej chwili linie wydają mniejsze złoty i to jakby cięcie oferowania. Myślę, że wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
12: Bilety to jedno, ale mamy mnóstwo usług dodatkowych. To może tutaj gdzieś nam poukrywają te podwyżki?
4: To jest jeden ze scenariuszy, który myślę, że może się ziścić. Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie. Wszystkie dane pokazują, że no jednak jeżeli podróżujemy z rodziną czy znajomymi, no to na przykład ta konieczność dopłaty kilkunastu euro za to, żeby siedzieć z bliską nam osobą podczas dwugodzinnego lotu, no najczęściej okazuje się być pokusą nie do odparcia i faktycznie kupujemy te usługi, no i prawdopodobnie będziemy za nie musieli zapłacić więcej.
0: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów.
3: Tymczasem Rzeszów chce ulżyć kierowcom. Władze miasta obniżyły o 15 groszy ceny paliw na stacji, na której tankują miejskie autobusy.
0: Z niższych stawek na pylonach mogą skorzystać również zwykli kierowcy, ale jest jeden haczyk i o nim Marcin Starzec.
13: Promocja na niższe paliwo na stacji paliw, która należy do miasta, ruszyła wczoraj wieczorem. Ogłosił ją prezydent Konrad Fiołek.
14: Drodzy rzeszowianie, 15 groszy niższe ceny paliw na stacji MPK i oleju napędowego i benzyny.
13: Dziś na przykład 95 kosztuje 8,11 zł za litr. Olej napędowy równo złotówkę więcej. Ale kto zatankuje taniej? No tylko ci kierowcy, którzy posiadają rzeszowską kartę mieszkańca z aktywnym pakietem, czyli w przybliżeniu około 73 tysiące osób. Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta przyznaje, że to sposób na promocję karty. Zresztą pierwsze efekty już widać.
15: Prezydent, rozmawiając z zarządem i radą MPK, ustalili, że możemy obniżyć cenę

0: jeszcze nie wyszedł z Ministerstwa Pracy.
1: Przepisy mają ucywilizować pracę wykonywaną za pośrednictwem dużych platform cyfrowych. Chodzi głównie o kierowców taksówek na aplikacje, dostawców jedzenia, ale w ten sposób pracują też księgowi, tłumacze, korepetytorzy, a nawet budowlańcy.
0: Ten rynek wymaga uregulowania, bo teraz, jak mówił w porannym EKG przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, w kontraktowaniu takich pracowników pojawia się mnóstwo wątpliwych działań.
2: Na przykład na podstawie umowy o wynajem roweru, a nawet nie na podstawie umowy zlecenia czy czegoś tam takiego. Mamy do czynienia zatem z taką daleko idącą optymalizacją podatkowo-składkową także w tym zakresie. Mamy generalnie bardzo rozregulowany rynek, który dotyczy setek tysięcy pracowników w całej Polsce, z którymi spotykamy się niemal codziennie. Dyrektywa gwarantuje, że ta praca co do zasady będzie traktowana jako stosunek pracy. Aby udowodnić, że to jest coś innego, że to jest forma świadczenia usługi na podstawie na przykład umowy zlecenia, ta platforma będzie musiała to udowodnić przed inspektorem pracy na przykład, albo udowodnić w sądzie. Mamy zatem fundamentalne odwrócenie całej sytuacji. My co do zasady będziemy zakładać, że to jest pracownik, któremu przysługują wszystkie prawa wynikające z kodeksu pracy, a nie zasadę, w której ten pracownik będzie musiał udowadniać, że jest pracownikiem.
1: Są też jednak zastrzeżenia do projektu resortu pracy. Jak zwracał uwagę nasz gość, zaproponowane tam kary za nieprzestrzeganie tych przepisów są rażąco niskie.
0: Zakaz palenia, zakaz posiadania zwierząt, coraz częściej konieczność przesłania zdjęcia kandydata na wynajmującego. Takie wymagania pojawiają się w ofertach mieszkań dla studentów.
1: Mówiła o tym w pierwszym programie TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, Hanna Milewska-Wilk.
3: Właściciele zaczęli pytać, kto właściwie będzie płacił czynsz najmu i czy ta osoba ma na tyle stałe zatrudnienie, że ona będzie wypłacalna. W polskich warunkach nie ma jakby żadnego zakazu. Rzeczywiście w innych krajach Europy jest zawsze jakieś sprawdzenie, natomiast w przypadku studentów, którzy często nie mają stabilnej pracy, niekoniecznie mają wsparcie również ze strony rodziców, co właśnie na przykład utrudnia ubieganie się o miejsce w akademiku, gdzie są wymagane dokumenty od rodziców. Castingi, bym powiedziała rzeczywiście, że mogą być zbyt daleko posunięte.
0: Dla studentów szukających mieszkań poza akademikiem najtańsza obecnie opcja to miejsce w pokoju wieloosobowym. Droższe są pojedyncze kawalerki.
1: Niższych cen można spodziewać się daleko od szlaków komunikacyjnych i centrów miast, a przypomnę, że dziś zaczyna się rok akademicki.
0: Z inicjatywą wsparcia dla swoich studentów wystąpił Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia będzie dopłacać studentom do posiłków.
1: Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegetariańskie czy wegańskie.
0: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost, Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą.
4: Przy tej dużej grupie studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
1: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
4: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
0: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: Nawet 80% uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach.
0: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka. A jak jest?
1: Dziś sprawdzali to w szkole podstawowej numer 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5: Proszę wejść na wagę. Waga plecaka 7 kg 600 gram. Waga ucznia 51 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
6: Przez chwilę miałeś ważony plecak?
7: Tak. W sobie spodziewałem się nawet troszkę więcej. No to 8 klasa, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne. Przyzwyczajony jestem.
6: A plecy cię nie bolą?
7: Bolą, ale zwykle jak tam rozciąganie, ćwiczenia w domu, no to potem już nie boli.
6: Jakie są konsekwencje tego przeciążenia?
8: No niestety długotrwałe noszenie zbyt ciężkich plecaków i nieprawidłowe noszenie tych plecaków może skutkować tym, że już nawet w niedalekiej przyszłości dzieci będą zmagać się z wadami kręgosłupa, chociażby ze skoliozą czy z lordozą.
0: Z uczniem Kacprem i Martą Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. I w tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje. Po nich będziemy mówić o przyszłości Marcina Romanowskiego i decyzji sądu w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości.

0: Autopromocja.
1: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzakowski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie, jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prawie 12.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wycofując amerykańskie wojska z Iraku, prezydent USA Donald Trump oddaje kluczowe państwo arabskie Iranowi, ocenia dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według gazety perspektywy kraju są niepewne, bo utrzymują się w nim podziały wyznaniowe i etniczne, a do tego zagrożenie ze strony tzw. państwa islamskiego nie minęło, bo dżihadystyczna organizacja została osłabiona, ale nie pokonana. Wczoraj Irak opuścili ostatni żołnierze USA, byli tam obecni od 2003 roku. Akty sabotażu na terenie Estonii przeprowadziły osoby z Łotwy, Rosji i Mołdawii, powiedział szef agencji kontrwywiadu. Dodał, że rosyjskie służby próbowały angażować też ludzi z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Poza tym, według niego, Rosja koncentruje się na uderzaniu w firmy zbrojeniowe, ponieważ te współpracują z Ukrainą. Narracje, według których nasz system ochrony zdrowia jest wykorzystywany przez obywateli ukraińskich, są nieprawdziwe, powiedział polskiej agencji prasowej doktor habilitowany Piotr Karniej. Ekspert odniósł się do raportu UNHCR i Deloitte, z którego wynika, że składki zdrowotne płacone przez Ukraińców przewyższają ich koszty leczenia. Na leczenie wszystkich obywateli Ukrainy w Polsce, nie tylko uchodźców, w 2024 roku NFZ wydał około 2 miliardów 200 milionów złotych. Natomiast wpływy z ich składek w tym samym roku wyniosły około 1,5 miliarda złotych więcej.
4: 12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Katarzyna Dudka, radca prawny, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: No i najgorętsze polityczno-prawne pytanie ostatnich godzin. Czy Marcin Romanowski, pani profesor, zdaniem powinien otrzymać list żelazny?
5: Wydaje mi się, że pytanie powinno brzmieć zupełnie inaczej. To znaczy, wydaje mi się, że pytanie, czy powinien otrzymać list żelazny, czy też nie, ma charakter zupełnie drugorzędny. Pytanie powinno raczej być postawione w ten sposób, czy państwo ma wystarczające instrumenty prawne, żeby doprowadzić do ukarania sprawcy poważnego przestępstwa, albo jakiegokolwiek, nie musi być koniecznie poważne. Jeżeli nie może skorzystać z innych instrumentów prawnych, takich jak tymczasowe aresztowanie, jak list gończy, list, jak na przykład europejski nakaz aresztowania, to jasne jest, że może skorzystać z takiego instrumentu, jakim jest list żelazny. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że decyzja sądu, pomijam zupełnie kwestię tego, czy wydał ją neosędzia, czy też nie, jest racjonalna i uzasadniona.
4: Czyli rozumiem, że list żelazny może doprowadzić do wyjaśnienia sprawy i ostatecznie przedstawienia wyroku Marcinowi Romanowskiemu? Nieważne, jaki ten wyrok był.
5: Zdecydowanie tak. Chodzi nam przecież o to, żeby sprawca przestępstwa oskarżony, przebywający za granicą, żeby pojawił się w Polsce i stanął przed obliczem sądu, który rozstrzygnie, czy jest on winien, czy też nie. Jeżeli tak, to skazać go. Naturalnie, że tak.
4: To idąc dalej, list żelazny. Jeśli decyzja sądu się uprawomocni i Marcin Romanowski ten list otrzyma, w jaki sposób ten list żelazny będzie ograniczał byłemu wiceministrowi sprawiedliwości taką swobodę przemieszczania się? Czy po przyjeździe do Polski będzie miał możliwość, gdyby zmienił zdanie, coś mu się nie podobało, żeby ponownie wyjechać do innego państwa?
5: Przepisy kodeksu postępowania karnego wyraźnie mówią, że ma on obowiązek nie zmieniania miejsca pobytu bez zgody sądu. Miejscem pobytu jest miejscowość, w której zamieszka po powrocie do Polski, więc to nie oznacza, że będzie siedział w domu i nie mógł wyjść chociażby po zakupy czy do muzeum. Ale każdorazowe opuszczenie miejsca pobytu, czyli tej miejscowości, będzie wymagało zgody sądu. Nawet jeżeli niezależnie od wszystkiego na każdym oskarżonym spoczywają obowiązki o charakterze informacyjnym, ma informować o zmianie miejsca pobytu, zamieszkania, ma informować o tym, gdzie wyjeżdża powyżej 7 dni, to te akurat obowiązki nie będą w kontekście listu żelaznego obowiązywały. Za każdym razem, kiedy będzie chciał opuścić miejsce pobytu, musi o tym informować sąd, ale to nie jest tylko informacja, musi uzyskać zgodę sądu. Więc nie widzę takiej obawy przed jego ewentualnym wyjazdem do innego państwa. Na wyjazd, co jestem pewna, że nie miałoby miejsca, musiałby również uzyskać zgody sądu. Jeśli będzie próbował to zrobić bez zgody sądu, to w takiej sytuacji łamie warunki listu żelaznego, a w konsekwencji sąd odwoła list żelazny i może zastosować tymczasowe aresztowanie.
4: Niezależnie od tego, że proces będzie się dalej toczył, tak?
5: Tak, oczywiście. To są kwestie... Proszę pamiętać, że list żelazny, jakkolwiek rzeczywiście jest tą formą... On jest w dziale kodeksu postępowania karnego zatytułowanym środki przymusu. W rzeczywistości środkiem przymusu nie jest, ponieważ on daje gwarancję oskarżonemu, że będzie odpowiadał z wolnej stopy, a więc nie zostanie aresztowany w czasie, aż do zakończenia procesu karnego. Jednak, niemniej jednak, wprowadza określone ograniczenia. I teraz to, że proces się toczy, to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest możliwość zagwarantowania prowadzenia tego procesu bez przeszkód właśnie dzięki listowi żelaznemu.
4: Czyli państwo korzysta z narzędzi, za pomocą których może doprowadzić medialną i generalnie istotną, jeśli chodzi o jej wymiar prawny, sprawę do końca, sprawę Funduszu Sprawiedliwości. No ale jaka jest korzyść potencjalna dla Romanowskiego, który najwyraźniej ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości? Czy ten list żelazny, jeśli on zostanie wydany byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, to będzie rzecz dla niego korzystna?
5: Panie redaktorze, na początku pan powiedział, że nasza rozmowa ma charakter taki polityczno-prawny. Ja panu odpowiem właśnie w ten sam sposób, znaczy dokonując pewnej analizy i politycznej, i prawnej. Moim zdaniem Romanowski wcale nie ma zamiaru wrócić do Polski i stanąć przed polskim sądem. Wydaje mi się, że on złożył wniosek o list żelazny po to, żeby go nie uzyskać. Po to, żeby móc powiedzieć, że o, proszę bardzo, chciałem stanąć przed polskim sądem, oczyścić się z zarzutów, tymczasem to właśnie państwo polskie, rząd w szerszym rozumieniu, uniemożliwiło mi to i dlatego nie przyjeżdżam. Z tego punktu widzenia uważam, że decyzja sądu o zastosowaniu listu żelaznego jest darem od losu dla partii rządzącej i dla rządu.
4: Bardzo dziękuję.
5: Który pokazuje swoją sprawczość, oczywiście.
4: Rzeczywiście, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście przewidywania pani profesor się sprawdzą, ale to musimy czekać na decyzję o uprawomocnieniu się listu żelaznego, decyzję o liście żelaznym. Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Dudka, radca prawny, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, była z nami. A teraz łączymy się z Magdaleną Górnicką-Partyką, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Pete Hegseth, minister, sekretarz wojny, szef Pentagonu, oznajmił, że administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. To jest jedna z tez, która padła podczas takiego orędzia o stanie sił zbrojnych USA. I to jest taka teza, takie zdanie, które siłą rzeczy budzi pewien niepokój albo chociaż znaki zapytania w Europie, również w Polsce, która stara się o stałe bazy dla żołnierzy sił amerykańskich. Jak można czytać tę wypowiedź szefa Pentagonu i w jaką politykę zbrojną Stanów Zjednoczonych ona się wpisuje?
1: Myślę, że to nie jest nic nowego i w amerykańskich komentarzach na temat tego wystąpienia właściwie nawet ta informacja nie jest najbardziej gorąca, najbardziej komentowana. Natomiast jesteśmy, gdzie jesteśmy i z naszego punktu widzenia to jest po prostu powtórzenie tego, co Amerykanie napisali w swojej strategii bezpieczeństwa w zeszłym roku, o tym, że te siły będą przenoszone, że amerykańscy żołnierze będą wracali do kraju. To się bardzo mocno wpisuje w to podejście America First, gdzie to interes Stanów Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu, gdzie te zagraniczne wojny nie będą już dla Stanów Zjednoczonych priorytetem. I dla Donalda Trumpa, dla całej jego administracji, dla Pete'a Hegsetha bardzo istotne jest to, żeby wypracować nowy sposób militarystycznego wsparcia idei, rzeczy, które leżą w interesie Stanów Zjednoczonych. Że to już nie będzie, ta amerykańska obecność nie będzie w roli, Stany Zjednoczone nie będą występować w roli światowego policjanta, tak jak nas przyzwyczaiły przez te wszystkie lata, tylko będą interweniowały precyzyjnie, szybko, sprawnie, zwinnie wtedy, kiedy będzie to ich interesie i one każdorazowo będą oceniać, czy to leży w ich interesie, czy nie. No i pamiętajmy, że to trochę wsparcie, ten parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, no będzie do wynajęcia, będzie do zakupu przez tych potencjalnych sojuszników, którzy będą mogli zaoferować coś, co będzie leżało w interesie Stanów Zjednoczonych. I myślę, że tak to trzeba odbierać, że to jest potwierdzenie tego kierunku, które administracja Donalda Trumpa już wytyczyła na początku swojego urzędowania. No i widać, że to są kolejne etapy jej realizacji.
4: A skoro decyzja o powrocie amerykańskich żołnierzy do Stanów Zjednoczonych to nie jest nic nowego dla amerykańskich mediów, to co jest najszerzej komentowane, jeśli chodzi o tę wypowiedź Pita Hegseta?
1: Myślę, że najszerzej komentowane jest Biuro do Spraw Religijnych, ogłoszenie tego, że takie biuro powstanie, że tutaj będzie raportowało bezpośrednio do sekretarza wojny i bardzo dużo takich wątków biblijnych, takiej retoryki no, chrześcijańskiej, które pojawiło się w tym przemówieniu Pita Hegseta, to, że on dodał taki nadnaturalny, nadprzyrodzony element uzasadniający działania zbrojne, militarystyczne Stanów Zjednoczonych i które ma stać za tym, że wojsko Stanów Zjednoczonych ma de facto pełnić wolę Bożą i występować w obronie chrześcijaństwa. Więc chyba to jest takie najbardziej ewidentne, najbardziej mocno komentowane wśród amerykańskich mediów. I to nie jest też nic nowego, bo Pete Hegseth wielokrotnie odwoływał się do kwestii biblijnych. On w przypadku odnalezienia zestrzelonych amerykańskich lotników w Iranie przywoływał kwestię zmartwychwstania, bo to było w okolicach Wielkanocy, że oni też po dwóch dniach zostali odnalezieni, czy po trzech. Więc no, to się dobrze wpisuje w tę narrację. Natomiast chyba do tej pory nie zostało to ubrane aż w taką ideologię, która była tak jasno przedstawiona. I to jest bardzo, bardzo szeroko komentowane w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo szeroko komentowane w amerykańskich mediach, że tutaj mamy odejście od takiego patrzenia bardzo mocno propaństwowego, a patrzymy przez soczewki religijne. I Pete Hegseth tylko to bardzo mocno potwierdził.
4: Ale to jest ta jego deklaracja związana z religią, to mieszanie porządków wynika z tego, że on w ten sposób chce się przypodobać swoim zwierzchnikom, czy może rzeczywiście dał się poznać jako osoba, która jest na tyle religijna, że zaprzęga tę religię do swojej pracy?
1: On w to wierzy. On jest postmilenarystą, czyli osobą, która wierzy, że najpierw musi zapanować porządek chrześcijański na świecie i potem nastąpi kolejne przyjście Chrystusa. To jest jego światopogląd. On tak patrzy na świat. No i elementem zaprowadzenia tego światowego porządku jest wprowadzenie chrześcijańskiego porządku między innymi przez amerykańskie wojsko. Dopiero potem będzie mógł Chrystus powrócić na ziemię. Więc to jest jego sposób patrzenia na świat. To jest też bardzo mocno związany z chrześcijańskim nacjonalizmem. On tam zapraszał do wystąpienia w Pentagonie guru chrześcijańskich nacjonalistów, pastora Daga Wilsona, który z kolei mówi, że powinna powstać chrześcijańska teokracja, czyli te wszystkie porządek cały państwowy powinien opierać się na Biblii, że do tej pory przez wiele lat był jakby porządek polityczny był czerpany z różnych innych dokumentów, a przecież można go brać bezpośrednio z Biblii. Więc te porządki boskie, ludzkie bardzo mocno się mieszają. No i Pete Hegseth ma przy tym wszystkim bardzo dużą jakby taką możliwość wdrażania tego dzięki amerykańskiemu wojsku. Więc stąd no, to jest bardzo głośno komentowane, bardzo szeroko dyskutowane i budzi w wielu środowiskach spory niepokój.
4: A jak w te całe porządki Pita Hegseta wpisuje się zapowiedziana redukcja o 20% stanowisk admiralskich i generalskich? Do czego tutaj Pete Hegseth prowadzi i chce doprowadzić?
1: To jest walka z elitą w armii, czyli niwelowanie oporu, czyli tych osób, które mogłyby przeciwstawiać się Pitowi Hegsetowi, czy podejściu takiemu ideologicznemu w amerykańskiej armii, którzy mogliby blokować kolejne reformy proponowane przez sekretarza wojny, więc on chce ich się pozbyć. To jest też bardzo mocno wpisywane w taki szerszy zwrot przeciwko elitom, w ten nastawienie antyestablishmentowe wyborców Donalda Trumpa, którzy nie chcą, żeby ci na wysokich stołkach rządzili nimi mówili, jak ma być. I dokładnie tak się dzieje w armii. Pete Hegseth chce mieć bezpośredni wpływ na to, jak ta armia będzie wyglądać, ale nie chce pośredników, nie chce osób, które mogą go hamować i mogą się mu sprzeciwiać. Stąd taka nie inna decyzja. Pamiętajmy też, że on bardzo mocno blokował awanse wielu osób, powołując się, że te osoby zostały awansowane ze względu na wspieranie różnorodności, czyli że to były kobiety albo osoby, nie wiem, Afroamerykanie. No to Pete Hegseth też bardzo te awanse blokował, usuwał niewygodnych dla siebie dowódców do tej pory, więc to jest kolejny krok ku temu, żeby to on miał pełnię wpływu w armii, żeby nie było osób, które mogą mu przeszkodzić, żeby ta ideologizacja amerykańskiej armii też szybciej postępowała.
4: Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była z nami. 12.35, za chwilę o 12.40 informacja, a po nich AKG. Wojciech Kowalik w studiu, witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pogoda za oknem ładna, ale wieczory już chłodne, no a na chłodne wieczory najlepsza jest co? Oczywiście herbata z cytryną i z miodem. Tylko tu mamy problem, bo już niedługo może być tak, że zostanie nam sama herbata z cytryną i to bez miodu. Spory kryzys na tym rynku miodowym mamy, alarmuje o tym branża. Polskiego miodu brakuje, brakuje go w skupach. No więc czym to się wszystko może skończyć? Czy brakami? No bo wyższymi cenami to chyba na pewno. O tym już za chwilę porozmawiamy z sekretarzem generalnym Polskiej Izby Miodu.
4: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem AKG po 12.40, a po 13.00 w TOK 360 będziemy rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na szkolnictwo wyższe, no bo przypomnijmy, dzisiaj początek roku akademickiego.
7: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to, Lewiatan.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
13: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
0: 15 zł.
2: Lepiej.
0: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
2: Z kuponami?
0: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Komisja Europejska poinformowała, że wypłaciła Polsce około 33 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To w odpowiedzi na przedostatni polski wniosek o płatność i zrealizowanie przez Polskę konkretnych reform i projektów zapisanych w KPO. Chodzi m.in. o udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy, a także o zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd w Warszawie wysłał ostatni wniosek na kwotę około 54 miliardów. Rząd Estonii wprowadził całkowity zakaz tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża przez terytorium kraju w odpowiedzi na ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę. Decyzja ma charakter prewencyjny, ponieważ rosyjskie zboże nie było dotychczas eksportowane przez Estonię. Kraj prowadzi rozmowy z Litwą i Łotwą, aby wszystkie porty bałtyckie stały się niedostępne dla rosyjskiego tranzytu. 9 osób zginęło, w tym kobiety i dzieci, a 11 zostało rannych w nocnych nalotach Pakistanu na przygraniczne tereny w Afganistanie, przekazuje rząd talibów. Ministerstwo Informacji w Islamabadzie potwierdziło ataki, ale podało, że zginęło w nich 22 bojowników. Mimo zawieszenia broni, eskalacja między krajami trwa.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
25: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
26: Dochodzi 12.42, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu. Dzień dobry.
27: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
26: Pozwolę sobie zacząć rozmowę od takiej osobistej wycieczki. Tak jak Kubuś Puchatek zawsze miał gdzieś baryłkę miodu schowaną, to tak samo ja gdzieś zawsze ten słoiczek miodu na wszelki wypadek schowany jest. No i z tego powodu trochę się boję tego, co dzisiaj od pana usłyszę. No ale żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Mamy w Polsce miodowy kryzys?
27: Może kryzys to zbyt duże i szerokie słowo, a na wstępie to bardzo dobrze, że pan redaktor ma zawsze ten miód gdzieś schowany. Mam nadzieję, że również spożywa pan go trochę więcej niż statystyczny Polak, bo może od tego powinniśmy w ogóle zacząć. No ten statystyczny Polak w tej chwili spożywa około 1 kg miodu rocznie, co stawia nas w tyle Unii Europejskiej, bo ta sama średnia jest tylko około 2 kg, nie patrząc już na naszych południowych sąsiadów, którzy spożywają i do 5 kg. Pamiętajmy, że to jest średnia, tak?
26: Zawyżam te polskie statystyki i to mocno.
27: Tutaj wszyscy powinniśmy postarać się zawyżyć te statystyki, ale już przy tak niskim spożyciu, chociaż ono i tak przez ostatnią dekadę wzrosło prawie dwukrotnie, bo przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, czyli ponad dekadę temu, zaczynaliśmy od prawie 0,4 kg per capita, czyli jeszcze zdecydowanie mniej. Być może dlatego, że ten miód nadal w Polsce kojarzy się nam tylko, czy sięgamy po ten miód tylko kiedy zaczynamy chorować i kojarzy nam się tylko z walorami prozdrowotnymi, tak? A zapominamy o tym, że powinniśmy go spożywać codziennie i w diecie codziennej, tylko nabędziemy tej odporności, którą i większego zdrowia i krzepkości, które oczekujemy po tym miodzie, bo to nie tylko zwykły słodzik. A wracając do tego zasadniczego pytania pana redaktora, czy mamy kryzys? Faktycznie borykamy się z pewnymi niedostatkami tutaj w produkcji rodzimej, czyli tej polskiej, bo tutaj znowu posłużę się kilkoma liczbami, bo te liczby są znaczące i dość duże, czyli mamy taką armię prawie 100 tysięcy pszczelarzy, która znowu w przeciągu ostatniej dekady wzrosła prawie dwukrotnie, która jakby zatrudnia prawie 2,4 miliona rodzin pszczeli. To jest ogrom, tak naprawdę, znowu porównując się do tych średnich statystycznych Unii Europejskiej, jesteśmy w czołówce. I dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, tak? I tutaj odpowiedź jest dość prosta, bo oczywiście mamy problemy klimatyczne, ale któż nie ma dzisiaj problemów klimatycznych, które wpływają bezpośrednio na te pożytki, czyli na tą pracę pszczół i na pozyskiwanie tej bazy, z której budują te pszczoły, robią ten nektar. Ale przede wszystkim tak ogromna rzesza tych pszczół zaczyna mieć problemy właśnie z kąd brać ten swój nektar, ten swój pożytek. Całkiem niedawno, właśnie bodajże pół roku temu, wybuchł wielki też skandal, bo Ministerstwo Środowiska opublikowało założenia do Krajowego Programu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych i tutaj wskazało, że tych pszczół jest zbyt dużo, podniosło się wielkie larum, faktycznie to ministerstwo złagodziło swoją retorykę, aczkolwiek pszczelarze przedefiniowali to proste zdanie, stwierdzono, że nie pszczół jest za dużo, a pożytków zbyt mało. Tak? I w tej chwili faktycznie dochodzimy do tego, że mamy bardzo duży problem, bo cóż, czym Polska słynie? Polska słynie rzepakiem, to milionowe uprawy rzepaku, ale rzepak kwitnie tylko 2-3 tygodnie w roku i co później, tak? Ludzie, którzy pamiętają, którzy są w wieku moim lub pana redaktora, tak, pamiętają, jak się jeździło na wakacje do dziadków, gdzie były te pola, gdzie były sady, gdzie były łąki i tego wszystkiego po prostu trochę brakuje. Do tego dochodzą niekorzystne, tak jak w tym roku i zeszłym, warunki przyrodnicze i zaczyna się problem taki, który mamy w tej chwili, tak?
26: Czyli po prostu pszczoły nie miały z czego zebrać z tego, z czego później miód powstaje.
27: Dokładnie, więc tutaj proste powiedzenie, że z pustego i Salomon nie naleje, ale faktycznie zaczyna się ten problem, już w tej chwili zaczyna skalować. Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć. Oczywiście były regiony, gdzie dopisały te pożytki, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku w tej chwili faktycznie stoimy my jako branża przetwórcza przed dosyć dużym problemem skupu tego polskiego miodu, podstawowego miodu, czyli rzepakowego i wielokwiatowego. Bo powiedzmy sobie szczerze, że te miody odmianowe, o których tak tutaj też wspominamy, miody lipowe, akacjowe, wrzosowe, to już od dłuższego czasu w Polsce były, pozwolę użyć sobie takiego kolokwialnego słowa, taką homeopatyczną dawką, czyli były takie mocno dozowane, a w tej chwili praktycznie ich występowanie jest bardzo znikome. Tutaj co trzeba również powiedzieć i myślę, że pan redaktor, ale i państwo słuchający też powinni o tym wiedzieć, że ta wielka armia tych pszczelarzy, tak, te 100 tysięcy ludzi, to jednak w 99,9% to jednak hobbyści. Tak? Są to pasieki hobbystyczne, w które nie przekraczają 50-60 uli, a w lwiej większości jest to kilka uli zarządzanych już przez leciwych pszczelarzy, czyli może tu się narażę, bo 67-68 to siła wieku, tak, w dzisiejszych czasach, ale faktycznie już przez taką bardziej dojrzałą młodzież, więc tutaj mamy jeszcze jednego typu taki walor ekonomiczny, może nie walor, ale problem ekonomiczny, czyli to pszczelarstwo zaczyna zaopatrywać tylko siebie, tak, oraz okolicznych odbiorców. My jako branża odczuwamy duże problemy ze skupami hurtowymi.
26: Czyli co, krajowego miodu zaczyna nam brakować?
27: Można powiedzieć, że przy tak niskim spożyciu albo przy tak stabilnie słabym spożyciu tego miodu po prostu zaczyna brakować. I nie jest to nic dziwnego. W tej chwili średnia, jeżeli chodzi o pokrycie, czyli samowystarczalność w miodzie, Unia Europejska, cała Unia Europejska, wszystkie kraje Unii Europejskiej są samowystarczalne na poziomie 60%. Polska i tak lepiej wygląda na tej skali, bo jest to samowystarczalność na poziomie, różne źródła podają różnie, na poziomie 70-75% i to spada. W związku z tym należy powiedzieć sobie, że import nie jest tylko tego miodu jakimś widzimisiem tutaj producentów, tylko jest po prostu koniecznością, a szczególnie import miodów odmianowych.
26: Do tego importu jeszcze za chwilę wrócimy, ale tak, no powiedzieliśmy sobie o coraz mniejszej ilości tych pożytków, z których pszczoły zbierają. Te, które zostały, no pogoda też powoduje, że...
27: Bez wątpienia tak.
26: Że chociażby akacje przekwitają szybciej, pszczoły nie zdążą tego zebrać. No i jesteśmy w programie ekonomicznym, więc o pieniądzach porozmawiajmy, bo to wszystko brzmi jak prosty przepis na dużo wyższe ceny.
27: Jest to stare prawo rynku, tak? W związku z tym te ceny faktycznie rosną i rosną nie tylko na półkach sklepowych, ale również w skupach. W tej chwili te ceny wzrastają średnio. Ta dynamika jest dość zabójcza, bo one wzrastają w tej chwili z tygodnia na tydzień. I można powiedzieć, że już w tej chwili ta średnia cena skupowa osiągnęła ten poziom miodów europejskich. W związku z tym takie imaginaria, które pojawiają się na rynku, że ten produkt jest skupowany za bezcen, że polski miód jest najlepszym miodem i kupowany jest najtaniej, nie mają absolutnie żadnego pokrycia w prawdzie. Bo też musimy sobie powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, polski miód poza tą wartością patriotyczną, którą niesie bez wątpienia w sobie, ja zachęcam również do kupowania innych produktów narodowych. Chciałem zażartować, powiedzieć szczególnie samochodów, ale tutaj wróćmy do tego miodu.
26: Kupujmy miód,
27: tak? Także poza tą wartością ekonomiczną on właściwie niczym innym się nie różni, ponieważ jakość produktu spożywczego nie jest determinowana przez kraj pochodzenia. I faktycznie w tej chwili polski produkt w niczym ani nie odbiega jakością od produktu zagranicznego, ani jego cena nie jest inna. Być może można rzec, że pod koniec tego sezonu skupowego, czyli niebawem, może ten miód być jednym z droższych miodów unijnych.
26: No właśnie, mówiliśmy o tych podwyżkach, jesteśmy w stanie jakąś skalę tych podwyżek podać?
27: No możemy powiedzieć, że jest to podwyżka średnio w granicach w skupie w porównaniu do zeszłego roku, ona oscyluje między 30 a czasami dochodzi do 50% w skupach. Tak? Tylko pamiętajmy sobie znowu, że kupujemy miód jako produkt surowy i potem jako branża przetwórcza przed nami kolejne koszty. Koszty badań, koszty homogenizacji, koszty pakowania i koszty dystrybucji. Tak? Także na półce może się to odbić jeszcze wyższym wzrostem cen, ale nie jest to problem w samej cenie, po prostu tego produktu brakuje.
26: Czyli miód na wagę złota, można by powiedzieć. No i skąd ratunek? Z importu?
27: Jak zawsze tutaj nie ma żadnych lepszych rozwiązań. Tutaj import towarzyszy nam od naprawdę wielu lat i są to te same kierunki, które były zawsze. Może faktycznie dochodzi kilka nowych, ciekawych kierunków. Głównym kierunkiem importu tej części Unii Europejskiej to jest Ukraina ze względu na bliskość naszego sąsiada i Chiny. Faktycznie dochodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także w tej chwili kierunki Ameryki Środkowej i Południowej. Bardziej koncentrujemy się my tutaj w Polsce na Półwyspie Jukatańskim ze względu na bardzo ciekawą tutaj taką ofertę smakową, bo to tylko o tym możemy mówić, o różnicach w odczuciu organoleptycznym, bo ta jakość, która jest wpuszczana na teren Unii Europejskiej wszędzie jest taka sama, czyli bardzo wysoka. Też powiedzmy sobie szczerze, że ten miód, który przychodzi na teren Unii Europejskiej, a przechodzi przez te bramki kontrolne, czy to w portach, czy na granicach, jest poddawany ciągłej kontroli. Za tą kontrolę odpowiadają i służby weterynaryjne, i GIHARS, czyli laboratoria państwowe. I prawie każda partia, albo mogę powiedzieć każda partia, jest wnikliwie badana. W związku z tym, przepraszam, że jeszcze tak wchodzę panu w słowo, w związku z tym mówienie, że gdzie indziej na świecie używa się innych narzędzi, inne leki weterynaryjne są dopuszczone i w związku z tym mamy mieć problemy jakościowe, absolutnie to dementuje, gdyż tutaj pod względem jakości ten produkt musi spełniać w dosyć restrykcyjne i według mnie chyba najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej.
26: No i od czerwca mamy te nowe przepisy dotyczące oznakowania miodu. Kiedy to jest mieszanka, no to trzeba wskazać na etykiecie kraje pochodzenia w takiej kolejności malejącej udział wagowy. To jakie prognozy dla tego rynku miodu dalej? Powiedzieliśmy już sobie, że najlepiej niestety nie jest. Jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni?
27: Myślę, że ten rynek, tak jak każdy rynek rolny, jest bardzo dynamiczny i trudno mówić tutaj o jakichś radykalnych zmianach, bo takie zmiany, jak faktycznie zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu, czyli wzmożenie sadzenia roślin miododajnych, jest potrzeba czasu, aby to znalazło po prostu swoje odzwierciedlenie w tych pożytkach pszczelich, ale faktycznie my jako Stowarzyszenie Polska Izba Miodu zadaliśmy sobie takie podstawowe pytanie, czymże jest ten miód i dlaczego klient go kupuje, tak? No przecież nie jest zwykłym słodzikiem, to już stwierdziliśmy sobie na samym początku naszej rozmowy. Ten klient w tym miodzie szuka tych walorów prozdrowotnych, quasi-zdrowotnych, czy po prostu tego, co jego organizm potrzebuje. A tymczasem jedynym wyznacznikiem na półce dla naszego klienta jest kraj pochodzenia, a już sobie też odpowiedzieliśmy na to pytanie, że kraj pochodzenia nie determinuje jakości tego produktu, oraz odmiana. A powiedzmy sobie szczerze, odmiana również nie determinuje jakości, determinuje ona pewnego rodzaju walory smakowe tego produktu. I w tej chwili rozpoczęliśmy bardzo szerokie, jakby taki wstęp do dużego programu, aby wzorem miodów Manuka znakować produkty tymi cechami, tymi walorami szczególnie pożądanymi dla zwykłego klienta, czyli jest to ta aktywność enzymatyczna, są to profile, w których ta pszczoła ma większą tą swoją, zostawia więcej tych swoich enzymów, i żeby klient właśnie mógł decydować się na zróżnicowanie cenowe również poprzez to, czy ten miód ma więcej tych parametrów oczekiwanych prozdrowotnych, czy tylko spełnia te normy i tak wygórowane. Może nie wygórowane, ale bardzo wysokie.
26: Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
27: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panu.
26: W tym wydaniu EKG jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki. WIG i WIG 20 o 1,1%. No i jeszcze rynek walutowy, na którym złoty słabnie. Euro już po 4,37, frank szwajcarski po 4,63, dolar po 3,86, a funt po 5,11. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a w EKG o 14.40 usłyszy się z Państwem Patrycja Maciejewicz. A ja już dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Politycy koalicji krytykują decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Bronią jej z kolei politycy PiSu. Tajemnicza przesyłka do jednostki wojskowej w Nowej Dębie dalej będzie badana. Ci, którzy mieli z nią kontakt, wyszli już ze szpitala do domów. Ile waży plecak ucznia i dlaczego tak dużo? Dziś w Bydgoszczy sprawdzą to sanepid. Po 13:00 Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje do KFM. Decyzja zapadła niezgodnie z przepisami. Politycy koalicji rządzącej mają zastrzeżenia do procedury wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sędzia, który o tym zdecydował, powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie i to jak najszybciej, mówi europoseł koalicji Dariusz Joński.
18: Dlatego, że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić. Prokuratura nie dawała zgody, on to zrobił, więc powinien za to bardzo mocno i zdecydowanie odpowiedzieć dyscyplinarnie.
17: Sąd bardzo wyraźnie wyłożył swoje racje, odpowiada Zbigniew Kuźmiuk z PiSu, ale ma też przeczucie, jak to wszystko się skończy.
19: Agresja, z jaką wczoraj wypowiedział się minister Żurek o tym rozstrzygnięciu, świadczy o tym, że stanie na głowie, żeby w drugiej instancji ten wyrok obalić.
17: Prokuratura ma tydzień na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają natomiast, w jakim terminie sąd to zażalenie powinien rozpoznać. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z paczką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być sprawdzone.
20: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
17: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu. Przez Hiszpanię przetacza się fala protestów w związku z kryzysem mieszkaniowym. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całym kraju. W Madrycie na Puerta del Sol w namiotach koczują tysiące młodych ludzi. Chcą zwiększenia dostępności tanich mieszkań. Kacper Sikorski.
8: Jak zwracają uwagę, mieszkańcy przeznaczają na wynajem znaczną większość swoich dochodów. Płacę 780 euro miesięcznie za mieszkanie i mam przyzwoitą pensję. Mimo to nie udaje mi się odłożyć pieniędzy na zakup własnego mieszkania. A jeśli właściciel zechce podnieść czynsz, po prostu stracę dach nad głową i wyląduję na ulicy. Protesty w całej Hiszpanii wybuchły tydzień temu po eksmisji 87-letniej Marii Carmen z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu podniósł jej czynsz do 1650 euro, czyli o około 300 euro więcej niż wynosi jej emerytura. Po pierwszych demonstracjach udało się jednak zawrzeć porozumienie z najemcą, a seniorka będzie mogła wrócić do mieszkania. Kacper Sikorski, TOK FM.
17: Mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o objęcie kaucją butelek szklanych, stwierdził prezes spółki OKA, operator kaucyjny Tomasz Suligowski. Dodał, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
16: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie i ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia. No i ile to będzie kosztować?
17: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma zająć się tą inicjatywą w ciągu 2 miesięcy. Rynek zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym dynamicznie rośnie. W ciągu roku jego działania udało się zebrać 5 miliardów opakowań. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka. A ile konkretnie noszą na swoich barkach, dziś sprawdzali w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
21: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat na to przyzwyczaj. Jestem.
22: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
17: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmianę w chodzie, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa. 3 polskie tenisistki zagrają w drugiej rundzie tysięcznika w Pekinie. Iga Świątek i Maja Chwalińska, dlatego że w pierwszej miały wolny los, a Magdalena Fręch, bo wywalczyła awans na korcie. Nie udało się to Magdzie Linet i Katarzynie Kawie. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
23: Linet od połowy czerwca wygrała w singlu tylko jeden mecz. Dlatego ciężko było liczyć na przełamanie w końcówce sezonu, zwłaszcza że grała w pierwszej rundzie z wyżej notowaną Kateriną Siniakową. Przegrała z Czeszką do 4-3. Katarzyna Kawa w Pekinie udanie przebrnęła eliminację, ale w pierwszej rundzie już poległa. Choć po trzysetowej walce z prowadzoną przez Dawida Celta Darią Snigur. Równie zacięty był mecz Magdaleny Fręch, tyle że lepiej się skończył. Polka pokonała francuskę Else Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Od tego etapu grę rozpoczną także Iga Świątek i Maja Chwalińska, które jako zawodniczki rozstawione nie musiały grać w pierwszej rundzie. Turniej w Pekinie to przedostatni tysięcznik w sezonie. Równie prestiżowy będzie jeszcze tylko turniej w Wuhan. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Informacje ponownie o 13.20.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Na zachodzie Polski nawet 25 stopni, w centrum przeważnie 20, na wschodzie około 18. Sporo słońca dziś.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Michał Krzykawski, dyrektor Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze.
26: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
25: Nowy rok akademicki się rozpoczyna w cieniu między innymi coraz większych niepokojów o zachowania i nadzór nad sztuczną inteligencją, ale my zejdźmy do tych korzyści bądź braku korzyści związanych z modelami językowymi, z których coraz częściej, ponieważ mamy nowy rok akademicki, korzystają studenci, którym coraz częściej zadajemy pytania. Zadają je na pewno studenci pracując naukowo. No i co? Jak te ostatnie lata korzystania z coraz bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji wpłynęły na funkcjonowanie szkół wyższych? I tu chciałbym się też odwołać, panie profesorze, do pana doświadczenia.
26: Ten wpływ jest znaczący, bo szkoły wyższe to instytucje społeczne, więc tak samo jak na społeczeństwo AI wpływa na to, jak przebiega proces badawczy, dydaktyczny, czy też praca na rzecz szerszej niż akademicka społeczności w uniwersytecie. Przede wszystkim te maszyny predykcyjne mogą rozwiązywać problemy bez ich rozumienia. Mam tutaj na myśli problemy matematyczne, sekwencje genów. I wydaje mi się, że brak rozumienia tego nierozumienia maszynowego to największa luka w naszej wiedzy. I w kontekście prowadzenia badań naukowych, tego, co nazywamy odkryciem naukowym, no to jest ogromna zmiana i myślę, że my nie zdążyliśmy się, nie rozpoczęliśmy nawet procesu adaptacji do tej zmiany, ponieważ no ona bardzo dużo zmienia wiele aspektów funkcjonowania uczelni wyższych. I to też się przekłada na wymiar dydaktyczny, jakby takiej codziennej pracy dydaktycznej. I ja tutaj byłbym ostrożny w mówieniu o korzyściach, jakie nam przynoszą te modele i zastanowił się nad tym, co my możemy jako jednostki poznające i jako grupy społeczne stracić, jeśli nie podchodzimy do tych możliwości z takim krytycznym namysłem. Bo w grę wchodzi tak naprawdę nasze poczucie sensu, sensu studiowania, nasze poczucie sprawczości i wydaje mi się, że młodzi ludzie mogą oczekiwać od starszych i bardziej doświadczonych członków kadry akademickiej nie tyle pędzenia za tym technooptymizmem, który przesiąknął niemożebnie dyskurs publiczny w tym temacie w Polsce, ale szukają właśnie takich głosów krytycznych, nie technofobicznych bynajmniej, ale krytyka jest tutaj naprawdę bardzo istotną postawą wobec tego, co AI z nami robi, a nie tyle, co my dzięki AI możemy wykonać, ponieważ w grę wchodzi właśnie nasze poczucie sensu. Proszę zwrócić uwagę, że jakby to, co się dzieje obecnie we Francji, te strajki, w których biorą udział również licealiści i studenci, oni protestują przeciwko przepełnionym klasom, przeciążeniu nauczycieli. I AI właśnie obnaża te wszystkie psychopatologię systemu, w którym funkcjonowaliśmy od dawna i powoduje, że jakby ta utrata sensu studiowania staje się wręcz jaskrawa. I to jest jakby ten kontekst, w którym nie zaczęliśmy jeszcze moim zdaniem poważnie rozmawiać o tym, czym sztuczna inteligencja jest i jakim językiem powinniśmy w ogóle mówić o obiekcie nazywanym AI, żeby nie popadać właśnie w takie błędy poznawcze wynikające z błędnego nazywania zjawiska, z jakim mamy do czynienia.
25: Czyli żeby nie zawierzyć temu, że rzeczywiście jest to inteligencja w taki sposób, w jaki my ją rozumiemy, kiedy rozmawiamy o inteligencji ludzi siebie nawzajem.
26: No tak, jakby inteligencję możemy definiować na wiele sposobów, ale no musimy też rozróżniać między inteligencją a rozumowaniem, między

0: nie wyjdzie, znacząco je przekształciła i jakby takie podejście krytyczne jest konieczne, aby się w tym środowisku nie zagubić, aby nie przepaść jako podmioty. Krytyka jest potrzebna po to, aby wymyślić nowe sposoby kształtowania podmiotowości i zachować poczucie sprawczości, bo ja mam wrażenie, że to, jak mówimy i myślimy o maszynach obliczeniowych, zbiorczo nazywanych sztuczną inteligencją, o wiele więcej mówi to, jak myślimy o nas samych, niż o nazywanych w ten sposób maszynach.
1: To jest debata i to są pytania, które pan profesor stawia i na które chyba jako społeczność musimy sobie odpowiedzieć, ale teraz zejdźmy może trochę bardziej na ziemię do tych zagadnień, które no już funkcjonują niezależnie od tego, czy o nie pytamy, czy nie. To znaczy, czy w jaki sposób wykładowcy i egzaminatorzy w tym momencie reagują na fakt, że studenci jednak podpierają się tymi modelami językowymi, nawet nie do końca rozumiejąc, w jaki sposób one działają.
0: Wykładowcy i egzaminatorzy, jak to w neoliberalizmie, są pozostawieni sami sobie z tym problemem. Jakichś systemowych rozwiązań osobiście nie widzę. Tym bardziej, że uniwersytet osiągnął, jako instytucja, osiągnął mistrzostwo w podtrzymywaniu zorganizowanego pozoru. Więc jakby takiego poważnego namysłu nad tym, co robić i jak takie zmiany sensownie wprowadzać, aby ta instytucja mogła trwać, a praca w niej miała sens, no to wszystko jest jeszcze przed nami, więc każdy tutaj robi to, co uważa za słuszne. No ja jakby, dla mnie to nie jest jakiś wielki problem jako wykładowcy. Ja uczę, może dlatego, że uczę studentów filozofii, którzy mają którzy wiedzą, kiedy korzystanie z tych modeli jest sensowne, a kiedy kompletnie wypacza sens studiowania, więc posługuje się za zgodą jakby ich, w porozumieniu, takim protokołem, że okej, możesz korzystać z AI pisząc esej, ale oddając go dorzucasz protokół, w którym precyzujesz, z jakiego modelu korzystasz, jaki był cel jego użycia, w jakim zakresie orientacyjnie treści, które mi oddajesz w eseju, zostały wygenerowane procentowo, jakie były kluczowe prompty, jeśli AI było użyte do generowania treści merytorycznych. Korekty językowe, drobne konsultacje, jakby to jest mniej znaczące, to jakby nie wymaga szczególnej dokumentacji, ale taki protokół jakby w prosty sposób rozwiązuje tę sprawę, no tylko my musimy jakby zbudować te relacje ze studentami na zaufaniu i uwierzyć, że oni chcą się uczyć, są inteligentni i chcą wiedzieć. Bo jeżeli będziemy patrzeć na nich jak na, prawda, taką trochę masę, która gremialnie korzysta jakby z tych modeli, bo im się nie chce pisać, no to jakby sami wytwarzamy instytucję, która nie działa.
1: Ale może się okazać, że te prace pisane z użyciem modeli sztucznej inteligencji, modeli tekstowych z dołączanymi protokołami, o których pan profesor mówił, one będą bogatsze treściowo, one będą dalej prowadziły ten proces badawczy niż bez użycia tychże modeli.
0: No tutaj właśnie chodzi o to, żeby mieć taką świadomość krytyczną dotyczącą tego, w jakich sytuacjach te nowe możliwości techniczne wspomagają mnie w procesie uczenia, a w jakim przeszkadzają mi. Bo my musimy spojrzeć na pisanie jako technikę, która służy porządkowaniu myśli, nadawania im kształtu, panowaniu nad obrazami, które podsuwa nam wyobraźnia, niezależnie od tego, czy studiujemy filozofię, prawo, czy biologię molekularną. Nie chodzi o to, że wszyscy powinni pięknie pisać. Chodzi mi o czytanie i pisanie jako fundament studiowania czegokolwiek. Więc jakby, no, ja naprawdę mam do czynienia z młodymi, świadomymi i mądrymi ludźmi, którzy w prosty sposób potrafią to zrozumieć. I gdybyśmy prowadzili z nimi w ten sposób tę rozmowę, zamiast po prostu rozważać te niesamowite możliwości, jakie daje nam AI, to jestem przekonany, że ten problem jakby jawił się jako dużo

0: dużo mniejszy niż, bo my go trochę wyolbrzymiamy. Oczywiście to jest duża zmiana i nie chcę jej bagatelizować, ale jednocześnie warto spojrzeć na tę zmianę jako wyzwanie. Z takim namysłem krytycznym, żeby też uodpornić się na propagandę firm technologicznych, która zakrzacza nam tak naprawdę dyskurs publiczny i podsuwa nam zły język, w którym mówimy o AI.
1: No by tej rozmowy wykładowców ze studentami było jak najwięcej podczas rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego, a tymczasem bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Michał Krzykawski, dyrektor Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był z nami.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: 4-6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Warszawscy policjanci znaleźli i zatrzymali 15-latka, który w internecie szukał informacji, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym oraz zabić policjanta. Nastolatek obywatel Ukrainy na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Prokuratura odwoła się od decyzji sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, posłowi PiSu, który za granicą ukrywa się przed procesem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek błędem nazwał niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego. Orzeczenie w tej sprawie wydał tzw. neosędzia. Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia i ostateczną decyzję podejmie sąd apelacyjny. Zdaniem polityka prawicy Jana Krzysztofa Ardanowskiego sąd decyzji nie powinien zmieniać.
12: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, czy też nie były zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
11: List żelazny to przywilej. Romanowski, ukrywając się i zwodząc prokuraturę, na to nie zasłużył, uważa z kolei Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
13: Romanowski unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, ucieka i powinien być traktowany tak jak każdy inny w takiej sytuacji, więc dobrze prokuratura się odwołuje. Uważam, że każdy powinien być tak samo traktowany. Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać, tak? No ale to w żaden sposób nie powinno oznaczać, że Romanowski jest traktowany lepiej.
11: W sprawie Funduszu Sprawiedliwości zarzuty usłyszeć ma też Zbigniew Ziobro, ale on też ukrywa się za granicą, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych. Wielka Brytania dopisała kolejne 23 osoby oraz 8 statków z rosyjskiej floty cieni do listy podmiotów objętych sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie poinformowało, że nowy pakiet sankcji ma na celu odcięcie dopływu środków finansowych do funduszu wojennego Putina, rozbicie sieci dezinformacyjnych oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za torturowanie ukraińskiej ludności cywilnej i deportację ukraińskich dzieci. Rosja podjęła decyzję o wydaleniu węgierskich dyplomatów, informuje Reuters. To w odpowiedzi na działania władz w Budapeszcie, które to samo we wrześniu zrobiły wobec rosyjskich dyplomatów. MSZ w Moskwie stwierdziło, że dyplomaci z Węgier zostali uznani za osoby niepożądane i muszą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej. Dostali na to 2 tygodnie. Kolejny słoneczny i ciepły dzień, od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
14: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu słuchaczom. Witam serdecznie.
11: Od dziś do końca maja przyszłego roku resort zdrowia będzie finansował zakup szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli przeciw HPV dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia. 18 lat to jest ten moment, w którym warto wdrożyć taką profilaktykę?
15: Absolutnie, to jest bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich, dlatego że wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusa HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie. Najlepsze efekty tego już widać w Australii i na Wyspach Brytyjskich, gdzie ilość brodawek płciowych i raków spadła w sposób tak drastyczny, że w zasadzie stamtąd muszą przyjeżdżać do nas lekarze, żeby się uczyć, jak wygląda zaawansowany rak szyjki macicy. Ale warto pamiętać, że HPV to nie tylko rak szyjki macicy, ale to również rak wargi, gardła, nosa, krtani i to również raki błąd śródowych, górnych dróg oddechowych, to raki penisa, to raki odbytu. Czyli HPV to nie tylko raki szyjki macicy i raki kobiet, ale również mężczyzn. Dlatego należy szczepić i mężczyzn, i kobiety. Nie ma w tej chwili żadnych limitów wiekowych, jeżeli chodzi o szczepienie górnych limitów wiekowych. Natomiast zaleca, im szybciej się zaszczepimy, tym bardziej jest to skuteczne. W 2008 roku przyznano Nagrodę Nobla zespołowi profesora Zurhausena za odkrycie, że to właśnie wirus HPV powoduje raka szyjki macicy i od tego czasu powstały szczepionki. Natomiast wiele licznych prób stworzenia leku na HPV niestety skończyło się fiaskiem. Lek stworzono, ale okazał się bardzo toksyczny, w związku z czym go wycofano, nawet go nie wprowadzono na rynek. W związku z czym nie mamy w tej chwili żadnej możliwości leczenia tego wirusa żadnymi lekami farmakologicznymi. Na szczęście około 80% ludzi potrafi się tego wirusa samoistnie pozbyć, ale 20% ludzi i nie wiadomo kto z nas, nie ma takiego testu, którym moglibyśmy to sprawdzić, nie potrafi się tego wirusa pozbyć. I w tej grupie pojawia się, to jest taka grupa podwyższonego ryzyka, w tej grupie pojawia się to właśnie ryzyko, że pojawi się tam rak nabłonkowy, rak szyjki macicy i inne nowotwory. Dlatego szczepienie jest tutaj zabezpieczeniem przed rozwojem tego wirusa i przed rakiem. Pamiętajmy o tym, że polskie badania z Krakowa, profesora Jacha, ja serdecznie pozdrawiam Kraków, mam bardzo duży sentyment do Krakowa, bo tam jeździłem na kursy kolposkopowe i tam mam też wielu przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam, ale właśnie w Krakowie odkryto, zespół profesora Jacha odkrył, że zaszczepienie się, nawet jeżeli już jesteśmy zainfekowani wirusem HPV, może przyspieszać eliminację tego wirusa. Na razie to są małe badania, jeszcze pilotażowe, ale już pokazują, że nawet do 70% osób zakażonych wirusem, a to zakażenie może trwać bardzo wiele lat, po zaszczepieniu oczyszczało się z tego wirusa. To jest przesłanka ku temu, żeby powiedzieć za parę lat, być może te badania już na całym świecie będą wtedy prowadzone, że te szczepionki potrafią przyspieszyć wyrzucanie tego wirusa z organizmu. A zatem szczepimy nie tylko osoby, które nigdy w życiu nie współżyły i które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, ale też szczepimy osoby, które tego wirusa już mają. Podkreślam to z całą mocą, bo wielu lekarzy jeszcze nadal o tym nie wie i czasem przekazuje błędne informacje pacjentkom, wychodząc z założenia, że jak to mamy szczepić, skoro już jest wirus. Tak, proszę państwa, szczególnie do lekarzy się zwracam. Szczepimy pacjentki, które mają wirusa HPV i pacjentów, którzy mają wirusa HPV. I pamiętajcie państwo, szczepionki są absolutnie dobrze przebadane. Badania się zaczęły w 2002 roku, w 2013 w zasadzie zostały już zakończone ta trzecia faza badań i od tamtej pory trwa już ta faza przyżyciowa, czyli już szczepionka weszła na rynek. I też
11: tutaj muszę panu
15: podobno milionów ludzi.
11: Panie doktorze, muszę panu wejść w słowo.
15: Staram się zmieścić w bardzo szybkim tempie, jasne, żeby jak najwięcej informacji przekazać, ale bardzo proszę.
11: Jasne, panie doktorze, bo też jest tak, że ten wirus brodawczaka ludzkiego, mniej lub bardziej rozpoznawalny, zauważany przez nas, jakby towarzyszy niemal nam wszystkim tak naprawdę i przez całe życie jest szansa, że ten wirus jednak do nas dotrze.
15: Możemy absolutnie powiedzieć, że większość dorosłych ludzi będzie miała kontakt z tym wirusem, ponieważ on jest bardzo częsty w populacji. To nie jest jeden wirus, mamy tych wirusów ponad 200 w populacji. W Polsce jest kilkadziesiąt typów tego wirusa, natomiast niebezpieczne Niebezpiecznych wirusów jest między 14 a 16. Tutaj jeszcze badania trwają, ale możemy założyć, że około 16 z tych wirusów są wirusy niebezpieczne, które są wysoko onkogenne, czyli mają potencjał do wywołania raka. Są też wirusy HPV, które nie mają takiego potencjału i te nazywamy nisko onkogennymi. One zwykle powodują brodawki, brodawki płciowe, czyli kłychciny kończyste, ale też brodawki takie na stopach czy na dłoniach, które Państwo dobrze znacie, to właśnie jest wirus HPV. Natomiast my mamy szczepionkę na te wirusy wysokoonkogenne, które powodują, że może dojść do przemiany nowotworowej. I oczywiście mogą zdarzyć się osoby, które mimo zaszczepienia zachorują na raka, ale to są skrajnie rzadkie przypadki i mogą, to są przypadki tych osób, które po prostu nie zareagują na szczepionkę, bo na przykład mają anergię. Anergia to taki stan, kiedy
14: musimy zbliżać się do końca.
15: Zareagować immunologicznie, odpowiedzią immunologiczną na wirusa. Ważna informacja jest taka, że około 4000 mamy nowych przypadków raka szyjki macicy co roku i ponad 1000 zgonów kobiet. Co roku umiera miasto wielkości mniej więcej Czerwionka, Leszczyny, takiego małego miasta na Śląsku. To tyle kobiet, miasto kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. A rak szyjki macicy naprawdę, proszę Państwa, już nie powinien zabijać naszych kobiet.
14: Bardzo.
15: Więc szczepcie się i badajcie. Robimy cytologię, robimy test na wirus HPV. Przepraszam, panie redaktorze, ale ja to muszę powiedzieć.
14: Jasne.
15: Zmieniły się też wytyczne i mamy w tej chwili takie wytyczne, że najpierw robimy test na HPV i z tego materiału, jeżeli wyjdzie ten wirus HPV dodatni, od razu laboratorium robi cytologię. Ale cytologia nie jest naszym badaniem. To tyle, co chciałem powiedzieć. Serdecznie Was pozdrawiam.
14: Bardzo dziękuję. Dr Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa, był z nami. A w studiu Wojciech Szot, redaktor prowadzący książki, magazyn do czytania i dziennikarz działu Kultura Gazety Wyborczej. Witaj, dzień dobry.
16: Dzień dobry, cześć.
14: Nagroda literacka imienia Gombrowicza została przyznana kilka dni temu Emilii Konwerskiej. We wrześniu Nagrodę Kościelskich otrzymała, wręczona zostanie w październiku ta nagroda Kingi Skwirze. Jeszcze pod koniec sierpnia mieliśmy wręczenie Nagrody Literackiej Gdynia. No jest sezon tych literackich wyróżnień. Teraz 4 października wręczenie Nagrody Literackiej Nike. Jak ona się wpisuje w ten krajobraz wyróżnień?
16: Ona się wpisuje w ten sposób, że stara się podsumować właściwie wszystko, tak? Skoro nagradza zarówno poezję, może nawet dramat zgłosić,
14: był
16: reportaż, autobiograficzne formy, więc ona stara się podsumować po prostu całą literaturę polską, co ma pozytywne skutki i negatywne dla tej nagrody.
14: Negatywne skutki to?
16: Negatywne są takie, że właśnie za to jest krytykowana, że próbuje ustanawiać jakiś rodzaj hegemonii. Mówić, że ta jedna, jedyna książka jest tą jedną, jedyną, na którą warto zwrócić uwagę i oferuje też tej książce niezwykłą uwagę rzeczywiście czytelników, czytelniczek, mediów, osób zajmujących się literaturą. To jest plus, a jednocześnie też trochę przecież minus.
14: No właśnie, to jest nagroda, która ma ogromną medialną ekspozycję, dlatego że jest poparta między innymi stemplem Gazety Wyborczej i Agory. No i to jest tak, że jeśli ktoś zdobędzie tę nagrodę, no to już jest znanym pisarzem na lata?
16: Nie, jednak trzeba to potwierdzić, trzeba mieć też to utwierdzone. Mamy przypadki osób nagrodzonych Nagrodą Literacką Nike, które wcale nie były rozpoznawalne i wcale dzięki tej nagrodzie jakoś bardzo rozpoznawalne nie zostały. Oczywiście w kręgu literackim się zapisały. Oczywiście zapisały się też automatycznie, niemal w historii literatury, bo taka centralna figura, jaką jest Nagroda Nike, ustanawia jakiś obraz tego, czym właśnie jest historia literatury, wokół czego się ją opowiada. Stąd też bardzo duża jest odpowiedzialność, przynajmniej moim zdaniem, bardzo duża odpowiedzialność jest na jurorach i jurorkach tej nagrody.
14: I tak, jeśli chodzi o finałową siódemkę w tym roku, mamy zarówno osoby, które już były do Nike nominowane, były też takie, które są świetnie rozpoznawalne, ale jeszcze tej nagrody nie dostały i jest też debiutantka. Anna Bikont, reportaż Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. To jest autorka, wydaje mi się, doskonale znana reportaży w pewnej konkretnej dziedzinie.
16: No tak, zwłaszcza też czytelnikom wyborczym, bo tak. Wieloletnia dziennikarka gazety.
14: Dorota Grabek z kolei tutaj debiutuje opowiadaniami Zmartwychwstanki. I jest też Szczepan Twardoch, zapowieść Nul, wokół którego wydaje mi się jest sporo dyskusji, bo on takiej nagrody chyba jeszcze, Nagrody Literackiej Nike, nie dostał i raczej był przez jurorów nawet przy okazji finałowych siódemek pomijany.
16: był pomijany, ale też bez przesady. Kilka razy był w finale jednak z Drachem, z Morfiną był w finale. Za Morfinę otrzymał nagrodę w plebiscycie czytelników i czytelniczek wyborczej, więc nie jest tak, że Szczepan Twardoch nie był zauważany przez Nikę. Szczepan Twardoch pisze książkę co roku, więc przynajmniej jedną, więc jak na to, że przez 10 lat był 3 razy w finale, to jest naprawdę całkiem nie najgorszy wynik. Większość pisarzy i pisarek w Polsce może o takim wyniku pomarzyć.
14: Ty rozmawiałeś z większością albo ze wszystkimi osobami nominowanymi, które znalazły się w tej finałowej siódemce i kiedy też zapewne czytałeś te wszystkie książki, więc biorąc pod uwagę ten cały kalejdoskop i ten cały obraz, który został wybrany do tej finałowej siódemki, czy rzeczywiście, jeśli ktoś zapozna się z tą finałową siódemką, to on będzie wiedział, czym stoi polska literatura w tym momencie?
16: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie będzie tego wiedział. Nie oszukujmy się, że 7 tytułów i 7 nazwisk reprezentuje polską literaturę. Reprezentuje pewne wyobrażenia o tym, co jest wartościowe w polskiej literaturze, kilku osób, które rzeczywiście mają autorytet i tym autorytetem stoją za tym wyborem. Ale nie, polska literatura to jest szalona w ogóle dziedzina, w której mamy bardzo dużo złych, po pierwsze, powieści. Nagrody literackie nie mówią o polskiej literaturze, ponieważ mówią o dobrej literaturze. To jest wycinek literacki. Więc jakby, no nie. Obrazu na pewno nie.
14: Zastanawiam się nad tym, jak w tym momencie zapowiedzieć tę nagrodę i co będziemy wiedzieć w niedzielę po wręczeniu tego wyróżnienia. Oraz tu jeszcze przejdę do plebiscytu czytelników, ponieważ tam głosowanie się już zakończyło. I czytelnicy akurat, jeśli chodzi o swoje głosowanie, są ostatnio bardzo wierni i tacy do przewidzenia. Jestem ciekaw, czy będzie tak samo w tym roku.
16: Ja nie mogę jeszcze oczywiście tutaj niczego zdradzić, a może będzie jakaś niespodzianka, kto to wie. Czytelnicy też nie są wcale aż tak bardzo przewidywalni, jednak nagroda dla Elizy Kąckiej nie była taką oczywistością, bo wydawało nam się, kiedy startował w tamtym roku konkurs, że jednak jest to książka, która trafiła do pewnej ambitnej, świetnej czytelniczo grupy, ale niszowej jednak, a tutaj wygrała, prawda, to też chodzi o pewną mobilizację osób, które w danej książce widzą ważny temat społeczny. No, od wielu lat ta książka jest związana z jakimś takim tożsamościowym lub, jak uważa Przemysław Czapliński, posttożsamościowym podejściem, a to, czego się dowiemy w niedzielę. W niedzielę na pewno dowiemy się tego, że grupa osób, które zostały wskazane jako jurorzy, zdecydowała, że z jakiegoś powodu, który będą musieli trochę wytłumaczyć, a trochę nie będą musieli w laudacji tego powodu wytłumaczyć, uznała, że warto, żebyśmy się z tą książką jedną zapoznali. Że jeżeli mamy jakieś plany czytelnicze na najbliższe miesiące, a nie znamy jeszcze tytułu tego, to warto go włączyć na tę swoją listę czytelniczą. I tym osobom można pod tym względem zaufać i na pewno spróbować. Ale ja nie jestem zwolennikiem mówienia, że wybiorą najlepszą książkę roku dla wszystkich. Wybiorą książkę roku Nikę.
14: Niemniej jednak ten werdykt poznamy w najbliższą niedzielę. Wtedy dowiemy się też, jaką książkę spośród tej finałowej siódemki uznali za najlepszą czytelnicy wyborczej, którzy brali udział w plebiscycie na tę nagrodę czytelników. Wojciech Szot, redaktor prowadzący książki magazynu Do Czytania i dziennikarz działu Kultura Gazety Wyborczej, był z nami. Bardzo ci dziękuję.
16: Dziękuję.
14: W kręgach kulturalnych zostajemy, dlatego że po godzinie 13.40 na magazyn filmowy zaprosi Państwa Patrycja Wanat.
9: Reklama.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
19: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
23: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
25: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Hersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
26: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
27: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
28: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
29: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
30: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
29: Czyli frosty kupiłeś?
30: Prościej się nie da.
31: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosty. Smaczna i prosta.
32: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
33: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
34: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premier Francji Sébastien Lecornu zwołał spotkanie grupy antykryzysowej w sprawie fali protestów w liceach. Licealiści protestują od kilku dni w różnych miastach kraju. Przy okazji w szkołach zaczynają pojawiać się akty przemocy. Młodzież skarży się na niedofinansowanie placówek, nieodpowiednie warunki, w tym materialne, przeciążenie nauczycieli, a także przeładowanie planów nauki. Dwa rosyjskie drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego w Kijowie, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra, poinformował mer stolicy Ukrainy, Witalii Kliczko. Ruch przez most jest wstrzymany. Kliczko dodał, że po atakach stan konstrukcji mostu południowego badają specjaliści. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul wezwał do częściowego zawieszenia broni, które umożliwiłoby zwiększenie eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ostrzegł, że spowodowane wojną ograniczenia w handlu mogą doprowadzić do głodu i destabilizacji. Świat pilnie potrzebuje tego eksportu. Jeżeli Rosja nadal będzie go uniemożliwiać, grożą również wynikające z tego ruchy uchodźcze, także w kierunku Europy, powiedział Wadephul. Przewaga partii TISA, premiera Węgier, Petera Modziora, maleje drugi miesiąc z rzędu. Mimo to jej poparcie jest wciąż ponad dwukrotnie wyższe niż poparcie dla Fideszu, byłego premiera Viktora Orbana. Tak wynika z sondażu Instytutu Republikon. Po raz pierwszy od wyborów odnotowano wzrost poparcia dla koalicji Fidesz-KDNP, na której czele przez lata stał premier Orban. Tańsze paliwo na stacji MPK w Rzeszowie przyciąga mieszkańców. Władze miasta obniżyły ceny paliw na stacji, na której tankują miejskie autobusy, o 15 groszy za litr. Z niższych stawek mogą skorzystać również pozostali kierowcy, ale jest jeden haczyk. Zatankują tylko ci, którzy posiadają rzeszowską kartę mieszkańca z aktywnym pakietem, czyli w przybliżeniu około 73 tysięcy osób. Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta mówi, że to sposób na promocję karty. Zresztą pierwsze efekty już widać.
35: Prezydent, rozmawiając z zarządem i radą
4: NBP ustalili, że możemy obniżyć cenę o 15 groszy, żeby zachęcić ich raz do meldowania się, dwa do korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
11: Za niższe stawki w Rzeszowie można tankować do niedzieli, ale miasto nie wyklucza powtórki tej akcji. Słońce świeci i będzie świecić aż do wieczora. Niemal bezchmurne niebo i ciepło od 17 do 25 stopni. Jutro będzie podobnie.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry, magazyn filmowy do zobaczenia, a witam się z Państwem wspólnie z krytykiem filmowym, z Kubą Armatą. Cześć Kuba, dzień dobry.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Filmowe Strzały, Festival of Camera oraz dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i opowiemy Państwu dzisiaj o tym, co czeka nas w kinach w październiku, ponieważ no, zagęszczenie ciekawych premier jest wyjątkowe i to nie wspominając o Lalce, która wczoraj na ekrany kin trafiła. Kuba zresztą dopiero co przechadzał się wśród gwiazd na festiwalu w San Sebastian. Rozumiem, że odbiłeś piątkę z Bradem Pittem, Rami Malikiem albo chociaż z Penelope Cruz.
6: Wiesz co, muszę przyznać, że niestety nie było na to szansy, ponieważ jeżdżę od dobrych kilku lat na festiwal do San Sebastian, natomiast mimo tego, że co roku tam są wielkie gwiazdy, to zainteresowanie Bradem Pittem przekroczyło wszelkie możliwe normy, to w ogóle jakaś zupełnie inna liga. Natomiast byłem na konferencji prasowej po filmie W sercu dziczy, który tak. Brad Pitt promował w San Sebastian.
5: I który też jest na ekranach tak. Teraz, możecie Państwo go oglądać, tak.
6: I to była ciekawa rzecz, ponieważ na tę konferencję kolejka zaczęła ustawiać się 2 godziny przed całym wydarzeniem. Także to też
5: na konferencję prasową,
6: na
5: nie
6: konferencję
5: na film.
6: Prasową, tak. Nie na film. Ja dostałem się na tę konferencję i też było tak, że dosłownie każdy, który tam był, a tam było, podejrzewam, że z 200-300 osób, chciało zadać pytanie Bradowi Pittowi. Było tylko 30 minut do dyspozycji, więc ci, którym się udało, byli naprawdę wybrańcami.
5: Zwyciężył nowy film ponad 80-letniego Mike'a Lee, Tender Loving Care. Co to jest w ogóle za historia i czym znów Mike Lee tak ujął jurorów?
6: Mike Lee zapowiedział, że to jest jego ostatni film. Zobaczymy, czy tak będzie. On ma 83 lata, natomiast patrząc tak. na ten film można dojść do wniosku, że jest w naprawdę dobrej formie. To jest film taki typowy dla Mike'a Lee, podejmujący tematykę społeczną. W tym konkretnym przypadku to opowieść o tym, jak zawodzi brytyjska opieka społeczna, jak ten cały system niedomaga, a jednocześnie to jest komediodramat, czyli taka słodko-gorzka historia o dwóch dojrzałych kobietach, które są nieco sfrustrowane swoim życiem, znają się jeszcze z czasów studenckich i nagle postanawiają ze sobą zamieszkać, licząc na to, że po prostu w dwójkę będzie trochę łatwiej i trochę raźniej. I to jest film, który zdominował absolutnie werdykt jurorski, ponieważ zdobył aż 3 nagrody. Z jednej strony tę najważniejszą, czyli Złotą Muszlę, ale również Mike Lee został doceniony za najlepszy scenariusz oraz pierwszoplanowa rola aktorska, nagroda za nią również trafiła do tego filmu, także Mike Lee wygrał prawie wszystko, co było do wygrania.
5: No dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do tych naszych kin w najbliższych tygodniach, to chciałam cię zapytać o jeszcze jeden tytuł. Crux, który miał premierę w Toronto, teraz właśnie był pokazywany w San Sebastian. Jesteś również jednym z niewielu polskich krytyków filmowych, które miały okazję już go zobaczyć. To jest dramat historyczny, wojenny, o końcówce II wojny światowej, o upadku nazizmu. A pytam dlatego, że jest to polsko-niemiecka koprodukcja.
6: Tak, i muszę przyznać, że bardzo czekam, aż ten film wejdzie na ekrany polskich kin. Ma już dystrybutora, jest w nim Gutek Film, także myślę, że to kwestia najbliższych miesięcy. To jest również film, który brał udział w konkursie głównym na festiwalu w San Sebastian i dla mnie był odkryciem. To jest w ogóle debiut niemieckiej reżyserki Tony Wall. Natomiast film z bardzo dużym polskim wkładem kreatywnym, ponieważ producentką tego filmu jest Ewa Puszczyńska. zdjęcia.
5: Którą do państwo możecie kojarzyć chociażby z tych kolaboracji wszelkich z Pawłem Pawlikowskim, bo to ona odpowiada za te wszystkie wspaniałe sukcesy Pawła Pawlikowskiego, i również za ojczyznę teraz.
6: I co ciekawe, właśnie ojczyzna również była pokazywana w San Sebastian. Paweł Pawlikowski osobiście zaprosił publiczność na ten seans, także to też była taka projekcja, która odbiła się szerokim echem. Natomiast tak jak wspomniałaś, to jest opowieść, której akcja rozgrywa się pod koniec II wojny światowej na niemieckiej wsi. Nagle pojawiają się takie wieści, że ta wojna jest przegrana dla Niemców, że zbliża się Armia Czerwona i dochodzi do takiego dylematu, to znaczy z jednej strony rozkaz jest jasny, to znaczy, że żaden żywy Niemiec nie może trafić do niewoli, nie może trafić w ręce wroga, z drugiej ta desperacka chęć życia. I to jest film, który jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, do jakich dość często ponoć w takich miejscach w Niemczech dochodziło, czyli kwestia zbiorowych samobójstw. Bardzo mocne kino, pięknie sfotografowane przez Piotra Sobocińskiego, również ze scenografią Katarzyny Sikory, także naprawdę to był tytuł, który myślę, że zrobił spore wrażenie nie tylko na mnie, ale w ogóle na publiczności, która go bardzo ciepło przyjęła.
5: Krux, tak, dystrybucja Gutek Film, więc czekamy na polską premierę tego filmu. No dobrze, to teraz zanurzamy się w kinowych tych programach, afiszach na październik. Dystrybutorzy są bezlitośni, tylko w jeden weekend po 9 października za tydzień, ale są na szczęście jakieś pokazy przedpremierowe. Do kin wchodzą Primetime, Digger, The Social Reckoning. Odszyfrujemy trochę te tytuły. No, Digger, pozwolę sobie zacząć.
6: Proszę.
5: Kuba. Digger, czyli nowy film Alejandro Gonzalesa Iñárritu. Na ekranie Tom Cruise, John Goodman, Sandra Hiller między innymi. No i historia najpotężniejszego przedsiębiorcy świata, który doprowadza do katastrofy, no i próbuje ten kryzys jakoś okiełznać, ale jest to trochę jak ratowanie tonącej łódki durszlakiem. I The Social Reckoning też zapowiada się jako takie społeczne rozliczenie z możnymi tego świata, prawda?
6: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ reżyserem i scenarzystą tego filmu jest Aaron Sorkin, czyli człowiek, który dostał Oscara za scenariusz do filmu The Social Network Davida Finchera. To był, jak wiemy, film o Facebooku. I ten film, czyli The Social Reckoning, również podejmuje temat tego medium społecznościowego. Oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, kiedy młoda inżynierka pracująca w Facebooku skontaktowała się z dziennikarzem Wall Street Journal, przekazując mu dość sporo danych i dość sporo wiadomości na temat Facebooka. I to jest właśnie taka próba ujawnienia tych wszystkich tajemnic, jakie stoją za Facebookiem. Marka Zuckerberga nie gra już Jesse Eisenberg, gra Jeremy Strong, ale to również myślę będzie ciekawa kreacja i muszę przyznać, że czekam na ten film, bo uważam, że Aaron Sorkin jest jednym z lepszych scenarzystów w Stanach Zjednoczonych dzisiaj.
5: Zgadza się, też bardzo czekam na ten tytuł. Jeszcze jeden pozwolę sobie wymienić, Prime Time. Ty chyba widziałeś już Prime Time, bo w Wenecji miał swoją premierę całkiem niedawno, więc my też wspominaliśmy o tym filmie przy okazji festiwalu filmowego w Wenecji. Robert Pattinson jako taki prezenter telewizyjny idący do celu po trupach, jest na co czekać?
6: To nie był mój ulubiony film z weneckiego konkursu, natomiast rzeczywiście to jest głośny temat, bo to też jest film oparty na prawdziwych wydarzeniach, tak jak wspomniałaś, na losach Chrisa Hansena. To była gwiazda telewizji NBC, która prowadziła taki reality show The To Catch a Predator. I to jest bardzo efektownie zrealizowany film, trochę w takiej formule, mam wrażenie, momentami teledyskowej. Świetny drugi plan, na pewno. I moim zdaniem właśnie ten drugi plan troszkę tutaj Roberta Pattinsona, którego bardzo lubię, przyćmił, ale myślę, że najlepiej jak każdy się przekona na własnej
5: tak.
6: skórze.
5: Co, masz coś jeszcze w październiku, na co czekasz? Ja mam jeszcze dwa filmy, ale...
6: Tak, na pewno filmem, o którym też od jakiegoś czasu jest bardzo głośny, jest NASA.
5: A, otóż to, o nim chciałam przede wszystkim powiedzieć, tak.
6: Dokument, który również miał swoją premierę na ostatnim festiwalu w Wenecji, gdzie zresztą dostał nagrodę specjalną jury i tam premierze towarzyszyło 25 minut owacji na stojąco. To było pobicie wszelkich możliwych rekordów. To jest bardzo mocne kino. Dokument o systemach, według których izraelskie wojsko i wywiad liczą ofiary cywilne przy atakach na Gazę, złożony z rozmów z 24 żołnierzami. Film, który natychmiast wywołał wielki opór, wielki sprzeciw izraelskiego rządu. Również twórcy mówili o groźbach w stosunku do nich. Co ciekawe, ten film był także pokazywany w San Sebastian, i gdzie zdobył nagrodę publiczności i również był szeroko omawiany, i tam, co ciekawe, publiczność przed premierą stała z takimi przygotowanymi kartkami We are NASA too. Także myślę, że to jest film, który bardzo mocno się odbije w ogóle w przestrzeni publicznej.
5: Tak, bo NASA oznacza w cudzysłowie akceptowaną liczbę ofiar cywilnych przypisywaną do konkretnego celu militarnego, czyli na przykład jeśli przy okazji likwidacji jednego dowódcy ginie kilkadziesiąt dzieciaków, to jest to wpisane w dokument, tak, że jakby jest to akceptowane. Relacje tych oficerów izraelskich są wstrząsające, zresztą też do tego filmu odniosła się Agnieszka Holland w Gdyni ze sceny, kiedy wstawiała się za twórcami tego filmu, tak, którzy zostali zbanowani, atakowani właśnie w Izraelu. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo mocny tytuł. 23 października jeden z najważniejszych, mam wrażenie, dokumentów naszych czasów do zobaczenia, koniecznie do zmierzenia się z tym tematem. Czy z czymś, coś jeszcze masz na liście? Ja mam taką nieco lżejszą jeszcze propozycję na koniec.
6: Myślę, że to jest film Klara i Słońce.
5: Zgadza się, tak sobie czekam na ten film. Ja nie wiem, prawdę mówiąc, czy to jest jakiś bardzo dobry film, czy to jest jakieś bardzo wybitne kino, aczkolwiek Taika Waititi to jest nazwisko, które może nam pokazać trochę humoru, trochę wzruszenia, trochę tak, słońca, tytuł.
6: Myślę, że ta druga strona, ten drugi biegun emocji, że tutaj będzie zdecydowanie lżej. Ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię tego twórcę, zarówno jako reżysera, jak i aktora, bo to też jest świetny aktor. I taki film, Co robimy w ukryciu. Tak. Jakiś kilka lat temu fantastyczny. No tutaj też taki trochę futurystyczny film, bo to jest opowieść o dziewczynie robocie, której zadaniem jest zapobieganie samotności. Myślę, że to jest bardzo aktualny temat, bo tej samotności w bardzo różnych kontekstach sporo się w ostatnich latach mówi. Jenna Ortega w roli głównej. No myślę, że to takie będzie...
5: Amy Adams też, tak. Myślę, że aktorsko to też będzie super film.
6: Także to myślę, że tak trochę dla rozluźnienia pomiędzy tymi trudnymi tematami.
5: No, proszę Państwa, jak sami widzicie, w kinie w październiku należy chyba spać, żeby niczego tutaj nie przegapić, bo my powiedzieliśmy tylko o kilku premierach, a do tego jeszcze Warszawski Festiwal Filmowy i kilka innych propozycji, ale na dzisiaj już kończymy. Bardzo dziękuję. Kuba Armata, krytyk filmowy, Filmowe Strzały, Festival of Camera oraz dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję Ci bardzo za dziś.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
5: No i Państwu również bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień w czwartek po 13:40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
7: Tok 360 dobiega końca. Program przygotowali dzisiaj Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Tamara Pawlik-Lipska. Realizował go Szymon Baluta. Po godzinie 14:00 Janna Piekutowska i Zapytam Inaczej. A ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
8: Autopromocja. Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23:00 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.
0: Żeby się taniej miało.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Pracownicy naukowi nadal domagają się większych pieniędzy na naukę. Dziś rusza nowy rok akademicki. Za tydzień Sejm znów zajmie się przepisami zakazującymi m.in. reklamę alkoholu, dowiaduje się nasz reporter. Kijowski Ośrodek Badań Jądrowych zaatakowany przez Rosjan. Reaktor nie został uszkodzony. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nasz cel 3% PKB dalej się nie zmienił, mówią pracownicy naukowi z początkiem roku akademickiego i apelują do rządu o finansową pomoc dla nauki. Minister Marcin Kulasek zapowiedział w poranku TOK FM kolejne podwyżki, dlatego naukowcy odpowiadają, mówi dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk dr Paweł Okruszek.
12: Usłyszeliśmy rano w TOK FM, że no dostaliśmy 40% podwyżki za czasów rządu obecnego ministerstwa, no tylko gdybyśmy ich nie dostali, to asystent zarabiałby grubo poniżej pensji minimalnej, więc jeżeli my wnioskujemy w naszym pierwszym postulacie, żeby no po prostu te pensje w nauce były atrakcyjne dla ludzi, którzy chcieliby w niej zostać, no to przepraszam, ale 3% podwyżki wynikające z podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku naprawdę nikogo tu nie będą satysfakcjonować.
11: Naukowcy domagają się wytycznych, w których resort nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczyłby drogę do osiągnięcia 3% PKB. Na razie Polska na naukę wydaje dużo poniżej średniej europejskiej. Za tydzień w Sejmie druga próba przegłosowania przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Dowiaduje się reporter TOK FM. Druga, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu punkt dotyczący alkoholu nieoczekiwanie wypadł z harmonogramu. Maciej Kluczka.
13: Głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej zablokowali politycy PSL-u. Teraz jednak, co udało mi się potwierdzić, doszło do spotkania wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Panowie ustalili plan, by ustawę przegłosować za tydzień w Sejmie, a ewentualne poprawki zgłosić w Senacie. PSL nie neguje potrzeby wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, ale chce zabezpieczyć organizację festiwali wina i piwa. Zdaniem Lewicy organizacja tych wydarzeń nie jest zagrożona, a przyszły tydzień da odpowiedź, czy faktycznie porozumienie w tej kwestii zostało osiągnięte. Maciej Kluczka, TOK FM.
11: Przesmyk Suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to temat zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie trwa. Wnioskował o nie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Wcześniej pojawiły się informacje, że Moskwa zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do parlamentu został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Bozeusz. Jak mówił przed posiedzeniem, dalsze wsparcie Zachodu dla Ukrainy i utrzymanie jedności pozwala odstraszać Rosję.
14: To najbardziej boli stronę rosyjską, że Zachód w wyniku tych ataków hybrydowych, tej wojny w cieniu, jak ja to mówię, zamiast zniechęcić się do tej pomocy, wręcz odwrotnie. I myślę, że w najbliższym czasie te inne instrumenty siły, również zarówno po stronie NATO i Unii, będą działać w jeszcze bardziej skoordynowany sposób. I Rosja w tym przypadku absolutnie nie ma żadnych szans przeciwko nam.
11: Przesmyk Suwalski ma kluczowe znaczenie dla NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest określany jako punkt zapalny między Rosją a Sojuszem, gdyby doszło do konfliktu. Rzeszów obniża ceny paliw dla swoich mieszkańców. Do niedzieli kierowcy mogą zatankować na stacji paliw należącej do miasta o 15 groszy mniej na litrze. Ze zniżką mogą jednak tankować wyłącznie rzeszowianie posiadający kartę mieszkańca, mówi rzeczniczka prezydenta Marzena Kłeczek-Krawiec reporterowi TOK FM Marcinowi Stercowi.
9: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
15: Jakie jest zainteresowanie tą akcją? Ona wystartowała wczoraj.
9: Akcja potrwa do niedzieli włącznie, a zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
11: W ubiegłym roku deficyt spółek obsługujących transport miejski, do której należy stacja paliw z promocyjnym paliwem, wyniósł 86 milionów złotych, a w tym zakładany jest na poziomie 91 milionów. Rosyjski dron uderzył w kijowski ośrodek badań jądrowych. Atak wywołał pożar, ale reaktor badawczy wyłączony od 2022 roku nie został uszkodzony. Tomasz Orchowski.
16: W Kijowie dwa rosyjskie drony uderzyły też w pobliżu jednej z podpór mostu południowego. Wstrzymano tam ruch samochodów i metra. Na cel Rosjanie wzięli również budynek jednej ze szkół. Nikomu nic się nie stało, bo ponad 100 uczniów i 60 pracowników ukryło się wcześniej w schronie. To kolejny dzień rosyjskich ataków. Jeden z mieszkańców Kijowa opowiadał wczoraj. Spodziewałem się, że na początku października zaczną uderzać w nasze systemy energetyczne. Było to do przewidzenia. Dlaczego to robią? Żeby zastraszyć ludzi. To czysty terror, żeby nas wyczerpać i skłonić do ustępstw militarnych. Ukraińcy bronią się, atakując cele na terytorium Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełański poinformował o uderzeniach między innymi w miejsce wystrzeliwania i przechowywania dronów oraz w obiekt przemysłu naftowego. Tomasz Szkowski, TOK FM.
11: Mają pomóc studzić zapędy kierowców do zbyt szybkiej jazdy. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią do komend w całym regionie. Będą wykorzystywane między innymi przez policjantów z grupy SPEED, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
17: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
11: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Słońca dzisiaj w całej Polsce. Na zachodzie termometry pokazują nawet 25 stopni. W większości regionów około 20.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Nazywam się Anna Piekutowska i dziś w Zapytam Inaczej oddajemy głos osobie, która na co dzień udziela pomocy Palestyńczykom, pomocy humanitarnej i medycznej i na własne oczy widziała, jak wygląda życie chociażby na zachodnim brzegu. Bahia Amra jest pracowniczką humanitarną, dyrektorką do spraw programów i relacji zewnętrznych Palestinian Medical Relief Society i ta organizacja razem z Polską Misją Medyczną między innymi prowadzi mobilne kliniki na zachodnim brzegu. Co to jest? Się Państwo z rozmowy. Porozmawiamy też o tym, jak wygląda dzisiaj życie w Strefie Gazy, jak pracują tam medycy, ale też zapytamy o coś bardziej osobistego. Jak pracować z ludźmi, których życie zostało podporządkowane wojnie, przemocy i niepewności? Zapraszam. W rozmowie bierze udział Bahia Amra oraz Małgorzata Olesińska-Hartz z Polskiej Misji Medycznej. Katarzyna Murawska przetłumaczyła rozmowę, a Tamara Pawlik-Lipska jest lektorką. Zacznijmy od Gazy, która nie tylko została zniszczona, ale właściwie została pozbawiona ekonomicznych podstaw do dalszego istnienia. Według najnowszych danych około 90% osób w wieku produkcyjnym nie ma pracy, a odbudowa ma kosztować około 70 miliardów dolarów. Jak wygląda życie w miejscu, w którym zniszczono jakiekolwiek podstawy funkcjonowania gospodarki?
19: Jak wszyscy wiemy, Palestyna to nie tylko Gaza. Palestyna to Gaza, Zachodni Brzeg i Jerozolima, jako jedna całość. Oczywiście pod okupacją i w warunkach codziennego cierpienia. Szczególnie w Gazie, jak wiecie, obecnie 1 700 000 ludzi pozostaje przesiedlonych. Żyją w bardzo, bardzo trudnych warunkach, w schronach. Nawet te schronienia nie zapewniają ochrony i nie są odpowiednie do życia człowieka. Szczególnie po ogłoszeniu zawieszenia broni, ludziom brakuje prądu, wody, edukacji i opieki zdrowotnej. Stracili wszystko i potrzebują wszystkiego. Potrzeby ludzi, którzy obecnie żyją w Gazie, są ogromne. Szczególnie dotyczy to dzieci. Około 390 tysięcy dzieci pozostaje poza edukacją szkolną. Młodzi ludzie nie mają dostępu do uniwersytetów ani pracy. Życie tam jest po prostu tragiczne. W miarę naszych możliwości staramy się wspierać tamtejszą odporność i zdolność ludzi do przetrwania, zapewniając żywność, wodę, leki i wsparcie dla szpitali. 19 z 36 szpitali już nie funkcjonuje z powodu braku paliwa czy paneli słonecznych i braku innych podstawowych środków niezbędnych do życia.
18: A jak wygląda praca służb medycznych i organizacji humanitarnych w Strefie Gazy? Jak pracować, kiedy nie ma się pewności, czy będzie prąd, paliwo, woda, sprzęt, czy nie wiem, podstawowe leki?
19: Jak wiecie, moja organizacja, Palestinian Medical Relief Society, jest największą organizacją pozarządową świadczącą usługi medyczne w Gazie. Co miesiąc udaje nam się zapewnić pomoc około 100 tysiącom osób. Oczywiście nie jest to łatwe. Bardzo trudno jest zdobyć leki, materiały medyczne i inne środki potrzebne w związku z chorobami kobiet i dzieci. Trudno jest również kierować się pacjentów do szpitali, ponieważ szpitale nie funkcjonują. W miarę możliwości staramy się pozyskiwać część materiałów poprzez sektor prywatny oraz inne źródła, między innymi za pośrednictwem WHO. Nawet teraz jest to jednak bardzo ograniczone, ponieważ większość przejść granicznych jest zamknięta. Jedno z przejść, Karam Abu Salim, nadal jest otwarte i pozostaje pod kontrolą izraelskiej okupacji. Przepuszczana jest jednak bardzo ograniczona ilość materiałów, które trafiają do nas za pośrednictwem międzynarodowych agencji ONZ, które mogą dostarczać nam środki medyczne. Jeśli chodzi o paliwo, dopiero wczoraj dotarło paliwo z Kataru. Obiecano, że zostanie ono bezpłatnie rozdysponowane wśród podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, szczególnie tych priorytetowych oraz szpitali. Ale paliwa nie wystarcza dla wszystkich, więc pierwszeństwo mają szpitale, a dla pozostałych będzie go bardzo mało. Dlatego zwracamy się do agencji ONZ i WHO o dostarczenie większej ilości paliwa do Gazy. Ostatnio staramy się również zdobyć generatory, przynajmniej kupić używane generatory dla Gazy, żeby móc kontynuować świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. To jest dla nas obecnie najważniejszy priorytet. Staramy się więc zorganizować co najmniej 4 generatory w każdym rejonie,

0: tej demarkacyjnej linii przez Izrael, więc Izrael teraz posiada prawie 70% terytorium Gazy. Nie wpuszcza pomocy humanitarnej. Sytuacja jest dramatyczna. Właściwie nic się nie zmieniło od czasu zawarcia rozejmu w październiku ubiegłego roku. To, czego oczekujemy, to dotrzymania podpisanych umów i wpuszczenia pomocy humanitarnej i dostaw między innymi leków, środków medycznych do Gazy. Gaza po prostu powoli umiera.
1: Jakie są teraz najczęstsze problemy pacjentów? Oczywiście rozumiem, że są ranni, ale przecież są też choroby, które w normalnych warunkach byłyby łatwe do leczenia, a tutaj mogą stać się zagrożeniem życia.
2: Jak wiecie, nawet skierowanie pacjenta do jakiegokolwiek szpitala jest obecnie trudne. Trudno jest również kierować się do szpitali lub poza granice kraju pacjentów, którzy tego potrzebują. Na przykład osoby chore na raka, pacjentów z chorobami nerek i innymi schorzeniami wymagającymi specjalistycznego leczenia. Jest to bardzo trudne. Ludzie umierają w Gazie, ponieważ nie mają dostępu do leczenia. Nie dotyczy to tylko chorób nowotworowych czy operacji, które trzeba wykonać natychmiast, ani wspomnianych chorób nerek. Problemem jest również brak wody, brak żywności i niedożywienie. Większość dzieci jest zagrożona, a wiele z nich umiera w szpitalach, ponieważ w szpitalach nie ma ani energii, ani leków. Życie w Gazie jest więc dla każdego człowieka czymś niemal niemożliwym. Staramy się wspierać ludzi, zapewniać im przynajmniej podstawowe usługi i prowadzić działania rzecznicze wraz ze wszystkimi naszymi partnerami międzynarodowymi. Mamy nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem, ponieważ priorytetem dla ludzi jest możliwość prowadzenia życia w zdrowiu i dostęp do odpowiedniej żywności.
1: Tak, oczywiście. A jak wygląda dziś zdrowie psychiczne mieszkańców Gazy?
2: Wczoraj niektóre z naszych partnerskich lokalnych organizacji pozarządowych mówiły nam o sytuacji dotyczącej zdrowia psychicznego. W naszej organizacji zapewniamy kompleksowe wsparcie, w ramach którego pracownicy społeczni i psychologowie są częścią wszystkich naszych działań. Młodzi ludzie w Gazie żyją w ogromnym stresie, w poczuciu zagrożenia, są zaniepokojeni i przestraszeni. Większość dzieci straciła swoje rodziny. Straciły ojców, matki albo oboje rodziców. Ponad 58 tysięcy dzieci straciło jednego lub oboje rodziców. Ponad 637 tysięcy dzieci w wieku szkolnym nie ma dostępu do szkół ani do bezpiecznego i spokojnego miejsca, w którym mogłyby się uczyć. Młodzi ludzie nie mają pracy ani pieniędzy. Czasami młodzi ludzie potrzebują po prostu trochę gotówki, żeby coś kupić. To jest normalne życie, ale tutaj w Gazie czegoś takiego nie ma. Wspieramy więc młodych ludzi poprzez niewielkie inicjatywy, w ramach których mogą przynajmniej zostać wolontariuszami i w pewnym stopniu zyskać poczucie bezpieczeństwa, ale depresja jest w Gazie wszędzie. Ludzie szukają nadziei, szukają swoich marzeń. W miarę naszych możliwości staramy się ich wspierać, ale jeśli to będzie trwać, stracimy przyszłość całego pokolenia.
1: To jest rozmowa z Bają Amrą oraz Małgorzatą Olasińską-Hart, którą będziemy kontynuować po informacjach TOK FM o 14.20.
3: Autopromocja.
4: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie

0: Parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Prezydent dzisiaj walczy z nami kosztem polskich kierowców, ocenił minister energii Miłosz Motyka. Polityk stwierdził, że brak podpisu głowy państwa pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oznaczałby wyższe ceny na stacjach benzynowych. Ustawa wprowadzająca nowy podatek dla koncernów czeka na decyzję prezydenta. Pieniądze z daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Podobną ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. A dzisiaj o 20.00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Poinformował o tym właśnie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W wieku 96 lat zmarła w Belgradzie Biljana Plavšić, była prezydentka wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej. Skazana na 11 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny w Bośni. Po odbyciu 2/3 kary została przedterminowo zwolniona. Osiadła w Belgradzie i wycofała się z życia publicznego. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące komunikacji po otwarciu nowych stacji metra na warszawskim Bemowie. 4 linie autobusowe mają zniknąć z rozkładu. Pojawią się 2 nowe. 3 nowe stacje bemowskiego odcinka metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin zostaną otwarte na początku przyszłego roku, a konsultacje potrwają do 25 października.
7: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal Unsound, po raz pierwszy organizowany w pełnej odsłonie także w stolicy. Do wtorku w różnych częściach miasta zabrzmi muzyka elektroniczna i eksperymentalna. Jednym z najciekawszych punktów będzie projekt Warszawa. Piotr Kurek wraz z wokalistkami zespołu Śląsk sięgnie po utwór Davida Bowiego, inspirowany stolicą, a 7 października festiwal przeniesie się do Krakowa. Uczestników zabierze tam specjalny pociąg Unsound z własnym programem muzycznym. W najbliższą sobotę na deskach Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. To, jak mówią twórcy przedstawienia, opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. W wielką teatralną scenę na 2 dni zamieni się Bydgoszcz. W najbliższy weekend powraca Ferwor, międzynarodowe spotkania ze sztuką uliczną. Artyści pojawią się na Starym Rynku oraz w amfiteatrze przy ulicy Mostowej, mówi Jacek Puzinowski z Fundacji Kultury.
8: Niekiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy, że one man show, czyli jeden człowiek wychodzi, jest w stanie ogarnąć 300-400 osób. To jest umiejętność naprawdę bardzo, bardzo wymagająca wielu lat grania na ulicy. To nie jest takie proste i nie ma tutaj hermetycznych warunków, tak, że idziemy do teatru, jest scena, jest publiczność, jest jasny, określony podział.
7: Publiczność zobaczy przedstawienia, w których klasyczny teatr spotyka się z cyrkiem, marionetkami, muzyką i ulicznym performancem. W programie znalazły się występy artystów z Polski, Argentyny, Włoch i Chorwacji. A w Krakowie książki, telewizja i dobra zabawa. Wszystko to łączy tegoroczny 6. już Festiwal Małej Literatury. Hasłem tegorocznej edycji jest Wspólny Lot.
9: Pojawią się zarówno aktywności, nie tylko spotkania, ale też część warsztatowa oparte na książce Francuzowy Pamiętnik, Pyza na polskich dróżkach, na porwaniu Baltazara Gąbki.
7: Mówi Karolina Magiera-Wróbel z Dworku Białoprądnickiego, organizatora wydarzenia. Festiwal Małej Literatury potrwa do niedzieli. Wstęp jest wolny.
6: Słońce świeci i będzie jeszcze trochę świecić do wieczora. Jest też ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie, a jutro będzie podobnie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na drugą część rozmowy z Bahiją Amrą z Palestinian Medical Relief Society i Małgorzatą Olasińską-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Tym razem skupimy się na sytuacji na zachodnim brzegu. Tam od początku wojny doszło do gwałtownego nasilenia przemocy. Izraelskie wojsko pod pretekstem bezpieczeństwa ustala posterunki, utrudnia przemieszczanie się, dotarcie do pól czy pastwisk. Osadnicy niszczą mienie Palestyńczyków i zastraszają też miejscowych i robią to bezkarnie. Według izraelskich danych w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 660 przestępstw popełnionych przez Żydów na tle nacjonalistycznym, a z kolei według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia do lipca zginęło 87 Palestyńczyków, w tym 21 z rąk osadników. Izraelski minister finansów Smotrich w niedzielę oświadczył, że Izrael powinien iść na wojnę na zachodnim brzegu, rozmontować częściowo administrującą tym terytorium autonomię palestyńską i zrobić tam to, co Izrael zrobił w strefie Gazy. Przenieśmy się na zachodni brzeg. Czy to, co się tam dzieje, zaczyna przypominać strefę Gazy? Izraelscy politycy ciągle straszą, że zachodni brzeg spotka ten sam los co Gazę. Czy pani to widzi? Czy to jest realne zagrożenie?
11: Większość ludzi się tego obawia, szczególnie po ludobójstwie w Gazie. Ale również wcześniej byliśmy zagrożeni. My żyjemy pod okupacją od 77-78 lat. To nie jest coś nowego, ale obecnie izraelska przemoc staje się coraz większa. Coraz więcej jest przemocy wobec Palestyńczyków, wobec ludzi, którzy próbują żyć na swojej ziemi. Na przykład Palestyńczycy na zachodnim brzegu bardzo cierpią. W Gazie bombardowali i zabijali ludzi. Na zachodnim brzegu i w Jerozolimie zabijają nas każdego dnia, w każdej chwili, w każdej minucie. Obecnie jest ponad 900 nowych bram i zamknięć pomiędzy poszczególnymi wioskami. Ludzie nie mogą przemieszczać się z miejsca na miejsce. Nie mogą dotrzeć do szpitala, nie mogą pojechać na targ, szkoły nie funkcjonują. Sytuacja zdrowotna na zachodnim brzegu również jest bardzo trudna, ponieważ ludziom brakuje dostępu do podstawowych zasobów. Osadnicy przeprowadzają ataki. Mamy ich ponad 100 miesięcznie. Odnotowaliśmy ponad 1600 ataków osadników na Palestyńczyków w różnych miejscowościach. Nie dotyczy to wyłącznie wiosek znajdujących się w strefie C. Dotyczy to również wiosek w strefach A i B, czyli terenach znajdujących się pod administracją palestyńską. Przemoc dociera więc do całej Palestyny, na zachodni brzeg, do Gazy i do Jerozolimy. Ludzie boją się chodzić po ulicach, ponieważ atakują nas osadnicy, a nawet dzieci osadników. Dzieci osadników atakują nasze dzieci. Atakują również nasze zespoły, na przykład nasze mobilne kliniki. To, co dzieje się na zachodnim brzegu, to czystka etniczna. Chcą wypchnąć ludzi z ich ziemi. Mówią, musicie pojechać do Jordanii. To nie jest wasza ziemia. To właśnie dzieje się na zachodnim brzegu i w Jerozolimie. Ponad 1800 punktów kontrolnych otacza obecnie cały zachodni brzeg. W zeszłym tygodniu zamknięto miasto Ramallah. Zamykano nawet poszczególne wioski na tydzień, dwa tygodnie. Mamy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o przemieszczanie ciężarnych kobiet do szpitala, kiedy nadchodzi moment porodu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy dwie ciężarne kobiety na punkcie kontrolnym i nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. Dlatego przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Umieszczamy położne, zespoły pierwszej pomocy i podstawowe środki medyczne w każdej wiosce, szczególnie na wypadek, gdyby osadnicy wkroczyli do którejś z nich i ją spalili. Musimy więc przenosić ludzi z miejsca na miejsce. Oznacza to, że chcą wypchnąć ludzi z wiosek jako strategię czystki etnicznej na zachodnim brzegu.
10: Wspomniała Pani o mobilnych klinikach. Polska Misja Medyczna razem z Palestyńskim Towarzystwem Pomocy Medycznej prowadzi między innymi działania z wykorzystaniem klinik mobilnych na zachodnim brzegu. Dlaczego właśnie mobilne kliniki są takie ważne?
12: Tak, byłam na zachodnim brzegu dwukrotnie. Widziałam pracę naszych klinik mobilnych. Widziałam odcięcie Palestyńczyków w beduińskich wiosek od wszelkiej komunikacji. Olbrzymie betonowe bloki blokowały dojazd naszej kliniki do wioski, w której mieliśmy się pojawić rano. Musieliśmy robić objazdy sięgające kilkudziesięciu kilometrów, zamiast jechać kilka. Kliniki są tak naprawdę jedyną formą opieki medycznej, którą mają ci ludzie. Nie mają żadnego, ale naprawdę żadnego dostępu do lekarza, do szpitala, do przychodni, ponieważ są wioski pozamykane przez wojska izraelskie i na checkpointach auta są zatrzymywane przez kilka godzin, nawet w wypadkach zagrożenia życia czy porodu. Więc tak naprawdę nasi lekarze w klinice mobilnej są jedynymi lekarzami, pielęgniarkami i lekami, które docierają do tysięcy ludzi. I jest to tak naprawdę projekt na wagę życia. Widziałam kolejki po kilkadziesiąt, 80 osób, które się ustawiały do naszych lekarzy, kiedy przyjechaliśmy z kliniką do wiosek. To były oczywiście konsultacje lekarza pierwszego kontaktu, ale też pediatryczne, ginekologiczne i wszyscy, którzy potrzebowali pomocy, zostali przez nas zaopatrzeni zarówno w diagnozę, jak i też w bezpłatne leki. Byliśmy w wiosce, która jest zablokowana i nie ma żadnego dostępu do innych miejscowości większych, ponieważ została zablokowana droga asfaltowa i można tylko do niej dojechać taką drogą szutrową z kamieniami, która właściwie jest dostępna tylko dla samochodów, no bądź osiołków. Nie da się przejść tak naprawdę dwudziestu kilku kilometrów szutrową drogą do miasta, gdzie być może będzie pomoc medyczna, bo jest to po prostu niewykonalne dla dzieci i kobiet. One po prostu nie zrobią tej trasy na nogach w temperaturach sięgających 40 stopni, więc dziecko, które jest chore, które ma infekcję, które gorączkuje, po prostu nie dotrze do lekarza, ponieważ matka nie będzie w stanie go nieść dwadzieścia kilka kilometrów szutrową drogą w palącym słońcu. I to widziałam, ponieważ ja tą szutrową drogę częściowo pokonałam na piechotę, częściowo samochodem, bo inaczej się nie dało. I po prostu ci ludzie są zupełnie odcięci od lekarzy, od leków, od diagnostyki. I gdyby nie nasze kliniki mobilne, to właściwie wskaźnik śmiertelności wśród zwłaszcza dzieci i noworodków byłby dramatyczny.
10: To będzie moje ostatnie pytanie do pani Bai. Pani jest teraz w Krakowie, tysiące kilometrów od domu. Co chce pani przekazać Polakom o życiu Palestyńczyków, czego może nie zobaczymy w internecie, w mediach, śledząc tę wojnę po prostu zza ekranów naszych telewizorów czy telefonów?
11: Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim ludziom i naszym partnerom za to, jak bardzo stoją po stronie narodu palestyńskiego i okazują solidarność z Palestyńczykami. Ale oczywiście to nie wystarczy. Prosimy o coraz większą presję na rządy i osoby podejmujące decyzje, aby pokazywać wszystkim ludziom rzeczywistość Palestyńczyków na miejscu, aby mogli zobaczyć, jak Palestyńczycy cierpią pod okupacją i jak walczymy o nasze prawa człowieka. Ludzie w Polsce wierzą w prawa człowieka i prawo międzynarodowe. Palestyńczycy są tacy sami. Jesteśmy równi. Jesteśmy ludźmi. Mamy dzieci, które chcą chodzić do szkoły. Mamy dzieci, które potrzebują mleka. Nie sądzę, żeby jakakolwiek rodzina w Polsce kiedykolwiek nie mogła dać swoim dzieciom mleka. W Gazie nie mamy mleka. Nawet na zachodnim brzegu, jeśli to będzie trwało, naszym dzieciom może zabraknąć mleka, dostępu do szkół i podstawowych praw pozwalających żyć jak ludzie. Oczywiście nie chcę więcej mówić o młodych ludziach, o tym, jak bardzo są oni równi wszystkim młodym ludziom na świecie. Ale my również jesteśmy Palestyńczykami. Jesteśmy pod okupacją Izraela, a oni próbują zakończyć istnienie Palestyny i ludzi żyjących w Palestynie. Tak jak zrobili to w Gazie, poprzez ludobójstwo, czystkę etniczną i apartheid. Teraz ten system jest wszędzie. Jest to obecnie jedyny kraj na świecie żyjący w systemie apartheidu.
10: To była rozmowa z Bahiją Amrą z Palestinian Medical Relief Society i Małgorzatą Olesińską-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękuję Katarzynie Murawskiej, która przetłumaczyła tę rozmowę i umówiła i w ogóle zrobiła wszystko, że do tej rozmowy doszło. Bahia mówiła też głosem Tamary Pawlik-Lipskiej, której bardzo również dziękujemy za pomoc. A teraz Patrycja Maciejewicz w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Zapowiesz, co dzisiaj w magazynie EKG.
13: Tak, EKG za chwilkę. Będziemy rozmawiać o rynku pracy. 1 października to trochę początek. Taka trochę koniec. Będziemy podsumowywać sezon prac wakacyjnych i zastanawiać się nad tym, jakie kompetencje, zważywszy na początek roku akademickiego i niedługi wybór na przykład kierunku studiów przez maturzystów, jakie kompetencje są potrzebne na rynku pracy, jakie zdobyć, czy to na pewno są studia, może jakieś inne sposoby. Będziemy o tym rozmawiać z Agnieszką Zielińską z Polskiego Forum HR.
10: To bardzo się cieszę, bo będziemy troszeczkę kontynuować ten temat po godzinie 15. Moim gościem będzie profesor Łukasz Okruszek, jeden z organizatorów akcji 3% na naukę, które będzie mówił właśnie, w jakim stanie jest nie tylko finansowanie polskiej nauki.
14: Reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
24: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
23: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
27: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem.
0: bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
27: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zwołana na dziś przez szefa MSWiA pilna odprawa Służbie Ochrony Państwa do pokłosie sporu prezydenta Karola Nawrockiego i rządu. Karol Nawrocki wydał wcześniej negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP-u. Wcześniej minister Marcin Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa formacji. A dziś o 20.00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. 15 groszy mniej za litr paliwa, o tyle władze Rzeszowa obniżyły ceny paliw na stacji, na której tankują miejskie autobusy. Z niższych stawek na pylonach mogą skorzystać również zwykli kierowcy. Promocję ogłosił prezydent Konrad Fiołek.
29: Drodzy rzeszowianie, 15 groszy, 15 groszy niższe ceny paliw na stacji MPK i oleju napędowego i benzyny. Nie dość, że jest bardzo dobrej jakości, to jest w bardzo dobrej cenie. W zasadzie najtańszej w mieście.
28: A za niższe ceny w Rzeszowie można tankować do niedzieli, ale miasto nie wyklucza powtórki tej akcji. Rozszerzenie systemu kaucyjnego planowo w 2028 roku, ale poprę szybsze jego wdrożenie, powiedziała w poranku TOK FM ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. System kaucyjny ma według propozycji resortu klimatu objąć także małe szklane opakowania, czyli tak zwane małpki. Ma także pozwalać na dłuższe okresy wykorzystania bonu kaucyjnego z 30 do 90 dni. Zmianami ma zająć się najpierw rząd, a potem operatorzy systemu i producenci opakowań mają dostać czas na wdrożenie nowych rozwiązań.
30: 2 lata wprowadzaliśmy system kaucyjny, więc to jest absolutnie maksymalny termin. Jeżeli uznamy w drodze konsultacji i prac w parlamencie i rządzie, że krótszy termin jest pożądany, to ja też krótszy chętnie poprę ten początek 2028.
31: W 2028 roku?
30: Tak, tak by było to pewnie najszybciej. Natomiast, tak jak powiedziałam, będę to uzależniać w dużej mierze od rozmów z samymi operatorami.
28: A rząd ma według propozycji resortu klimatu zająć się przepisami o rozszerzeniu systemu kaucyjnego jeszcze w tym roku. Kolejne informacje w TOK FM o 15. Najcieplej teraz w Legnicy, 24 stopnie, najchłodniej w Elblągu, 16. Popołudnie w całym kraju z przewagą słońca, w nocy na południu kraju możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Piątek będzie kolejnym słonecznym i ciepłym dniem. Na termometrach od 19 stopni na północy do 23 na południu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
32: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
33: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
34: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Godzina 14.43, czyli popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przed mikrofonem, a ze mną na łączach jest pani Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Skończył się sezon wakacyjnych zajęć. Co zostaje na rynku pracy po wygaśnięciu zapotrzebowania na te takie prace sezonowe? Czy popyt na pracę jest wyższy niż w zeszłym roku? Jak pani mogłaby to ocenić?
7: Zmienia się nam nieco definicja sezonowości, bo wygaszają się nam te typowo letnie prace związane z gastronomią, z hotelarstwem, turystyką, z rolnictwem, a rośnie zapotrzebowanie na pracowników w innych sektorach polskiej gospodarki. Mówię tutaj w szczególności o całym sektorze transportu, logistyki i e-commerce'u. Zbliżamy, przygotowujemy się do okresu świątecznego, ale też do tak zwanego Black Friday, więc handel zwiększa zapotrzebowanie na pracowników. W dużej mierze tutaj też będziemy o studentach mówić, ale to jest też bardzo dobra forma wsparcia dla studentów, bo w dużej mierze ci pracodawcy oferują różnego rodzaju modele elastycznej współpracy, które ułatwiają połączenie nauki z pracą. Więc zmienia nam się ten shift piku sezonowego właśnie z tych typowo letnich zajęć na już bardziej jesienne, przygotowujące nas do sezonu też zimowego, na handel, transport, logistyka i te przestrzenie.
6: I to też są prace sezonowe. Jak długo potrwają?
7: Do świąt na dobrą sprawę, a później zaczynamy już jakby kolejne przygotowania do okresu takiego wiosenno-letniego, związane właśnie też z tym powrotem do całego przetwórstwa spożywczego, do turystyki, do tych prac związanych z trybem pogodowym naszego roku.
6: Patrząc tylko na te prace sezonowe i na ten sektor właśnie handlu i logistyki, jak pani ocenia zapotrzebowanie na pracowników w tym roku? Myślę trochę o tym, jak porównamy do sytuacji w zeszłym roku, czy to jest lepiej, gorzej, czego się możemy spodziewać.
7: To znaczy, to jest sektor, który nieustannie zgłasza olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników z wielu powodów. Przede wszystkim u nas rozrasta się cały czas ten hub logistyczny Polski. To jest jedna rzecz. Mamy nowe inwestycje, które przychodzą do Polski razem z nowymi miejscami z pracy. To jest jeden z elementów. Drugi element to jest demografia i ubytek pracowników z tego sektora. Na przykład jeśli patrzymy na kierowców, to średnia wieku to jest 47 lat, więc to mamy zawody starzejące się w skali, która za chwileczkę bardzo mocno się też przełoży na sytuację przedsiębiorców. Już się przekłada, ale cały czas mam wrażenie, że nie przygotowujemy się wystarczająco dobrze na te zmiany demograficzne na poziomie organizacji. Więc te dwa czynniki mają ogromny wpływ na to, że rzeczywiście ten sektor logistyki, ono nieustannie jest takim sektorem, który jak patrzymy w ogóle na tą mapę zapotrzebowania na pracowników, to wybija się dość mocno, tak? Więc tutaj myślę, że ta dynamika rozwoju też tego sektora w Polsce ma ogromne znaczenie. No ale tak jak mówię, nowe inwestycje, rotacja pracowników wynikająca ze zmian demograficznych, to sprawia, że tam zapotrzebowanie na pracowników w najbliższych latach nie będzie malało.
6: Czy rozłożenie tego zapotrzebowania w Polsce jest równomierne, czy ono dotyczy tych regionów, gdzie znajdują się te centra logistyczne?
7: One są w dużej mierze właśnie uwarunkowane tym, gdzie te huby logistyczne się znajdują. Tu mamy Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Pomorze, Warszawa, Poznań. To są te główne ośrodki, Łódź jeszcze dochodzi do tego. I no to zazwyczaj są te miejsca, tam są największe centra logistyczne w Polsce i to są też miejsca, które jakby infrastrukturalnie przyciągają największą liczbę inwestorów i tam możemy się też spodziewać, że te nowe inwestycje będą powstawały.
6: Czy w związku z tym większym zapotrzebowaniem chętni mogą się spodziewać także wyższych płac?
7: No z pewnością konkurencja płacowa, w szczególności jeśli mamy napływ nowych przedsiębiorstw do tej jakby jednak ograniczonej przestrzeni geograficznej, wchodzi w grę. Niemniej jednak patrząc w ogóle na siatkę płac w Polsce, no to widzimy, że one cały czas rosną. Koszty pracy generalnie przez dłuższy czas był jednym z najszybciej rosnących komponentów w kosztach operacyjnych w przedsiębiorstw. Trochę spowolniło w drugim kwartale tego roku. Niemniej jednak, jak patrzy się też na te prognozy, które są publikowane i szeroko dyskutowane, to wiemy też, że no, nie wszystkie organizacje będą ten wzrost płac oferowały. Transport transport i logistyka wpisują się też w tą mapę. Około tam od 20 do 30% pracodawców prognozuje wzrost wynagrodzeń. Ten wzrost wynagrodzeń najczęściej oscyluje wokół 3, 4, 5% maksymalnie. Więc to już się skończyły te momenty, kiedy mieliśmy taką dwucyfrową dynamikę wzrostu wynagrodzeń. On jest bardziej spokojny, niemniej jednak cały czas postępuje.
6: To żeby dopełnić ten temat prac sezonowych, okresowych studentów, to porozmawiajmy troszkę o kompetencjach, których pracodawcy oczekują i mogli być ludzie w takim młodym wieku odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, wybierając jakieś kierunki studiów. Jak pani uważa, jakie dzisiaj kompetencje, czy umiejętności, czy specjalizacje są najbardziej potrzebne?
7: No, Polska jest takim krajem, który cierpi na takie duże niedopasowanie tego, jak wygląda ta mapa kompetencji kandydatów do pracy, pracowników, też jakby osób, które na tym rynku pracy są aktywne, do potrzeb pracodawców. Patrząc na absolwentów, mamy bardzo dużo absolwentów takich ogólnych studiów, studiów humanistycznych. 22% bodajże wszystkich studentów w Polsce to są studenci kierunków biznesowych, administracyjnych czy prawa. Podczas gdy no, ta struktura zatrudnienia w Polsce wygląda nieco inaczej. To zapotrzebowanie na umiejętności techniczne, takie bardziej specjalistyczne, ono cały czas jest niezaspokojone na tym naszym rynku pracy. Więc to jest jedna rzecz. Brakuje nam właśnie specjalistów, nawet niekoniecznie absolwentów szkół technicznych, ale w ogóle dobrze wykształconych absolwentów szkół branżowych, które fachowców w swojej dziedzinie elektryków, monterów, spawaczy, to są też te zawody, które borykają się z ogromnymi deficytami. Więc tu mamy takie niedopasowanie. Jeśli chodzi o absolwentów szkół technicznych, uniwersytetów technicznych, politechnik, czy specjalistów w dziedzinie informatyki, no to ta liczba absolwentów w Polsce nie przekracza 200 tysięcy. Znaczy absolwentów nie, przepraszam, łącznie studentów, bo absolwentów w samej informatyce mamy około 40-50 tysięcy rocznie. Więc tak to wygląda. Widzimy też, jak się rynek zmienia. Postępuje robotyzacja. Też pamiętajmy, że Polska jest też tym krajem, który ma bardzo dużo do nadrobienia w temacie robotyzacji, szczególnie przemysłu, gdzie mamy nadal największą grupę zatrudnionych pracowników strukturalnie. Tu będą nadchodziły pewne zmiany. One postępują bardzo wolno i ta zmiana kompetencji już pracowników zatrudnionych, ona też musi szybciej postępować, bo ten tryb, w którym jesteśmy teraz, jest zdecydowanie niezadowalający. Pamiętajmy cały czas, że to widmo zmian demograficznych bardzo mocno warunkuje tą sytuację, którą my mamy już teraz, a za 10 lat ona będzie jeszcze trudniejsza. Więc to nie chodzi tylko o studentów, absolwentów, osoby, które wychodzą z formalnej edukacji. To jest jedna bardzo ważna grupa, aczkolwiek dla nas też istotne jest, aby osoby, które już pracują w tym momencie, bacznie obserwowały to, co się dzieje na rynku i podążały za tymi zmianami, które mają miejsce, czy u ich pracodawców, czy w ogóle w regionie, czy w przestrzeniach, które oni chcą być aktywni zawodowo, bo te zmiany są bardzo, ale to bardzo dynamiczne.
6: No właśnie, bo dużo się zmienia i właściwie powiedziała pani o takich sprzyjających warunkach dla młodych ludzi poszukujących pierwszego zajęcia. Tymczasem dużo się mówi o tym, że firmy obcinają te juniorskie stanowiska i że właściwie rozpoczęcie tej ścieżki zawodowej jest trudniejsze, ale chciałabym też zapytać o to, jak to nastawienie do zatrudniania pracodawców wygląda tak bardziej ogólnie, to znaczy w badaniach pracodawców okazuje się, że skłonność do zwiększenia zatrudnienia jest dosyć umiarkowana i nie dotyczy to tylko młodych ludzi, ale generalnie wszystkich pracowników. Z czego to wynika?
7: Tak, więc zacznę od początku. Przede wszystkim rzeczywiście mamy mniej ofert pracy dla juniorów, ale mówimy to o stanowiskach tak zwanych white collarowych, czyli o stanowiskach na czy biurowych, czy administracyjnych. To są rzeczywiście stanowiska, gdzie widać pewną zmianę na rynku. Zobaczymy, czy będzie zmiana długotrwała, bo też już pokazują się pierwsze badania i pierwsze informacje z rynku, że powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji wcale nie jest tak tanie, żeby móc konkurować z ludzką pracą. Nie wszędzie nie zawsze, więc myślę, że te zmiany, które teraz obserwujemy, to jest cały czas też ta gorączka, pierwsza gorączka, a stabilizacja może przynieść troszeczkę inny obraz rynku. Wiele firm jest świadomych tego, że nie przygotowując juniorów w tym momencie zabraknie seniorów za 2 lata i oni świadomie jednak rekrutują na te takie stanowiska bardziej podstawowe, wyjściowe w swoich organizacjach. Tym bardziej też, że część pracodawców jest zdania, że łatwiej jest przekonać osoby młode do zdobywania kompetencji technicznych, informatycznych, niż osoby, które już są przyzwyczajone do pewnego trybu pracy, w którym funkcjonowali przez ostatnie dekady czy dwie. Więc to jest taka jedna refleksja. Więc to rzeczywiście widzimy impact technologiczny teraz na liczbie oferowanych miejsc pracy, ale to w tym wąskim, jednak wąskim nadal zakresie, biorąc pod uwagę strukturę polskiej gospodarki, dotyczy tych stanowisk nieprodukcyjnych nadal, tak? Pamiętajmy, że w Polsce najliczniejszą grupą zawodową są sprzedawcy i kasjerzy, ponad 700 tysięcy osób, więc jakby te stanowiska white-collarowe pojawiają się dopiero gdzieś tak po 10, po top 10 tych grup zawodowych, które zatrudniają najwięcej osób. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, jeśli chodzi o pracodawców, oni rzeczywiście bardziej dokładnie weryfikują kompetencje i myślą o tych, jak pracowników potrzebują, realizując procesy rekrutacyjne. I to, co obserwujemy też na rynku, że ten okres znajdowania zatrudnienia się wydłuża. Widzieliśmy to w badaniach dotyczących drugiego kwartału, nie mam jeszcze informacji, co się wydarzyło w trzecim. Niemniej jednak on się wydłużył dość znacznie, bo średnio ponad 4 miesiące, kiedy normalnie to było, zawsze oscylowało wokół 3 miesięcy. Różnie się to rozkłada w zależności od wykształcenia i wieku kandydatów. Niemniej jednak te procesy rekrutacyjne, one się też wydłużają. Pracodawcy doskonale znają ten koszt nieefektywnej rekrutacji, czyli zatrudnienia pracownika, który nie do końca jest dopasowany, czy kompetencyjnie, czy dopasowany do struktury organizacyjnej firmy, co też wydłuża te procesy. Ale patrząc na liczbę ofert pracy, no widzimy, że narośnie jednak mimo wszystko. Mamy te ostatnie dane dotyczące sierpnia i tu mamy wzrost 4%, jeśli chodzi o tą liczbę ofert publikowanych na portalach, największych portalach w Polsce. Mamy też te prognozy zatrudnieniowe, jednak widzimy, że ponad 30% pracodawców w Polsce deklaruje, że w czwartym kwartale tego roku będzie zatrudniało. Ta prognoza netto zatrudnienia, czyli jakby odejmiemy od tego tą liczbę pracodawców, którzy będą zwalniać, nadal jest bardzo pozytywna, bo to jest plus 18%. Więc jest dość dużo pozytywnych sygnałów, ale rzeczywiście jakby ja myślę, że ten zróżnicowany obraz rynku, czyli pracodawcy, którzy nie mogą znaleźć kandydatów i kandydatów, którzy nie mogą znaleźć pracy, wynika z tego, że naprawdę ten mismatch kompetencyjny w Polsce jest bardzo taki strukturalny i duży i pogłębiony i wymaga naprawdę wzmożonej pracy, współpracy i partnerów społecznych i przedsiębiorców i narzędzi, które pozwolą ułatwiać ten cały proces reskillingu, upskillingu, w którym my musimy być już gdzie indziej nieco w tym momencie. Do tego mamy też ten...
9: Musimy kończyć powoli, dlatego chciałam wejść w słowo. Do obrazu makro dodam, że mamy wysoki wzrost inwestycji i wzrost gospodarczy, który napawa optymizmem, przynajmniej na razie. Pani Agnieszka Zielińska, dokładnie. Polskie Forum HR, dziękuję serdecznie. Bardzo. Popołudniowa odsłona EKG już się kończy, za chwilę będą informacje, po nich wróci Anna Piekutowska z programem Zapytam Inaczej. A teraz Adam Ozga powie nam, co po 16:00.
10: W TOK 360, dzień dobry, po 16:00 skonfrontujemy chamstwo i drwiny Sławomira Mencena wobec policjantek z byłą policjantką właśnie. Będzie też o prokuratorach, którzy zajmą się badaniem sprawy Zonda Krypto. To jest specjalny zespół. Jak działa taki specjalny zespół i z jakimi wyrzeczeniami, z jakimi trudnościami jego działanie się wiąże? O tym też w TOK 360. Również o nieudanym wykonaniu kary śmierci w USA w stanie Tennessee i konsekwencjach tego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach. Skazanej 2 razy podawano śmiertelny zastrzyk i teraz w ciężkim stanie jest ona w szpitalu.
9: Dziękuję Adamie. Zapraszam Państwa na informacje. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
32: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
34: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
33: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
22: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
27: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
11: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Rosja eskaluje konflikt hybrydowy. Kluczowa jest jedność państw NATO, komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest nowy plan na ustawę o likwidacji funduszu kościelnego. We Francji kolejny dzień protestu licealistów. Półtorej minuty po 15:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. Tak o groźbach ze strony Rosji mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kreml zadeklarował, że byłby gotowy wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty krajów. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw NATO.
35: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
31: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy o zaprzestanie gróźb. Szef sojuszu dodał, że użycie broni nuklearnej przeciwko krajom bałtyckim jest obecnie nierealne. Nie drogą rządową, a poselską. Taki jest plan na ustawę o likwidacji funduszu kościelnego. Chodzi o realizację jednej ze 100 obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica. Maciej Kluczka.
36: Sprawa stała się tematem gorącej dyskusji w rządzie. We wtorek w TOK FM rzecznik rządu przyznał, że w sprawie likwidacji funduszu kościelnego nie ma porozumienia. W środę TVN24 poinformowała, że o brak decyzji w tej sprawie na posiedzeniu rządu pytała Agnieszka Dziemianowicz Wirsch-Bąk z Lewicy. A w czwartek w TOK FM minister Marcin Kulasek z Lewicy przyznał, że tak było.
0: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie.
36: Fundusz Kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa, przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe duchownych. Maciej Kluczka, TOK FM.
31: Marcin Romanowski wcale nie ma zamiaru wrócić do Polski i stanąć przed polskim sądem, mówiła w TOK FM radczyni prawna profesor Katarzyna Dudka. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął wczoraj nieprawomocną decyzję o wydaniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości listu żelaznego. Dokument ten, jeśli decyzja się uprawomocni, zapewnia podejrzanemu pozostanie na wolności do czasu zakończenia postępowania i unieważnia wszystkie wydane za nim listy gończe, mówi profesor Katarzyna Dudka.
1: Wydaje mi się, że on złożył wniosek o list żelazny po to, żeby go nie uzyskać. Po to, żeby móc powiedzieć, że o, proszę bardzo, chciałem stanąć przed polskim sądem, oczyścić się z zarzutów. Tymczasem to właśnie państwo polskie uniemożliwiło mi to i dlatego nie przyjeżdżam.
31: Prokuratura zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji sądu. Orzeczenie w tej sprawie wydał tak zwany neosędzia, co zdaniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka było błędem. Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Za byłym wiceministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. We Francji kolejny dzień protestują licealiści. Doszło do kolejnych starć z policją. W samym Paryżu protesty zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie demonstrują od kilku dni, domagając się między innymi dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Organizują blokady na kilkunastu uczelniach. Kacper Sikorski.
2: Według francuskich mediów całkowicie zablokowanych zostało dziś 15 uczelni, między innymi w Strasburgu i Montpellier. Uczniowie domagają się nie tylko większych nakładów finansowych na edukację, ale też lepszej organizacji pracy. Czasami mamy więcej wolnych godzin niż lekcji, a czasami prawie codziennie kończymy o 17. Plany lekcji są kompletnie chaotyczne. Do tego dochodzi brak funduszy. Prawie nigdy nie jeździmy na wycieczki szkolne. Wczoraj wieczorem MSW Francji poinformowało, że do zakłóceń doszło w ponad 350 liceach. Minister Spraw Wewnętrznych przyznał, że w niektórych miejscach doszło do starć z policją. Funkcjonariusze zatrzymali wczoraj ponad 600 osób. Kacper Sikorski, TOK FM.
31: Z roku na rok zmniejsza się liczba miejsc oferowanym studentom w akademikach, mówi w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Mirewska-Wilk. Jak pokazują badania, w publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów, dodaje ekspertka.
3: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli dwa pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
31: W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki. Dziś pogodnie i ciepło do końca dnia, maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24, może 25 na południowym zachodzie. Jutro również zachmurzenie małe, pogodnie, ale już trochę chłodniej, maksymalnie do 20 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej. Dziś początek roku akademickiego, więc dobry moment, żeby zapytać, w jakiej kondycji jest polska nauka, ale ostatnie miesiące przyniosły przede wszystkim historie, które z naukową rzetelnością nie mają zbyt wiele wspólnego. Najpierw głośna sprawa raportu Polaków Portret Własny Barbary Mróz-Gorgoń, który zawierał błędy, był przygotowany przez sztuczną inteligencję, a później sprawa doktoratu Jakuba Wiecha i zarzutów dotyczących wykorzystania fragmentów analiz bez podania źródła. Wokół tych historii pojawiła się atmosfera kryzysu zaufania do środowiska akademickiego i o kryzysach właśnie w Akademii. Porozmawiam z profesorem Łukaszem Okruszkiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
5: Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i jeden z inicjatorów akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski. Czy te przykłady, na które się przed chwilą powołałam, są symptomatyczne dla polskiej nauki?
6: Myślę, że te przykłady są symptomatyczne dla takiego kawałka nauki, który jest na dużym świeczniku, który no, nie jest reprezentatywny dla całego naszego środowiska naukowego. To, co mnie bardzo w nich zasmuca, to to, że w maju mieliśmy ogromny sentyment. My pokazaliśmy blisko 150 osób, które robią dobrą, rzetelną naukę, niedofinansowaną naukę kosztem właśnie własnej pasji, własnego wysiłku. I teraz takie dwa przykłady, które, no nie wiem, no ja jestem fanem komiksów i tam jest takie powiedzonko: wielka moc to wielka odpowiedzialność, Spider-Man, słynny jego cytat. I teraz mamy dwa przykłady, które powinny wykazywać się jak największą odpowiedzialnością. Osoba, którą premier tutaj też winie trochę polityków, którzy wykreowali tą sytuację, kreując panią profesor Mróz-Gorbyń na no, wybitną ekspertkę, ewidentnie chyba nie sprawdzili, czy to jest rzeczywiście coś, co odpowiada takiej rzetelnej pracy naukowej. No i tutaj której odpowiedzialności zabrakło, tak? Na świeczniku postawiliśmy dwa przykłady, które no, są tak naprawdę no, dalekie od tego, jak ta praca powinna wyglądać. To nie jest rzetelna praca naukowa, to nie jest dobra praca naukowa i to nie jest też coś, co reprezentuje całe środowisko naukowe.
5: Takie przykłady psują waszą robotę.
6: Absolutnie. Ten sentyment, który był w maju, jeszcze był w czerwcu, tak naprawdę w okolicach sierpnia, najpierw po historii z raportem no, stworzonym przez AI prawdopodobnie, a później po historii właśnie obrony Jakuba Wiecha, no tak naprawdę zaczęliśmy słyszeć, po co dawać na naukę, jeżeli to tak wygląda.
5: No właśnie, no to jak środowisko naukowe też powinno odpowiadać na takie sytuacje, z jednej strony nie zamiatając problemów pod dywan, a z drugiej, no, żeby nie było tak, że pojedyncze sprawy będą definiować polską naukę.
6: Myślę, że brakuje nam w Polsce w ogóle czegoś takiego jak strategia naukowa, polityka naukowa, która mówi nam, po co nauka, pokazuje dobre przykłady i robi to rzetelnie. No bo jeżeli premier wychodzi i, nie wiem, 15 minut wychwala osobę, o której ewidentnie nikt nie zrobił dobrego, takiego podstawowego sprawdzenia tego dorobku, bo tam, no nie wiem, później jak ludzie zaczęli to śledzić, to to nie jest też nowa historia z tym raportem, więc no z mojej perspektywy gdzieś i naukowcy powinni z jednej strony nie bronić tej sytuacji, no bo to jest przykład braku tych standardów. Zabrakło tu standardów w obu tych przypadkach, ale z drugiej strony no też, jeżeli wiemy, że mamy do czynienia na przykład z pracą doktorską, na którą naprawdę będzie ogromny po prostu Jupiter skierowany z każdej strony, ludzie będą się jej przyglądać, to
5: pół
6: czemu...
5: Pół Twittera będzie tak, sprawdzało.
6: Czemu promotor w ogóle dopuścił tutaj taką historię, tak? To jest dla mnie pytanie.
5: A może powinniśmy na to spojrzeć z jeszcze innej strony? To znaczy, czy złe warunki pracy, niskie płace, presja publikacyjna, no wszystkie te rzeczy, z którymi zmaga się Polska Akademia, no zwiększają ryzyko obniżenia standardów. Jak wygląda związek pomiędzy kryzysem finansowania i nie tylko, a kryzysem jakości?
6: Prawdopodobnie jest tu korelacja silna i ujemna, tak? Im mniej tych pieniędzy będzie, tym ta jakość będzie na pewno, nie będzie na pewno wyższa, tak? No dla mnie jest to oczywiste, że jeżeli teraz na przykład czytam projekt rozporządzenia ewaluacyjnego, gdzie jest taka propozycja, żeby pracownicy instytutów panowskich mieli dwa razy więcej publikacji do sprawozdania tych instytutów, które zarabiają dużo mniej niż reszta sektora szkolnictwa wyższego, no bo nie mamy dydaktyki, więc publikujmy dwa razy więcej, to ja konia z rzędem
5: temu, tak. No nie macie dydaktyki,
6: tak,
5: to możecie więcej
6: Więc no tego typu jakieś absurdalne pomysły, że nagle ktoś wyprodukuje 8 świetnych jakościowo papierów w cyklu publikacyjnym, no błagam, ktokolwiek, kto ma pojęcie o dobrym cyklu badawczym, ile to zajmuje, ja nie wiem, 3% dla nauki prowadziłem z fizykiem kwantowym i z biolożką molekularnym. We wszystkich naukach eksperymentalnych, porządnych, robienie eksperymentów trwa latami, kosztuje kupę pieniędzy i nie da się publikować, nie wiem, seryjnie, nie wiem, 8 papierów, jeżeli ma się jeszcze do tego zespół i każdy tam pracuje. Więc no tego typu postulaty, że my mamy robić więcej, dostawać mniej i jeszcze w ogóle cieszyć się, że cokolwiek dla nas zostaje, bo są inne ważne sektory, to jest coś, z czym my się mierzymy, tak?
5: Ale minister Kulasek powiedział dziś w poranku TOK FM w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, że pieniędzy to dostaliście całkiem sporo. W ciągu ostatnich lat ponad 40% podwyżki, w budżecie na naukę jest więcej o 2 miliardy 700 milionów, że jest dodatkowe 400 milionów złotych dla Narodowego Centrum Nauki.
6: No tylko nie powiedział, że te 40% sprawia, że pensja asystenta, która tak naprawdę jest w tym momencie już zrównana z minimalną, dzisiaj, gdyby nie te super wielkie podwyżki, tak, o których mówi minister, byłaby dużo poniżej minimalnej, tak? No bo to tak naprawdę bardziej wyrównanie inflacyjne popychane przez wzrastającą minimalną na dole tej drabinki, niż duże nakłady poświęcone na naukę. My chcielibyśmy w ramach akcji, żebyśmy wyrównali pensję osoby rozpoczynającej pracę w nauce po doktoracie z pensją w gospodarce. No to jeżeli teraz zwiększamy 3% pensji, która jest w okolicach 8000 adiunkta w przyszłym roku, to oddalamy się od tego celu, a nie zbliżamy. Tak samo te 2 miliardy. No szukamy tych miliardów i próbujemy zrozumieć, gdzie one są, a później okazuje się, że nawet taka prosta rzecz, jak no lata już trwa praca nad ustawą o PAN i jest tam już jeden tylko punkt zapalny. Trzynastki, czyli nagrody roczne dla pracowników instytutów, które są jedynym efektywnym mechanizmem płacowym, który może poprawić warunki płacowe w instytutach. I okazuje się, że Ministerstwo Finansów ustami swojej reprezentantki po raz kolejny mówi, nie ma na to zgody, żeby w budżecie były jakiekolwiek dodatkowe środki na te trzynastki. No to wow, mamy 3 miliardy i nie mamy paru dziesięciu milionów, żeby teraz, nie wiem, w tych instytutach, gdzie te pensje są ostro in minus względem reszty sektora, dać na jakikolwiek po prostu poprawę warunków

0: dodatkowe obostrzenia teraz Rada NCN przyjęła i tłumaczą to tym, że brakuje na dotację podmiotową. Po prostu nie będzie komu oceniać tych wniosków i nie będzie komu rozdawać tych pieniędzy, więc mi brakuje takiego podstawowego systemu, transparentnego, przejrzystego, stabilnego systemu. Ja od miesiąca jestem dyrektorem i ciągle nie wiem, jak wygląda po prostu finansowanie mojego instytutu w perspektywie końcówki roku. Czy mi nie braknie? Jak ministerstwo daje nam mniej niż powinno i wie, i jeszcze zawsze jest taki mechanizm dosypki. Na końcu roku są dodatkowe środki. W tym roku została ona bardzo arbitralnie policzona. Nas pominięto, 0 zł. Ja w tym roku, od momentu startu kadencji, głównie zastanawiam się, czy będę miał na pensję. To jest coś, co ja liczę. Nie jaką naukę robimy, nie co robimy, tylko jaka jest sytuacja.
1: Czyli to wygląda w ten sposób, że na jakieś super projekty i tak dalej są dodatkowe pieniądze, a w instytucie nie może być na ryzę papieru, tak?
0: No mniej więcej tak to wygląda, że usłyszeliśmy, obliczono to w ten sposób, że wzięto wszystkie średnie pensje, łącznie z grantowymi, z dodatkami grantowymi, więc my naprawdę, no musimy mieć granty. My mamy 23 granty na 40 kilku pracowników, więc siłą rzeczy, no patrząc na to zbiorczo, mamy trochę pensje powyżej punktu, które ministerstwo dużo powyżej obliczyło arbitralnie. Tylko problem jest taki, że taki podział sprawia, że my nie mamy na podstawowe wydatki, na obsługę mojego, nie wiem, budynku, na wypłaty doktorantom. Ja mam prawie 1 000 000 zł w kosztach dla doktorantów, mając 1 osobę rocznie przyjmowaną i nie mam... Praktycznie mam 27 tysięcy na to w subwencji, które dostałem.
1: To jeszcze spójrzmy tak bardziej z lotu ptaka. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Z tego, co pamiętam, to średnia europejska to są 2% PKB na naukę. A jak jest u nas?
0: Jesteśmy bardzo stabilni w punkcie 1,05%, więc ta cała...
1: I po tych podwyżkach też?
0: Tak. My wykonaliśmy ogromną pracę, żeby zostać w miejscu. W tym roku znowuż jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie względem PKB, co było rok temu, tak? Bo po prostu wszystko inne poszło w górę też szybko. Mhm. Więc my zrobiliśmy naprawdę, bardzo długo biegliśmy, żeby zostać w miejscu w tym momencie, więc tak naprawdę boję się myśleć, co by było, gdyby nie te dodatkowe 2 miliardy, bo wtedy mówilibyśmy już o po prostu, no co by było w 27 roku w większości miejsc, które są mi znane.
1: To jak wygląda teraz dialog z ministerstwem?
0: Problem jest taki, że ten dialog jest bardzo taki ograniczony. Ministerstwo lubi mówić. Minister rano też słuchałem rozmowy i mówił o dialogu, tylko że no my czekaliśmy ponad 2 miesiące na odpowiedź na petycję i ta odpowiedź przyszła po prostu na moje doręczenia. Nie było żadnego spotkania z ministrem, nie było żadnej rozmowy.
1: Ta petycja co 30 tysięcy?
0: Tak, 30 tysięcy podpisów, więc myślę sobie, że może w tej sytuacji po prostu potrzebujemy nie 30 tysięcy podpisów pod petycją, tylko 30 tysięcy naukowców pod Sejmem, że to jest jakiś jedyny efektywny mechanizm. Tak, no bo no, wydawałoby się, że to jest ogromna akcja. W XXI wieku nie przypominam sobie większej, a okazuje się, że no dalej dostaliśmy coś, ale daleko jesteśmy od spełnienia większości naszych postulatów i stabilności.
1: To jeszcze tak już powoli kończąc naszą rozmowę, chciałam wrócić do jej początku, czyli czy środowisko akademickie jest gotowe i ma pomysł na to, żeby z jednej strony rozmawiać o wysokości finansowania, a z drugiej strony też o jakości pracy i odpowiedzialności za te pieniądze publiczne?
0: Będę z chęcią o tym rozmawiał, tylko na takich właśnie polu, żeby to była dobra rozmowa, a nie rozmowa, gdzie po prostu dostaję kolejne wymogi, takie bardzo arbitralne, które nie prowadzą do dobrej nauki i te wymogi mają zabezpieczać jakieś bardzo podstawowe finansowanie, bo ciężko mi skłonić osobę, która ma 3000 zł netto na pierwszym roku doktoratu, żeby teraz robiła rzeczy piękne, jeżeli jednocześnie musi pracować, nie wiem, w kawiarni, w gastronomii, szukać, nie wiem, korepetycji, no to tak się nie robi nauki, tak się nie buduje nauki, a długofalowo bez niej jesteśmy nigdzie, tak? Możemy być importerem innych technologii, poddawać się dezinformacji, być podatni na różne zagrożenia przy niskiej odporności społecznej, albo zacząć inwestować w własne badania podstawowe, badania aplikacyjne, tylko tu potrzebujemy tej strategii, potrzebujemy polityki, a nie doraźnych działań PR-owych.
1: No ale dzięki też waszym działaniom, takim promocyjnym, nie chcę powiedzieć PR-owym, bo to się też źle kończy, jakoś zaznaczyliście w przestrzeni publicznej przez ostatnie miesiące ten kryzys nauki. Czy pan czuje, jakie są emocje wokół naukowców i ich postulatów dotyczących podwyżek? Tak jak, nie wiem, możemy powiedzieć o lekarzach, którzy są obecnie odsądzani od czci i wiary za to, że tak dużo zarabiają.
0: Czy po tych dwóch nieszczęsnych historiach, od których zaczęliśmy, na pewno ten sentyment poszedł bardzo mocno w dół, tak? No ogólnie rozumiemy, że nawet jak patrzyłem na analizy Res Futury, ten sentyment się przebił, ludzie rozumieją, czemu trzeba finansować naukę i to mnie bardzo cieszy, tylko musimy iść dalej mocniej i bardziej widoczny sposób.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Łukasz Okruszek, dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był moim gościem.
0: Dziękuję.

0: pięknie.
1: Teraz czas na informacje, a po nich porozmawiamy o tym, czy Wielka Brytania może wrócić do Unii Europejskiej.
2: Reklama. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon nie zaprosił ważnych członków NATO, w tym Francji, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich, na planowane w październiku w Warszawie spotkanie nieformalnej grupy roboczej poświęcone przyszłości sojuszu. Taką informację przekazało Politico. Według portalu budzi to obawy przed wewnętrznymi podziałami w sojuszu. Inicjatorem spotkania jest wiceszef Pentagonu Elbridge Colby, który chce wypracować przyszłą formułę NATO. O przesmyku suwalskim i ostatnich atakach hybrydowych Rosji na Polskę i Litwę debatuje dzisiaj na specjalnym tajnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. To na wniosek europosłów z Koalicji Obywatelskiej. Do Europarlamentu zaproszony został generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel w komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Jedność Zachodu i dalsze wsparcie Ukrainy działa odstraszająco na Rosję, podkreśla generał.
10: To najbardziej boli stronę rosyjską, że Zachód w wyniku tych ataków hybrydowych, wojny w cieniu, jak ja to mówię, zamiast zniechęcić się do tej pomocy, wręcz odwrotnie. I myślę, że w najbliższym czasie te inne instrumenty siły, również zarówno po stronie NATO i Unii, będą działać w jeszcze bardziej skoordynowany sposób. Rosja w tym przypadku absolutnie nie ma żadnych szans przeciwko nam.
9: A europosłowie debatują dziś też o nowych pomysłach wspólnoty, jak fundusz na mobilność wojskową. Zarzut zabójstwa usłyszał mężczyzna, który w zeszłym tygodniu postrzelił policjanta. Do zdarzenia doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Mężczyzna jest podejrzany także o nielegalne posiadanie broni i narkotyków. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. W sobotę na Mazowszu w ponad 300 punktach odbędą się treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować się na taką sytuację, rozpoznawać sygnały alarmowe i co oznaczają poszczególne komunikaty. Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 100 tysięcy pasażerów odprawił od początku roku port lotniczy Olsztyn-Mazury. Tym samym o ponad 10 tysięcy poprawił wynik sprzed roku. Według portu za wzrost liczby pasażerów korzystających z lotniska w Szymanach odpowiada przede wszystkim przywrócenie połączenia Wizz Air do Dortmundu. Trasa ta była wcześniej czasowo zawieszona w związku z problemami z silnikami w samolotach Airbus, co z kolei sprawiło, że Wizz Air ograniczył siatkę połączeń. W nocy na południu kraju możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Piątek będzie kolejnym słonecznym i ciepłym dniem. Na termometrach od 19 stopni na północy do 23 na południu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, komentatorem audycji Zapytam Inaczej. Witaj.
11: Dzień dobry, witam.
1: I w tej audycji, kilka miesięcy temu, to było w maju, rozmawialiśmy o pomysłach na zacieśnienie relacji o resecie między Wielką Brytanią a Unią. Wtedy miało być to rozwiązanie, które miało uratować karierę Keira Starmera. No nie uratowało. Dziś premierem jest Andy Burnham, który mówi, że Wielka Brytania może pójść na całość, czyli powrócić do Unii Europejskiej. Co się wydarzyło przez tych kilka miesięcy, że brytyjska polityka z jakichś rozmów o zbliżenie no się tak aż bardzo przesunęła?
11: No myślę, po pierwsze, zmienił się premier. Po drugie, jak wydaje się, to jest reakcja na nastroje i na sondaże, które pokazują, ostatni, na który powołują się brytyjskie media, taki wiarygodny jest czerwcowy, który pokazuje, że większość Brytyjczyków uważa decyzję o Brexicie za błędną, a około 55% popiera ewentualne ponowne przystąpienie do Unii Europejskiej, chociaż też tutaj szczerze dodać, że jak się ich pyta o warunki tego przystąpienia, i to zaczyna to być mniej wyraźne. I to pewnie sprawiło, że rząd Burnhama, jak twierdzą też, między innymi The Guardian pisze, zlecił badania opinii publicznej, które wewnętrzne, zewnętrzne, na temat różnych opcji zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, opinii społecznej i oczywiście wpływu na ewentualny przyszły wynik wyborczy Partii Pracy, więc taka wiadomość z punktu widzenia rzeczników, stronników, zwolenników odwrócenia Brexitu jest taka, że to zaczęło być badane i mierzone pod względem skutków wyborczych. Oczywiście to jest tak, że Partia Pracy szła do wyborów tych z 2024 roku z hasłami co do Unii Europejskiej, takimi, przy jakich trwał premier Starmer, czyli owszem zbliżenie, ale bez wchodzenia w Unię Celną, Unią Europejską, bez powrotu na wspólny, jednolity rynek unijny, oczywiście bez jakiejkolwiek mowy o członkostwie. Więc teraz Burnham jako obecny szef tejże samej partii poważnie odchodzi od tej linii, no ale w brytyjskim zwyczaju politycznym to oznacza, że teraz rząd będzie to rozważać, badać i tak dalej, ale musi z tym pójść do kolejnych wyborów, w tym manifesto, w programie wyborczym Partii Pracy, więc to dosyć długa droga, w którym może obiecać czy obiecać taką czy inną formę zbliżenia z Unią Europejską. Jeśli śledzić jego, oczywiście sam Burnham jeszcze zanim został premierem, nam zwykł mawiać i te cytaty przywoływano, kiedy przyjmował rząd, że chciałby, żeby za jego życia Brexit został odwrócony. Już jako premier wskazywał na skutki gospodarcze, także chciałby dodać, mówił to w sierpniu, kilka punktów procentowych w długiej perspektywie do brytyjskiego PKB. No te szacunki Wielkiej Brytanii są dosyć zróżnicowane, ale konsensus jednak jest, że te 3-4 punkty PKB Brexit w długiej perspektywie ujmuje. Więc są to te względy gospodarcze. To wszystko jest na takim mega poziomie, bo powrót do Unii Europejskiej, swoboda przepływu i tak dalej, brzmi to strasznie ambitnie. Pierwszym testem trochę tych nastrojów i gotowości klasy politycznej rządzącej Wielkiej Brytanii będzie listopadowy szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania, o którym rozmawialiśmy poprzednio, jeszcze w czasach, kiedy premier Starmer miał w nim uczestniczyć. A jak wtedy, tak i teraz cały czas negocjacje na tym poziomie takim niższym, techniczno-politycznym między Brukselą i Londynem toczą się między innymi w sprawie tego ruchu wzajemnego studentów i tego, żeby ci studenci unijni mogli w Wielkiej Brytanii studiować, czy jak największa ich liczba na warunkach brytyjskich, łącznie z czesnym brytyjskim. To jest bardzo ciężkie dla Brytyjczyków. Jeśli z tej perspektywy zapytać, czy naprawdę dosyć bliskiej przyszłości rząd Wielkiej Brytanii zgodziłby się na pełne przywrócenie swobody przepływu, bez czego nie będzie akcesji ponownej, nie byłoby ponownej akcesji do Unii Europejskiej, to trzeba patrzeć na to sceptycznie. Odbiór zresztą w Brukseli, pomimo tam deklaracji gdzieś na konferencji prasowej Macrona, że welcome back.
1: Sanchez deklaruje też, że Hiszpania przyjęłaby Wielką Brytanię z otwartymi ramionami, ale Komisja Europejska już chyba tak nie otwiera tych swoich ramion szeroko.
11: znacznie powściągliwsza i oczywiście kraje też, no co innego to jest poetyka konferencji prasowej prezydenta, no dodajmy złośliwie, który będzie rządzić do wiosny przyszłego roku, kończy mu się kadencja, a co innego realia, jest to spojrzenie, znaczy jest jakiś tam efekt zrażenia tą chwiejnością brytyjskiej sceny politycznej, również w sprawach Unii, bo mówimy jednak o kolejnych o konieczności wygrania kolejnych wyborów przez partię Bernama i tak dalej, żeby te jego pomysły były realizowane. No i Wielka Brytania do czasu Brexitu z dużej liczby wyjątków, wykluczeń traktatowych od unijnych przepisów korzystała. Unia Europejska od czasów Brexitu bardzo się zmieniła, czego tak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc nie widać, ale od polityki przemysłowej, która w czasach Brytyjczyków w ogóle była zakazanym pojęciem, bo jednak trochę protekcjonistycznym, po prostu zaciąganie wspólnego długu na potrzeby funduszu odbudowy, pomocy dla Ukrainy, inne kwestie, więc ta Unia rozwinęła się w kierunku, który był nielubiany przez rządy lejburzystowskie i torysowskie w czasie członkostwa, więc teraz to wchodzenie ewentualne do Unii na powrót no, byłoby bardzo ciężkie, ale tak naprawdę po stronie Brukseli ten sceptycyzm, to już tam akcesja jak akcesja, ale też odnosi się do co do szans na szybką powrót do Unii Celnej, co oznaczałoby rezygnacji Wielkiej Brytanii z prawa z pełnej samodzielności w zawieraniu swoich umów handlowych. To było jedno hasło w referendum brexitowym, że teraz będziemy mogli to robić. Czy tym bardziej do jednolitego rynku, co oznaczałoby podporządkowanie się w praktyce jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przynajmniej w części tej rynkowej i przyjmowanie przepisów z Brukseli. No, z jednej strony jest ciekawe, jak ci sondażowani na zlecenie brytyjskiego rządu Brytyjczycy będą odpowiadać na pytania.
1: Jak już pojawią się konkrety, prawda?
11: Europejską, jednak rezygnując z tej rozumianej strasznie tradycyjnie suwerenności, no, która sprawiła, że tam jednak wybrali w referendum Brexit tę dekadę temu, a później zdecydowali się na dyskusję, się teraz przypominają, czy Brexit ma być miękki, twardy. To właśnie chodziło, czy wspólny rynek, czy Unia Celna ostatecznie skończyło się na raczej twardym. Tego chcieli wyborcy i no, zbliżenie do Unii Europejskiej brzmi pięknie, natomiast jeśli dojdzie do tych realiów, może być politycznie trudne po stronie brytyjskiej, a znowu zgoda na jakieś ogromne wyjątki specjalnych relacjach, już nie mówiąc o powrocie do Unii Europejskiej, na wielkie wyjątki w relacjach z Brytyjczykami, z ich dopuszczaniem do wspólnego rynku, byłyby też bardzo ciężkie po stronie unijnej i to po stronie francuskiej, hiszpańskiej być może w największym stopniu.
1: No ale Unia Europejska chyba ma polityczny i gospodarczy interes w tym, żeby Wielka Brytania jakoś tam wróciła.
11: No tak, Wielka Brytania, jedna z trzech największych gospodarek tam Europy i tam jeszcze w czasach członkostwa, to Niemcy zawsze były pierwsze, a Francja, Niemcy się tam zamieniały w zależności jak tam ich gospodarki akurat fluktuowały. Kluczowy kraj NATO, państwo z arsenałem atomowym, stały członek Rady Bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia ze strony Rosji, jednak erozji tego porządku bezpieczeństwa z amerykańskim przywództwem na czele w Europie. Konkurencja ze strony Chin, to wszystko sprawia, że wiele, znaczy poważna większość, a może nawet wszystkie, można powiedzieć, kraje Unii Europejskiej chcą maksymalnego zbliżenia z Wielką Brytanią, gospodarczego, zbrojeniowego, w kwestiach bezpieczeństwa i politycznego. Natomiast tak jak już mówiliśmy, za najbardziej osiągalny opcję tego zbliżenia, osiągalną politycznie ze względu na ograniczenia po obu stronach, ale najbardziej po stronie brytyjskiej, no uznaje się właśnie dodatkowe umowy w różnych dziedzinach, być może odrębne, sektorowe, branżowe, a nie taki instytucjonalny powrót do Unii Europejskiej, czy nawet do wspólnego rynku. Te zbliżenie poza ramami unijnymi, czy takimi no, w kontekście akcesji, to zbliżenie co do współpracy w kwestiach bezpieczeństwa zbrojeń i tak dalej, no ono się dokonuje też w ostatnich latach. No Starmer miał to hasło resetu i ono jakoś tam jest realizowane. Chociaż na przykład plany wejścia na pełnych prawach Brytyjczyków do programu SAFE, żeby mogły tam firmy w sposób pełnoprawny uczestniczyć w tych zamówieniach, no też skończyło się klapą, bo poszło o składkę. Po prostu o pieniądze, które Brytyjczycy musieliby wnieść do tej puli tanich pożyczek. To pokazuje te trudności i w tym napięciu między wielką geostrategią, geopolityką, a tymi realiami politycznymi. Hasło składki do Brukseli w brytyjskiej opinii publicznej szeroko rozumianej, no wywołuje ogromny opór. Tak, walki o rabat brytyjski są już w przeszłości, ale cały czas Bruksela, która wyciąga pieniądze, Brytyjczycy cały czas coś tam muszą płacić, również składając jeszcze jakieś stare rzeczy z czasów członkostwa, no ale to jest sprawa bardzo toksyczna politycznie. Wracając do pełnej akcesji i pełnej składki drugiej czy trzeciej co do wielkości po Niemczech, no wydaje się teraz bardzo śmiałą wizją.
1: To jeszcze tylko krótko, bo została nam minuta. Czego my się możemy spodziewać po tym listopadowym szczycie, o którym powiedziałeś? Że to może być jakiś początek negocjacji o nowym modelu relacji?
11: Tak, ale jak to w przypadku w sprawach unijnych, to są dosyć żmudne szczegóły. Chodzi o harmonizację programów handlu zezwoleniami na emisję CO2, czyli ETS unijny i jego odpowiednik brytyjski. Chodzi o znoszenie barier czy unikanie powstawania barier regulacyjnych w handlu żywnością i to sanitarnych. No, miejmy nadzieję, że ta sprawa studentów skończy się jakimś kompromisem. Brytyjczycy bardzo chcą też rozmów i porozumienia, którego chyba jeszcze teraz nie będzie tej jesieni, co do objęcia brytyjskich firm, co najmniej częściowego, negocjowaną teraz na forum unijnym taką zasadą Made in Europe, czyli preferowania firm unijnych w zamówieniach publicznych w niektórych branżach samochodowych i tak dalej. Brytyjczycy chcieli być traktowani jak firmy unijne, tam pod różnymi warunkami, domagają się tego. Bruksela odpowiada, wejdźcie do Unii Celnej, to ten problem się rozwiąże.
1: I tu się zatrzymujemy. Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki z Polityki Insight, komentator audycji Zapytam Inaczej, był z nami. I to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szurej i Szymon Baluta. Za chwilę informacje, TOK FM, a po nich Przemysław Pozowski i jeszcze więcej sportu. Przemku, co dzisiaj u Ciebie w programie?
0: Najpierw patrzę, czy Cristiano Ronaldo, wiesz, nie napisał tej odezwy do portugalskiego społeczeństwa, bo zapowiedział, że wyjaśni, dlaczego opuścił zgrupowanie i dlaczego właściwie media w Portugalii piszą, że zakończył karierę w reprezentacji w atmosferze skandalu, w atmosferze takiej kłótni, obrażania się. O tym wszystkim porozmawiam z Szymonem Rojkiem, czyli specem od portugalskiej piłki, komentatorem, dziennikarzem Polsatu Sport, który będzie tutaj w studio, tak więc obrażony, sfochowany Cristiano Ronaldo dziś tematem.
1: Komu się nie zdarzyło obrazić po prostu. Rozumiem tego człowieka.
0: A jak się jeszcze piłkarze obrażają, to
1: zresztą Cristiano Ronaldo słynie z takich wyrażania swoich emocji, prawda? On chyba ciągle płacze.
0: Nie wiem, czy teraz to jest płacz, ale wygląda na to, że też się kończy jakiś etap. No to ważne.
1: To będę słuchała, co się tam dzieje po informacjach TOK FM o 15.40, a ja się z Państwem słyszę jutro o 14.00.
12: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Wow!
15: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrenę.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
23: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
24: Au! Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
24: Mm-hmm.
25: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
24: Oh.
25: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
26: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Od stycznia w systemach informatycznych ochrony zdrowia doszło do prawie 1400 ataków hakerskich. To więcej niż w całym zeszłym roku. W ostatnim czasie największy wyciek danych, około 200 milionów Polaków, był z platformy MyDoctor. Podobny incydent był także w Enelmedzie. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad pakietem ustaw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych, mówi minister i wicepremier Krzysztof Gawkowski.
30: Firmy prywatne w obszarze medycznym wprost nadużyły zaufania swoich klientów. Dlatego będziemy zmieniali przepisy prawa w taki sposób, żeby nie mogły firmy medyczne przetwarzać dużej ilości danych, a jak będą chciały to robić, będą musiały ponosić zdecydowanie większe pieniądze na cyberbezpieczeństwo.
29: Według Gawkowskiego ustawy z tak zwanej cyfrowej piątki mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Izraelczycy na całym świecie nie będą mogli wsiadać do samolotów linii Emirates lecących do Dubaju, jeśli ostatecznym celem ich podróży jest Tel Awiw. Taką informację przekazały flagowe linie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzję podjęto po wczorajszej próbie porwania samolotu Fly Dubai na trasie Dubaj-Tel Awiw. Wcześniej linie Fly Dubai odwołały i zawiesiły swoje loty pomiędzy Dubajem a Tel Awiwem. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo, które ma ustalić, czy zdarzenie miało związek z działalnością terrorystyczną oraz czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Sąd w Ciechanowie pod koniec miesiąca rozpozna wniosek o dobrowolne poddanie się karze, który złożył dowódca policyjnego Black Hawka, oskarżony w sprawie incydentu z udziałem tej maszyny, do którego doszło w 2023 roku. Do incydentu doszło podczas pikniku z okazji rocznicy bitwy pod Sarnawą Górną. W trakcie lotu maszyna zerwała wtedy przewód linii energetycznej w pobliżu publiczności. Wcześniej prokuratura postawiła dowódcy maszyny zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, a także sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Plaże w Ustce i w części gminy zostały dziś otwarte po usunięciu substancji ropopochodnej, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe gminne odcinki plaży mają być otwarte jutro, poinformował Urząd Morski w Słupsku. Także jutro urząd ma otrzymać wyniki badań pobranych próbek tej potencjalnie niebezpiecznej ropopochodnej substancji i dowiedzieć się, czym ona jest. Najcieplej teraz w Legnicy, 24 stopnie, najchłodniej w Elblągu, tylko 16. Popołudnie w całym kraju z przewagą słońca, w nocy na południu kraju możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Piątek będzie kolejnym ciepłym i słonecznym dniem. Na termometrach od 19 do 23 stopni.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43, w studiu Szymon Rojek, Polsat Sport, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Człowiek, który wie wszystko albo prawie wszystko o portugalskiej piłce, tylko pytanie, czy zna wszystkie tajemnice Cristiano Ronaldo. Oczywiście Cristiano Ronaldo to będzie, czy właściwie jego decyzja, temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii przed zaplanowanym na dziś wieczór meczem Ligi Narodów z Danią. No i jeżeli chodzi o powody jego decyzji, to napisał, że o wszystkim wkrótce całemu społeczeństwu portugalskiemu opowie, ale w tle jest wielka awantura, jakiś rodzaj, jakby to nazwać, no po prostu konfliktu z selekcjonerem, który wygląda na to, że wybuchł nagle, a jeszcze patrząc wstecz, nie zagrał w jednym z meczów z Norwegią i no właśnie, jakie są dokładnie powody, pytam ciebie, Szymonie, teraz i czy ta decyzja to jest coś, co jest absolutną bombą, ty się w ogóle tego spodziewałeś, czy nie?
3: No to po kolei. Zaczęło się oczywiście od tego, że nie zagrał z Norwegią i widać było irytację u Cristiano Ronaldo. Już później dowiedzieliśmy się, jak rzecz się miała, to znaczy Ronaldo w takim zupełnie pierwotnym planie miał przyjechać na to zgrupowanie i zagrać dwa mecze w Portugalii, a więc pierwszy z Walią i gdzie ostatni zagrał? Z Norwegią już w Porto i miał w ogóle nie lecieć do Skandynawii, miał zostać w Cidade do Futebol, więc w tym takim centrum reprezentacji, tam sobie spokojnie trenować. Tłumaczył też trener Jesus, że Ronaldo no, nie jest już w tym wieku, żeby co trzy dni grać mecze, że w Arabii też tak było. No i wpadł ponoć sam Ronaldo na pomysł, że on by jednak do tej Skandynawii poleciał jako kapitan zespołu, żeby być z drużyną. Nawet niekoniecznie musi grać, może nawet iść na trybuny. Następny odcinek tej krótkiej, ale bardzo dynamicznej telenoweli.
0: Tym razem nie brazylijskiej.
3: Jorge Jesus mówi, no słuchaj, skoro lecisz, to może byś zagrał 25-30 minut przeciwko Norwegii. Tu się pojawia pierwsza rozbieżność, chociaż ona chyba została wyjaśniona. Początkowo trener mówi, że tak to było w takiej formie pytania, że może byś zagrał. Natomiast przyciśnięty do muru na konferencji już po całym tym wydarzeniu przyznał w końcu, że obiecał Ronaldo, że zagra tych ostatnich 30 minut, co swoją drogą jest absurdalne. No jak tak doświadczeni ludzie, 72-letni trener i 41-letni piłkarz mogą się na coś takiego umawiać i sobie obiecywać? Przecież nigdy nie wiadomo, jak mecz się potoczy i czy taką zmianę da się zrobić, czy ona będzie realna. Nie zrobił tej zmiany, mało tego, wysłał Ronaldo na rozgrzewkę w 45 minucie, ten się rozgrzewał całą połowę, nie wszedł. No i się obraził. Była akcja awaryjna, przyleciał prezydent federacji do Skandynawii, choć wcale nie miał tego robić. Spotkali się w gronie wąskim bardzo Ronaldo, trener Jesus i prezydent federacji Pedro Proença. Ponoć na tym spotkaniu Jorge Jesus, ale to już jest wiadomość, którą mają tylko Hiszpanie. Oni ją podali jako pierwsi. Taki podcast El Chiringuito, inni o tym teraz piszą. Ponoć podczas tego spotkania trener przeprosił Ronaldo i zobowiązał się, że również publicznie podczas najbliższej konferencji wyjaśni sprawę, winę weźmie na siebie i przeprosi zawodnika. Po czym przyszedł na konferencję, uśmiechnięty od ucha do ucha, powiedział, że Ronaldo jest jednym z 20 paru zawodników, takim samym jak wszyscy, że każdego obowiązują te same reguły i że w ogóle nie ma o czym mówić, że to on podejmuje decyzję i on będzie o wszystkim decydował. Nie będzie tego robił ani piłkarz, ani prezes, że on jest odpowiedzialny za drużynę. No i teraz łącząc kropki, znając ego Cristiano, jeśli dostał rzeczywiście obietnicę tego, że zostanie publicznie przeproszony, a potem w zdumieniu narastającym i pewnie też zdenerwowaniu wysłuchiwał, że jest tylko jednym z wielu piłkarzy,
0: czyli
3: to się obraził i wyjechał.
0: Czyli urażona duma. Nie
3: wszystko
0: pierwszy
3: na to
0: raz
3: wskazuje.
0: Nie pierwszy raz, prawda?
3: Były nie pierwszy raz historie, Cristiano ale... Ronaldo miał konflikty z poprzednimi szkoleniowcami i to co najmniej trzech selekcjonerów moglibyśmy wyliczyć, bo to zaczęło się za Carlosa Queiroza, później z Paulo Bento, było tak średnio po drodze. No i końcówka bardzo taka dynamiczna i dramatyczna z kadencji Fernando Santosa, który ośmielił się posadzić Ronaldo na ławce podczas mundialu w Katarze. I to też się Ronaldo bardzo nie podobało. Tylko z tych wszystkich dotychczasowych starć to Cristiano wychodził zwycięsko. Federacja wolała poświęcić trenera, a zostawić Ronaldo.
0: Ale czy teraz... jest trener nowy tak naprawdę?
3: No trener jest nowy.
0: Ale nowy.
3: Tak. Cristiano też już daje coraz mniej pod względem sportowym.
0: Też jest stary, mówiąc wprost. 41 lat.
3: Dokładnie tak, więc przyszłościowo to się nie bardzo broni. I jeszcze jest jeden wątek, który jest bardzo mocno podnoszony w Portugalii, a który może przy tym wszystkim trochę umykać, a wydaje mi się bardzo ważny. To znaczy, Cristiano Ronaldo ponoć zupełnie serio rozważał zakończenie kariery reprezentacyjnej po mundialu i został przekonany przez samego prezesa federacji, przez Pedro Proença, który do niego poleciał do domu i go namówił, żeby został. No i w tle, nikt nie mówi tego wprost, bo nie ma dowodów, natomiast no, w tle są po prostu pieniądze. Portugalia to nie jest wielki naród, znaczy nie mówię w sensie jakiejś historii, czy czynów bohaterskich, czy zwłaszcza odkrywania świata, ale wielki liczebnie. I to nie jest wielki rynek, no to jest niewiele ponad 10 milionów obywateli. Natomiast od dobrych 20 lat koszulki reprezentacji Portugalii fantastycznie się sprzedają na całym świecie. Bilety na mecze Portugalii fantastycznie sprzedają się na całym świecie. I to jest bez wątpienia zasługa Cristiano. Ktoś gdzieś napisał, że to jest taki jednoosobowy dział marketingu i sprzedaży całej federacji i że dlatego federacji zależało, żeby on grał jak najdłużej. Natomiast no, w zaistniałej sytuacji chyba jednak federacja stanie po stronie selekcjonera.
0: Widzę pewną analogię z pewnym krajem wielkim, przynajmniej liczebnie większym zdecydowanie, bo około 40 milionów ludzi w nim mieszka. Robert Lewandowski też myślę, że jest takim jednoosobowym działem marketingowym, chociaż miejmy nadzieję, że jeszcze też piłkarsko coś pokaże, chociażby z Rumunią. Ale wracając, czy Ronaldo już zaczął być hamulcowym, patrząc na czysto piłkarskie aspekty w reprezentacji Portugalii, czy jednak jeszcze nie? No, oczywiście przytoczę jego liczby, ty je znasz pewnie z głowy, 234 spotkania, 146 bramek.
3: To jest w ogóle kosmos i to się pewnie nigdy nie powtórzy, natomiast drugi taki piłkarz. Natomiast też od kilku lat nie wyglądał dobrze, zwłaszcza w tych najważniejszych meczach, zwłaszcza na największych imprezach. W Portugalii ta krytyka była jeszcze dosyć nieśmiała, bo on jest tam otoczony niemalże takim boskim kultem, natomiast wszędzie na świecie, gdzie ludzie interesują się piłką, wskazywano na to, że Portugalia jest trochę zakładnikiem i tego obowiązku wystawiania Cristiano Ronaldo i że sama za to płaci, odpadając wcześniej z wielkich imprez, wcześniej jak na jej potencjał. I ja miałem taki pomysł, taką wizję, jeśli ktoś gdzieś mnie pytał publicznie w mediach, to zawsze mówiłem, że moim zdaniem dla Ronaldo to idealna byłaby rola takiego super rezerwowego, który przyjeżdża na zgrupowanie i jest właśnie na ostatnich 30-25 minut, kiedy zmęczenie rywala też powoduje, że tej różnicy fizycznej już tak nie widać. Tylko właśnie sobie uświadomiłem wczoraj, że to też jest niewykonalne z Cristiano Ronaldo. Nie da się z nim zapewne umówić na coś takiego, no bo umówisz się, że on przyjedzie i zagra 30 minut, potem go nie wystawisz na 30 minut, bo mecz się tak potoczy, że nie będzie ku temu sposobności. No i awantura gotowa, więc
0: globalna,
3: nie,
0: nie tylko portugalska,
3: miejsce.
0: Prawda? Ale powiedz jeszcze, dlaczego to się wydarzyło z trenerem, z którym on się przecież, jak mówiłeś mi tutaj wcześniej, jeszcze przed wejściem do studia, z którym on się bardzo dobrze dogadywał na poziomie klubowym jeszcze niedawno.
3: Bardzo niedawno, bo to jest poprzedni sezon, kiedy jeszcze pracowali razem. To jest szokujące, bo ja oglądałem całą konferencję prasową dzień przed meczem z Walią, na której był Jorge Jesus i Cristiano Ronaldo. Siedzieli sobie ramię w ramię, spijali sobie z dzióbków. Jeden mówił, że to jest fantastyczny trener, że od razu widać nowe otwarcie w reprezentacji, nowe pomysły, nową komunikację w porównaniu do kadencji Roberto Martineza, a trener mówił, że nie powołuje Ronaldo ze względu na jego status, na jego zasługi, tylko dlatego, że ciągle jest w formie, że strzela gole, że jest potrzebny tej drużynie. Mówił, mam nadzieję, że z Walią strzeli szybko jedną, drugą bramkę, wtedy będę mógł go zdjąć, odpocznie sobie przed następnymi meczami i tak dalej. I tak dalej. No, ktoś, kto to oglądał, w życiu by się nie domyślił, że kilkadziesiąt godzin później panowie będą śmiertelnymi wrogami.
0: Ja trochę teraz ciebie, nie wiem, mam takie wrażenie, wsadzę w rolę jakiegoś sędziego, chociaż jesteś na jasno akurat ubrany, a nie ciemny, czarny strój, prawda? Ale Czyja jest wina tutaj? Czy to jest 50-50? Czy nie wiem, ktoś bardziej zaogniał tą sytuację? Ronaldo odmawiając wyjścia na trening, trener jednak łamiąc te zapisy, czy wysyłając go na tą rozgrzewkę, czy nie przepraszając, tak jak się mówili? Jak ty to czujesz? No bo mówimy, tak, już też wspomniałeś, że no, o piłkarzu ogromnym ego, no większego pewnie mieć nie można.
3: Ogromnym ego, ale też cały czas warto pamiętać o niebywałym, ogromnym dorobku. Myślę sobie, że można to było ze strony trenera rozegrać inaczej. Natomiast no, jeśli chcielibyśmy jakoś rozdzielać procentowo tę winę, to większą jej część przypisałbym jednak Ronaldo, no bo ta reakcja jest dla mnie przesadzona. Tak, to mimo wszystko można wyjaśnić, można rozwiązać. Tymczasem on opuszcza też tak trochę po swojemu to zgrupowanie. Nie żegna się nie tylko z trenerem, nie żegna się z drużyną. Nie wsiada, broń Boże, w pociąg czy w rejsowy samolot, tylko dzwoni po swój odrzutowiec i wylatuje z lotniska w Kopenhadze. Ja sobie tak śledzę, no właściwie niczego innego wczoraj nie robię, tylko słucham, czytam wszelkie fora, audycje, podcasty, doniesienia, rolki. O ile kibice, mam wrażenie, są podzieleni. Nie
0: o to chciałem zapytać jeszcze o
3: tak, zmierzyć. Wydaje mi się, że jest mniej więcej 50-50. Część uważa, że to absolutnie nie można postępować tak z legendą. Nawet są takie komentarze, no to teraz trzymamy kciuki za Danię dzisiaj, niech Dania wygra. I takich głosów naprawdę nie brakuje. Gdzieś podnoszących i stawiających na pierwszym planie tę wielkość Ronaldo, ale z drugiej strony są też głosy, że wreszcie, że dobrze się stało, że najwyższa pora, że może nawet trochę za późno. I to są głosy kibiców gdzieś, które udaje się wyłowić na, głównie na forach czy w komentarzach pod artykułami. Natomiast, co ciekawe, jeśli chodzi o ekspertów, to większość jest po stronie trenera. I to takich ekspertów szeroko pojętych, dziennikarzy, byłych piłkarzy, oni wszyscy
0: mówisz o portugalskich mówią, teraz tak, piłkarzach.
3: Tak.
0: Oni ale ktoś taki mówią, bardzo znaczący zabrał głos?
3: No, na przykład Manisz się wypowiadał, że właśnie taki rodzaj umowy oczywiście był, jeśli był, no to był błędem, że nie powinien trener niczego obiecywać, natomiast takiej reakcji być nie może, bo też rolą kapitana jest być z drużyną. I to jest w ogóle taka opinia, która jest bardzo często powtarzana przez ekspertów przeróżnych, że no właśnie jeszcze dochodzi ten aspekt bycia kapitanem. A kapitanem się jest nie tylko na boisku, także poza nim.
0: Albo może przede wszystkim
3: poza nim. Właśnie i nie powinno się uciekać z tego okrętu jako pierwszym. Ale są też komentarze zupełnie memiczne, w sensie dosłownym. Mnóstwo memów powstało na ten temat. I jeden z takich moich ulubionych, ale już niestety nie przytoczę za dużo tego, było nie przytoczę autora, natomiast usłyszałem taką myśl, że to są też symptomy kryzysu wieku średniego i zazwyczaj mężczyźni radzą sobie kupując motocykl albo sportowe auto i że być może Cristiano Ronaldo powinien sobie kupić jakiś nieduży kraj i wtedy w jego reprezentacji mógłby grać do końca życia.
0: Może już ma jakiś kraj, tylko o tym nie wiemy. Ostatnia drobna rzecz, wprawdzie tutaj nasz wydawca Miłosz Nałęcz Staniszewski zadaje pytanie, czy ktoś z takim ego jak Ronaldo może w ogóle, czy powinien być w ogóle kapitanem, ale nie jest takim z funkcji, tylko takim prawdziwym. Pytanie pewnie bez odpowiedzi, a ja być może cię zaskoczę. Czytałeś dzisiaj już składy, czy też kadry na mecz? Rafael Leao z jakim numerem wystąpi?
3: Już jest przydzielona, siódemka?
0: Już jest siódemka przydzielona. To krótki komentarz, czy to jest jakiś taki psztyk ze strony drużyny, czy...
3: A to swoją drogą jestem ciekaw, bo też nie sądzę, żeby trener odpowiadał za przydzielanie numerów. To musiało być gdzieś w gestii federacji. No to z kolei dosyć czytelny sygnał, po czyjej stronie staje Pedro Proença, więc prezydent portugalskiej federacji.
0: I cała drużyna? Czy większość drużyny?
3: A tego jestem bardzo ciekaw. Będę miał dzisiaj przyjemność komentować ten mecz Dania-Portugalia. Reakcji drużyny jestem bardzo ciekaw, bo dla wielu, zwłaszcza młodych zawodników, Ronaldo był kolegą z szatni, jasne, kapitanem drużyny, jasne, ale był po prostu idolem. Idolem często od takiego dzieciaka. Oni byli dziećmi, on już grał. I jak to wszystko, co się wydarzyło, wpłynie na zespół, no to zobaczymy dzisiaj na Parken.
0: Mecz Ligi Narodów na bardzo fajnym zresztą stadionie Parken w Kopenhadze. Dania kontra Portugalia. Portugalia bez Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie dzień przed tym meczem. No właśnie, bo nie dogadał się z trenerem, co do jego roli w drużynie. Kto to jeszcze wie, na Instagramie napisał, że wszystko to kiedyś wyjaśni. No pytanie, kiedy i czy jeszcze w ogóle wróci do piłkarskiej reprezentacji Portugalii, czy to będzie takie właśnie pożegnanie. Szymon Rojek na te moje wszystkie pytania odpowiadał, Polsat Sport. Dziękuję ci serdecznie.
3: Dziękuję.
0: To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj. A już za chwilę TOK 360 i tu nie mam żadnej wątpliwości. Zapraszam na ten program w imieniu Adama Ozgi, który już tutaj kilka rundek zrobił przy drzwiach. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 i to będzie z kolei po godzinie 18.30.
28: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czwartek, 1 października, jest 16.
4: Jaki był klucz doboru składów orzekających w Trybunale Konstytucyjnym?
3: Polityczny, odpowiada w TOK FM jeden z sędziów Trybunału, który złożył zawiadomienie do prokuratury.
4: Rozczarowani, sfrustrowani i przepracowani.
3: Naukowcy rozpoczynają kolejny rok akademicki.
4: Wciąż nie udało się przesłuchać mężczyzny, który zaatakował w opactwie w Jarosławiu.
3: Nie zgodzili się na to biegli psychiatrzy. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska-Adamozga. Zaczynamy.
4: W składach orzekających na temat spraw wrażliwych związanych z ustrojem państwa byli wyznaczani konkretni sędziowie, mówi w poranku TOK FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego dr Sławomir Patyra.
3: To on złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko przewodniczącemu Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Sędzia twierdzi, że dobór sędziów miał charakter polityczny, a prezes Trybunału wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków.
5: Moja analiza nie ma charakteru odnoszącego się wyłącznie do aktualnej sytuacji okołopolitycznej wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadzonych przeze mnie badań w oparciu o bazy danych, w oparciu o repertoria Trybunału Konstytucyjnego, taki, a nie inny wychodzi rezultat, że z jakiegoś powodu tych sędziów w składach, w sprawach właśnie o znaczeniu ustrojowym nie ma.
4: Zawiadomienie do prokuratury skomentował już Trybunał Konstytucyjny.
3: W opublikowanym komunikacie czytamy, że Bogdan Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa. Czy na pewno? Ten temat wróci w TOK 360, również w wywiadzie politycznym, którego gościem będzie były minister sprawiedliwości i były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
4: Prokuratura odwoła się od decyzji sądu o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.
3: Posłowi PiSu, który w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu ukrywa się przed procesem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
4: Tej decyzji sądu by nie było, gdyby w sprawie nie orzekał tak zwany neosędzia i gdyby prokuratura nie popełniła błędu, twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: List żelazny to przywilej. Romanowski, ukrywając się i zwodząc prokuraturę, na to nie zasłużył, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Romanowski unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, ucieka i powinien być traktowany tak jak każdy inny w takiej sytuacji. Więc dobrze prokuratura się odwołuje. Uważam, że każdy powinien być tak samo traktowany. Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać, tak? No, ale to w żaden sposób nie powinno oznaczać, że Romanowski jest traktowany lepiej.
3: A może to jest po prostu racjonalne? Taki komentarz padł wczoraj w TOK 360. A w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zarzuty ma też usłyszeć Zbigniew Ziobro. On ukrywa się prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych.
4: Dla pracowników naukowych początek roku akademickiego to początek walki o każdy grosz.
3: Przed wakacjami środowisko naukowe domagało się 3% PKB na naukę, a dostało niewiele ponad 1%. Do średniej europejskiej nam bardzo daleko.
4: Minister Marcin Kulasek w poranku TOK FM mówi o podwyżkach, ale jak odpowiadają ludzie nauki, za 3% podwyżkę niewiele osób da się zatrzymać. A więcej o tym Błażej Kulesza.
7: Zamiast 3% PKB na naukę, na razie naukowcy mogą liczyć na 3% podwyżki w nadchodzącym roku.
8: Bym powiedziała, że niewiele dostaliśmy.
7: Mówi Agata Storosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Oprócz ładnych wpisów i rolek pana ministra, to z czego są dumni, to jest dialog ze środowiskiem. No, nigdy nie zostaliśmy zaproszeni na żadne rozmowy.
7: Pieniędzy jest więcej, aniżeli w czasach rządów PiS, mówił dziś minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w poranku.
9: Ponad 40% podwyżki, jeżeli chodzi o nauczycieli akademickich i pracowników środowiska akademickiego. To się stało.
10: Usłyszeliśmy rano w TOK FM, że dostaliśmy 40% podwyżki, tylko gdybyśmy ich nie dostali, to asystent zarabiałby grubo poniżej pensji minimalnej.
7: Odpowiada na ministerialne deklaracje dr Paweł Okruszek, dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
10: Przepraszam, ale 3% podwyżki wynikające z podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku naprawdę naprawdę nikogo tu nie będą satysfakcjonować.
7: 3% PKB, o które naukowcy tak walczą, ma przede wszystkim w polskiej nauce zapełnić lukę pokoleniową.
8: A nasza akademia jest, bym powiedziała, w wieku senioralnym już wymiera.
7: Bo różnica wieku na uczelniach jest coraz bardziej widoczna.
8: Do 30 roku życia osób zatrudnionych w akademii to tylko 3% całości.
7: Młodych ludzi chętnych do nauki nie brakuje, ale jak mówi Zofia Pietrzak, będąca na 5 roku studiów na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, to się po prostu nie opłaca.
8: Pracuję w gastronomii aktualnie i wyrabiam 100 godzin. I zarabiam tyle, co by zarabiał, jakbym zarabiała, jakbym pracowała na doktoracie na pełen etat. Więc to jest bardzo smutne.
7: Naukowcy domagają się wytycznych, w których resort nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczyłby drogę do osiągnięcia 3% PKB. Na razie polska nauka jest daleko, nawet od średniej europejskiej. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Rosja grozi NATO użyciem broni jądrowej, a Amerykanie zapowiadają, że wycofają z zagranicy dziesiątki tysięcy żołnierzy.
3: Waszyngton, jak donosi Politico, nie zaprosił też Wielkiej Brytanii czy Francji na spotkanie o przyszłości sojuszu, które ma odbyć się w tym miesiącu w Polsce. Tomasz Orchowski.
1: O wycofaniu amerykańskich sił mówił szef Pentagonu Pete Hegseth podczas tak zwanego orędzia o stanie sił zbrojnych. Zapowiedział m.in. budowę, tu cytat, nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów. Nie ujawnił, ilu żołnierzy wróci. Obecnie Amerykanie są w trakcie przeglądu swoich sił w Europie. Hegseth przekazał za to dokładną liczbę zwolnionych generałów i admirałów. Mówimy o 20% redukcji w całych siłach zbrojnych. Media nazywają to czystką, ja nazywam to odpowiedzialnością i czymś, co należało zrobić już dawno. Wczoraj Amerykanie całkowicie wycofali się z Iraku, gdzie w siłę urosną teraz proirańskie milicje. Waszyngton zdecydował się na to, mimo że toczy z Teheranem wojnę. To właśnie Iran miał stać za weekendową operacją wymierzoną w bazę RAF w zachodniej Anglii, skąd Amerykanie przeprowadzają ataki na Iran. Za atakami hybrydowymi wymierzonymi w kraje Zachodu w większym stopniu stoją jednak Rosjanie. Oni regularnie dokonują aktów sabotażu w państwach NATO. Niemcy oskarżyli ich o atak dronowy na lotnisko w Lipsku, Estończycy o podpalenie siedziby dostarczającej bezzałogowce Ukrainie. Agresywna Moskwa nic sobie z takich oskarżeń rzecz jasna nie robi i twierdzi, że to NATO jest winne eskalacji. W razie odcięcia obwodu królewieckiego Rosjanie zagrozili sojuszowi, że mogą sięgnąć po broń jądrową. Tomasz Rogowski, TOK FM.
4: Komisja Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego debatowała dziś nad kwestią przesmyku suwalskiego.
3: To reakcja na kolejne działania hybrydowe ze strony Rosji oraz zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w tej sprawie.
11: Przesmyk suwalski jest testem. Testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
3: Kwestią kluczową, jak mówi Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będzie konieczność utrzymania finansowania programów obronnych i odpornościowych w reakcji na zagrożenia. Zagrożenia, które płyną z Federacji Rosyjskiej i z Białorusi.
4: Teraz Łódź. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali.
3: W województwie na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Bartosz Kądziołka.
12: Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne i dlatego...
13: Prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
12: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. A o to, czy ogólnie mamy wystarczającą liczbę schronów, zapytałem niedawno wojewodę łódzką Dorotę Ryl.
14: Nie mamy, ale dlatego projektujemy. I w tym roku dużo środków też jest na projektowanie. 25% mieszkańców gmin ma znaleźć schronienie i 50% mieszkańców miast. To jest bardzo dużo.
12: Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku.
3: Ostro zareagował na to minister spraw wewnętrznych. Panie Mentzen, w odróżnieniu od pana, te policjantki dobrze służą Polsce, tak napisał Marcin Kierpiński.
4: A rzeczniczka resortu dodała, pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Maciej Kluczka.
15: Sławomir Mentzen swoje zdanie na temat kobiet przyjętych w szeregi policji wypowiedział w nagraniu w sieci.
16: Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
15: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją wielu internautów, ale i polityków. Sprawę choć nie wprost skomentował premier Donald Tusk. Duma napisał dołączając zdjęcie policjantek. Nagranie skomentował też wicepremier Radosław Sikorski. Jestem pewien, że dadzą radę znowu skuć w kajdanki pijanego posła Konfederacji, napisał Sikorski. A to aluzja do wydarzeń z udziałem Przemysława Wiplera, o których przypomina też Dariusz Joński.
17: Który nie tak dawno na Mazowieckiej był położony właśnie na glebę przez policjantkę, więc ja bym na miejscu pana Mencena z policjantkami nie zadzierał.
15: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej dodaje.
17: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie. Nie może być to akceptowalne.
15: Od zachowania Sławomira Mencena z Konfederacji dystansuje się też poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
18: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
15: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się sejmowa komisja etyki.
3: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Ja też się zajmę w TOK 360. Moją gościnią będzie młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza.
4: 6 radnych i pozew w trybie wyborczym. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa Łukasza Gibałę za jego słowa o radnych KO, którzy mieliby być gotowi z nim współpracować.
3: Radni zaprzeczają. Gibała wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały.
4: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
19: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
3: Że takich rozmów absolutnie, ale to absolutnie nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
20: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
4: Szef Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym.
3: Sztab Piątkowskiej, choć szef. Możliwe, że też. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować ewentualną większość w Radzie Miasta. Za tydzień, w czwartek i w piątek, przed wyborami, drugą turą, TOK 360 z Krakowa, w niedzielę po drugiej turze od 21 do północy, wieczór wyborczy w TOK FM.
4: Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszał zarzutów.
3: Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób i jeden duchowny zmarł. Marcin Starzec.
21: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
22: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
21: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szanse na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ichor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Jest światełko w tunelu. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej.
3: No oby, oby. Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans. Tankowanie jest rekordowo drogie.
4: A to zmienia styl podróży niektórych kierowców. Więcej pieniędzy zostawiają w baku, a w drogę biorą własne jedzenie zamiast kupować je w przydrożnym barze.
23: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
24: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuje najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
25: To jak pan oszczędza, że co, już się nie idzie po hot doga?
26: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
25: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
26: Oj, to nie jeden.

0: wsparciem zarówno prawnym, jak i technicznym. Sama komisja ma też patrzeć w przyszłość, być w stanie weryfikować, co będzie się działo, jak rynek będzie się zmieniać i dostosowywać te, nie wiem, komunikaty, które wypuszcza, dobre praktyki, informacje do tego, jak rynek będzie się zmieniał. Więc ta rekrutacja będzie się działa. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że jak założymy nasze media społecznościowe i stronę, to serdecznie zapraszamy właśnie do weryfikacji, promowania i do też brania udziału w tych rekrutacjach, bo myślę, że będziemy robić fajne rzeczy w dobrym celu. I myślę, że to jest taka ważna rzecz, o której warto mówić, czyli że mamy taką ważną i no fajną misję, no i też samo tworzenie organu, jak ktoś dołączy do nas teraz, to będzie taka perspektywa, że tworzy coś zupełnie nowego.
1: Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem kwestii związanych z rozwojem, wdrażaniem oraz bezpieczeństwem AI.
2: Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach.
1: A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach? Sprawdzali to w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
3: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
4: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
5: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staram się odkładać podręczniki do szafek.
3: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
6: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
3: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu, czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: To jest TOK 360, jest 16.16, o 16.20 informacje TOK FM, a po informacjach, najważniejsze informacje ekonomiczne, w nich szczegóły tych rozwiązań, które wprowadzane są w Czechach, w Niemczech, na Słowacji czy we Włoszech, jeżeli chodzi o ulgi w opłatach za paliwo dla kierowców, czy na Słowacji, gdzie tańsze będą bilety kolejowe.
7: Autopromocja.
8: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00. A może dłużej. Marcin Sobesto.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mój tani weekend, moje Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co w Sisse.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Oznacza to, że pod koniec roku zatrudnienie w JSW powinno spaść poniżej 16 tysięcy osób. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację, której jednym z najbardziej widocznych elementów jest redukcja zatrudnienia. MSZ Mołdawii wezwało ambasadora Rosji po tym, jak wczoraj trzy drony naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Resort potępił te incydenty, do których doszło w trakcie zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Jestem przekonany, że w przyszłym roku liczba wiz turystycznych wydawanych Rosjanom znacząco spadnie, powiedział wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Ocenił, że problem dostrzegły także państwa Unii Europejskiej, które dotychczas wydawały Rosjanom najwięcej wiz. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w zeszłym roku państwa strefy Schengen wydały Rosjanom około 623 tysięcy wiz. To 10% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydały Francja, Włochy i Hiszpania. Wysoki rangą komisarz ONZ do spraw praw człowieka zaapelował do władz amerykańskiego stanu Tennessee, by zrezygnowało z kolejnej próby wykonania kary śmierci na Christie Pike. Organizacja oceniła, że jej przypadek pokazuje, dlaczego kara śmierci powinna zostać zniesiona. Mimo dwóch prób podania zastrzyków skazanej na śmierć, jej serce nadal biło, kobieta trafiła do szpitala. Władze stanu zawiesiły następnie wszystkie egzekucje do końca roku i zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu procedury tej egzekucji.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: I ten temat nieudanego wykonania kary śmierci w Tennessee wróci w TOK 360 jeszcze przed godziną 17. 16.22, przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik o tym, jak inne kraje obniżają ceny paliw i jak nie robi tego Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
9: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Czechy, Niemcy, Słowacja i Włochy od dziś wprowadzają ulgi dla kierowców z powodu drogich paliw. W Niemczech obowiązuje tak zwany rabat paliwowy, który obniżył ceny w przeliczeniu średnio o 50 groszy na litrze. We Włoszech i w Czechach są limity cenowe na benzynę oraz olej napędowy, a na Słowacji pojawiły się maksymalne marże dla dystrybutorów paliw. U nas politycy wciąż kłócą się o paliwa, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliwowych, żeby obniżyć ceny na stacjach, mówi minister energii Miłosz Motyka.
10: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
9: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Wiele wskazuje jednak na to, że prezydenckiego podpisu ponownie nie będzie. Ukraińscy uchodźcy w ubiegłym roku dopłacili do naszej gospodarki blisko 100 miliardów złotych, czyli tyle gospodarka straciłaby, gdyby uchodźcy nagle z niej zniknęli. To oznacza, że wpływ ekonomiczny uchodźców na polską gospodarkę sięgnął niemal 2,5% całego naszego wzrostu. Wynika z analizy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce oraz Deloitte. I z roku na rok ten wkład ukraińskich uchodźców cały czas rośnie. Dwa miesiące zostały nam do wdrożenia unijnej dyrektywy regulującej tak zwaną pracę platformową i prawdopodobnie nie zdążymy. Przepisy mają ucywilizować pracę wykonywaną za pośrednictwem dużych platform cyfrowych. Chodzi głównie o kierowców taksówek na aplikacje, dostawców jedzenia, ale w ten sposób pracują też księgowi, tłumacze, korepetytorzy, a nawet budowlańcy. Ten rynek wymaga uregulowania, bo teraz, jak mówił w porannym EKG Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ-u, w kontraktowaniu takich pracowników pojawia się mnóstwo wątpliwych działań.
10: Na przykład na podstawie umowy o wynajem roweru, a nawet nie na podstawie umowy zlecenia czy czegoś tam takiego. Mamy do czynienia zatem z taką daleko idącą optymalizacją podatkowo-składkową także w tym zakresie. No, mamy generalnie bardzo rozregulowany rynek, który dotyczy setek tysięcy pracowników w całej Polsce, z którymi spotykamy się niemal codziennie. Dyrektywa gwarantuje, że ta praca co do zasady będzie traktowana jako stosunek pracy. Aby udowodnić, że to jest coś innego, że to jest forma świadczenia usługi na podstawie na przykład umowy zlecenia, ta platforma będzie musiała to udowodnić przed inspektorem pracy na przykład, albo udowodnić w sądzie. Mamy zatem fundamentalne odwrócenie całej sytuacji.
9: Są też jednak zastrzeżenia do projektu resortu pracy. Jak zwracał uwagę nasz gość, zaproponowane tam kary za nieprzestrzeganie tych przepisów są rażąco niskie. Pytania o wypłacalność najemcy coraz częściej pojawiają się w ofertach mieszkań dla studentów, mówiła w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska-Wilk.
2: Właściciele zaczęli pytać, kto właściwie będzie płacił czynsz najmu i czy ta osoba ma na tyle stałe zatrudnienie, że ona będzie wypłacalna. W przypadku studentów, którzy często nie mają stabilnej pracy, niekoniecznie mają wsparcie również ze strony rodziców, co właśnie na przykład utrudnia ubieganie się o miejsce w akademiku, gdzie są wymagane dokumenty od rodziców. Castingi, bym powiedziała rzeczywiście, że mogą być zbyt daleko posunięte.
9: Dla studentów szukających mieszkań poza akademikiem najtańsza obecnie opcja to miejsce w pokoju wieloosobowym. Droższe są kawalerki. W Polsce zaczyna brakować nam miodu, ostrzega branża pszczelarska, bo przez pogodę wiosenne przymrozki i letnie upały, które przyspieszyły kwitnienie, pszczoły nie miały czasu zebrać odpowiednio dużo tak zwanego pożytku, z którego miód produkują. Skupy miodu świecą więc pustkami, a to będzie miało swój jeden efekt, czyli wyższe ceny, mówił w południowym EKG Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
11: Te ceny faktycznie rosną i rosną nie tylko na półkach sklepowych, ale również w skupach. Ta dynamika jest dość zabójcza, bo one wzrastają w tej chwili z tygodnia na tydzień i można powiedzieć, że już w tej chwili ta średnia cena skupowa osiągnęła ten poziom miodów europejskich. Można rzec, że pod koniec tego sezonu skupowego, czyli niebawem, może ten miód być jednym z droższych miodów unijnych.
5: Jesteśmy w stanie jakąś skalę tych podwyżek podać?
11: Średnio w granicach w skupie w porównaniu do zeszłego roku ona oscyluje między 30, a czasami dochodzi do 50% w skupach. Tak, tylko pamiętajmy sobie znowu, że kupujemy miód jako produkt surowy i potem jako branża przetwórcza przed nami kolejne koszty, koszty badań, koszty homogenizacji, koszty pakowania i koszty dystrybucji. Tak, także na półce może się to odbić jeszcze wyższym wzrostem cen, ale nie jest to problem w samej cenie, po prostu tego produktu brakuje.
9: Przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie i nasza krajowa produkcja i za tym nie nadąży. Ratunkiem będzie więc import. Złoty dziś znowu słabszy. Euro kosztuje 4,37 zł. Frank szwajcarski po 4,63. Dolar 3,87. A funt po 5,12.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: 16.29, Adam Ozga gościnią TOK 360 jest młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, była rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Dzień dobry.
12: Witam, dzień dobry.
5: Jest taki polityk, Sławomir Mentzen, i on wrzucił do internetu nagranie funkcjonariuszek, policjantek i powiedział w skrócie: 150 nowych policjantów, ja bym powiedział policjantek i policjantów, ale dobra, od razu czuję się bezpieczniej, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Generalnie he, he, he, he, he. A pani co pomyślała, jak usłyszała te słowa?
12: No, na początku chciałam podkreślić, że minęło już ponad 100 lat, od kiedy kobiety pełnią służbę w polskiej policji. Jestem ogromnie dumna z tego, że mogłam być częścią tej historii przez ponad 30 lat mojej służby. I powiem szczerze, że miałam nie zabierać głosu, bo pamiętam takie powiedzenie o tym, że dyskusja z idiotą jest właściwie jak zapasy ze świnią w błocie, jest ciąg dalszy tego powiedzenia. Ale przyznam, że bardziej głupiej, krzywdzącej, pełnej takiego męskiego szowinizmu, no najniższych lotów bym powiedziała, wypowiedzi no nie słyszałam chyba do tej pory, jak żyję ponad 50 lat. Myślę, że ta wypowiedź mówi zdecydowanie więcej o osobie, która wypowiedziała te słowa, niż samych policjantkach, a jest nas w tej chwili w polskiej policji ponad 20%, więc pełnimy służbę, pełnią policjantki służbę we wszystkich pionach, radzą sobie doskonale, także w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Znam wiele kobiet w policji, które właśnie służą chociażby w Centralnym Biurze Śledczym Policji. No jest to po prostu, powiedziałabym, że wręcz niebezpieczna wypowiedź, bo takie stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze tylko ze względu na płeć, no jest po prostu niebezpieczne, tak? Podważanie tego, że one są po prostu niekompetentne. Zawsze byłam otwarta na wszelką krytykę dotyczącą konkretnych działań policji, konkretnych interwencji, konkretnych decyzji. Natomiast w tym przypadku to no, na początku naprawdę nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo pytania oczywiście pojawiły się z różnych stron, co na ten temat sądzę. No bo to jest po prostu głupie.
5: Czy współcześnie w polskiej policji w ogóle funkcjonuje jakieś rozróżnienie ze względu na płeć? Nie wiem, w treningach sprawnościowych na przykład?
12: Absolutnie nie, jeżeli chodzi o wszelkie testy związane z przyjęciem do formacji. Wszystkie kryteria są zrównane. Takie same kryteria muszą spełnić kobiety, jak i mężczyźni. Myślę, że sama płeć jest tutaj jakby, nie wiem, w ogóle nie brana pod uwagę. Liczą się i chciałam też, żeby rzeczywiście kobiety w mundurze były ocenione przez pryzmat swoich kompetencji, doświadczenia, wyszkolenia, swoich takich predyspozycji, pewnych cech osobowościowych. Ja wielokrotnie rozmawiałam z przełożonymi na różnych szczeblach, i oni zawsze doceniali skrupulatność, dociekliwość, czasem też taką wrodzoną empatię, jeżeli chodzi o kobiety, która też jest bardzo potrzebna przy różnego rodzaju działaniach. Mój mąż był też przełożonym w policji i zawsze oceniał bardzo dobrze pracę swoich podwładnych. I no, chyba naprawdę do tej pory rozmawiałam z wieloma policjantami, mężczyznami i żaden z nich nie wypowiedział się w tak głupi sposób. Ja sama zresztą zawsze ceniłam współpracę z mężczyznami w formacjach mundurowych. Uważam, że jesteśmy w stanie się doskonale wspierać, uzupełniać. Oczywiście różnimy się w wielu przestrzeniach, ale to tylko w takiej pracy zespołowej, a policja jest pracą zespołową, może tylko służyć naszemu wspólnemu dobru i temu, żeby po prostu ludzie czuli się bezpieczniej.
5: I ja nie wiem, czy pan poseł Mentzen miał bezpośrednio do czynienia ze zorganizowaną przestępczością, a pani i pani koleżanki na służbie?
12: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o tą przestępczość zorganizowaną, to na pewno w tych ostatnich latach bardzo tutaj prężnie rozwijała się w zakresie przestępczości gospodarczej, tak zwanych białych kołnierzyków, gdzie właśnie skrupulatność, doświadczenie, wykształcenie też specjalistyczne wielu policjantów, również policjantek, miała większe znaczenie w zwalczaniu tej przestępczości niż, nie wiem, takie stereotypowe postrzeganie. Rozumiem, może chodziło tutaj o pryzmat jakichś ewentualnych ograniczeń fizycznych.
5: Tak, ja myślę, że jemu chodziło o tych niebezpiecznych mężczyzn, którzy są w gangach, którym absolutnie nie są w stanie stanąć naprzeciw drobne, wycofane kobiety, które właśnie przyszły do służby w Dolnośląskiej Policji.
12: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich no, wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
5: Dużo jest takich jak Sławomir Mentzen, czy jednak powoli stają się wyjątkami w tych swoich komentarzach?
12: To myślę, myślę, że zdecydowanie wyjątkami. Oczywiście w przestrzeni internetowej, gdzie ludzie czują się anonimowo, pewnie padają różne stwierdzenia, różne sformułowania, kiedy ktoś tam kryje się z anonimowością. Ja naprawdę nie wiem, czemu miała służyć ta wypowiedź, ta krzywdząca i tak jak już wspomniałam, niebezpieczna, bo podważanie kompetencji ludzi noszących mundur i narażających właściwie każdego dnia życie i zdrowie jest po prostu niebezpieczna. Także nie wiem, co pan Mentzen miał na myśli, jaki w związku z tym ma pomysł. Nie wiem, czy w przyszłości miałby zamiar wprowadzić na przykład zakaz przyjmowania kobiet do policji? Nie wiem, bo chciałabym naprawdę z ciekawości usłyszeć, co za tą złotą w cudzysłowie myślą się kryje.
5: Bardzo dziękuję. Młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza i była rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, była gościnią TOK 360. Jest 16.35, o 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach o zespole śledczym w sprawie Zonda Krypto, który właśnie rozpoczyna swoją działalność. Co zmienia powołanie 7 prokuratorów w tej sprawie i jak oni mogą działać? O tym już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00 Jacek Rzekowski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Price? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale. Domagają się sprostowania słów na temat współpracy radnych z Gibałą w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października. Do warszawskiej prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia rzeczniczki praw dziecka o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Pierwsze dotyczy skierowania wobec Moniki Hornej-Cieślak i kierowanego przez nią biura wulgarnych słów i gróźb pobicia. Drugie, popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego i rasizmu. Z kolei w ubiegłym tygodniu do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Horną-Cieślak. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki opisaną przez Portal Zero. Państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób nie mających prawa do pobytu w Unii Europejskiej. Rozporządzenie umożliwi tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wesprzeć monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym, poinformowały fińska i amerykańska marynarka wojenna. Wyposażeni w drony morskie i powietrzne Marines zostali skierowani do południowo-zachodniej Finlandii, gdzie znajdują się archipelagi tysięcy skalistych wysp.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest prokurator Michał Binkiewicz ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Superomnia. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczki i radiosłuchaczy.
14: Zaczyna dzisiaj pracę powołane w prokuraturze krajowej zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto. Pracami tego zespołu pokieruje prokurator Marek Wełna. No i ten zespół ma całą sprawę Zonda Krypto analizować i samej giełdy kryptowalut, jej upadku, ale też na przykład śmierci założyciela giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. No bo wszystko wskazuje na to, że on został zamordowany. I to jest kolejny zespół powoływany przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Po co się właściwie powołuje tego typu zespoły?
11: Co do zasady, zespoły śledcze powołuje się wtedy, kiedy przemawia za tym dobro śledztwa oraz szczególna waga i zawiłość sprawy. Co do zasady, dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak, żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów, którzy współdziałając ze sobą podejmują eksploatację procesową poszczególnych wątków w danej sprawie.
14: Czyli w prostszych sprawach to działa na zasadzie jedna sprawa, jeden prokurator, a tutaj wątków może być na tyle dużo, że potrzeba ich więcej, siódemki.
11: Dokładnie tak.
14: A siedmiu czy też siedmioro prokuratorów to jest dużo, mało na takie zespoły?
11: Ustawodawca w żaden sposób nie przewiduje minimalnej bądź maksymalnej liczby członków zespołu. Każdorazowo jest to decyzja kierownika jednostki nadrzędnej nad tą, która przewiduje powstanie takiego zespołu. A ilość prokuratorów zaangażowanych w daną sprawę i powołanych do zespołu zależna jest od kategorii, rangi sprawy oraz jej zakresu i podmiotowego, i przedmiotowego. Co do zasady, moje doświadczenie pozwala na sformułowanie tezy, że zespoły prokuratorów liczą od kilku, czasami nawet do kilkunastu osób.
14: Aż tak duże mogą być. I jeżeli prokurator dostaje powołanie do takiego zespołu, to czy to oznacza, co to właściwie dla niego oznacza? Inną pracę ma już z głowy na przykład?
11: Zwykle tak. Wówczas przyjmuje się, że swoją aktywność zawodową koncentruje na tym, by świadczyć pracę w zespole. Natomiast każdorazowo jest to również decyzja kierownika jednostki oraz kierownika grupy. Idealną sytuacją dla prokuratora jest to, by w sytuacji, kiedy jest powołany do zespołu, mógł swoją aktywność zawodową skoncentrować się wyłącznie na tej sprawie, dla której zespół został utworzony.
14: I rozumiem, że to się może wiązać z przeprowadzką, bo akurat w wypadku tego zespołu minister, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że no nie wszyscy mogli, chociażby ze względu na sprawy rodzinne, przenieść się z Katowic do Warszawy. Rozumiem, że też skoro postępowanie dotąd toczyło się w Katowicach, to trzeba załadować akta i też przywieźć się do Warszawy.
11: Z całą pewnością tak jest i jak przypuszczam, tak będzie również w sprawie Zonda Krypto.
14: No i co potem, bo... Ta sprawa jest bardzo złożona, jest bardzo wiele zawiadomień. Domyślam się, że też ten materiał dowodowy jest niezwykle obszerny i niezwykle skomplikowany. Ja czuję przerażenie na samą myśl, jak w ogóle taki zespół prokuratorski może się zabierać do pracy w tej czy w innej sprawie?
11: Na początek powiem, że wypowiadam się wyłącznie w zakresie swoich doświadczeń z zespołami. Nie dysponuję wiedzą na temat tego, jak będzie funkcjonował zespół do spraw Zonda Krypto.
14: Co Jasna więcej, sprawa.
11: Chociaż byłem zaangażowany w sprawie Zonda Krypto w momencie, kiedy ona była jeszcze w prokuraturze regionalnej w Katowicach, której mam zaszczyt i przyjemność być zastępcą prokuratora regionalnego w tejże jednostce, tak teraz nie znam sprawy Zonda Krypto, natomiast zwykle jest tak, że kierownik grupy dzieli określone zadania pomiędzy członków tej grupy. Jest to związane albo z poszczególnymi wątkami, albo osobami, które pozostają w kręgu podejrzeń. I dany prokurator we współpracy z innymi członkami grupy procesowo eksploatuje poszczególne wątki danej sprawy, realizuje lub zleca określone czynności procesowe, a zadaniem kierownika grupy jest skoordynowanie tych działań, A obok tego oczywiście podejmowanie tych najistotniejszych z punktu widzenia prokuratorskiej pracy decyzji. Co do zasady, to właśnie w kompetencji kierownika grupy leży sporządzenie i podpisanie aktu oskarżenia, wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa, wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i tym podobnych istotnych i najbardziej doniosłych z punktu widzenia prowadzenia lub nadzorowania postępowania przygotowawczego czynności.
14: A z pana doświadczenia powołanie takiego zespołu, no też z tego, co pan opowiada, wynika, że tak powinno być. Mocno pozwala przyspieszyć, skonsolidować tę pracę, ogarnąć ją?
11: Tak, ja jestem zwolennikiem tworzenia zespołów wtedy, kiedy dobre postępowanie za tym przemawia, a zawiłość i waga sprawy mają przymiot szczególnych. I w mojej ocenie sprawa, o którą pan pyta, dotycząca Zonda Krypto, z całą pewnością do tej kategorii należy.
14: Bardzo, bardzo dziękuję. Prokurator Marek Binkiewicz ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia był gościem TOK 360. Trochę o kulisach działania zespołów śledczych, bo właśnie taki zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczyna właśnie pracę. 7 prokuratorów na czele prokurator Marek Wełna. 16:48. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest mecenas Marta Tomkiewicz-Januszewska, karnistka, członkini zarządu Amnesty International Polska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
14: Krista Pike, skazana na karę śmierci za brutalne morderstwo dokonane w wieku 18 lat, w nocy polskiego czasu, w wieku lat 50. Przeżyła próbę egzekucji w stanie Tennessee w USA. Po podaniu 2 dawek środka śmiercionośnego nadal żyła i trafiła do szpitala. Gubernator stanu wstrzymał pozostałe egzekucje w tym roku i zarządził kontrolę procedur. To jest kolejny argument na to, że kara śmierci jest absurdalna?
15: Myślę, że jest to na pewno kamyczek do w tej dyskusji, która jest dyskusją i prawną, i filozoficzną, i religijną. Także na pewno tak. Tutaj pojawia się takie kluczowe zagadnienie, które myślę, że obrona będzie bardzo mocno eksponowała, bo już na tym etapie, jeszcze przed tą nieudaną próbą, eksponowała ten problem tego nadmiernego cierpienia związanego ze, no w ogóle z karą śmierci, nie tylko ze sposobem jej wykonania, ale w ogóle jako tako z tym rodzajem kary.
14: No właśnie, a co w tej sprawie może się wydarzyć dalej? Można powtórzyć wykonanie takiego wyroku? No niby to, co się wydarzyło, miało się wydarzyć, tylko było nieskuteczne.
15: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy problem, bo teraz zadając sobie pytanie, co dalej z tym wyrokiem? No ta nieudana próba, ona nie powoduje, że mamy do czynienia z uchyleniem obowiązującego wyroku. To znaczy wyrok kary śmierci, orzeczenie kary śmierci jest w mocy. Ona, jakby ten wyrok istnieje w obiegu prawnym. No problem jest teraz z wykonaniem. I w Stanach Zjednoczonych były takie sytuacje, na przykład już mocno eksponowana nawet medialnie teraz sprawa z 1946 roku nieudanej pierwotnie egzekucji pana Williego Francisa. I tam stan powtórzył tą, stan Louisiana, po prostu dokonał drugiej próby, która okazała się skuteczna. I prawnicy amerykańscy już teraz podnoszą, że ci zwolennicy argumentu, że można by ponawiać tą karę, mówiąc ogólnie aż do skutku, no zapominają o tym, że 47 rok, kiedy Sąd Najwyższy nie zatrzymał tej drugiej próby w odniesieniu do pana Francisa, no jednak obowiązywały nieco inne przepisy. Dzisiaj mamy tą 8 poprawkę mocno eksponowaną, czyli to ten zakaz cruel and unusual punishment, czyli no de facto tego zweryfikowania, na ile to, co się wydarzyło, czego nie badano w sprawie Francisa, to, co się wydarzyło, rzeczywiście powoduje te dodatkowe, niedopuszczalne cierpienia w odniesieniu do pani Christy Pike.
14: Ale prawdę mówiąc, ja wiem, że Sąd Najwyższy USA, zwłaszcza teraz zdominowany przez konserwatystów, byłby zupełnie innego zdania niż ja, ale dla mnie kara śmierci to jest esencja cruel and unusual punishment, czyli okrutnej i niestandardowej kary.
15: No nie do końca, dlatego że ja rozumiem, że te wszystkie protokoły, które są związane z wykonaniem, ze sposobem wykonania, one zmierzają do tego, żeby osiągnąć skutek i nie nadmiernie zwiększać dolegliwość tudzież cierpienia. Tymczasem myślę, że to będzie jeden z głównych argumentów obrony, że ta nieskuteczna próba w istocie spowodowała no, takie cierpienia, które są niepotrzebne, to znaczy przekraczają swoim rozmiarem te, które są no, immanentnie związane z karą śmierci jako taką. matką, prawda? Zresztą proszę zwrócić uwagę, że obrona, kiedy próbowała wstrzymać tą karę i pierwotnie to wydawało się, że to się
14: udało. W ostatniej chwili to się wydawało, że do tej egzekucji nie dojdzie. Tam już wszystko było przygotowane i ta kara została wstrzymana, jednak egzekucja nie doszła do skutku, ale...
15: Dokładnie tak. I proszę zwrócić uwagę, że tam między innymi obrona eksponowała ten problem PTSD, ryzyka ponownego przeżywania traumy, czyli te cierpienia, które są niejako związane z tymi podnoszonymi przez obronę konstytucyjnymi argumentami dotyczącymi w ogóle jakby linii obrony i niewłaściwej reprezentacji w tym pierwotnym procesie pani Christy Pike. I teraz to, co wcześniej było nazywane ryzykiem cierpienia, teraz po prostu wydaje się, że obrona uzyskała taki, no, bardziej realny argument, bo to, co wcześniej było wskazywane jako ryzyko czy jakaś hipoteza, stało się rzeczywiście faktem. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, wydaje się, że jednak nawet kara pozbawienia życia, która no, w swojej istocie jest karą najsurowszą, jaką możemy sobie wyobrazić, no jednak ona musi być proporcjonalna, czyli ten rozmiar cierpień nie może przekraczać tego, co jest niezbędne do zakończenia czyjegoś życia w świetle tego prawa amerykańskiego.
14: Trudno sobie mi wyobrazić teraz ten rozmiar cierpień, no bo Christa Pike trafiła w ciężkim stanie do szpitala. No jeżeli ktoś przyjmuje podwójną dawkę śmiertelnej trucizny, no to nie wyobrażam sobie, żeby ona teraz była w dobrym stanie, a może ona i prawnicy mają jakąś drogę w takim razie do domagania się odszkodowania po tej sytuacji, właśnie za to cierpienie, którego doświadcza.
15: Ja myślę, że ta droga jest, natomiast ona jest okupiona po pierwsze bardzo wieloma ustaleniami, które muszą być po drodze poczynione, zarówno w takim aspekcie przedmiotowym, czyli no zbadanie całej procedury in abstracto, czyli de facto, czy ta procedura z założenia była możliwa do przeprowadzenia. I tutaj, tak jak mówię, już te argumenty były eksponowane jeszcze przed dokonaniem tej nieskutecznej próby, ale oprócz tego jeszcze chodzi o zbadanie tego, jakie dawki zostały podane, jakie leki, w jaki sposób zostało to podane i dopiero prawdopodobnie przy użyciu ekspertów medycznych, którzy się wypowiedzą w tym przedmiocie, musimy przejść jeszcze na zbadanie tej kwestii w aspekcie podmiotowym, czyli tych skutków psychicznych i zdrowotnych, no w odniesieniu konkretnie do tej pani Christy Pike. I oczywiście ta procedura jest, natomiast zwracam uwagę, pewnie nie ma na to teraz przestrzeni, ale rzeczywiście w prawie amerykańskim ta możliwość pozywania stanu w tego typu przypadkach jest mocno ograniczona. Raczej najczęściej mówimy o odpowiedzialności indywidualnej, no funkcjonariuszy, a no, chyba każdy zdaje sobie sprawę, że wykazanie tej odpowiedzialności, czy działania, czy zaniechania, to jest jednak żmudna i czasochłonna procedura, już niezależnie od tego, że tamta odpowiedzialność też jest mocno rozbudowana i też w pewnym zakresie funkcjonariuszy chronią immunitety wynikające z właściwych przepisów stanowych, więc ta droga wcale nie jest taka oczywista, nie wystarczy wykazanie samego faktu nieudanej egzekucji, tylko myślę, że teraz otwiera się po prostu nowa przestrzeń do obrony, do walki.
14: Ta sprawa jest dla mnie tak samo ciekawa, jak i przerażająca. Bardzo dziękuję. Mecenas Marta Tomkiewicz-Januszewska, karnistka, członkini zarządu Amnesty International Polska, była gościnią TOK 360. Christa Pike została skazana na śmierć w 96 roku. Miała 18 lat, kiedy razem ze swoim ówczesnym chłopakiem pobili, torturowali i zabili 19-latkę, którą poznali na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami. Adwokaci Pike argumentowali, że przed skazaniem jej na karę śmierci ława przysięgłych nie miała okazji rozważyć okoliczności łagodzących związanych z udokumentowaną historią wykorzystywania seksualnego Pike w dzieciństwie. W nocy polskiego czasu jej egzekucja nie udała się. Kobieta przeżyła dwie dawki śmiertelnego zastrzyku. 16.55, Dominika Wielowiejska obok mnie, wywiad Dzień polityczny, dobry. Tuż po informacjach o godzinie 17. Wiem, że będziesz wracać do sytuacji i wokół Trybunału Konstytucyjnego.
16: Tak, ja o tym porozmawiam między innymi z senatorem Koalicji Obywatelskiej, ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, ale także liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, bo tutaj jedni mówią, że to dobrze, że Romanowski może wróci, inni mówią, że to nie za bardzo ma sens. Chciałam też porozmawiać z Piotrem Woźniakiem, byłym szefem PGNiG, o paliwach, o propozycjach rządu i prezydenta, w jaki sposób obniżyć ceny benzyny, a po 7.40 Andrzej Sankiewicz, dziennikarz Onetu, porozmawiamy o procesie z Karolem Nawrockim.
14: 17.40.
16: 17.40.
14: Ale to jest absolutnie zrozumiałe. Powiedziałaś 7.40. No tak, poranek TOK FM, co poniedziałek Dominika Wielowiejska. Poranku, tak. Wywiad polityczny, również Dominika Wielowiejska już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Mózga. Do usłyszenia.
17: Autopromocja.
18: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
17: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
22: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
23: Kogo?
22: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
23: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
22: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
23: Tak, jest posterunkowy Cezary.
22: No, więcej na szkłomazgon.pl.
23: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
22: I Cezary Pazura.
24: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
25: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
26: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
27: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
28: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
27: No dobrze, a taki fajny prezent
28: na mediaexpert.pl.
27: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
28: na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
29: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
30: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
31: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
32: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
33: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
32: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
33: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Prawie minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są zarzuty dla 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym m.in. Kolegium Humanum. Dotyczą one działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom oraz prania brudnych pieniędzy. Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych, a zatrzymania miały związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. Do 12 października organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o środki z rządowego programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Te usługi będą wspierały osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększaniu samodzielności. Na realizację zadań w ramach programu minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył w 2027 roku kwotę 320 milionów złotych. Oferty można złożyć za pośrednictwem generatora Funduszu Solidarnościowego. Sąd we Lwowie skazał 20-letniego Wiaczesława Zinczenkę na dożywocie za zabójstwo w 2024 roku byłej deputowanej Iryny Farion, przekazało Biuro Prokuratora Ukrainy. Farion była znana z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego. Prokuratorzy prokuratury obwodowej we Lwowie udowodnili przed sądem winę mieszkańca Dniepru. Z zeznań Zinczenki wynikało, że postrzegał on Farion jako kogoś, kto dyskryminuje narodowość obywateli Ukrainy posługujących się językiem rosyjskim. W informacjach to wszystko. Przed nami wywiad polityczny TOK FM, a za chwilę jeszcze prognoza pogody.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Jutro również będzie sporo bezchmurnego nieba, maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz na północnym zachodzie, około 22 w centrum do 23 miejscami na południu.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny, a na łączach profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
16: Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. To wywołało bardzo gorącą dyskusję, czy sąd miał prawo to zrobić w związku z tym, że za czasów Zbigniewa Ziobry został wprowadzony przepis, iż sąd nie może przyznawać listu żelaznego, jeżeli sprzeciwia się temu prokuratura. A co sądzi pan na ten temat?
1: Czy ja sądzę, że najważniejsza kwestia w tej sprawie to jest obsada tego sądu. Ja myślę, że zapoznanie się z działalnością i twórczością sędziego, który w tej sprawie orzekał, ale także z jego wcześniejszą oceną zawodową, czyli jego nominacją do Sądu Okręgowego, wskazuje, że nie mamy do czynienia z osobą, która jest tutaj w pełni niezależna. I myślę, że przez ten pryzmat powinniśmy na to patrzeć. Także myślę, że tutaj prokuratura złoży zażalenie i dopiero sąd sprawę w pełni rozpozna.
16: No tak, ale jednak istnieje taki problem, czy faktycznie sędzia ma prawo przyznawać list żelazny mimo sprzeciwu prokuratury, bo tutaj też na ten temat była dyskusja. Widziałam taki wpis, że zabawne jest to, że przed sądem mecenas Bartosz Lewandowski, który jest obrońcą Romanowskiego, musiał przeforsować tezę, że przepis KPK stworzony przez jego innego klienta, Zbigniewa Ziobry, jest niekonstytucyjny. To jednak zabawne.
1: No jeszcze dodam jeden element taki ciekawy do tej całej historii, że nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która została przygotowana za moich czasów, a uchwalona już za czasów ministra Żurka, przewidywała zniesienie tego sprzeciwu prokuratora i gdyby została podpisana przez prezydenta Nawrockiego, to tego sprzeciwu w ogóle by nie było, bo cała filozofia trochę opierała się na tym, aby przywrócić większą równowagę stron w postępowaniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o list żelazny i jeżeli chodzi o tak zwane warunkowe, tymczasowe aresztowanie. Natomiast myślę, że prokuratura tu chyba popełniła, tak mi się wydaje, błąd, że zamiast składać wniosek o wyłączenie tego sędziego, to chyba za bardzo zawierzyła temu, że ten sprzeciw po prostu wystarczy, żeby ta decyzja o tym liście gończym nie została podjęta.
16: No, bo tutaj...
1: Liście żelazne.
16: Tak, ale wiele osób, w tym Paweł Śliś, czyli adwokat, poseł Polski 2050, powołuje się na orzeczenie sądu apelacyjnego, który stwierdził, że tak naprawdę sądy, no chyba na zasadzie rozproszonej kontroli konstytucyjnej, mają prawo orzekać, że sprzeciw prokuratury nie jest dla nich wiążący. Ale panie senatorze, bo tutaj wracam jeszcze do takiej wypowiedzi Pawła Śliza, który napisał na platformie X tak. Dobrze, że sąd wydał list żelazny i dobrze, że Romanowski go dostał. Dobro wymiaru sprawiedliwości czasem wymaga ustępstw. Tu nie chodzi o to, żeby gonić króliczka, tylko żeby go złapać. To też pokazuje, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa. List żelazny to zwykła instytucja procedury karnej. Czy podziela pan tę opinię?
1: Tak, to, że, znaczy ja podziwiam ten optymizm i także niektórych komentatorów, dziennikarzy oraz w tym przypadku pana przewodniczącego Śliza, że, bo ponieważ cała idea Listu Żelaznego, tak zakładam, polega na tym, że ta osoba wraca i później współpracuje lojalnie z prokuraturą, tak? Ja przypominam sobie tak po pierwsze historię z grudnia 2024 roku, kiedy była ta cała akcja związana z wyjazdem pana Romanowskiego na Węgry, kiedy było jakieś, nie wiem, kombinowanie z rzekomą chorobą, operacją, wręcz zagrażającą zdrowiu, a tak naprawdę chodziło o to, żeby przedłużyć i dać szansę na ucieczkę. I myślę, że to nie pokazuje jakiegoś takiego nastawienia lojalnego w stosunku do państwa polskiego. Po drugie, pan Romanowski regularnie składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wszystkie możliwe osoby, które są związane z prokuraturą, także składa na ministra Żurka, na mnie, na wiele innych osób. I podejrzewam, że nawet jakby wrócił, to by po prostu robił zwyczajną obstrukcję i wcale by nie chciał współpracować z prokuraturą. Twierdziłby, że prokuratura jest nielegalna i że w ogóle nie będzie się tutaj stawiał. A skoro już będzie na terytorium Polski, no to będzie to robił, można powiedzieć, w taki sposób, że nie będzie można w żaden sposób de facto zmusić go do jakiejkolwiek rzeczywistej współpracy z wymiarem sprawiedliwości.
16: No właśnie, bo tutaj mecenas Lewandowski zapewnia, że jeżeli List Żelazny będzie już prawomocną decyzją, to na pewno Marcin Romanowski się pojawi. Ja rzeczywiście pamiętam, że mecenas Lewandowski jeszcze zanim Marcin Romanowski wyjechał na Węgry, publicznie zapewniał, że jego klient nie uciekł, nie unika organów ścigania. To są cytaty, a wyjazd na Węgry przedstawiał jako wcześniej zaplanowany. Więc z tego punktu widzenia
1: no i że przeszedł poważną operację.
16: Tak, że przeszedł poważną operację, tak.
1: Tak, a się okazało, że to był zaplanowany zabieg. Odbywał się na początku grudnia i to była operacja przegrody nosa i że na własne życzenie wyszedł ze szpitala i nie było żadnych takich sytuacji tego typu. Także tutaj naprawdę no, dzielmy na cztery to wszystko, co mówi pan Stanisław Lewandowski, bo on ma obowiązek reprezentować klienta w taki sposób, aby doprowadzić do skutecznego, najlepszej sytuacji dla jego klienta, a sprowadzenie go do Polski jest tym, co dla niego jest w tym momencie najważniejsze.
16: Ale panie senatorze, tak zastanawiam się, czy jeżeli jest wydany list żelazny, to rozumiem, że automatycznie nie ma europejskiego nakazu aresztowania, tak? I zastanawiam się, czy to nie może być takie okienko, w którym po prostu Marcin Romanowski no wyjedzie gdzieś do innego kraju, wykorzysta to, że już w systemie nie pojawia się ENA i spróbuje znaleźć schronienie w jakimś innym kraju.
1: Panie redaktor, ja jeszcze może w tym kontekście przypomnę to, co się pojawiało ostatnio, nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie, w kontekście tej informacji o Naddniestrzu, że podobno pan Romanowski posługuje się jakimś drugim dowodem tożsamości, że ma wyrobiony jakiś drugi, który umożliwia mu podróżowanie, prawda? Także tu naprawdę więcej jest, myślę, że tajemnic i różnych zabiegów, które być może czasami mają gdzieś doprowadzić do takiego swoistego zamieszania w oczach opinii publicznej niż takiej rzeczywistej, prawdziwej dobrej wiary w doprowadzeniu tej całej sprawy do końca.
16: Chciałam porozmawiać na temat Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj w poranku TOK FM gościem był profesor Sławomir Patyra, który złożył zawiadomienie o takim podejrzeniu, iż Bogdan Świeczkowski łamie prawo, manipulując składami sędziowskimi. Wcześniej w prokuraturze znalazło się zawiadomienie związane z tym, że Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania legalnie wybranych sędziów. I zastanawiam się nad dalszym scenariuszem, bo jak rozumiem, może się tak zdarzyć, że prokuratura wyśle wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. No i nadal nie mam takiej jasności, co może się zdarzyć, no bo Bogdan Święczkowski stwierdzi, że jednak nie będzie zwoływał zgromadzenia ogólnego, żeby rozpatrzyć ten wniosek, a na pewno nie będzie chciał dopuścić grupy sędziów do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
1: Ja myślę, że ten wniosek pana sędziego Patyry jest bardzo istotny, także biorąc pod uwagę to, co wcześniej złożyła Fundacja Helsińska. Proszę zauważyć, że to był news taki, nie wiem, gdzieś dwa tygodnie temu, że fundacja przeanalizowała i zdobyła informację publiczną na temat wszystkich tych manipulacji składami dokonywanymi przez Julię Przyłębską i na tej podstawie, prawda, zarzuciła popełnienie przestępstwa i prokuratura się teraz tym zajmuje. Myślę, że pan sędzia Patyra idzie dokładnie w tym samym kierunku, wskazując na te ostatnie dni, tygodnie, kiedy on już jest przecież też sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja myślę, że oczywiście w tej sprawie ten wątek karny działań prokuratury i ewentualnych wniosków o uchylenie immunitetu jest istotny. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo to gdzieś umyka w debacie publicznej, a mianowicie co się wydarzy w dniach 8-10 października. A mianowicie 8 października będzie posiedzenie takich dwóch podkomisji działających w ramach Komisji Weneckiej, które rozpatrzą projekt opinii na temat obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, a następnie 9, czyli w piątek albo w sobotę, ta opinia zostanie przyjęta i będzie już miała formalny status opinii Komisji Weneckiej. Opinię zamówiła Komisja Monitoringowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i ona odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii, jaka jest moc tego zaprzysiężenia prezydenckiego, czyli jak należy to traktować. Wydaje mi się, że to będzie bardzo istotna okoliczność w kontekście tego wszystkiego, co się w Trybunale dzieje.
16: No tak, ja wiem, ale Bogdan Święczkowski nie reaguje na zabezpieczenie wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, więc no, obawiamy się takiej sytuacji, że oto Bogdan Święczkowski nie dopuszcza legalnych sędziów do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ogólnym. No i to oznacza, że niejako łamie prawo i wtedy może wejść policja i stwierdzić, że złapała niejako Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku w trakcie łamania prawa. Czy taki scenariusz jest możliwy?
1: Panie redaktorze, trudno mi powiedzieć, czy taki scenariusz jest rozważany i czy jest i czy będzie realizowany. Natomiast ja bym jednak mimo wszystko nie lekceważył tego zdania Komisji Weneckiej, ponieważ jeżeli Komisja faktycznie powie, że ta cała sytuacja z tym, że pan prezydent zespół z panem Boguckim i Święczkowskim uniemożliwiają pracę legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, to będzie to obciążało prezydenta, tak? To już idzie w świat wiadomość, że pan prezydent dopuszcza się czynów, które stanowią łamanie prawa, a to z kolei może dać podstawę do dalszych działań i być może właśnie tej egzekucji prawa ze strony policji. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, pani redaktor o tym powiedziała, że jest to zarządzenie tymczasowe, ale zarządzenie tymczasowe jedno, co innego jeszcze, czy można powiedzieć, wsparcie tego typu myślenia przez opinię wybitnych ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego przyjęte formalnie przez Komisję Wenecką. Natomiast ja myślę, że musi dojść prawdopodobnie do zwołania zgromadzenia ogólnego, któremu powinna przewodniczyć po prostu inna osoba niż pan Święczkowski, no bo jeżeli to będzie zgromadzenie dotyczące wniosku o uchylenie immunitetu, no to trudno, żeby pan Święczkowski

0: Pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska składała ślubowanie i przesyłała je do kancelarii prezydenta i to właśnie ten sędzia po prostu nie dopuszcza się do orzekania. Więc pytanie, jak się zachowa personel Trybunału Konstytucyjnego?
1: No nie, no ale ja w ogóle zakładam, że wszystkie te scenariusze, które zmierzają do naprawienia Trybunału, przywrócenia Trybunału obywatelom, zakładają, że te osoby są legalnie wybranymi sędziami i że oni złożyli skutecznie ślubowanie. No się wydaje, jestem przekonany, że to jest takie myślenie tej całej czwórki sędziów i myślę, że być może w przyszłości także pana sędziego Berka, no bo to wszystko na to wskazuje, że raczej tu chyba prezydent będzie się wstrzymywał. Jeżeli miałby dokonać tego zaprzysiężenia, to przecież już by chyba to nawet zrobił, tak? Bo 2 tygodnie minęły. Także nie, no ja tak zakładam, że to po prostu będzie tak, że jeżeli się zgromadzi ta większość, to kworum 10 sędziów, no to w ten sposób to zgromadzenie ogólne będzie mogło się odbyć.
0: Czy uważa pan, że wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, większości Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, faktycznie będą bronić Bogdana Święczkowskiego?
1: Znaczy, no myślę, że już postawa, tak podejrzewam pana Steliny, pan profesora Steliny, który gdzieś tam się pojawia na różnych uroczystościach, powiedziałbym niesprzyjających panu Święczkowskiemu, wskazuje, że być może on niekoniecznie będzie chciał, jak to się mówi w prasie, umierać za Święczkowskiego. No i oczywiście też jeszcze tam jest pan Wyrembak, który ma status sędziego dublera. No to też trudno mi sobie wyobrazić, żeby sędziowie legalnie powołani mieli z nim dokonywać jakichkolwiek czynności. No ale oprócz tego jest tam jeszcze kilka osób, co do których pewnie można zastanawiać się, jaka będzie ich
0: Rozumiem, postawa. Ale problem zwołania tego zgromadzenia ogólnego sędziów pozostaje i pytanie, w jaki sposób to będzie przeprowadzone, czy to w ogóle się uda.
1: Absolutnie tak, ale uważam, że to jest kluczowe wydarzenie, no bo od niego zależy i kwestia no nawet powrotu do tej sprawy Pegasusa. Przecież ja uważam, że cały czas to będę twardo podkreślał i zgadzał się też z komunikatem prokuratury, że sprawa tego wniosku o uchylenie immunitetu dotyczącego zaangażowania pana Święczkowskiego w Pegasusa, czyli to zapoznawanie się z materiałami objętymi tajemnicą obrończą, no i zostaną należycie rozpoznana, ponieważ zdecydowana większość sędziów nawet nie zapoznała się z materiałami niejawnymi. No to w jaki sposób możemy mówić o tym, że ta sprawa, że ten wniosek został formalnie należycie oddalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
0: Panie senatorze, ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Onet napisał, że prokurator generalny Waldemar Żurek jednak będzie niejako walczył z Beatą Marczak, która jest zastępcą prokuratora generalnego, jak rozumiem, do spraw przestępczości zorganizowanej. I że tutaj trwa właśnie walka także dlatego, że pani prokurator Marczak no nie chce zaakceptować pracy prokuratora Marka Wełny. Jak pan ocenia tę sytuację?
1: Docierają do mnie takie słuchy, czy tam media, no ale zauważmy, że jednak pan prokurator Marek Wełna właśnie stworzył zespół śledczy 7-osobowy dotyczący Zonda Krypto, także chyba nikt mu nie przeszkadza w tej pracy. A druga okoliczność, która myślę, że jest dość istotna, no dzisiejsza informacja o tym, że w Kolegium Humanum mamy kolejne zatrzymania i że podobno wśród tych osób zatrzymanych i co do których także złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie jest pan Mateusz P., czyli osoba związana z tak zwaną partią Zmiana. To myślę, że to jest bardzo ważna informacja z punktu widzenia tego, co się dzieje w prokuraturze i jak działa prokuratura. Akurat to śledztwo z zakresu Kolegium Humanum podlega pod pion przestępczości zorganizowanej. Także myślę, że tutaj ta pewnie ocena tej pracy jest znacznie bardziej zniuansowana.
0: Senator Adam Bodnar, gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach Piotr Woźniak, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
2: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe.

0: koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Kupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 17.21. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zapoznanie się z działalnością sędziego, który orzekał w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, wskazuje, że nie mamy do czynienia z osobą, która jest w pełni niezależna. Tak ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości senator KO Adam Bodnar. Wczoraj warszawski sąd zgodził się na wydanie politykowi PiS zabezpieczenia, które pozwoliłoby mu odpowiadać z wolnej stopy w sprawie dotyczącej nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że w sprawie orzekał neosędzia. Zdaniem Bodnara prokuratura popełniła błąd, jedynie składając sprzeciw wobec wydania Romanowskiemu listu żelaznego, a nie także wniosek o wyłączenie sędziego. 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum usłyszało zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach ułatwienia pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom oraz prania pieniędzy, poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, wobec 6 zawnioskował do sądu o areszt. Wybory uzupełniające do Senatu kością koalicyjnej niezgody. Problemem jest wskazanie kandydata w miejsce zmarłego niedawno senatora Polski 2050 Mirosława Różańskiego. Polska 2050 uważa, że to ich rola, mówi poseł tej partii Paweł Ślis.
9: Zachowaliśmy się bardzo lojalnie, jeżeli chodziło o Kraków, kiedy senator Klich wyjechał do Waszyngtonu, zwolniło się miejsce. Żadna inna partia z koalicji 15 października nie wystawiła tam kontrkandydata. Miejsce po świętej pamięci panu generale przypadało dla Polski 2050. Więc nie wyobrażam sobie, że będzie inny kandydat w pakcie senackim niż Polska 2050.
8: Nieoficjalne sygnały wskazują jednak na to, że zgody całej koalicji na zgłoszenie ze strony Polski 2050 nie będzie. Prawie 2000 wolontariuszy poszukuje Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki. Nabór przedłużono do 18 października. Wolontariusze odwiedzają rodziny, które zgłoszono do tej charytatywnej akcji. Praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
10: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
8: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. W tym roku Wiosna chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. W nocy na południu kraju możliwe zamglenie. Termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Piątek będzie kolejnym słonecznym i ciepłym dniem. Na termometrach od 19 stopni na północy do 23 na południu. I jak zawsze o tej porze zaglądamy na mapy smogowe. W Kielcach i Poznaniu przekroczone są normy pyłów PM10. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. W większości kraju o tej porze oddychamy czystym powietrzem.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Woźniak, były prezes PGNiG, były minister gospodarki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
6: Mamy problem z paliwami, a mianowicie rząd chce, by wszedł w życie jego projekt opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, natomiast prezydent Karol Nawrocki chce po prostu ustawy, która obniży ustawowo, jak rozumiem, marże. No i pytanie jest takie, które z tych rozwiązań jest lepsze?
11: To trzeba z każdego osobna
6: weźmy tę tak? propozycję prezydenta prostego obniżenia marż, bo prezydent nie chce opodatkować nadmiarowych zysków.
11: Próba kontroli marży to jest próba bezpośredniej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej i nie powinna się zdarzać. Natomiast nałożenie dodatkowych podatków na dowolny skonfigurowaną cenę, choćby była nie wiem jak wysoka, tylko w odpowiedni oczywiście sposób to zrobione, i sfinansowanie z tych wpływów podatkowych obniżki ceny paliwa, to wydaje się być sensowne. Podobnie robią Włosi chyba i ktoś jeszcze w Europie, a przynajmniej tak to zapowiadają, z tym, że jednym zastrzeżeniem, i to poważnym, mianowicie takim, że takie rozliczenie tych nadmiarowych, czy jak pani redaktor nazwała, powinno się mówić chyba nadzwyczajnych zysków.
6: Rzeczywiście to się nazywa nadzwyczajnych zysków.
11: Koncernów paliwowych, czy firm paliwowych, czy jakichś tam koncernów. To przecież nie ma nic wspólnego z żadnym koncernem. Powinno być precyzyjnie pokazane społeczeństwu, to znaczy ludziom. Może to być w Sejmie, może to być gdziekolwiek indziej. Mamy Najwyższą Izbę Kontroli, mamy 10 innych instytucji, które mogą to zrobić. Bardzo rozbudowany, żeby nie powiedzieć przesadnie, ogromnie rozbudowany aparat skarbowy. Można to zrobić w taki sposób, żeby pokazać, że rzeczywiście obłożyliśmy ich dodatkowym podatkiem, to znaczy te firmy paliwowe, i z tego wpłynęło tyle i tyle pieniędzy. Nie około, nie, tylko precyzyjnie. Jak wpłynęło 20, to pokazujemy 20. Jak wpłynęło 21, to pokazujemy 21. I z tych 21, które wpłynęły, obniżyliśmy ceny. O 21 w sumie, stosując mechanizm taki albo inny, ten mechanizm już wcześniej był...
6: No rzeczywiście czytam, że w tym rządowym projekcie nie ma takiej prostej zasady, że dokładnie te pieniądze, które przyszły z tego podatku od nadzwyczajnych zysków, idą na obniżenie cen paliw. Nie
11: ma takiej zasady. Ja mam czarne podniebienie i to mi wzbudza natychmiast wszystkie możliwe dzwonki, mi uruchamia w głowie. To znaczy, że te pieniądze nie pójdą na ten cel, pójdą na jakiś inny.
6: Dlaczego tak zakładać, skoro już rząd przez jakiś czas na chwilę obniżył akcyzę, a też przez jakiś czas zrezygnował z VAT-u, co oznacza, że jednak boi się reakcji opinii publicznej związanej właśnie z tym, że tak bardzo rosną ceny paliwa.
11: I słusznie, dlatego że mamy, nie tylko dlatego, że się boi opinii publicznej, bo co jest oczywiście prawdą, tylko dlatego, że mamy taki czas. Mamy czas wojny za wschodnią granicą. Jak wiadomo, czołgi elektryczne nie istnieją. Na świecie nie istnieją. Trzeba je napędzać dieslem. Nieprawdaż?
6: Tak.
11: Traktory, kombajny i wszystkie inne koparki, które chodzą teraz po polach w Polsce, będą chodzić i chodzą, też napędzane dieslem. Więc będzie potrzebny diesel. W związku z tym kwestia ceny paliwa, akurat oleju napędowego, czyli diesla, jest niesłychanie istotna zarówno dla podnoszenia czy poziomu inflacji, jak i dla obronności kraju.
6: No ale zaraz, jeżeli nie będzie obniżona akcyza, tylko będzie obniżony VAT na paliwo, to przecież firmy sobie ten VAT odliczają.
11: Ten obniżony.
6: Generalnie rzecz biorąc, po prostu obniżenie VAT-u nie wpłynie specjalnie na kondycję firm,
11: bo
6: tak czy owak one i tak sobie ten VAT odliczą wtedy, kiedy on jest wysoki. To jest tylko dla gospodarstw domowych tak naprawdę.
11: Statystyczny obywatel, to ja sobie życzę, żeby mi to pokazać. Żeby mi to pokazać tak, żebym mógł uwierzyć. Nie na około prawdopodobnie rozliczą, nie rozliczą. Proszę to pokazać.
6: Po prostu firmy rozliczają VAT, odliczają sobie VAT za paliwo.
11: To nie jest odkrycie. Pani redaktor, to nie jest odkrycie.
6: Nie. Mówię tylko, że to jest przede wszystkim skierowane do gospodarstw domowych, a nie do firm. Firmy tak czy owak sobie VAT odliczają. Chyba że obniżą akcyzę, no to wtedy oczywiście jest to korzyść dla firmy, niewątpliwie, bo akcyzy sobie nie odliczają.
11: Na różne sposoby można oczywiście to komentować, ale nie będę się dawał w szczegółowe komentarze. VAT na przykład w Polsce na paliwa wynosi 23%, ta normalna stawka. W Niemczech, skądinąd odrobinę lepiej stojącego i budżetowo, i majątkowo kraju, VAT od paliw wynosi 19%. Więc różnie to może być i w różny sposób może to być rozliczane. Ja bym chciał mieć pełną regulację na stole, która nie będzie się składała z 2000 stron nieczytelnego tekstu, tylko żeby było jasno powiedziane. Tyle wpłynie z powodu obniżki, tyle wpłynie z powodu nałożenia nowego podatku i tyle samo kierujemy na rynek detaliczny, dajmy na to do gospodarstw domowych, jak pani mówi, chociaż to jest nie do końca prawda, jak wiadomo, bo istnieje coś takiego, dopłata do paliwa rolniczego. Trudno mówić, żeby rolnicy używali tego paliwa w gospodarstwie domowym. Chyba że rozumiemy to w gospodarstwie domowym rozumianym jako gospodarstwo rolne. To znaczy do wykopywania, tak jak teraz, buraków, kartofli, zęcia bobiku czy jakichś innych upraw rolnych, bo teraz jest czas zabiegów agrotechnicznych, których koszt będzie miał bezpośredni wpływ na wysokość inflacji, która podobno zresztą, jak dzisiaj podała prasa, wzrosła do 4%, co jest rzeczywiście dosyć...
6: Chociaż tam analiza struktury tego wzrostu cen jednak wskazuje, że to nie do końca był efekt paliw, ale zobaczymy w dłuższej perspektywie. Ale ja się tak zastanawiam, przepraszam, bo teraz spróbuję trochę potraktować pana jak polityka. Był pan ministrem. No wiem, że pan nie jest, ale proszę spojrzeć na to w ten sposób. Rząd przekonuje, że tak, prezydent znowu zawetuje tę ustawę.
11: Tego nie jestem w stanie ani potwierdzić.
6: No raczej wetował wcześniej, więc istnieje podejrzenie, że
11: tak jest, tak.
6: Wetuje ponownie. I moim zdaniem kalkulacja rządu jest taka, że wtedy powie, no kochani, chcieliśmy obniżyć te ceny paliw, no ale prezydent nam zawetował, my nie mamy pieniędzy w budżecie, bo deficyt budżetowy jest bardzo wysoki, wydajemy masę pieniędzy na zbrojenia, jesteśmy pod kreską, no i nie możemy nic zrobić, bo prezydent po prostu nie dba o obywateli. Po czym Orlen zarobi gigantyczne pieniądze na tej marży i wpłaci dywidendę do Skarbu Państwa. Więc ja mam takie wrażenie, że biorąc...
11: Nie mówiąc o podatkach,
6: tak, tak, oczywiście. Tak. Więc ja mam takie wrażenie, że od strony czysto politycznej to jest trochę taka sytuacja dla rządu win-win. To znaczy Nawrocki zawetuje, to rząd i tak te pieniądze odzyska, tyle że później.
11: Panie redaktorze, ja się muszę od tego odciąć, bo to są spekulacje.
6: Odciąć od czego, że Karol Nawrocki zawetuje?
11: Ja nie wiem, czy on zawetuje, czy nie, i co w szczególności. No przecież jako statystyczny obywatel tego państwa po prostu tego nie wiem. Czy musiałbym siedzieć w głowie...
6: No zgłosił swój projekt i mówi, że on chce jego projekt z marżą, a nie chce poprzeć tego projektu rządowego. To ja na tym się opieram.
11: Polityków do projektów i uczucia do kolejno składanych projektów są zmienne, jak pani wie. Sam rząd już złożył dwa, o ile pamiętam, projekty w tej samej sprawie.
6: No nie, ale to jest ten sam projekt. Ale to jest ciągle ten sam projekt.
11: No więc właśnie,
6: od nadzwyczajnych zysków podatek.
11: Ten sam projekt, a nadzwyczajne zyski, innymi zyskami. Jeżeli chcą je opodatkować, to nie jest też konstrukcja, trzeba powiedzieć to jasno, to nie jest też konstrukcja jakaś heretyczna. Windfall tax stosuje się w różnych sytuacjach.
6: Unia Europejska też
11: Unia Europejska ma w tej
6: też...
11: swojej sprawie swoje zdanie, chociaż tutaj bym podchodził do tego bardzo ostrożnie, dlatego że podatki co do zasady traktatowej są prerogatywą państw członkowskich.
6: No tak, ale wtedy
11: osobno.
6: Było takie zalecenie, że można
11: nie
6: taki
11: ma,
6: podatek.
11: Tak. To jest podatek. W związku z tym
6: I PiS przecież od Jastrzębskiej Spółki Węglowej wziął ten podatek od nadzwyczajnych zysków. To miało miejsce.
11: Jeszcze raz. Nie chcę tego drążyć, dlatego że tu by należało wdać się w dosyć trudną i dla mnie trudną analizę prawną, a tego na to mnie nie stać.
6: No dobrze, to mam inne pytanie.
11: Proszę bardzo.
6: Tu jest tak. Prezydent chce właśnie prostego obniżenia marży, a rząd mówi tak, jeżeli wprowadzimy taką zasadę, a zrobił to Daniel Obajtek w 23 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi, to będzie oznaczać, że paliwa zabraknie na stacjach. Pamiętamy te sceny, awaria dystrybutora, to nie była awaria, po prostu nie było benzyny. A dlaczego nie zabraknie benzyny wtedy, kiedy rząd będzie obniżał ceny paliw ręcznie? Na czym polega ta różnica?
11: Nie ma takiej różnicy, po prostu jej nie ma. To nie, to pani ją w tej chwili pokazała albo zacytowała skądś. Nie ma takiej różnicy.
6: Minister Balczun był tutaj i twierdził, jak się wprowadzi takie proste obniżenie marży, to zabraknie paliwa, a nasza koncepcja sprawi, że nie zabraknie paliwa.
11: Pan minister Balczun jest opłacany z moich podatków i pani podatków, innych niż te, które się należą z tytułu kupowania paliw, i ma to wymyśleć. Taki dostał mandat. Jeżeli tego nie umie wymyśleć, tylko ucieka w dosyć ryzykowne porównania, no to można być z niego tylko i wyłącznie niezadowolonym. Natomiast musi sobie z tym poradzić, bo to jest jego praca. Taka sama praca jak żniwa albo jak produkcja guzików.
6: Nie, rozumiem, tylko zastanawiam się, czy tak, czy owak nie
11: trzeba
6: grozi
11: pytać,
6: nam to, że będzie
11: myśl...
6: tańsze paliwo i że ono będzie, że zabraknie go na stacjach. Czy istnieje taka
11: Znaczy,
6: taka
11: przy
6: opcja?
11: Bardzo tanim paliwie, no ja pamiętam paliwo na początku, w 2016 roku, czy 2017 na początku, kiedy litr benzyny kosztował 2,70. Były takie dwa czy trzy, taki tydzień. I rzeczywiście kolejki do stacji były niebotyczne. Natomiast w tej chwili trudno powiedzieć ludziom, nie kupujcie paliw, nie kupujcie benzyny, nie kupujcie ropy, dlatego że oni doskonale wiedzą, że jutro ta ropa będzie droższa i benzyna będzie droższa i nawet pewnie gaz na koniec ten pędny, też będzie LPG, też będzie droższy. W związku z tym próby wstrzymania ich przed tym skądinąd racjonalnym zachowaniem są z góry skazane na niepowodzenie. Ceny są w kontango i tyle. Jeżeli się nie kupi dziś, a i tak to trzeba, wiadomo, że to jest dosyć mało elastyczny produkt, trzeba go kupować, bo trzeba go mieć, to kupią go jutro, a jutro go kupią za większe pieniądze. Więc wstrzymywanie ludzi, oczywiście można perswadować, że to jest obywatelska postawa, żeby tego nie napędzać braków benzyny, ale nie napędzać nieuzasadnionych zysków firmom, ale racjonalność podejścia ludzkiego jest nie do podważenia. Jeżeli dzisiaj kupuję za 7,80, a jutro wiem, że będzie kosztowało 7,90, to kupię dzisiaj. Dlatego, że różnica na baku, te 10 groszy na litrze, które mi tam przypadkowo weszło w tym porównaniu, znakomicie mi zrównoważy jeden dzień wcześniejszego wydatku, bo przecież pieniądz też swoje kosztuje i to jest naturalne. Więc tutaj nie...
6: Musimy kończyć.
11: No, jeżeli musimy kończyć,
6: to
11: kończmy.
6: I co gorsza, nie wiemy, jakie będą ceny paliw w przyszłości.
11: Niestety nie wiemy i to jest bardzo niepokojące. Zwłaszcza, że to jeszcze powiem to jedno zdanie, bo to właśnie z tym przyszedłem. Proszę zwrócić uwagę na sytuację największego producenta i największego eksportera i założyciela kartelu OPEC, czyli Arabii Saudyjskiej. Eksport z tego kraju został najpierw zahamowany w cieśninie Hormuz, tej, która jest między Iranem a Arabią Saudyjską na Morzu Czerwonym. Teraz został zablokowany w cieśninie Bab el-Mandeb, ta, która to jest cieśnina na Morzu Czerwonym, która idzie do... To morze jest, jak wiadomo, też ma przebieg północ-południe z grubsza i idzie do kanału Sueskiego. A nawet ci rebelianci z Huti zbombardowali rurociąg, który łączył wschodnie wybrzeże Arabii Saudyjskiej z zachodnim. Jeżeli to jest próba wyeliminowania Arabii Saudyjskiej z rynku, a na to wygląda, bo nie można zatrzymać eksportu.
6: Tak.
11: Arabia Saudyjska nie może tego eksportu zatrzymać, jeżeli zostanie sztucznie zatrzymany przez, właśnie tak jak powiedziałem, tu w cieśninie Hormuz, tu Bab el-Mandeb, a tu przez bombardowanie tego rurociągu, to Arabia Saudyjska się udławi tą swoją, udusi się w tej swojej ropie. Jeżeli
6: Musimy
11: to jest próba
6: kończyć.
11: Wyeliminowania Arabii Saudyjskiej z rynku, to zasługuje na bardzo poważną analizę i bardzo poważne, że będzie miało konsekwencje
6: Piotr
11: dla całego
6: Woźniak,
11: świata. Tak,
6: szef,
11: dziękuję.
6: PGNiG, informacje TOK FM.
12: Autopromocja.
13: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
19: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
18: O, wielka sprawa.
19: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
20: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
21: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
20: Brzmi dobrze.
21: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
22: Dużo dobrego.
23: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
24: Let's go!
25: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
26: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 17.42, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To rząd, a nie Sejm, ma wyłączną inicjatywę w zakresie ustawy budżetowej, napisał marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź na pismo Bogdana Święczkowskiego dotyczące konieczności zapewnienia Trybunałowi finansowania. Święczkowski przekazał do Sejmu także plan dochodów i wydatków Trybunału i poprosił o przekazanie pisma wszystkim posłom. W projekcie budżetu na przyszły rok nie uwzględniono środków dla Trybunału. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne, powiedziała w TOK FM była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, inspektor Joanna Kąska. Lider Konfederacji Sławomir Mencen opublikował na portalu X film, w którym odniósł się do nowych funkcjonariuszek, które zasiliły szeregi dolnośląskiej policji. Polityk skomentował ironicznie, że od razu czuje się bezpieczniej. Jak przypomniała gościni TOK FM, wszystkich nowych policjantów obowiązują przy rekrutacji te same wymogi, niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
2: Wpis Sławomira Mencena spotkał się też z dużą krytyką ze strony polityków obozu rządzącego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał: panie Mencen, w odróżnieniu od pana te policjanty dobrze służą Polsce. Do słów współprzewodniczącego Konfederacji odniosła się także dolnośląska policja, która wyraziła ubolewanie nad postawą i narracją prezentowaną przez polityka. Rzecznik Kremla zaprzeczył, aby Rosja planowała użycie broni jądrowej. Dmitrij Pieskow został zapytany przez dziennikarzy, czy częste wspominanie o broni jądrowej przez stronę rosyjską oznacza, że Moskwa rozważa jej użycie. Powiedział, że to Europejczycy uważają, że Rosja zamierza użyć broni jądrowej i wpadają z tego powodu w histerię. Wzywamy ich, by powstrzymali emocje i spojrzeli na sytuację obiektywnie, powiedział Pieskow. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki dotarł list niewiadomego pochodzenia. Po jej otwarciu dwóch żołnierzy oraz pracownik wojska zgłosili duszności i trafili do szpitala. Badania wykazały, że nie doszło u nich do zatrucia. Jak przekazała żandarmeria, wstępne oględziny przesyłki wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. List został jednak zabezpieczony do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
5: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników były tylko zbiegiem okoliczności. Piątek będzie pogodny i ciepły. Nigdzie nie powinno padać, a termometry pokażą od 19 stopni na północy do 23 na południu. W nocy na południu kraju możliwe zamglenie, a termometry pokażą od 5 do 12 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Andrzejem Stankiewiczem, zastępcą redaktora naczelnego Onetu. Dzień dobry, Andrzeju.
7: Witam cię serdecznie, witam państwa.
6: Czy możesz przypomnieć, czego dotyczy pozew prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi? Oczywiście chodzi o artykuł, którego jesteś współautorem.
7: Chodzi o tekst, który się ukazał między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, w którym, powołując się na świadków byłych współpracowników Karola Nawrockiego w czasach, kiedy był ochroniarzem w Sopockim Grand Hotelu, napisaliśmy, że współuczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości tego hotelu. Napisaliśmy wówczas, że mamy dwóch świadków, którzy, tak jak powiedziałem, pracowali z Nawrockim. Oni ze względu bezpieczeństwa pozostali anonimowi, natomiast zadeklarowali, że będą zeznawać przed sądem w tej sprawie i wówczas Karol Nawrocki, który nie spotkał się z nami, nie chciał rozmawiać przed publikacją tego tekstu, nie skorzystał z trybu wyborczego, czyli takiego trybu, w ramach którego w ciągu kilku dni zapadłoby prawomocne orzeczenie, tylko ogłosił, że nas pozywa i teraz jest finał. Po półtora roku ruszyła sprawa cywilna, będzie też sprawa karna, której początek przypada na końcówkę listopada i w takim podwójnym trybie będziemy się z panem prezydentem sądzić zapewne przez długich parę lat.
6: Czy ci świadkowie, na których się powoływaliście w swoim tekście, zostali już przesłuchani przez sąd?
7: Ja nie mogę mówić o szczegółach, bo ja zasiadam na ławie jako współpozwany i uczestniczę już w całym postępowaniu. Mogę za to powiedzieć, że nasi świadkowie podtrzymali swoje deklaracje złożone w kampanii prezydenckiej, a zatem albo już złożyli, albo będą składać zeznania, które są zbieżne z tym, co się znalazło w tekście.
6: Przystąpiłeś do tego procesu, co oznacza, że będziesz mógł zadawać pytania Karolowi Nawrockiemu, jeżeli będzie przesłuchany, bo rozumiem, że będzie.
7: No, oczywiście, że będzie, dlatego że nawet jeżeli jego adwokaci nie złożą takiego wniosku, to my taki wniosek złożymy i to jest absolutnie naturalne, że takie przesłuchanie musi zostać zorganizowane. Tak, no prawdopodobnie to będzie jedyny w moim życiu wywiad z panem prezydentem. To jest specyficzne, ale jednak.
6: Ale słyszymy tutaj, bo chciałam wyjaśnić tę jedną kwestię, bo widać, że media związane z PiS kolportują taką informację, że to Onet chciał utajnienia procesu. No właśnie, ten proces jednak ostatecznie jest niejawny. Gdybyś mógł wyjaśnić, o co dokładnie chodziło?
7: Nie jestem w stanie w tej chwili, mamy za mało czasu, żeby prostować te wszystkie kłamstwa, łącznie z próbami nacisku na naszych świadków, które stosuje środowisko Gazety Polskiej. Ku mojemu smutkowi zapewne przy współudziale drugiej strony, dlatego że z tej rozprawy, czy z dokumentów z tej rozprawy wyciekają rzeczy dotyczące naszych świadków, które nie mogłyby wyciec inaczej niż z wewnątrz. I dali Bóg, nie my dopuszczamy się takich przecieków. Natomiast pokrótce rzecz ujmując, no, jest, sprawa jest bardzo prosta, to znaczy my na etapie, kiedy pan prezydent złoży, raczył złożyć pozew i on do nas dotarł, mieliśmy szansę na odpowiedź dokładnie rok temu, jesienią 2025 roku. Napisaliśmy, bo zależało nam wtedy, sąd oczekiwał od nas pełnej listy świadków pod rygorem niedopuszczenia ich w czasie procesu, więc przedstawiliśmy całą listę świadków, w tym świadków naszych strategicznych i prosiliśmy wtedy o utajnienie tych informacji, bo nie chcieliśmy, żeby te dokumenty latały właśnie do środowiska Gazety Polskiej. Natomiast przed pierwszą rozprawą 15 września tego roku złożyliśmy wniosek o otwarcie tej rozprawy i sąd się na to nie zgodził. A zatem, i powiem jeszcze jedną rzecz, bardzo wyraźnie, nigdy współprawnicy pana prezydenta, nigdy nie złożyli ani nie poparli wniosku o jawność tej sprawy. Więc proszę się nie dać okłamywać w tej sprawie nikomu tak jak nam. Nie zależy na jawności w tej kwestii.
6: No, trochę żałuję, że nie będziemy mogli oglądać twoich pytań do prezydenta Nawrockiego. Rzeczywiście to jest smutna wiadomość, ale ja rozumiem z tego, i to jest rzeczywiście sprawa niebezpieczna, że jest próba wpłynięcia na waszych informatorów, tak? To znaczy, mam nadzieję, że to nie chodzi o zastraszanie, tylko ale takie, no nie wiem, grożenie im, że się ujawni ich dane, czy o co tutaj dokładnie chodzi?
7: Na pewno chodzi o to, żeby tych ludzi podać ich dane, żeby do nich dotarło, że druga strona zna ich personalia. Na szczęście to są dzielni ludzie i nie robi to na nich wrażenia. Natomiast dla mnie sam fakt, że ktoś podejmuje takie próby, publikuje materiały, które mają godzić naszych świadków, pokazuje, że obawia się tych zeznań, tak? I tylko tyle i aż tyle. Czy my tę sprawę wygramy? Drodzy Państwo, to jest Sąd Okręgowy w Warszawie. Gdybym miał upraszczać, ale to uproszczenie jest bliskiej rzeczywistości i chciałbym mieć wpływ w Polsce na sądownictwo, to jeżeli miałbym wybrać jeden jedyny sąd, który miałbym przejąć, to bym przejął Sąd Okręgowy w Warszawie i dokładnie to zrobi Zbigniew Ziobro. Dlaczego? Dlatego, że to jest sąd, który po pierwsze z racji tego, że to jest Warszawa, sądzi główne, ważne sprawy, po drugie on sądzi kwestie aresztowe, czy komuś w sprawach, które się toczą na terenie Warszawy, w centrum, które dotyczą spraw publicznych, czy stosować areszt, czy też nie stosować. I po trzecie, czego mieliśmy przykład ostatnio z Marcinem Romanowskim, ty się, Dominiko, też tym interesowałaś, żelazny list dla Marcina Romanowskiego został wydany przez ten sąd, bo to ten sąd decyduje o europejskim nakazie aresztowania i o listach żelaznych, więc to nie jest łatwy sąd. Ale ja się nie żalę, no znaczy tak się gra, jak przeciwnik pozwala.
6: No, tak, ale tutaj właśnie pojawiła się taka informacja, że sąd jednak uznał, że nie ma potrzeby przesłuchiwania Grzegorza H. pseudonim Śledziu. No i tak zrozumiałam, że jesteście rozgoryczeni, że jednak pan Śledziu nie mógł się podzielić swoją wiedzą z sędzią.
7: Szanowni Państwo, jest tak, że jeżeli pojawiły się panie lekkich obyczajów w Grand Hotelu, to one nie przyszły tam same. One się musiały pojawić ze środowisk sutenerskich w Trójmieście, a pan Grzegorz Chorobka, pseudonim Śledził, jest jednym z królów tego środowiska. A zatem wydaje się logiczne, że jeżeli jest kolegą pana prezydenta i pan prezydent poręczył za niego, kiedy miał kłopoty z prawem, bo został za granicą zatrzymany, to jest neonazista Kibol, i pan prezydent za niego poświadczył i są kolegami, no to naturalne jest zaprosić pana Śledzia i zapytać, czy on ma z tym procedurem coś wspólnego. No pani sędzia uznała, że nie będzie go o to pytać. Natomiast jednocześnie zaprosiła na salę jako świadka drugiej strony człowieka, który rzeczywiście pracował w Grand Hotelu, pracował w restauracji. W dodatku, kiedy Karol Nawrocki został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w roku 2017, to podpisał z tym panem umowę na prowadzenie Wyszynku w tymże miejscu, czyli firma tego pana, cateringowa, prowadzi restaurację i bar na terenie Muzeum II Wojny Światowej od czasów Karola Nawrockiego. Powtarzam, ja się nie żalę, funkcjonujemy w takich realiach, jakie funkcjonujemy. Przez dłuższy czas sądy w ogóle nie chciały prowadzić tej sprawy. Drodzy Państwo, wszyscy sędziowie w Polsce są zależni od prezydenta, jeżeli chcą awansować. To znaczy, po zaopiniowaniu przez KRS kandydatury trafiają do prezydenta i to on podejmuje decyzję. Więc powtarzam, to nie jest równy proces, ale cóż ja mam nie zajmować się panem prezydentem, jego przeszłością? My ujawniliśmy w kampanii, że używał fałszywej tożsamości Tadeusz Batyr. Ujawniliśmy, że podał nieprawdę i przyjął w nielegalny sposób kawalerkę pana Jerzego, gdzie poświadczył nieprawdę, że zapłacił temu człowiekowi 120 tysięcy, a nie zapłacił mu 120 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie te procesy, zwłaszcza, że one są dwa, cywilny i karny, one są elementem nie nacisku na mnie, bo na mnie się już nie da nacisnąć, że już to, co miałem zrobić, to zrobiłem, chociaż nie wykluczam, że jeszcze coś napiszę o panu prezydencie. Natomiast to jest raczej sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy chcieliby się przeszłością pana prezydenta zainteresować, bo ja się tutaj z Bertoldem Kittlem, który badał środowisko trójmiejskich przestępców i sutenerów, zgadzam, że lata 2005-2015 to jest wciąż ciemna plama w życiorysie pana prezydenta i Grand Hotel to jest dokładnie ten moment 2006-2007 rok. To jest czas, kiedy Nawrocki pracował w Grand Hotelu.
6: No tak, ale tu też pojawiła się informacja o tym, że miała być przesłuchiwana Edyta Skotarczak, wdowa po Nikosiu, ale jednak pełnomocnicy Onetu wycofali jakby tego świadka, tak? Dobrze zrozumiałam? Czy to jest nieprawdziwa informacja?
7: To jest prawdziwa informacja, dlatego że my po odrzuceniu Śledzia zdecydowaliśmy, że pani Edyty nie będziemy przesłuchiwać z bardzo prostego powodu. Zaproszenie jej miało pokazać, w jaki sposób Karol Nawrocki stosuje podwójną grę. Z jednej strony pozywa nas, domagając się wysokiego odszkodowania, przeprosin i tak dalej, i tak dalej, za to, że napisaliśmy, powołując się na świadków, że sprowadza prostytutki do Grand Hotelu. Jednocześnie on, kryjąc swoją tożsamość jako Tadeusz Batyr, napisał książkę o gangsterze Nikosiu i tam napisał, że pani Edyta była prostytutką. Więc i przez lata, kiedy ona starała się dojść, kim jest Tadeusz Batyr, żeby tego człowieka pozwać, to wydawnictwo się nie przyznawało i on się oczywiście nie przyznawał. Po czym, kiedy ona dowiedziała się między innymi po naszych publikacjach, że Tadeusz Batyr to jest Karol Nawrocki, to skierowała pismo do sądu i sąd postanowił wysłać je do kancelarii prezydenta i tam początkowo nikt go nie podejmował. A teraz, kiedy to pismo zostało podjęte, to prawnik pana prezydenta odpowiedział, że w sumie to nie zostało doręczone, bo prezydent Karol Nawrocki to nie jest Karol Nawrocki, a zatem nie traktować należy tego pozwu jako doręczonego, więc on ewidentnie po pierwsze ukrywał swoją tożsamość, zarzucił komuś, że kobiecie, że była prostytutką, a teraz unika pozwu. A jednocześnie w naszej sprawie podobnej, bo dotyczącej prostytucji, my się nie kryjemy za pseudonimami i on idzie z nami do sądu. Na tę okoliczność chcieliśmy przesłuchać panią Edytę Skotarczak, żeby ona opowiedziała o swoich problemach z Karolem Nawrockim. Natomiast sytuacja, kiedy sąd nie chce przesłuchać Śledzia, no, który jest ewidentnie związany z tą sprawą, no to jakiś sens ma przesłuchiwanie pani Edyty.
6: A czy możemy wiedzieć, jakich świadków chce jeszcze powołać Karol Nawrocki?
7: Ja na ten temat nie mogę mówić, natomiast rzeczywiście będą 27, jeśli dobrze pamiętam, jest kolejny termin o sprawie i tam będą zeznawać jego świadkowie, ale będą też nasi świadkowie, to też jest bardzo ważny termin. On generalnie powołuje swoich kolegów, no tak to mogę w skrócie określić.
6: Rozumiem, czyli ty też nie możesz zdradzić, jakich wy świadków zgłosiliście i świadków, którzy będą zeznawać w tym terminie. Mhm.
7: On zgłasza swoich kolegów, my zgłaszamy jego byłych kolegów, tak mogę powiedzieć.
6: Jeszcze ostatnie pytanie. Kiedy, jak myślisz, dojdzie do przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego? Jak można oszacować termin takiego wydarzenia?
7: Ja sądzę, że listopad lub grudzień, bo wydaje mi się, że sąd będzie chciał zamknąć tę rozprawę właśnie wtedy pod koniec października i zaprezentować kancelarii prezydenta kilka możliwych terminów przesłuchania, więc sądzę, że listopad, a najpóźniej grudzień prezydent powinien być w tej sprawie przesłuchany. A jednocześnie powtarzam, pod koniec listopada powinna ruszyć sprawa karna przeciwko nam, czyli przeciwko mnie i Jackowi Harłukowiczowi jako autorom tego tekstu.
6: Andrzej Sankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, był gościem Tok FM. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
6: A my już kończymy wywiad polityczny i zapraszamy Państwa na ciąg dalszy programów Tok FM, czyli Tok 360.
8: Reklama.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jest 18.
19: Prokuratura chce zablokować list żelazny dla Marcina Romanowskiego.
18: W Krakowie sztab Moniki Piątkowskiej pozywa sztab Łukasza Gibały.
19: A w Rzeszowie tańsza benzyna dla mieszkańców. Jest jednak haczyk.
18: To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. To znowu my.
19: Nie mamy do czynienia z sędzią, który jest w pełni niezależny.
18: Tak, sędziego, który wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, ocenia w wywiadzie politycznym były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Adam Bodnar.
19: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wydał decyzję pomimo sprzeciwu prokuratury. Ta już zapowiedziała zażalenie na tę decyzję, dodał senator Koalicji Obywatelskiej.
20: Najważniejsza kwestia w tej sprawie to jest obsada tego sądu. Ja myślę, że zapoznali się z działalnością i twórczością sędziego, który w tej sprawie orzekał, ale także z jego wcześniejszą oceną zawodową, czyli jego nominacją do Sądu Okręgowego, wskazuje, że nie mamy do czynienia z osobą, która jest tutaj w pełni niezależna. Myślę, że tutaj prokuratura złoży zażalenie i dopiero sąd sprawę w pełni rozpozna.
19: W ocenie gościa wywiadu politycznego TOK FM prokuratura popełniła błąd, nie składając wniosku o wyłączenie sędziego orzekającego w tej sprawie.
18: Śledczy zarzucają byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów finansowych w Funduszu Sprawiedliwości.
19: Nie projekt rządowy, a poselski. Jest nowy plan na próbę likwidacji Funduszu Kościelnego w Polsce.
18: To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce składać Lewica.
19: A mówił o tym w poranku TOK FM minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
18: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, jest trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
15: Fundusz Kościelny to niecałe 300 milionów z budżetu przeznaczonych głównie na składki ubezpieczeniowe duchownych.
19: Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę.
15: Chodzi o jego wypowiedź o radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy, jak twierdzi Gibała, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają. Gibała wcześniej przekonywał, że takie rozmowy jak najbardziej się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
21: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
22: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
21: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
23: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
21: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
15: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten proces. Czy radni będą pod przysięgą zeznawać, że oni o niczym nie rozmawiali. Tok 360... W czwartek, w piątek, przed drugą turą wyborów prosto z Krakowa.
19: Nasz cel 3% PKB. Dalej się nie zmienił, mówią pracownicy naukowi z początkiem roku akademickiego i apelują do rządu o finansową pomoc dla nauki.
15: Polska nauka starzeje się, bo brakuje chętnych młodych ludzi, by zostać chociażby na doktoracie. Jak mówi Zofia Pietrzak, będąca na 5. roku studiów na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, to po prostu się nie opłaca.
24: Może głupie porównanie, ale ja pracuję w gastronomii aktualnie i wyrabiam 100 godzin. I zarabiam tyle, co by zarabiał, jakbym zarabiała, jakbym pracowała na doktoracie na pełen etat. Więc to jest bardzo smutne.
25: Usłyszeliśmy rano w TOK FM, że dostaliśmy 40% podwyżki za czasów rządu obecnego ministerstwa. No tylko gdybyśmy ich nie dostali, to asystent zarabiałby grubo poniżej pensji minimalnej. Więc jeżeli my wnioskujemy, żeby po prostu te pensje w nauce były atrakcyjne, to przepraszam, ale 3% podwyżki wynikające z podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku naprawdę nikogo tu nie będą satysfakcjonować.
19: Dodawał dr Paweł Okruszek, dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
15: Naukowcy domagają się wytycznych, w których resort nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczyłby drogę do osiągnięcia 3% PKB na naukę. Na razie Polska na naukę wydaje dużo poniżej średniej europejskiej.
19: Zapowiedź Pita Hekseta jest bardzo adekwatna do polityki deklarowanej przez amerykańską administrację, mówi w TOK 360 w południe w rozmowie z Filipem Kekuszem, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, Magdalena Górnicka-Partyka.
15: No jaką zapowiedź chodzi? Tę, którą usłyszeliśmy w nocy. Szef Pentagonu stwierdził w swoim nocnym orędziu o stanie amerykańskiej armii, że Stany Zjednoczone sprowadzą z zagranicy dziesiątki tysięcy żołnierzy.
19: Sekretarz wojny planuje, by amerykańskie wojsko skoncentrowało się teraz na ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli.
26: To się bardzo mocno wpisuje w to podejście America First, gdzie to interes Stanów Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu, gdzie te zagraniczne wojny nie będą już dla Stanów Zjednoczonych priorytetem. I dla Donalda Trumpa, dla całej jego administracji, dla Pita Hekseta bardzo istotne jest to, żeby wypracować nowy sposób militarystycznego wsparcia idei, rzeczy, które leżą w interesie Stanów Zjednoczonych.
19: Pete Hegseth ogłosił także powołanie dowództwa do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji oraz wzmocnienia nacisku na religię w wojsku.
15: Sekretarz wojny, bo on tak się teraz tytułuje, zapowiedział również redukcję stanowisk generalskich i admiralskich.
19: Niemieckie władze zdecydowały się na czasowe obniżenie podatku, aby zahamować gwałtowny wzrost cen benzyny i oleju napędowego.
15: Od dziś za diesla czy benzynę w Niemczech trzeba zapłacić około 17 eurocentów mniej niż wczoraj, ale wciąż jest drożej, od kilkudziesięciu groszy do blisko 2 zł niż w Polsce.
19: Dlatego Niemcy z przygranicznych miejscowości dalej wybierają polskie stacje.
27: Nic nie jest od dzisiaj tania, jak jest ten podatek tania, ale ja dzisiaj na radę słyszę, że około 2 euro. Also jest jeszcze Polska tania jak tu.
19: Dla przykładu mieszkańcy niemieckiego Leknic do Lubieszyna jadą zatankować w 10 minut.
18: We Włoszech i w Czechach są limity cenowe na benzynę oraz olej napędowy. Na Słowacji pojawiły się maksymalne marże dla dystrybutorów paliw. Są też tańsze bilety kolejowe, a w Polsce politycy kłócą się o paliwa. Dziś 95 średnio kosztuje 8,19 za litr, a diesel 9,14.
19: 15 groszy mniej za litr paliwa do niedzieli zapłacą z kolei mieszkańcy Rzeszowa, ale tylko na jednej stacji, tej, na której tankują miejskie autobusy.
18: Promocja na to niższe paliwo na stacji paliw, która należy do miasta, ruszyła wczoraj wieczorem, ogłosił ją prezydent Konrad Fiołek. Taniej tankują tylko ci kierowcy, którzy posiadają rzeszowską kartę mieszkańca z aktywnym pakietem, czyli w przybliżeniu dotyczy to tanie paliwo około 73 tysięcy osób.
19: I jak to wygląda w praktyce? Na stacji kilkadziesiąt minut temu było dość pusto, a kierowcy, z którymi rozmawiał reporter TOK FM, i tak narzekali na piorunujące ceny paliw.
0: Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, która aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
18: Władze Rzeszowa nie wykluczają jednak, że tę akcję zniżkową powtórzą.
19: Osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 26 roku życia, mogą od dziś za darmo zaszczepić się przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego.
18: Szczepienie przewidziane jest w trzech dawkach, a pierwszą trzeba przyjąć przed skończeniem 25 lat. Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakup preparatów do końca maja przyszłego roku.
19: Walka z HPV ma obecnie skalę globalną, mówi w TOK 360 w południe specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
1: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusa HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
19: Od 2 lat darmowe szczepionki na HPV są dostępne także dla dzieci, które skończyły 9 lat, z zastrzeżeniem, że pierwsza dawka musi być przyjęta przed ukończeniem 14 roku życia.
18: Wirus brodawczaka ludzkiego odpowiada za niemal wszystkie przypadki nowotworu szyjki macicy. Może również prowadzić do rozwoju raka odbytu, prącia, pochwy oraz gardła.
19: Na koniec ukłon dla seniorów, bo dziś ich święto. Z tej okazji odwiedziliśmy panią Marię.
18: Ma 100 lat i wciąż pracuje, bo tak chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się spieszą, no i jak się spieszą, to popełniają błędy.
2: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
3: 100 lat to za mało.
2: Drugą setkę by się chciało.
18: Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 18:09. To jest TOK 360. Ja nazywam się Adam Ozga. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska i jeszcze przed godziną 19 w TOK 360 o trudach zawodowego tenisa. Kolejna tenisistka ogłosiła przedwczesne zakończenie sezonu. Będzie też o reakcjach w Izraelu na incydent, do którego doszło wczoraj na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Przypomnę, tam jeden z pilotów zaatakował drugiego. Maszyna nurkowała w dół. Sytuację udało się opanować przy współpracy pasażerów. Ostatecznie doszło do awaryjnego lądowania dzięki temu, że na pokładzie znajdowała się inna załoga. Reagują już na to politycy w Izraelu. Jak reagują? Jaki to ma związek z wyborami, które już za miesiąc? No tym już niedługo. W TOK 360.
4: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
5: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
6: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
4: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 18:11, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
15: Kolejny tydzień i coraz więcej dzieje się w i wokół Trybunału Konstytucyjnego. W poranku TOK FM gościem Dominiki Wielowiejskiej był sędzia dr Sławomir Patyra, który złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko przewodniczącemu, prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu, bo, jak twierdzi profesor Patyra, w składach orzekających na temat spraw wrażliwych ustrojowo byli powoływani konkretni sędziowie. Z kolei w wywiadzie politycznym gościem był Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny. I mówił o tym, że niedługo, w ciągu kilkunastu dni powinna być znana decyzja Komisji Weneckiej w sprawie tego procesu powoływania sędziów i tego procesu składania przyrzeczenia wobec prezydenta. I że to może mieć znaczenie w tym całym procesie zmian w Trybunale. Rzeczywiście opinia Komisji Weneckiej może tu coś znaczyć, bo jednak wchodzi polityka do tej sprawy.
8: Myślę, że ma pan rację, że rzeczywiście ta sprawa coraz mniej jest sprawą prawniczą czy prawną, a coraz bardziej polityczną. Oczywiście opinia Komisji jest ważna, stanowi jakiś tam głos, prawda, w debacie publicznej. Natomiast myślę, że dopóki polscy obywatele nie będą mieli jasności, kto ma rację w tym sporze, dopóty no nie da się go rozstrzygnąć, bo rzeczywiście chyba tylko, że tak powiem, porażka polityczna jakaś, na przykład spadek poparcia dla którejś ze stron, mógłby być takim sygnałem. Dla mnie jest, jako dla prawnika, całkowicie jasne, kto jest dobry, a kto jest zły w tej grze. Niestety tym złym jest pan prezydent Nawrocki i tym złym jest prezes Święczkowski, ponieważ nie może być tak, że funkcja konstytucyjna, jaką jest funkcja sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest blokowana z poziomu ustawy. Ja już wielokrotnie to mówiłem, proszę wybaczyć tę metaforę, ale to jest tak, jakby proboszcz chciał blokować bullę papieską. Tak wygląda to w prawie. Nie wolno tego robić, dlatego że jest to po prostu tak naprawdę zmiana naszego ustroju. Bo prezydent nie ma w konstytucji żadnego prawa, żeby decydować, kto jest w Trybunale Konstytucyjnym, a dzięki temu trikowi, że powołuje się na to ślubowanie, robi to w rzeczywistości, bo to on teraz decyduje o tym, kto jest, a kogo nie ma w Trybunale Konstytucyjnym. Więc dopóki polscy obywatele nie zrozumieją, że to jest jakiś jednak właściwie zamach stanu, dlatego że to jest zmiana naszego ustroju. Nasz ustrój określony w Konstytucji mówi jasno, jak ma to wyglądać, a prezydent to zmienia, no to dopóty będzie to taki spór tak naprawdę nie do rozwiązania. Wydaje mi się naprawdę, że ten spór może być rozwiązany dopiero przy urnie wyborczej. To znaczy, kiedy ktoś poniesie karę za to, że tak, a nie inaczej działał, moim zdaniem tym kimś powinien być prezydent Nawrocki.
15: No ale prawdę mówiąc, na takie rozwiązanie przynajmniej w najbliższym czasie się nie zanosi. Nie mówię tutaj o kalendarzu wyborczym, ale też na pewnych emocjach, o pewnych emocjach politycznych wokół Trybunału już zbudowanych. To by znaczyło, że jesteśmy skazani na takie przepychanki, jak również te dotyczące budżetu Trybunału. Przypominam, do Trybunału nie płyną w tej chwili pieniądze, bo nie zebrało się zgromadzenie ogólne, a tą drogą tylko można zatwierdzić budżet.
8: Zresztą... Tak, to prawda, że jesteśmy skazani.

0: jeżeli będzie tak, że obecna większość, którą ja uważam za propraworządnościową, wygra następne wybory, to jest szansa, że prezydent Nawrocki, który dalej będzie wtedy prezydentem, nie będzie mógł w nieskończoność grać w tę grę. Bo zobaczy po prostu, że ludzie rozumieją, kto jest dobry, a kto jest zły. Dlatego musimy bardzo jasno mówić, że tu nie chodzi o interpretację słowa wobec, tu nie chodzi o interpretację prawa, tu nie chodzi o to, że to jest spór prawników. To jest spór o to, czy władza wykonawcza, jaką jest prezydent, może dowolnie decydować o tym, kto wchodzi do najważniejszego sądu konstytucyjnego, najważniejszego sądu, czyli do sądu konstytucyjnego. Jest absolutnie jasne, że to jest zmiana naszego ustroju, bo wtedy właściwie nasz prezydent staje się trochę tak jak Donald Trump, który rzeczywiście może decydować o tym, kto wchodzi do najważniejszego sądu, a my tak nie mamy. Tak? Nasz ustrój tak nie wygląda. Więc musimy o tym jasno mówić, że to jest spór o ustrój Polski, tak naprawdę, a nie o jedno czy dwa słowa w ustawie, o ich interpretację i o spór prawników.
1: Ale w takim razie próba rozwiązania tego problemu, jaki mamy z Trybunałem teraz, a mówi się, że do takiej próby może dojść, mniej lub bardziej siłowej, z góry jest skazana na porażkę.
0: Nie do końca. Jest pewien sposób, żeby rozwiązać krótkofalowo, nie powiem, że problem Trybunału Konstytucyjnego, ale problem Bogdana Święczkowskiego, który jest ewenementem w skali światowej, jest chyba jedynym prezesem najważniejszego sądu krajowego, który ma tak poważne zarzuty karne, a dalej jest tym prezesem. Więc istnieje możliwość, że jeżeli jeden lub dwóch sędziów z poprzedniego wyboru, tego, którego dokonywał PiS, przejdzie niejako, czy przyłączy się do obecnych sędziów, to istnieje, dosyć złożona, ale istnieje możliwość, że pan prezes Święczkowski może zostać w tym sensie może nie odwołany z prezesostwa, ale można mu uchylić immunitet, pozwolić na jego zatrzymanie i wtedy Trybunałem zacznie kierować ktoś inny.
1: A to nie będzie paliwo polityczne dla tych emocji, o których rozmawialiśmy wcześniej i to nie utrudni tego zrozumienia przez większość Polaków, kto jest dobry, kto jest zły?
0: To zależy, jak to zostanie zrobione. Jeżeli to zostanie zrobione, jak się trochę przebąkiwało siłowo, to tak. Dlatego, że wtedy ludzie pomyślą, to nie prawo zdecydowało, tylko pałka, siła, prawda? Natomiast jeżeli to będzie tak, że sami sędziowie się na to zdecydują, to znaczy po tamtej stronie, mówię o tych sędziach wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, powstanie jednak świadomość, że to jest wstyd. Naprawdę wstyd, żeby prezesem był człowiek, który ma zarzuty karne, to być może oni zdecydują normalnie, nie siłowo, tylko po prostu w głosowaniu, że on nie ma dalej robić tego, co robi. Jeżeli tak będzie, będzie bardzo trudno to zakwestionować, bo wtedy będzie to decyzja od wnętrza Trybunału, bez nacisku władzy wykonawczej, bez nacisku jakiejkolwiek innej władzy. Więc jeżeli to się uda, tak jak mówię, to nie jest motyw siłowy, czy to nie jest rozstrzygnięcie siłowe, tylko jest to sytuacja, w której sędziowie, także ci wcześniej wybrani, mówią dość, tak nie może być, musimy to zmienić. Jeżeli tak się to zdarzy, to wtedy nie będzie można tego zakwestionować, bo to będzie na podstawie ustaw, na podstawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego i będzie to rozwiązanie nie siłowe, ale prawne.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Jutro w poranku TOK FM gościem Jacka Żakowskiego będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. To po godzinie 7.40. Pewnie o Trybunale, ale pewnie też o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. 18.19 to jest TOK 360, o 18.20 informacje TOK FM, a po nich o tym, jak politycy w Izraelu rozgrywają sprawę samolotu, którego jeden z pilotów omal wczoraj nie rozbił nad Arabią Saudyjską.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Skodzie nadjechał

0: Czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za mniej.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Izraelczycy na całym świecie nie będą mogli wsiadać do samolotów linii Emirates lecących do Dubaju, jeśli ostatecznym celem ich podróży jest Tel Awiw. Taką informację przekazały flagowe linie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzję podjęto po wczorajszej próbie porwania samolotu Fly Dubai na trasie Dubaj-Tel Awiw. Wcześniej linie Fly Dubai odwołały i zawiesiły swoje loty pomiędzy Dubajem a Tel Awiwem. W Kownie na Litwie rozpoczęto budowę zakładów montażu końcowego i serwisowania czołgów Leopard. Inwestycja ma wzmocnić współpracę obronną Litwy i Niemiec. Docelowo planowany jest także montaż pojazdów na eksport. Około 700 skazanych wyszło dziś z więzień Anglii i Walii w pierwszym etapie nowego programu wcześniejszego zwalniania więźniów z zakładów. Rząd wprowadził bo od kilku lat w więzieniach brakuje miejsca. Warszawskie miejskie zakłady autobusowe przekazały 5 autobusów Solaris dla miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie Ukrainy. To wspólna inicjatywa naszej firmy oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, dla której zielone światło dał prezydent Rafał Trzaskowski, przekazał miejski przewoźnik. Autobusy pochodzą z roku 2008 i zostały już wycofane z ruchu liniowego.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Słyszeliśmy przed chwilą w informacjach TOK FM od Moniki Mroczko, że linie Emirates poinformowały, że Izraelczycy na całym świecie nie będą mogli wsiadać do ich samolotów lecących do Dubaju, jeżeli ostatecznym celem podróży będzie Tel Awiw. Wcześniej linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Dużo jest wyrazów uznania w Izraelu i planów odznaczeń dla pasażerów, którzy walczyli z napastnikiem. Benjamin Netanyahu też jest pełen uznania i zastanawiam się, czy w Izraelu po tej sprawie to jest taka czysta radość, że udało się zapobiec czemuś strasznemu, czy jednak wkracza polityka, wkracza jakiś syndrom oblężonej twierdzy?
9: Polityka nie musi wkraczać do historii tego incydentu, bo jeszcze nie wiemy, czy to był zamach terrorystyczny, czy to była kwestia zaburzeń psychicznych tego pilota, który próbował zadźgać swojego pierwszego kapitana i rozbić samolot. Nad tym faktycznie, znaczy to, tę sprawę bada komisja śledcza, ale jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu. Więc można by powiedzieć, panie redaktorze, że to absolutnie natychmiast stało się powodem, ale w zasadzie pretekstem do tego, żeby premier Netanyahu uważał, że on przestrzegał, więc jest ponownie Mr. Security, bo przestrzegał przed atakami na Izrael albo obywateli Izraela przed wyborami, prawda, czyli w okresie kampanii wyborczej, co wyśmiała opozycja natychmiast, która mu zarzuciła w odpowiedzi to, że państwo Izrael nie było przygotowane a w zasadzie zaniedbało procedury bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku lotów na linii Dubaj-Tel Awiw, bo jak się okazało, pilotem był obywatel Omanu, a więc państwa, które nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, to jeszcze nie jest kłopot. Natomiast kłopotem jest to, że w ten oto sposób, jak donoszą izraelskie media, na podstawie doniesień jednej z minister z rządu premiera Netanyahu, że umowa, którą podpisano razem, znaczy z Emiratami, czyli Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, chodzi o te porozumienia abrahamowe, ona zakładała, że przy ustanowieniu połączenia lotniczego pomiędzy Dubajem a Tel Awiwem piloci powinni pochodzić z państw nie tylko przyjaznych Izraelowi, bo to jest nie do końca możliwe, ale przynajmniej z państw, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Więc pytanie, dlaczego prawda, ten pilot był dopuszczony do tego lotu, i kto powinien to też jakby za to odpowiedzieć. To się oczywiście wszystko nakłada na wielką dyskusję, nie tylko przedwyborczą w Izraelu, ale w ogóle po 7 października, bo ten incydent, który miał miejsce, on się wydarzył na kilka dni przed 3. rocznicą ataku Hamasu na Izrael i izraelskiej odpowiedzi i bardzo brutalnej wojny w Gazie. I po drugie, na 3 dni po tym, jak premier Netanyahu poleciał z tajną podróżą do właśnie Emiratów Arabskich, aby przekonać ich przywódcę, czyli Bin Zayeda, do tego, żeby zdementował informację, że przestrzegał premiera Netanyahu wielokrotnie przed 7 października, że Hamas szykuje dużą operację przeciwko, czyli w zasadzie napaść na Izrael, a premier Netanyahu te informacje, te ostrzeżenia zbagatelizował. Więc tak, polityka jest absolutnie częścią także tej historii.
8: Ale też, tak jak im bardziej pani słucham, tym bardziej mam poczucie, że Benjamin Netanyahu obawia się tych wyborów 27 października.
9: Oczywiście, znaczy to są wybory, jak to często w Izraelu ma miejsce, w zasadzie na tak zwane żyletki, mówiąc bardzo kolokwialnie, będą bardzo mikroskopijne przepływy głosów, które to one właśnie zdecydują o tym, kto będzie w stanie stworzyć koalicję wyborczą. Bo przypominam, w Izraelu nie chodzi tylko o to, kto wygra wybory. To trochę tak, jak miało miejsce w Polsce w 2023 roku. Ważne jest to, która koalicja, znaczy która partia stworzy koalicję rządzącą. I większość sondaży pokazuje w zasadzie pęknięcie na pół, ale mamy drobne mikro przesunięcia w kierunku partii opozycyjnych pod przywództwem, czyli ten blok, tak zwany blok Gabi Eisenkota, czyli ten blok opozycji syjonistycznej, bardzo podobnej do Likudu, bardzo do niego zbliżonej, z tą różnicą, że jakby stawiają sobie za cel, czyli te partie stawiają sobie za cel odsunięcie Benjamina Netanyahu od władzy, a pozostałe hasła są w zasadzie identyczne do tych, które proponuje także partia, znaczy koalicja rządząca. Więc to będą arcyciekawe wybory, zwłaszcza, że premier Netanyahu, on jest znany z takich mistrzowskich chwytów, trików i zagrywek. On próbuje przyciągnąć szalę na swoją stronę, majstrując przy takim wniosku, który złożyła partia Likud o delegalizacji, ale o uniemożliwieniu startu w tych konkretnych wyborach partiom arabskim i poszczególnym politykom arabskim. To są takie machinacje, nad którymi dzisiaj właśnie w tej chwili obraduje Sąd Najwyższy, bo wniosek trafił do Centralnej Komisji Wyborczej, ale decyzją ostateczną podejmuje Sąd Najwyższy, czyli taki trochę Trybunał Konstytucyjny w Izraelu. I dowiemy się, jaki jest wynik, jaki jest wyrok. Natomiast można zakładać, że Sąd Najwyższy nie zgodzi się na taką masową, taką blokową delegitymizację w tych wyborach partii arabskich, bo to byłoby niezgodne z konstytucją, znaczy z ustawami zasadniczymi izraelskimi, ale może uda się wykreślić, to znaczy nie dopuścić poszczególnych polityków arabskich, co w intencji Netanyahu oznaczałoby, że mógłby blok rządzący jakby rozdysponować albo kilkoma mandatami, co mogłoby dać już przewagę w budowaniu koalicji, albo nawet kilkunastoma, bo partie arabskie mniej więcej posiadają 12 do 14, znaczy mogą liczyć na 12-14 mandatów, więc to jest ważny, jakby ważny pakiet, który można przejąć. Natomiast minusem byłoby to, jeżeli by się to udało, ale pamiętajmy, to jest bardzo mało prawdopodobne, bo jednak Sąd Najwyższy w Izraelu jako jedna z nielicznych instytucji stricte demokratycznie po prostu działa, więc to jest jedyna nadzieja państw, przepraszam, partii arabskich. Natomiast ryzyko jest takie, że tak jest, ryzyko jest takie, że jeżeli by się to jakby udało Netanyahu, to 21% populacji arabskiej w Izraelu pozbawiona byłaby swoich praw wyborczych. Krótko mówiąc, wszystkie opcje są na stole, ciągle nie wiemy i naprawdę nawet 27 października pewnie w czasie wyborów nie będziemy wiedzieli, kto zwycięży.
8: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była gościnią TOK 360. To jeszcze raz 27 października wybory w Izraelu. Z innej strony do tego regionu podeszła Anna Piekutowska w programie Zapytam Inaczej. Do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm jest rozmowa o codzienności w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. Tak bardzo, bardzo z innej strony. 18.32, to jest TOK 360. A właściwie intensywna zmiana tematu. Sport 360, Przemysław Pozowski obok mnie.
5: Dobry wieczór.
8: Co słychać w Pekinie?
5: Grają w tenisa i Iga Świątek już wie, z kim zagra swój pierwszy mecz, ale w drugiej rundzie, bo jest rozstawiona i to będzie jednak Chinka Shen Yugao z Geo, ale Arturem, i to nie jest Chińczyk, tylko to jest Francuz, a właściwie Arthur. Z nim zagra Hubert Hurkacz, bo on gra w tym męskim turnieju i uwaga, dzisiaj ważny wynik dla Huberta, bo pokonał tenisistę jednak zdecydowanie wyżej będącego od niego w tym momencie w rankingu, bo to jest numer 15 ATP, czyli Amerykanin Lerner Tien. No i Magdalinet przegrała niestety czwarty raz z rzędu w pierwszej rundzie i no... Ta końcówka roku jest bardzo zła dla Magdy Linet, natomiast mamy jeszcze w Pekinie, odpadła Katarzyna Kawa też w Pekinie, natomiast mamy jeszcze poza Igą Świątek, która czeka na swój pierwszy mecz, Maję Chwalińską, która czeka na swój pierwszy mecz i ona wiadomo, że zagra jutro rano, pewnie koło 7 polskiego czasu z Dajaną Jastrzębską, to jest ukraińska tenisistka i mamy Magdalenę Fręch, która jeden mecz już wygrała, bo ona rozstawiona nie jest, więc zaczynała od pierwszej rundy i Magdalena Fręch pokonała w trzech setach Else Jacquemot, no i także jutro czekają spotkanie o rundę trzecią, więc tyle w Pekinie tenisowo.
8: Ale też myślę, że powinno paść jeszcze jedno tenisowe nazwisko, czyli Emma Navarro, która przedwcześnie zakończyła sezon, no i wygląda na to, że podobnie jak wcześniej w przypadku na przykład Naomi Osaki, Mai Chwalińskiej, to są problemy zdrowia psychicznego.
5: Tak, i taki poruszający post w mediach społecznościowych. Też, wiesz co, czytałem go i tak się zastanawiałem, jakby ilu ludzi podobne objawy spotykają, niekoniecznie jeżeli chodzi o tenis i że czasami może trzeba się jakby bliżej przyjrzeć, nie wiem, bliskim sobie i tak dalej. Natomiast, no... Ona napisała między innymi, ja też nie jestem specjalistą z zakresu medycyny, tak, ale tutaj jest mowa o zespole RED, czyli względny deficyt energetyczny w sporcie. Zdiagnozowano niejako pod koniec 2025 roku i to ma oznaczać, że jej organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości energii, aby sprostać wymaganiom aktywności fizycznej i codziennego życia. No i Navarro pisze, że jakby ona wykorzystywała swoje ciało, swój umysł do granic możliwości, że co chwilę była głodna, że też schudła prawie 20 kg.
8: Doświadczałam emocji, których nigdy wcześniej nie czułam, a już na pewno nie w takim stopniu. Drażliwość, frustracja, perfekcjonizm, lęk, gniew.
5: Budziłam się tak samo zmęczona, jak wtedy, gdy kładłam się spać. Też myślę, że wiele osób może do siebie
8: schudłam
5: odnieść.
8: Prawie 20 kg w 2023. Myślałam, że robię to, co robią sportowcy chudne, żeby zoptymalizować wyniki.
5: Tak, i jak w końcu jej się przy okazji US Open 2024 udało wskoczyć na 8 miejsce w rankingu WTA, no to mówiła, że wmawiała sobie, że tak właśnie miało być. No a potem znowu, byłam słaba, wyczerpana, nie widziałam piłki, nie mogłam się ruszyć, nie mogłam grać, nic nawet nie czułam, ale ignorowałam sygnały. I ja wiesz, choćby właśnie w związku z tym ostatnim zdaniem o ignorowaniu sygnałów. Chciałem, żeby dzisiaj Emma Navarro się pojawiła w tej audycji, chociaż to Sport 360.
8: I w zamierze Emma Navarro, Amerykanka, wrócić do rywalizacji w Australian Open na początku przyszłego roku, aby w pełni zdrowia.
5: Trzymamy kciuki.
8: Przemysław Pozowski, to był Sport 360. Dzięki wielkie, Adam Ozga. Wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk ocenił, że prezydent Karol Nawrocki, wetujący 45 ustaw w pierwszym roku prezydentury, stosuje przemyślaną strategię. Im gorzej dla Polski i dla rządu, tym lepiej. Zdaniem premiera strategia ta ma na celu umacnianie pozycji prezydenta kosztem interesów Polski i Polaków. A o 20.00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Na jego biurku leży m.in. ustawa o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komisja Europejska omówiła z państwami członkowskimi ewentualne uwolnienie rezerw ropy. Rozmowy odbyły się przed jutrzejszym spotkaniem z Międzynarodową Agencją Energetyczną. Z żądaniem uwolnienia awaryjnych zapasów oleju napędowego zwróciły się do Francji i Niemiec Stany Zjednoczone. Zdaniem USA miałoby to pomóc w obniżeniu światowych cen paliw. Według Reutersa w przeciwnym razie USA mogą nałożyć zakaz eksportu oleju napędowego do tych krajów. Sąd rejonowy w Gliwicach nie zgodził się na zwrócenie ciągnika rolnikowi, który w sierpniu zaorał świeżo położony asfalt. Sąd zgodził się natomiast na uchylenie dozoru i poręczenia majątkowego. Na warszawskim lotnisku Chopina oddano do użytku nową płytę postojową o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych. Pozwoli to obsłużyć około 13 tysięcy dodatkowych samolotów rocznie. Lotnisko Chopina ma działać w pełnym zakresie do otwarcia lotniska w ramach projektu Port Polska, co jest planowane na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na nowe lotnisko.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Po 18.41 chwila minęła, Ada Mozga, po 19.00 dłuższa rozmowa. Krzysztof Woźniak dziś zaprasza na dłuższą rozmowę, a będzie o parkingach, o polityce parkingowej w Polsce, czy strefy płatnego parkowania, czy się sprawdzają, czy się nie sprawdzają i co by trzeba zmienić, żebyśmy przestali parkować, albo żeby to oni przestali parkować, gdzie popadnie. A po godzinie 20.00 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Ja próbowałem podejrzeć, co dzisiaj w mikrofonie, ale dokładnie w momencie, kiedy już to przeczytałem, to zabrał kartkę. Tak.
14: Mało tego. I teraz w ogóle wywrócę nasz radiowy stolik, bo zapowiem mikrofon jutrzejszy. Bo on jest identyczny jak ta dyskusja, która u Krzyśka Woźniaka.
13: Świetnie, czyli u Krzyśka wstęp,
14: w piątek po 20.00 będziemy z Państwem dyskutowali w zasadzie, gdzie jest miejsce na samochody, jak ono ma wyglądać, co to ma być, chodnik, parking, co to ma być, kawałek trawnika, część nieużywana, jak sobie wyobrażamy nasze miasta, przy założeniu, że część musimy, czy chcemy, czy nie. Pytanie, jaką część przeznaczyć na samochody. Ale to w piątek po 20.00. Dziś pasjonujący temat, który jest potwierdzeniem tezy, która, mam nadzieję, jest znana na całym świecie, a mianowicie polskie społeczeństwo jest niepodobne do innych, mało tego, niepodobne do samego siebie. Ponieważ, proszę Państwa, trafiliśmy z Karoliną Kłaczyńską już jakiś czas temu na pewien paradoks, wydawczynią programu Mikrofon Tok FM. Tym paradoksem jest to, że kiedy pyta się nas, Czy kupujemy zdrową żywność, czy zależy nam na tym, żeby ta żywność miała odpowiednie pochodzenie?
13: No oczywiście, tak, że tak.
14: Od 3/4 nawet do 80% z nas odpowiada tak. O kurze, jak pani śmie pytać? Oczywiście, że tak, kupujemy. Ale kiedy sprawdzimy innymi metodami, co faktycznie robimy w sklepach,
13: no, okazuje się, że
14: większa część z nas tego nie robi. I ten paradoks wyjaśniać będzie dzisiaj, na początku po godzinie 20, dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, a słuchacze będą mierzyli się z pytaniem, jakie znaczenie ma dla ciebie jakość i pochodzenie żywności, którą kupujesz. Po godzinie 20 w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM.
13: Zaprasza Paweł Sulik. Po 19 przypominam, dłuższa rozmowa, już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. A Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szura i Marietta Wiśniewska, Adam Mozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe.
15: Dzień dobry. Albo dobry wieczór. W codziennym magazynie motoryzacyjnym Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Ja mówię dobry wieczór, bo tu nie mam okna w studiu.
16: Dobry wieczór.
15: Ale wiem, że
16: dobry
15: jest
16: wieczór.
15: Ciemno.
16: Ja mam okno, jestem w innym studio u siebie w domu. I
15: też mówisz dobry wieczór.
16: Już niech będzie dobry wieczór. U mnie już zimno, mgła, wiesz.
15: No dobra, to w takim razie powiem tak. Dzisiaj dwa niewielkie samochody, a drugi będzie bardzo mały, ale drugi nie będzie elektrykiem, a pierwszy jest elektrykiem. Dużo tych elektryków jest. W poniedziałek mówiłem, że w Polsce to jest tam około 5% udziału, w Europie, w Unii Europejskiej. W samym sierpniu to już było 25%, od stycznia do sierpnia prawie 22%. Bardzo przyspieszyła sprzedaż elektryków w tym roku. Słuchaj, w Danii jest 80% udział. W Danii, nie mylimy z Norwegią. No. Ale we Włoszech tylko 6%. Więc to temat na każdy kraj, można by to omawiać. Ale nie będziemy tego dzisiaj robić. Dzisiaj jest jedno auto elektryczne, a drugie nie. Zaczniemy od tego elektrycznego, który na początku, powiem szczerze, może dlatego, że jego trochę brat może bardziej mi się podobał. A brat to był Renault 5 elektryczny. Pamiętasz, jak się pojawiło Renault 5? Pamiętasz?
16: Pamiętam.
15: No.
16: Coś w tym jest. Znaczy, powiem ci, że ja miałem Renault 5 i zaraz potem dostałem to Renault 4. Rok temu chyba, w wakacje. I to Renault, ja nie zdążyłem się tym samochodem nacieszyć, kompletnie nie zdążyłem go docenić. Tylko tak, wiesz, wsiadłem, okej, no tu wygląda jak Renault 5, na zewnątrz wygląda inaczej. Jeździ tak naprawdę chyba bardzo podobnie do tego Renault 5.
15: W środku wyglądał identycznie, ale jest to jednak crossover. Renault 5, dlaczego skradł moje serce? No bo coś tam pamiętałem, że takie samochody były, pewnie nawet widywałem Renault 5 na ulicach. Samochody miejskie, ładne i to Renault 5 przede wszystkim bardzo fajnie zrobione auto elektryczne, prawda?
16: Tak.
15: To ładnie, obsługa prosta, z zewnątrz też mi się podoba. A czwórka to trochę tak jak najpierw mi się nie podobała Arona, bo po co ta Arona, skoro jest Ibiza? To tu miałem po co ta czwórka Renault, skoro mamy piątkę?
16: Tak, coś w tym wiesz.
15: Ale zobacz, one teraz, jak się wgryzłem już potem dokładnie i teraz przy okazji ja z czwórką, bo uwaga, dzisiaj czwórka będzie omawiana, czyli ten crossover. No to patrzymy na dane, no to jednak tak, piątka, czyli samochód miejski ma 3,90, powiedzmy, z hakiem. Ten ma 4,14, czyli 20 centymetrów dłuższy crossover, prawda? Jeśli chodzi o szerokość, trochę szerszy, ma 1,80, 3 centymetry szerszy. Bagażnik większy o 100 litrów, bo ma 375 zamiast 277, więc to taki wyrośnięty brat i w dodatku mówi, mów do mnie crossover. Takim jestem bratem. I napędy na przednią oś. Zużycie, słuchaj, podobne w obu, 15 kWh na 100. No dobra, ale skoncentrujmy się teraz tylko na tej czwórce, tym bardziej, że mieliśmy ciekawą wersję Plein Sud. To jest taka wersja z otwieranym dachem. Ale ten dach to właściwie powstaje...
16: Płócienny, tak, jak kiedyś.
15: Odsuwa się ten dach właściwie. To jest taka dziura w dachu, ale jest to fajne. Jeden dzień miał możliwość go odsuwania, bo drugiego chyba padało, a trzeciego było zimno, więc z tym dachem to tylko sobie poeksperymentowałem. Jest to ciekawostka. Prawdopodobnie we Francji będzie się to nieźle sprzedawać. W Polsce nie wiem, ilu będzie chętnych na tą wersję.
16: Ja mam na to ochotę, wiesz?
15: A no widzisz, a kiedyś to jest taki otwierany rzeczywiście płócienny dach. No dobra, ale tak, co tutaj się dzieje, jak ruszymy tym autem? Jak ruszymy tym autem, okazuje się, że to jest auto wcześniej przeze mnie niedoceniane, a to jest bardzo przyzwoite auto. Jeździ stabilnie, dobry układ kierowniczy. Fotele w tych małych Renault są całkiem przyjemne. To znaczy ja
16: tak.
15: w tych fotelach, mimo że przecież i Alpinem, i Renault jeździliśmy, nic nie boli. A to nie jest takie oczywiste, prawda? Obsługa jest banalna, bo naprawdę jest Renówka, to co wprowadziła już parę lat temu i teraz jest w prawie każdym modelu takie wbudowane ekrany, a nie z wystającym ekranem na konsoli środkowej, który chyba został, w czym on został? W Symbiozie pewnie, nie? Bo już w Capturze może został jeszcze, o. No dobra, i teraz jak to w takim razie wygląda, jeśli chodzi o zużycie prądu? Nie wiem, czy pamiętasz w piątce, żeśmy marudzili. I wydaje mi się, że to obaj marudziliśmy, że w mieście jest całkiem nieźle, dobre wyniki, niewielkie zużycie, a na trasie to już się robi dramat, jeśli chodzi o piątkę. Bardzo duże zużycie prądu.
16: Jak znaczy przy wyższych prędkościach, tak. Wiesz, jeszcze w tych Renówkach to nie jest tak wycyzelowane. Jeszcze firmy te europejskie nad tym pracują, mam wrażenie.
15: Tak, ale też nie wszystkie, bo zobacz, jak mówiłem o ID Polo, nie wiem, czy tam to wybrzmiało, te zasięgi teoretyczne są właściwie identyczne jak praktyczne. To znaczy mnie to ID Polo paliło między 13, przepraszam, zużywało między 13 a 15 kWh na 100, a były i autostrady, jazda miejska, jazda po wsiach.
16: Wiesz co, Sławku, ja mam w mocce średnie w okolicach 15.
15: Czyli no to masz tyle, co właśnie w tym Renosie mi udało osiągnąć, czyli osiągnąłem tyle, nie starając się, jeżdżąc normalnie też poza Warszawę, ale nie po autostradach, od razu mówię, drogi szybkiego ruchu, wieś, miasto, 15 kWh na 100 mi pokazywał, nie chciało być inaczej, mniej więcej, no plus minus, nie tam... Może 14,5, 15,5, ale uważam, że to całkiem przyzwoicie. Nie było tu tak dużej różnicy, jak kiedyś zauważyłem. Pewnie, jak mówisz, jakbym ruszył autostradą do Częstochowy, jak to niektórzy nie mogli na jednym ładowaniu dojechać, to bym pewnie miał raczej 20 kWh na 100 i to wcale nie byłoby dziwne. Słuchaj, podsumuję to, bo to nie pierwszy raz, jak mówiliśmy o tym aucie, że tym razem naprawdę ten samochód mi się po prostu spodobał. Chyba drugi raz w życiu jeździłem Renault 4. Wtedy, tak jak mówiłem, po co crossover, jak taki fajny samochód miejski. No oczywiście on jest droższy od tej piątki miejskiej. Jest, ale
16: 130 tysięcy
15: no ceny startu. No właśnie. I tak pytanie, czy to cena atrakcyjna, czy nie. Według mnie, i tak już mówiliśmy nieraz, Renault nie ma takich świetnych cen na samochody elektryczne. Być może dlatego...
16: Nie.
15: No, nie ma ich dlatego w pierwszej dziesiątce ani modeli, ani marek. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w Polsce Renault było. Natomiast
16: wiesz co, ale ja myślę, że słuchaj, to jest polityka. Wiesz, Renault się ostatnio mało chwali, ale dużo robi. Ja nie wiem, czy to nie wynika na przykład z tego, że oni we Francji sprzedają więcej, w związku z tym tutaj nie muszą, bo wiesz, chodzi o to, by w skali europejskiej spełnić i zmieścić się w normach, więc wiesz, może oni po prostu nie muszą, a poza tym Renault 5 się świetnie sprzedaje, no przecież oni
15: a
16: tam
15: w Europie,
16: wiesz,
15: tak,
16: tego sprzedali całą
15: tak,
16: masę.
15: Tak, w Europie,
16: nie?
15: Tak jak mówiłem, to jest zawsze co miesiąc sprawdzam pierwsza trójka w Europie, Renault 5, Skoda Elroq, Tesla Y, jeśli chodzi o elektryki. Na koniec, no bo tak jakby domyślnie, bo nie każdy wie, a mimo, że zawsze mamy Renault 5 Renault 4 z silnikiem 150 z mocą 150 koni,
16: tak.
15: Prawda? I z większym akumulatorem to jest 52 chyba kWh
16: tak.
15: I przyspieszenie 8 sekund do setki. To tak to wygląda. Bardzo przyjemne auto. Na pewno warto się zainteresować Renault 4, jeżeli ktoś już nie ma ochoty jeździć małym samochodem, czyli miejskim, to tu ma jednak większą przestrzeń, dłuższy z tyłu, więcej miejsca, większy bagażnik. 4 jest po prostu crossoverem, czyli większą piątką.
16: I przejdźmy do Toyoty Aygo X. I muszę zacząć od tego, co zawsze przy okazji Toyoty Aygo X, o czym wspominam. To znaczy, to jest samochód, którego ja naprawdę nie lubiłem nigdy.
15: Ale
16: pierwsza generacja...
15: Aygo nie lubiłeś.
16: No, ale tak samo nie lubiłem Citroena C1 i nie lubiłem Peugeota 107, potem 108. Pierwsza generacja Aygo to trojaczki z Kolina. Kolin jest w Czechach, a nie na Słowacji, bo mi się ostatnio pomyliło, ale mi się też zdarzyło ostatnio wjechać na Słowację z czeską winietą, więc nie wiem, co ja mam z głową, ale czasem myślę, że nie najlepiej. Niemniej, Pierwsza generacja to takie samochody ultratoporne, z jakimiś takimi wajchami do regulacji temperatury, tylna klapa z szyby, taka taniość po prostu... Oh.
15: Zaglądam do wnętrza, wtedy jeszcze był przecież Ford Ka, Renault Twingo, pamiętasz?
16: Wszystko było lepsze, wiesz? Wszystko było lepiej zrobione niż to Aygo. Druga generacja Aygo nie była dużo bardziej starannie, znaczy może starannie, dużo lepiej zaprojektowanym samochodem. Trzecia też nie jest, czyli ale ta, którą jakby żeśmy testowali teraz.
15: To w ogóle były małe auta, tak? 3,5
16: metra. To są auta z segmentu A. Nowe Aygo kosztuje 82 tysiące złotych. Dostępny jest tylko jeden napęd. To jest hybryda trzycylindrowa 1.5, 115 koni. Auto bardzo żwawe, oczywiście skrzynia automatyczna, bardzo oszczędne, czyli wyniki poniżej 4 litrów bez problemu. Bardzo, bardzo dynamiczny samochód.
15: Jest crossem, X-em, jest crossoverem. Urósł, zobacz, ma 3,70, nie?
16: 3,70, tak. Słuchaj, to jest samochód, który ma swoje, niewątpliwie ma całą masę zalet. Po pierwsze jest Toyotą, czyli daje jakąś taką pewność co do tego, że się nie popsuje i faktycznie te napędy są bardzo dobre, hybrydowe. Natomiast auto zbudowane jest znowu w bardzo oszczędny sposób. Tylna klapa to szyba, do której przyklejono tam parę plastików mocujących, czy raczej jakieś oblachowanie. Szyby z tyłu się nie uchylają. Uchylają się tylko na bok, nie można ich opuścić. Wejście na kanapę z tyłu jest nie dla dorosłego, ciężko tam wejść. W aucie jest dość głośno, ale nie tak głośno jak w Sandero, bo sprawdzałem sonometrem. Wygląda to całkiem ciekawie, natomiast jest to taka puszka, wiesz, dużo metalu, jak zamkniesz drzwi, wiesz, wszystkie plastiki ultra twarde, nie? Fotele bez regulowanych zagłówków, naprawdę budżetowy samochód.
15: Co? Tylko jedną rzecz, bo ja pamiętam 4 lata temu byłem na tych pierwszych jazdach i powiem ci, jednak byłem pod wrażeniem, że to jest lepsze Aygo, to Aygo X, mimo że jest tak, większe, mniejsze.
16: Ale wiesz co, w porządku, ale wiesz, ten samochód, my ostatnio nawet poza anteną rozmawialiśmy o tym, że ostatnio mamy całą masę chińskich aut, którymi nie jeździliśmy jeszcze, jeździmy nimi, bierzemy je, bo ich nie znamy. Całą masę chińskich aut. I powiem ci, że jak przesiadam się z chińskiego SUV-a do takiej Toyoty Aygo, to nagle okazuje się, że wszystko jest jasne. Jasne jest, że Toyota to firma z ogromnym motoryzacyjnym doświadczeniem i nawet jak da ci twarde plastiki, to podczas jazdy czujesz, że to jest samochód zbudowany przez ludzi, którzy od dekad budują samochody. A choćbyś miał, i to jest najgorsza Toyota, najtańsza Toyota, a choćbyś miał najlepszego chińskiego SUV-a, wsiadasz do niego i w pewnym momencie zaczynasz się orientować, że to jest samochód zrobiony przez ludzi, którzy 15 lat temu mieli tylko rowery. I to nie wszyscy.
15: Ale wiesz co,
16: to jest auto świetnie jeżdżące. To jest auto jak na segment A, naprawdę bardzo przyjemnie jeżdżące. Świetny układ kierowniczy, świetne zawieszenie, świetny jest ten napęd.
15: To jest zresztą od lat lider sprzedaży, jeśli chodzi o ten segment A, bo została Kia Picanto.
16: No tak, ale nie ma segmentu
15: Hyundai
16: A.
15: I10, Kia.
16: Gdzie masz Hyundai i10? Gdzie masz Kia Picanto?
15: No, nie ma, w sensie, że
16: masz Fiata Pandinę. Masz Fiata Pandinę tylko, bo już Fiat Panda, przecież Grande Panda, to jest już Grande, to jest segment B.
15: No ale...
16: Słuchaj, 80 tysięcy kosztuje najtańsze Aygo X, to, którym my jeździliśmy, kosztowało 110 chyba, co jak na auto z segmentu A jest ceną dość wysoką, ale trochę tego się sprzedaje. Wiesz, jakby miasto pod miasto to jest naprawdę zaskakująco fajny samochód.
15: Wiesz co, zwróć też uwagę, bo ja pamiętam tam na premierze i potem w testach to mieliśmy chyba 80-konną wersję 1.0.
16: Jest już tylko jedna wersja, jest
15: teraz
16: tylko hybryda.
15: Właśnie,
16: nie ma już napędu zwykłego benzynowego.
15: 115-konna, którą znamy z Yarisa i to z tym napędem to się rakieta zrobiła. To ma chyba 9 czy 10 do setki, prawda?
16: Tak, to bardzo dynamiczny samochód.
15: Wiesz co, to jest nic dziwnego, że on przez lata był liderem, bo nawet jak była duża oferta z Hyundaiem i10, tak, Kia Picanto, no to Kia jeszcze chyba została, Hyundai już nie ma, prawda, od początku roku. No to jednak było najlepsze.
16: Zgadzam. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy oczywiście jutro.
17: Dobry wieczór, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Po godzinie 19 w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego dzisiaj dłuższą rozmowę poprowadzę. Będzie o bardzo gorącym temacie, mianowicie o polityce parkingowej. Rozmawiać będę z doktorem inżynierem Tomaszem Dybiczem z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz z Szymonem Nieradką z inicjatywy Agenda Parkingowa. Panowie już są ze mną. Parkowanie to, panie doktorze.
18: Parkowanie bardzo proste. To jest miejsce, gdzie zostawiamy nasz samochód, gdzie parkujemy samochód.
17: Szymon Nieradka, parkowanie to?
19: Parkowanie to jest taki temat, którym nikt się nie chce zajmować, a w praktyce każda rozmowa o mieście kończy się na liczeniu miejsc postojowych, więc chyba to jest jednak ważniejszy problem niż się często lokalnym politykom wydaje.
17: Niewątpliwie ten temat wymaga dłuższej rozmowy i Krzysztof Woźniak, parkowanie to świetny temat, żeby porozmawiać w radiu. O tym po 19.
1: Reklama.
20: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
21: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram.

0: szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Czuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Użyjemy całego arsenału broni, jeśli królewiec będzie zagrożony. Tak grozi dziś Władimir Putin. Im gorzej dla Polski, dla rządu, tym lepiej. Tak według premiera Tuska działa polski prezydent. ONZ apeluje o powstrzymanie kolejnej egzekucji na Christie Pike. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeśli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską, w tym przypadku chodzi o królewiec, wówczas nieuchronnie i natychmiast pojawi się kwestia użycia wszystkich rodzajów uzbrojenia, jakimi dysponuje nasz kraj, powiedział Putin na spotkaniu klubu Wałdajskiego w Moskwie. Jak zaznaczył, nie można mieć pewności, że broń masowego rażenia nigdy nie zostanie użyta. Podkreślił jednocześnie konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi. Prezydent Karol Nawrocki, wetując 45 ustaw, w pierwszym roku prezydentury stosuje przemyślaną strategię. Im gorzej dla Polski, dla rządu, tym lepiej. Tak działalność prezydenta skomentował dziś premier Tusk, zamieszczając na platformie X swój wpis. Jego strategia, mówi premier, ma na celu umacnianie pozycji prezydenta kosztem interesów Polski i Polaków. Tusk zauważył, że ci, którzy pisali konstytucję, zakładali, że weto będzie wyjątkowym narzędziem, po które prezydent będzie sięgał tylko w wyjątkowych okolicznościach. Przytoczył wyliczenia mówiące, że Nawrocki przez pierwszy rok prezydentury zawetował 45 ustaw, podczas gdy na przykład Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat prezydentury użył weta 35 razy. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Dziś ogółem zatrzymano 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach Collegium Humanum, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. ONZ apeluje do władz stanu Tennessee o wstrzymanie się od kolejnej próby wykonania kary śmierci na Christie Pike. Kobieta została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas wczorajszej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki ze śmiertelną trucizną, jednak przeżyła i trafiła do szpitala. Jak mówi rzeczniczka ONZ do spraw praw człowieka, władze powinny oszczędzić skazaną.
11: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
10: Po wczorajszym zdarzeniu władze Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu wykonania wyroku wobec kobiety. Zawieszono także wszystkie egzekucje do końca roku. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się również nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
12: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
13: Emo
8: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
10: Do licealistów dołączyli także studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. W informacjach to wszystko. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz czas na sport.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
15: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
14: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko. Kilka dni temu w meczu z Norwegią Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
16: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
17: No, pójdź na żogu.
16: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
17: Nunca. Zero.
16: Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: No tak, Michał powiedział prawdę, to jeszcze powiem, że Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Pane Udvardi 6-2, 6-3. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
13: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Najbliższa noc w zachodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Bezchmurnie będzie natomiast na wschodzie. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni na wschodzie. Do 9 i 12 na zachodzie. Chłodniej miejscami na południowym wschodzie około 2, a lokalnie w Kotlinach Karpackich spadek do około minus 2. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego około 13 stopni Celsjusza.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dobry wieczór. To jest audycja Dłuższa Rozmowa. W zastępstwie Jakuba Janiszewskiego, Krzysztof Woźniak, kłaniam się i zapraszam do wysłuchania rozmowy dzisiaj na temat, myślę, jednego z najgorętszych tematów związanych z transportem. Polityka parkingowa w naszym kraju. I specjalnie tutaj nie chciałem użyć sformułowania polityka parkingowa w miastach, bo mam wrażenie, że problem z parkowaniem dotyka tak samo duże jednostki miejskie, jak i miasteczka czy nawet wsie. O tym, jak zarządzać parkowaniem, porozmawiam z doktorem inżynierem Tomaszem Dybiczem z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Dobry wieczór, panie doktorze.
19: Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu.
18: Oraz z Szymonem Nieradką z inicjatywy Agenda Parkingowa. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
18: Z Szymonem łączymy się, ponieważ Szymon na co dzień działa w Szczecinie i bardzo dobrze będziemy mieć obraz tego tematu zarówno od strony badawczej, jak i takiej praktycznej, mam wrażenie. Na początek chciałbym z panami porozmawiać o takim podtemacie, jeżeli chodzi o parkowanie, który pojawia się zawsze, jeżeli zaczynamy rozmawiać o problemie parkowania. W miastach w ogóle w przestrzeni jest za mało miejsc parkingowych. Albo druga strona powie miasta lub dane miasteczka, wsie to nie, jest parking, proszę sobie zaparkować najlepiej na własnym terenie. Panie doktorze, ile to jest odpowiednia liczba miejsc parkingowych i na podstawie jakich wytycznych możemy stwierdzić, że akurat tutaj w tym miejscu to już wystarczy, albo jest za mało, albo jest za dużo?
19: Odpowiem przewrotnie, że takiej liczby nie ma.
18: Zawsze jest za mało, czy zawsze jest za dużo?
19: Ani tak, ani tak. Bo oczywiście, jak pan redaktor wspomniał, to jest temat rzeka, to moglibyśmy o tym długo rozmawiać. Mamy różne cele i różne potrzeby. Tak na przykład potrzeby związane z parkowaniem mieszkańców, potrzeby związane z dojazdami do handlu, potrzeby związane z parkowaniem mieszkańców, potrzeby związane z dojazdami do handlu, do usług, do miejsc pracy itd., itd. I teraz, żebyśmy chcieli ustalić tą liczbę, to musimy patrzeć na poszczególne miejsca w mieście, w dużym czy w małym, nie ma znaczenia, jak to pan redaktor wspomniał, co znajduje się w danym obszarze i jakby to jest nasz punkt wyjścia, żeby zacząć rozważać, ile miejsc parkingowych to będzie optymalna liczba w tym miejscu. I jeszcze jest jedna rzecz, bo jest coś takiego jak zarządzanie, jak pan redaktor wspomniał, że jest pytanie, co my chcemy uzyskać, tak? Bo jeżeli chcemy nakłonić mieszkańców, żeby właśnie nie jeździli samochodami, no to wtedy będziemy ograniczać nam liczbę miejsc parkingowych, tak? Czyli tutaj musimy stworzyć praktycznie deficyt miejsc parkingowych, tak? Żeby ich nakłonić, żeby osoby nie przyjeżdżały samochodami, bo jest taka prosta analogia, jak popatrzymy na pszczoły, to jak pszczoły są w ulu, to nie ma ich na łące, tak? Tak. Jak wylatują z ula, to ul jest pusty i latają po łące. Tak samo jest z samochodami, że jeżeli samochody parkują, to nie ma ich na ulicach, tak? A jak są zarkowane ulice, to nie ma tych samochodów na miejscach parkingowych, czyli jest związek pomiędzy korkami a liczbą miejsc parkingowych. Więc jeżeli chcemy ograniczać, czy walczyć z korkami, jak to się często mówi, no to między innymi możemy do tego dojść poprzez ograniczanie miejsc parkingowych. Więc nie ma takiej odpowiedzi, jaka to jest odpowiednia liczba, patrząc przez pryzmat liczby samochodów.

0: samochodów na przykład, tak? Mhm.
1: Czyli udziału ruchu samochodowego, powiedzmy, w danej jednostce samorządu terytorialnego. Szymon, do ciebie pytanie bardziej jako praktyka. To prawda, że brakuje miejsc parkingowych, a może te problemy związane z polityką parkingową wynikają z innych przyczyn zupełnie?
2: Podam przykład. W Szczecinie zbudowaliśmy sobie parking na 260 samochodów. Ja potem to przeniosę na inne miasta, bo też zajmuję się tym obszarem badawczo. I ten parking powstał w ścisłym centrum. W Szczecinie mamy taki fenomen, o którym pewnie mało z Państwa wiedzą, że jest to najgęściej zamieszkały kilometr kwadratowy w Polsce. Ponad 30 tysięcy ludzi. Przepis jest prosty, 19-wieczne kamienice czteropiętrowe, gęsto, bez niestety zieleni. Pomimo tego, że aleje i ulice są szerokie, to jest tam naprawdę nas bardzo, bardzo dużo na kilometrze. W środku tego obszaru powstał parking na 260 miejsc postojowych i ceny na tym parkingu są wyraźnie niższe niż wynajęcie mieszkania z TBS-u, który powstał na dachu tego parkingu. Mhm. Ja chciałbym, żeby to wsiąkło. Samorząd zbudował dwie inwestycje. Parking i funkcję mieszkalną nad nim. Następnie zaoferował parkingi w zdecydowanie taniej niż miejsca postojowe pod ulicą. Zresztą podam Państwu liczby. Godzina kosztuje 3 zł, a po południu, w nocy i w weekendy złotówkę, a miesięczny abonament jest od 300 do 420 zł. Ten parking stoi pusty. Jeżeli wpiszą Państwo sobie parkingowiec Szczecin albo parking Widmo, to on wyskoczy jako pierwszy. Pomimo tego, że na powierzchni trwa codziennie walka o każdy skrawek przestrzeni. To jest jedna obserwacja. Dwa. No, mówiłem ostatnio o tym na kongresie w Katowicach, gdzie jest parkingowiec na tak zwanej tylnej Mariackiej. Bardzo podobna historia. Parkowanie 3 zł za godzinę, wszędzie wkoło 6 zł na godzinę, parkingowiec stoi pusty. Warszawa zbudowała sobie parking na 400 miejsc postojowych na skrzyżowaniu wszystkich linii metra w Polsce, czyli pod Placem Powstańców Warszawy. Niespodzianka, parking stoi pusty. Czyli chyba problemem nie jest to, ile tych miejsc jest, albo że ich brakuje, no bo jeżeli w tak gęstych miejscach, jak Centrum Szczecina, Centrum Katowic i Centrum Warszawy, tworzymy przestrzeń do parkowania w konkurencyjnych cenach i one stoją puste, to coś robimy źle. No coś robimy źle, no bo przecież teoria by wskazywała, że te lata mówienia o tym, że trzeba tworzyć parkingi powierzchniowe, wielopowierzchniowe, naziemne, podziemne, no to się nie trzyma kupy. Więc odpowiadając przewrotnie, powiem tak. Nikomu się nie udało zrobić wystarczającej liczby darmowych miejsc parkingowych, a wielu próbowało, więc tej liczby na pewno nie jesteśmy w stanie zadowolić. No a płatne parkingi w Polsce się nie przyjmują z kilku powodów, do których pewnie dojdziemy. Wbrew pozorom nie jest to cena, to nie jest dlatego, że one są drogie. Jednym z głównych powodów jest to, że zdecydowana większość osób parkująca w polskich miastach parkuje na różnych formach abonamentów i ryczałtów. I statystycznie napotkany samochód na warszawskim chodniku jest zaparkowany za 12 groszy za dzień. A jeżeli my parkujemy za 12 groszy za dzień, to żadną siłą nic nie skłoni do tego, żeby zapłacić 6 zł za godzinę, 3 zł za godzinę, czy nawet, jak się okazuje, w przypadku Szczecina złotówkę za godzinę. Tu jest kilka absurdów, które pewnie sobie w trakcie tej rozmowy rozbierzemy. Ale powtórzę. No, teoria o tym, że zbudowanie miejsc postojowych spowoduje rozwiązanie problemu parkowania, się nie sprawdzała i wiedzieliśmy to od dawna na przykładzie parkingów wielopowierzchniowych przy centrach handlowych, no bo przecież teoretycznie przy centrum handlowym, przy którym jest parking, który prawie zawsze był, teraz już różnie, ale był tańszy od strefy, nie powinno być problemów z parkowaniem, a zawsze były. No to już od dawna wiedzieliśmy, ale musieliśmy jeszcze widać kilkaset milionów na różne parkingi.
1: Kilometrów żeby przejechać. Albo przejść, żeby to zrozumieć. Tak.
2: Ale no, nadal gminy w Polsce i miasta w Polsce budują te eksperymenty. Uważam, że niestety każda miejscowość musi swój błąd parkingowy popełnić, żeby zrozumieć, że to nie działa.
1: Parkingi kubaturowe, panie doktorze, to przyszłość? To dobre rozwiązanie? Czy znów zależy gdzie? Zależy od okoliczności i dla kogo?
0: Może tylko na początek jedną rzecz sprostuję, bo pan redaktor przedstawił mnie, że zajmuje się teorią. Czy nauką.
1: Znaczy ale, nie, ja powiedziałem, że będzie tutaj z dwóch stron.
0: Ale ja łączę też praktykę z wiedzą i na przykład prowadziłem pracę, kierowałem pracami nad polityką parkingową w Szczecinie, nad śródmiejską strefą płatnego parkowania również i nad strefą czystego transportu. Więc staram się łączyć, tak żeby nie, no, nie mieć tylko w chmurach, tak, ale...
2: Ach, czyli to pańska rekomendacja wskazywała na to, żeby parking w Szczecinie owszem budować, ale na osi SKM-ki, czyli poza centrum, a gmina miasto Szczecin po zamówieniu tej ekspertyzy zrobiła dokładnie na odwrót. Wydawała jeden, kończy drugi i myśli o trzecim.
0: Nie mamy wpływu na decyzję.
1: Ale tak było, no że tak, pan rekomendował tak. to. A no właśnie.
0: A teraz było to pytanie o parkingi kubaturowe. Tak.

0: zrobią badania, żeby właśnie wysądować, czy kierowcy za tą stawkę będą płacić. No, okazuje się, że nie. Czyli po prostu nie wchodzą w takie inwestycje, tak? Czyli żaden w zasadzie parking nie powstał i raczej nie powstanie, bo cena parkowania jest za duża. I to jest...
1: Albo cena będzie zbyt wysoka za samo parkowanie, albo taką cenę ustanowimy, że ta inwestycja będzie się zwracać i zwracać, albo w ogóle się nie zwróci.
0: No tak, ale prywatny inwestor...
2: I miesięczne koszty zazwyczaj są wyższe niż te wpływy, więc tak, no, samorządowe parkingowce nawet nie wychodzą na zero per saldo miesięcznie, już nie mówiąc o spłacaniu inwestycji.
0: No właśnie, przepraszam. I tutaj samorządy za bardzo nie liczą, po prostu nie liczą się z zyskiem, tak? To trochę jest inna struktura, ale prywatny inwestor, który miałby wejść właśnie w publiczną partnerstwo, który już liczy zyski i straty, no po prostu nie wchodzi w taki interes.
1: No tak. Z drugiej strony znów muszę wejść jako w rolę adwokata diabła i w kierowców, którzy mówią, że oni i tak przecież opłacają przestrzeń publiczną w różnych podatkach, również paliwowych, ale także jako płatnicy czy to CIT-u, czy to PIT-u, niezależnie od tego, i po prostu im ta przestrzeń w pewien sposób się należy i każdorazowe pobieranie dodatkowej opłaty za parkowanie to jest nakładaniem na nich dodatkowego podatku, więc najlepiej by było, gdyby ta przestrzeń parkingowa była za darmo, niezależnie czy to kubaturowe parkingi, czy po prostu naziemne w strefach parkowania. Już niepłatnego.
0: No tak, i teraz powinniśmy sobie może wyjaśnić, po co jest to płatne parkowanie. Ja tutaj się cofnę do lat, to był rok 92, nie, przepraszam, 2000.
1: 2000,
0: tak. Gdzie wprowadzono w Warszawie płatną strefę parkowania. I to była moja pierwsza praca, można powiedzieć, badawcza, teraz świeżo po studiach, świeżo z dyplomem, żeby zbadać wpływ i też zbadać, przesądować opinię publiczną na temat wprowadzanych zmian. I to, co można powiedzieć, co było przed. Była panika w prasie, wszyscy pisali, jak to będzie teraz fatalnie, w ogóle właśnie takie oskarżenie.
1: Zakorkowane miasta, tak, nie będzie można znaleźć miejsca, tak
0: nie będzie. Że po prostu usługi, wszystko stanie, tak? Po prostu, bo nikt nie będzie przyjeżdżał, nikt nie będzie płacił za doparkowanie, wieszczono w ogóle kataklizm. Obraz na ulicach wyglądał w ten sposób, że samochody stały, praktycznie się zostawiały, tak? No też jest inny problem u nas, tego parkowania nieprzepisowego, ale to, jakbym pokazał stare zdjęcia, to nie wyglądało to najlepiej. I co się stało? Po wprowadzeniu płatnego parkowania nagle dużo samochodów zniknęło. Nie było żadnych protestów społecznych. Ankiety przeprowadzone z kierowcami wskazały, że oni właśnie zaakceptowali to płatne parkowanie. Więc wtedy był ten bardzo namacalny efekt, tak? Bo celem płatnego parkowania jest to, właśnie jest ta cenowa elastyczność popytu, że jeżeli nie możemy spełnić odpowiednich dostaw, tak, czyli jeżeli podaż jest za mała w stosunku do popytu, no to właśnie rośnie cena, tak? I to płatne parkowanie jest dokładnie takim mechanizmem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej podaży, no to musimy podnieść za to cenę. I co zyskujemy w zamian? Że pojawiają się wolne miejsca. Jak ktoś potrzebuje, żeby zaparkować, musi załatwić jakąś sprawę, podjechać do sklepu, do punktu usługowego, do urzędu, no to ma to miejsce. I prawidłowo stawka za parkowanie powinna być opracowana w ten sposób, żeby 80% miejsc było zajętych, 20% było wolnych. Mhm. Jeżeli mamy więcej wolnych, to znaczy, że stawka jest za wysoka. Jak mamy mniej wolnych, to znaczy, że stawka jest za niska. I to powinien być taki mechanizm wyznaczania stawki. A u nas politycy zawsze próbują coś wymyśleć i na początku cena była uzależniona od litra benzyny. Później ona nie mogła przekroczyć jakiegoś tam procentu wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc...
1: No inaczej niż specjaliści pokazywali. Ale faktycznie jest tak, że już...
2: Ja bym chciał spolemizować z tym troszeczkę.
1: Dobrze, to za sekundkę, Szymon, dobrze. Pewnie. Pozwolisz, tylko jeszcze jedną rzecz zapytam pana doktora. Czy faktycznie po latach już, no bo tak jak powiedzieliśmy, że pierwsza strefa płatnego parkowania w ogóle w Warszawie to jest początek lat 2000, mamy 2026 rok. Ja mam wrażenie, że z całym szacunkiem, ale od 2020 przynajmniej 9, od kiedy zajmuję się transportem, ciągle słyszę, że z parkowaniem jest problem w Warszawie i w wielu innych miastach. I nie mam takiego poczucia jako obserwator, że strefy płatnego parkowania przyczyniły się do zmniejszenia problemu związanego z parkowaniem w miastach.
0: No bo strefy nie obejmują całego miasta.
1: Czyli całe miasto musiało być strefą?
0: Nie. Znaczy każda strefa powinna być indywidualnie potraktowana. Okay. I to też jest paradoks, że ustawodawca tak przewidział, że na całej strefie muszą obowiązywać te same zasady. Ta sama stawka, te same godziny, kiedy się wprowadza płatne parkowanie. Jedynie ta śródmiejska strefa płatnego parkowania jest takim

0: obszarem, kiedy można zróżnicować, tak, ale to jest strasznie, mamy strasznie archaiczny system ustalania stref płatnego parkowania, który nie daje elastyczności, która właśnie tu powinna być, jest jak najbardziej wskazana.
1: To za sekundkę przejdziemy do tego, co trzeba by było zmienić właśnie w strefach płatnego parkowania. Szymon, nieradka chciałeś poleminkę pewną przeprowadzić tutaj. Bardzo proszę.
2: Problemem z wypełnieniem naszych stref nie są stawki. I ja uważam, że absurd, że ta teoria, której mówił pan doktor, to jest teoria. Niestety żadna gmina w Polsce tego nie wprowadza, a najbardziej radykalnym przykładem samorządu, który idzie w poprzek tej idei, jest Warszawa. I już podaję konkretne liczby. Warszawa ma największą strefę płatnego parkowania w Polsce, ma tam około 70 tysięcy miejsc postojowych, to się rozszerza dość systematycznie i systematycznie rok w rok wydaje więcej abonamentów mieszkańca za 30 zł rocznie niż ma tych miejsc. I jedyne lata albo momenty, w którym tak nie jest, to jest na chwilę przed rozszerzeniem, to znaczy na chwilę po rozszerzeniu. Znaczy miasto wyda 70 tysięcy miejsc postojowych, wtedy widzimy w nagłówkach, że strefa się powiększyła, i przez chwilę jest odrobinę więcej miejsc niż wydanych abonamentów. A to jest tylko jeden rodzaj abonamentów. Są jeszcze abonamenty strefowe. Niepełnosprawni parkują za darmo, służby parkują za darmo, właścicieli samochodów elektrycznych parkują za darmo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli my mówimy o tym, że strefa parkingowa działa, jeżeli jest wypełniona w 80%, a my na start mamy 120% ludzi, którzy płacą za to ryczałtowo. Znaczy oni zapłacili, uważają, że mają prawo do korzystania z tej usługi. No to już jesteśmy na przegranej pozycji.
1: Tak, panie
2: doktorze.
1: Już
2: nie możemy tego zrobić. I Warszawa robi to w najbardziej radykalny sposób.
1: Panie doktorze.
0: To znaczy, tutaj to, żeby było jednak sobie to wyjaśnić, że samorządy mają związane ręce. Jeżeli chodzi o, nie mogą sobie regulować tak tą stawką, tak? Jeżeli chodzi o dopuszczenie samochodów elektrycznych do jazdy po buspasach i darmowe parkowanie, to jest to ustawa. Tak? To jest ogólnokrajowa. Więc tutaj też samorządy z tym nic nie mogą zrobić. Mimo, że to są samochody, które zajmują miejsce. A teraz jeżeli chodzi o mieszkańców, no to jest tak naprawdę problem bardzo duży, bo trzeba zdefiniować, kto to jest mieszkaniec. I są przypadki firm, które mają, wynajmują mieszkania, tak? Że pracownicy tych firm meldują się w tych mieszkaniach, żeby nabyć prawa do
1: abonamentu.
0: Do abonamentu. Mhm. Więc generalnie tutaj dotykamy bardzo szerokiego problemu obchodzenia przepisów, tak? Bo tak to można nazwać. Stąd też samorządy próbują z tym walczyć i my robiliśmy taką analizę właśnie, żeby wykryć, tak? I w ilu przypadkach dochodzi do takich nieprawidłowości, no, ale tutaj jest potrzebna pomoc jakby z góry, tak? Jakby tutaj górne ustawodawstwo, bo inaczej samorządy same sobie z tym nie dadzą rady.
1: To proszę powiedzieć, co powinno się zmienić w zakresie... Tak, Szymon, jeszcze chciałeś coś dodać.
2: No ja uważam, że tutaj wina rozkłada się równo po rządzie i po samorządzie. I ustawa o drogach publicznych, ten przepis dotyczący tego, jak można powoływać strefy płatnego parkowania, to jest raptem jedna strona. I tam jest napisane, jakie są cele powoływania stref płatnego parkowania. I ten cel jest jeden. Zwiększenie rotacji pojazdów. I ja mam pytanie. W jaki sposób zwiększenie rotacji pojazdów zapewnia abonament roczny na parkowanie? Bo ja jak mieszkałem w Warszawie, przy ulicy Chmielnej albo przy ulicy Wspólnej i udało mi się zaparkować pod domem, to przez 3 tygodnie jeździłem metrem i nie ruszałem tego samochodu pod żadnym pozorem, bo miałem świetne miejsce. Więc to jest naprawdę wina samorządu. I uwaga, to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest za darmo, czyli najtaniej w Polsce 30 zł rocznie, czy 500 zł rocznie, czy 5000 zł rocznie. To jest podatek od posiadania samochodu w centrum miasta, który służy wyłącznie mieszkańcom granicy strefy. Bo jeżeli wprowadzimy strefę na nową dzielnicę, to on pomaga, on centrum w ogóle nie pomaga. I tu znowu Warszawa, niestety.
1: Może coś ze Szczecina, żeby tak nie wyjść na warszawsko-centryczność.
2: Szczecin popełnia swoje błędy, na przykład budując ten nieszczęsny parkingowiec w ramach jednej inwestycji i sprzedając mieszkania dla ludzi, na których popyt był, uwaga, było 7 rodzin chętnych na jedno mieszkanie. I na te mieszkanie wydano kilka milionów złotych, a na parking wydano 50 milionów i teraz od 12 miesięcy miasto staje na głowie, rozkładając ulotki, stawiając banery i tak dalej, robiąc kampanię marketingową, żeby mieszkańcy łaskawie zechcieli na tym parkingach parkować. Okay. Samorządy polskie psują strefy płatnego parkowania, łamiąc ustawę o drogach publicznych i oferując roczne abonamenty mieszkańcom, czyli obiecują im, pobierają od nich podatek od posiadania samochodu za hipotetyczne prawo do zaparkowania, którego nie mogą zrealizować. W ten sposób ci mieszkańcy nigdy nie zaparkują na żadnym płatnym parkingu, bo przecież oni już raz zapłacili.
1: Tak. Panie doktorze, kiwa pan głową tutaj, mogę zdradzić?
0: Tak, bo no, niestety no, nie mogę się do końca zgodzić, dlatego że jeżeli ktoś mieszka w danej strefie tak, od wielu, wielu lat, to nie możemy nagle przyjść do niego i powiedzieć, słuchaj, wprowadzamy tutaj strefę i nas nie obchodzi, że ty masz samochód. Tak? No, jest też polityka społeczna. I dlatego są abonamenty dla mieszkańców, też żeby uniknąć protestów społecznych, tak? No bo musimy to wszystko robić, pamiętajmy, polityka parkingowa musi być też przyjęta w ramach postępowania, ale konsultacje społeczne są jednym z obowiązkowych elementów towarzyszących polityce parkingowej, więc nie możemy ze wszystkim skłócić, tak? I teraz mieszkańcy mają abonament, ale ten abonament obowiązuje tylko w wyznaczonych odległościach od tego mieszkania. Mhm. To nie jest tak, że mając abonament mieszkańca może jeździć po całej strefie, tak? Nie, on tylko
2: to zależy od miasta, oczywiście. W Warszawie faktycznie tak jest, w bardzo wielu miastach tak nie jest, w Katowicach na przykład tak nie jest, ale tak, w Warszawie faktycznie tak jest.
0: Czyli to nie jest tak, że on nabywa te prawo do parkowania wszędzie. Jeżeli tak nie jest, no to dobrze by było, żeby to poprawić, tak? No,
2: ja w Szczecinie... Szymon,
1: sekundkę tylko, żeby pan doktor się
0: wyrzucił. To rzeczywiście w Szczecinie było tak. I tutaj muszę przyznać, że Urząd Miasta jakby tutaj w tym przodował, że były abonamenty dla osób, które pracują, tak? I mogą po prostu wykupywać roczny abonament i parkować w pobliżu miejsca pracy, co oczywiście było sprzeczne tak naprawdę z ideą płatnego parkowania, bo nie, to właśnie to, jak pan powiedział, pan Szymon powiedział, tak nie nakręca rotacji. Mhm. I najniższa rotacja w Szczecinie była właśnie w pobliżu Urzędu Miasta, bo pracownicy Urzędu Miasta przyjeżdżali rano, zostawiali samochód, odjeżdżali po pracy. Tak. W ramach prac nad tą polityką parkingową udało się jakby to wyjaśnić, tak, ten problem, że no, abonamenty nie mogą służyć pracownikom, bo to jest właśnie sprzeczne z tą ideą. I mi się wydaje, że częściowo się to udało, ale też weźmy pod uwagę, że my trochę pracujemy u podstaw. Nie da się zrobić rewolucji jakby od razu wszystkich nakłonić na dobrą ścieżkę. Tak?
1: No tak, musimy to robić. Strony, tak jak powiedzieliśmy, strefy płatnego parkowania już istnieją 26 lat, tam 25 lat powiedzmy, prawda?
2: W Krakowie pierwsza w Polsce powstała w 1984, więc mamy lepsze przykłady.
1: Tak, tak. Więc już od bardzo długa trwają te strefy płatnego parkowania i nadal właściwie rozmawiamy, że one no nie działają tak jak powinny, że ciągle coś jest z nimi do poprawy, więc co poprawić? To o tym porozmawiamy za chwilę. Zrobimy sobie krótką przerwę, bo trochę dyskusja podgrzała się. Tylko powiem też, jeszcze zanim tą przerwę zrobimy, że do tematu polityki parkingowej wrócimy w piątek, jutro, po godzinie 20. Cały mikrofon TOK FM będzie poświęcony parkowaniu w polskich miastach. Myślę, że Państwo będą chcieli się wypowiedzieć również na ten temat. Tymczasem my, tak jak powiedziałem, krótka przerwa. Doktor inżynier Tomasz Dybicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Szymon Nieradka z inicjatywy Agenda Parkingowa. Za parę minut wracamy do rozmowy.
3: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
5: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
6: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Nóż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
19: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
20: Reklama.
1: To jest audycja Dłuższa Rozmowa. Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Dzisiaj w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego rozmawiamy. Bardzo gorący temat polityki parkingowej w Polsce. Rozmawiamy co prawda na przykładach jak na razie stref płatnego parkowania, które istnieją w wielu miejscach, już trwają bardzo długi czas. Ze mną w studiu jest doktor inżynier Tomasz Dybicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a na łączach Szymon Nieradka z inicjatywy Agenda Parkingowa. Przed przerwą trochę panowie zaczęli wymieniać argumenty, w jaki sposób strefy płatnego parkowania nie działają. Pewna niezgoda była na temat abonamentów, które mieszkańcy miast mogą wykupić. Nie tylko mieszkańcy, ale też ludzie, którzy pracują, którzy mają firmy w miastach, tak żeby no jednak te miejsca parkingowe mieć. Ja bym chciał, żebyśmy teraz odeszli trochę od pewnej sprzeczki, pewnej wymiany argumentów, co nie działa w tych strefach, na rzecz tego, co powinno się zmienić, żeby te strefy działały lepiej. Panie doktorze, zmiany potrzebne w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania. Trochę pan już o tym powiedział. Większa elastyczność, jeżeli chodzi o nakładanie opłat w strefach płatnego parkowania. Dokładnie jak miałoby to wyglądać?
0: To jeżeli chcemy wprowadzić opłaty, tak, to najpierw musimy wiedzieć, jaki jest popyt, tak, czyli te badania parkingowe i później dobierać tą stawkę w ten sposób, tak jak mówiłem, żeby te 80% było zajętych, 20% żeby było wolnych. Ale problem jest jeszcze jeden, bardzo istotny, że potrzebna jest w ogóle zmiana prawna co do samochodów, które są objęte tą opłatą, bo na przykład Szczecin, będę się do tego odnosił, bo to jakby najświeższe nasze opracowanie dotyczące polityki parkingowej. Problem jest bardzo poważny, że samochód, który nie stoi na wyznaczonym miejscu parkingowym, nie musi płacić. Tak? I tam jest taka sytuacja, że najpierw zapełniają się to miejsca, które nie są wyznaczone, bo tam kierowcy nie płacą. Dopiero jak tam brakuje miejsc, to dopiero kierowcy zaczynają parkować na miejscach wyznaczonych. I tu jest właśnie luka w prawie, bo jeżeli mówimy, mamy strefę płatnego parkowania, to w zasadzie wszystkie samochody w strefie powinny być nią objęte, a nie tylko te, dla których są wyznaczone miejsca parkingowe. Bo właśnie to jest ta furtka do później dyskusji, co jest
1: omijania prawa. No,
0: tak, co jest nieprzepisowe parkowanie, bo nawet jak ktoś zaparkuje, no niestety, przykro to widać, ale są samochody, kierowcy, którzy parkują na trawniku, Straż Miejska jakby z tym nic nie robi. Dlaczego? Próbowaliśmy to ustalić. No, okazuje się, że po kilku interwencjach osoby, które są ukarane tą dodatkową opłatą albo mandatem, piszą odwołanie do sądu i sądy przyznają im rację, tak? Czyli w zasadzie strażnicy już przestali interweniować, bo wiedzą, że tutaj tak nic nie da, więc jakby stworzyli...
1: Mówimy o dodatkowej opłacie w strefie płatnego parkowania, tak. Czyli za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania.
0: I również za parkowanie nieprzepisowe. To są dwie rzeczy, tak? Bo właśnie był taki precedens, że osoba, która dostała tą opłatę dodatkową za parkowanie bez wykupionego tasu parkingowego
1: i biletu.
0: Biletu, tak? I parkowała na niewyznaczonym miejscu, właśnie zwróciła się do sądu o tą interpretację, jakby no tutaj odwołała się i sąd przyznał jej rację. Stąd jakby można powiedzieć, że to rozłożyło skuteczność stref płatnego parkowania.
1: Tak. Szymon Nieradka, wy w agendzie parkingowej analizowaliście właśnie to bardzo mocno, zresztą wystąpiliście do parlamentu o zmianę w przepisach dotyczących właśnie nakładania tej opłaty dodatkowej za strefy płatnego parkowania dla tych, którzy nie parkują na miejscach wyznaczonych, ale właśnie chociażby na trawniku albo, nie wiem, na chodniku, który jest obok miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania, na nich nie można nałożyć tej opłaty. To faktycznie duży problem w Polsce.
2: No tak, jest to powszechne i faktycznie kilkadziesiąt lat zaniedbań ze strony rządów kolejnych, no, 7 premierów minęło od czasu, kiedy była ostatnia waloryzacja mandatów, to jedna rzecz. Dwa, rozkładanie także przez sądy, bo faktycznie uchwała NSA spowodowała tę dziwną rzecz, która spowodowała, że w Polsce nie ma stref. To nie są strefy. Coś, co nazywamy strefą, jest obszarem o nierównym traktowaniu. Osoby, które szanują przepisy, bawią się w nią tę nieuczciwą grę, polegającą na tym, że parkują na miejscu wyznaczonym, są ścigane z pełną bez żadnej litości. Czy zdarzyło się Państwu kiedyś podejść do kontrolera strefy płatnego parkowania, który już wyskoczył mu papierek na 300 zł i próbować negocjować? Większość ma takie doświadczenie i my wiemy, że to nie działa. On już wystawił opłatę, wyjechało z maszyny, my musimy to zapłacić, możemy się ewentualnie odwoływać. Kary za to, że zaparkowaliśmy prawidłowo, są następujące. 50 zł za dzień, jeżeli zdążymy z opłatą, a jak popełnimy najmniejsze uchybienie, to jest 200, 300, 400 zł, 480 we Wrocławiu. Jazda na gapę w tramwaju kosztuje jeszcze więcej, tak na marginesie, w całej aglomeracji śląskiej złapanie bez biletu kosztuje 550 zł. Ale jeżeli tylko jesteśmy rozsądnym kierowcą, ekonomicznie, i nie szanujemy przepisów, i zaparkujemy dokładnie za tym znakiem parking płatny koniec, no to tam może nas złapać Straż Miejska. Średnia mandatów w Polsce od Straży Miejskiej za parkowanie to jest 150 zł, a ryzyko jego utrzymania oscyluje w okolicy 1%. Mamy to wszystko zbadane. Czyli każdy kierowca w Polsce, który parkuje legalnie, należy do większości obywateli, którzy ku mojemu dużemu zdumieniu, bo my o sobie myślimy jako raczej narodzie kombinatorów, i zachowuje się bardzo społecznie i bardzo empatycznie w stosunku do reszty uczestników. Niewielka procent, kilkanaście procent kierowców doskonale rozumie zasady tej gry i wie, że ostatnia rzecz, jaką należy zrobić w polskim mieście, to zaparkować na wyznaczonym miejscu parkingowym, bo tam są po prostu bardzo nieuczciwe reguły. I to jest oczywiście absurdalna patologia.
1: Dobrze, więc żeby tak sprowadzić to do jakiejś konkluzji, to pierwsza rzecz, którą powinniśmy zmienić w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania, to możliwość zmian przepisów ogólnych, możliwość nakładania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty, tak zwanego zapłacenia za tam godzinę, za dwie i tak dalej, nie tylko w miejscach wyznaczonych do parkowania w strefie płatnego parkowania, ale właściwie w całej strefie, niezależnie czy się parkuje legalnie, czy nielegalnie. Wtedy taki kontroler mógłby nakładać karę administracyjną, bo to jest kara administracyjna, za po prostu złe parkowanie. I tyle. Panie doktorze, powiedział pan, że powinna być też elastyczność w zależności od zajętości takiej strefy, czyli 80% jak jest zajęte, to jest ok, 20% wolna, to jest ok, ale jak na przykład już będzie więcej procent zajętości, to ta cena powinna być większa za godzinę parkowania. Tylko pytanie, jak to sprawdzać, szczerze mówiąc, na bieżąco. Oczywiście.
0: No tak, tak. Mamy takie możliwości, tak? Jakby w Warszawie w tej chwili ten system jest automatyczny, że jeżdżą samochody i na bazie nawet tych danych można bardzo łatwo zweryfikować, jaki jest udział tak zwanych udział zajętości miejsca.
1: Tak, i tak sobie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, że powiedzmy, że przyjeżdżamy o, nie wiem, 11, gdzie siedzimy, miasto ma informację, że zajętość jest na poziomie 70%, więc może trochę tą stawkę obniżyć, jak rozumiem, żeby jednak sprawić, że ludzie będą parkować. Przez to zajętość strefy płatnego parkowania zwiększy się do 90% i nagle ta stawka będzie za godzinę wyższa. To jest uczciwe?
0: No tak.
2: Tak, są kraje, które to wdrażają. Najsłynniejszym przykładem jest takie strefowanie w San Francisco, gdzie te ceny są dynamiczne per parkometr, więc tam jak gdyby ta inflacja bądź deflacja cen jest na poziomie dosłownie dwóch miejsc postojowych. I taki to działa świetnie. To działa świetnie.
1: I rozumiem, że na parkometrach byłaby taka informacja ze względu na zajętość w strefie płatnego parkowania, cena jest o tyle procent mniejsza, o tyle procent większa w zależności od tej sytuacji.
0: No tak, ale my tutaj już mówimy o takim bardzo nowoczesnym rozwiązaniu.
1: XXI wiek, trzecia dekada.
0: Tak, ale nawet wystarczyłoby, że mielibyśmy tą stałą opłatę, tak? Jakby wyższą, tam gdzie jest większy popyt, niższą, gdzie jest niższy popyt, i to też już by było bardzo pożyteczne w porównaniu z tym, co mamy teraz, tak?
1: Czyli powiedzmy takie strefowanie miesięczne albo kwartalne, jakieś okresowe.
0: No, okresowe, tak. Zdecydowanie okresowe, bo też pamiętajmy, że ruch w miastach jest, podlega pewnej sezonowości. No, mamy okresy, gdzie jest wzmożony ruch, więcej miejsc parkingowych zajętych i właśnie mniejszy.
1: Strefy płatnego parkowania to jest, tak jak powiedzieliśmy, temat rzeka i w ogóle polityka parkingowa w miastach, czy też w Polsce, no to taki temat. Czy myślę, zamknęliśmy temat stref płatnego parkowania? Panowie chcieliby coś jeszcze do tego dodać? Bo ja chętnie bym porozmawiał w ogóle o tym, jak parkujemy w miastach i skąd to się bierze.
0: Tak, ja bym chciał dodać jedną rzecz. My cały czas bardzo mało poświęcamy uwagi edukacji, czy w ogóle rozmową ze społeczeństwem, z mieszkańcami. I ja zawsze przedstawiam jako przykład Londyn, gdzie jest bardzo duży nacisk na tego typu edukowanie, tak? Pojawiają się broszurki, jak się prowadzi jakieś rozwiązanie tego typu, a w Londynie mamy bardzo dużo, można powiedzieć, rozwiązań zarządzania mobilnością mieszkańców, tak? Od parkowania nie tylko płatnego, ale w ogóle polityki parkingowej całego miasta, po congestion pricing, tak? Czyli opłaty za wjazd do centrum, tak zwane właśnie przeciwdziałanie kongestii, strefy czystego transportu, ultrastrefy czystego transportu, i każde działanie, które jest tam wprowadzane, są pokazywane wyniki, co ono przyniosło, jaki jest plus dla mieszkańców, bo tak naprawdę poprzez te rozwiązania otrzymujemy bardzo duży społeczny, bardzo dużą społeczną korzyść. I właśnie moglibyśmy o tym porozmawiać. Nie wiem, czy na to mamy czas, o tych korzyściach społecznych.
1: Mamy jeszcze parę dobrych minut.
0: A problem czasami u nas wynika z tego, że politycy boją się wprowadzać takie rozwiązania, że to im popsuje wynik wyborczy. A chciałem powiedzieć jedną rzecz, właśnie Londyn. Świetny przykład, bo jak ktoś zaczyna mówić na przykład o zarządzaniu mobilnością ogólnie, tak, to pojawiają się hasła, że to są lewacy, nie lewacy, tego typu pomysły. Ale chciałem zauważyć, że w Londynie polityk, który wprowadził opłaty za wjazd do centrum, był Boris Johnson. Był wtedy burmistrzem Londynu. I proszę zauważyć, że mu to nie przeszkodziło w wyborach. Zyskał właśnie dużo większe poparcie, bo Londyńczykom ten pomysł się spodobał. Bo generalnie jest tak, że nam się podobają te pomysły, które są już wdrożone.
1: Ale to dlatego, że też pokazywał efekty tego.
0: Tak. Oczywiście byłby też potem premierem i potem stracił to poparcie, ale z zupełnie innych powodów.
1: Szymon, chciałbyś jeszcze coś dodać do takiego zarządzania albo właśnie do tej edukacji?
2: Zadałeś mi pytanie, co należałoby zrobić. Ja wyrzucę z siebie listę i ona będzie szybka. Naprawdę. A, parkowanie nielegalne nie może być tańsze od legalnego. To jest zadanie dla rządu. Bardzo proste zadanie i uczciwe. Dwa, połowa pieniędzy ze stref powinna obligatoryjnie wracać na tę ulicę, na której te pieniądze zostały zebrane. Obecnie miasta używają stref do tego, żeby sobie łatać budżet. Kierowcy nie czują, że za coś płacą. Płacą, nie mogą zaparkować, nie mają uczucia, że te pieniądze gdziekolwiek trafiają.
1: I to powinno być jasne. Miasta muszą... W sensie takim, że pokazywać właśnie te efekty, że to wraca na strefy płatnego parkowania, one są lepiej wytyczane, lepiej, nie wiem, coś jest...
2: Ale też przez ulicę mam na myśli, na przykład chodniki są remontowane. Cała infrastruktura się dzięki temu poprawia. Miasta muszą promować alternatywy dla samochodu i my to umiemy od czasu do czasu zrobić. W Szczecinie mamy dzień bez samochodu raz do roku i to jest Wszystkich Świętych, ponieważ mamy jeden cmentarz w środku miasta, gigantyczny, największy w Polsce, i nie ma fizycznej innej możliwości. I nagle okazuje się, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby przyjechać samochodem, bo miasto cały transport publiczny przestawia w tamto miejsce. My umiemy to robić, a równocześnie przy większości imprez pokazujemy wszystkim, gdzie są parkingi, i potem się dziwimy, że 2 godziny trwał korek, żeby wjechać i wyjechać. I nasze centra często są właśnie takim imprezą masową, która się odbywa codziennie, 2 razy, przy wjeździe i przy wyjeździe. Oferować parkowanie poza miastem, nie mieć abonamentów, będę do tego wracał, i owszem, mieszkańcy powinni mieć taniej niż osoby przejeżdżające z zewnątrz, ale nie 400 razy. A obecnie mieszkańcy Warszawy, dla przykładu, mają 400 tańsze parkowanie niż mieszkańcy spoza Warszawy. I wiara w to, że podniesienie opłaty za godzinę dla osób przyjezdnych z zewnątrz, których jest 15%, to jest naprawdę mało, nic nie zmieni. Istotna jest taka, jaka jest faktycznie średnia kwota płacona przez kierowców. I powtórzę, owszem, mieszkańcy powinni mieć taniej, i zadałbym tu uciążliwe pytanie do rządu, Jeżeli zadbali o kierowców samochodów elektrycznych, to ja się pytam, dlaczego zniżek na parkowanie ustawowych nie mają, nie wiem, osoby 70+, albo rodziny z trójką dzieci i w górę. Bo myślę, że to są osoby, które w pierwszej kolejności w naszym kraju potrzebują zaparkować blisko celu.
1: Ja tutaj
2: niepełnosprawni w Polsce wtrącić, że... nie mają...
1: Że ja też w ogóle nie rozumiem, dlaczego samochody elektryczne są zwolnione z opłat parkingowych.
0: To bardzo proste. To jest bardzo proste. Przypominam, jaki był pomysł na budowę fabryki w Polsce, która będzie produkować milion samochodów elektrycznych rocznie.
1: Polityka znowu.
0: I to miało wspomagać promocji samochodów elektrycznych.
1: No dobra, doszliśmy do tego, skąd ten pomysł. Fabryka samochodów elektrycznych nie powstała, a rozumiem, że elektryki dalej są zwolnione.
2: Przepis został.
1: Tak, przepis został. Szymon, bardzo proszę, bo przerwałem się.
2: Ostatnia dosłownie rzecz, czyli mówimy, że dajemy szerokim grupom te abonamenty i zwolnienia i nawet na poziomie ustawy niepełnosprawni nie mają darmowego parkowania. W zasadzie w całej Polsce mają darmowe parkowanie, ale to gminy dają. To samorząd musi w swoim regulaminie to zapisać. Natomiast w ustawy wyłączeni z normalnych użytkowników dróg są wyłącznie właściciele samochodów elektrycznych. Uważam, że osoby 70+ miałyby do tego większe prawa i wielodzietne rodziny w pierwszej kolejności. Tego nie wiemy. Naprawdę, to nie jest skomplikowane. Czy państwo słyszeli kiedyś, żeby ktoś się spóźnił na samolot, bo nie miał gdzie zaparkować? Takie rzeczy się nie wydarzają. My potrafimy zorganizować parkowanie w ten sposób, żeby starczyło miejsca dla wszystkich, ale teraz i tu znowu przejdę przez te swoje punkty od drugiej strony. Czy państwo jadąc na lotnisko, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to, że pojadą własnym samochodem? No nie, bo miasto i lotnisko promują alternatywy. Tam jest dobry dojazd. I czy kiedyś z państwu przydarzyło się, wpadli na pomysł, żeby wjechać tym samochodem pod same drzwi terminala i tam porzucić samochód? Nie. 5 sekund pojawiają się tam służby i nas stamtąd bardzo, bardzo niewyrafinowany sposób niestety wypędzają, bo wiedzą, że to byłaby katastrofa, gdyby coś takiego
1: zdaje się
2: było możliwe.
1: Że na lotniskach są takie strefy, gdzie można na chwilę zaparkować, wysiąść, wyciągnąć bagaże.
2: Doskonały przykład. Mamy lotniska, mamy parkingi daleko od lotniska tanie, pod samymi drzwiami bardzo drogie, darmowe 15-minutowe i to wszystko działa. Tylko, że ten enforcement, czyli ta egzekucja tego tam faktycznie działa. Ja kiedyś zostałem na lotnisku w Warszawie, które do dzisiaj nazywam Okęciem, była próba wysadzenia mnie nie na tym pasie, na którym trzeba było. Ja nie zdążyłem wysiąść, pomimo, że miałem plecak w środku. Ekipa na czarno ubranych panów była tam w 4 sekundy i powiedzieli, że nie, robimy jeszcze jedno kółko i proszę taksówką wjechać w to miejsce. To naprawdę działa. I dlatego nie ma tego problemu. Nikt nigdy nie spóźnił się na samolot, pomimo, że codziennie tysiące ludzi zmierza na to samo lotnisko, większość jest poddenerwowana, część jest spóźniona. Działa. My to umiemy robić. Uparliśmy, że w miastach będziemy robić dokładnie na odwrót. Rozdajemy dobra, na którym wszystkim zależy za darmo.
1: Przykład jest trochę nieadekwatny, bo raz to jest konkretne miejsce, inaczej się też to zarządza w większym obszarze miejskim, gdzie jednak tych celów, tych przyczyn, dla których przyjeżdżamy, jest o wiele więcej. No faktycznie, jak się spóźnimy na samolot, no to będzie duży problem dla nas, ale jeżeli się na przykład do sklepu pójdziemy o 10 minut później, no to nic się takiego wielkiego nie stanie, dalej jakieś
2: czyli
1: buty kupimy.
2: Prawda?
1: Więc panie doktorze,
2: czyli
1: tutaj...
2: powinno być prościej.
1: Tak, teoretycznie tak, panie doktorze.
0: Ja tutaj bym polemizował z tym przykładem lotnisk, bo są lotniska, na których się właśnie jedzie samochodem i zostawia się go tam zaraz blisko terminala. To są właśnie lotniska dla tanich linii, na przykład Modlin w Warszawie. Jest taki, ten parking jest tam zapełniony, ale...
1: Tak, tylko że znów, z Modlinem jest taki problem, że tam na przykład bezpośrednio kolej nie dojeżdża. Do Modlina trzeba najpierw dojechać na przykład z Warszawy centrum kolejką można, ale trzeba później dojechać autobusem jeszcze do tego. No i jest jednak daleko od Warszawy.
0: Znaczy, ja myślę, że my zapominamy o jednej istotnej rzeczy, bo polityka parkingowa nie może być polityką samą w sobie. Ona musi czemuś służyć. Tak jest częścią ogólnej polityki transportowej miasta. Jeżeli określimy sobie cele tej polityce transportowej, co my chcemy uzyskać, między innymi poprzez parkowanie samochodów, zarządzanie tym parkowaniem, czy jak zarządzać mobilnością poprzez politykę parkingową, to w zasadzie dopiero wtedy powinniśmy usiąść do tego i zastanawiać się, gdzie wdrażać strefy, jakie procenty byśmy chcieli uzyskać, tak, co do tych zajętości miejsc i tak dalej.
1: I polskie miasta tego nie robią? Nie mają? Robią. Więc to teoretycznie powinno w Polsce działać, a mimo tego nadal problem z parkowaniem w wielu miejscach, właściwie w centrum, nie tylko w centrum największych miast, ale też nie tylko największych miast, chociażby miejsc tak zwanych turystycznych, jest oblegany przez nielegalne parkowanie, czy też właśnie problemy z parkowaniem.
0: No tak, ale to już niestety nie jest efekt tak polityki parkingowej, jak rozmawialiśmy, to jest w ogóle efekt przepisów ogólnych.
1: No tak, ale wydaje mi się, że przepisy ogólne to mieszczą się w ramach polityki parkingowej jako tako, prawda? Bo mamy sprecyzowane przepisy ogólne, na podstawie których musimy tworzyć pewną politykę parkingową. Nie możemy wychodzić jakby poza strefy ogólnie obowiązujących przepisów. I tutaj chciałbym jedną rzecz zauważyć na temat właśnie tak zwanego patoparkowania, czyli nielegalnego parkowania. Moim zdaniem przyzwyczailiśmy wiele osób przez lata do tego, że można parkować. Służby są nieefektywne. To, co też mówiliśmy, że właściwie bardziej opłaca się parkować nielegalnie niż w strefie płatnego parkowania. Na przykład. I tutaj pytanie również do panów już na koniec naszej dyskusji. Co w tych przepisach ogólnych na temat parkowania trzeba zmienić? Ja mam jedną propozycję. Parkować można na chodnikach, tylko tam, gdzie są miejsca wyznaczone. Nie tak, jak to jest ogólnie, pozostawiając 1,5 metra, samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest tych różnych rzeczy. Panie doktorze.
0: Ja tutaj się z panem redaktorem absolutnie zgadzam. Gdybyśmy przyjęli bardzo proste prawo, że parkowanie jest dopuszczalne tylko tam, gdzie są wyznaczone miejsca, to by to rozwiązało cały problem. Nie byłoby interpretacji, czy tutaj zostawił tyle metrów, czy to tyle metrów zostawia, czy stwarza zagrożenie, czy nie. To byłoby dosłownie idealne.
1: Szymon Nieradko.
2: No tak, to jest przepis, który powstał w 1967 roku. To jest wielokrotnie, to jest długie zdanie, to jest artykuł 47, to jest wielokrotnie długie złożone zdanie, bez przecinków, które w zależności, jakie sobie zinterpretujemy, możemy wyczytać wszystko. A kierowcy, pamiętajmy jedno, 1,5 metra.
1: Tak.
2: I to jest archaiczny przepis, naprawdę bardzo dużo się zmieniło i to, o czym powiedziałeś, to jest postulat numer 2 z agendy parkingowej, to znaczy no, musimy ten taki przepis raz na 60 lat odświeżyć. Przydałoby się też raz na 20 lat odświeżyć taryfikator mandatów, bo owszem, on się zmieniał oczywiście, ale nie w sekcji K, która dotyczy nielegalnego parkowania i tam mandaty dalej są za 100 zł od 2003 roku. Nie 23, tylko 3 roku. 23 rok będzie obchodził ten taryfikator w listopadzie tego roku i to jest naprawdę absolutne minimum. Uważam także, że holowanie powinno zostać poluzowane, ponieważ obecnie w praktyce samochód można odholować wtedy, kiedy przeszkadza innemu samochodowi. Ja mówię o praktyce. Tak. Przepisy, interpretacje są różne, natomiast my to bardzo dokładnie zmierzyliśmy, zapytaliśmy wszystkie straże miejskie w Polsce, czy holują i jak holują. 70% holowania w Polsce odbywa się w Warszawie. Czy panowie, mieszkając w Warszawie na co dzień, poruszając się, widzą te holowniki?
1: No ja czasami widzę. Czasami widzę.
2: 70% z całego kraju. Są miasta wojewódzkie w Polsce, w którym przez rok nie odholowano ani jednego pojazdu. Ja postanowiłem to przetestować. Zrobiłem taką akcję 2 lata temu. Zaparkowałem 30-letnią Skodę na Placu Pięciu Rogów i przyjąłem mandat 100 zł za zaparkowanie poza miejscem wyznaczonym w strefie zamieszkania. Ułożyłem go sobie za szybę i oświadczyłem, że będę sobie siedział. Było 23 różne patrole do mnie przyjechały i żaden nic mi nie mógł w tej sytuacji zrobić. Gdybym zaparkował legalnie, zapłaciłbym 55 zł za każdy dzień. To jest absurdalne. W takiej sytuacji ekipa z holownikiem powinna być w przeciągu 10 minut.
1: Musimy kończyć. Tak jak powiedzieliśmy na początku, temat polityki parkingowej, problemów związanych z parkowaniem. Tak, panie doktorze?
0: Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że dotknęliśmy tylko problemu parkowania przekrawężnikowego.
1: Tak.
0: Nie dotknęliśmy tak naprawdę innych problemów związanych z parkowaniem. Więc jakaś inna dyskusja.
1: Jest, no tak. No tak jak powiedziałem, temat polityki parkingowej, parkowania wymaga bardzo długiej rozmowy. Na jedną dłuższą rozmowę niestety no nie wyczerpaliśmy w pełni tego wszystkiego. Mam nadzieję, spotkamy się w niedługim czasie, żeby porozmawiać o innych aspektach związanych właśnie z polityką parkingową w Polsce. Doktor inżynier Tomasz Dybicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Serdecznie dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: A ze Szczecina Szymon Nieradka z inicjatywy Agenda Parkingowa. Dzięki, Szymon, za udział w dyskusji.
2: Dzięki za zaproszenie, za rozmowę i za zainteresowanie tym tematem.
1: O, i przez cały czas się tym interesujemy. Tutaj w Radiu Tok FM bardzo często.
2: Na dowód tego
1: przypominam, że jutrzejszy mikrofon po godzinie 20 również będzie poświęcony tematowi parkowania, polityki parkingowej. Paweł Sulik zaprasza. Zaprasza również na dzisiejszy mikrofon już za chwilę, po 20. Inny temat, który zapowie nie kto inny właśnie jak Paweł Sulik. Ja serdecznie dziękuję. Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia.
20: Przed chwilą Krzysztof Woźniak powiedział, że zaprasza na mikrofon jutrzejszy dotyczący parkowania, bardzo szerokiego tematu. No i faktycznie o dzisiejszym opowiem Państwu tak. Jest pewna sprzeczność pomiędzy tym, co my, Polki i Polacy, mówimy o tym, jaką żywność kupujemy i czym się kierujemy podczas zakupów żywności, a faktami. To znaczy, co co naprawdę kupujemy i czym się kierujemy. Jest w tym pewna sprzeczność, ona jest o tyle zaskakująca, że bez względu na to, jak wiele, według niektórych badań, nawet 80% z nas twierdzi, że kluczowe jest dla nich, żeby żywność była po prostu zdrowa, tak? Zdrowa i żeby też wiadomo było, skąd pochodzi. Chcemy wspierać Polskę, nie chcemy też kupować żywności, która... No, dotarła do nas albo w ten sposób, albo została wyprodukowana w ten sposób, że jest to tak, najkrócej mówiąc, nieetyczne, tak? Ktoś przy tym cierpiał, nie wiem, zwierzęta, ludzie i tak dalej. I to deklarujemy. No, ale okazuje się, że rok za rokiem ilość żywności, po pierwsze przetworzonej w Polsce, którą kupujemy, jest coraz większa, a po drugie, to z niektórych badań wynika, że połowa z nas po prostu... w ogóle nie czyta tego, co jest na opakowaniach, nie jest w stanie przeprowadzić takiego ciągu myślowego, że zebrać ileś informacji razem i stwierdzić, no nie, to jest coś, czego nie powinienem kupować, tak, z różnych względów. Właśnie tego, że to nie jest zdrowe, albo to pochodzi z takich miejsc, że nie powinienem tego kupować i tak dalej. Więc skąd się wzięła ta sprzeczność pomiędzy tym, co my deklarujemy, skąd się bierze ta sprzeczność, bo to się dzieje dzień za dniem. Może 5 minut temu ktoś z Państwa mógł coś kupić właśnie i ma to teraz w ręce i myśli, ojej, program o tym będzie. Tak, proszę Państwa, będzie po godzinie 20. Najpierw rozpoczniemy od rozmowy z dr Rutą Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i poprosimy przede wszystkim na początku wyjaśnienie tego paradoksu, jak to jest, że między naszymi deklaracjami a faktycznymi zachowaniami jest taka przepaść, a później Państwo będą odpowiadać na pytanie, jakie znaczenie ma dla Ciebie jakość i pochodzenie żywności, którą kupujesz. Nasz numer to 22 44 044. Co ciekawe, w tle oczywiście jest polityka, bo przypomnę, że w ramach dyskusji o podpisaniu przez Unię Europejską, czy państwa Unii Europejskiej, umowy Mercosur, politycznie było to i jest do dzisiaj rozgrywane jako właśnie wybór pomiędzy mniej albo bardziej zdrową żywnością. Więc tu dochodzi taki element nawet geopolityczny, ktoś może powiedzieć. No ale to z drugiej strony tym bardziej zaskakujący dla innych będzie fakt, że jednak co do tej jakości żywności, nie mamy wiedzy, nie wiemy, skąd ją czerpać. Drugą rzeczą, która jest niezwykle istotna, jest również może nie tyle kwestia polityczna, co kwestia patriotyczna, bo funkcjonuje od lat ileś różnych rozwiązań technicznych, chociażby to najsłynniejsze, przynajmniej według 500 000 Polaków, którzy pobrali aplikację, jest aplikacja, która po prostu pomaga kupować polskie. Co należy czytać w ten sposób, że samo z siebie kupienie czegoś polskiego nie jest wcale takie proste i oczywiste. Skoro ktoś musiał wyprodukować aplikację, która nam pomoże określić, co tu jest rzeczywiście polskie, a co tu nie jest polskie. Więc siłą rzeczy, tak jak wspomniałem, skoro ponad 500 000 osób pobrało tę aplikację i w domyśle być może nawet właśnie 500 000 osób, jeśli nie więcej, korzysta z takiej aplikacji, to oznacza, że jednak dla nas ma to zasadnicze znaczenie. Skąd się bierze żywność? Pytamy dzisiaj o jakość i pochodzenie żywności. Nasz numer to 22 44 044. Za 2 minuty informacje TOK FM. Po nich mikrofon, na który zapraszam w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała program, i Karoliny Kubickiej, która będzie go realizować. Za kilka chwil do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
3: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
21: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
21: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
23: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: No kto, no wiadomo.
23: Ci panowie z Media Expert.
24: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Powołany przez Prokuraturę Krajową zespół śledczy w sprawie afery Zonda Krypto rozpoczyna swoje prace. W informacjach również zmiana składu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a w informacjach sportowych dobry start naszego najlepszego tenisisty w turnieju w Pekinie. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pracę rozpoczął zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto powołany przez Prokuraturę Krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W sierpniu zostało ono połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Bitbay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zespół śledczy powołany ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówił w TOK FM prokurator Michał Binkiewicz.
10: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych. Tak, żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów, którzy współdziałając ze sobą podejmują eksploatację procesową poszczególnych wątków w danej sprawie.
9: W związku ze śledztwem Zonda Krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Były szef PKOL-u miał otrzymać od prezesa giełdy Przemysława Krala zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych w zamian za wstawiennictwo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podejrzenie wobec działalności Zonda Krypto wzbudziło ponad 1500 zawiadomień klientów, którzy skarżyli się na wstrzymane wypłaty i brak dostępu do środków. Eskalują protesty uczniów we Francji. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się również nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
11: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
12: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
9: Do licealistów dołączyli także studenci i już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Sprzylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon. Na pokładzie statku jest dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski oraz jeden rosyjski. Misja jest 13. załogowym lotem rakiety Falcon. Załoga będzie stanowiła 75. rotację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja Crew 13 pierwotnie miała wystartować 3 tygodnie temu, ale wówczas jej start został odwołany z powodu awarii układu paliwowego kapsuły Dragon. Warszawskie miejskie zakłady autobusowe przekazały 5 autobusów Solaris na Ukrainę. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego w zachodniej części Ukrainy. To wspólna inicjatywa MZA oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, dla której zielone światło dał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Autobusy pochodzą z 2008 roku i zostały już wycofane z ruchu liniowego. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.

0: Kwiatkowski, dobry wieczór, Przemysław Pozowski. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tiennem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 tenisista światowego rankingu. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost. Obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
2: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
1: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Szwed Oliver Solberg wygrał pierwszy odcinek specjalny rajdu Sardynii, czyli 13 i ostatniej rundy Mistrzostw Świata w sezonie 2026. Na Sardynii w kategorii WRC 2 startuje Kajetan Kajetanowicz. Po pierwszym OS-ie jest trzeci.
3: Widowiskowa próba, dużo skoków, water splash, ale sporo czyszczenia. Organizator ustawił nas w drugą parę i musieliśmy odkurzać. Natomiast i tak myślę, że pojechało nam się całkiem dobrze, sprawnie, pomimo tego, że jeszcze założyliśmy twarde opony.
0: A jutro w programie 6 odcinków specjalnych. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
4: W nocy prawie bezchmurnie i bez opadów, ale w wielu miejscach trzeba będzie uważać na gęste mgły. Termometry pokażą od 4 do 8 stopni na wschodzie, od 9 do 12 na zachodzie i do 13 stopni lokalnie na obszarach podgórskich. Jutro słonecznie, jedynie na zachodzie. Stopniowo chmur będzie przybywać i tam pod wieczór możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 20 do 23 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 7 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizować Karolina Kubicka. I cała nasza trójka zaprasza Państwa już za jakiś czas na antenę Radia TOK FM. Państwo będą dziś odpowiadać na pytanie, jakie znaczenie ma dla Ciebie jakość i pochodzenie żywności, którą kupujesz. A łączymy się z dr Rutą Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Na początku chciałem, gdyby pani mogła spróbować rozwikłać pewien paradoks. A mianowicie, z jednej strony, kiedy patrzę na badania opinii publicznej, to okazuje się, że dla przytłaczającej części polskiego społeczeństwa niezwykle istotne jest to, żeby wiedzieć, co kupują. Znaczy wiedzieć, że to jest dobrej jakości, wiedzieć, jakie jest pochodzenie żywności, ale jeśli popatrzeć na badania niedeklaratywne, ale próbować dowiedzieć się, co de facto kupujemy, jeśli chodzi o żywność, okazuje się, że jest dokładnie, w skrócie, odwrotnie. To znaczy nawet widzę takie badania, z których wynika, że naprawdę niewielki procent polskiego społeczeństwa po prostu regularnie sprawdza, dowiaduje się, co de facto kupuje, skąd to pochodzi, jak to powstało, czy ktoś lub coś cierpiało podczas powstania i tak dalej. Jak pani tłumaczyła, wyjaśniała ten paradoks pomiędzy deklaracją a rzeczywistością?
7: To jest coś, nad czym też się bardzo od dawna zastanawiam, bo deklaracje są bardzo tak, że ważne jest dla nas to, co jemy, to, co je nasza rodzina, zdrowie rodziny, które też możemy zapewnić sobie poprzez swoje zdrowie rodziny, poprzez dobrą żywność, cokolwiek to znaczy, to jest może za chwilę pewnie o tym porozmawiamy. A z drugiej strony praktyka jest taka, że przede wszystkim to cena dyktuje to, co się kupuje. Też obecna awantura, na szczęście, która już trochę zelżała wokół diety planetarnej, też na to wskazuje, że nie jest takie strasznie ważne dla nas, co jemy. W sensie politycznym, czy w takim sensie, że te rośliny i to znaczenie dla klimatu, środowiska nie jest takie dla nas ważne. I wydaje mi się, że to jest często taki, coś, co socjologowie nazywają efektem ankietera, że dobrze brzmi powiedzieć, że mnie to interesuje, że to jest dla mnie ważne. I że to jest coś, co myślimy, że ankieter chciałby usłyszeć, że to lepiej brzmi, ale praktyka jest inna. To jest moje jedyne wytłumaczenie, dlaczego tak jest. Bo w praktyce to cena decyduje o tym, co jemy. Oczywiście w sytuacji jest grupa bardzo świadomych konsumentów, niewielka. Często to są osoby na przykład chore lub które mają kogoś chorego w rodzinie i wtedy to rzeczywiście zaczyna odgrywać rolę, to co się je i skąd ono pochodzi. To też jest taki, można powiedzieć, rozszerzony może efekt ankietera, są takie silne praktyki i postawy patriotyczne i że uważamy, że no to polskie jedzenie, że trzeba wspierać polskich rolników i polskie jedzenie. No tak, ale to w dalszym ciągu jest efekt ankietera, bo w praktyce wcale tego nie robimy.
6: No dobrze, no ale to ktoś może powiedzieć, jeśli obraz wygląda tak, jak pani teraz go opisała, to trzeba po prostu zrobić duży krok i przenieść się w zupełnie inne miejsca, mianowicie polityk publicznych. W takim razie, skoro mamy społeczeństwo, tak z behawioralnego punktu widzenia, mamy społeczeństwo, które nawet jeśli deklaruje, że chodzi mu o zdrową żywność, o w miarę etyczną i tak dalej, ale w praktyce, z powodów ekonomicznych, jak pani powiedziała, jednak wybiera inaczej, to być może cały ciężar powinien być gdzie indziej. To znaczy, powinniśmy mieć takie normy, takie regulacje i takie możliwości, tylko takie możliwości, które będą uniemożliwiały nam kierowanie się tylko i wyłącznie ceną. Czy co pani sądzi o takiej filozofii?
7: Każda żywność, która jest dopuszczona do obrotu, jest zdrowa w tym sensie, że nie powoduje bezpośrednio chorób, tak? I mówienie, że zdrowa żywność, no to co? Znaczy, że jest niezdrowa w sensie takim formalnym, tak? Każda żywność, która trafia na półkę sklepu, która formalnie znajduje się w obrocie, jest zdrową żywnością w tym sensie, że na 90% nie spowoduje bezpośrednio choroby. Pytanie jest, co tak naprawdę jest. Znaczy, to jest zdrowa żywność formalnie. Pytanie oczywiście, co to jest zdrowa żywność. No, są bardzo różne normy, różne są dyskusje, co tak naprawdę jest tą zdrową żywnością. Dla wielu, co powinno się znaleźć na tym talerzu. To jest oczywiście jeszcze inna rozmowa, tak? Na talerzu zdrowej żywności. Dużo informacji pojawia się i są wdrożone rozporządzenia unijne. Dużo informacji jest na produktach. My nie umiemy ich czytać, to jest inna sprawa. Tak, nie rozpoznajemy certyfikatów. My jako społeczeństwo nie rozpoznajemy certyfikatów. Nie umiemy czytać tej informacji. Tej informacji jest bardzo dużo, czy relatywnie dużo, więc no też musimy jednak uznać, że jesteśmy dorośli, ci, którzy podejmują jakieś decyzje zakupowe i powinniśmy bardziej świadomie do tego podchodzić. Jeżeli chodzi o polityki, to uznałabym, że ważniejsze jest to, żeby była kampania, żeby się uczyć czytać to, co jest napisane na produktach, rozpoznawać certyfikaty. W Polsce rozpoznawanie certyfikatów jest dużo niższe niż w innych krajach. Jest też bardzo małe zaufanie do tych certyfikatów. Nawet tych najbardziej znanych, czyli na przykład rolnictwa ekologicznego. Więc jeżeli państwo mogłoby gdzieś wejść, to z taką edukacją, że to oznacza potencjalne takie zagrożenie, tak, w dłuższej perspektywie oczywiście. I to jest moim zdaniem obecnie wprowadzony krok diety planetarnej, to jest bardzo dobry krok w tym kierunku, żeby zwrócić uwagę na to w ogóle, co jemy i co jest dla nas, co jest dobre dla nas i dla środowiska, dla planety. Inną sprawą jest, czy to jest dobra nazwa, to jest inna sprawa, to jest też, rozumiem, temat na zupełnie inną, na trochę inną rozmowę.
6: No tak, no ale jeśli jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, to przede wszystkim to jest ten pierwszy krok zasadniczy, kiedy my dużej części pokolenia, młodego pokolenia, mówimy, oto są te, to jest ten podstawowy zasób informacji dotyczący jedzenia, żywności. Tylko, że tam jest cały jeden wielki wątek, który z tym się zazębia, a jednocześnie nie dotyczy bezpośrednio tego, o czym mówiliśmy. Mam na myśli szeroko pojętą geopolitykę. A to głosy części sceny politycznej, że jednak rynek produktów z Ukrainy powinien być bardzo mocno monitorowany. A to opowieści o umowie Mercosur między Unią Europejską i krajami Ameryki Południowej. To są rzeczy, które z pani perspektywy, one to dobrze, że te dyskusje się odbywają, bo my wtedy poświęcamy wreszcie czas na zastanawianie się, skąd w zasadzie jest to awokado, które mam tutaj na talerzu, czy też nie? Czy to jest zamglenie, jeszcze większa mgła informacyjna i jeszcze większy chaos? Jak pani to widzi?
7: Myślę, że to jest tak samo z tym tematem, jak z każdym innym. Jesteśmy w swoich bańkach informacyjnych, dostajemy bardzo różne przekazy informacyjne to jest kolejny obszar naszego życia, gdzie musimy szukać dobrych i rzetelnych informacji. Ja myślę, że

0: świeżej, więc dajemy rybę mrożoną. I teraz najlepsze w tym wszystkim jest to, że w rybie mrożonej jest odpowiednia ilość tak zwanej glazury. Glazura to jest, to są różnego rodzaju, że tak powiem, środki, które zabezpieczają przed zepsuciem. No i oczywiście nikt nie informuje, co jest w glazurze, jakie chemikalia są i podajemy to naszym najmłodszym.
1: Tak.
0: Niestety. Kolejna rzecz.
1: Ale czy to jest zmiana na lepsze czy na gorsze w porównaniu z tym, co było?
0: Wie pan co, nikt nie pomyślał na tym, że kwestia ryby może bardziej zaszkodzić ryba mrożona niż po prostu może warzywa lub cokolwiek inne.
1: Nie, ale to jest, panie Waldemarze, pytanie, czy co tego dnia, kiedy dostaną dzieci rybę raz w tygodniu, co one zazwyczaj dostawały?
0: Mrożonki.
1: Też z tą glazurą, nie?
0: Glazurą, tak? I teraz...
1: No to więc powiedzieć. Ja tutaj, jak rozumiem, zmiany żadnej nie ma z pana perspektywy.
0: Nie ma żadnej zmiany i nadal, że tak powiem, karmimy dzieci chemikaliami.
1: A tam jest opcja. Czy tam nie jest opcja, panie Waldemarze, jakaś taka, że dziecko, które nie chce zjeść ryby, to dostanie więcej surówki i ziemniaków?
0: Raczej nie. Ale to okej, mniejsza o to. Nie wiem, czy pan wie, ale na przykład w Polsce nie ma sprzedawanego dorsza, ani polędwicy, ani fileta świeżego. Wie pan o tym czy
1: nie? Nie wiedziałem. A to dobrze czy źle?
0: No źle.
1: Dlaczego źle? A on się nie psuje taki świeży w transporcie?
0: Wie pan co inaczej. To chodzi o refreshing, tak? Bo wszystkie polędwice z dorsza czy filety są sprzedawane po rozmrożeniu. Czyli de facto rozmrażamy to wszystko i ta glazura wsiąka w te filety czy w polędwice. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że w marketach albo sklepach, sklepikach na bazarkach, gdzie są sklepy rybne, każdy powie, że to jest ryba świeża. No, świeżutka dzisiaj przyszła, tak? Bo z reguły w piątek kupujemy, dzisiaj przyszła albo wczoraj przyszła świeżutka polędwica. Tak. Natomiast nie, to jest kłamstwo. To nie jest świeża, to jest mrożona. Tak. I teraz, panie redaktorze, ciekawa rzecz. Jeżeli przychodzi kobieta w ciąży, załóżmy tam drugi, trzeci miesiąc, kupuje rybę świeżą, polędwicę, no bo wiadomo, że chce się dobrze odżywać, zarówno ona i jej dziecko, i jej nie zjada, i ją mrozi. No i tutaj zaczynają być, że tak powiem, proces wtórny podwójnego mrożenia, co oczywiście większość dietetyków powie, że jest niezgodna. No i na przykład wpada listeria lub inne bakterie.
1: Ale to panie Waldemarze, a pan z całą tą swoją wiedzą, to w jaki sposób pan w ogóle decyduje się, co kupić do jedzenia?
0: Wie pan co, ja kupuję lokalne ryby.
1: Lokalne w Krakowie, tak? Czy w sensie wyłowione
0: z... Lokalne? Nie będę tutaj robił reklamy, ale...
1: A nie, proszę zrobić, bo wyłowione przecież nie z Wisły wyłowione, nie?
0: To nie ma sensu, tak? To nie ma sensu.
1: Rozumiem, ale dobrze, a to w przypadku ryb. A całą resztę żywności w jaki sposób pan kupuje? Pan sprawdza na opakowaniach? Czy rozmawia pan z rolnikiem? Ma pan dostęp do zwykłego bazaru, gdzie można świeże warzywa kupić? A, ma pan dostęp.
0: Bardziej, na sklepazu, czy gdziekolwiek indziej spokojnie można kupić. Wie pan, i spokojnie, ale wracając jeszcze do tego tematu. Kobieta, która nieświadomie zamroziła drugi raz rybę, gdzie jest listeria, no niestety
1: mówił pan o tym.
0: Jest możliwość poronienia, tak?
1: Mówił pan o tym, żeby zwracać na to uwagę i wydaje mi się, że to jest niezwykle istotna kwestia. Tylko zastanawiam się to, ale to pan ma blisko bazaru w tym sensie, że co pan, może sobie po prostu pójść z siatką i kupić sobie świeże warzywa i wrócić do domu? Czy musi pan podjechać kawałek? Jak to wygląda?
0: Nie, no kawałek mogę podjechać, to nie ma problemu, bo bazaru to akurat w Krakowie jest sporo, tak?
1: Jest sporo w Krakowie z pana perspektywy. A jak pan rozmawia z sąsiadami, sąsiadkami, to ludzie jeżdżą na taki bazar, czy raczej wolą pójść do supermarketu, żeby sobie wszystko kupić od razu?
0: Wie pan co, nie rozmawiam o gustach ludzi, bo to jest kwestia finansów.
1: No tak? Dobrze, to nie musi pan rozmawiać. A spotyka ich pan na bazarze, czy nigdy pan nie spotkał sąsiada, sąsiadki?
0: Jak pan pójdzie do dobrej restauracji, w dobrej restauracji powiedzą panu, że mają produkty z przynajmniej około 100 kilometrów dookoła restauracji. I oni kupują produkty od lokalnych, mówię o dobrych restauracjach. Mówię o lokalnych dostawcach, tak? I oni na przykład kupują prosto od producenta, tak? Czy ryb, czy czegokolwiek innego.
1: Ja rozumiem, tylko panie Waldemarze, że ja pytałem o co innego. Czy pan na tych bazarach spotyka sąsiadów? Czy ma...

0: mam wrażenie, że sąsiadki, sąsiedzi też korzystają z tych bazarów. Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Waldemar z Krakowa był z nami ze zwróceniem uwagi na mrożone ryby. Pan Grzegorz z Gdyni. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
1: Panie Pawle, jeśli mamy taki duży problem z edukacją, to ja bym tę edukację przeniósł do miejsc, gdzie jest sprzedawana ta żywność. I bym podzielił ustawowo strefy w sklepach na żywność nieprzetworzoną, na żywność przetworzoną, nie wiem, jednokrotnie, dwukrotnie, to już tam kwestia dietetyków, i na żywność totalnie przetworzoną, żeby konsumenci widzieli, co kupują. Bo teraz mamy miks, tak? Wszędzie jest miks, a tak jest po prostu.
0: A panie Grzegorzu, ale czy skutkiem tego będzie to, że w tych częściach z lepszą żywnością żywność będzie droższa?
1: To już cena nie ma znaczenia moim zdaniem, bo popyt wytworzy jakby podaż, tak?
0: A nie, no, proszę sobie wyobrazić, że ma pan sieć sklepów, panie Grzegorzu. Jest pan właścicielem takiej dużej sieci sklepów. Musi pan podzielić sobie sklep. Musi pan pościągać tą żywność lepszej jakości, pogrupować to. To są koszty dla pana. I wtedy co pan robi? Podnosi w ogóle koszty.
1: Ale panie Pawle, jeśli się tak okaże, że jedna lodówka z 10 jest żywnością nieprzetworzoną, a 9 jest przetworzoną i nad tym wisi baner, to ci może zaszkodzić, a to jak przetworzysz w domu jest zdrowe, no to się zaczną przedsiębiorcy, którzy prowadzą te sklepy, zastanawiać, czy przypadkiem nie wywołać jakichś proporcji, że będzie jedna lodówka z żywnością przetworzoną.
0: Ale panie Grzegorzu, czyli pan mówi o edukacji, tylko pomimo takiej edukacji, gdzie my po prostu idziemy do sklepu i dzień za dniem widzimy, że mam tutaj ewidentny znak, że gdyby mi zależało na lepszej żywności, to mogę ją kupić, koniec, kropka. I że według pana ludzie będą to robili, tak?
1: Uważam, że tak.
0: No ale jeśli będzie droższe, to chyba nie.
1: No ale będą mieli strefę, tak? Będą po prostu mieli edukację, że tu się trujesz, a tu...
0: A dobrze, a panie Grzegorzu, a tak nie jest teraz trochę, że my wiemy, że w tych takich masowych, dużych sklepach w sieciach, no to te warzywa, to owoce są takie sobie. Jak chcę kupić dobre warzywa, to muszę iść na bazar. A jednak kupują ludzie.
1: Ale to jest wszystko pomieszane, tak? Gdyby było osobne stoisko z żywnością bio, a osobne z żywnością, która jest opryskana, a osobne z żywnością, która jest pochodzenia zagranicznego, to ja już bym miał wybór, tak? Bym chodził pomiędzy tymi trzema stoiskami jak szczur, tak? A tak ja się błąkam, tak? Bo to jest wszystko wymieszane.
0: Rozumiem. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten pomysł. Pan Grzegorz z Gdyni jest bardzo ciekawym pomysłem, który trochę koresponduje z tym, co powiedział pan Łukasz, żeby po prostu pogrupować w kategorie żywności od najmniej do najbardziej przetworzonej, albo też, żeby wziąć po prostu pod uwagę te wszystkie czynniki, o których tu dzisiaj rozmawiamy od godziny 20, czyli no część spożywanej przez nas żywności, jej produkcja po prostu bardzo źle wpływa na rolnictwo w naszym kraju, przyrodę w naszym kraju i na całym świecie. Tu takim klasycznym przykładem jest sytuacja, kiedy przemysłowo hodowane zwierzęta na mięso, no to olbrzymie zużycie wody i wystarczy troszeczkę mniej mięsa, jeśli okaże się, że zużywamy znacząco mniej wody, bo na produkcję warzyw mniej tej wody idzie, ale my tego nie wiemy. To znaczy, nie jesteśmy w stanie w sklepie dostać takiej informacji. Zresztą to byłoby dziwne, gdybyśmy mieli wszystkie te informacje, bo to jest jedna z dziesiątek, setek informacji. Dziwne by było, gdybyśmy je mieli powypisywane. A tu, proszę bardzo, pan Grzegorz mówi, jest lodówka, 1/10 i tam mamy napisane, żywność nieprzetworzona. Pan Krzysztof z Warszawy powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja kiedyś w roku 90 otworzyłem pierwszy w Warszawie sklep z serami z całej Europy, tak żeśmy się reklamowali, bo wtedy były, nie wiem czy pan pamięta, ser się generalnie dzielą na biały, żółty i pomarańczowy z Unry. I jak otworzyliśmy ten sklep z serami, to największym dla mnie szokiem było to, że cały towar, który importowaliśmy wtedy z pogranicza Francji i Niemiec, takiej dużej europejskiej hurtowni, musieliśmy certyfikować w sanepidzie, wozić do badania. Aha. I teraz całe to, co żeśmy sprzedawali, wszystko miało datę ważności, wtedy jeszcze, bo zresztą teraz też jest, że jest ważne do, albo najlepiej spożyć przed, bo jak najlepiej spożyć przed, to jeszcze po tej dacie można konsumować. I wie pan, najśmieszniejsze było to badanie przez polski sanepid, czy to jest zgodne z przepisami. I teraz jak słucham tej audycji, to mam wrażenie, że trochę jakby idziemy w złym kierunku, bo albo Znaczy dla mnie żywność, która jest sprzedawana w sieciach, na pewno ma rygor badania przez służby. Natomiast wszystko, co jest sprzedawane na bazarach, na takich, wie pan, budkach zielonych powstałych pod namiotami, to pochodzenie jest nie do końca wiadome. Często jest tak, że jakieś rozmawiałem z taką panią, która się sama przyznała, że ona kupuje jajka w makro i smaruje je kurzymi odchodami, wtedy ci masterzy myślą, że to jest wiejskie jajko. I teraz, jeżeli ktoś się decyduje na takie kupowanie, to musi mieć z tyłu głowy świadomość, że to jest trochę takie granie z ogniem. Nie wiadomo, kiedy się człowiek zatruje i czym.
0: W jaki sposób pan podejmuje w takim razie decyzję, mając w tyle głowy to?
2: Ja powiem panu tak, ja jak mi się zdarza robić zakupy do domu, to na ogół robię to w sieciach handlowych. To nie jest to, co pan mówi, do końca prawdą, że tam jest gorsze są warzywa. Jest coś takiego, że one są lepiej wyeksponowane i trochę tracą na swoim wyglądzie, jak się przyniesie do domu, bo tam jest specjalne światło. Nie wiem, czy pan zauważył, te warzywa są różnym światłem oświetlane. Na przykład pomidor leżący gdzieś na półce w dużej sieci trochę inaczej wygląda na tej półce.
0: Ale to pomidor może pan, ale może pan kupić przecież chyba na bazarze pomidor.
2: Nie, no to wie pan, część rzeczy kupuję, tylko mam świadomość tego, że to nie do końca jest tych takich ekologicznych jakby miejsc.
0: Zdarzyło się panu kupować jakieś właśnie warzywo albo kupować pomidora i zapytać jakiegoś sprzedawcy, przepraszam, czy to na pewno pan tutaj zdrowo je hodował, czy raczej nie wchodzi pan w takie rozmowy na bazarze?
2: Ja akurat jestem fanem pomidorów i mam tu w Warszawie taki jeden sklep, do którego dostarcza facet, który na skrzynkach ma swoje nazwisko, więc jest to jakby firmowane nazwiskiem producenta, więc wiem, od kogo te pomidory kupuję.
0: A one są tanie przy okazji. Tak, są smaczne.
2: Naprawdę.
0: Panie Krzysztofie, ale dobrze, ale to czyli pan by widział to w ten sposób, że czy pan by oczekiwał jakiejś sformalizowanej, lepszej kontroli żywności, która jest na bazarach sprzedawana? Czy ja dobrze pana rozumiem?
2: Znaczy, wie pan co, myślę, że tak, bo jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Kiedyś, jak jeździłem za czasów studenckich na roboty do Francji, to mieszkaliśmy z przyszłą żoną w takim małym miasteczku pod Paryżem. I tam co każdy czwartek odbywał się targ. Taki na placyku, takim jakby przed urzędem miasta, targ miejscowych producentów. Cały dzień sprzedawali, wieczorem to było wszystko sprzątane, cały tydzień był to normalny, dostępny plac i potem za tydzień znowuż. I to było wtedy wiadomo, że to jest kupione, wie pan, od producenta, że tam nic się nie bawił w takich pośredników. No bo to, co ten słuchacz, że dwa głosy wcześniej, ten z Krakowa, co mówił, że on kupuje świeże ryba, jest z Krakowa, no to ja rozumiem, że on kupuje ryby albo z jakiegoś stawu, ale z Wisły chyba nie do końca. No to teraz trudno oczekiwać, że jak ktoś ma ochotę na nie wiem, dorsza atlantyckiego, że on będzie świeży. No bo on, jak będzie świeży, to sobie zamówi samolotem, przyleci, wie pan, następnego dnia tak jak ostrygi, ale będzie kosztował ze 3 razy więcej niż normalny.
0: A panie Krzysztofie, właśnie, a co do kosztów? A co do kosztów, to pan zauważył, że nie, zdarzyło się panu jako miłośnikowi pomidorów, z braku pomidorów pójść do jakiegoś sklepu, do jakiejś sieci i kupić jakieś, nie wiem, holenderskie. Nie kupuje.
2: Nie kupuję, dlatego że te wszystkie w sieciach pomidory akurat dla mnie to są plastikowe. One mają wygląd, nie mają smaku. I powiem panu, że ta firma to na Nowolipkach jest taki sklepik, gdzie mają te pomidory i one są 2 razy tańsze, ale 3 razy mają gorszy wygląd. To znaczy są takie troszkę pomarszczone, tak jak wie pan, pamiętam w Grecji. No, pomidory najbardziej smaczniejsze były takie właśnie nie co do centymetra jak w Unii, tylko takie właśnie jakby z ziemi, z pola.
0: Grecja jest w Unii.
2: Nie, ale ja mówię te takie właśnie holenderskie typu plastikowe dla mnie. Wie pan, to jest takie z pola.
0: Pan jako smakosz pomidorów, to mógłby tu pewnie do rana opowiadać o pomidorach. Dziękuję za pana głos, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Robert z Poznania. Dobry wieczór, panie Robercie.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
3: Wie pan co, tak 7 lat temu zacząłem przygodę z pszczelarstwem. Zaczęło się od jednego, dwóch, trzech rodzin pszczeli. No bo generalnie, nie ukrywam, cała nasza rodzina jest smakoszami miodu. których zaopatrywaliśmy się na bazarach, na różnego rodzaju ryneczkach. I no, będąc tym producentem, no, stwierdziłem, że ten miód, który ja pozyskuję z tych moich pszczół, bardzo szybko tam zaczyna krystalizować, no, przybiera troszeczkę inną, można powiedzieć, strukturę niż ten, który ja cały czas gdzieś tam kupowałem na tych jarmarkach, bazarach. Ten miód, który się pojawia na bazarach, miód, który na przykład był pozyskany pół roku temu, może nawet i więcej, cały czas jest płynny, taki, że no, aż ślinka leci, że po prostu na ciepłą bułeczkę z masełkiem taki miód sobie tam tego położyć. Mój miód nieraz po miesiącu, po dwóch zaczyna krystalizować. Jedno zacząłem troszeczkę na ten temat czytać, no i rzeczywiście okazuje się, że każdy miód musi skrystalizować. No i co się okazało, że większość osób, które sprzedaje właśnie na tych bazarach, na tych ryneczkach, po prostu ten miód podgrzewa. Z pytaniem na przykład zacząłem pytać na tych straganach, no dlaczego ten miód podgrzewacie, no dlaczego przecież ten miód powinien być skrystalizowany tego. No zaczęły się tutaj takie, no przecież panie, no kto mi kupi skrystalizowany miód, panie, tutaj wszyscy muszą być płynny, no bo to najlepiej się sprzedaje. No i teraz dochodzi nieraz do takiej sytuacji, że gdzieś tam jadę na przykład na zimą, na jakiś tam bazar, dotykam ten słoik prawie, że jest gorący, no rzeczywiście miód jest płynny, nie? Wszyscy dookoła, no przecież też miód, pasieki, własne i tego.
0: Ale dobrze, ale panie Robercie, ale to jest opowieść o czym? Wniosek z tego, co pan mówi, jest taki, że...
1: Sami nieraz producenci po prostu powodują, że my psują na... można powiedzieć, po to, żeby swój wyrób sprzedać, psują ten wyrób.
0: Dobrze, ale generalnie... panie Robercie, ale co z tego wynika? Czy wynika z tego, że pan by z chęcią zobaczył komunikat Ministerstwa Rolnictwa? Pamiętaj, kupuj taki miód, który się krystalizuje, ten, który
1: tak,
0: jest płynny.
1: Właśnie, po prostu, tak, tutaj były poruszane sprawy edukacji. Po prostu my nie edukujemy społeczeństwa. Jakie my mamy jeść owoce, jakie mamy jeść, że ten owoc, to jabłko nie musi wyglądać pięknie, nawoskowane czy coś takiego. Niech to jest troszeczkę pomarszczone czy coś takiego. Niech te jabłka, które kupujemy, niech się różnią między sobą. Nie, że wszystkie są idealnie takie same. Tak samo, że miód jest taki. No, po prostu edukujmy społeczeństwo.
0: Panie Robercie, jak pan zaczął robić miód i okazało się, znaczy to pszczoły robią, pan tylko sprzedaje.
1: Ja generalnie nie robię miodu.
0: W każdym razie chciałem pana zapytać, czy pan sobie wyrobił jakąś grupę, nie wiem, osób, które się przyzwyczaiły do tego, pokochały ten pana miód i zaczęły po prostu tylko pana kupować,
1: tak? Po prostu swoich stałych odbiorców, nie sprzedaję to na bazarze, bo też powiem generalnie nawet na etykiecie jest informacja, że miód należy przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu. No, starszy pójść na bazar, ogromne ilości słoików wystawione na słońce, czegoś takiego, no nie powinno być. Ja rozumiem.
0: Ale chciałem zapytać o te osoby, które u pana kupują. Znaczy, to były takie zawsze sytuacje, że ktoś co kupił jeden od pana słoik, czy wziął słoik i stwierdził, że to jest świetne i będzie do pana wracał,
1: tak. Po prostu mam stałych klientów. Ja nie mam tego miodu aż tyle. Nie mam tego miodu, że aż tyle, że tego, że ta ilość, no tych klientów, no mam tam, no grupę to tam gdzieś tam 30-40 osób, i które po prostu, no już wiedzą, że jest to sprawdzony produkt.
0: Panie Robercie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Robert z Poznania był z nami. W ogóle to tak się złożyło. Nikt tego nie planował, ani wydawczyni, ani ja. Że ostatni głos, który się pojawił na naszej antenie, to był głos, który był w zasadzie bardzo optymistyczny. To gdzieś jest w Polsce grupa ludzi, którzy ten produkt, czyli miód, kupują u pana, który do nas przed chwilą zadzwonił. I teoretycznie tak to powinno wyglądać. Aczkolwiek jest tam niepokojąca notka, mianowicie to jednak zasób wiedzy, jaki mamy, jest zawsze początkiem tych wyborów konsumenckich. Ktoś powie, to nie są konsumenckie wybory, to są w ogóle bardzo ważne wybory. I ten motyw edukacji zdrowotnej, która weszła jako obowiązkowy przedmiot do szkół w tym roku, będzie świetnym prognostykiem tego, że no, musi być lepiej. tą zasadniczą rzeczą, czyli z zasobem wiedzy, co jak działa na nas, na nasze zdrowie, na nasz kraj, na planetę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co nie zmienia faktu, że jutro znowu staniemy przed wyborem w sklepie, czy mam kupić to, czy tamto. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Karoliny Kubickiej, która program realizowała. O 21.40 książka na głos. Książkę Maxa Czorneja, Śmierciologia, czyta dla Państwa Wojciech Stagenalski, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jacek Żakowski będzie prowadził poranek i po godzinie 7 przejrzy dla Państwa prasę, jutrzejszą prasę. Po 7.20 naszym gościem będzie Paweł Kasprzak, jeden z liderów ruchu Obywatele RP. O tym, że pan Sakiewicz buduje sieć społecznego oporu i miasteczko pod Trybunałem Konstytucyjnym. No i pytanie, co pod tym Trybunałem Konstytucyjnym zacznie się dziać? Czy jakiś odpukać może dojdzie do jakiejś konfrontacji? Kogo z kim? O tym więcej jutro po 7.20. Po 7.40 Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, będzie naszym gościem. O sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, o liście żelaznym dla pana Romanowskiego, ale też o tym, że przecież powstał zespół do spraw afery Zonda Krypto. O tym wszystkim po 7.40 i minister sprawiedliwości będzie z nami od 7.40 do 8 z minutami, a po godzinie 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka, Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej będą gośćmi Jacka Żakowskiego, bo to on prowadzi jutrzejszy poranny program. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Henri Gassien Bertrand właśnie wrócił z krótkiego spaceru, w trakcie którego kilkukrotnie wpatrywał się w bezkres oceanu. Nie był to jednak widok kojący. Choć na wyspie przebywał dobrowolnie, czuł się jak więzień, a sięgająca horyzontu toń jedynie potęgowała przygnębienie i rezygnację. Tym bardziej, że ostatnie dni były wręcz nasączone ohydną atmosferą przedłużającej się agonii. I w ciągu owych dni ten niespełna 50-letni generał, adiutant cesarza Napoleona, postarzał się, jego włosy posiwiały, policzki się zapadły, a usta nabrały jakiegoś nieznanego wcześniej wyrazu zaciętości. Co z nim? Zapytał, przekroczywszy próg willi, w której w jednym z pokojów dogorywał władca niemal całej Europy sprzed niespełna dekady. Zapytany François Carlo Antomarchi, osobisty lekarz Bonapartego, tylko wzruszył ramionami. Wiedział, że Bertrand go nie trawi i uważa za kompletnego nieuka. Ba, nawet wymusił zatrudnienie doktora Archibalda Arnota jako jego konsultanta. Bez zmian, odpowiedział ktoś siedzący na krześle w rogu obszernego pomieszczenia. Był to Marquis de Montholon, mężczyzna, który porzucił wszelkie ambicje, żeby towarzyszyć Napoleonowi w ostatnich chwilach. Choć Wyspę Świętej Heleny opuściła już jego żona, Marquis na przekór bliskim, a zapewne również samemu sobie, postanowił zostać. Zresztą większość mieszkańców Longwood tkwiła tu bez głębszego sensu i celu, jakby obecność u boku cesarza stanowiła ich szansę na przeżycie osobistego katarzis, ale nie poprzez śmiech, lecz poprzez współuczestniczenie w cierpieniu. Bertrand! Dobiegł cichy, ale jakże znajomy głos. Generał szybkim krokiem wmaszerował do kolejnego, niewielkiego pomieszczenia i nachylił się nad łóżkiem. Na prostej wojskowej pryczy leżał były cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Gdy umrę, Bonaparte usiłował skupić wzrok na Bertrandzie, ale nie był w stanie. Uciekał spojrzeniem gdzieś w bok. Gdy umrę, zebrał wszystkie siły, zacisnąwszy dłonie na cienkiej kołdrze. Zamknij mi oczy. Wiem, że zostają otwarte. Te słowa zapadły generałowi w pamięć na zawsze. Wiem, że zostają otwarte. Jakby jakieś wspomnienie, jakaś przeklęta scena wracała do Napoleona w momentach, gdy sam spodziewał się już nie życia, nie chwały, ale jedynie plugawej śmierci. Bertrand, wzruszony myślą o tej antycypowanej chwili, pochylił głowę i westchnął. Czy powinien zaprzeczyć? A może zmienić temat? Pewnie wiele osób twierdziłoby, że na rozmowy w tym przedmiocie przyjdzie jeszcze czas, że nie są potrzebne, a nawet nie wiadomo, kto komu będzie zamykał oczy. Jednak generał nie zamierzał kłamać w momencie zbliżającego się kresu człowieka, który przez całe życie nie akceptował kłamstwa, tak samo mocno jak tchórzostwa. Agonia nie była wymówką. Oczywiście, szepnął, po czym dodał głośniej. Tak jest. Za jego plecami podniósł się szmer. Moment nadawałby się na sportretowanie, na uwiecznienie w kadrze aparatów, których oczywiście wtedy jeszcze nie było. Wystarczyłoby zretuszować pobrudzoną koszulę i pościel, a śmierć mogłaby się wydawać niemal majestatyczna. Niebawem były cesarz pogrążył się w malignie. Montholon zanotował, że rzekomo w pewnej chwili wybełkotał. Francja, armia, czoło armii, Józefina. Może to być tak samo naciągane jak słowa o ginącej, ale nie poddającej się starej gwardii, które w podręcznikach zastąpiły o ileż wymowniejsze i prawdziwsze mert.

Jeden z największych dowódców i władców w historii, rycerz przełomu XVIII i XIX stulecia, umierał w sposób bynajmniej nierycerski. Zresztą można by długo wymieniać przykłady innych wielkich, którzy kończyli podobnie. Król Francji Filip II zginął po upadku z konia, który wpadł na świnie. Ludwik III rozbił sobie głowę, uderzywszy we framugę drzwi w pościgu za uciekającą przed nim niewiastą. Karol II spłonął po tym, jak medycy przepisali mu jako terapię owijanie się płótnami nasączonymi alkoholem, a on zanadto zbliżył się do kominka. Podobnie zresztą odszedł polski eks-władca Stanisław Leszczyński. Edmund II został zasztyletowany przez zamachowca, który ukrył się pod nim w latrynie. Henryk II z Szampanii zmarł po wypadnięciu z okna zamku, ale nie na skutek obrażeń związanych z samym upadkiem, lecz spowodowanych przez Karła, który pociągnięty przez władcę spadł mu na kark. Wielki Fryderyk Barbarossa utonął po wskoczeniu do rzeki w pełnej zbroi. Pośród przykładów winna zagościć kobieta, wszak im również należała się rycerska uświęcona śmierć. Karolina Ansbach, królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii, na skutek przejedzenia miała dosłownie wybuchnąć. Mawiano, że jej jelita po prostu eksplodowały. Perforacja żołądka na skutek przejedzenia była przyczyną zgonu również Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zresztą z przejedzenia umierało bardzo wielu władców wszystkich epok. Adolf Fryderyk już w drugiej połowie XVIII wieku miał skonać po posiłku złożonym z homara, kawioru, kiszonej kapusty, śledzi i szampana, zwieńczonego 14 porcjami jego ulubionego deseru hetwak, podanego w misce z gorącym mlekiem. O tak, mało kto byłby zdolny przeżyć podobną ucztę.

Choć do dziś istnieją wzorce dobrej śmierci, rozumianej najczęściej jako spodziewana i bezbolesna, nie istnieje już sztuka umierania, owa ars moriendi, czy wręcz ars bene moriendi. Owszem, w pewnych wąskich kręgach rodzin królewskich lub dygnitarzy kościoła przewiduje się towarzyszące śmierci rytuały, ba, opracowuje się nawet protokoły zachowania, którym powinien się podporządkować przede wszystkim umierający, lecz są to sytuacje wyjątkowe, obce ogółowi społeczeństwa. Nawet pośród wierzących powszechny jest pogląd, że piękne życie stanowi drogę ku pięknej wieczności. Śmierć to zaledwie etap przejściowy, godny pominięcia, nad którym nie warto się rozwodzić. Ograniczono do minimum zarówno ceremonie żałobne, a umierających pozostawiono całkowicie samym sobie i to w sposób bezwzględny, gdyż nie dano im nawet rytuałów mogących porządkować ostatnie chwile. Tymczasem Roland, wzór średniowiecznego rycerza, choć być może nie do końca wiedział jak żyć, z pewnością wiedział w jaki sposób powinien umrzeć. Ranny w bitwie z Saracenami. Ma zakrwawione usta. Skroń mu pękła. Czuje, że śmierć jest blisko. Modli się do Boga za swoich parów, aby ich przyjął do nieba. Następnie prosi anioła Gabriela za samego siebie. Bierze swój miecz, zwany Durendalem. Nieco dalej niż na strzelanie z kuszy idzie ku Hiszpanii przez pole. Wstępuje na wzgórek. Tam, pod pięknym drzewem, są cztery głazy z marmuru. Na zielonej trawie upada na wznak. Pod siebie kładzie swój miecz i róg. Obrócił głowę ku zgrai pogan. Tak czyni, chcąc, aby Karol powiedział i wszyscy jego ludzie, że umarł jako zwycięzca i jako zacny hrabia. Raz po raz słabnącą ręką uderza się w piersi. Za grzechy swoje wyciąga ku niebu swoją rękawicę. Leży na stromym pagórku twarzą ku Hiszpanii. Jedną ręką bije się w pierś. Boże, przez Twoją łaskę, mea culpa, za moje grzechy, wielkie i małe, jakie popełniłem od godziny urodzenia aż do dnia, w którym oto poległem. Wyciągnął do Boga prawą rękawicę. Aniołowie z nieba zstępują ku niemu. Zdaje się, że ten fragment to scena kluczowa nie tylko dla poematu o Rolandzie, ale w ogóle dla gatunku chanson digeste. Tak jak kluczową sceną Iliady wydaje się śmierć Hektora, a legendy o świętym Aleksem okoliczności jego zgonu. I owszem, o ile śmierci świętego mają towarzyszyć cuda, jego ciało powinno wydawać przyjemny zapach i wykazywać lecznicze właściwości względem wszystkich, którzy go dotkną, a ponadto dobrze, by bez niczyjego udziału przy okazji biły dzwony. O tyle umieranie rycerza powinno być zrytualizowane. Odejście na wzgórzu nawiązuje do ukrzyżowania Chrystusa na Golgocie, a zwrócenie się ku Hiszpanii jest jak rzucenie ostatniego wyzwania wrogom. Miecz konającego to jednocześnie relikwia i symbol statusu, a więc przynależności do stanu rycerskiego, ale również kościoła katolickiego. Żałość za grzechy, bicie się w pierś, rachunek sumienia i wspomnienie wielkich chwil wieńczy wyciągnięcie dłoni ku niebu. Rycerz jest gotowy, by przybyli po niego aniołowie. Tak właśnie wygląda piękna śmierć. Mimo, że przecież poza całym wymiarem rytualnym zwraca uwagę dość dosadny charakter opisu obrażeń poniesionych przez Rolanda. Ponownie okazuje się, że choć współczesność chciałaby zmonopolizować brutalność, poprzednie epoki mogą dawać temu skuteczny odpór. Zresztą nawet sam rdzeń, sam zaczyn owej idei pięknego umierania, myśl średniowiecznego chrześcijaństwa, nie stoi w sprzeczności z brutalnością opisu śmierci samego Jezusa. W Lamencie Świętokrzyskim czytamy: Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła. Krew po Tobie płynie, tęć bych ja utarła. Picia wołasz, piciać bych Ci dała, a
ale nie lza dosiąc twego świętego ciała.

0: Wojciech Stagnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
0: Tok 4.
2: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok jest niemerytoryczne i pełne pisowskiej publicystyki, jak pani wystąpienie sprzed chwili. W sprawozdaniu... Spokojnie.
3: Pani poseł
2: szczekać
3: Lipocka.
2: Pani nie będzie, mam nadzieję.
3: Bardzo proszę.
2: Mam nadzieję, że szczekać pani
3: pani
2: nie będzie.
3: Poseł.
2: Tak
3: pani poseł.
2: Już?
3: Ostatni raz panią upominam i będę czytała. Bardzo proszę.
2: Już. Jesteśmy pani
3: miejsce. Pani ma miejsce w tej chwili i słucha wypowiedzi. Potem wyjdzie pani i pan poseł będzie słuchał pani wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
2: Jesteśmy niestety, pani marszałek, przyzwyczajeni do zachowania pani posłanki Lichockiej, bo to, w jaki sposób się zachowuje teraz, zawsze w ten sposób zachowuje się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury, na której jej zachowanie z kulturą nie ma absolutnie nic wspólnego. Więc pojawiają się, mam nadzieję tylko, że nie będzie pani szczekać, tak jak pani koleżanka. Pojawiają się tezy sprzeczne z postanowieniami sądu.
3: Panie pośle, chwileczkę. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Bardzo proszę, to jest pierwszy raz czytam. Bardzo proszę wysłuchać wystąpienia pana posła. Pan poseł pani nie będzie przeszkadzał. Dziękuję.
4: Mogę o coś panią poprosić?
3: Oczywiście, że tak.
4: Czy mogłaby pani zwrócić uwagę temu panu, żeby nie sugerował, że będę szczekać?
2: Nie,
3: pani poseł...
2: Zapytałem.
3: Ja nie ingeruję ani w pani wypowiedzi, ani... Pani poseł, ja panią wysłuchałam. Czy pani zaprzecza, że pani koleżanka szczekała na sali sejmowej? I to wszystko. Dziękuję bardzo. Tak jak pan mi liczy czas. Bardzo dziękuję. Więcej nie będziemy... Jak pani nie będzie... Gdyby pani spokojnie wysłuchała wypowiedzi pana posła, nie byłoby tej dyskusji. Bardzo proszę panią poseł i ostatni raz proszę, żeby pani usiadła i wysłuchała wypowiedzi. Ja mam... Tak, ja nie będę ingerowała w pani wypowiedź, ani nie będę ingerowała w wypowiedź pana posła. Pani poseł, bardzo proszę, żeby pani usiadła.
4: Kałowskie kłamstwa.
3: Pani poseł, jeszcze raz, za to, że nie słucha pani i obraża pani kolejny raz, między innymi mnie, kaoskie kłamstwa, to jest obrażanie. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku.
4: Bardzo panią proszę o pilnowanie jednak tego, żeby w miarę sprawiedliwie...
3: Pani poseł. Jeszcze chwilę i panią wykluczę z obrad. Naprawdę, proszę usiąść. Jest godzina 24. Wszyscy zachowują się normalnie, utrzymują emocje, a pani już 15 minut przedłuża wystąpienie, obrażając wszystkich. Bardzo proszę usiąść, bo ja pilnuję tego, o co pani prosiła. Proszę usiąść. Bardzo proszę, panie pośle.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
6: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
7: Prowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
8: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzekowski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rządzący zapowiadają szybkie obniżenie cen paliw, to po tym, gdy prezydent ogłosił, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rozważymy użycie całego arsenału, jeśli królewiec będzie zagrożony. Władimir Putin grozi krajom europejskim. W Hiszpanii trwają masowe protesty w związku z wysokimi cenami mieszkań. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi w rozmowie z TOK FM szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki w swoim wieczornym orędziu ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
5: Rządzący nie ukrywają zadowolenia, ale i zaskoczenia, bo poprzedniej ustawy w tej sprawie prezydent nie podpisał, a i do tej zgłaszał zastrzeżenia. Dobrze, że zmienił zdanie, mówi w TOK FM Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
6: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
5: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Rosja rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeśli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Reuters poinformował, że Rosja wysłała do NATO nieoficjalny dokument, w którym zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego. W dokumencie przekazanym NATO Moskwa zarzuciła sojuszowi obranie niebezpiecznego i lekkomyślnego kursu, niosącego ze sobą wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że zakłady produkują broń dla Ukrainy, znajdujące się w państwach europejskich, są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Była to odpowiedź na pytanie o plany dotyczące serwisowania w Polsce rakiet do wyrzutni Patriot. Jak zaznaczył z kolei Władimir Putin, jest gotów na trójstronne spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale najpierw konieczne jest uzgodnienie programu rozmów. Informacje o możliwym trójstronnym spotkaniu podczas listopadowego szczytu współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku pojawiły się na początku września. Przez Hiszpanię przetacza się fala protestów w związku z kryzysem mieszkaniowym. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracji i zgromadzenia w całym kraju. W samym sercu Madrytu, na placu Poeta del Sol, w namiotach koczują tysiące młodych ludzi. Chcą zwiększenia dostępności tanich mieszkań. O szczegółach opowie Kacper Sikorski.
7: Jak zwracają uwagę, mieszkańcy przeznaczają na wynajem znaczną większość swoich dochodów. Płacę 780 euro miesięcznie za mieszkanie i mam przyzwoitą pensję. Mimo to nie udaje mi się odłożyć pieniędzy na zakup własnego mieszkania. A jeśli właściciel zechce podnieść czynsz, po prostu stracę dach nad głową i wyląduję na ulicy. Protesty w całej Hiszpanii wybuchły tydzień temu po eksmisji 87-letniej Marii Carmen z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu podniósł jej czynsz do 1650 euro, czyli o około 300 euro więcej niż wynosi jej emerytura. Po pierwszych demonstracjach udało się jednak zawrzeć porozumienie z najemcą, a seniorka będzie mogła wrócić do mieszkania. Kacper Sikorski, TOK FM.
4: Nasz cel 3% PKB dalej się nie zmienił, mówią pracownicy naukowi z początkiem roku akademickiego i apelują do rządu o finansową pomoc dla nauki. Minister Marcin Kulasek zapowiedział w TOK FM kolejne podwyżki dla tego sektora, a naukowcy odpowiadają.
8: Usłyszeliśmy rano w TOK FM, że dostaliśmy 40% podwyżki za czasów rządu obecnego ministerstwa. Tylko gdybyśmy ich nie dostali, to asystent zarabiałby grubo poniżej pensji minimalnej. Więc jeżeli my wnioskujemy w naszym pierwszym postulacie, żeby po prostu te pensje w nauce były atrakcyjne, atrakcyjne dla ludzi, którzy chcieliby w niej zostać, no to przepraszam, ale 3% podwyżki wynikające z podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku naprawdę nikogo tu nie będą satysfakcjonować.
4: Mówił dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, dr Paweł Okruszek. Naukowcy domagają się wytycznych, w których resort nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczyłby drogę do osiągnięcia 3% PKB. Na razie Polska na naukę wydaje dużo poniżej średniej europejskiej. Mają pomóc studzić zapędy kierowców do zbyt szybkiej jazdy. Drogówka w województwie łódzkim ma już kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią do komend w całym regionie. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy Speed, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
2: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
4: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. I na koniec informacje jeszcze o tańszych obiadach dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia w związku z bardzo wysokimi kosztami życia w Krakowie wprowadza program Lunchuj i będzie dopłacać studentom do posiłków. Do wyboru będą zestawy mięsne, wegetariańskie i wegańskie, a wszystko ma działać przez specjalną aplikację. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, podkreśla, że przy rosnących kosztach życia takie wsparcie jest dziś studentom potrzebne.
9: Student zapłaci u naszego operatora wartość posiłku i później na podstawie rejestru z aplikacji, którą się posługuje, zwrócimy pieniądze w następnym miesiącu.
4: Posiłki będzie można kupować w kilku punktach na terenie uczelni, a całość obsługiwać przez specjalną aplikację. Piątek słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowo chmur będzie przybywać i tam pod wieczór możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór, w czwartek, 1 października, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia i postaci z historii świata. Ale zanim o samej historii, dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego w dzisiejszej audycji bohaterem będzie Dawid Ben-Gurion, jeden ze współtwórców państwa Izrael i jego pierwszy premier. Postanowiłem wrócić do tej postaci i idei, które doprowadziły do powstania Izraela na 26 dni przed wyborami w tym kraju. Jakże innym po tym, co się stało poczynając od 7 października 2023 roku i bestialskiego ataku Hamasu na Izrael po ludobójstwo w Gazie, którego dokonała armia na rozkaz premiera Benjamina Netanyahu. Gdy prześledzimy dyskusję o tym, co się wydarzyło, wyraźnie zobaczymy coś, co przez dekady było nie do pomyślenia. Znajdziemy oskarżenia przywódców Izraela o zbrodnie, których Żydzi ze względu na swoją tragiczną przeszłość nigdy nie powinni byli popełnić. Pojawiają się terminy do niedawna niewyobrażalne. W ciekawej przedwyborczej analizie Konstantego Geberta w Kulturze Liberalnej czytam, że po tych wyborach trzeba będzie szukać możliwości odbudowy kraju zdewastowanego przez lata rządów Netanyahu poprzez nie tylko odrzucenie faszystowskich ekscesów jego polityki, ale też idei etnicznej suwerenności Żydów na całym obszarze dawnej mandatowej Palestyny, która legła u jej podstaw. No to wróćmy do czasów powstania państwa Izrael, ale zaczniemy tę opowieść dużo wcześniej, kiedy to w Płońsku na Mazowszu w lutym 1887 roku przyszedł na świat Dawid Józef Gryn, który do historii przeszedł jako Dawid Ben-Gurion. Zapraszam. A gościem dzisiejszej audycji jest pan dr Piotr Kędziorek, historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: No, chciałem pana namówić na taką krótką opowieść o tym Płońsku, dlatego że w materiałach, które przejrzałem, przeczytałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, ta miejscowość jawi się jako no, trochę coś niezwykłego. Nawet taki opis. Płońsk urządzono trotuary asfaltowe wokół rynku i na kilku główniejszych ulicach. Pisano w dzienniku Antrakt w 877 roku, ileż to ulic miasta Warszawy i przedmieścia Pragi zazdrości swym płońskim kuzynkom, pisał reporter innego dziennika. To rzeczywiście była miejscowość taka niezwykła jak na tamte czasy?
11: Wydaje mi się, że to był typowy sztetl, to znaczy miejscowość, w której przeważającą większość mieszkańców stanowili Żydzi. Była to ludność głównie zajmująca się handlem, oczywiście także rzemieślnicy. Czy Płońsk był wyjątkowy? Chyba nie. Chyba ani pod względem struktury socjalnej, gospodarczej, ani procesów społeczno-politycznych niczym się nie wyróżniał. Ojciec Ben-Guriona należał właśnie do takiego średniego drobnomieszczaństwa, to znaczy był takiej niższej klasy prawnikiem. A równocześnie już ojciec miał poglądy syjonistyczne, co też jakoś odzwierciedla ogólne procesy, które następowały wtedy na ziemiach polskich w społeczności żydowskiej. Stosunkowo szybkiej, gwałtownej polityzacji tej społeczności, podziału na różne nurty polityczne, związane z tym także różne wizje dalszego rozwoju stosunków z Polakami, stosunków wobec władz rosyjskich. Oczywiście te same procesy następowały także po stronie polskiej, wchodzenie nowych grup społecznych do rzeczywistości politycznej i wychodzenie poza taki obszar lokalny. W tym sensie Płońsk jest oczywiście, był i jest małym miasteczkiem mazowieckim, ale właśnie wchodzenie nowego typu, pojawianie się nowego typu organizacji społecznych, politycznych z ambicjami wpływania na życie społeczne, polityczne, oczywiście jedno z drugim się wiąże, w wymiarze szerszym, krajowym, a czasem nawet międzynarodowym, bo pojawiały się ideologie właśnie socjalizmu, czy też, tak jak w przypadku syjonizmu, specyficznie ideologii narodowej, które nawet wykraczały poza ten obszar stricte krajowy. W tym sensie tutaj ta prowincjonalność na pewno była przełamana przez wymianę idei. W przypadku Mazowsza też bliskość oczywiście Warszawy, bardzo ważnego ośrodka kulturalnego, politycznego z ogromną społecznością żydowską, właśnie najważniejszego centrum kulturalno-politycznego wówczas w całym świecie żydowskim, mówię, w wymiarze właściwie niemalże światowa, na pewno w Europie Środkowo-Wschodniej, w kręgu kultury jidysz. Także tak bym to ujął.
12: To ja może tylko dodam trochę takich danych, które mam przed oczami, dotyczących miasta. Około 8 tysięcy mieszkańców i tak jak pan powiedział, większość stanowili Żydzi, 4,5 tysiąca, 2930 katolików, 304 prawosławnych i 60 protestantów. 122 domy murowane i 241 drewnianych. To, co ci, którzy opisują to miasto tamtego czasu, było nowością w okresie, kiedy na świat przychodzi Ben-Gurion, to jest cerkiew, którą wybudowano w 1886 roku. Natomiast ciekawe jest też to, co znajdujemy we wspomnieniach samego Ben-Guriona i może poproszę pana właśnie, żeby się pan też do tego fragmentu odniósł. Pisał, czy wspominał on tak. Na północ od synagogi stała stara bożnica, gdzie zazwyczaj modlili się rzemieślnicy i najbiedniejsi mieszkańcy miasta. Na wschód od synagogi znajdowała się bożnica niższa, gdzie modlili się przedstawiciele klasy średniej i niższej. Jeszcze bardziej na wschód od niej powstała w latach 80. XIX wieku nowa bożnica zbudowana przez największego, pozbawionego potomstwa bogacza Izaaka Kona. Modlili się tam Żydzi oświeceni i przywódcy syjonistów. Również mój ojciec i ja, gdy jeszcze mieszkałem w Płońsku. Więc mamy tu, jak rozumiem, taką stratyfikację społeczną w kontekście, kto chodził do której bożnicy. No i nasz bohater znajduje się w tej, jak rozumiem, najlepszej, bo tam są Żydzi oświeceni, ale właśnie też przywódcy syjonistów, czyli rozumiem, że właśnie i ojciec, należał do grona tych, którzy z syjonizmem byli jakoś tam emocjonalnie związani. No to przy okazji jeszcze proszę przypomnieć, z syjonizmem, czyli z czym?
11: Syjonizm powstaje w latach 80. Na Zachodzie, właśnie w Niemczech, jako koncepcja stworzenia jakiejś formy terytorialnego skupienia Żydów. Początkowo nie jest do końca jasne, czy nie jest do końca określone, w którym obszarze. Theodor Herzl jest zasymilowanym dziennikarzem austriackim Żydem, który pod wpływem sukcesów rozwoju antysemityzmu w Austrii, wtedy burmistrzem Wiednia zostaje Karl Lueger, zdeklarowany nacjonalista niemiecko-austriacki, właśnie wyraźnie o poglądach wyraźnie antysemickich, później jest sprawa Dreyfusa. To wszystko powoduje, że pojawia się właściwie, można powiedzieć, że kryzys takiego tradycyjnego wyobrażenia właśnie tych sfer żydowskich oświeconych, żydowskiej inteligencji, wyobrażenia, mówię w tym momencie o syjonizmie właśnie tym austriacko-niemieckim, tam gdzie ta idea się początkowo narodziła, przekonania, że tak zwana kwestia żydowska, problemy związane właśnie z dyskryminacją Żydów, z ciągłym trwaniem czy utrzymywaniem się wyobrażeń antysemickich, czasem też właśnie z oskarżeniami o mord rytualny, pogromami tutaj w Europie Wschodniej, że wszystkie te procesy należą do jakiegoś wcześniejszego etapu rozwoju historycznego, społecznego, które stopniowo będzie to przezwyciężane właśnie przez proces demokratyzacji, industrializacji, no po prostu rozwoju nowoczesności, a tym samym, że Żydzi po prostu jako grupa narażona tradycyjnie ze względów religijnych przede wszystkim, ale też socjalnych, ich funkcjonowanie właśnie w sferze tak zwanej cyrkulacji, jako w sferze obrotu pieniędzmi, kupiectwa. To wszystko oczywiście narażało tę grupę na szczególny resentyment, w pewnych sytuacjach także na dosyć radykalne formy przemocy pogromowej, więc wierzono, że te procesy modernizacyjne poczynając od Europy Zachodniej aż po właśnie też bardziej zacofaną Europę Środkową i później dalej Wschodnią, że stopniowo doprowadzą do zaniku wrogości wobec Żydów, a Żydzi będą po prostu zintegrowani ze społecznościami, w których żyją, jako członkowie poszczególnych narodów, a ich żydostwo będzie się objawiało przez nim w wymiarze religijnym, jako po prostu wyznawcy judaizmu.
12: No i ten syjonizm właściwie, jaka jest jego główna myśl, że tak powiem?
11: Właściwie główna myśl jest taka, że

0: Dziennikach, jak bawić się z psem nosem. Ja przyznam szczerze, mam jakoś taką obawę, że mój pies się naje tego papieru. I to nie jest moja ulubiona zabawa.
1: Zdarza się, aczkolwiek taka obawa jest jakby trochę uzasadniona, wszystko zależy od psa, tak? No jest pies, który rozszarpie i dostanie się do smaczka i zje tylko smaczek, no jest pies, który zje wszystko po drodze. Natomiast jakby, no, tu trzeba wyczuć swojego psa. Bardziej mnie śmieszą obawy, bo będę miała sprzątanie i uwierz mi, takie obawy też się zdarzają, ludzie mają psy i boją się, że będą musieli pod tym się sprzątać, więc jakby no tego nie rozumiem, tak? Ale no z tym jedzeniem tego papieru kwestia osobnicza, to trzeba przypilnować i przetestować.
0: Tak, ale też wspomniałaś o tym szukaniu smaczków w salonie, to jest właśnie moja ulubiona zabawa, zawsze chowam gdzieś pod kocem, gdzieś pod stołem i mój pies po prostu ma z tego wielki fan, ale zastanawia mnie, to też przy okazji się okaże, czy robię to dobrze, czy nie, bez względu na to, czy mówimy o cynamonie, czy mówimy o smaczkach, rozumiem, żeby to miało sens, nasz pies nie powinien widzieć, gdzie my chowamy te
1: rzeczy. No tak, nie powinien, no tak. No, szczególnie, że jeśli będzie patrzył, no to pójdzie krok w krok za tobą, tak? I zrobi to w ten sposób, że jeśli byłaś na progu pierwszy smaczek, gdzieś tam metr dalej drugi smaczek, to on pójdzie za twoim śladem, bo będzie to widział, tak? Więc no tak, zdecydowanie. Zamykamy psa, zamykamy pokój, rozkładamy smaczki i puszczamy psa na przeszukanie, bo to będzie też dla niego większy wysiłek.
0: Okej, okay. A powiedz mi, jak podchodzimy do takich zabaw w momencie, kiedy mamy dwa psy lub więcej? No ty masz trzy, wspomniałaś.
1: Cztery.
0: Bawimy się razem z nimi? Znaczy z nimi łącznie czy osobno?
1: Jeśli chodzi o szukanie smaczków, może być łącznie, zależy jakie są relacje między psami. Jeśli tam nie ma walki o jedzenie, jak najbardziej mogą się ścigać w tym szukaniu smaczków. No ale jeśli na przykład zdarza się walka o jedzenie, no nie polecałabym, zrobiłabym to w dwóch różnych pomieszczeniach w jednym czasie, tak? Czyli najpierw psy są w jednym pomieszczeniu razem, rozkładasz w dwóch pomieszczeniach smaczki i wypuszczasz psa do oddzielnych pomieszczeń. Nie ma tej rywalizacji niezdrowej, nie ma też takiego porzucenia, tamten szuka smaczków, a ja nie. Wiem, jak ja trenuję z jednym psem, czego staram się już nie robić w mieszkaniu, ale no trenuję z jednym psem w pokoju, a reszta mi stoi pod drzwiami i piszczy, bo wiedzą, że tam są smaczki, tak? Mhm. Więc no jest to trudne.
0: A propos zabaw wychowych, jest też mnóstwo, mam wrażenie, że ten rynek się ciągle rozwija, różnych takich zabawek w stylu maty węchowe, w różnych kształtach, w różnych kolorach, albo różne właśnie zabawki z kieszonkami, przegródkami, gdzie ten pies ma sobie znaleźć te smaczki. Jak ty na to patrzysz? To się przydaje? To jest fajne? Ty to rekomendujesz, czy niekoniecznie?
1: Wszystko zależy od psa. Są psy, które to lubią i skupią się na tym i wyciszą sobie tym głowę, ale są psy, które to bardzo szybko frustruje, bo wiedzą, że tam jest jedzenie, chcą się do tego jedzenia bardzo szybko dostać i się denerwują, że nie mogą. Ja to trochę tak mówię, jakbyśmy my dostali lody albo coś, co bardzo lubimy, jakiś deser, tak? I ktoś nam bardzo utrudnił, musimy przejść przez jakiś tam labirynt, żeby dostać się do swojego ulubionego smakołyku. No, ktoś, kto lubi zagadki, tak, a ktoś, kto bardzo chce i jest mocno zafiksowany na punkcie tego deseru tam na końcu, będzie się po drodze denerwował, czego nie chcemy tak naprawdę przy pracy węchowej. Ja jestem z tych, które uważają, że prawie wszystko można zrobić samemu. Mata węchowa to jest na przykład trawa na działce albo nie wiem, wycieraczka, tak, gdzie ja im te smaczki mogę pochować. Te rolki papieru, no staram się jednak wykorzystywać to, co mam w domu. Rynek mocno się rozrósł. Fajne rzeczy, nie wiem, czy do końca potrzebne. No, kwestia indywidualna, no nie chciałabym też mówić czegoś negatywnie, bo to nie o to chodzi, tak? Wszystko trzeba dostosować do swojego psa.
0: Ale super ważną rzecz poruszyłaś a propos tej frustracji. Jak poznać albo jak dostosować poziom trudności takiej zabawy do naszego psa, żeby on się właśnie nie frustrował?
1: Obserwacją swojego psa. Są psy, dla których bardzo trudne zadania węchowe będą świetne i będzie pracował dotąd, bo jest mocno zmotywowany, będzie pracował dotąd, aż znajdzie ten zapach, ale są psy, które przy takim chwilowym utrudnieniu wracają do swojego przewodnika i na przykład piszczą, szczekają, drapią łapką albo w ogóle odmawiają pracy. No to trzeba indywidualnie dopasować do swojego psa. Jeśli pies wykazuje takie zachowania, przerywamy, ułatwiamy, bardzo ułatwiamy, dajemy psu to poczucie, wow, zrobiłem, super, ekstra, ale jestem fajny, dostaję za to nagrodę i stopniowo, krok po kroku utrudniamy. Nie może być takiego dużego przeskoku między bardzo łatwym ćwiczeniem czy bardzo łatwym zadaniem a bardzo trudnym.
0: Bo to obniża jego pewność siebie.
1: Zdecydowanie. I motywację.
0: Pewnie, i też pewnie naszą relację, w sensie z opiekunem może też pogorszyć.
1: Zdecydowanie. No,

0: Mamy psa, żeby nam ufał, więc no, pokazujemy mu to na każdym kroku.
1: A czy z tą zabawą węchową możemy przesadzić?
0: No możemy przekarmić psa.
1: No, a, no tak, to jest ważne.
0: Przy zabawie węchowej o tyle jest ten plus, że pies, jeśli już się zmęczył, to po prostu się położy. Napije się, bo praca węchowa bardzo wysusza, więc pies po każdej takiej zabawie węchowej, czy nosework, czy szukanie smaczków, pójdzie się napić i się położy. Po prostu odmówi nam pracy i to będzie sygnał, że pies ma dość, aczkolwiek uczymy się obserwacją psa, dlatego ja na przykład polecam nagrywać treningi noseworkowe samemu dla siebie, bo w trakcie treningu nie zawsze wszystko widzimy, a obejrzeć siebie, swoje zachowanie i zachowanie psa zupełnie później na chłodno z boku, pokazuje nam, w którym momencie pies w jakiś sposób, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, pokazał nam, że to było za trudne, albo tu już był bardzo zmęczony. Ja uważam, że lepiej skończyć zabawę czy ćwiczenie wcześniej i zostawić psa w takim lekkim niedosycie, niż go przemęczyć, bo jeśli będziemy chcieli powtórzyć trening na drugi dzień czy za dwa dni, to taki przemęczony pies może nam odmówić, a taki pozostawiony w tym niedosycie chętniej wejdzie nam w robotę.
1: Czyli gdybym cię zapytała na przykład o to, jaki czas rekomendujesz na początek, to raczej byś powiedziała, że to jest kwestia obserwacji psa bardziej
0: nie
1: niż czasu.
0: Nie jestem w stanie tego określić. Wszystko zależy od psa. Mam psy na zajęciach u siebie, które pracują przez godzinę. Oczywiście my robimy przerwy, bo przechodzimy z jednego ringu do drugiego, pies pije i tak dalej. Coś tam tłumaczę na przykład w międzyczasie. Natomiast jest to pełna godzina od wejścia do wejścia z sali. Ale mam psy, które po 20-30 minutach mówią, dobra, ale dość, idziemy do domu, bo są tak zmęczone.
1: A czy te zabawy węchowe, tutaj wprawdzie rozmawiałyśmy o tym, co robić, jak brzydka jest pogoda, ale to też jest, myślę, ważne. Można z psami uprawiać na spacerach?
0: Można znaleźć bezpieczny, spokojny teren. Ja polecam zaczynanie od takich miejsc, w których nie ma dodatkowych rozproszeń, czyli nie chodzą nam ludzie ścieżką na okrągło dookoła, nie jeżdżą samochody, motory. To też ze względu na to, że psy w różny sposób reagują. Znaleźć sobie bezpieczne, takie spokojne miejsce i zacząć tą pracę węchową na obszarze zewnętrznym i powoli, spokojnie wychodzić z tym dalej w trudniejsze warunki, żeby psu na przykład pokazać, że ma być skupiony teraz na pracy, którą ma wykonać, a nie na tym, że obok chodzą psy, jeżdżą rowery czy hulajnogi.
1: Czyli wtedy też bierzemy tą skórkę albo cynamon, zamykamy w pudełeczku i zostawiamy po prostu w jakimś miejscu, żeby pies nie widział i dajemy tą komendę, żeby zaczął jej szukać.
0: Dokładnie tak.
1: I też wspomniałaś o tym, że dla ciebie matą węchową jest trawa. To jest też ciekawe. Możesz to rozwinąć?
0: No to się, właśnie zaczęło się to w COVID-a, tak? Jak wychodziłam ze swoim psem i te spacery były mocno ograniczone, mieliśmy swój taki trawniczek, gdzie ja wiedziałam, że tam jest bezpiecznie i czysto. Ja i tak zawsze sprawdzam, czy nie ma tam żadnych bułek, bo bułki byłyby ważniejsze. I rozrzucam psu smaczki. Pies widzi, że ja je wyrzucam, tak? No ale nie wie, gdzie one pospadały, jeśli jest tam jakaś garstka. I wchodzi sobie w to węszenie i w tej trawie szuka smaczków.
1: Myślę sobie, słuchając ciebie, że to jest super aktywność dla zwierząt, które mają jakieś problemy ruchowe, na przykład starszych, tak? I nie mogą już biegać, chodzić, i że to jest taka forma, która je super zmęczy.
0: Tak, my się śmiejemy z innymi instruktorami, że psy, które trenują agility.
1: Czyli, bo może nie wszyscy wiedzą.
0: Skoki przez przeszkody na czas. Może na pewno kogoś obraziłam, mówiąc skoki przez przeszkody, ale jakby nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Przepraszam od razu
1: takie
0: wszystkich
1: panów. Takie sporty sprawnościowe stricte.
0: Takie sporty sprawnościowe, które są no, kontuzjogenne niestety. A ten pies, który pracował w tym, nie wiem, 2-3 lata, tak, nagle zostaje bez zajęcia, jest bardzo nieszczęśliwym psem, tak, a nie może już biegać i skakać, no bo jest kontuzja, więc bardzo często te psy przychodzą na nosework, bo trzeba temu psu zająć głowę.
1: Bardzo to jest ciekawe. A to węszenie smaczków, czy też tej laski cynamonu, ono się czymś różni od takiego węszenia krzaczka albo właśnie trawki, które pies normalnie na spacerach robi? To jest jakieś inne węszenie?
0: Węszenie anatomicznie i biologicznie jest takie samo, natomiast no tu różnica polega na tym, że mamy określony teren, gdzie mamy te smaczki albo to schowany ten cynamon i pies się porusza po tym określonym terenie i ma znaleźć ten określony zapach, a węszenie takiego krzaczka to jest po prostu poznawanie świata. Ja jestem ogromnym, wielkim przeciwnikiem chodzenia z psem na spacer i pies jest na krótkiej smyczy przy nodze. To nie jest spacer, to jest przemarsz. Po to mamy długie smycze, żeby pies mógł spokojnie eksplorować otaczające go miejsce, tak? Ja rozumiem, jest ciasny chodnik, obok jest ruchliwa ulica, wiadomo, skracamy psa ze względu na jego bezpieczeństwo, ale jeśli idziemy do parku czy do lasu i pies idzie przy nodze, to to kompletnie nie ma sensu. Dla mnie nie ma sensu. Pies ma wejść w ten teren i sprawdzić, kto szedł, którędy, o której, gdzie poszedł, co jadł, czy jest zdrowy, jak długo tu był. Tak jak my wychodzimy do lasu i zachwycamy się, jak jest pięknie, kolorowo, drzewa, krzaczki, tak pies będzie się zachwycał, ale węchem, więc dajmy mu tą możliwość.
1: Też przy okazji odsyłam was, drodzy słuchacze, do rozmowy na temat tego, jak powinien wyglądać spacer z psem. To był chyba odcinek 5, z tego co pamiętam, z Michałem Dąbrowskim. Świetnie tam ta kwestia została poruszona, wyjaśniona i też zostały wprowadzone takie rozróżnienie, które ja bardzo lubię, na spacer i po prostu takie wyjście fizjologiczne, bo to jest jednak zupełnie coś innego. A propos spaceru, to też jeszcze ważne pytanie i ćwiczeń właśnie węchowych, bo myślę sobie, że gdy ktoś nas słucha i pomyśli, a spróbuję taką pracę węchową na spacerze, to jak to tak logistycznie zorganizować? W sensie, w której części spaceru? Bo wiemy często, jak wychodzimy z psem, zwłaszcza na przykład jak wracamy z pracy, czyli ten pies jest kilka godzin sam, no to on te pierwsze kilkanaście minut ma takie bardzo, no jest taki bardzo ekspresyjny, wiadomo, potrzeby fizjologiczne i tak dalej. No, czy to jest już najlepszy moment? W sensie, w której części spaceru to zrobić, żeby to dało mu najfajniejszy efekt?
0: No zdecydowanie nie jest to najlepszy moment. Najpierw dajemy psu zejść z emocji, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, sprawdzić, który z sąsiadów już wychodził, a który jeszcze nie. I w momencie, gdy widzimy, że pies szedł z emocji, jest wyluzowany, możemy przejść do pracy węchowej. W takim nakręceniu to niewiele da. Pies się nie będzie w stanie skupić na zadaniu. Więc najpierw potrzeby, zejście z emocji i wchodzimy w pracę węchową.
1: To tu od razu mi się nasuwa drugie pytanie. Czy to jest w takim razie dla każdego psa? Bo jeżeli na przykład mamy psa, który jest lękowy jakoś i ogólnie te spacery są dla niego trudne, to czy on będzie potrafił w taką właśnie pracę, zabawę węchową?
0: Tak, zdecydowanie. Na przykładzie mojej lękuski i na przykładzie mojego lękowego kursanta, to były psy, które się bały głośnych dźwięków, jakichś takich niespodziewanych ruchów. No ja ze swoim zaczynałam w domu, więc jakby pominę opowieść o moim psie. Natomiast no, mój kursant pierwsze zajęcia spędzał pod drzwiami salki, bo chciał wyjść. Nie chciał wejść na pracę. Nic na siłę. Ten cynamon sobie stał, były smaczki. Na początku w ogóle nie było mowy o tym, że ten pies zje smaczka, bo był tak zestresowany. Krok po kroku na salce doprowadziliśmy do tego, że piesek wygrywa medale na zawodach. Wychodzi w teren i pracuje bez najmniejszego problemu. Nie zapomnę, jak w grudniu w tamtym roku miałam ustawione sztuczne choinki przed świętami. Te choinki miały jakieś ozdoby na sobie, drewniane, bezpieczne. I pies tak wszedł w pracę, tak był skupiony bardzo na tym, że ma znaleźć ten cynamon, że jedna z tych choinek spadła obok niego. Jeszcze 3-4 miesiące wcześniej to byłby koniec jego pracy. On by wrócił do przewodnika i powiedział, dobra, nie, więcej nie, to mnie wystraszyło. Ta choinka spadła, nawet się nie obejrzał, poszedł dalej szukać cynamonu. Ale z takim psem lękowym, zanim wyjdziemy na zewnątrz, w to szukanie zapachu, tak, no najpierw musimy jakby zbudować mu motywację w bardzo spokojnych warunkach, czyli w domu albo no, na salce, ale zaczynamy w domu.
1: Tam, gdzie on się czuje bezpiecznie.
0: Tam, gdzie się czuje bezpiecznie. I krok po kroku, tak, najpierw jest dom, później mieszkanie, tak, klatka, przed blokiem, ulubione miejsce na spacer, tak, i dopiero powoli utrudniamy.
1: Super, to jest bardzo ciekawe i też inspirujące właśnie, jak ktoś sobie myśli, a mój pies się na pewno do tego nie nadaje, no to jakby myślę, że tak czy siak warto spróbować.
0: Jeśli pies ma nos, to się do tego nadaje.
1: Kasiu, kilka razy wspomniałaś już o zawodach. No właśnie, jak ktoś zacznie, złapie tego bakcyla i chciałby spróbować coś więcej, to co ma zrobić? Gdzie ma szukać? Jakie ma możliwości?
0: Najlepiej w swojej okolicy czy w swoim mieście, no jeśli są duże miasta, to nie ma takiego problemu. Jeśli są to mniejsze miasta, no to często jest taki problem, że nie ma instruktora na miejscu. Ale od tego są też kursy online'owe, które ja śmiało polecam. Owszem, w pewnym momencie przy zawodach te kursy online'owe są troszkę już jakby mniej satysfakcjonujące, ale na spokojnie można doprowadzić psa do startu w zawodach również online. Zresztą sama mam takiego kursanta, tak? Moi kursanci po moim kursie online'owym zdali egzaminy, za chwilę o nich opowiem, i startowali w zawodach, więc jakby da się, tak? Na tym początkowym etapie. Znajdujemy organizację, która organizuje zawody najbliżej nas. Żebym nie pomyliła, w tym momencie w Polsce są 3 organizacje: Nose Work Polska, Nose Work Pro i Nose Work Europa. Każda ta organizacja ma swój regulamin, wszystkie pracują na tych samych 3 zapachach. Tak na szybko różnią się tym, że te Nose Work Polska ma jeszcze dodatkową kategorię woda, a Nose Work Pro i Nose Work Europa tej kategorii woda nie mają. Ale żeby wystartować w oficjalnych zawodach organizowanych przez każdą z tych organizacji, trzeba zdać tak zwane egzaminy czy testy zapachowe. Czyli pies przygotowuje się do wskazania, w Nose Work Polska są kartoniki, w jednym jest zapach, a w tych 2 pozostałych organizacjach to są puszki, w jednym jest zapach. Pies zdaje taki egzamin, dostaje książeczkę startową i startuje w oficjalnych zawodach. Polecam bardzo. Są też organizowane różnego rodzaju zawody tak zwane treningowe. Czyli nie trzeba mieć zdanych żadnych egzaminów czy testów, po prostu wiem, że mój pies jest w stanie znaleźć ten cynamon i mi go wskazać, bo to jest jakby też istotne w tym wszystkim. I jadę sobie na takie zawody, patrzę, jak to wygląda, podoba mi się, mogę wtedy sobie wystartować w zawodach oficjalnych.
1: No właśnie, jak to wygląda? To jest na czas?
0: Tak, oceniany jest przede wszystkim czas, czyli psy, które mają szybsze ruchy, wygrywają, no psy, które są powolniejsze, jakby nie wygrywają medali. Natomiast ja, mimo że organizuję zawody i treningowe, i oficjalne, to jestem zwolenniczką tego, że każdy z tych psów coś wygrał. Każdy z tych przewodników wygrał, bo się odważyli, bo wykonali pracę treningową przed zawodami. Niektórzy trenują bardzo regularnie, tydzień w tydzień są na treningach. Odważyli się wystartować. Weszli na ringi, szczególnie u psów, które boją się nowych miejsc, tak? Takie wejście w nowe miejsce, bo zawody się odbywają nie tam, gdzie treningi. Wejście w takie nowe miejsce i wejście w pracę, to dla nich jest już wygrana. One wcale nie potrzebują tego złotego medalu i tego czasu nie wiadomo jak szybkiego. Chodziło tylko o to, żeby odważył się wejść i wykonać swoje zadanie. I to jest tak jakby dla mnie główny cel i moi kursanci o tym wiedzą, tak? Że medale medalami, fajnie, natomiast nigdy nie jest to dla nas żadnym priorytetem.
1: Powoli niestety musimy kończyć, więc to już trochę wybrzmiało, ale myślę sobie, że fajnie to tak też podsumować i że to będzie fajna puenta. Gdybyś miała powiedzieć, po co jest ten Nose Work? Co z tego ma pies? Może też opiekun? Dlaczego warto w to iść?
0: Pomijając już jakby kwestię tego, o czym mówiłam, czyli o tym takim zdrowym zmęczeniu, nie wyczerpaniu psa, tylko zdrowym zmęczeniu, psy lękowe nabierają pewności siebie. Jeśli to jest umiejętnie poprowadzone krok po kroku, bez takiego przyspieszania i wpychania psa
1: nic
0: w trudne warunki, nic na siłę, to psy lękowe naprawdę nabierają niesamowitej pewności siebie i są w stanie za ten cynamon wejść w różne miejsca, które wcześniej były dla nich nie do pomyślenia. Mój pies, moi kursanci, tak? I ja to naprawdę widzę. Psy reaktywne, bardzo często Nose Work wycisza. Ja też widziałam to po swoim psie, jak zaczęliśmy od tych smaczków, tak, że on nagle po tej pracy takiej, czy to były smaczki, czy wychodziliśmy do parku z cynamonem, nagle się okazywało, że psy, które przychodziły obok, w ogóle go nie interesowały, bo on już się tak tam nawęszył, tak zmęczył, że on wcale nie musiał krzyczeć na te psy, które obok niego przechodziły. Ale też budowanie relacji z przewodnikiem, bo przewodnik uczy się czytać swojego psa, bo pies, szukając cynamonu po drodze, wykaże bardzo różne sygnały, one są indywidualne dla każdego psa i przewodnik musi się nauczyć czytać te sygnały, że pies jest blisko zapachu, żeby mu nie utrudnić, żeby mu tego zapachu nie zasłonić, żeby mu nie przerwać w trakcie tej takiego bardzo intensywnego węszenia i dotarcia do zapachu, więc tu jest bardzo duża rola w nauczeniu się sygnałów swojego psa, co bardzo nam się później przekłada na życie codzienne. Bo nawet na takim spacerze, jeśli pies nam da sygnał, a my już umiemy czytać te sygnały, to będziemy wiedzieli, czy jest okej, możemy iść dalej, czy na przykład pies woli jednak zawrócić, bo tam coś się dzieje.
1: Super, Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałaś, że się podzieliłaś ze mną i swoimi słuchaczami swoją wiedzą i też właśnie takimi praktycznymi trikami, które w zasadzie od zaraz możemy wcielić w życie. Bardzo mi było miło.
0: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy wyciągacie cynamon i bierzecie się do roboty.
1: Dokładnie tak. Ja tak zrobię, nawet mogę powiedzieć, że tutaj dostałam od Kasi cynamon, pomarańcze, więc Bazel i Nela, szykujcie się, jak Pancia wróci, to będziemy się bawić. Do usłyszenia.
2: To był najnowszy odcinek podcastu Karolina i Pieski. Podcast Karoliny Wyśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie TOK FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, w czwartek po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: jesteś ty.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
2: TOK 1.
3: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia TOK FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze? Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni tacy. Ja proszę rząd i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rządzący zapowiadają szybki spadek cen paliw, to po tym, gdy prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Powołany przez prokuraturę krajową zespół śledczy w sprawie afery Zonda Krypto rozpoczyna swoje prace. Rodzina zabitej przez amerykańskie służby do spraw imigracji Renee Good pozywa rząd i osoby z administracji Donalda Trumpa. Minęła północ, jest już piątek, 2 października. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, stwierdził w rozmowie z TOK FM szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił w swoim wieczornym orędziu, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zapowiedział jednocześnie, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej. Zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw, a sam Karol Nawrocki upomniał rząd, że ma do tego dojść jak najszybciej.
3: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia, ale też zaskoczenia, bo poprzedniej ustawy w tej sprawie prezydent nie podpisał, a i do tej zgłaszał zastrzeżenia. Dobrze, że zmienił zdanie, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
2: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto, powołany przez prokuraturę krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W sierpniu zostało ono połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówił w TOK FM prokurator Michał Binkiewicz.
5: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów, którzy współdziałając ze sobą podejmują eksploatację procesową poszczególnych wątków w danej sprawie.
2: W związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Były szef PKOL-u miał otrzymać od prezesa giełdy Przemysława Krala zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych w zamian za wstawiennictwo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podejrzenie wobec działalności Zonda Krypto wzbudziło ponad 1500 zawiadomień klientów, którzy skarżyli się na wstrzymane wypłaty i brak dostępu do środków. Marcin Romanowski wcale nie ma zamiaru wrócić do Polski i stanąć przed polskim sądem, mówiła w TOK FM radczyni prawna profesor Katarzyna Dudka. Sąd okręgowy w Warszawie podjął nieprawomocną decyzję o wydaniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości listu żelaznego. Dokument ten, jeśli decyzja się uprawomocni, zapewnia podejrzanemu pozostanie na wolności do czasu zakończenia postępowania i unieważnia wszystkie wydane za nim listy gończe.
6: Wydaje mi się, że on złożył wniosek o list żelazny po to, żeby go nie uzyskać. Po to, żeby móc powiedzieć, że o, proszę bardzo, chciałem stanąć przed polskim sądem, oczyścić się z zarzutów. Tymczasem to właśnie państwo polskie uniemożliwiło mi to i dlatego nie przyjeżdżam.
2: A prokuratura zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji sądu. Orzeczenie w tej sprawie wydał tak zwany neosędzia, co zdaniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka było błędem. Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Za byłym wiceministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Rodzina Renee Good, zabitej przez agenta amerykańskiego Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł, pozywa rząd USA i osoby z administracji prezydenta Donalda Trumpa. Informują o tym amerykańskie media. Good, matka trójki dzieci, została zastrzelona przez agenta ICE 7 stycznia w Minneapolis. Prócz agenta. Pozwani zostali zastępca szefa personelu Białego Domu Steven Miller, główny specjalista Białego Domu do spraw granic Tom Homan, była minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem oraz Greg Bovino, były dowódca Straży Granicznej odpowiedzialny za operację przeciwko imigrantom w Minnesocie. Po zabiciu Renee Good Biały Dom bronił działań ICE, a administracja utrudniała władzom stanowym dostęp do dowodów w tej sprawie. Skonfliktowani ze sobą przedstawiciele władz Syrii i libańskiego Hezbollahu spotkali się potajemnie w Turcji na zaproszenie tamtejszych służb, podała agencja Reutera. Jest to pierwsze spotkanie, o jakim wiadomo, między reprezentantami tych zwaśnionych stron. Jak wyjaśnił Reuters, celem spotkania było zmniejszenie napięć między władzami z Damaszku a Hezbollahem, szyickim ruchem wspieranym przez Iran, który działa w Libanie. Źródła Reutera oceniły, że spotkanie przebiegło pomyślnie. Jeden z syryjskich urzędników oznajmił, że obie strony nie są wobec siebie wrogo nastawione. Zarazem Damaszek zapewnił, że nie będzie interweniował przeciwko Hezbollahowi w Libanie w ramach operacji rozbrajania tej grupy. Agencja zauważyła także, że przedstawiciele Iranu nie zostali zaproszeni na spotkanie, ale delegacja Hezbollahu udała się na nie przy aprobacie Teheranu. Jednak irański reżim miał być niezadowolony z braku bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Turcji i Syrii. Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4 tysiące pracowników. Oznacza to, że pod koniec roku zatrudnienie w JSW powinno spaść poniżej 16 tysięcy osób. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację, której jednym z najbardziej widocznych elementów jest redukcja zatrudnienia. O szczegółach opowie teraz Grzegorz Kozieł.
7: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
8: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
7: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
2: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W piątek słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowo chmur będzie przybywać i tam pod wieczór możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A w Rzeczpospolitej znajdą Państwo rozmowę z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Czy Polska powinna zbojkotować szczyt G20, na który Donald Trump zaprosił prezydenta Rosji? Radosław Sikorski odpowiada: nie powinna. Będę na G20 w Atlancie. Nie wiem, czy minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej będzie zaproszony, ale niezależnie od tego, czy będzie, czy nie, zamierzam brać w nim udział. Dyplomacja jest trudniejsza, niż się wydaje i czasami stawia nas w niekomfortowych sytuacjach, z którymi musimy sobie umieć radzić. Pytanie Jacka Nizienkiewicza. Dobrym pomysłem Donalda Trumpa było zaproszenie na szczyt Władimira Putina? Radosław Sikorski odpowiada: złym. Przypominam, że Władimir Putin nie ma wstępu do szeregu krajów, na przykład nie mógł odwiedzić RPA, bo tamtejsze sądownictwo poważnie traktuje zobowiązania wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. USA nie są członkiem Trybunału, ale Putin nie powinien być traktowany jako pożądany gość tak długo, jak prowadzi napastniczy kolonialną wojnę. Muszę przyznać, że tutaj, jeśli chodzi o ministra do spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta Marcina Przydacza, to wystąpił on Bogdana Rymanowskiego i Konrada Piaseckiego i też był krytyczny co do samej koncepcji, aby Władimir Putin pojawił się na G20. Natomiast wydaje się chyba oczywiste, i tu mamy swego rodzaju konsensus, że to nie może oznaczać bojkotu tego spotkania. Chciałam przejść też do spraw krajowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przeczytają Państwo artykuł Agnieszki Nowak i Patryka Rutkowskiego. Sąd zgodził się, prokuratura zdziwiona. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się wczoraj na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Piszemy oczywiście Sąd Okręgowy w Warszawie, ale w rzeczywistości jest to całkiem konkretny sędzia, który ewidentnie należy do ekipy Zbigniewa Ziobry. Nazywa się Konrad Mielcarek, jest też obecny na Platformie X. Dzisiaj chyba w nocy, albo może trochę wcześniej, ograniczył widzialność swoich wpisów, ale udało mi się wczoraj zajrzeć tam, zanim sędzia dokonał tego zabiegu, i ewidentnie wspiera on całą narrację Zbigniewa Ziobry. Mówię nawet nie o narracji całego PiSu, ale właśnie Zbigniewa Ziobry. Zresztą jest on beneficjentem rozmaitych decyzji personalnych Zbigniewa Ziobry. Jest neosędzią. Co więcej, widzę, że Magda Gałczyńska na stronie Onetu przypomina, iż już raz sąd orzekł, że ten sędzia akurat ma problem z niezawisłością. To dotyczyło innej sprawy. I ten właśnie sędzia wydał decyzję o wydaniu listu żelaznego, chociaż jako żywo nie kto inny, tylko Zbigniew Ziobro doprowadził do sytuacji, w której ograniczył możliwości sądu do wydawania listów żelaznych, bo właściwie z tych przepisów, które Ziobro przeforsował, wynikało, że list żelazny nie może być wydany przy sprzeciwie prokuratury, a tu taki sprzeciw był. No, oczywiście minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro skrytykował tego sędziego. Ja mam tutaj kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, że skoro dość łatwo można było stwierdzić, kim jest ten sędzia, który decyduje o liście żelaznym, to dlaczego prokuratura nie wystąpiła o to, żeby jednak kto inny orzekał w tej sprawie? Ma do tego prawo. No, nie znalazłam w tej sprawie informacji. Może prokuratura to wyjaśni, a może mi to umknęło. W każdym razie wiadomo, że prokuratura chce tę decyzję zaskarżyć. Jeśli chodzi o prawników, to zdania są podzielone. Pojawia się także taka opinia, którą starał się właśnie sędzia Mielcarek przedstawić, że skoro służby nie są w stanie sprowadzić Romanowskiego do Polski, to może warto zdecydować się na list żelazny, by sprawa w końcu ruszyła z miejsca. Przy czym mecenas Bartosz Lewandowski, który reprezentuje Romanowskiego, podnosi, że przecież jeżeli Romanowski nie będzie spełniał warunków listu żelaznego, to po prostu zostanie on szybko cofnięty. Prokuratura nie ma w tej sprawie zaufania ani do pana mecenasa, ani do pana Romanowskiego, bo rzeczywiście ten list żelazny może być wykorzystany do tego, żeby Romanowski gdzieś przy uchyleniu ENA, czyli europejskiego nakazu aresztowania, przemieścił się w bardziej bezpieczne miejsce albo zdołał uciec do Stanów Zjednoczonych. Ja przypominam państwu, że to, iż Romanowskiemu nie udało się uciec do Stanów Zjednoczonych, było związane z tym, że ciążył na nim europejski nakaz aresztowania w odróżnieniu od Zbigniewa Ziobry, który ENA nie miał. W związku z tym, jeżeli sąd dzisiaj daje list żelazny, to Romanowski to może wykorzystać, żeby uciec pod skrzydła Donalda Trumpa. To jest pierwsza moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość w tej sprawie jest taka, że Romanowski znalazł się w Naddniestrzu, terenie kontrolowanym przez Rosjan. I w zasadzie on w tej chwili jest postacią groźną z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, ponieważ on sam niejako w swoich listach do instytucji polskiego państwa sugerował, że no już jest za pan brat z rosyjskimi służbami, dostał nowy dokument, no i to właśnie może oznaczać, że będzie próbował uciec w tym okresie tego okienka, kiedy będzie obowiązywał list żelazny. Potem oczywiście ten list żelazny zostanie cofnięty, ale co z tego, skoro Romanowski już ucieknie? To są te moje wątpliwości w tej sprawie. Poza tym, no, jedna kwestia fundamentalna związana z tym, że przecież no, nie może być tak, że jeżeli ktoś skutecznie ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i naprawdę dzielnie siedzi w piwnicy i z niej nie wychodzi, to w nagrodę dostaje żelazny list. To jest jednak dosyć deprawujące, rzekłabym, bo po prostu wszyscy podejrzani będą uznawali, że uciekać się opłaca, dlatego że w nagrodę można dostać jeśli się jest skutecznym. Żelazny list. Tyle, jeśli chodzi o moje wątpliwości. Tak jak państwo wiedzą, tutaj mamy sytuację, w której prokuratura zapowiada zażalenie, więc być może tego listu żelaznego ostatecznie nie będzie, ale podkreślam, że tutaj może być bardzo wiele zagrożeń. No i z tego punktu widzenia na przykład ten wpis Pawła Śliza z Polski 2050, posła, adwokata, że właściwie to dobrze, bo postępowanie ruszy z miejsca, no budzi moje poważne wątpliwości właśnie z tego powodu, że uważam, iż to może być taki moment, w którym Romanowski wykorzysta to, by uciec jeszcze dalej. Wiemy, że próbował z pomocą Przemysława Krala uciec do Dubaju, wiemy, że starał się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, to się nie udało, teraz może tę próbę podjąć po raz kolejny. I chciałam państwu jeszcze przeczytać tutaj właściwie dwa teksty. Wirtualna Polska i Oko Press. Federalny Sąd w Stanach Zjednoczonych zatwierdził ugodę Paramount Skydance z władzami Kalifornii i innymi stanami. Decyzja usuwa ostatnią przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery za około 110 miliardów dolarów. Współprezesem połączonego koncernu zostanie Ion Kreitz, który dotychczas kierował firmą Mattel. I teraz istota rzeczy sprowadza się do tego, że zadajemy sobie podstawowe pytanie, co się stanie z telewizją TVN, TVN24. Dlatego, że ugoda, która została zawarta w Stanach Zjednoczonych, gwarantuje niezależność CNN i było to jednym z istotnych elementów porozumienia. Natomiast dziennikarze TVN takich gwarancji nie mają. O ile wydawało się, że w momencie, kiedy sprawa w sądzie zainicjowana przez Kalifornię i inne Stany Zjednoczone, inne Stany USA, no będzie oznaczała, że cała transakcja się przesunie, a rodzina Ellisonów, która jest właścicielem Paramountu, po prostu będzie musiała wypłacać akcjonariuszom odszkodowanie z tego tytułu, że transakcja jest opóźniona, to można było się spodziewać, że być może Ellisonowie będą chcieli sprzedać TVN i tu oczywiście swoje 3 grosze może wtrącić polski rząd, ponieważ telewizja została wpisana na listę spółek, no w tak uproszczeniu strategicznych i rząd polski może zablokować sprzedaż telewizji konkretnemu inwestorowi. No, wydawało się, że być może Ellisonowie będą chcieli TVN sprzedać, ale teraz, kiedy okazało się, że jednak ugoda została zawarta bardzo szybko, to może oznaczać, że sprzedaży TVN-u nie będzie i że Ellisonowie na życzenie swoich przyjaciół z ruchu MAGA, tak sugeruje PiS, pozmieniają władzę TVN-u i spacyfikują tę stację, co będzie pogwałceniem wolności słowa w Polsce. Innymi słowy, czeka nas zagrożenie weryfikacji przez zagranicznego właściciela dziennikarzy. Rzecz no po prostu bezprecedensowa w trzeciej RP, której powinniśmy się obawiać i na którą powinniśmy się przygotować. Na stronie OKO.press znajdą państwo analizę Radosława Korzyckiego. Paramount ma przejąć TVN. Gwarancje utrzymania niezależności dla CNN i CBS nie obowiązują w Polsce. I tutaj autor wskazuje na liczne wpisy polityków PiSu, którzy już się cieszą, że z TVN-u będą wyrzuceni konkretni dziennikarze. To jest bardzo ciekawa analiza, polecam ją państwu, aczkolwiek zabrakło tutaj świeżych informacji, ponieważ w poniedziałek w TOK FM był minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, a wcześniej pewien wpis popełnił poseł mecenas Roman Giertych. I Giertych sugerował, że w zasadzie nie jest możliwa wymiana władz TVN od tak sobie bez zgody polskiego rządu. Ja mam w tej sprawie bardzo duże wątpliwości, dlatego że jeśli chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów, to ono mówi o sytuacji, w której TVN będzie sprzedawany, ale nie o sytuacji, w której następuje zmiana właściciela w Stanach Zjednoczonych. Więc mam wątpliwości, czy Roman Giertych ma rację. Minister Balczun, pytany przeze mnie tutaj na w stacji, twierdził, że są przygotowywane analizy prawne, które odpowiedzą na to pytanie, czy faktycznie rząd polski może zablokować gwałtowne zmiany kierownictwa TVN-u. Myślę, że ta sprawa będzie głośna, ta sprawa będzie trudna, a stawką jest wolność słowa, niezależność dziennikarzy. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Sławomir Patyra.

0: dotyczy poważnych wątpliwości co do tego, czy składy orzekające w Trybunale Konstytucyjnym, analizowane przeze mnie od września tego roku, ale oczywiście analiza objęła wpływ spraw od stycznia tego roku, czy składy te były wyznaczane zgodnie z artykułem 38 ustawy o organizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy czy zachowany był porządek alfabetyczny w odniesieniu do wyznaczania owych składów, w szczególności sprawozdawcy i przewodniczącego składu, bo te dwie funkcje w składach orzekających mają szczególne znaczenie.
1: I może pan podać przykład takiego ułożenia składu w jakiejś konkretnej sprawie, który wskazywał, że po prostu Bogdan Święczkowski chce osiągnąć określony cel, bo ja zrozumiałam, że generalną zasadą było wykluczanie ze składów sędziego Jakuba Steliny, ponieważ on bardzo często wcześniej składał zdania odrębne od rozmaitych opinii Bogdana Święczkowskiego.
0: W swojej analizie jako prawnik nie mogę takich supozycji zgłaszać. Dlaczego? Mogę oczywiście wyciągać pewne wnioski w tym względzie i wyciągam takowe, że na przestrzeni całego dotychczasowego wpływu spraw z roku 2026 w sprawach, które mają charakter szczególnie wrażliwy ustrojowo, dotyczących relacji pomiędzy prezydentem, parlamentem, władzą sądowniczą, w składach orzekających nie pojawiają się pan sędzia Stelina, pani sędzia Wędkowska, pan sędzia Szostek, no i również mnie w tych składach nie uwzględniono.
1: Dodajmy, że sędzia Stelina został wybrany jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu, tak? To znaczy to jest sędzia wybrany za rządów Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy PiS miał większość.
0: Tak, i to też jest dowód na to, że moja analiza nie ma charakteru odnoszącego się wyłącznie do aktualnej sytuacji okołopolitycznej wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po prostu z przeprowadzonych przeze mnie badań w oparciu o bazy danych, w oparciu o repertoria Trybunału Konstytucyjnego, taki, a nie inny wychodzi rezultat, że z jakiegoś powodu tych sędziów w składach, w sprawach właśnie o znaczeniu ustrojowym nie ma, powtarzają się natomiast w owych składach notorycznie o mniej więcej te same nazwiska sędziów. Ja nie mogę podawać żadnych konkretnych sygnatur spraw, ani też ich przedmiotu, ponieważ jest to objęte z jednej strony tajemnicą moją sędziowską, ponieważ dostęp do tych danych mają tylko sędziowie, którzy oczywiście mają udostępnione bazy danych w tym zakresie. Natomiast jeżeli by państwo prześledzili także na stronie Głównej Trybunału Konstytucyjnego te składy, które w owych sprawach były wyznaczane, a przecież są tam także one wyszczególnione, to wynika z tego, jak one wyglądały w praktyce.
1: Panie
0: natomiast
1: profesorze,
0: moja analiza dotyczy tego, przepraszam, dokończę tylko tak. To zdanie. Moja analiza dotyczy natomiast, pokazuje to, jak one powinny wyglądać, gdyby składy były wyznaczane zgodnie z przepisem ustawy.
1: A czy prokuratura nie powinna być zawiadomiona o podejrzeniu przestępstwa w związku z tym, że Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania legalnie wybranych sędziów?
0: Mam wrażenie, jeśli chyba, że opacznie to do tej pory postrzegam, że takie zawiadomienie się pojawiło ze strony państwa sędziów Wędkowskiej i Szostka. I zdaje mi się, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie.
1: Panie profesorze, jeżeli prokuratura, minister Żurek wyślą do Trybunału wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego, to co się będzie działo dalej?
0: Jeżeli taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zostanie wysłany, to oczywiście niezbędnym jest, aby w tej sprawie decyzję o wyrażeniu zgody na owo uchylenie podejmowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: No ale kto zwoła to zgromadzenie?
0: Powinien takie zgromadzenie zwołać pan sędzia Święczkowski, który aktualnie kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. I oczywiście, aby to zgromadzenie mogło legalnie funkcjonować, muszą w nim wziąć udział wszyscy sędziowie, którzy zostali legalnie wybrani, złożyli ślubowanie dotyczące stania na straży konstytucji i wierności narodowi, a zatem także i ci sędziowie, którzy dzisiaj są bezprawnie niedopuszczani do wykonywania obowiązków służbowych. To jest warunek konieczny do tego.
1: A co będzie, jeżeli Bogdan Święczkowski nie wpuści tych sędziów na salę?
0: Ale widzimy, co w związku z tym się dzieje. Z uwagi na to, że pan sędzia Święczkowski, nie wpuszcza sędziów i do budynku, ale też

0: do jakichkolwiek czynności, to oczywiście nie ma takiej możliwości, aby legalnie mogło się odbywać dzisiaj zgromadzenie ogólne. Nie ma też takiej możliwości, aby legalnie mogły być wydawane jakiekolwiek rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ w procedurze wyznaczania składów pomijani są systematycznie owi sędziowie. W związku z tym zarówno sędzia Będkowska, jak i Szostek, jak i ja powstrzymujemy się od orzekania w tych sprawach, ponieważ te sprawy dotknięte są wadą prawną.
1: No ale moje pytanie jest takie. Bogdan Święczkowski nie zwoła zgromadzenia ogólnego w tym składzie. No i właściwie będzie pad. Nie ma zgromadzenia, nie ma decyzji o immunitecie, sędziowie nie są dopuszczani, czyli stan bezprawia nadal istnieje. To co dalej?
0: Tak, ale wydaje mi się, że nie jest tutaj moją rolą wyznaczanie kierunków działania, ponieważ sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, ale także wszyscy sędziowie w ramach władzy sądowniczej mają kompetencje w zakresie orzekania, a nie kreślenia jakichkolwiek planów rozstrzygnięcia kryzysów o charakterze politycznym. Mam wrażenie, że to jest dzisiaj kryzys o charakterze politycznym wyłącznie, ponieważ w sensie prawnym sprawa jest zupełnie oczywista. Sędziowie powinni być dopuszczeni, powinni już od kwietnia uczestniczyć w postępowaniach. Wszystkie wówczas sprawy toczyłyby się zgodnie z obowiązującą konstytucją, odbywałyby się zgromadzenia ogólne i prawdopodobnie wiele decyzji już zostałoby w związku z tym podjętych, między innymi decyzja dotycząca zaakceptowania projektu dochodów i wydatków Trybunału na przyszły rok. A zatem wszystkie, można by powiedzieć, karty w tym przypadku są w ręku pana sędziego Święczkowskiego, który z jakiegoś powodu nie chce uznać zarówno faktu wyboru sędziów legalnego, złożenia przez nich ślubowania w takiej formie, w której mogli je złożyć w związku z niechęcią prezydenta do tego, aby ich zaprosić do Pałacu Prezydenckiego, nie uwzględnia również w związku z tym no, bogatego już bardzo orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Panie profesorze, o tym za chwileczkę, bo a propos budżetu, jasne, to chcę zwrócić uwagę, że wczoraj Bogdan Święczkowski wysłał do marszałka Sejmu pismo, w którym twierdzi, że minister finansów nie wykonał swoich obowiązków i przesyła zatwierdzony przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a przygotowany przez dyrektora Kancelarii Trybunału projekt dochodów i wydatków.
0: No i to jest właśnie jeden z elementów składających się na pewną całość wizerunku dzisiaj Trybunału Konstytucyjnego, ale także traktowania Trybunału Konstytucyjnego przez pana sędziego Bogdana Święczkowskiego. Rzecz doskonale pan sędzia musi wiedzieć, jako osoba, jak rozumiem, wyróżniająca się wiedzą prawniczą, bo to był warunek sine qua non tego, żeby też mógł w Trybunale zasiadać, że przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, że musi zapaść w sprawie planu dochodów i wydatków uchwała zgromadzenia ogólnego. Takiej uchwały nie było. W związku z tym działania pod tytułem wysyłanie jakiegoś projektu do ministra finansów z żądaniem wpisania wskazanych tam wartości do projektu budżetu państwa, tudzież teraz wysyłanie do Sejmu jakiegoś stanowiska, ale stanowiska samego prezesa, no nie jest skuteczne prawnie.
1: Spełniłem ten warunku. Panie profesorze, mam takie jeszcze pytanie. Gdyby się okazało, że jednak immunitet Bogdana Święczkowskiego zostanie uchylony, to pytanie jest takie, czy to będzie oznaczać, że i czy to może mieć takie konsekwencje, że Bogdan Święczkowski zostanie odsunięty od zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym?
0: Może mieć to takie konsekwencje. Być może z tego powodu pan sędzia Święczkowski tak bardzo niechętnie reaguje także na nasze, mówię, sędziów Trybunału wybranych w 2026 roku, apele o to, żeby jednak zgromadzenie zostało zwołane.
1: A na jakiej podstawie Święczkowski zostałby odsunięty od zarządzania Trybunałem?
0: No są w tym zakresie stosowane odpowiednio przepisy ustawy Prawo Ustroju Sądów Powszechnych. Więc jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że w stosunku do pana sędziego wszczęte byłoby postępowanie karne na kanwie zgrażonej ewentualnie w tej sprawie zgody, bo oczywiście nie mogę tego przesądzać, ponieważ zgromadzenie ogólne musiałoby wcześniej dokonać analizy wniosku.
1: Tak, oczywiście. Mówimy tylko w sytuacji, gdyby taka decyzja zapadła.
0: Jasne, rozumiem. No więc wówczas będzie, czy byłby pan sędzia Święczkowski zawieszony w czynnościach, bo w takich przypadkach stosujemy odpowiednio takie przepisy. I to by był właśnie ten być może moment w postępowaniu, którego się pan sędzia Święczkowski najbardziej
1: czyli ja rozumiem, że tutaj są zastosowane przepisy dotyczące sędziów z sądów powszechnych, ponieważ no, tak stanowi prawo, że w pewnych kwestiach sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego są jakby odsyłane do tych przepisów ogólnych sędziów, dotyczących sędziów.
0: One, oczywiście z zastrzeżeniem, że one są stosowane odpowiednio. Odpowiednio to nie znaczy, że wprost, ale uwzględnia się wówczas wszystkie elementy związane z celem postępowania. No niewątpliwie trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, gdyby w stosunku do któregokolwiek z sędziów wszczęte zostało postępowanie karne, a tenże dalej byłby czynnym sędzią, w sensie oczywiście wykonywania wszelkich czynności orzeczniczych, no bo byłaby to niewątpliwie też pewna kolizja interesów.
1: I proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Dlatego, tak, że w Dzienniku Gazecie Prawnej jest też taka analiza, która wskazuje, że usunięcie czy Bogdana Święczkowskiego może mieć związek z tym, że zostanie on niejako zatrzymany na gorącym uczynku. Jak wynika z artykułu 196 Konstytucji, jest to jedna sytuacja, w której sędzia TK może być zatrzymany lub aresztowany. A ponieważ w sposób ciągły Bogdan Święczkowski łamie prawo w tym przypadku, na przykład nie dopuszczając sędziów, to czy pan dopuszcza taką sytuację, że Święczkowski zostanie niejako złapany na gorącym uczynku, to znaczy w momencie, kiedy będzie blokował wejście legalnych sędziów na salę?
0: Pani redaktor, szanowni państwo, jako prawnik dopuszczam taką sytuację wobec wszystkich sędziów i uważam, że te przepisy nie mogą być stosowane jako pewnego rodzaju przywilej i ochrona dla jakichkolwiek funkcjonariuszy publicznych, niezależnie od tego, czy to będzie sędzia Patyra, czy to będzie sędzia Święczkowski, czy ktokolwiek inny. Jeżeli organy dysponujące takimi kompetencjami uznają, że zachodzą przesłanki do takiego postępowania, to mają pełne prawo je stosować. To jest moja odpowiedź na pytanie.
1: Profesor Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktor, i dziękuję państwu również za uwagę.
1: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie państwa.
1: Ostrze krytyki partii Razem jest skierowane przede wszystkim pana, pański resort, ze względu na to, że nakłady na naukę są bardzo niskie, wiele projektów nie ma finansowania, no i sytuacja polskiej nauki jest zła.
2: Jest lepsza niż była wcześniej, ale oczywiście trzeba, to są wieloletnie zaniedbania, które trzeba poprawiać. Przypomnę, że poprzednicy tak naprawdę, nazywając rzeczy po imieniu, głodzili polską naukę. Ktoś kiedyś stwierdził po prawej stronie, mówię w PiSie, że to nie jest ten elektorat, który głosuje na tą formację i zarówno nauczyciele, jak i nauczyciele akademiccy byli tak, a nie inaczej traktowani. Myśmy obiecali w kampanii wyborczej w 2023 roku naprawienie tego wszystkiego i częściowo to się udało. My jesteśmy w procesie, bo jak powiedziałem, wieloletnie zaniedbania są. Ponad 40% podwyżki, jeżeli chodzi o nauczycieli akademickich i pracowników środowiska akademickiego. To się stało, to jest realne. W 2025 te 30%, później 5%, 3% w tym roku, w kolejnym kolejne 3%. To są realne zmiany, które żeśmy wprowadzili. Zwiększamy ilość pieniędzy na naukę, szkolnictwo wyższe. W zeszłym roku, ten zeszły rok może nie był najszczęśliwszy, ale w tym roku, pracując nad ustawą budżetową na rok 2027, jeżeli chodzi o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7,5% wzrost w stosunku do roku 2026, to jest realnie na pieniądze 2 miliardy 700 milionów i nadal jeszcze pracujemy w ramach prac parlamentarnych nad zwiększeniem tego budżetu, żeby zaokrąglić, żeby kwota była powiedzmy 3 miliardy złotych, taka okrągła, fajniejsza. Z tych pieniędzy podział 400 milionów na sam NCN, na granty w ramach Narodowego Centrum Nauki. To o to wnioskowało środowisko. My jesteśmy w dialogu ze środowiskiem i słuchamy tego środowiska, nie jak poprzednicy, że minister i jego urzędnicy mieli rację. Ja wchodząc do resortu mówiłem, że ten dialog będzie. Kolejna rzecz, cyberbezpieczeństwo, bo tutaj ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
1: Chciałam też o to zapytać, dlatego że uczelnie są narażone na ataki hakerskie. Pojawiają się informacje o tych atakach hakerskich.
2: Dokładnie. I to się zdarza tak, jak mieliśmy ostatnio atak związany z wypływem danych medycznych. Tak tutaj polskie uczelnie też są narażone bardzo na te ataki. I ustawa o cyberbezpieczeństwie nałożyła pewne obowiązki. Na to też przeznaczamy ogromne pieniądze na wzmocnienie, na wsparcie dla uczelni, na zabezpieczenie przede wszystkim danych nie tylko studentów i pracowników, ale również wyników badań naukowych, które są też dla nas bardzo, bardzo cenne.
1: Panie ministrze, ale skoro jesteśmy przy partii Razem, no to jednak wybory w Krakowie były porażką Nowej Lewicy, dlatego że kandydatka Razem, Aleksandra Owca, jednak zdobyła lepszy wynik niż Daria Gosek-Popiołek, reprezentantka Nowej Lewicy.
2: Wynik rzeczywiście nie jest dla nas satysfakcjonujący, mówię tu jako sekretarz generalny partii Nowa Lewica. Musimy to wszystko przeanalizować, jak najbardziej. Chociaż to środowisko, jeżeli chodzi o Kraków, to jest trudny teren dla lewicy. Te duże ośrodki, my badając nasze przepływy elektoratu, wiemy, że te duże metropolie, duże miasta, tam nie mamy takiego poparcia, jakbyśmy sobie życzyli. Naszym rezerwuarem jest przede wszystkim mniejsze miejscowości, miasta powiatowe i tam lewica dostaje najwięcej poparcia. Oczywiście wynik niesatysfakcjonujący, ale też trzeba przeanalizować kampanię. Być może była zbyt delikatna, bo nasza kandydatka, pani poseł Daria Gosek-Popiołek, nie atakowała w sposób taki jednoznaczny.
1: Była mowa o tym, że doradzono jej, żeby się trzymała z daleka od szyldu Nowej Lewicy i dzisiaj się mówi, że może to był błąd. Że nie eksponowała.
2: Nie do końca bym się z tym zgadzał. No, rzeczywiście Daria nie jest członkiem partii Nowa Lewica, jest w klubie parlamentarnym.
1: Była niegdyś w partii Razem.
2: Była niegdyś w partii Razem. No mówię, musimy to przeanalizować. Do wyborów jest prawie rok, więc też Kraków to też nie cała Polska, tak samo jak Warszawa to nie cała Polska, pani redaktor.
1: Oczywiście, tylko...
2: Tych wyborów samorządowych nie da się przełożyć jednoznacznie na wybory parlamentarne. My w sondażach mamy zawsze powyżej progu 7-8%, czasami nawet bliżej 10%. I takiego wyniku oczekujemy. Dwucyfrowy wynik byłby satysfakcjonujący bardzo dla naszej formacji i pomagał jednocześnie koalicji rządowej w powtórzeniu wyniku.
1: No tak, ale czytam w tej wypowiedzi Adriana Zandberga, jednego z liderów partii Razem, który no niejako wpycha was w ramiona Koalicji Obywatelskiej i uważa, że właściwie skoro w realnych wyborach partia Czarzastego nawet w Krakowie jest pod progiem, to rozsądek podpowiada wspólną listę Nowej Lewicy z Koalicją Obywatelską.
2: A ja bym zapytał przewrotnie pana przewodniczącego Zandberga, a jak tam z sondażami ogólnopolskimi, czy partia Razem praktycznie w 99% nie jest pod progiem, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Każdy niech robi swoje. My w stosunku do naszych młodszych kolegów z partii Razem zawsze mieliśmy otwarte serce, ale widzimy, że...
1: Ale porozumienie pana zdaniem jest niemożliwe startowali razem 26
2: roku. Patrząc na zachowanie liderów partii Razem, no oddala się to porozumienie, chociaż zawsze powtarzamy, że Lewica jak startuje wspólnie razem, to zrobi najlepsze wyniki. My wystartujemy jako Lewica, pokażemy to, co się udało w rządzie zrobić. My nie baliśmy się podjąć pałeczki po to, żeby realizować program partii politycznej, naszej partii politycznej, z którą żeśmy szli do wyborów. Udało się dużo rzeczy w koalicji zrobić, natomiast nasi koledzy się wystraszyli, nie chcieli wziąć odpowiedzialności za naprawę Polski po rządach PiSu. Lepiej im jest w opozycji, lepiej krytykować, nie biorąc odwiedzialności, i takie są efekty.
1: Ale
2: na końcu nie pokażą nic, bo nie zrobili nic, będąc w opozycji.
1: Wiele obietnic nie spełniliście. Ja tutaj czytam w programie 1000 złotych stypendium dla każdego studenta do 26 roku życia.
2: Pani redaktor, jak żeśmy przejęli resort nauki i szkolnictwa wyższego, mój poprzednik Dariusz Wieczorek, teraz ja mam przyjemność kierowania tym resortem. Te zaniedbania naprawdę są ogromne, wieloletnie. I to nie mówię tylko o PiS-ie, ale również o wcześniejszych rządach. Nauka nie była dobrze traktowana, ale teraz wszyscy widzą i jest zrozumienie w rządzie, chociażby po tej zwiększonej dotacji budżetowej, jeżeli chodzi o rok następny. Jest zrozumienie, bo każdy wie, że nie będzie bezpiecznej Polski bez nauki, dobrze opłacanej nauki. Nie będziemy 20 gospodarką bez zwiększenia pieniędzy
1: tak,
2: właśnie na badania i rozwój.
1: Możecie być oskarżeni o składanie obietnic bez pokrycia, bo to, że sytuacja budżetowa jest zła, to było wiadomo w 23 roku.
2: Ale pani redaktor, no nie ma, żaden rząd nie może się pochwalić podczas swojego rządzenia, że w 100% zrealizował swój program. Nam jako lewicy wiele rzeczy się udało zrobić. Wprowadziliśmy rentę wdowią, wprowadziliśmy zasiłek, zwiększyliśmy zasiłek pogrzebowy, wprowadziliśmy zakaz bezpłatnych staży. Wiele rzeczy, między innymi in vitro, które było na
1: no, ale
2: naszych
1: ale podobno
2: sztandarach.
1: Brakuje pieniędzy na in vitro teraz.
2: No ale myślę, że na końcu te pieniądze się znajdą. Rząd zrobi wszystko, żeby ten program został utrzymany, bo widzimy, zresztą zbliża się ogromny niż demograficzny i to jest jedna z tych rzeczy, która pozwala patrzeć pozytywnie, jeżeli chodzi o ten...
1: Panie
2: również
1: ministrze.
2: Ten niż demograficzny będzie dotykał polskie uczelnie. My sobie zdajemy, chociaż teraz dwa roczniki są skumulowane i tych studentów mamy sporo, ale za chwilę po następnym roku, w którym będzie 380 nastąpi spadek. Naprawdę spadek i uczelnie będą się mierzyć z ogromnym problemem.
1: Panie ministrze, podobno na posiedzeniu Rady Ministrów, tak zrozumiałam z podcastu politycznego TVN24, pani ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zgłosiła problem funduszu kościelnego, no i usłyszała, że ta sprawa nie zostanie rozwiązana. A to był też jeden z punktów programu.
2: Rozmawialiśmy o tym. To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Ja odpowiadam zawsze to w taki sposób. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny składający się na początku z 4, teraz to już nawet z 5 partii politycznych. Trudny układ. Są również siły konserwatywne w tym rządzie, więc na końcu trzeba się dogadywać w stosunku do pewnych rzeczy. Ja odpowiadam na to. Lewica będzie realizować swój program, jak będzie mieć większą reprezentację w parlamencie Rzeczpospolitej i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji. Zrobiliśmy dużo, jest się czym pochwalić. Zresztą podsumowaliśmy w ramach konwencji 1000 dni w rządzie Lewicy. Tam chwaliliśmy się tym, co się udało zrobić stricte lewicowych postulatów. No ale uderzyliśmy się we własną pierś i pokazaliśmy, co jeszcze jest przed nami, ale żeby to zrealizować, musi nas być większa reprezentacja w parlamencie.
1: Chciałam zapytać o Trybunał Konstytucyjny, bo rozmawiałam przed chwilą z profesorem Patyrą, który nie wyklucza tego, że Bogdan Święczkowski zostanie odsunięty od zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym. Czy nie obawia się pan tego, że może dojść do sytuacji, w której policja będzie musiała wejść do Trybunału?
2: To pewnie byłaby ostateczność. Mam nadzieję, że naprawa tej sytuacji, jeżeli chodzi o praworządność, o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, dokona się bez takich ruchów, ale ostatecznie trzeba w końcu podjąć jakieś decyzje. O tym mówił to również pan premier, o tym mówi minister Żurek. No bo w takim zawieszeniu dalej funkcjonować się nie da. Widzimy, co się dzieje. Pan prezydent, który raz wetuje, drugi raz odsyłuje do Trybunału Konstytucyjnego, który nie działa, więc to jest w ogóle zamknięte koło. Coś trzeba z tym, pani redaktor, zrobić.
1: Czy pan uważa, że jest taka determinacja po stronie większości rządzącej, żeby doprowadzić
2: do
1: rozwiązania problemu?
2: Że doszło do takiej sytuacji, do takiego czasu, że to jest jakby ostateczność, ale trzeba ten krok wykonać.
1: Ja widzę, że ostatecznie Sejm w ogóle nie zajmuje się już sprawą ustawy antyaborcyjnej i rozumiem, że Lewica po prostu spodziewa się, że punktem pierwszym będzie właśnie dobre funkcjonowanie zgodne z prawem Trybunału i cofnięcie tego wyroku Trybunału z 2020 roku, tak?
2: Taka jest, miejmy nadzieję, że jeżeli w końcu Trybunał Konstytucyjny zacznie funkcjonować, no to te najważniejsze rzeczy dla całej koalicji, nie tylko dla Lewicy, bo o tym też i mówiła Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wcześniej, więc część również Polski 2050. Więc myślę, że uwolnienie, doprowadzenie do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego rozwiąże dużo problemów. Również koalicji rządowej.
1: Jak pan ocenia decyzję sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, na którym ciążą zarzuty? Znaczy, ciążyłyby, gdyby był w Polsce.
2: Gdybym nie był politykiem i nie szanował wyroków sądu, trzeba szanować wyroki sądu, ale gdybym nie był politykiem, to pewnie trudne wyrazy by mi się pojawiły na ustach. Natomiast No nie rozumiem tej sytuacji, bo zachowanie pana Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości, który taki długi okres, prawie ponad 3 lata uchyla się przed odpowiedzialnością, nie daje gwarancji,
1: no,
2: że
1: ten list z Polski 2050 mówi dobrze, no może dobrze, niech ten list żelazny będzie, niech Romanowski przyjedzie, postawi
2: się
1: zarzuty,
2: ale
1: sprawa redaktor, ruszy z miejsca.
2: Możemy się przekonywać, naprawdę tyle czasu było, żeby pan Romanowski się pojawił, były możliwości, uciekł z Polski, ukrywa się, nie wiemy gdzie jest, pewnie ma, jest przypuszczenie, że ma inną tożsamość, więc ma dokumenty, które mu pozwalają na poruszaniu się. Wniosek został wysłany z kraju związanego z Rosją, więc przebywa pewnie na tym terytorium, jest takie podejrzenie. No, nic nie wskazuje na to, że ten list w jakikolwiek sposób nas przybliży do pojawienia się pana Romanowskiego przed organami. Organami ścigania, czy przed sądem w ogóle.
1: Czyli zgadza się pan, że prokuratura powinna zgłosić zażalenie i
2: tak jest.
1: Próbować,
2: ja uważam, że to jest jedyna droga. Ufam w to, co robi pan minister Żurek. Jestem przekonany, że to jest jedyna droga.
1: Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
2: Dziękuję pięknie, miłego dnia państwu życzę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rządzący zapowiadają szybkie obniżenie cen paliw. To po tym, gdy prezydent ogłosił, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rozważymy użycie całego arsenału, jeśli królewiec będzie zagrożony. Władimir Putin grozi krajom europejskim. W Hiszpanii trwają masowe protesty w związku z wysokimi cenami mieszkań. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi w rozmowie z TOK FM szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki w swoim wieczornym orędziu ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
2: Rządzący nie ukrywają zadowolenia, ale i zaskoczenia, bo poprzedniej ustawy w tej sprawie prezydent nie podpisał, a i do tej zgłaszał zastrzeżenia. Dobrze, że zmienił zdanie, mówi w TOK FM Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
3: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
2: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Rosja rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeśli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Reuters poinformował, że Rosja wysłała do NATO nieoficjalny dokument, w którym zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego. W dokumencie przekazanym NATO Moskwa zarzuciła sojuszowi obranie niebezpiecznego i lekkomyślnego kursu, niosącego ze sobą wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy, znajdujące się w państwach europejskich, są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Była to odpowiedź na pytanie o plany dotyczące serwisowania w Polsce rakiet do wyrzutni Patriot. Jak zaznaczył z kolei Władimir Putin, jest gotów na trójstronne spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale najpierw konieczne jest uzgodnienie programu rozmów. Informacje o możliwym trójstronnym spotkaniu podczas listopadowego szczytu współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku pojawiły się na początku września. Przez Hiszpanię przetacza się fala protestów w związku z kryzysem mieszkaniowym. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracji i zgromadzenia w całym kraju. W samym sercu Madrytu, na placu Poeta del Sol, w namiotach koczują tysiące młodych ludzi. Chcą zwiększenia dostępności tanich mieszkań. O szczegółach opowie Kacper Sikorski.
4: Jak zwracają uwagę, mieszkańcy przeznaczają na wynajem znaczną większość swoich dochodów. Płacę 780 euro miesięcznie za mieszkanie i mam przyzwoitą pensję. Mimo to nie udaje mi się odłożyć pieniędzy na zakup własnego mieszkania. A jeśli właściciel zechce podnieść czynsz, po prostu stracę dach nad głową i wyląduję na ulicy. Protesty w całej Hiszpanii wybuchły tydzień temu po eksmisji 87-letniej Mari Carmen z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu podniósł jej czynsz do 1650 euro, czyli o około 300 euro więcej niż wynosi jej emerytura. Po pierwszych demonstracjach udało się jednak zawrzeć porozumienie z najemcą, a seniorka będzie mogła wrócić do mieszkania. Kacper Sikorski, TOK FM.
1: Nasz cel 3% PKB dalej się nie zmienił, mówią pracownicy naukowi z początkiem roku akademickiego i apelują do rządu o finansową pomoc dla nauki. Minister Marcin Kulasek zapowiedział w TOK FM kolejne podwyżki dla tego sektora, a naukowcy odpowiadają.
5: Usłyszeliśmy rano w TOK FM, że dostaliśmy 40% podwyżki za czasów rządu obecnego ministerstwa. No, tylko gdybyśmy ich nie dostali, to asystent zarabiałby grubo poniżej pensji minimalnej, więc jeżeli my wnioskujemy w naszym pierwszym postulacie, żeby po prostu te pensje w nauce były atrakcyjne dla ludzi, którzy chcieliby w niej zostać, to przepraszam, ale 3% podwyżki wynikające z podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku naprawdę nikogo tu nie będą satysfakcjonować.
1: Mówił dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, dr Paweł Okruszek. Naukowcy domagają się wytycznych, w których resort nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczyłby drogę do osiągnięcia 3% PKB. Na razie Polska na naukę wydaje dużo poniżej średniej europejskiej. Mają pomóc studzić zapędy kierowców do zbyt szybkiej jazdy. Drogówka w województwie łódzkim ma już kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią do komend w całym regionie. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy Speed, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
6: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
1: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. I na koniec informacje jeszcze o tańszych obiadach dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczenia w związku z bardzo wysokimi kosztami życia w Krakowie wprowadza program Lunchuj i będzie dopłacać studentom do posiłków. Do wyboru będą zestawy mięsne, wegetariańskie i wegańskie, a wszystko ma działać przez specjalną aplikację. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, podkreśla, że przy rosnących kosztach życia takie wsparcie jest dziś studentom potrzebne.
7: Student zapłaci u naszego operatora wartość posiłku i później na podstawie rejestru z aplikacji, którą się posługuje, zwrócimy pieniądze w następnym miesiącu.
1: Posiłki będzie można kupować w kilku punktach na terenie uczelni, a całość obsługiwać przez specjalną aplikację. Słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowo chmur będzie przybywać i tam pod wieczór możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, szefowa Unii Centrum. Dzień dobry, pani minister.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Mija rok od wejścia systemu kaucyjnego w życie, no i jest dużo narzekań w tej sprawie. Na przykład system kaucyjny ogranicza przychody samorządów, ocenia Krajowa Izba Gospodarki odpadami. Chodzi o to, że nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych.
9: I odpowiedzią na to i takim lekarstwem jest ustawa rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gdzie cały koszt obsługi tej frakcji odpadów, to jest około 1/4 tego, co zbieramy, przejmą producenci. Generalnie rozszerzona odpowiedzialność producenta to jest zasada, że zanieczyszczający, wprowadzający odpad do systemu płaci za to z góry i trochę zmienia nam się w ogóle zagospodarowanie odpadów i płacenie za to zagospodarowanie. I to ma być też zachęta do producenta, jak mamy marchewkę w opakowaniu, marchewkę bez opakowania, żeby on jednak ograniczał liczbę odpadów. To nie jest duży koszt za wprowadzenie czegoś takiego, bo to są zwykle w groszach, ale dobrze wiemy, jak o grosze potrafią się markety też bić ze sobą na wsadę.
8: Jakie ograniczenia nas czekają w sprawie opakowań?
9: Ograniczeń nie ma. Tu raczej chodzi o racjonalne gospodarowanie gospodarką odpadową, żeby zmniejszyć liczbę śmieci, albo z drugiej strony, tak jak system kaucyjny, zwiększyć liczbę tego surowca, który jest przetwarzany wielokrotnie. Tak? Bo po co powstał system kaucyjny? Po to, żebyśmy podnieśli normy recyklingu i normy selektywnej zbiórki odpadów, bo wcześniej w żółtych koszach zbieraliśmy około 40% opakowań po napojach, a dziś już wiemy, że system kaucyjny przebije te 70%. Ten cel na pierwszy rok wydawał się na początek niemożliwy. 77% mamy zamiar wypełnić w tym roku. Ten procent systematycznie rośnie. Jesteśmy powyżej 60%.
8: Ale zdania są podzielone w sprawie systemu kaucyjnego i widać, że wyborcy opozycji bardzo narzekają na ten system. I tutaj lista tych narzekań. Niedziałające lub przepełnione automaty, kolejki przy butelkomatach, przechowywanie niezgniecionych butelek w domu, automat odrzucony, rzuca część opakowań, za mało punktów zwrotu, zwłaszcza poza miastami.
9: 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Punktów zwrotu jest naprawdę bardzo dużo, jak nasz kraj, według mojej oceny. Natomiast my lubimy korzystać z automatów. Automatów jest w tej chwili 23,5 tysiąca i tam trafia 90% opakowań. I oczywiście ja rozumiem, my mamy taki charakter, lubimy płacić blikiem, lubimy oddawać butelki w automatach. Jesteśmy dość wysoko technologicznie oczekującym takiej obsługi społeczeństwem i system musi się do tego dopasować. Dzisiaj stała się to też taka przewaga konkurowania operatorów między sobą, doskonalą te automaty. Mamy już cały szereg automatów polskich, które wykształciły się i doskonalą to się technologicznie producenci i rozwiązują rozwijają i to jest kierunek, w którym operatorzy muszą podążać.
8: A jeszcze jest jeden
9: bo
8: punkt.
9: System, my jesteśmy po fazie w takiej wstępnej wprowadzania systemu, natomiast system będzie rozwijał się 2-3 lata. To w tych krajach, które mają zaawansowane systemy, to się wypełniło, więc tak.
8: Nieodebrane kaucje zostają u operatorów.
9: Nieodebrane kaucje muszą być reinwestowane. Operatorzy są w ogóle przedstawicielami, pamiętajmy, producentów napojów, tych firm, które wprowadzają napoje na rynek. Nie można tak po prostu otworzyć sobie operatora i działają non-profit, czyli mogą płacić oczywiście za obsługę systemu, mogą budować właśnie za pieniądze ze zwróconej kaucji, stawiać maszyny, budować centra logistyczne, budować linie recyklingowe. Generalnie właśnie te środki muszą być reinwestowane w Polsce, tu nie ma możliwości wypłacenia dywidendy, nie ma możliwości wypłacenia firmie matce środków finansowych jakieś tam. Tu jest obowiązek reinwestowania tych środków. Pani i to minister. Będzie wszystko transparentnie udokumentowane i rozliczone przez nas.
8: Czy
9: i
8: system kaucyjny będzie poszerzony?
9: Tak, jest już gotowa ustawa, projekt ustawy w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu zostanie omówiona na kierownictwie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i wystąpimy z wnioskiem o wpis do wykazu prac rządu.
8: Ale w jaki sposób będzie poszerzony ten system kaucyjny?
9: Chcemy poszerzyć o opakowania jednorazowe, szklane, mniejsze.
8: Czyli małpki tak zwane?
9: Głównie chodzi oczywiście o małpki. Ja osobiście głosowałam za taką poprawką już w poprzedniej kadencji, kiedy system przez opozycję był wprowadzany do życia. Opozycję, którego dzisiaj krytykuję, bo przecież oni na złość babci są gotowi odmrozić sobie uszy.
8: Tak, bo pierwsza wersja ustawy była uchwalona za czasów PiS, jak
9: i tak naprawdę jakby spojrzeć, jakie ja wprowadziłam zmiany, to na przykład wycofałam przetwory mleczne. Tak? Właśnie dlatego, że ze względów sanitarnych. Doświadczenia Europy, innych krajów europejskich były takie, że to jednak powoduje więcej szkód niż pożytku, że wśród automatów jest brzydki zapach, że to tam gnije, pojawiają się
8: Pani
9: nawet
8: minister,
9: szczury
8: ale kiedy,
9: i tak dalej.
8: Kiedy to poszerzenie systemu kaucyjnego może nastąpić?
9: No i oczywiście musimy zapewnić operatorom i przedsiębiorcom jakieś vacatio legis. Ja sobie wyobrażam, że w ciągu 2 lata wprowadzaliśmy system kaucyjny, więc to jest absolutnie maksymalny termin. Jeżeli uznamy w drodze konsultacji i prac w parlamencie i rządzie, że krótszy termin jest pożądany, to ja też krótszy chętnie poprę.
8: To znaczy?
9: No, wyobrażam sobie, że te pół roku, rok to jest absolutne minimum, żeby wprowadzić, więc ten początek 2.8.
8: W 2028 roku?
9: Tak by było to pewnie najszybciej. Natomiast, tak jak powiedziałam, będę to uzależniać w dużej mierze od rozmów z samymi operatorami, którzy właśnie dopiero co krzepną po pierwszym szczytowym momencie, bo myśmy, powiedzmy sobie szczerze, zebrali 5 miliardów opakowań PET-ów, tych butelek typu PET i puszek. Przetwarzamy to teraz i to jest też, po co to jest też, to też wesprze małych producentów, bo oni muszą mieć dostęp do surowca na rynku wtórnym, ponieważ każdy producent będzie teraz musiał zwiększać ilość tego surowca pochodzącego z rynku wtórnego. I my w ten sposób jesteśmy w stanie ten surowiec zapewnić na potrzeby polskiej gospodarki.
8: Rząd widzę, że zaplanował dopłaty do magazynów energii, biorąc pod uwagę to, że sieci elektroenergetyczne są zbyt obciążone, natomiast te dopłaty są tak małe, a magazyny energii tak drogie, że podejrzewam, iż ten program nie będzie się cieszył wielką popularnością.
9: Mamy to tak skalkulowane, że obstawiamy, że będzie. Cały mój prąd był zawsze tak skalibrowany, że te dopłaty były tylko częścią. I dotychczasowe nasze praktyki, w ogóle ceny magazynów bardzo spadły. I mamy to tak skalibrowane, że szacujemy, że popyt na to będzie dość duży, zwłaszcza...
8: A kiedy w zasadzie to ruszy tak osób... porządnie, jeśli chodzi o te magazyny energii?
9: W piątek mamy konferencję prasową, powiemy wszystko dokładnie, jak to będzie wyglądać. Już serdecznie Państwa, również dziennikarzy, zapraszam do śledzenia naszej konferencji. Natomiast 20 października bodajże, jak dobrze pamiętam, ma ruszyć nabór. I to jest element budowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, bardzo ważny. ważne, bo my dzisiaj budujemy 200, około 200 dużych i wielkoskalowych magazynów energii w całej Polsce, a te przydomowe to jest kolejny poziom bezpieczeństwa.
8: A czy przewiduje pani ewentualnie w przyszłości dopłaty do samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Polsce, nie w Polsce oczywiście, tylko w Unii Europejskiej?
9: A dzisiaj elektryfikacja transportu ma jeszcze większe uzasadnienie niż kiedykolwiek, nie tylko ekologiczne, środowiskowe, klimatyczne, ale także, a może przede wszystkim ekonomiczne. W pierwszej kolejności chcemy wypuścić kolejny program i on będzie na pewno dla samorządów na elektryfikację transportu miejskiego i walkę z wykluczeniem.
8: Czyli dla samorządów, nie dla prywatnych użytkowników.
9: Dla samorządów będzie. Właśnie w pierwszej kolejności chcemy uruchomić program dla samorządów.
8: A dla prywatnych osób
9: i firm? Zobaczymy, na ile będziemy mieli środków, bo ostatni ten program był z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj podsumowaliśmy 40% wydatków z KPO głównym wykonawcą dla 40%. 105 miliardów było Ministerstwo Klimatu i Środowiska i wszystkie te cele inwestycyjne udało się zrealizować. Dziękuję wszystkim, którzy z nami w tym zakresie współpracowali, bo to szereg kluczowych i strategicznych programów w związku z przebudową gospodarki. No i teraz jakby rozliczamy jeszcze KPO, kończymy tą część. Też w najbliższym czasie omówimy programy priorytetowe. No musimy priorytetować według możliwości finansowych, krajowych, bo te środki europejskie jednak będą mniejsze w tym ostatnim roku i no i dla mnie priorytetem są busy i autobusy dla samorządów i na to strumień środków finansowych w pierwszej kolejności będziemy chcieli
8: Pani
9: skierować.
8: Pani minister, Szymon Hołownia został szefem klubu parlamentarnego Polski 2050 i czytaliśmy w mediach, że właściwie założenia są takie, że Szymon Hołownia chciałby doprowadzić do ponownego połączenia obu ugrupowań, czyli Pani Ugrupowania i Polski 2050. Czy to jest możliwe?
9: Nie ma rozmów w tej sprawie i myślę, że większość moich parlamentarzystów nie będzie chętna, nie będzie to tak, jakby miał jakiś plan, nie byłaby chętna do takich rozmów. Jestem
8: o tym dlaczego?
9: Przekonana.
8: Może warto, żebyście się zjednoczyli? Może to doprowadzi do tego, że Szymon Hołownia ponownie zostanie szefem partii, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ustąpi z tej funkcji?
9: Na szczęście spory wewnątrz Polski 2050 to już nie mój problem i ja naprawdę poszłam do polityki po to, żeby zajmować się tym, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, a nie wewnętrznym kotłem w jakimś klubie czy partii. I właśnie chyba dlatego większość moich parlamentarzystów, nie wierząc w realną postawę i zmianę postawy po stronie czy pani minister, czy globalnie częściej osób, z którymi kiedyś współpracowaliśmy, nie będzie gotowa. Ludzie wolą naprawdę zajmować się pracą.
8: Rozumiem.
9: Dla Polski.
8: Czy pani zdaniem Szymon Hołownia mógłby wejść do rządu?
9: A to już jest oczywiście decyzja klubu parlamentarnego, bo niewątpliwie on jest dzisiaj tam tą główną emanacją polityki w ramach Polski 2050, więc to jest główna decyzja klubu parlamentarnego, kogo deleguje do rządu i oczywiście pana premiera,
8: jak rozumiem,
9: z kim chce.
8: Zjednoczenia nie będzie na razie.
9: Ja bym absolutnie tu nie oponowała. Natomiast oczywiście to by musiało być w ramach obecnego rozdzielnika Polski 2050, a nie dodatkowa funkcja w rządzie, bo nie ma żadnych podstaw do tego,
8: a żeby... A co to, że miałby Szymon Hołownia zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz?
9: Która jest pani minister, którą Polska 2050 w rządzie ma. To mówię, to nie jest moja decyzja i na szczęście proszę mnie dzwonić z decydowania w tej sprawie i zajmowania się tą sprawą. Czuję się szczęśliwa, jak nie muszę się tymi sprawami.
8: Czy ma pani zdanie, ostatnio pani minister Cienkowska wystąpiła na pokazie mody zorganizowanym przez fundację, która dostała dotację od resortu.
9: Czy fajnie by było angażowanie. Ja nie widzę nic jakby takiego złego, ale dobrze by było, żeby jakiś cel charytatywny, misyjny.
8: Był.
9: I jeżeli był, ja nie znam kontekstu tego występu, powiem szczerze. Uważam, że politycy mogą wspierać akcje charytatywne w różny sposób. Ja wspieram w różny, w jakiś swój, uczestnicząc w różnych akcjach. Rozumiem, że pani minister znalazła taką ścieżkę. Natomiast to oczywiście nie może zastępować normalnej pracy. To jest dodatek.
8: Pani minister, ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że naszą rozmowę można także oglądać na platformie YouTube. Oczywiście zachęcamy do komentowania. Pani minister, jednak jeszcze wrócę do kwestii polskiej.

0: by optymalnie kwestiami również strategii
1: raczej
0: wyborczej.
1: Jest pani na tak. A czy sądzi pani, że koledzy z PSL-u są gotowi na wspólną listę z Koalicją Obywatelską?
0: Jestem przekonana, że każdy z liderów naszej koalicji bierze pod uwagę różne scenariusze, bo przede wszystkim mamy na celu i powinniśmy mieć na celu nie oddawanie Polski w ręce brunatnych, prorosyjskich, proputinowskich sił i takich antyrozwojowych, bo ja cały czas słyszę, że Mateusz Morawiecki Rozwój Plus był premierem od rozwoju, a powiedzmy sobie szczerze, zostawił Polskę nam. Myśmy zaczynali misję i pracę w tej kadencji od rocznego wzrostu PKB 0,1%, bo to jest dorobek Mateusza Morawieckiego na koniec 2023
1: Ostatnie
0: roku.
1: Pytanie.
0: Rozwijał za to doskonale inflację i ja naprawdę do tych warunków nie chcę Polski.
1: Pani minister, jeśli chodzi o inflację, to jest ten sam problem, co dzisiaj, to znaczy są pewne okoliczności zewnętrzne
0: teraz
1: i pandemia
0: też.
1: Oraz wojna w Ukrainie sprawiły, że ta inflacja urosła.
0: Mamy gigantyczny kryzys na rynkach paliw. Ja się strategicznie nie zgadzam z taką oceną sytuacji i takim wybielaniem winy poprzedniego rządu za nakręcanie inflacji. Oni nakręcali inflację, przyjmując złe instrumenty polityki fiskalnej państwa i doprowadzili do podpalenia
1: Ale
0: finansowego.
1: Opozycja też głosowała za zwiększeniem 800+, czyli zwiększeniem wydatków,
0: ja
1: więc chyba
0: nie.
1: Trzeba
0: ja
1: bić się w
0: nie.
1: swoje piersi.
0: Pani redaktor, ja akurat nie głosowałam za tym, wiedząc, jaka jest sytuacja budżetowa, natomiast i widząc inne realne rozwiązania wsparcia rodzin, bo proponowaliśmy oczywiście inne rozwiązanie, mniej proinflacyjne. Natomiast, co najważniejsze, dzisiaj mamy też gigantyczny kryzys na rynku paliw i inflacja póki co jest trochę powyżej 3%, a nie powyżej 18%. A za Mateusza Morawieckiego i rządów PiS inflacja przebijała 18% i polityka rządu, istotnie się do tego rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego, który istotnie wtedy rząd wspierał, dzisiaj absolutnie nie wspiera, do tego dołożyła swoją cegiełkę.
1: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani minister.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
1: Oraz profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Chciałam naszą rozmowę rozpocząć od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Tak jak państwo zapewne pamiętają, prokuratura chciałaby zarzuty postawić Romanowskiemu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tam mieliśmy defraudację pieniędzy rzędu 150 milionów. To w różny sposób ta defraudacja się odbywała, a pan Romanowski nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że proces w tej sprawie już się toczy. Dotyczy dwóch urzędniczek i księdza Michała. Natomiast Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro uciekli z Polski. No i na razie póki co odpowiedzialność ponoszą osoby niejako poniżej. Ziobro i Romanowski zostawili ich i zwiali. No i teraz problem polega na tym, że prokuratura jest bardzo oburzona wystawieniem tego listu. Problemem jest także to, iż sędzia Konrad Mielcarek, biorąc pod uwagę jego aktywność na platformach społecznościowych, no jest bardzo związany z Solidarną Polską, ma poglądy też trochę na pograniczu Konfederacji, czym się chwali. W tej chwili no, trochę się wystraszył i postanowił ograniczyć dostęp do swojego konta na platformie X, no ale wcześniej zdążyliśmy zaobserwować. Poza tym jest beneficjentem decyzji personalnych Zbigniewa Ziobry. Trochę się zastanawiam, dlaczego prokuratura nie podniosła tej sprawy, że chyba jednak kto inny powinien orzekać w tej sprawie, no ale nie słyszałam stanowiska prokuratury. Może, nie wiem, ty Jacku słyszałeś, żeby prokurator się odniósł? Bo jakby działalność pana sędziego była powszechnie znana, tak. Jest on związany ze Zbigniewem Ziobrą po prostu.
2: Ja powiem, co ja słyszałem, bo wiadomo, i to również z kręgów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że prokuratura, mimo że PiS nie rządzi od kilku lat, w dalszym ciągu w dużej mierze jest zaminowana przez osoby związane ze Zbigniewem Ziobrą.
1: Ale wiesz co, nie prokurator Woźniak, który prowadzi sprawę
2: dobrze,
1: w Funduszu Sprawiedliwości,
2: dobrze,
1: bo on
2: ja
1: naprawdę
2: na kilku,
1: jest na...
2: Ja na kilku sprawach, o których pisałem, wiedziałem w kontakcie z ludźmi Ziobry i to najbliższymi, że oni mieli informacje i wprost mówili, że mieli informacje o tym, co się wydarzy w prokuraturze. I mógłbym na kilku, jakby mnie kiedyś prokuratura wezwała, to...

0: No, nieważne, dobrze. W każdym razie
1: nie
0: jest tak.
1: Jest tak, że
0: część prokuratury w dalszym ciągu to są ludzie Zbigniewa Ziobry. Jeżeli chodzi o pana Romanowskiego, w idealnym świecie to byłoby tak, że gdy on dostał już ten list żelazny, no to przyjeżdża do Polski, jest chroniony, nie idzie do aresztu i może zeznawać, ale wiadomo, że tak nie będzie. Pan Romanowski raz już skłamał, już raz powiedział, że będzie współpracował z prokuraturą, nigdzie nie zamierza uciekać, tym bardziej mdleć, a jednak wyjechał, słuch po nim zaginął, no i bardzo kombinuje, więc z tego, co mi wiadomo, pan Romanowski chciałby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Zbigniewa Ziobry, ponieważ został porzucony przez Ziobro i tak się czuje. On też ma problemy finansowe, a Ziobro w Stanach ma się jak pączek w maśle. W związku z czym ten list żelazny, gdyby on dostał, to wtedy mógłby wyjechać, czyli już dostał, jakby zostało tam ściągnięte z niego NA, to wtedy mógłby wyjechać. I on by wyjechał, więc w tym idealnym świecie nie żyjemy i on do Polski prawdopodobnie nie przyjedzie, nie wróci teraz za tych rządów i nie będzie zaznawał.
1: Czy to jest swego rodzaju podstęp, który ja też jestem zwolenniczką tej tezy, że Romanowski w momencie, kiedy zostanie na przykład cofnięty europejski nakaz aresztowania, to po prostu ucieknie do innego kraju.
0: O, jedno zdanie tylko powiem. Ja rozmawiałem z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości i oni mówili, mecenas Lewandowski jest bardzo dobrym mecenasem i potrafi używać różnych kruczków. I myślę, że tak jest. I można wiele o panu mecenasie powiedzieć, ale myślę, że jest sprawny.
2: Ja najpierw zacznę od tego wymiaru bardziej, że tak powiem, systemowego. To znaczy, wiadomo, że takie instytucje, czy takie narzędzia prawne jak list żelazny, czy abolicja podatkowa, czy amnestia polityczna, one zawsze budzą dylemat, prawda? Tu mamy dylemat między dwiema wartościami. Między taką wartością, jaką jest pryncypialność, to znaczy, że osoby, które, prawda, okazały się jakoś tam niewiarygodne, muszą być traktowane przez państwo pryncypialnie. Z drugiej strony jest wartość, jaką jest funkcjonalność, tak? No państwo jakoś musi działać i w pewnych sytuacjach, na przykład w sytuacji abolicji podatkowej, dochodzimy do wniosku, że no, trochę, że tak powiem, zwalniamy z pewnego rodzaju odpowiedzialności niektórych podatników po to, żeby państwo mogło lepiej działać. I tutaj prawnicy, bo to nie jest tylko ten sędzia, ale to jest też na przykład rzecznik sądu okręgowego, która też jakby w takim duchu
1: no nie,
2: to
1: ona tylko, powiedzmy otwarcie, relacjonuje też argumentację tak sędziego, bo
2: ale
1: takie jest
2: jej zadanie.
1: Ale też słyszałem
2: komentarze innych prawników, którzy mówią tak, obecnej sytuacji, tak, państwo jest bezradne. W obecnej sytuacji ta sprawa to jest tylko element, powiedziałbym, igrzysk politycznych, to jest agenda polityczna. Zróbmy więc krok wstecz, żeby tę sprawę z agendy politycznej przenieść na niwę sądową, tak, żeby tę sprawę po prostu prawnie wyjaśnić. I teraz oczywiście można z tym stanowiskiem dyskutować, natomiast gdybyśmy przyjęli państwa interpretację, że to jest tylko pewnego rodzaju pułapka, że to jest tylko pewnego rodzaju jakiś tam fortel, no to jeszcze bardziej będzie pogrążało wtedy pana Romanowskiego, gdyby on, prawda, wykorzystał to, żeby gdzieś tam uciec, dlatego że wszyscy chyba jesteśmy przekonani, że dzisiaj i pan Ziobro, i pan Romanowski w sytuacji, w jakiej się znaleźli, płacą bardzo duży polityczny koszt, nie? Znaczy właściwie tak naprawdę wykruszają się, moim zdaniem, z przyszłości w polskiej polityce. Dlatego ja uważam, że sprawa jest, że tak powiem, dyskusyjna. I to, co mi się w tej sprawie tylko nie podoba, i to jest dla mnie ewidentne, to sposób, w jaki niektórzy politycy obozu władzy, a zwłaszcza pan minister, prokurator generalny, komentują decyzję sądu, tak? Myśmy 9 lat temu protestowali przeciwko temu, jak władza PiS-u traktowała sędziów, jak mówiła, jak oceniała pracę sędziów, i bardzo bym nie chciał, żeby dzisiaj obecny obóz władzy w taki sposób podnosił się do sędziów, których biografie, wyroki mogą im się nie podobać.
0: Ja tylko nie zgadzam się z tym zdaniem, że panowie Romanowski i Ziobro, oni są już jakoś poza polityką, bo oni są w tej chwili poza polityką. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to jestem w stanie się założyć, że Zbigniew Ziobro będzie prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości się tak mówi, rozmawiałem kiedyś tam ze Zbigniewem Ziobro w Rzeczpospolitej i on też o tym opowiadał. Był najdłużej sprawującym politykiem ten urząd i myślę, że jeżeli PiS wróci do władzy, to on też wróci do tego urzędu.
1: Tutaj takie słowo polemiki z profesorem Sowińskim, bo można było odnieść wrażenie, że minister Żurek, krytykując tę decyzję sądu, postępuje tak jak PiS. Ja przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości działania nie ograniczały się do krytyki czy wyrażenia swojego zdania, tylko po pierwsze wszczynano postępowania dyscyplinarne wobec tych sędziów, którzy wydawali wyroki niezgodne z oczekiwaniami władzy, to punkt pierwszy. No i generalnie wszczynano też śledztwa prokuratorskie wobec tych sędziów, więc tutaj zachowajmy
2: pełna
1: pewną
2: zgoda. Ja mówię tylko o pewnym języku, tak? Mówię tylko o pewnym sposobie widzenia rzeczywistości, bo zobaczmy, Platforma czy Koalicja Obywatelska jeszcze kilka lat temu mówiła: rozdzielmy funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, prawda? Odpolitycznimy prokuraturę, tak? I teraz kiedy minister sprawiedliwości, ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, prawda, wchodzi z takim przekazem politycznym w spór jednak prawny, w spór jednak dotyczący właśnie pewnych pryncypiów, to moim zdaniem niepotrzebnie upolitycznia, jakby odbiera też pewną wiarygodność tutaj państwa wobec tej sytuacji, wobec polityków opozycji. To jest moim zdaniem niepotrzebne. Znaczy, ja rozumiem jakby rachubę polityczną, ale jako obywatel nie czuję się z tym komfortowo.
0: Ja myślę, że też obywatele nie wiedzą właśnie, jak wygląda sytuacja w prokuraturze i wielu chciało rozliczeń, a tych rozliczeń nie ma z określonych powodów. Po pierwsze, prokuratura nie działa teraz.
1: Rozliczenia są, ale można mówić, że nie są dostateczne.
0: No tak, nie są dostateczne, nie są sfinalizowane. To się dzieje, ale dzieje się powoli. Część wyborców oczywiście oczekiwała szybciej spełnienia niektórych obietnic, tylko po pierwsze nie można tego robić na skróty, a po drugie, tak jak powiedziałem wcześniej, część prokuratury to są w dalszym ciągu ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością i z Zbigniewem Ziobro. I ten przykład, który był podawany, tego prokuratora, który był też aktywny na portalu X i teraz tą aktywność swoją zmniejszył i żeby nie było widać niektórych jego wpisów, też o tym świadczy. Czy prokurator Żurek nie powinien na to reagować? No to jest trochę tak jak z Donaldem Tuskiem, który właśnie powiedział, że jeżeli ktoś tam wychodzi do niego, na niego z kijem baseballowym, to co on ma w takim razie grać w szachy? No tak się nie da nigdy wygrać. No i coś w tym jest.
2: Ja widzę inaczej, pewnie nie mam czasu, żeby to rozwijać, ale ja rozumiem to oczekiwanie rozliczeń pewnej części, czy dużej części elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Ale po pierwsze, ta sprawa została moim zdaniem jakoś skompromitowana na samym początku rozliczenia nieszczęsnym pomysłem przy komisji śledczej, prawda? Które właściwie tę sprawę jakoś zamazały, rozmyły i właśnie w sensie politycznym położyły. Potem zmiana prokuratora generalnego, to znaczy odsunięcie pana profesora Bodnara, który ja uważam miał pewien autorytet w środowiskach prawnych, w środowiskach prokuratury i wprowadzenie no jednak takiego, szukam eleganckiego słowa, takiego no jednak politycznego kandydata, jakim jest obecny prokurator ministra sprawiedliwości, to sprawiło, że on być może nie ma też zaufania wśród części prokuratorów, takiego zaufania, które sprawia, że prokurator jest w stanie pójść w jakąś trudną sprawę, jest w stanie zaryzykować swoją karierę polityczną.
1: Ale nie przesadzajmy. Pani prokurator umorzyła sprawę dwóch wież. Jest umorzenie i tyle. I nikt z tego, jeśli chodzi o władzę prokuratury, jej ani nie prześladuje, tylko coś tam mówi mecenas Giertych, tak? No ale to nie ma przełożenia na fakty. A poza tym chcę tylko powiedzieć jedno. Naprawdę te rozliczenia postępują w tym sensie, że wiele procesów już się rozpoczęło. Mówiłam o Funduszu Sprawiedliwości. Dariusz Matecki też ma, już sprawa jest w sądzie
2: Zonta
1: i
2: krypto
1: się toczy. No mamy sprawę RARS, co prawda Michał Kuczmierowski uciekł, no ale są też postępowania dotyczące bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego.
0: Tylko jest Dominika, wielu zarzuty każdemu można postawić. Pytanie, czy sprawy
1: czy
0: są sfinalizowane,
1: czy
0: są wyroki, czy są wyroki prawomocne i tak dalej.
1: Tylko, że było wiadomo, że w ciągu dwóch lat wyroków prawomocnych nie będzie. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Niezienkiewicz, Rzeczpospolita i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja chciałam tylko dwa słowa na temat Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że być może wielu osobom się wydaje, że to taka sprawa bardzo prawnicza, która nie porusza wyobraźni masowej, ale ona ma kluczowe znaczenie, bo jeżeli Bogdan Święczkowski zostanie odsunięty od zarządzania Trybunałem, a w tej chwili w Trybunale już powoli mają większość osoby wskazane w tej kadencji Sejmu i już dobiega w styczniu kadencja ostatniego dublera, no to wiele decyzji starych Trybunału może zostać zakwestionowanych właśnie ze względu na to, że dublerzy brali udział w orzekaniu. Na przykład ustawa antyaborcyjna wróci do poprzedniego kształtu. Ja w tej chwili oczywiście spekuluję. Na przykład ustawy dotyczące sądownictwa i Sądu Najwyższego zostaną uchylone jako niezgodne z konstytucją. To naprawdę może mieć poważne konsekwencje ta rozgrywka. Tu nie chodzi tylko o personalia i starcie z Karolem Nawrockim, no ale dość poważne zmiany systemowe i prawne. No i muszę wam powiedzieć, że tak, w Dzienniku Gazecie Prawnej jest bardzo ciekawa analiza, która wskazuje na to i z rozmowy z profesorem Sławomirem Patyrą, sędzią Trybunału dzisiaj po 7.20 wynika, że absolutnie są podstawy prawne, żeby przeprowadzić odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, tylko oczywiście dramat polega na tym, że może się to stać niestety z pomocą policji, no i nie byłaby to dobra wiadomość. Jarosław Kaczyński już wzywa do obrony Trybunału, pan profesor Sowiński.
2: Jak no cóż, no, PiS jest w trudnej sytuacji i szuka jakichś takich nowych, bardzo widowiskowych pól, że tak powiem, konfrontacji. Też takie powiedziałbym konfrontacji na granicy protestu obywatelskiego, ale chyba popełnia błąd, jaki popełniała ówczesna opozycja w roku 2015, 16, 17, na przykład blokując Sejm, tak, bo to ostatecznie nie buduje wizerunku takiej partii, która szykuje się do władzy, która jakby szuka kompetencji, żeby lepiej, sprawniej rządzić państwem, tylko po prostu no, gdzieś tam brnie w jakąś taką retorykę trochę insurekcyjną, trochę taką retorykę mówiącą o tym, że jest rzeczywistość autorytarna. A jaki to jest autorytaryzm, prawda, skoro mamy, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, sądy, które wydają decyzje, które, prawda, są ewidentnie nie po myśli rządzących. Więc ja mam ciągle nadzieję, że kończąc, że nie dojdzie do jakichś takich bardzo, powiedzmy, ekstremalnych scen, także, które będą media światowe pokazywały. I że ostatecznie też premier Tusk chyba rozumie, że jeżeli z jednej strony i słusznie mówi o tym, że jesteśmy właśnie w sytuacji przedwojennej, czy takiej na granicy wojny, prawda, na granicy zagrożenia państwa militarnego, no to teraz ja myślę, że raczej rządzący powinni mówić o, ja wiem, że to znowu być może idealizowanie, o jakimś, nie wiem, być może rządzie jedności narodowej, tak, a nie jakby wytaczać działa w takiej wewnętrznej wojnie domowej, politycznej, czy zwłaszcza z tych dział w taki ostentacyjny sposób strzelać wizerunkowo. Więc wydaje mi się, że kończę, kluczowe jest to, jak się zachowają obecni sędziowie, którzy są wybrani jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Czy oni wesprą, że tak powiem, tych nowych sędziów i to się ta zmiana jakoś dokona w sposób pokojowy. To jest chyba, powiedziałbym, kluczowe i to jest chyba w tej sprawie najlepsze rozwiązanie, jakie można sobie wyobrazić.
1: To tutaj tylko jedna uwaga, bo rzeczywiście na pewno jeden sędzia jest sekowany, sędzia powołany za czasów PiSu, Jakub Stelina, ponieważ jest nieuwzględniany w składach sędziowskich, bo wielokrotnie zgłaszał zdanie odrębne w rozmaitych procesach. Co do innych sędziów, to słyszymy, że są chwiejni, dlatego że przypomnę, iż sytuacja, w której zgromadzenie ogólne nie może się zebrać, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału doprowadziło do sytuacji, że zgromadzenie nie wysłało do Ministerstwa Finansów projektu wydatków Trybunału, a to z kolei oznacza, że Minister Finansów nie uwzględnił tego w projekcie budżetu. Innymi słowy, od 1 stycznia sędziowie w stanie spoczynku i personel nie dostaną pieniędzy, bo nie została spełniona ta główna przesłanka, że to Zgromadzenie Ogólne musi wysłać ten projekt. Jacek.
0: Nie ma jedności w Trybunale Konstytucyjnym, no ale ta szala nie przeważa się na stronę Bogdana Święczkowskiego i prawdopodobnie dojdzie do tego, że problem w Trybunale Konstytucyjnym zostanie rozwiązany rękami sędziów Trybunału wewnętrznie. W Trybunale Konstytucyjnym nikt nie będzie umierał za Bogdana Święczkowskiego. Są też te problemy finansowe. Ta instytucja jest coraz bardziej i skompromitowana, i coraz mniej wydajna. A tam też są sędziowie, którzy mają swoje ambicje, którzy pewnie myśleli, że to będzie wyglądało inaczej również, którzy byli nominowani za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc to się wkrótce może rozwiązać samo. Czemu oczywiście Bogdan Święczkowski tak łatwo się nie podda, nie podporządkuje i myślę, że będą tutaj demonstracje polityczne nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również samego Święczkowskiego, który jest twardym politykiem, przypomnijmy. I według mnie, ja to będę powtarzał wszędzie.
1: PiS myślę, że będzie dążył do starcia, bo Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby również była awantura.
0: Tak, i tak, ale sam też Święczkowski również, który jest politykiem, który kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości, ja będę to powtarzał wszędzie, nigdy nie powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo Święczkowski był szefem ABW, kiedy doszło do śmierci Barbary Blidy i o tej śmierci też nie powinniśmy zapominać.
1: Był prokuratorem
0: i o tym, co się
1: krajowym,
0: wydarzyło
1: był osobą wtedy bardzo zaangażowaną.
0: Więc to jest polityk z krwi i kości, a nie żaden niezależny sędzia. A jeżeli chodzi o ten wariant siłowy, o którym wspominałaś, rządzący go nie wykluczają z tego, co Rzeczpospolita się dowiadywała, ale nie chcieliby, żeby do niego doszło, tak jak nie chcieli ostatecznie wynieść szefa NBP z gabinetu, o czym wcześniej mówił Donald Tusk, bo premier Tusk wcześniej też wygrażał się, że pan Glapiński zostanie wyprowadzony, ale jednak to byłby fatalny obrazek dla opinii międzynarodowej, gdyby doszło do takiego siłowego rozwiązania. Myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny...
1: Glapiński się trochę uspokoił, prawdę powiedzieć.
0: Tak, bo Glapiński, pewnie większość ludzi nie wie, ale Glapiński próbuje się jednak dogadywać i on ma swoje interesy, więc to jest... No taki zawodnik, z którym można się jakoś dogadać. Ze Święczkowskim nie. Ale tam na pewno nie będą chcieli go na siłę wyprowadzać. To będzie ostateczność.
1: Znaczy, Glapiński się uspokoił z jednym wyjątkiem, bo w sprawie Sejf został zmuszony przez Karola Nawrockiego do zbudowania jakiejś narracji, która usprawiedliwiała prezydenta, który wetował Sejf.
0: Ale pomógł się tylko niestety w tym przypadku prezydentowi troszkę jednak skompromitować, bo prezydent wystąpił przeciwko bardzo ważnemu programowi, jakim jest Sejf. Nie pokazał nic w zamian, tylko zdjęcie z Adamem Glapińskim, a konkretnych kasy, środków, alternatywy realnej dla Sejf nie ma, więc tutaj Adam Glapiński podłożył nogę
1: prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I tu właśnie żeśmy gładko przeszli do oceny prezydenta Nawrockiego, bo ja chcę przypomnieć, że prezydent mierzy się z problemem zonda krypto. To po pierwsze, dlatego że wetował trzykrotnie ustawę, która no co tu dużo mówić, dawała państwu kontrolę nad rynkiem kryptowalut i teraz już wiemy, że ta cała opowieść, że ta ustawa była po myśli Krala, no to bzdura, bo przeczytaliśmy, że Przemysław Kral był bardzo zadowolony z tych poprawek liberalizujących zgłoszonych przez Janusza Kowalskiego, byłego posła PiS. No ale mamy sprawę paliw, zwarcie tutaj. Więc rzeczywiście widzimy spadek notowań. Profesor Sobiński.
2: To prawda. I oczywiście lista tych problemów, kłopotów politycznych, które kładą się cieniem nad, powiedzmy, takim sukcesem prezydentury Karola Nawrockiego jest długa, ale ja myślę, że są dwa takie strukturalne powody, dla których możemy mówić o tym, że w tej chwili ta prezydentura wchodzi w taką trochę polityczną zadyszkę. Pierwsza sprawa to jest kwestia bardzo wysoko postawionej poprzeczki oczekiwań, tak? Tutaj prezydent trochę wpada w taką pułapkę, w jaką padł kiedyś Szymon Hołownia. To znaczy oczywiście Szymon Hołownia innego rodzaju budził oczekiwania, ale prezydent Nawrocki był oczekiwany jako taki odnowiciel polskiej prawicy, jako taki strongman, prawda, który wejdzie i uporządkuje te w tej chwili dosyć, że tak powiem, rozedrgane prawicowe szeregi. No i widzimy, że pojawia się sytuacja kryzysu, pojawia się sytuacja kłopotu, prawda, i od takiego silnego polityka, jakim prezydent Nawrocki się jako taki prezentuje, byśmy oczekiwali jakiegoś zaangażowania, tak? A tego zaangażowania po prostu nie widać. Prezydent gdzieś tam stoi z boku i się zastanawiamy, czy nie ma pomysłu, jak tę prawicę z kryzysu wyprowadzać z takiego, powiedzmy, zamieszania, czy nie ma jakiejś politycznej siły, czy nie ma zaplecza, ale to nie buduje na pewno takiego wrażenia siły politycznej. I druga sprawa jeszcze ważniejsza. Po roku widzimy, że ta prezydentura jest niesamowicie szablonowa. Niesamowicie taka, powiedziałbym, schematyczna, taka powtarzalna, prawda? Możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić kolejne reakcje prezydenta w kolejnych sytuacjach zwarcia politycznego z Donaldem Tuskiem, a to jest w polityce słabość. Bo po pierwsze, to sprawia, że no, politykiem przewidywalnym, szablonowym można dość łatwo znaczy można go rozgrywać, ale to jest też jakby coraz mniej ciekawe, tak? Tam nie ma jakiejś politycznej finezji. Prezydent ma ileś różnych narzędzi, gdzie mógłby ostatecznie, prawda, rządowi szkodząc, ale jednak robić to w sposób ciekawszy, bardziej interesujący, mniej schematyczny. Ta schematyczność moim zdaniem dzisiaj w tę prezydenturę uderza.
1: Jacek Niesienkiewicz.
0: No trochę jestem zaskoczony, że pan profesor się spodziewał finezji po Karolu Nawrockim, bo to ma być skuteczność i to miał być konkretny atak na Donalda Tuska i był, tylko prezydent w pewnym momencie chyba za bardzo uwikłał się w te polityczne, partyjne spory i zaczął tracić, bo kolejne sondaże pokazują, że rzeczywiście traci. To nie jest jeszcze dramat, to nie jest jeszcze jakiś kryzys, to jest jakieś lekkie tąpnięcie, ale faktem jest, że miesiąc miodowy Karola Nawrockiego z Polakami się skończył i prezydent ma teraz najtrudniejszy rok przed sobą, bo jeżeli doprowadzi do tego, że dojdzie do zmiany władzy, a jemu na tym zależy i to też, jak mówią jego ludzie, no to odniesie sukces. Jeżeli nie, no to i będzie patronem tej prawicy, która będzie miała pokonać koalicję 15 października, ale do tego nie dojdzie, no to będzie fiasko, gigantyczne fiasko i kolejne lata prezydentury będzie musiał z rządem Donalda Tuska za przeproszeniem według własnego uznania pewnie się użerać, a to pewnie doprowadzi do gigantycznych spadków i to będzie koniec historii Karola Nawrockiego jako prezydenta. Pytanie, jak to prezydent zrobi? Ja jeszcze raz powiem o finezję Karola Nawrockiego. Nie podejrzewam polityczną, a jeżeli chodzi o jego ludzi, to też im tam często puszczałem nerwy, a kwestia zonda krypto, kwestia kryptowalut może się okazać kluczowa, bo jeżeli okaże się, że ludzie Karola Nawrockiego mieli dużo wspólnego z kryptowalutami i te weta prezydenckie, one też nie są za nic, no to Karol Nawrocki będzie miał problem, a już ma też jest jeden proces, który też w nie najlepszym świetle stawia Karola Nawrockiego, bo przypominamy, bo przypomina o pewnych problemach głowy państwa, więc to poparcie głowy państwa może spadać. Im bardziej się będzie wikłał w spór z rządem, tym większe będzie miał problemy, a też może do ludzi dotrzeć, że gdyby prezydent tak naprawdę chciał, to my byśmy mniej płacili za paliwo, a płacimy więcej.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czwartkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych z podpisem na prezydenta. Karol Nawrocki stawia jednak warunek rządzącym, o czym na początek informacji. Przyglądamy się sprawie. Może już podjąłem decyzję. Donald Trump kolejny raz zabiera głos w sprawie powstania stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Źle dobrane i zbyt ciężkie plecaki. W informacjach również o działaniach inspektorów sanepidu w Bydgoszczy, którzy sprawdzali, co uczniowie muszą dźwigać do szkoły. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Zamiast obniżania cen, rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę, powiedział prezydent i oskarżył rządzących o zwlekanie z wprowadzeniem pakietu obniżającego ceny paliw. Ostatecznie jednak Karol Nawrocki, jak ogłosił, podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, choć w swoim wieczornym orędziu zażądał też, by ceny paliw na stacjach zostały szybko obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent powiedział również, że podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności i zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej sprawdzenie w trybie następczym. A jeszcze przed orędziem prezydenta premier Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o blokowanie działań rządu na szkodę obywateli.
3: Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, partyjną zagrywkę. Niektórzy bardziej krytyczni uważają to za jakiś błąd czy głupotę. Ta strategia to im gorzej, tym lepiej. Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce, zła sytuacja w polskich domach, to większe kłopoty dla rządu.
1: Ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Karol Nawrocki podkreślił też w swoim orędziu, że oczekuje od Sejmu, iż ten rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Projekt zakłada m.in. możliwość tymczasowego ograniczenia marż firm paliwowych i tymczasowego zwolnienia sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej. Nie mamy do czynienia z sędzią, który jest w pełni niezależny. Tak sędziego, który wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, ocenia były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Adam Bodnar. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wydał decyzję mimo sprzeciwu prokuratury. Ta już zapowiedziała zażalenie, przypomniał senator Koalicji Obywatelskiej w wywiadzie politycznym w TOK FM.
4: Najważniejsza kwestia w tej sprawie to jest obsada tego sądu. Ja myślę, że zapoznanie się z działalnością i twórczością sędziego, który w tej sprawie orzekał, ale także z jego wcześniejszą oceną zawodową, czyli jego nominacją do Sądu Okręgowego, wskazuje, że nie mamy do czynienia z osobą, która jest tutaj w pełni niezależna. Myślę, że tutaj prokuratura złoży zażalenie i dopiero sąd sprawę w pełni rozpozna.
1: W ocenie Adama Bodnara prokuratura popełniła błąd, nie składając wniosku o wyłączenie sędziego orzekającego w tej sprawie. Śledczy zarzucają byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS jest poszukiwany listem gończym. Wydano za nim również europejski nakaz aresztowania. Prezydent Donald Trump stwierdził, że przygląda się sprawie budowy bazy sił USA w Polsce i że może to nastąpić. Dopytywany przez dziennikarzy o to, dlaczego nie podjął decyzji, odparł, że być może już podjął. To już druga wypowiedź Trumpa na temat potencjalnej bazy amerykańskiej armii w Polsce. W połowie września oświadczył, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz uznał wówczas, że decyzja w tej sprawie została de facto podjęta. W ubiegłym tygodniu na rozmowy w tej kwestii przyjechali do USA również wiceszefowie MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Szpitale wojewódzkie z województwa łódzkiego mają przygotować schrony dla swoich pacjentów. W szpitalu Kopernika w Łodzi oraz w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano pracę za ponad 7 milionów złotych. Bartosz Kądziołka.
5: Takie miejsca są niezbędne, mówi rzecznik szpitala Kopernika Julia Ścigała.
6: W sytuacji kryzysowej szpital musi być gotowy nie tylko do udzielania pomocy medycznej, ale także do zapewnienia ludziom bezpiecznego miejsca. Dlatego bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa pacjentów i personelu jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń.
5: Dlatego, jak dodaję,
6: w szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
5: A schronów cały czas brakuje. Powinny być przygotowane dla 25% mieszkańców gmin i 50% mieszkańców miast.